0: Ale właśnie tak szukali i znaleźli kogoś, kto by był idealny na poranki. Ja mam wrażenie, że zawsze wybieranie, przynajmniej tak z mojej perspektywy, kogoś na poranki, to jest wybieranie kogoś, kogo się tak niespecjalnie lubi, bo on musi rano wstawać. No ale są tacy, co lubią, więc może
1: no, ale
0: akurat...
1: Nie sugeruj takich rzeczy, może to miły pan jest sympatyczny. Sympatyczni też bywają politycy lub nie, sami sobie odpowiedzcie. No i właśnie rozmowa polityczna jest od lat elementem ważnym wielu poradnych audycji w licznych stacjach radiowych, nie inaczej jest w Trójce. I tutaj mieliśmy zmiany, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, że już Beata Michniewicz nie jest obecna w Polskim Radiu, więc ona tych rozmów nie będzie prowadziła, będzie to czynić i czyni od kwietnia, tak jak też zapowiadano, Renata Grochal, więc taka zmiana jest. Jest natomiast powrót na dawną porę emisji, bo w ogóle jakoś mi to umknęło, że oni to z jakiegoś powodu przesunęli o pół godziny. Z 8.45, to znaczy inaczej, 8.45 to była godzina, o której ostatnio można było słuchać tych rozmów politycznych, ale teraz wróciły tam, gdzie były przez długi, długi czas, czyli na 8.13.
0: A jak dobrze pamiętam, to właśnie pozostali prowadzący rozmowy polityczne, komercyjni szczególnie, czyli RMF i ZK, to właśnie jakoś tak w okolicy 8 mają te wywiady polityczne, prawda? Trójka miała jakoś tak. Później.
1: No ale właśnie jakby to było 8.45, to by się może mogli odróżnić.
0: No właśnie.
1: Ale no jednak jakoś to się będzie...
0: Ale może to chodzi nie o to, żeby się odróżniać, tylko żeby ich wybrano.
1: Być może. No i tak więc tak to wygląda. Godzina się zmieniła, to znaczy wróciła, zmieniła się prowadząca i zmienia się też tytuł. To już w ogóle nie wiem, co to zmienia w waszym życiu. No bo kiedyś, jak się nazywała ta audycja, Michale, z udziałem polityków w Trójce?
0: Nie,
1: salon polityczny,
0: okej.
1: A teraz będzie taki bezkompromisowy tytuł, znaczy już w zasadzie jest bez uników.
0: O.
1: Rozumiesz? Żadnych uników, koniec po prostu.
0: Idziemy na ostro.
1: Ale teraz jest ostro. To nie jest najlepszy tytuł programu, jaki tutaj dzisiaj padnie na antenę, bo ten konkurs kto inny wygrywa? Tomasz Sekiewicz, najlepszym redaktorem, ale o tym później. Tak jest, jeżeli chodzi o poranek. Później mamy przedpołudniowy program, który się nazywa Dobrego Dnia. A ci to nie są oryginalni, jeżeli chodzi o tytuły, też nawiążemy do tego wątku, prawda? Więc od 9 do 12 mamy taką przedpołudniówkę, którą prowadzą Justyna Grabarz i Krzysztof Łoniewski. Natomiast wśród gospodarzy pasma między 12 a 15 mają znaleźć się Tomasz Żonda i Radosław Nałęcz. A o 15 słuchać można audycji W tonacji trójki. Jej autorami będą, no oczywiście wymiennie, dziennikarze muzyczni, czyli Tomasz Żonda, Jacek Hawryluk, Michał, tutaj jest napisane, że Grabowski, ale nie sądzę, żeby tutaj chodziło o jakąś nową osobę w redakcji trójki. Celowo tego nie zmieniałam, bo a nuż się okaże, wiesz, że to jest jakiś nowy Michał i się okaże, że wprowadzam w błąd, ale tak wiem, Michale, że tutaj bronisz, bo przypominam, że Michał zna takich sławnych ludzi, którzy pracują w radiowej trójce, bo tam z nimi zaczynał, więc on to...
0: Tak, Michał Grabkowski swoje...
1: Mógł cię zabrać ze sobą.
0: Swoje pierwsze kroki radiowe właśnie stawiał w radiu Iława.
1: Ty też i każdy z was skończył w innej przestrzeni.
0: Dokładnie.
1: Możesz sobie odpowiedzieć, gdzie byś wolał. No i też Grzegorz Hoffman wśród gospodarzy tego muzycznego pasma będzie się pojawiał. To nie jest, ta lista nie jest jeszcze wyczerpana, bowiem dzisiaj wirtualne media opublikowały taki wywiad z Agnieszką Szydłowską. Nie wiem, czy miałeś okazję to przeczytać.
0: Jeszcze nie.
1: W którym pani Agnieszka odpowiada na takie rzeczywiście konkretne pytania, jeżeli chodzi o te zmiany na antenie. Tam na przykład pytają panią Agnieszkę o możliwą współpracę z autorami takich projektów jak Raport o stanie świata, czyli osobami, które były w Trójce, ale stworzyły coś własnego. No i tutaj pani Agnieszka mówi, że ten Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka rozwija się świetnie, więc tak naprawdę Trójka nie jest temu panu potrzebna, ale dzwonili się i konkluzja jest taka, że się znowu kiedyś dzwonią. Także może coś z tego będzie, ale wcale nie jest to powiedziane. Kolejne pytanie dotyczyło Artura Andrusa, wszak pojawił się na urodzinach radiowej Trójki i czy to miałby być zwiastun jakiejś dłuższej współpracy? No to pani Agnieszka powiedziała, że Artur Andrus ma swoje zobowiązania zawodowe i to tak na razie nie może być, ale no tak można było wyczytać między wierszami, że nie jest to w jakiejś przyszłości wykluczone, żeby ta współpraca była. Szczególnie, że, tak jak pani Agnieszka dodała, ta godzina 13, o której się pojawił występ Artura Andrusa, nie jest przypadkowa. Co mogłoby sugerować, że byłyby jakieś plany, żeby właśnie o 13, jak to drzewiej bywało, rozrywka się w Trójce pojawiała. A dlaczego akurat w tym momencie zaczęłam mówić o audycji w tonacji Trójki i o pani Agnieszce o tym wywiadzie? Dlatego, że pytanie też dotyczyło tego, czy nie zmieniło się nic odnośnie obecności antenowej pani Agnieszki, bo ona przecież mówiła, że to byłoby nie do końca okej, gdyby jako dyrektorka pierwszą decyzję, jaką podjęła, to wprowadziła na antenę jakiś swój program, w którym gada do słuchaczy.
0: A już trochę decyzji zdążyła podjąć, więc mogłabym i te.
1: Ale jednak się okazuje, że gada konkretnie właśnie w poniedziałkowym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Uzasadniła to tym, że brakuje w Trójce kobiecych głosów i że ona swoją obecność traktuje jako tymczasową, więc ten swój komunikat jednocześnie uznaje za coś w rodzaju ogłoszenia kierowanego do dziennikarek, do kobiet zainteresowanych prowadzeniem audycji muzycznej, a oprócz tego jeszcze w jakichś tam pasmach słownych może się udzielać po godzinie 23, bo tak jest planowane, o tym też być może później będzie okazja, żeby powiedzieć. Także to jest to pasmo, a od 16 oczywiście w Trójce co?
0: Zapraszamy do Trójki.
1: Rzecz jasna, tutaj w roli gospodarzy mają się pojawiać Katarzyna Borowiecka i Piotr Łodej. Natomiast wieczorem mamy audycje zarówno muzyczne, jak i słowne. Od 19 do 20 jest audycja słowna i od 21 do północy, przepraszam, audycje muzyczne w tych dwóch blokach, bo słowna będzie o 20, czyli od 19 do 20, od 21 do północy muzyka według autorskiego wyboru różnych dziennikarzy, a wśród tych audycji mają się pojawić m.in. HCH, Bartka Chacińskiego, Jacka Haberluka, mówiliśmy o powrocie tego programu i on się pojawia we wtorki o 21, Białe Szumy Justyny Grabasz, czy Off Control Mateusza Tomaszuka, to z kolei w czwartek, wiem, bo akurat słyszałam, no pan Mateusz tutaj pełni jakąś formalną rolę w Trójce teraz, prawda? Chyba sekretarza redakcji.
0: Zdaje się,
1: no,
0: że tak.
1: Z Polskim Radiem już też jest związany od jakiegoś czasu i ten jego Off Control, o czym mówił przez kilka ostatnich lat, pojawiał się w radiowej czwórce, ale tak naprawdę początki audycji sięgają obecności na antenie Trójki właśnie, tak więc taki to jest powrót może nie samego pana Mateusza do Trójki, bo w niej coś robił, ale tej jego właśnie autorskiej audycji. I te programy, które wymieniłam, są raczej o 21, z tego co zaobserwowałam, bo o 19 pojawia się taka nazwa tego muzycznego bloku jak rotacje, no więc skoro rotacje, no to też może to sugerować jakąś, jak rozumiem, wymienność tych gospodarzy, podobnie jak w przypadku audycji w tonacji Trójki. Natomiast to o 20, tak jak powiedziałam, mamy przerwę, nie mamy muzyki, bo tutaj się pojawia również, o czym mówiliśmy, wracający klub Trójki i tutaj też szereg gospodarzy, pewnie właśnie zależnie od tego, jaki dzień, jaki temat, a wśród tych gospodarzy Katarzyna Stoparczyk, Anna Dudzińska, Paulina Wilk, Michał Nogaś, Marcin Jagiełowicz czy Krzysztof Łoniewski. I to nie jest koniec, jeżeli chodzi o audycje słowne, bo tutaj właśnie na późniejszą jeszcze porę Agnieszka Szydłowska w tym wywiadzie zapowiedziała coś, o czym jeszcze portale medialne nie pisały, czyli że o 23 ma być jakiś taki blok audycji pod hasłem Ludzie i tam się mają pojawiać rozmowy dotyczące psychologii, seksualności i że właśnie tam też będzie można panią Agnieszkę usłyszeć. Także tutaj być może te tematy, które jakoś tak by się nie sprzedały o tej godzinie 20, nie sprawdziły, no trudno rzec, to myślę, że też jest jeszcze w jakiejś takiej fazie odpalania. No i co do informacji, które podawaliśmy tydzień temu, to wtedy się pojawiła taka, że władze Trójki rozważają rezygnację z listy przebojów Trójki. Tak, wiemy, że to nie jest ta sama lista, co była do 2021, no ale jakaś jednak jest. Natomiast jeżeli w ogóle rozważają, no to na razie to się nie dokonuje. Lista przebojów jest w ramówce od 19 do 22 w piątki. Prowadzić ją będzie Tomasz Żonda. No i tak Agnieszka Szydłowska troszkę może nawet kluczyła w sprawie tego, co by tutaj planowała, jeżeli chodzi o likwidację listy przebojów Trójki, czy w ogóle, bo no z jednej strony mówi, no byłabym postrzegana jako ta, która w ogóle zlikwidowała listę przebojów Trójki, ale z drugiej strony no lista przebojów to już z tego radia zniknęła, ta legendarna lista.
0: Teraz może, jest jeżeli... LPT. Tak.
1: I może jeżeli by w ogóle to należałoby tę listę jakoś zreformować, co nieco zmienić, jeżeli chodzi o dokładanie piosenek na tę listę, o ich selekcję, żeby to jakoś unowocześnić, zakładając, że w ogóle jeszcze ludzi dzisiaj ekscytuje coś takiego jak rywalizacja piosenek. Omówiliśmy sobie dzienną ramówkę tak z grubsza, jeżeli chodzi o dni robocze, ale w nocy też nie zabraknie nowości i taką nowością ma być audycja dziennikarza muzycznego, którego możecie kojarzyć chociażby z jego wpisów w internecie, w prasie. Nazywa się on Jarosław Szubrycht, a jego audycja będzie nosiła tytuł Ciężko na sercu. I to nie będzie program o tym, że panu Jarkowi jest smutno, bo od razu jak przeczytałam Ciężko na sercu, to jakoś tak stwierdziłam, że się solidaryzuję, ale to chyba jednak nie program dla mnie, no bo tam metal będzie, no co wam mam powiedzieć. Ja jestem zbyt grzeczna na takie ostre dźwięki. Jeżeli chodzi natomiast o weekendy, to troszeczkę jeszcze mniej te informacje są uporządkowane, ale też już coś wiemy. Na przykład wracająca do Trójki Katarzyna Borowiecka prowadzi taki program jak Wszystko Wszędzie Teraz. To też chyba jasne nawiązanie, prawda? Bo pani Katarzyna się specjalizuje w filmie, a był film o podobnym tytule, tylko że zamiast teraz na końcu było naraz. I tego konkretnie można słuchać w soboty od 13 do 14. No wiemy, że mamy też po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego, o czym wam mówiliśmy. Mamy audycję Maxa Cegielskiego w sobotę od 20 do 21. I jeszcze jest jedna nowość, o której informacja mignęła mi tuż przed naszym wydaniem, przed jego rozpoczęciem i kiedy Michał tutaj sugerował w jakiś taki niezbyt przyjemny sposób, że po zakończeniu magazynu RTV będę słuchała tego, jak on się nazywał, ten pan, co nagrał tę piosenkę niezaładną, ten Lazy.
0: Lazy, tak. Lazy. Tak, a sam muszę teraz sprawdzić.
1: No widzisz, no, nie warto było przechowywać o nim informacji w głowie i sam je stamtąd wyrzuciłeś, tak więc nie będę nadrabiała dyskografii tegoż, bo...
0: Lazy Harry, tak. No widzisz, lepiej zapamiętałaś niż ja. No to o czym świadczy?
1: Przechowuję w głowie dużo niepotrzebnej wiedzy, ale właśnie liczę, że lepszą muzykę zaproponuje mi w Trójce niejaki Kuba Ambrożewski, który na swoim Facebooku ogłosił, że dzisiaj premierowo poprowadzi swoją audycję muzyczną właśnie w Trójce między godziną 17 a 19, więc jeśli się załapię na jakąś choćby końcówkę, to będzie mi miło. To jest osoba, którą znam z działalności chociażby podcastowej, ponieważ Kuba Ambrożewski, funkcjonujący na Facebooku jako Ambrocore, tak się nazywa jego fanpage, stworzył na przykład taki podcast o zespole Papa Dance i jego płycie Poniżej Krytyki, którą analizował wraz z Michałem Hoffmanem, o którym jeszcze będzie mowa za moment, oraz Borysem Dejnarowiczem i nie udało się panom przekonać mnie do tej płyty. Nie mogę powiedzieć, że tak, chociaż znam takie osoby, których te ich analizy dogłębne kupiły, bo tutaj doszukują się naprawdę dużej wartości w tej muzyce, która przez wielu jest spychana na margines. No, ja tutaj nie podzielam ich zachwytu. Niemniej jako takie właśnie przypatrywanie się dogłębne kontekstom, piosenkom, tekstom, to rzeczywiście wydało mi się ciekawe, samo w sobie niezależnie od tego, czego dotyczyło, a panowie potem poszli za ciosem i właśnie na fali podcastu, czyli tego podcastu o zespole Papa Dance, stworzyli płytcast, w którym analizują już płyty zupełnie inne, płyty dla nich ważne, zarówno tak uznanych już artystów jak The Beatles czy Kate Bush, jak i jakichś cokolwiek krócej obecnych na rynku typu Dua Lipa, z różnych właśnie stylów, różnych gatunków, zapraszając czasami gości specjalnych. Tam już troszeczkę się skład osobowy zmienił, jeżeli chodzi właśnie o płytcast, ale cieszy się on popularnością. Być może też natknąłeś się na tę nazwę, bo w słuchanym przez ciebie podcastek się również panowie wymieniali płytcast jako jeden ze swoich ulubionych podcastów.
0: A tak, to się
1: natomiast
0: zgadza.
1: Jeżeli chodzi o działalność radiową Kuby Ambrożewskiego, to nie jest tak, że wiecie, Trójka to jest jego debiut, bo tylko podcasty robił, bo dużo rzeczy robił. No też poza mówieniem o muzyce, no to również pisał o niej w wielu źródłach, a natomiast jeżeli chodzi o radio, no to w ostatnim czasie prowadził audycję w Radiu Campus w niedzielne popołudnia, która się nazywała Zwrotki i Refreny. No i nie wiem, czy będzie dołączył, czy nie, no bo tak jak powiedziałam, ta informacja o tej jego audycji to jest świeżynka, nawet nie wiem, jaki tutaj będzie tytuł, czy to będzie faktycznie co tydzień, czy to będzie ta pora, wiecie, na stałe, bo tu się mogą dziać różne roszady. A zatem nie przedłużając, żeby może się jeszcze wyrobiła na fragment tego programu, o niedzieli słów kilka, chociaż jej poranek będzie taki, do jakiego nas przyzwyczajono, bo Trójka będzie emitować program Bed and Breakfast między 8 a 9, który poprowadzi, zacznę może od drugiego nazwiska, jakie mam tutaj wymienione, Raf Uzar oraz, ja powiem, ty dokończysz, Piotr Firan.
0: Niczym Ed Sheeran.
1: Oczywiście, więc dobrze, że zostaje, bo możemy wciąż przedstawiać ten wspaniały rym. No i będzie też oczywiście zagadkowa niedziela między 9 a 10, prowadzona przez Katarzynę Stoparczyk. No to myślicie, po co gada o tej niedzieli, jak tutaj żadnych nowości nie ma? A no właśnie nie, bo nowości to tutaj jest, słuchajcie, szalona ilość, jeżeli chodzi o niedzielną ramówkę, ponieważ autorskie audycje będą emitowane od 10 do 17 aż, i tak naprawdę co godzinę mamy jakąś nowość, czy też powrót, o czym za moment, ale coś no całkiem innego. I tak oto, od 10 do 11 będzie można słuchać programu Niewidzialni, prowadzonego przez reportażystę Macieja Wasilewskiego, autora m.in. książek Niewidzialna ręka i Jutro przypłynie królowa. Nie znam, przepraszam tego pana, ponieważ jestem, jak wiecie, ignorantką w wielu sferach. Przez kolejną godzinę emitowany będzie Piano Krąg, czyli autorska audycja pianisty i kompozytora Bartka Wąsika, a od 12 do 13 Królestwo Roślin, prowadzone przez Pawła Sztarbowskiego, wicedyrektora programowego Teatru Powszechnego w Warszawie. Na antenę Trójki wraca ze swoją audycją Salon Ulica Dancing Jan Emil Młynarski. Mówiłam, że będą powroty, będą. Teraz będzie można tego pana słuchać od godziny 13 do 15. Przypomnijmy, że Młynarski w latach 2020-2022 prowadził audycję Wesoła Warszawska Fala Janka Młynarskiego na antenie której stacji radiowej?
0: Czekaj. W radiu Nowy Świat.
1: No dokładnie, Michale, coś jeszcze pamiętasz, nie jest tak źle. No i jakiś czas temu właśnie stamtąd odszedł, wraca do Trójki, w której tak naprawdę zaczął. A co dalej? Od 15 do 16 Trójka będzie emitować cykl pod nazwą 360 stopni, którego prowadzi Jarosław Kuźniar.
0: Trochę zawiesiłem, dlatego że szukałem w międzyczasie informacji, która mi mignęła w miejscu, do którego akurat ja mam dostęp, a nie wszyscy ten dostęp mają, ale jest to fragmencik, więc nim się pozwolę z wami podzielić jako taką ciekawostką. Mianowicie w takim branżowym czasopiśmie radionewsletter.pl i tam ostatnio Alina Dragan rozmawiała z Jarosławem Kuźniarem, i on mówił, ile czasu przygotowywał się do tego pierwszego programu na antenie Trójki. Bo od razu, tu już myślę, że można powiedzieć, ta audycja nie będzie prowadzona na żywo. To będzie puszka, czyli materiał nagrany wcześniej. I teraz tak, Jarosław Kuźniar napisał tak. Do pierwszej 53-minutowej audycji w Nowej Trójce przygotowywałem się tydzień. Rozmowy z gośćmi zajęły mi 6 godzin, research, showrunning to dziesiątki godzin pracy.
1: No widzicie, to nie jest takie łatwe, że się tylko wchodzi na antenę i się, robi.
0: Się gada.
1: My też musimy się przygotowywać, na pewno nie tyle, bo nie musimy aż tak dogłębnego researchu robić i gadamy tylko ze sobą,
0: dokładnie,
1: a nie z gośćmi, bo jesteśmy aspołeczni, ale jednak troszeczkę coś tutaj trzeba podziałać. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o ten program, to jeszcze raz przypomnę, żeby nie umknęło, pora emisji to jest od 15 do 16, a tytuł to 360 stopni i mieliśmy taką informację od pana Kuźniara, a teraz zapowiedź od pani dyrektor Szydłowskiej, która nas informuje, czego się tutaj można spodziewać. Ten program ma opowiadać o świecie. To koncentracja na sprawach międzynarodowych w kontekście najważniejszych wydarzeń z udziałem komentatorów oraz znawców tematu. I tak oto na przykład najbliższą niedzielę gośćmi Jarosława Kuźniara będą Anna Łabuszewska z Tygodnika Powszechnego, Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarz Paweł Reszka. A przypomnieć warto, że to nie jest tak, że po raz pierwszy pan Jarosław Kuźniar przekroczy próg budynku przy ulicy Myśliwieckiej, bo on już tam pracował jakieś dwie dekady temu i nie wypierał się tego przez kolejne lata. Nawet pamiętam, że jak były jakieś audycje z okazji tego czy owego jubileuszu, trójki czy tam jakieś audycji, to on tam przychodził i się dzielił jakimiś wspominkami. No ale po trójce jeszcze robił sporo innych rzeczy, bo w Radiu Z można go było usłyszeć i ja go stamtąd pamiętam w pierwszej kolejności. No a potem oczywiście z TVN24, gdzie był gospodarzem poranka stacji, a w TVN prowadził takie programy jak X-Faktor czy Dzień Dobry TVN, więc wiecie, i publicystyka, i rozrywka, informacje, i co tam jeszcze, i dużo innych rzeczy, bo potem się związał z Onetem, gdzie prowadził ten program z tą dziwną ideą, że jeździł po mieście i gadał z ludźmi, no a od kilku lat prowadzi autorską platformę Voice House i ma też biuro podróży, bo czemu nie, i agencję marketingową Kuźnier Media, bo czemu nie, bo po prostu w dzisiejszych czasach trzeba ogarniać wiele branż jednocześnie, żeby odnieść sukces.
0: I ostatnio na fejsie ciągle mi wyskakuje jego reklama jakiejś książki, którą
1: widzisz,
0: napisał.
1: Jeszcze książkę napisał. A widzisz, Michale, a my po prostu, jakbyś może nie poświęcał tyle czasu na słuchanie tych piosenek wszystkich, co ci wychodzą, jak wpisujesz radio country, to może też już byś miał biuro podróży i agencję, książkę byś napisał, a tak to jest jak jest. Lazy Harry po prostu, jakoś źle nas tak
0: Lazy. No to wszystko trzeba, wiesz, na spokojnie. Jeszcze tyle czasu przede mną, życia.
1: Panie Rostow nie powiedział tego nigdy.
0: Jeszcze 40 lat będziemy robić RTV albo lepiej, no to wiesz.
1: 41 może się okaże. Szczególnie słuchajcie, że warto czekać. Powiem wam, że w życiu warto czekać. O co chodzi mi? Otóż zostajemy w tej ramówce niedzielnej, bo od 16 do 17 będzie taki program pod tytułem Afrogodzina i będzie go prowadził wspominany już tutaj dzisiaj Michał Hoffman, muzyk znany też jako Afrojax, od lat lider zespołu Afro Collective, a więc to jest to nazwisko, które tutaj padło przy okazji podcastu i płytkastu współpracy z Kubą Ambrożewskim. I dlaczego mówię o tym, że warto czekać? No bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, Michał Hoffman, well, Afrojax, ma ten Afro Kolektyw, ten zespół i wiele innych projektów muzycznych, w których się udzielał pod nazwiskiem czy też pod pseudonimami często, ale tak poza tym, to on już jest związany z trójką, wyobraź sobie, od 2003 roku i tam odpowiada za oprawę antenową.
0: I teraz stworzył te nowe dżingle.
1: Tak, a to też jest ciekawostka, czy ty czytałeś o tych nowych dżinglach?
0: Tak, czytałem.
1: A to za momencik, odnośnie tej warstwy głosowej tych dżingli, prawda? Bo to też myślę, że jest ciekawe, ale to, żeby nam tutaj nie umknął pan Michał i ten temat. Także w ogóle dziwię się, że dopiero teraz. To znaczy być może pan Michał nie chciał. Ale jeżeli mamy w ekipie osobę, która jest znanym, kojarzonym muzykiem, zwłaszcza w takim kręgu trójkowym, bo nie oszukujmy się, utwory Afrokolektywu i innych projektów pana Afrojaxa były grane w wielu trójkowych audycjach, to po prostu aż się prosi, żeby coś tam więcej na tej antenie nie zrobił, skoro już tam jest, a nie tylko klecił te dżingle, te muzyczki wszystkie. No ale faktycznie, może nie chciał, może zechciał dopiero teraz i będę słuchać na pewno, bo zespół Afro Collective i wiele jego utworów lubię, chociaż z drugiej strony niekoniecznie się utożsamiam jako takim gustem pana Michała Hoffmana, bo czasami jak tam wrzucę jakieś swoje inspiracje muzyczne na Facebooka, to nie są to rzeczy, które mi przypadają do gustu. Taka jakaś właśnie czarna muzyka, no to może nie jest właśnie to, czego bym chciała słuchać, ale liczę tutaj, że zaprezentuję swoje szerokie, bogate horyzonty.
0: Może country.
1: Może pokusi się o jakieś analizy harmoniczne, bo to też często robi. Analizuje na przykład właśnie progresje akordowe, czyli układy, wiecie, akordów i dlaczego utwór jest fajny jego zdaniem i co tam się dzieje w tej warstwie akordowej, harmonicznej. Nie oszukujmy się, jeżeli to robi poza taką przestrzenią radiową gdzieś w internecie, to lubi to też okrasić jakimś słowem uznanym za niecenzuralne. No ale skoro to będzie godzina 16, niedziela, publiczne radio, więc...
0: No to raczej nie.
1: Trzeba być robić taki familijny content, także tutaj myślę, że będzie się musiał nieraz ugryźć w język. Ale to, żeby nam to nie umknęło, to może powiedzmy o tych dżinglach, bo tak jak mówiliśmy, dżingle trójki są teraz nowe i brzmi w nich kobiecy głos. I tak oczywiście dzieje się to, o czym mówiłam, bo oni to promują takim hasłem, że trójka jest kobietą, jak żeby inaczej. I być może się zastanawialiście, jakąż to może lektorkę, może aktorkę, może inną znamienitą postać zaprosiła ekipa trójki do tego, żeby im ta osoba nagrała dżingle. No to jak to jest?
0: No nie zaprosili żadnej jednej lektorki, zaprosili, a właściwie Michał Hoffman przede wszystkim tu zaprosił dziennikarki radiowej Trójki. Tam jest w tym głosie, bo to jest głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Jest tam Agnieszka Szydłowska, jest tam Justyna Grabarz. Jest tam Katarzyna Borowiecka.
0: Tak jest.
1: Ale to nie jest tak, że one mówią trzy jednocześnie takim chórkiem, bo taki pomysł się pojawił podobno pierwotnie, co byłoby strasznie dziwne i brzydkie chyba, no nie wiem, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić. Ale Michał Hoffman wpadł na inny pomysł, na który już pozwalają te nowoczesne rozwiązania. I stworzył głos będący hybrydą głosów tych wszystkich pań.
0: Połączył

0: Rozmawiający pizzę. To jest, taka pewna sztuczność w tym głosie, ale niewielka. Niewielka rzeczywiście, natomiast no, sam koncept tego jest rzeczywiście ciekawy. Taki nowoczesny.
1: Tak. I uzupełniając informacje, jeżeli chodzi o ramówkę tę niedzielną, no to po 17 tradycyjnie jest trzecia strona medalu, czyli co nieco o sporcie. Natomiast od 20 do 21 pojawi się audycja Wszystkie Książki Świata, prowadzona przez Michała Nogasia, no, który, jak wiemy, wrócił do Trójki po kilku latach, kiedy działał w Gazecie Wyborczej i Radiu Nowy Świat. Wrócił prosto na fotel wicedyrektora. No i to, że prowadzi niedzielną audycję o książkach, no to już też słuchacze Radia Nowy Świat mogą być do tego przyzwyczajeni. Powiedziałam o takim transferze, o którym oczywiście już doskonale wiedzieliśmy, to tylko w ramach uporządkowania, z Radia Nowy Świat do Trójki, ale mamy kolejny jeszcze transfer z tego drugiego posttrójkowego projektu, kolejny powrót do Trójki.
0: Tak jest. Konkretnie z Radia 357 właśnie z tą stacją żegna się Agnieszka Opszańska i wraca do programu Trzeciego Polskiego Radia. O swoim rozstaniu z Radiem 357 poinformowała we wpisie na grupie facebookowej dla patronów tej stacji. Jak stwierdziła, podjęłam decyzję o zmianie i wsparciu Trójki w jej odbudowie, a nie była to decyzja prosta, bo słuchacze i słuchaczki to sól radia, a społeczność 357 jest po prostu wyjątkowa. Tak napisała, pożegnała się, pewnie komentarze były różne, no bo rzeczywiście trochę tych różnych migracji z tych posttrójkowych projektów jednak ma miejsce i to się nie wszystkim podoba, chociaż ja jakoś też wcale się nie dziwię, no szczególnie jeżeli są to osoby, które chcą tworzyć jakiś taki content, dla którego więcej miejsca może być jednak w medium publicznym, które te misje jednak powinno realizować, więc jakoś absolutnie nie jestem tym faktem zdziwiony. Natomiast przypomnijmy, że pani Agnieszka Opszańska w radiowej Trójce to już była. Ona pracowała tam do 2020 roku. Współtworzyła m.in. audycję Teren Kultura i Radiowy Dom Kultury. Ze stacją pożegnała się po 13 latach pracy w maju 2020 roku.
1: W okoliczności nie musimy przybliżać.
0: No dokładnie. To efekty tych słynnych działań na liście przebojów. W ostatnich latach współpracowała m.in. z Nuance Radio, no i oczywiście też właśnie z Radiem 357.
1: Tak jest. No i słuchajcie, jeszcze jedna informacja, musimy wam to uzupełnić. My mówiliśmy, że to się wydarzy, że najprawdopodobniej, nawet wtedy zagraliśmy piękną piosenkę,
0: tak,
1: bardzo piękną, taką wzruszającą, świadczącą o tym, jakie wartości w sercu ma ta osoba, Jędrzej Kodymowski, bo o nim mowa, to już, kochanie, oficjalne. No jeszcze nie było do niedawna oficjalne. Można było żyć jakąś szczątkową nadzieją, chociaż marna ona była i niewielka, ale to już koniec. Nie ma go w polskim radiu.
0: Ale wiesz, przynajmniej na razie na przykład Trójka w nocy ma dwie wolne godziny od drugiej do czwartej. Tam się nic nie dzieje.
1: A ty, nie wiem, to słuchasz tego po nocach?
0: Tak. I powiem ci tak, całkiem przyjemnie grają, bo jakoś tak w dzień też dosyć przyjemnie, ale po nowemu, a w tym paśmie takim z muzyką to się jakieś nawet starsze rzeczy potrafią pojawić. No więc tam, więc czasem nawet fajnie sobie tego posłuchać, ale tak, przynajmniej na razie, no od drugiej do czwartej nic się nie dzieje na antenie Trójki. Mogli jeszcze tego Kodyma trochę podtrzymać tam. Czemu nie w sumie?
1: A, taka nocna. No w każdym razie rzeczywiście nie słuchacie tej Trójki teraz źle. Na pewno będzie jeszcze czas i wymaga to czasu, żeby jej dłużej posłuchać, żeby dać jej się rozwinąć, żeby móc ją ocenić. Ale Trójka to nie jest jedyna antena polskiego radia, która wprowadza nowości na swoją antenę. I to może trochę zakrzywienie w ogóle przyjętych tutaj zwyczajów, ale już tutaj tak ostatnio było, że to Michał prezentował wam nowości w Radiowej Dwójce, no ale skoro nie dotyczą one muzyki klasycznej, country też nie dotyczą.
0: Szkoda.
1: Ale trochę innych obszarów, które są tak samo obce mnie, jak i tobie, no to się zgodził.
0: Pewnie. Proszę bardzo, przechodzimy teraz do radiowej dwójki, a tu mamy taki program, który nazywa się Kunstkamera. To nowa audycja Aleksandry Łapkiewicz, emitowana będzie na antenie radiowej dwójki w niedzielę o godzinie 14.

0: 45. Jak mówi prowadząca, odwiedzimy polskie kolekcje w poszukiwaniu przedmiotów, które kryją naszą przeszłość i próbują zapisać współczesność. Opowiemy o obiektach sprzed wielu wieków i tych tworzonych współcześnie. W naszej kunstkamerze znajdą się zarówno najcenniejsze rzeźby, obrazy, druki czy dzieła sztuki rzemieślniczej, jak i pieczołowicie przechowywane kurioza. Zmieszczą się tam współczesne instalacje, iluminowane rękopisy, zastawy stołowe i meble, broń, obiekty kultu i pożądania. Tak gromadzona dwójkowa kolekcja sztuki pozwoli nam na swobodę i będzie otwarta również na propozycje słuchaczy. Będziemy wspólnie zapełniać naszą kunstkamerę i szukać przedmiotów, których historię warto opowiedzieć. Od właśnie najbliższej niedzieli będzie się to działo. Natomiast
1: tak, chyba jutro będzie omawiany jakiś eksponat z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a jeżeli chcecie wiedzieć, jaki konkretnie, no to musicie posłuchać.
0: Tak jest. Ale to nie jest jedyna nowość na antenie dwójki. Kolejna nowość od 8 kwietnia, od poniedziałku do piątku, o godzinie 17:00 program Drugi Polskiego Radia zaprasza na przegląd prasy. Ale to nie będzie taki zwykły przegląd prasy, bo przegląd prasy to zwykle to jest przegląd gazet rano.
1: Nie będą sięgać po Wyborczą i Newsweek.
0: Tak, tak, i do rzeczy. Natomiast nie, to będzie przegląd prasy zagranicznej. I właśnie w tym przeglądzie usłyszeć będzie można o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na świecie. I tu będą też dosyć ciekawe nazwiska ludzi, którzy rzeczywiście będą znać się o tym, o czym będą, na tym, co będą czytać w tej prasie, mam takie przynajmniej wrażenie, bo w roli komentatorów pojawią się Monika Pilch w poniedziałki i czwartki, Kamil Zalewski we wtorki będzie przeglądał prasę krajów bałtyckich, Mariana Kryl w środy, prasa ukraińska oraz Tomasz Sajewicz w piątki będzie przeglądał prasę Azji Południowo-Wschodniej. Więc to rzeczywiście może być interesujące. Mm-hmm. No tu ja przynajmniej z tych nazwisk to pana Zalewskiego i Sajewicza jak najbardziej kojarzę. Kamil Zalewski, radio z Nadwilli przecież. Tam działa, on jest też korespondentem Polskiego Radia, ale pracuje, mam nadzieję, że jeszcze nadal właśnie w tej stacji. Od 8 kwietnia w programie Drugim Polskiego Radia pojawią się też pogłosy. To będzie krótki magazyn przedstawiający najistotniejsze słowa gości, które danego dnia padły na antenie. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. To tak wcześniej jak na taki magazyn, bo przecież jeszcze coś tam by się mogło wydarzyć do tego wieczora. Tak po 23:00 raczej to by chyba bardziej pasowało.
1: I trochę nie wiem, jak oni to sobie wyobrażają, no bo padło na antenie. Na antenie dwójki, jak rozumiem, tak? No to no czy, tak. Czy tam jest tak bardzo wielu tych gości, żeby było co...
0: Może będą. Wywać?
1: No nie wiem, to w takim razie co, mniej miejsca dla muzyki. No aż chyba zobaczyć z ciekawości, jak oni to widzą i jaką formę temu nadadzą. Natomiast jeżeli już nam przyszło spuentować to wejście, bo tak to jest wreszcie ten moment, to nie uczynimy tego przy pomocy jakiejś pieśni o sztuce nowoczesnej czy innej jakiejś nietypowej prezentowanej w magazynie Kunstkamera. Tylko nawiążemy właśnie do jednej z nowych audycji trójkowych, chociaż może i z dwójką można byłoby to połączyć, bo tutaj no tak. W tytule pada słowo polonez, a nie jeden polonez, chociażby Fryderyka Chopina. Przecież na antenie dwójki można usłyszeć i to nie raz. W poniedziałek będę prowadziła lekcję o polonezie dla 7 klasy, ale tego utworu, który my tutaj włączymy, no to nie będę mogła włączyć moim uczniom, ponieważ uprzedzamy wrażliwe uszy. Będzie tutaj brzydkie słowo, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie, bo tutaj jednak sporo takiej prawdy, jaką w swoim tekście, w swojej muzyce będzie chciał przekazać nam zespół Afro Kolektyw, a wyśpiewają gospodarz Afro Godziny, czyli tej audycji, która już jutro będzie miała premiera na antenie radiowej trójki, Afro Jacks, lider zespołu Afro Kolektyw. No a żeby już formalnością stało się zadość, przypomnijmy prawdziwe personalia, że jest to oczywiście Michał Hoffman.
0: Muszę ci powiedzieć, że Radio Campus to ostatnio nie ma szczęścia. Co prawda na temat jednego z autorów to nie była jeszcze jasna sytuacja, o którym wspominaliśmy poprzednio, co do tego, czy on już więcej tam audycji prowadzić nie będzie. Natomiast teraz, no to sytuacja jest jasna.
1: Tak, potańczyliśmy poloneza, więc możemy przejść do kolejnego tematu radiowego jakoś, który nam zawsze się pojawia przy okazji Trójki, jako ten post-trójkowy projekt, chociaż oczywiście nie cała załoga miała coś wspólnego z radiową Trójką, a też z innymi właśnie miejscami, od chociażby ze wspomnianym przez ciebie radiem Campus, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, bo chyba ta nazwa nie miała okazji u nas paść dotychczas na antenie, bo się nie zajmujemy lokalną radiofonią, już na to byśmy nie mieli przestrzeni. Chodzi tutaj o studencką rozgłośnię obecną w Warszawie. I tam jeszcze do niedawna swoją audycję prowadziła niejaka Nowika, czyli dziennikarka muzyczna, ale też wokalistka, twórczyni muzyki. No i właśnie tutaj mówimy w czasie przeszłym, no bo już tej audycji w Radiu Campus prowadzić nie będzie. Dlaczego się tym zajmujemy? Czemu akurat dzisiaj ta studencka rozgłośnia znalazła się w obrębie naszych zainteresowań? Bowiem ta właśnie rzeczona Nowika, Welkaterzyna Nowicka, przechodzi do Radia 357. Aby trochę nakreślić odnośnie właśnie Nowiki dla tych, którzy jej nie kojarzą, no to tak jak powiedziałam, to jest piosenkarka, autorka muzyki, tekstów i dziennikarka. Zadebiutowała na albumie Futro, zespołu, który się nazywa Futro.
0: Futro.
1: I tak właśnie, tak właśnie trzeba wymyślać tytuły. Po prostu jeden dobry tytuł, jedną nazwę zespołu, albumu, piosenki i wszystkiego, więc to z głowy. W 2002 roku ta płyta wyszła. No i także współpracowała z wieloma polskimi muzykami, jak na przykład z Andrzejem Smolikiem. Założyła również swój kolektyw DJ-ski Beats Friendly, z którym grywała w największych polskich klubach. No i od lat prowadzi muzyczne audycje radiowe. Nie chciałabym być złośliwa, bo na pewno zgodzisz się ze mną, Michale, że ta cecha w ogóle nie leży w mojej naturze. Nawet jak mówię o muzyce country, która nie jest moją ulubioną, to mówię o niej z dużą taką przychylnością i otwartością.
0: Tak.
1: Podobnie jak to country, to również taka muzyka zbliżona do elektroniki to nie jest ta sfera, która jest mi najbliższa, właśnie tym się zajmuje Nowika, to też nie śledzę jej dokonań aż tak bardzo, ale też nie jest tak, że jakoś docierają do mnie informacje, że Nowika coś tam nowego nagrała i tak dalej, a dużo częściej właśnie informacje o tym, że rozpoczyna prowadzenie audycji radiowej w kolejnej stacji. Być może to wynika z tego, że właśnie bliżej mi do tej tematyki mediów niż do muzyki, jaką pani Katarzyna Nowicka nagrywa, no ale jakoś tak właśnie jest, że od jednego radia do kolejnego w każdym przez jakiś tam czas prezentuje tę muzykę, którą wybiera i tak na przykład związana była z radiostacją, z Jazz Radiem, Polskim Radiem BIS i jak również już po przeobrażeniach z Czwórką po latach, także z Roxy FM. No i od maja 2021 roku można jej było słuchać w czwartkowych audycjach Lekko nadawanych w Radiu Campus. Jeżeli dalej nie wiecie, czego się spodziewać, no to mamy tutaj taką informację, jaką Nowika zawarła w swoim wpisie w grupie dla patronów Radio 357. Znów to powiemy, nie, to nie za naszą sprawą, to wycieka z tych grup dla patronów, chociaż patronką nie jestem, to portale medialne, proszę na nas nie krzyczeć. A więc Nowika napisała, tu cytuję, staram się w nich, czyli w swoich audycjach, zarażać tym, co niebanalne w muzyce, uwielbiam odkrywać debiutantów, być na bieżąco, ale też wracać przy tym do klasyki gatunków, które ukształtowały mnie muzycznie. Dzielę się tym, co mnie porwało, poruszyło, a także zainspirowało do własnej twórczości. Jeżeli czujecie się przekonani tym całym opisem, tą prezentacją, jesteście ciekawi, kiedy to można, no to audycja Nowiki będzie się pojawiała na antenie Radia 357 w każdą środę. Pewnie się teraz spodziewacie, aha, czyli w jakimś paśmie wieczornym, muzycznym. Otóż nie. Otóż o godzinie 9 w ramach pasma Kieruj się na południe. I to może się wydać trochę zaskakujące, to znaczy oczywiście rozumiem, że tam się zwolniło miejsce w tym paśmie, nie masz Katarzyny Borowieckiej w tym radiu, ale było nie było, pani Katarzyna Nowicka nie słynie jakoś z tego, że wiecie, będzie nam tutaj grała utwory takie, wiecie, towarzyszące, że tak powiem, taką playlistę, tylko będzie dobierała coś swojego, może bardziej oryginalnego, a zatem bardziej mi się kojarzyła z takim prezentowaniem muzyki, które nadawałoby się do audycji autorskich, aczkolwiek może z uwagi na to, że taką, a nie inną porę otrzymała, czyli właśnie godzinę 9 w środku tygodnia, no to jakoś dostosuje się do tego i będzie tworzyła takie towarzyszące playlisty, które może nie będą wymagały jakiegoś szczególnego zaangażowania, a po prostu będzie można słuchając ich sobie działać w domu, w pracy i przy innych tam aktywnościach. A jeżeli wciąż mam jeszcze mało i chcielibyście takiej muzycznej wizytówki Nowiki, żeby się przekonać, co ona sama ma do zaoferowania i na tej podstawie zdecydować, czy warto, czy nie warto słuchać, no to mamy dla Was taką wizytówkę. Już kiedyś zresztą Nowika się u nas pojawiała muzycznie, chyba wtedy, kiedy do czwórki dołączyła, tak sobie przypominam. I wtedy zagraliśmy wspomniany już zespół
0: Futro.
1: To dzisiaj będzie inna już przeze mnie tutaj wymieniona jej współpraca z Andrzejem Smolikiem, prawda?
0: Zgadza się i to chyba taki najbardziej zapamiętany utwór, bo on jeszcze w stacjach radiowych się pojawia co jakiś czas, bo Futro gdzieś zaginęło. Mi Futro bardzo się kojarzy z radiostacją, bo to były te czasy, kiedy jeszcze radiostacja grała i nie grała czarnych hitów, dance'owych bitów i tam się Futro dość intensywnie promowało na jej antenie. No, skoro Nowika była tam prezenterką, no to czemu nie? A teraz posłuchamy utworu Nowiki i Smolika zatytułowanego Tea Time.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, później do odsłuchania w Tyflo Podcaście czy na naszym radiowym Mixcloudzie. Teraz temat...
1: Michale, pytania do Ciebie. Ważne. Tak? Jest ono ważne.
0: No, no.
1: Czy jest jakaś taka dziedzina, w której czujesz się na tyle mocny, że no okej, może troszkę byś tam się musiał podszkolić, ale generalnie gdyby teleturniej Wielka Gra istniał, to byłbyś w stanie odważyć się, żeby tam wystartować?
0: No, na przykład może technologie asystujące dla niewidomych.
1: No właśnie. No ale to taki znak...
0: Ja wiem, liczyłaś, że powiem, że country, ale nie. To...
1: No przeszło mi to przez myśl, ale to jeszcze musisz przejrzeć te wszystkie...
0: Nie, tego jest...
1: Karego i innych tam ludzi.
0: Tego jest dużo, że nie. To, ale
1: nawet jeżeli to zrobisz, a nie masz po co tego robić, ponieważ nie istnieje Wielka Gra, to wiemy. Natomiast nie bez powodu o tym mówimy, kto... z Was jakoś śledzi nie tylko wieści medialne, jako takie media, to już mógł się natknąć na smutną informację w tym tygodniu.
0: Tak jest. W wieku 82 lat zmarła Stanisława Ryster. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jeden z wielokrotnych zwycięzców prowadzonego przez nią teleturnieju Wielka Gra. Informacje o śmierci prezenterki potwierdziła na Facebooku również Telewizja Polska. Z wykształcenia pani Ryster była prawniczką. Pracę w telewizji rozpoczęła w 1966 roku. Początkowo prowadziła programy i teleturnieje młodzieżowe. W 1975 roku została gospodynią teleturnieju Wielka Gra, który prowadziła bez przerwy do 2006 roku. W 2010 roku powróciła do Telewizji Polskiej, przygotowując program Wielka Gra na BIS na antenie telewizji Polonia.
1: To tam nieważne, nikt tego nie pamięta.
0: Ale była Wielka Gra. Takie pytanie, oglądałaś Wielką Grę?
1: No, oczywiście, że się natknęłam, choć byłam na pewno za mała, żeby to tak chłonąć należycie. Później jakieś tam powtórki w TVP Historia czy gdzieś. No i chyba wszyscy w tym jesteśmy, w tym podziwie dla tych wszystkich uczestników, którzy brali w tym udział.
0: Ja pamiętam, że ten teleturniej tak z czasu dzieciństwa mojego, kiedy oglądałem telewizję nieco bardziej niż później, to wydawał mi się strasznie nudny. Naprawdę, bo te wszystkie inne teleturnieje, które były, to w nich się coś tak, wiesz, bardziej działo.
1: No oczywiście.
0: Tu, czy jakim jakimś kołem trzeba było zakręcić, czy coś szybko robić, a tu wszystko, nawet jak na czasy tamtej telewizji, powiedzmy lat 90., która to telewizja nie była jakaś bardzo mega dynamiczna, zwłaszcza mowa o telewizji publicznej, to no, Wielka Gra była programem takim bardzo spokojnym. Tam ci uczestnicy mieli dużo czasu na udzielenie odpowiedzi, tam ponad 2 minuty na przykład, ale no, trzeba było wykazać się naprawdę niesamowitą wiedzą.
1: No i owa statyczność sprawiała, że w dzisiejszych czasach to już w ogóle niestety to by się nie sprawdziło, żeby na jednym kanale byli milionerzy, a na drugim było to, chociaż no zdecydowanie Wielka Gra wymagała o wiele większej erudycji, bo absolutnie
0: zdecydowanie
1: takim wyjątkowym formatem. Tu jakiś notariusz, tu właśnie jakieś ustalanie, czy ta odpowiedź może być zaliczona, bo to właśnie każdy...
0: Tak, notariusz i eksperci, i jeszcze zadający pytania, autorzy pytań, więc tak. Tam naprawdę, no Były to bardzo wąskie specjalizacje, ale rzeczywiście no, ktoś, kto... I powiem tak szczerze, wcale te nagrody, które można było wygrać w Wielkiej Grze, nie były jakieś bardzo wysokie w porównaniu do tej wiedzy, którą trzeba było przyswoić.
1: I w porównaniu do innych teleturniejów, które już tam były w latach 90., one rosły, zdaje się, zmieniały się, więc też nie chodzi o to, żeby teraz mówić o konkretnych kwotach.
0: No ja ostatnio sobie przypomniałem jakiś program w 97 roku, z 97 roku, coś znalazłem na YouTubie, to tam główna wygrana to było bodajże 20 tysięcy złotych. No na pewno miało to większą wartość niż dziś, ale to też nie były jakieś takie olbrzymie kwoty.
1: Oczywiście, natomiast dodajmy, bo z jednej strony mówi się o tym, ale może też nie wszyscy pamiętają. Oczywiście pani Ryster była pierwszą, była osobą przede wszystkim kojarzoną z tym programem, ale zmierzam właśnie do tego, że nie była jego pierwszą gospodynią, bo tam wcześniej jakieś dwie, jak nie trzy osoby się przewinęły prowadząc tę Wielką Grę.
0: Joanna Rostocka chociażby, która tam, jak dobrze pamiętam, właśnie w tym programie miała tę słynną aferę z zawieszonym na szyi krzyżykiem, co do czego się Maciej Szczepański, prezes Radiokomitetu, to się chyba wtedy nazywało, w każdym razie ten człowiek odpowiadający zarówno za telewizję, jak i Polskie Radio w latach 70., no to on po prostu stamtąd wyrzucił.
1: No i jeszcze pan Budzyński, tak jeśli nie mylę nazwiska, czyli pan, który był mężem Alicji Majewskiej. Tak, to tutaj znowu rozwiewamy, jeżeli ktoś żył w przekonaniu, może jeszcze są ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że mężem Alicji Majewskiej jest Włodzimierz Korcz. Chociaż tyle razy to było demontowane, że liczę, że już nie ma tych osób, ale może one wciąż były, no to nie, to jest zawodowa współpraca. Pan Korcz ma żonę, pani Majewska miała męża i on kiedyś prowadził Wielką Grę, no ale jednak do dzisiaj nie pamięta się jego, tylko właściwie się pamięta Stanisław Ryster. A więc wy chyba się teraz nie spodziewacie niczego innego, jeżeli chodzi o akcent muzyczny, jak tej czołówki.
0: Tak, a to właśnie nie będzie czołówka. To nie będzie
1: właśnie,
0: czołówka.
1: Rozwinę wątek.
0: Rozwinę wątek, bowiem... utwór, który pojawiał się na początku i na końcu i w przerwach też, gdzie tam na przykład ktoś wchodził do studia, to był taki bardzo charakterystyczny motyw w tej Wielkiej Grze. Ale to jest fragment większego utworu, nie jakiegoś długiego strasznie, ale jednak mimo wszystko trwającego ponad 2 minuty. To będzie utwór zatytułowany Madame Cohen, utwór z końcówki lat 60. Zatem posłuchajcie i podejrzewam, że nigdy nie było okazji w telewizji polskiej usłyszeć go w całości, no to słuchajcie, od czegóż jest Radio DHT. Teraz specjalnie dla was właśnie ten utwór i wspomnienia. Radio, music and memories. DHT. Tu jeszcze utwór z czarnej płyty odtwarzany, no bo to te czasy, lata 60. Madame Cohen, Wielka Gra. No, Wielka Gra to już na pewno nie wróci do telewizji polskiej, na pewno nie z tą prowadzącą. Ale były,
1: prezesa Jacka.
0: Były.
1: Było, że jakaś nie Wielka Gra, tylko Większa Gra. Były jakieś dziwne, strasznie pomysły. No właśnie, bo to były czasy, nie wszystko się udało wdrożyć prezesowi, no nawet największym się nie
0: ale
1: udaje.
0: Ale
1: chciał. I to były czasy, kiedy pracowały w tej telewizji znamienite osobistości. Na przykład w sferze rozrywki, prawda? Sporo z nich już odeszło w różne strony, szczególnie w jedną, o czym też będziemy mówić. No ale nadszedł czas na kolejne takie bardzo przykre odejście. Otóż Telewizja Polska rozwiązała umowę z Aleksandrem Sikorą. Przypomnijmy może co nieco na temat tego pana, chociaż myślę, że kto oglądał Telewizję Polską, ten pamięta. Aleksander Sikora zadebiutował w programie Pytanie na śniadanie w 2016 roku. Rok później dołączył do redakcji audycji oraz magazynu kulturalnego Like. Dla obu programów przygotowywał felietony i reportaże z wydarzeń muzycznych z kraju i ze świata. Od 1 maja 2019 roku do stycznia tego roku był jednym z gospodarzy wspomnianej śniadaniówki dwójki. No a poza tym prowadził wiele koncertów i wydarzeń emitowanych w Telewizji Polskiej, na przykład odbywający się w 2019 roku w Gliwicach konkurs piosenki Eurowizji Junior, a także Sylwestra Marzeń z dwójką współprowadził. Tak, kiedyś był Sylwester Marzeń, teraz już nie ma marzeń.
0: No i teraz zostały marzenia, a niektórym te dziewczęce marzenia to się niszczy.
1: No, się im odbiera, ale tworzy się nowe. To też taka zapowiedź tego, co później. No, koncerty wakacyjnej trasy dwójki, tam też się Olek Sikora pojawiał. No i w ogóle właśnie często te tematy eurowizyjne, muzyczne zasłynął chyba z tego, że dużo ludzi poblokował na Instagramie. Dlatego sympatia do niego jest umiarkowana, bo ludzie po prostu nie rozumieją, że każdy może blokować kogo chce, to jest jego prywatna przestrzeń. Co się, Olka, czepiacie? Był współprowadzącym w trzech edycjach The Voice of Poland. Wystąpił też w roli gospodarza szansę na sukces tej właśnie eurowizyjnej, juniorowej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co z nim później, wy już liczycie, że powiemy, że on idzie tam właśnie, gdzie wielu idzie z Telewizji Polskiej. No, na razie nie ma o tym mowy, bo powiedział wirtualnym mediom, że ma plany zawodowe, ale nie chce ich zdradzać, żeby nie zapeszyć. No, przez sądny może chłopak jest. Także no, skoro są plany, to jest i nadzieja, że go rychło gdzieś zobaczymy. Może jak dołączy do jakiegoś nowego miejsca pracy, to rozpocznie nowe życie i odblokuje ludzi na Instagramie.
0: I odblokuje, tak, że taki reset zrobi.
1: No tak, reset to też reset, słowo. W każdym razie, no w kontekście właśnie tej minionej telewizji, w której na przykład był pan Sikora, pani Popek, o której wspomniałeś, no to często używamy takiego określenia, że kiedyś to było, prawda?
0: Tak.
1: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. I Telewizja Polska, mimo tego, że no, ma nastawienie negatywne do tego swojego kształtu poprzedniego, to jednak na specjalne życzenie widzów, biorąc pod uwagę ich nostalgię, zrobiła program właśnie, który się nazywa Kiedyś to było i on będzie mówił o tym, jak było, kiedy było lepiej. Tak naprawdę to nie, bo program Kiedyś to było będzie dotyczył rzeczywiście minionych czasów,
0: ale
1: w innym kontekście. Dawniejszych, ale w różnej odległości od teraźniejszości, o czym będziemy mówić. Natomiast jest szczególny również jeszcze z jednego powodu, bo mamy tutaj powrót do Telewizji Polskiej.
0: Zgadza się. Agata Bachanek i Roman Czejarek poprowadzą w TVP Info nowy program zatytułowany, jak już wspomnieliśmy, Kiedyś to było. Prowadzący to, tu mowa o panie Romanie, prowadzący to, jak zaznacza TVP, mężczyzna w wieku średnim, z doświadczeniem radiowym i telewizyjnym oraz kobieta. To o pani Agacie. Z pokolenia milenialsów, prowadząca już z sukcesami swoje programy telewizyjne. W studio przy ozdobionym elementami symbolizującymi czasy sprzed kilkudziesięciu lat zaprezentują materiały archiwalne z zasobów TVP. Materiały będą pokazywać wybrane tematy i wydarzenia, które miały miejsce w tym samym tygodniu, co emisja odcinka kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. W rozmowie po emisji materiału archiwalnego prowadzący z jednej strony będą wspominać, jak wyglądała Polska i świat w latach, których dotyczył materiał, a z drugiej porównają go z tym, jak w danej dziedzinie wygląda rzeczywistość dziś. Do wybranego jednego lub dwóch tematów zapraszani będą również goście z nimi związani. W rozmowie z prowadzącymi bohaterowie opowiedzą o swoim udziale i ocenie wydarzeń z dzisiejszej perspektywy. Każdy odcinek zakończy wybrany przebój muzyczny, który królował na listach przebojów dokładnie tyle lat temu, no, kiedy mowa będzie o danym zagadnieniu. Program Kiedyś to było będzie emitowany na antenie TVP Info w soboty o godzinie 18.30, począwszy od tej soboty.
1: Czyli za jakieś 40 minut będzie pierwszy odcinek.
0: Zgadza się. I w pierwszym odcinku będzie mowa o samochodzie Polonez Atu, o otwarciu klubu muzycznego Stodoła w Warszawie, powstaniu radiowej trójki i podpisaniu porozumień okrągłego stołu. Więc sporo tematów, tak naprawdę to o każdym można by osobny odcinek zrobić, podejrzewam. Natomiast tu wszystko będzie połączone w jedno. No i cóż, Roman Czajarek, bo powiedzmy kilka słów o ludziach, którzy stoją za tym programem. Roman Czajarek związany był z TVP w latach 1993-2011. Najpierw pojawiał się w Telewizji Polskiej w programie pierwszym, między innymi w programie Kawa czy Herbata oraz Nocne Rozmowy, później na antenie telewizyjnej Dwójki, między innymi w programie Pytanie na Śniadanie oraz w teleturniejach Telemilenium i Gilotyna. Z kolei pani Agata z TVP związana jest od 2017 roku, pracuje w redakcji sportowej, zajmuje się głównie tenisem.
1: No widzicie, bo tak nie kojarzyłam tego nazwiska. Tutaj w zapowiedzi ją przedstawiono jako taką osobę, która sporo rzeczy robi z sukcesami. Tego nie kwestionuję, no ale skoro sport i skoro tenis, to, no to dziwne, że tak. O tej pani nie słyszeliśmy, bo chyba mogę mówić za nas dwoje.
0: No, ja też nie widać, kojarzę.
1: Jak widać, nie tylko na polu sportu jest w stanie coś zrobić, a jak im to pójdzie wspólnie temu właśnie międzypokoleniowemu duetowi, no to będziecie się mogli o tym przekonać, włączając właśnie za jakieś 40 minut TVP Info. No ale wiecie, są różne opcje, możecie też zostać z nami, bo ja nie wiem, ile my tutaj jeszcze. Ja jeszcze troszkę planów mamy dla was. A teraz naszym planem jest powiedzenie o takiej zmianie, która dotyczy tej też sfery informacyjnej, a właściwie bardziej publicystycznej w TVP, ponieważ no, nie jest chyba zaskoczeniem i wiecie o tym, że po serwisie 19.30, tak jak to było po wiadomościach jeszcze w poprzednich czasach, jest nadawany wywiad polityczny. I mimo tego, że od niedawna no, to wszystko przyjęło taki kształt, jaki został właśnie nadany, kiedy nowe władze przyszły do Telewizji Polskiej, to już przyszedł czas na zmiany, jeżeli chodzi o nazwę tego właśnie wywiadu i jeżeli chodzi o jego gospodarzy. Bo polityczne rozmowy nadawane po głównym wydaniu serwisu TVP1 19.30 od wtorku zyskały nową nazwę i prowadzących. Przypomnijmy, że od 29 grudnia po zakończeniu głównego wydania 19.30 emitowano program publicystyczny Gość 19.30, tak się to nazywało, a od wtorku 2 kwietnia rozmowy polityczne ukazują się pod nazwą Pytanie Dnia. No ale to jest jedna zmiana, wiecie, co z tego, że nazwę zmienili, co to zmienia w waszym życiu, no ale chyba zmiana prowadzących to już jednak jest troszkę więcej, a prowadzącymi program będą Justyna Dobrosz-Oracz, Dorota Wysocka-Sznep, która chyba się rozstała już całkiem z Gazetą Wyborczą, bo ona chciała to łączyć, wiecie, prowadząc te swoje rozmowy niesymetryczne w TVP Info raz na 2 tygodnie, mogła jednocześnie działać w Gazecie Wyborczej, a tutaj jednak zwiększa swoją obecność w TVP, no to już nie będzie w stanie. No i Marek Czyż pozostaje jako tutaj ten główny człowiek od informacji, od wszystkiego, a do tej pory rozmowy z gośćmi po serwisie TVP1 prowadzili też inni prowadzący 19.30, czyli Zbigniew Łuczyński, Joanna Dunikowska-Paś i Monika Stawka, bo to tak było już od kilku tygodni, nie tak jak właśnie za czasów pani Danusi, że pani Danusia jak poprowadziła wiadomości, to i rozmowę, tylko dajmy na to, Joanna Dunikowska-Paś mogła poprowadzić serwis, a potem Monika Stawka prowadzić rozmowę, a wyjątkiem był weekendy. Jeżeli na przykład weekend pani Joanna prowadziła serwis, to potem prowadziła również rozmowę. A teraz mamy tutaj takie rozgraniczenie, że albo się jest od serwisów, albo od rozmowy, chyba że się jest Markiem Czyżem, to się jest absolutnie od wszystkiego, prawda? No to byliśmy sobie w paśmie takim około wieczornym. Teraz zaś dla odmiany przejdziemy do pasma porannego, czyli ulubionego pasma Michała, nie oszukujmy się.
0: Twojego też.
1: Codziennie rano kolega wstaje i ogląda wszystkie telewizje śniadaniowe. Tak naprawdę to też wiecie, że...
0: Tak. Że nie.
1: A dlaczego mówimy o telewizji śniadaniowej? No co, czy Dzień Dobry TVN, czy co? No nie, no przecież jesteśmy w TVP. No, ale tego, że pójdziemy teraz do TVP3, to chyba mam wrażenie, że się jakoś umiarkowanie spodziewaliście, a oni właśnie szykują dla nas, i to już od poniedziałek zaczną to pokazywać, w poniedziałek 8 kwietnia, pasmo poranne, które się będzie nazywało Dobrego Dnia. No i to jest to, co mówiłam, że to nie jest zbyt kreatywny tytuł, bo Dobrego Dnia z kolei będzie się nazywała przecież Przedpołudniówka w Trójce, więc weźcie, pomyślcie trochę dłużej. Cały czas przypominam, konkurs na najlepszy tytuł nowości jest nierozstrzygnięty, ale rozstrzygnie się już niebawem. Dobrego Dnia w każdym razie, to jest ta nowa śniadaniówka w TVP3, a konkretnie zrealizuje ją warszawski oddział Telewizji Polskiej. Konkretnie to będzie tak wyglądało, że pierwsza część programu emitowana będzie w dni powszednie w paśmie wspólnym TVP3 od 6.40 do 7.45, a potem pokazany zostanie Ekspres Regionów i to będzie taka przerwa w tej śniadaniówce, bo potem od 8 do 9.15 nadawana będzie część Dobrego Dnia, taka, która będzie dostępna tylko na antenie TVP3 Warszawa. Natomiast w weekendy będzie tylko ten program pokazywany na antenie warszawskiej, natomiast w zupełnie, no, znaczy może tak zupełnie, no, nie to, że wieczorem, prawda, no ale w innym paśmie w każdym razie, bo od 10 do 12. Czego się można spodziewać po tym programie? Czym on się będzie wyróżniał na tle innych śniadaniówek? Przychodzi nam z odpowiedzią, konkretnie może nie nam, tylko portalowi wirtualnemedia.pl, ale pozwolimy sobie się posłużyć i zacytować wypowiedź pana dyrektora TVP3 Warszawa Jakuba Sito, który powiedział tak: chcemy odbudować oglądalność TVP3, a powtórkami tego nie zrobimy. No ale co to za hejt w stronę poprzedniej władzy? Przecież oni mieli jakieś to pasmo TVP3 Info, to były powtórki? Nie były powtórki, proszę się uspokoić. Mieli pomysły? Mieli. Potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na region. Ten, gwarantuję, jest nie tylko ciekawy, ale i różnorodny. Właśnie taki będzie nasz program. Będzie odróżniać się od magazynów śniadaniowych nadawanych później w dużych stacjach. Nie chodzi nam o to, by robić celebrycką telewizję. Dobrego Dnia ma być blisko ludzi, wyzwań, z którymi mierzą się każdego dnia. Ma zaciekawiać, dostarczać praktycznych porad w różnych dyscyplinach, a czasami zaskakiwać. W nowym paśmie poruszane będą tematy społeczne i praktyczne, m.in. dotyczące ekologii czy wystroju wnętrz. Będzie też kącik dla mam. Poza rozmowami w studiu zaplanowano łączenia z reporterami z ośrodków, informacje o korkach i prognozę pogody. Jak zdradził pan Sito, w paśmie Dobrego Dnia będziemy unikać twardej informacji, raczej skupimy się na ciekawostkach. Zasadniczo nie będzie też polityki, bo od tego jest TVP Info, z którym nie konkurujemy. Oczywiście na przykład przy wyborach samorządowych tematy polityczne się pojawią, ale z zupełnie innej perspektywy i nie będzie to dominujący przekaz. No to akurat załapaliście się z tym startem tuż po wyborach samorządowych, no ale będziecie mieli w takim razie okazję, żeby się wykazać i żeby je podsumować, jak rozumiem, no bo
0: no właśnie.
1: Tuż właśnie dzień po tych wyborach, kiedy będą spływać wyniki głosowania, wy będziecie
0: o czym mówić.
1: To nie uciekniecie od tego tematu, więc jednak będzie chyba troszeczkę tej twardej informacji. Więc wiemy, jak to ma wyglądać, a kto to wszystko będzie prezentować? Aż, wyobraź sobie, 4 pary gospodarzy im się udało stworzyć i myślę, że pierwsza osoba w pierwszej parze może być pewnym zaskoczeniem, bo to taki no, transfer, chociaż osoba, która rozstała się ze swoim nadawcą, z którym była długo, długo związana, czyli z grupą TVN, Andrzej Sołtysik. Pojawia się właśnie tu. Przypomnijmy, że ma doświadczenie, jeżeli chodzi o śniadaniówkę, bo prowadził Dzień Dobry TVN w ostatnim czasie, a tutaj będzie na antenie działał z Dagmarą Kowalską, która przechodzi z radia Chili Z. Powiedziałam, że 4 pary, ale jedno tutaj jest wspólne ogniwo, widocznie 8 osób im się nie udało znaleźć, tylko 7, bo w drugiej parze też jest Dagmara Kowalska, ale to taki damsko-damski duet, bo z Małgorzatą Walczak, która od marca 2024 roku jest szefową redakcji warszawsko-mazowieckiej TVP3. Więc wydaje mi się, że to jest osoba, która wcześniej działała w News24, a właśnie dołączyła do TVP w tych ostatnich miesiącach i się związała z tym ośrodkiem warszawskim. Zresztą nie ona jedna z tych takich osób, które dołączyły do TVP Info w ostatnim czasie, bo Jacek Zimnik, którego my świetnie znamy, chociażby z działalności z Kubą Wątłym też, no na początku bardziej TVP Info, ale teraz jednak chyba ten ośrodek warszawski jednak, no nie zmieszczą się wszyscy w tym TVP Info, rozumiecie. Ale wracamy do naszych par gospodarzy. kojarzy program Dobrego Dnia, a kolejne utworzą związani już wcześniej z TVP3 Warszawa Katarzyna Sanocka i Krzysztof Grzybowski oraz Ula Kaczyńska. No mnie się ona z radiem kojarzy. Nie wiem, jak
0: no tak, z jedynką radiową chociażby.
1: Ale też chyba z czwórką.
0: Też, tak, też.
1: Kojarzy. I osoba, którą jak najbardziej pamiętam ze śniadaniówki, ale jedynkowej, czyli z kawą czy herbatą mi się kojarzy ten pan, to jest Paweł Pochwała. Tak więc to są nasze cztery pary, a oprócz tego informacje drogowe przedstawiać będzie Tomasz Liwiński, który też przechodzi z Chili Z, także tutaj jakoś tak jakieś takie transfery są istotne.
0: To jest w ogóle ciekawe, słuchaj, informacje drogowe w telewizji. Nie?
1: To tak. Chcę im zabronić.
0: To znaczy, wiesz, tylko zastanawiam się, ile osób będzie to oglądać, ze względu na informacje drogowe. No bo zazwyczaj, wiesz, w radiu to okej, no bo to jest przecież
1: no chyba, się przygotują. Sobie, będzie no. Informacja, jest korek w stolicy, tak, ulicy tak. Takiej i takiej. Dobra, jeszcze nie wyszedłem z domu, ale coś sobie zaplanuję trasę, jakiś tam objazd.
0: Dokładnie. Takiego. No to chyba, że w ten sposób, ale tak... Utkwiło mi to jakoś właśnie, przykuło to moją uwagę, informacje drogowe w telewizji.
1: Trafiki to są w radiu, ale tak poza tym, no to z jednej strony oczywiście dobrze, że antena się rozwija, z drugiej jest chyba tak, chociaż nie, ukrywam, nie jestem widzką tej telewizji lokalnej, a już zwłaszcza nie orientuję się, jak to jest we wszystkich oddziałach, że te oddziały lokalne miały jakieś swoje poranki. Nie wiem, czy właśnie, czy wszędzie, ale coś takiego było. Takie rzeczywiście, wiecie, osadzone w tym lokalnym kontekście. I więc może trochę szkoda z tego rezygnować, jeżeli to faktycznie działało. Ale tak jak mówię, nie wiem, na jakim to było poziomie, bo a nie oglądam TVP3, b nie oglądam telewizji rano. Więc jeżeli macie tutaj jakieś spostrzeżenia, czy rzeczywiście dobrze, że oni w to idą, a może lepiej byłoby, żeby każdy ośrodek miał na przykład swój poranek, jeżeli go na to stać, no to dawajcie znać, bo pozwolimy sobie, przynajmniej ja sobie pozwolę skorzystać z takiego przywileju nieposiadania opinii w tej sprawie. Natomiast nie opuszczamy tego ulubionego naszego pasma, bowiem no teraz widocznie się zrobił taki trend na to, że wszyscy muszą mieć telewizję śniadaniową.
0: Telewizja Republika też.
1: Oczywiście.
0: I to już od najbliższego poniedziałku.
1: Podobno, chociaż ramówka, no. Nie oszukujmy się, sprawdzaliśmy to.
0: Tak.
1: Nie wykazuje jeszcze, kto będzie tam. Chyba, że to się, wiecie, zmieniło w ciągu ostatnich tam kilku godzin, minut, sekund.
0: To może coś
1: ale
0: jest.
1: Nie wiem jak ty, ale ja wierzę Tomaszowi Sakiewiczowi. I jak on mówi, że to
0: że
1: będzie od najbliższego poniedziałku, to będzie. Prawda, jeszcze nie wiadomo pod jaką nazwą, ale wiemy o której, wiemy kto poprowadzi, zaraz nam to powiesz wszystko. Także no nie śmiałabym nie wierzyć absolutnie.
0: A może po prostu to będzie taka nazwa, jaką tutaj mamy, czyli program śniadaniowy. Taka też, taka oryginalna bardzo.
1: No bo oni włożyli energię w wymyślanie innego tytułu, który zdradzimy za moment. Ale właśnie, co z tym programem śniadaniowym?
0: Już mówię. Audycja będzie nadawana od poniedziałku do piątku, a poprowadzi tę audycję Anna Popek, która niedawno rozstała się z Telewizją Polską, o czym też zresztą mówiliśmy.
1: Rozwalili jej dziewczęce marzenia, tak. Ale Tomasz Sakiewicz marzenia przywraca.
0: Oczywiście. Jak wirtualnym mediom powiedział Tomasz Sakiewicz, program śniadaniowy będzie rozpoczynał się o godzinie 6:30, zaraz po mszy świętej.
1: Dobrze, a to coraz wcześniej, niedługo będzie o 3:00 w nocy.
0: No może, wiesz, no, inne rzeczy też trzeba gdzieś tam umieścić w tej ramówce. Potrwa to godziny 7:15.
1: Bardzo długi.
0: To jest bardzo długi program, naprawdę.
1: Ale to wszystko przez Michała.
0: Michała Rachonia, tak, bo on jedzie. Już po prostu jedzie od razu.
1: Nie potrzebuje informacji o korkach, on jedzie.
0: On jedzie. On tam może przy okazji. Wiesz, może też jakieś tam są informacje o korkach. Kto wie, jak tak jedzie.
1: Ja wyglądam, to... jakbym.
0: Jak tak jedzie, to może i coś tam, jakieś informacje z drogi zbiera. Jak nie trudno policzyć, to ten program śniadaniowy trwać będzie na początku około 45 minut, ale być może z czasem będzie on rozszerzany. Program śniadaniowy będzie adresowany do tych widzów, którzy szukają informacji o zdrowiu, domu i rodzinie.
1: Wiesz, o co chcę cię zapytać?
0: Czy szukam?
1: No.
0: Ale nie o tej porze, nawet jeżeli.
1: To ojczyzna miła.
0: To nie o tej porze, no. Naprawdę.
1: Ale o zdrowiu, o domu, czy o rodzinie, czy o wszystkim naraz?
0: O wszystkim i o kotach jeszcze.
1: No to dobrze. Ma. No to myślę, no to wstajesz i wiesz.
0: No, ale nie ma o kotach. To nie. Do Anny Popek dołączać będą dobierani przez nią gospodarze. więc...
1: Czekamy na te wspaniałe tak. osoby, które będą specjalnie dla niej wstawać rano. Tak więc kocham to, że to będzie
0: takie... znowu, ja ci mówię, to będzie znowu tak, których ona tam w redakcji nie lubi, jak jej ktoś podpadł, to chodź ze mną, poprowadzisz program.
1: Ale kocham to, że to będzie o takiej porze i będzie tyle trwało, bo po prostu Tomasz Sakiewicz ma takie otwarte serce i chce przyjąć tych wszystkich uciekinierów ze statku. Ta metafora też nie jest przypadkowa. I chcę tego dokonać jednocześnie, cały czas zatrzymując tam te osoby, które pracowały wcześniej, dlatego ta msza się przesuwa, bo już wiecie, dał tego Rachonia, ten Rachon tam siedzi chyba z 2 godziny w tym programie swoim, gdyby może wcześniej to wiedział, to by nie dał mu tyle czasu, no bo teraz ta biedna Popek tam się kisi o tej 6:30, więc naprawdę jak przyjdą kolejne osoby, to msza o 4:00, potem ktoś jeszcze o 5:00, ale co, zmieści wszystkich? Zmieści. Odpaliłby może drugą antenę i byłby święty spokój. Dobrze.
0: Republika 2.
1: Czekam, bo pomysły są zacne. To dochodzimy do tego kluczowego
0: momentu. I to będzie
1: momentu.
0: Po prostu całe imperium wręcz medialne.
1: Prezesa Tomasza, tak, potrzebujemy tego. Natomiast dochodzimy do tego momentu. Bo taką rzeczą, która może przyciągnąć widza do programu, jest oryginalny tytuł, prawda? Ta trójka teraz zmieniła tytuły tych swoich wywiadów z salonu politycznego na Bez uników. Ale to jest banał, prawda? To nam się kojarzy ze wszystkim, co już było. Natomiast takiego tytułu, jak teraz wyświetla Telewizja Republika, to jeszcze nie było. Nowość Telewizji Republika nazywa się Piachem w tryby.
0: Wow.
1: Tak, naprawdę, to jest grube. Michale, nie wymyśliłbyś tego nigdy,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie.
1: Ale to też nie jest tak, że im się to wzięło totalnie z niczego, bo już tłumaczę, nazwa cyklu ma nawiązywać do słów premiera Donalda Tuska, który w 2009 roku powiedział, cytuję, z premierem Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał. Jak relacjonował wtedy dziennik.pl, był to komentarz do planów zawarcia nowego kontraktu gazowego. Tak to wygląda.
0: No myślę, że teraz Donald Tusk nie wypowiedziałby już tego zdania.
1: No tak, ale oni mu ciągle przypominają te, że tam musimy utrzymać stosunki z Rosją, taką jak ona jest, ale my nie o Tusku, tylko o wspaniałych tutaj gospodarzach i o kształcie tego programu, bo już po tytule wiecie, że będzie grubo. To jest mój ulubiony tytuł z dzisiaj. Wygrywa wszystkie konkursy. Piachem w tryby ma być podsumowaniem najważniejszych politycznych wydarzeń dnia. W programie prowadzący żartobliwie, z dystansem komentują bieżące wydarzenia polityczne pokazywane w krótkich fragmentach programów różnych nadawców. To znaczy, że oni sobie po prostu kradną te materiały od innych? No mogą. Co?
0: No wiesz, no, Kanal Plus ma swoje łapu-capu, no to oni mają tu piachem w tryby, no.
1: Czyli to trochę taka hybryda łapu-capu jakiegoś szkła kontaktowego, bo to bardziej z tym chyba ma być
0: pewnie
1: kojarzone
0: tak.
1: z uwagi też na porę emisji i ten satyryczny wydźwięk. No i kto tutaj będzie takim śmieszkiem? Otóż w pierwszym odcinku w roli gospodarzy pojawili się Michał Rachoń, Łukasz Jankowski i Piotr Lisiewicz. Przy czym to chyba często jest tak, nie wiem czy zawsze, że dwie osoby są w studiu, a jedna się tam łączy zdalnie.
0: Ja tam oglądałem któryś materiał na YouTubie, nie obejrzałem całego, ale tylko jakiś fragmencik, to oni z tym połączeniem zdalnym to mieli jakiś duży problem. Chyba w drugim odcinku albo w którymś, bo tego prowadzącego zdalnie słychać podwójnie. O, co tu za oknem jedzie? To Michał Rachoń jedzie.
1: Ale o tej porze, w sobotę?
0: On jedzie cały czas.
1: Tak musi być. Natomiast no, nie tylko on tutaj jest takim satyrykiem, bo ten skład będzie tutaj wymienny, jak na imitację szkła kontaktowego przystało, bowiem w czwartek w programie zadebiutował Jarosław Olechowski.
0: No proszę.
1: Przypomnimy, od 1,5 miesiąca szef wydawców w stacji. Już nie będziemy przypominać tej jego działalności w TVP, bo o tym już było wiele, wiele razy. No w każdym razie działał w Republice, ale nie antenowo, no to już jest. Na szczęście jest. To jest dla niego taki właśnie powrót z bycia menadżerem, do bycia dziennikarzem, by kto powiedział, po 8 latach, także wzruszające. Program składa się z 2 20-minutowych części i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 21:45. I może ty się, Michale, martwisz, bo ja wiem, że ty oglądałeś czasami to, co tam było o tej porze, prawda?
0: Tak. To...
1: Tam był taki pan, o którym był taki wierszyk kiedyś.
0: Tak.
1: A kto trójkę rozwala, sobie co innego podstawcie, wiecie, takie słowo brzydcze, więc co się robuje do rozwala?
0: Jacek Sobala.
1: Tak. No i właśnie dotychczas w tym paśmie, gdzie teraz będą piachem w tryby, tam był program Mówi się Jacka Sobali. Przy czym Tomasz Sakiewicz do tego odniósł i powiedział, że na razie program Piachem w tryby jest obecny tymczasowo. Przyjrzymy się, jak on wypada. No, na pewno świetnie. Jacek Sobala wziął dłuższy urlop, parotygodniowy. Jacek Sobala był chłopak morowy, pojechał na urlop parotygodniowy, ojra, tarira, ojra. Więc w tym czasie wprowadziliśmy nowy program i władze kanału zdecydują później, czy oba programy będą w stałej ofercie Telewizji Republika. Nie wiem, jak tam się pomieszczą, no musiałoby być co któryś dzień, albo no musisz już chłopie odpalić tę drugą antenę, bo po prostu no, no nie wyrobisz.
0: Ewentualnie nie wyrobisz. Jacka Sobalę przenieść na jakąś inną godzinę.
1: On... Ale tam chcą dzwonić ci ludzie.
0: No ale on sam jeden nie będzie tak zabawny jak ci wszyscy, chyba że Jacek Sobala będzie jednym z prowadzących piachem w tryby.
1: Ach, no. No, powiem ci.
0: To by było dobre. Czyli... Oglądałbym.
1: Oj tak. No właśnie, bo coraz liczniejsze to grono osób trafiających do Telewizji Republika. Ale teraz wiecie, nie będziemy o Telewizji Republika przez moment. Powiemy o Telewizji Polskiej. Bo czemu nie? Bo wciąż się nam to kojarzy. Jednej z dawnych gwiazd Telewizji Polskiej, prawda?
0: Zgadza się. W poniedziałek Monika Borkowska poinformowała, że pożegnała się z Telewizją Polską. Nawiązała przy tym do tego, że na portalu internetowym TVP Info nie pojawił się tekst o opisanych przez Wirtualną Polskę zastrzeżeniach co do prokurator Ewy Wrzosek z listopada ubiegłego roku w sprawie mediów publicznych. I pani Monika napisała: nie mogłam już dłużej na to patrzeć. Nie chciałam być częścią takiej szopki. Właśnie dlatego z końcem miesiąca opuściłam tego Titanika. Skała blisko, oglądalność leci w dół. Ja no cóż, wbiję na jakiś inny bal.
1: Za to przepraszam, taki po prostu gra mi tyle dźwięków w sercu. Pani Monika jest wspaniałą postacią, absolutnie uwielbiałam ją oglądać w Telewizji Polskiej, w której nie była aż tak długo obecna, o czym zaraz tam powiesz, ale no, była charakterystyczną postacią. Szkoda, że oni wcześniej nie odkryli tego potencjału, bo jak ona prowadziła wywiady, to była taka no naprawdę bezkompromisowa, muszę wam powiedzieć, taka ostra, więc gdyby ona tam była parę lat wcześniej, to myślę, że stałaby się podobnie rozpoznawalna jak wspaniały Miłosz Kłeczek czy tam Adrian Klarenbach. No ale w sumie tylko w tym ostatnim okresie ją tam można było zobaczyć, także mówiłam, że będzie metafora taka, prawda, marylistyczna. Była. No właśnie, ale jak to było z obecnością pani Moniki w TVP?
0: Z centralą Telewizji Polskiej Monika Borkowska była związana od czerwca ubiegłego roku, więc faktycznie niezbyt długo. Przygotowywała materiały do głównego wydania Wiadomości, przede wszystkim na temat krajowej polityki. Ponadto dołączyła do gospodarzy cyklów publicystycznych. Minęła ósma, minęła dziewiąta i za czy przeciw na antenie TVP Info. Przedtem przez kilka lat była reporterką Telewizji Polskiej, Trójki konkretnie, w Łodzi. Wcześniej Monika Borkowska była...
1: No tak, dlatego ten statek, Łódź,
0: to wszystko, dokładnie. Wcześniej Monika Borkowska była też związana z Kukiz 15 jako dyrektor biura prasowego i koordynatorka w powiecie skierniewickim, a jesienią 2018 roku bez powodzenia startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych.
1: No właśnie, no i tak było. Taka bardzo bezstronna, rozumiecie, wcale tutaj w żaden sposób nigdy nie pokazała swoich politycznych sympatii, ale tak naprawdę to trochę was wprowadziłam w błąd, bo to nie jest tak, że my teraz powiedzieliśmy o pani Monice tak przypadkowo, że do TVP tak nawiązaliśmy, bo zapomnieliśmy wcześniej. To jednak nie jest przypadek, że w tym kontekście, prawda? Że
0: oczywiście.
1: Właśnie przy Tomaszu Sakiewiczu, no nie?
0: I znowu jedzie Michał Rachoń, tak.
1: Przydałby się tak powiedzieć, że
0: w niedzielę zadebiutuje na antenie Telewizji Republika pani Borkowska Monika.
1: Wspaniały wiersz, Michale. Płaczę żywnymi łzami. Nie wiem, w jakim paśmie to się wydarzy. Powinna być w każdym, bo rzeczywiście jest w tym dobra. Kończąc już wątki telewizyjne, mamy jeszcze jeden. Otóż, jakby wam było mało nadawców, mało rzeczy do oglądania, to jest szansa na kolejnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła kolejną próbę obsadzenia dwóch miejsc w multipleksie 8. To nam relacjonuje w szczegółach serwis radiopolska.pl. Ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Polskim w środę 3 kwietnia, dotyczy uzyskania nowych koncesji na nadawanie programów o charakterze wyspecjalizowanym. Postępowanie nie dotyczy zatem rozszerzenia posiadanych już zezwoleń. Przypomnijmy, że pierwszy konkurs na zagospodarowanie 3 miejsc zwolnionych w multipleksie 8 przez Telewizję Polską został ogłoszony w maju 2023 roku. No i w jego następstwie się stało tak, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynął tylko jeden poprawnie wypełniony wniosek, bo tam wypełniała spółka Red Carpet TV, ale się okazało, że nie umieją dobrze tego zrobić. A ten poprawny wniosek dotyczył uruchomienia programu W24. To zaraz możemy przypomnieć, co się tam potem z tym stało, no bo no tylko jeden wniosek, a miejsc trochę więcej, więc 3 miesiące później Rada opublikowała kolejne ogłoszenie w tej sprawie. W tym postępowaniu wybrano ten kanał o tej dziwnej nazwie, co to ostatnio o nim mówiłeś, czyli CTV9 Wel Widok. Natomiast no w związku z tym by się wydawało ok, że jak były tam 3 miejsca, no to 2 już zajęte, no to teraz, że konkurs będzie obejmował jeden slot, prawda, na nadawanie.
0: No tak.
1: Ale to tak nie jest, bo aktualny konkurs ponownie dotyczy 2 miejsc, ponieważ ostatecznie W24 wygrało także konkurs na zwolnione przez TVP ABC miejsce w multipleksie 1.
0: No to oni wolą tam.
1: Tak, no i oni już tam są, no bo przecież stacja zmieniła nazwę na Wydarzenia 24
0: no tak.
1: I kontynuuje emisję programu nadawanego wcześniej na bazie innej koncesji. I dlatego znowu 2 miejsca i co do jednego miejsca to powiem ci, że jest nadzieja. Jest po prostu szansa, że będzie dobrze, bo Tomasz Takiewicz chce.
0: Aha.
1: On wcześniej mówił, że tam mu się nie bardzo to opłaca, ale teraz właśnie, jak już są takie osoby w Telewizji Republika, jak mają takie już udziały, no są obecni w tych niektórych lokalnych multipleksach, nawet w sporej ich ilości, mają już zasięg duży, no ale co multipleks ogólnopolskie, to ogólnopolski,
0: to
1: więc
0: oczywiście.
1: Tak, Tomasz Takiewicz chce tam zgłosić Telewizję Republika. Czekamy, czekamy. A co do multipleksów, to jeszcze małe nawiązanie do radia, bo potem nie będzie okazji. Halo, halo, czy jest z nami Rybnik, czy jest Rybnik? Jak tak, to macie tam już u siebie multipleks radia cyfrowego, polskiego radia, który właśnie poszerzył zasięg o wasze miasto. To takie tylko właśnie małe nawiązanie, bo już do radia nie planujemy dzisiaj wrócić. A teraz zagramy wam piosenkę, która będzie nawiązywała do programu Piachem w Tryby. Tak naprawdę to niebo taka nie istnieje. Nie zagramy wam też. Nie, ja żałuję bardzo. Nie zagramy wam też piosenki z Celine Dion, My Heart Will Go On, dla pani Moniki Borkowskiej, chociaż jej serce będzie trwać, mimo tego, że już opuściła tego Titanica. Moglibyśmy zagrać za to, bo pójdę jak na bal, bo ona idzie na jakiś bal, tylko właśnie idzie.
0: Ona wbije. Nie, to powinno być wbije, wiesz, za to wbije jak
1: za
0: na bal.
1: Za to wbije jak na bal. Ale zagramy inną piosenkę tego twórcy, który właśnie śpiewał o balu, bo mówiliśmy tutaj o 2 programach śniadaniowych. O tym jednym, czyli Dobrego Dnia w TVP3 Warszawa i o programie śniadaniowym bez nazwy, ale może będzie się nazywał Program Śniadaniowy w Telewizji Republika. Więc tak, żeby sobie przypomnieć ten smutny moment, kiedy się budzimy i musimy wracać do życia, a jednak staramy się i te stacje telewizyjne i radiowe jakoś nas przekonują, że warto się uśmiechnąć, bo wstaje nowy dzień. O tym właśnie wszystkim zaśpiewa nam Krzysztof Krawczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Na antenie radia DHT cały czas program RTV, w którym cały czas jesteśmy w telewizji.
1: Tak. Jakby ktoś pytał, jeszcze 2 wejścia. Tak jest plan. Tak. To, co takie najbardziej obszerne, to za nami, ale jeszcze parę wieści jesteśmy wam winni. I teraz wybiegniemy nieco w przyszłość, bo program, o którym wam Michał opowie, będzie miał premierę we wtorek, ale nie ten, tylko kolejny, 16 kwietnia. Ale znów wydaje się nam, iż jest mało prawdopodobne, jakoby do przyszłego tygodnia było dużo informacji. Zawsze tak mówimy, a potem coś się wydarzy.
0: A potem się okazuje, że jednak.
1: Zresztą jeżeli w ogóle w przyszłym tygodniu byłby program, to nagrywany, także to też, wiecie, nie wiadomo z jakim wyprzedzeniem i w ogóle. Także już wolimy dać znać, żeby potem nie było, ale z tym naszym dawaniem znać z wyprzedzeniem też bywa różnie.
0: Bywa różnie, bo potem Tak.
1: Tłumaczyć się będę za moment, bo teraz Michał zaprosi na nowość TVN-u, która wypełni właśnie wtorkowe wieczorne pasmo, czyli to, które zostanie zwolnione przez Drag Me Out.
0: Tak jest. Od 16 kwietnia we wtorkowe wieczory telewizja TVN emitować będzie nowy program Małgorzaty Rozenek Majdan, zatytułowany Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. W programie tym Małgorzata Rozenek Majdan zmierzy się ze swoimi rywalami, 6 mężczyznami w wybranych przez nich dyscyplinach. Zasadą jest, że zadania te są odległe od ich profesji czy rodzajów uprawianych sportów. Oboje mają więc równe szanse. Ale oprócz tych równych szans mają też tylko 4 tygodnie na przygotowanie się do pojedynku. W programie Małgorzata Rozenek Majdan mogła liczyć na pomoc utytułowanej zawodniczki sztuk walki Joanny Jędrzejczyk oraz psycholożki sportów i biznesu Zofii Szawernowskiej. Emisja od 16 kwietnia we wtorki o godzinie 21:35.
1: Nie wiem, czy czuję się przekonana.
0: Nie, ja wiem, że się jakoś nie czuję przekonany.
1: O, to dobrze, że mówisz wprost. Nie, żebym coś miała do pani Małgorzaty Rozenek Majdan, ale jakoś programy, które ona tworzy, to kiedyś to było, co robiła z Radkiem Majdanem, to Iron Majdan, no. To w ogóle nikomu niepotrzebne i nie, aczkolwiek oczywiście cenię ją za działalność taką społeczną w kwestii in vitro chociażby, prawda? To, że o tym dużo mówi.
0: No tak.
1: Bo sama jest matką dzieci urodzonych dzięki tej procedurze, to jest akurat super cenne, no ale taka forma programu do mnie nie trafia. No i słuchajcie, uwaga, tłumaczę się. Czy pamiętacie, co tydzień temu zakończyło nasz program, jaka informacja, jaka piosenka?
0: Ładna piosenka.
1: Też, bardzo, ja nie mówię, że nie. Tylko, że też nie będąc pewnymi, czy się spotkamy w tę sobotę, w którą z wami jesteśmy już 3 godzinę, nie będzie informacji żadnych. Tak, jest 18.20.

0: wydania przedwielkanocnego. No tylko, że się okazuje, że w ogóle ta piosenka się nie powinna wtedy tam pojawić, tylko dopiero chyba we wrześniu, ponieważ takie są plany, że program Mówię Wam ma się pojawiać dopiero we wrześniu, nie od 13 kwietnia. Stacja zmieniła decyzję, bo się tłumaczą, że tak im świetnie wchodzi ta ramówka wiosenna, że nie potrzebują nic do niej dodawać. Nie żeby coś, ale TVN7 nie ma zbyt wiele nowości przecież teraz. No bo co tam jest? Hotel Paradise z takich własnych produkcji, no i tyle, no nie? Bo trochę już odeszli od tych własnych seriali,
1: no tak.
0: Taki moment, że coś robili, teraz już nie. No to co wam tak świetnie wchodzi? Powtórki filmów typu Ladies po raz któryś, tym się macie tak chwalić, tak by was ten program zabolał. Więc wybaczcie za wprowadzenie w błąd, wyrzućcie w ogóle te informacje z głowy, co była tydzień temu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Michale. My nie mielibyśmy w przeciwnym razie innego pretekstu, żeby zagrać tę piosenkę, że mówię wam, co ja z tym zającem
1: no
0: mam, która rzeczywiście była idealnym zakończeniem tego wydania, które się pojawiło w Wielką Sobotę. Mamy więc nadzieję, że z programem Pokonaj Mnie, Jeśli Potrafisz nie będzie podobnie i że się nagle nie okaże, że oni to planowali od dłuższego czasu, bo się już mówiło, że to będzie właśnie w kwietniu, tylko jeszcze nie było znane pasmo. No to się teraz właśnie okazało, że jak Drag Me Out się kończy, to tam wskakuje i że nagle się nie okaże, nie, świetnie nam się sprawdza ramówka, nic już nowego nie wrzucamy, wrzucamy to w ogóle we wrześniu albo za rok tak naprawdę do wiosennej wrzucimy. Mamy nadzieję, że nie, bo nie wybaczymy wam tego TVN-ie. Proszę przez tych 10 dni nie zmienić decyzji, bo nasi słuchacze zwątpią w to, o czym tutaj mówimy. Ale żebyście nie wątpili, to my do was teraz z takim pozytywnym przekazem, bo tam pokonać kogoś to jest jedna rzecz, prawda? To często bywa trudne, ale często w życiu absolutnie najtrudniejsze bywa to, żeby pokonać siebie. Myślę, że pani Małgorzata Rozenek-Majdan, oprócz tego, że musi pokonać tych chłopów, no to też właśnie swoje słabości, swoje ograniczenia, im musi stawić czoła. I o tym już, o Boże, jak dawno, 15 lat temu zaśpiewał zespół Phil wraz z Iwoną Węgrowską.
1: I tak, słuchajcie, to jest ostatnie wejście. To jest
0: tak,
1: ostatnie
0: to jest
1: wejście
0: moment,
1: w dzisiejszym programie.
0: Muszę się podzielić z tym, jak bardzo bliski jest utwór Pokonaj Siebie, jak przypomina wspaniałe czasy bycia nastoletnią osobą, jak dalej wzrusza ta transakcentacja, udowodni, że można lepiej. To jest piękne, bardzo piękne. Ale teraz przechodzimy do rzeczy, nie wiem czy pięknych, ale może śmiesznych. Tak zapowiedź sugeruje, przynajmniej w przypadku jednej z nich. Mówiłam o tym ogłoszeniu kierowanym do nadawców chętnych nadawać w Multiplexie 8. W kontekście tego, że może wam jeszcze mało tych stacji na rynku dostępnych i chcecie nowych, no to jak tak już naprawdę bardzo chcecie nowych, to proszę bardzo, są, jedna już jest, dwie będą zaraz, więc dzieje się dużo rzeczy. I ten pierwszy nowy kanał ruszył właśnie we wtorek, 2 kwietnia, odpaliła go Wirtualna Polska i nazywa się to Kabaret TV. Więc no tutaj chyba już nazwa jest, jak to się mówi, z gatunku self-explanatory. Tak, wybaczcie ten anglicyzm, ale chodzi o to, że samo się to tłumaczy i wyjaśnia. Więc nie musiałabym wcale mówić, że to kanał poświęcony rozrywce, ale że jestem miła, to powiedziałam. I to jest pierwsza tego typu stacja w Polsce podobno. Jej widzowie będą mogli oglądać kabarety przez 24 godziny na dobę. Trochę to straszne. W ramówce Kabaret TV znalazły się takie 3 cykle, które chyba mogą kojarzyć widzowie telewizji WP. Mistrzowie Kabaretu, 1, 2, 3 Kabaret oraz Kabaret na żądanie. I co? I to się tak będzie pętlić? I z tego jest telewizja. I tak się to robi, słuchajcie. No, występują w nich oczywiście znane formacje, czyli Kabaret Smile, Kabaret Chyba, Kabaret Hrabi, Nowaki, Ani Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jurki, Czesław, Baranie Normalni, na pewno też inne kabarety. Gdzie to w ogóle można oglądać, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje? Kabaret TV trafił do oferty UPC, czy też Play i sieci Toja. I wiele wskazuje też na to, że wkrótce zasięg techniczny Kabaret TV będzie większy. Z dokumentów koncesyjnych opublikowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynika, że stacja może trafić też do Canal Plus i T-Mobile. Tutaj jest nawiasie Magenta TV, to chyba taka jakaś jest ich usługa. I też warto dodać, że Kabaret TV już wcześniej był obecny poniekąd, bo wystartował jako kanał Fast, czyli to jest, wiecie, to co TVN ostatnio odpalił, te swoje kanały głównej generacji, no to Wirtualna Polska też już to ma. No i on był bezpłatny, z reklamami, oferowany w streamingu na platformie WP Pilot. No i ten start się odbył latem 2022 roku, ale od kilku miesięcy Wirtualna Polska zamiast tej stacji

0: stacji nadaje kanał Karuzela Śmiechu. No, wiesz, co mam ochotę powiedzieć. Jeszcze w obliczu tego, jaką fanką współczesnych kabaretów jestem. Niech ktoś zatrzyma tę Karuzelę Śmiechu. Loda się nie chce zatrzymać, ona się kręci i się rozkręciła, bo firma wystąpiła właśnie wówczas o koncesję do Krajowej Rady, która pozwoli na emisję Kabaret TV w sieciach kablowych i serwisach streamingowych. Uchwałę w tej sprawie Rada przyjęła na posiedzeniu na początku marca. No i jest, no i mamy, będziesz oglądał z takim samym zainteresowaniem i tak zachłannie jak ja.
1: No, bo to jest, wiesz, mam wrażenie, że to jest kanał telewizyjny adresowany dla tych, którzy albo nie potrafią, albo którym się nie chce wpisać w YouTube'a słowa kabaret, odpalić pierwszego wyniku i ustawić autoodtwarzanie na włączone. Tak, no, słuchajcie, macie dokładnie to samo.
0: To się robi, nie?
1: Tak, to i jest nawet szansa, że wam czasem jakiś stand-up przy okazji algorytm podrzuci, a jak mam wybierać między współczesnym kabaretem a stand-upem, to zdecydowanie wolę to drugie.
0: Tak, to już znamy twoje upodobania w tej kwestii, ale nie ukrywam, że bliższy moim upodobaniom będzie to, o czym ty, Michale, za chwilę opowiesz. Powiesz o dwóch kanałach i jeden z nich to jest kanał dla mnie, a jeden nie wiem dla kogo. Dla nikogo i dla wszystkich naraz. No to powiedz, co tam nam przygotował pan Michał Winnicki?
1: No właśnie,
0: to jest dopiero człowiek z biznesu, interesu.
1: Oczywiście.
0: Ten to ma tyle pomysłów na minutę, ja nie wiem, po prostu. Wybitny jest.
1: Zaglądamy do jego portfolio, do MWE Networks, bo właśnie ta firma rusza z dwoma nowymi kanałami. Będą to TVC Super i Szlagier TV.
0: To już wiecie, co jest dla mnie. Wy już mnie znacie. Michał to wolał Country TV. No,
1: oczywiście.
0: Jest.
1: Tylko mam wrażenie, że z polskimi piosenkami byłby problem. Ale jakoś to z szantami połączyć, trochę country, trochę szantów.
0: Kanał Piekło TV.
1: I by było fajnie. Natomiast to na razie taka pieśń przyszłości. Trzeba będzie do pana Winnickiego się odezwać z taką propozycją. Natomiast te kanały wystartują już w najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 6. Ktoś z techniki będzie musiał tam rano wstać i wcisnąć play.
0: Ale wszystko się dzieje w poniedziałek po tej 6:00 i to startuje i za chwilę Popek.
1: Tak.
0: I TVP 3 z tą śniadaniówką, co za po prostu dzień cudów.
1: Słuchaj, dzięki powiększeniu oferty kanałów MWE Networks, wyobraź sobie, będzie miało w swoim portfolio już ich 17. Także...
0: Cudu.
1: Naprawdę super. Z zapowiedzi wynika, że TVC Super to kanał rozrywkowo-serialowo-filmowy. No.
0: Mówiłam, że dla wszystkich i dla nikogo.
1: I ten kanał ponoć ma zapewniać esencję super emocji. Będzie oferował ekskluzywne, eksperymentalne premiery rozrywkowe i filmowe, jak również zapierające dech w piersiach seriale takie jak Gdzie jesteś, synku, czy Donieck na linii frontu?
0: Aha.
1: TVC Super będzie domem dla wyselekcjonowanych programów takich jak Kabarety Plus, Niezwykłe wynalazki, serie o zjawiskach paranormalnych, serie dokumentalne 18+, no, co się tam będzie działo, dokumenty o celebrytach i szokujących politykach. To wystarczy TVN24 włączyć
0: właśnie.
1: I tam mamy co chwilę szokujących
0: politykę. Podejrzani politycy, tak. Podcast Radosława Grusa.
1: Dokładnie. Oraz będą też seriale kryminalne.
0: Mhm.
1: Co ciekawe, czy ty słyszałaś o polskiej produkcji 77 TV?
0: To grozi tym, że ja się ugotuję za moment, bo ta nazwa nie kojarzy się z niczym absolutnie, ale nie, a tutaj widzę, że ona się doczeka jakiejś wersji specjalnej, tak, dla potrzeby kanału tego TVC Super.
1: Ona będzie miała swoją super wersję.
0: A super, nie taką zwykłą, tylko super.
1: Tak, na antenie TVC Super, która się będzie nazywała, zgadnij jak.
0: No coś znowu, a może jakaś wielokrotność 77 albo podzielone? Nie, ale chyba zostają przy 77, prawda?
1: 77 TV Super.
0: Ale tu jeszcze, nie, to dalej jest.
1: I przypadki
0: super
1: z życia.
0: Przypadki z życia.
1: Tak, tak, tak.
0: Wspaniałe, kocham to.
1: Dokładnie.
0: Nie mam komentarza.
1: Natomiast według informacji nadawcy co do tego drugiego kanału, to okay, teraz przejdźmy już tutaj, tak. Szlagier TV to będzie kanał uruchomiony z misją, a misja to jest prezentowania najlepszej muzyki tradycyjnej i biesiadnej, oferując unikalną alternatywę dla disco polo i innych gatunków muzycznych. Jakich?
0: Dla wszystkiego. Opery, klasyki, rocka, reggae.
1: I country.
0: Każda alternatywa dla country jest dobra, okej?
1: Nie skomentuję. Stacja ta będzie nadawać przez 24 godziny na dobę, skupiając się na muzyce śląskiej, folkowej, romskiej i góralskiej.
0: Uwielbiam.
1: Została zaprojektowana tak, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie autentycznymi treściami kulturowymi. Szlagier TV stawia sobie za cel łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie. Coś
0: nie,
1: dla mnie.
0: Nie. Temu panu zakodować to.
1: I cieszenie się muzyką. Ambicją twórców jest umocnienie pozycji MWE Networks na rynku poprzez promowanie regionalnych tożsamości kulturowych. Szlagier TV jest skierowany do widzów powyżej 35 roku.
0: O nie, to znaczy, że ja nie życia. Mogę oglądać?
1: No widzisz? Możesz? Ja mogę, widzisz, ja już mogę.
0: Czy to jest tak jak z tą mieszanką?
1: Nie sądzę, żeby ktoś to sprawdzał, ale widzisz.
0: Ale mentalnie jesteś... to ja mam więcej.
1: No okej, okay, no to...
0: A to jest dalej jeszcze dobre.
1: Tak, tak. Czy preferujesz darmowe źródła rozrywki?
0: Jakby pytanie jest jedno. Kto nie preferuje darmowych źródeł rozrywki? W sensie, naprawdę tak są ludzie, którzy kochają płacić za rzeczy. Myślę, że jakby dawali za darmo wszelką rozrywkę, to ludzie by korzystali, więc... Mhm. To jest bardzo ciekawie. Tutaj jest
1: czyli w połowie się kwalifikujesz.
0: No tak, kto się nie kwalifikuje w tej połowie, właśnie. Nie oszukujmy się.
1: I ma to stanowić świeże, innowacyjne uzupełnienie na polskim rynku telewizyjnym. Kanały TVC Super i Szlagier TV mają być dostępne w ofercie platformy Canal Plus w formie niekodowanej na satelicie Hotbird oraz za darmo w naziemnych multiplexach lokalnych należących do Michała Winnickiego, L1, L3 i L4. Jak on tam będzie wszystko tak pchał w te multiplexy, to ja mam wrażenie, że mu się niedługo pojemność może skończyć. Albo
0: to
1: będzie musiał ograniczyć bitrate, właśnie. No i tam już są dostępne takie kanały jak TVC, Filmax, Power TV czy Xtreme TV i Telewizja Republika i w Polsce też chyba wszystko.
0: No i wy je czasami oglądacie, słuchacz Wiesław oglądał
1: Power TV,
0: więc może oglądał też te pozostałe, będzie oglądał TVC Super. Jak coś, to słuchajcie, proszę nas nie krzyczeć, że my przeczytaliśmy jakiś bełkot, który nie miał sensu.
1: Ale oni to tak ogłosili.
0: Musieliśmy to zrobić, bo oni to tak ogłosili, więc żeby oddać styl i czego się można spodziewać, to musieliśmy to przedstawić ich słowami, aczkolwiek trochę też zredagowanymi, bo tam chyba nie było jakiegoś specjalisty od gramatyki, ale no taka właśnie stylistyka, taka estetyka.
1: Bo trzeba telewizję robić, a nie tam się skupiać na pisaniu jakichś informacji prasowych. Jak ludzie będą przeglądać telewizję, kanały telewizyjne, znajdą, włączą, nie trzeba ich jakoś składnie o tym informować.
0: To prawda, ale mimo to zakończymy smutną informacją. Nie będzie na koniec żadnego szlagieru, bo wybór byłby za duży. Czy śląską piosenkę, czy góralską, czy
1: domską. Jakiś miks trzeba by było zrobić.
0: O matko, tak. A na pewno będzie piosenka, która jest super i która jednocześnie nawiąże do tego pierwszego kanału, o którym mówiliśmy, czyli do Kabaret TV. Nie wiem, czy to jest należy traktować jak jakąś klamrę kompozycyjną, że zaczęliśmy ten program mówiąc o polityce i o wyborach, a kończymy o kabarecie. Nie traktujcie tego tak, idźcie na wybory, jak macie taką potrzebę. No, u nas właśnie o tym, że życie jest kabaretem live i se kabaret zaśpiewa Liza Minnelli na koniec 211 wydania magazynu RTV. Czy my chcemy coś jeszcze powiedzieć poza przypomnieniem, jak się nazywamy, bo już tyle gadaliśmy, że już pewnie mają nas dość.
1: No to chyba sobie stąd po prostu idziemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie, jak będzie.
0: Może za tydzień, może za rok. Nie pytajcie, może przerzucimy tak jak ten TVN7, następny odcinek z kwietnia na wrzesień.
1: Ja tylko tak słyszę, że znowu ktoś jedzie.
0: No to już doskonale wiesz, kto jedzie. No tak to właśnie jest, życie kabaretem jest i powiedziałeś, że idziemy, więc idą stąd sobie Michał Dziwisz.
1: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 12 lutego 2025 i dzisiaj audycja taka, w pewnym sensie aktualizacja audycji, która już kiedyś się odbyła na temat wtyczek do programu NVDA, a że od tego czasu minęło no już trochę, a bardzo dużo się pozmieniało, no to warto sobie taką w zasadzie drugą audycję trochę o tym samym zrobić. Dzisiaj wraz ze mną jest Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz.
2: Dobry wieczór. I to słuchajcie, nie jest Tyflo Przegląd.
1: Tak, i to nie jest Tyflo Przegląd, więc nie będzie tutaj przeglądu, newsów, ale jesteśmy na WhatsAppie, jesteśmy na YouTubie. Gdzie jesteśmy? Czy się w Tyfloradio jesteśmy?
2: Jesteśmy też na Facebooku.
1: Tak, i można z nami się kontaktować. Tymi drogami, jeszcze telefonicznie, tylko nigdy nie pamiętam tego numeru.
2: A spokojnie, ja go nie potrafiłem zapamiętać przez kilkanaście lat, odkąd go mam, a kiedy zacząłem go podawać na antenie, to dopiero zacząłem go pamiętać. 663-883-600, 663-883-600.
1: Łatwy numer, ale jakoś nie wchodzi mi na głowę. Także jesteśmy, czekamy na wasze komentarze i zacznijmy może od takich podstaw, czyli od czegoś, co w sumie chyba nawet jest, nie wiem, czy jest jeszcze dodatkiem, no, sklep z dodatkami, czyli Add-on Store, który no, jest miejscem, z którego można dużą część dodatków do NVDA pobrać. Oprócz sklepu jest szereg miejsc, szereg stron w internecie, bo niektórzy z różnych powodów nie umieszczają swoich dodatków w sklepie z dodatkami. Na przykład polski, znaczy nie tylko polski, ale syntezator RH Voice, tudzież głosy do niego. Nie ma tego wszystkiego w Add-on Store. Natomiast no naprawdę tych wtyczek jest już dość sporo w tym sklepie. Żeby się do niego dostać, naciskamy NVDA plus N. Otwiera się menu, wchodzimy do narzędzi i tam znajdujemy Add-on Store. I jak jesteśmy, i potem, gdy sobie nacisnę na tym Enter, mam okno sklepu. Otwiera mi się okno sklepu. Mamy tutaj kilka zakładek. Domyślnie lądujemy na liście zainstalowanych dodatków. Jeżeli byłbym nowym użytkownikiem NVDA, na liście nie miałbym chyba nic, choć tego nie jestem pewien. Natomiast można jeszcze przejść na kilka innych zakładek. Pierwsza to jest właśnie zainstalowane dodatki. Mamy jeszcze kilka zakładek, jeszcze do zaktualizowania. Odkrywaj dodatki i zainstalowane niezgodne, czyli takie, które no, teoretycznie mamy, ale no, nie działają z różnych przyczyn. I podejrzewam, że no taką zakładką, na której będzie można na początku się zatrzymać, to jest oczywiście zakładka Odkrywaj dodatki, czyli to jest to miejsce, gdzie można te dodatki przeglądać i je instalować. Po przejściu tabem mamy wybór tak zwanego kanału, to znaczy, czy chcemy stabilną wersję, beta, dev, czyli deweloperską, czyli to takie jeszcze bardziej.
2: Jeszcze mniej stabilne niż beta.
1: Tak. A na samej górze jest jeszcze wszystkie, czyli wszystkie wersje, co oznacza, że jeden dodatek może mieć kilka wersji, bo są takie dodatki, które mają wersję stabilną, beta, dev i wtedy wszystkie te wersje pojawią nam się na liście. Co ciekawe, są takie dodatki, których wersje deweloperskie są starsze niż wersje stabilne, dlatego że ktoś mógł do pewnego momentu na przykład umieszczać wersje deweloperskie w sklepie, a potem już nie, ale wersje stabilne jak najbardziej tam są, więc warto na takie rzeczy zwracać uwagę, jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście mieć najnowszą wersję, bo może się okazać czasami, że taka wersja stabilna jest istotnie wersją najnowszą, a beta jest starsza. Ciekawe. Pole wyboru uwzględnia dodatki niezgodne. No właśnie, niezgodne to niezgodne. Teoretycznie można je zainstalować, teoretycznie można by próbować coś zrobić, żeby one zgodne się stały, natomiast różnie to bywa.
2: To wszystko zależy od tego, jak ten dodatek jest skomplikowany, bo czasem, bo ta zgodność to nie jest, też warto o tym powiedzieć, że ta zgodność z NVDA bądź jej brak, to nie jest jakiś bardzo zaawansowany mechanizm, który analizuje, sprawdza, weryfikuje, czy ten dodatek działa, czy nie działa. Nie, to jest jedna linijka w pliku tak zwanego manifestu, który znajduje się w dodatku i który określa...
1: Tak,
2: to jest plik tekstowy. I ten manifest określa, ta linijka określa to, czy dany dodatek z tą wersją NVDA będzie działał, czy też nie będzie działał. No i jeżeli tam to zmienimy, albo wymusimy taką kompatybilność, to mogą się stać dwie rzeczy, a właściwie to nawet i trzy, bo dodatek może działać, może nie działać, no to są oczywiste rzeczy, ale może się na przykład zdarzyć tak, że będzie działał, ale będzie wyrzucał co jakiś czas błędy, będzie działał niestabilnie, no to wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowanym podprogramem jest.
1: Jak skomplikowanym i z jakich funkcji, jak wspieranych w NVDA, będzie korzystał, bo to się też zmienia. Dalej mamy pole do...
3: Bym tutaj zalecał ostrożność właśnie z tym... O?
1: Mów.
3: Jestem, okej. Okay. Ja bym po prostu zalecał ostrożność z tym nadpisywaniem kompatybilności, nawet jeżeli to się wydaje w jakiejś tam chwili rozwiązanie najszybsze, może szybsze niż jakieś aktualizowanie i sprawdzanie, czy coś się nie wysypie, czy jakichś nowych błędów nie ma. Ja tak ostatnio kogoś zrobiłem, bo myślałem, że będzie nam po prostu łatwiej i szybciej. Chciałem jak najszybciej się połączyć z czyimś komputerem i mieć po prostu działającego remote'a. Więc zamiast tego remote'a zaktualizować, poprosiłem tą osobę, żeby nadpisała sobie kompatybilność. No i okazało się potem, że NVDA wielu rzeczy nie czytał. Nie czytał pulpitu, nie czytał. Wszystko było zaznaczone, kiedy się naciskało strzałki. Naciskało się insert N, żeby wyszło menu NVDA. Ono się pokazało, ale nie było czytane. Coś tam się nie fokusowało. Jakieś klawisze były przyblokowane. Więc naprawdę uważajcie i w ostateczności nadpisujcie tą kompatybilność, bo no przy takich właśnie bardziej złożonych dodatkach może się okazać, że sobie więcej szkody zrobicie niż ta chwila gdzieś tam oszczędności czasu była warta.
2: To znaczy nie, no absolutnie nie ma sensu robić i wymuszać tej kompatybilności w sytuacji, kiedy mamy aktualizację tego dodatku. To jest moim zdaniem jedynym powodem wymuszania tej kompatybilności jest sytuacja, w której chcemy zaktualizować NVDA, ale no niestety twórca danego dodatku nie dokonał aktualizacji, w której pojawia się informacja, że ten dodatek jest kompatybilny, albo go w jakiś sposób nie poprawił. I wtedy to po prostu, no okej, chcemy zaryzykować, chcemy spróbować, albo zadziała, albo nie zadziała, ale nigdy nie robimy w ten sposób, że zmieniamy ten plik manifestu, czy wybieramy te opcje kompatybilności, bo tam można też przy tych dodatkach coś takiego wymusić, już teraz nie trzeba nawet tego pliku edytować, natomiast nigdy tego nie robimy, jeżeli mamy do dyspozycji nowy dodatek, bo to po prostu mija się z celem.
3: No tak.
1: To prawda. Następnie mamy pole edycji, w którym możemy wpisać. Jeżeli znamy nazwę jakiegoś dodatku, który chcemy zainstalować, to można ją tu wpisać i w ten sposób przyspieszyć sobie znalezienie tego dodatku. No i w końcu dochodzimy do listy dodatków. W tym momencie na tym kanale stabilnym na moment nagrywania audycji jest 195 dodatków. Ich w związku z tym, to jest naprawdę duża ilość. No i przy każdym mamy jego nazwę. Następnie dostępny. Nie wiem, co to jest. Czy to nie jest kwestia właśnie tej zgodności z NVDA. Potem jest wersja dodatku. Potem jest informacja, że to jest stabilny, czyli jeżeli mamy pokazane wszystkie, no to on nam może dość sporo powiedzieć, czy to jest właśnie wersja stabilna, czy beta, czy co jeszcze. I następnie mamy autora tego dodatku. To są po prostu kolumny na liście dodatków. Na każdym z tych dodatków mogę nacisnąć menu kontekstowe, no i tam pierwszą opcją jest zainstaluj, więc no to jakby dość oczywista rzecz. Następnie mamy, nie w każdym, ale możemy mieć stronę internetową dodatku, jakąś licencję. Czasami można zobaczyć kod źródłowy, jakieś licencje społeczności, coś tam jeszcze. No, w zależności od dodatku różne tu mogą być opcje, choć widzę, że tu sporo jest tych, które mają dość podobne opcje.
2: Jeżeli, Tomku, jeszcze chodzi o te kwestie dostępny, to że możemy go zainstalować, to oznacza, bo możemy mieć jeszcze taki opis przy takim dodatku, że jest włączony. A jeżeli coś takiego mamy, to znaczy, że po prostu on jest w tym momencie aktywny, że mamy go zainstalowanego i że tu wszystko z nim jest OK.
1: Tak, no i pod tabem, pod tabulatorem mamy opis. No bo jeżeli mamy taki dodatek, który nazywa się Access 8 Math, to niekoniecznie każdy musi wiedzieć, do czego ten dodatek służy. No i pod tabem mamy opis. No i tutaj mamy opis, że to jest dodatek, który umożliwia dostęp do treści matematycznych zapisanych w MathML. No to jest jeden ze standardów zapisu matematyki. I w LaTeX coś takiego. Potem jeszcze mamy przycisk działania, to w zasadzie to samo, co kliknięcie menu kontekstowego na liście, czyli jeżeli na przykład nie mam menu kontekstowego przycisku, no to mogę tutaj nacisnąć na przykład spację na tym przycisku działania i również taki dodatek zainstalować. Następnie mamy pole edycji, w którym jest tyle podpisane, jak więcej szczegółów, no i tutaj ma jakiś tam wydawca, jakiś tam identyfikator, wersja, czyli w zasadzie to samo, prawie to samo, co jest w tej tabelce, natomiast to jest po pierwsze w polu edycji, więc można to sobie łatwo literować. Po drugie, mamy tu też stronę internetową dodatku, jakieś licencje i tam jeszcze kilka rzeczy. I jeszcze jest przycisk zainstaluj z pliku, co oznacza, że mogę tu wybrać dowolny plik z dysku, który zawiera taki dodatek do NVDA i zainstalować, jeżeli nie ma go w sklepie, no to zainstalować go u siebie z komputera. I teraz nie ma tu żadnego przycisku OK, nic, bo potem jest przycisk zamknij i z powrotem jesteśmy na zakładkach. Więc albo nacisnę przycisk zamknij, jeżeli sobie wybiorę te wszystkie dodatki, które chcę zainstalować, naciskam albo przycisk zamknij, albo w ogóle escape'em wychodzę z tego okna i on dopiero wtedy będzie te dodatki instalował. On NVDA poprosi o to, żeby się ponownie uruchomiło, na co no, warto zezwolić, jeżeli chcemy, żeby ten dodatek się włączył od razu. No i teoretycznie powinno wszystko działać. W związku z powyższym można sobie na tej liście wybrać tych dodatków więcej niż jeden i je zainstalować w ten sposób. Drugi sposób instalacji, no to jest właśnie instalowanie dodatków z pliku. To można zrobić na dwa sposoby najczęściej, czyli zwłaszcza w wersji instalacyjnej NVDA, wystarczy w eksploratorze kliknąć Enter na pliku z rozszerzeniem nvda-addon i taki dodatek powinien się zainstalować. Tam będą jeszcze po drodze co najmniej jedno pytanie, czy na pewno chcesz zainstalować ten dodatek. Być może jeszcze jakieś pytania się nasuną. Jeżeli to będzie aktualizacja, na pewno też będzie pytanie o to, czy chcesz zaktualizować wersję tego dodatku, powie, jaka jest wersja zainstalowana, powie, jaka jest wersja ta nowa, no i teoretycznie dodatek znowu powinien zostać zainstalowany, NVDA się automatycznie ponownie uruchomi. Przy czym tu też jedna uwaga, dodatki do NVDA to są w gruncie rzeczy normalne, zwyczajne, no, skrypty w języku Python, programy w języku Python i mogą zrobić wszystko to, na co no taki Python pozwoli. A pozwala na dużo, bardzo dużo. Więc jak najbardziej może się zdarzyć, że taki dodatek instalowany z jakiegoś nieznanego źródła może jak najbardziej zawierać na przykład wirusa. No nie musi oczywiście, ale może.
2: A z racji tego, że NVDA też pozwala na bardzo dużo, to mi jest bardzo łatwo wyobrazić sobie dodatek, który pod pozorem jakiejś funkcji rzeczywiście ułatwiającej nam życie wysyła na przykład gdzieś wszystko, co my wpisujemy i co odczytujemy.
1: Dokładnie.
2: To jest możliwe. Więc,
1: naprawdę na takie dodatki warto uważać i no... Te dodatki, które są w sklepie, no one podobno są, jak jest jakiś proces przeglądu tych dodatków i sprawdzania ich bezpieczeństwa. Nie wiem, na ile on jest jakby okej, natomiast no podejrzewam, że jakiś jest. Więc no podejrzewam, że te dodatki w sklepie powinny być raczej okej, natomiast nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Jest jeszcze ta zakładka do zaktualizowania. No i tutaj w zasadzie się prawie niczym nie różni, oprócz tego, że na liście mamy tylko te dodatki, które no wymagają aktualizacji. Ja mam w tej chwili 4 takie dodatki na liście. No i no co, no mogę znowu menu kontekstowe, zaktualizuj i po naciśnięciu Entera no nic się jakby nie stanie, dopiero po zamknięciu NVDA, w zasadzie zamknięciu tego okna NVDA zapyta, czy zainstalować dodatki, czy uruchomić ponownie, no i dopiero wtedy to się zrobi. No i tyle, jeżeli chodzi o ten sklep z dodatkami. Tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś jeszcze chciałby coś z was dodać. Dobra, to może przejdźmy sobie.
2: Jedyne co mogę jeszcze powiedzieć, że w opcjach NVDA w kategorii Add-on Store możemy sobie włączyć, teraz nie wiem, czy jest to domyślnie włączone, czy nie, ale możemy ustawić na opcję powiadamia i to jest w zasadzie jedyna opcja, która tutaj jest w tej kategorii i możemy włączyć powiadamiaj albo wyłączone. I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że dostaniemy w momencie startu NVDA informację o tym, że są dodatki do zaktualizowania i te dodatki będziemy sobie wtedy mogli po prostu zaktualizować, nie będzie trzeba tam wchodzić, tylko można będzie je po prostu zaktualizować od razu.
1: Tak. No dobra, to przejdźmy już może do samych dodatków, czyli do listy tych, które no, nam się rzeczywiście sprawdzają nam, jako nam i uważamy, że są okej i są takie no naprawdę godne polecenia. No i podejrzewam, że wszyscy jak tu jesteśmy na pierwszym pewnie miejscu wymienimy NVDA Remote, czyli po prostu możliwość zdalnego sterowania innym komputerem. Czyli po pierwsze my możemy pomóc komuś, po drugie ktoś może pomóc nam pod warunkiem, że i ja i ten ktoś drugi posiada NVDA.
2: Zgadza się.
1: No i co? Może wejdę w... Znaczy inaczej. Żeby użyć tego dodatku, znowu wchodzę w narzędzia i w narzędziach jest coś takiego jak zdalne do rozwinięcia. Wchodzę w to zdalne. Pierwsza opcja jest to Połącz. I pojawia nam się znowu okno dialogowe, w którym wybieramy, czy chcę być tak zwanym klientem, czy serwerem. Żeby nie komplikować, myślę, że w większości przypadków lepiej będzie wybrać opcję klienta, tak, bo serwer wymaga pewnych zabiegów z siecią, z routerem, nie każdy to wie.
2: Serwer to naprawdę w bardzo specyficznych przypadkach.
1: Tak. I pod tabem przechodzimy na drugie, na drugą kontrolkę, czyli to, czy mamy my kontrolować inny komputer, kontroluj inny komputer, czy druga zakładka, zezwól na kontrolę tego komputera, no czyli właśnie to jest opcja, która pozwala na sterowania naszym komputerem przez kogoś z zewnątrz. Więc tu sobie możemy strzałkami wybierać. Domyślnie jest wybrane kontroluj inny komputer i moim prywatnym zdaniem nie wiem, czy nie lepiej byłoby wybrać zezwól na kontrolę tego komputera, bo nowi użytkownicy, którzy jeszcze nie radzą sobie za bardzo z obsługą komputera, mieliby mniej klikania. No ale jest jak jest. Dalej pod tabem mamy host. To jest pole, które jest jednocześnie listą, czyli to jest pole edycji jakby z historią, w którym można wpisać serwer, z jakim chcemy się połączyć. Domyślnie zdaje się, wpisany jest nvda-remote.com. Jest to serwer domyślny tej wtyczki, który no, dla nas jego największą wadą jest to, że on jest zlokalizowany, zdaje się, w Stanach. I to powoduje, że no zanim informacja dojdzie od nas do serwera, z serwera do komputera, którym sterujemy, potem odpowiedź znowu przejdzie przez Stany, to trochę czasu minie, mimo tego, że to wszystko się porusza, wiadomo, z prędkością światła, ale po drodze będzie szereg różnych urządzeń, które tam te wszystkie sygnały rozdzielają na poziomie kraju, kontynentu i tak dalej, i tak dalej. No efekt jest taki, że otrzymujemy dość spore, na pewno bardzo zauważalne opóźnienie w, no, między tym, gdy wcisnę klawisz, a tym, gdy usłyszę no, syntezator, który z drugiego komputera przez pół świata przeleci. W związku z tym fajnie by było mieć serwer jakiś bliżej. Takich serwerów jest kilka. Nie wiem, czy macie jakiś taki serwer, który jest warty polecenia, taki dla wszystkich.
2: Właściwie wydaje mi się, że taki serwer, który, z którego korzystają wszyscy, w tym jest problem, że każdy ma jakiś swój. Nie ma chyba takich publicznie dostępnych i zaufanych poza nvda-remote.com.
1: To prawda.
4: Kiedyś było coś takiego, jaka to była domena? Tam było kilka serwerów na każdym kontynencie.
2: Tak, ale tego oficjalnie nigdzie nie ma. I tu myślę, że warto też powiedzieć.
3: To tym... była domena, przepraszam, jeszcze świetne. nvra chyba.io.
4: To jeszcze jest?
3: Trzeba by sprawdzić. To kiedyś Simon Jäger z Kanady hostował i on sobie wykupił chyba tych serwerów wirtualnych kilka.
4: No strona jeszcze działa, więc...
3: Właśnie Kanada, Stany, Europa, żeby każdy miał po blisku.
2: Tylko warto powiedzieć o tym i to myślę, że też jest gdzieś istotne, że łącząc się do takiego serwera, to trzeba też, jeżeli to będzie serwer jakiś poza tym oficjalnym, to warto, myślę, coś o tym serwerze wiedzieć, albo zaufać tej drugiej osobie, która nam te dane do tego serwera poda, bo administrator takiego serwera będzie w stanie, bo mu się to wyświetla, jeżeli będzie chciał, to będzie w stanie na przykład przejąć też kontrolę nad tym naszym komputerem. Więc tu też trzeba bardzo ostrożnie wybierać sobie te serwery, z których korzystamy i no, w takiej sytuacji po prostu no, już naprawdę wiedzieć, na co się decydujemy.
4: A jeśli korzystamy z takiego publicznego serwera, to myślę, że też jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że jak ustalamy ten hasło. Klucz z drugą osobą, tak. No to warto to hasło faktycznie ustawić takie no, faktycznie no,
1: zaraz to hasło
4: unikalne.
1: Przejdziemy.
2: Tak.
4: A, to jeszcze.
1: Bo właśnie, następnym pole edycji jest klucz. I tutaj wpisujemy coś, co podajemy tej drugiej osobie, z którą chcemy się połączyć. Ta druga osoba wpisuje to samo i no to pozwoli na no, sparowanie się tych komputerów. Teoretycznie można tu wpisać cokolwiek.
2: Jeden znak nawet
1: znakami,
2: można.
1: Nawet jeden znak, jedną literę. No tyle, że wtedy jest jakaś szansa, że ktoś zupełnie przypadkowo albo i nieprzypadkowo na tę naszą sesję się, że tak powiem, załapie. ponieważ zarówno komputerów sterujących, jak i sterowanych tak naprawdę można mieć połączonych dużo, nie wiem ile. Dużo na pewno.
2: Ograniczeń chyba nie ma tak naprawdę.
1: Jeżeli wpisałoby 10 osób ten sam klucz jako komputer sterujący do sterowanego, no to 10 osób ma dostęp teoretycznie do tego komputera. Więc najlepiej wpisywać tu coś takiego, co nie jest takie na pierwszy rzut oka łatwe do zgadnięcia, przynajmniej łatwe na czas oczywiście sesji, no bo te sesje można w każdej chwili zamknąć, tak? Czyli i wtedy już dostępu nie ma, ale o tym jeszcze za chwilkę. Następnie jest przycisk generuj klucz, który spowoduje to, że wpisze nam się jakiś losowy ciąg znaków, dość długi, który można gdzieś tam skopiować, wkleić tej drugiej osobie i będzie bardzo, bardzo mała szansa na to, że ta osoba że ktoś to inny zgadnie. Co jeszcze? I jest przycisk połącz. Teraz przy pierwszym połączeniu z, nie wiem czy z dowolnym, na pewno z częścią serwerów, wyskoczy takie okno, ostrzeżenie o zabezpieczeniach. I tu będzie napisane, że certyfikat tego serwera nie może być zweryfikowany. To znaczy w przypadku NVDA Remote chyba tego nie ma.
2: Nie ma. Tak naprawdę, jeżeli dany serwer ma certyfikat, który jest aktualizowany, to z tym nie ma problemów. Natomiast warto pamiętać o tym, że każde połączenie z serwerem jest szyfrowane. To nie jest tak, że jeżeli nawet dostajemy takie ostrzeżenie, to że to połączenie szyfrowane nie jest. Natomiast oznacza to w praktyce tyle, że to połączenie jest szyfrowane takim kluczem, który prawdopodobnie zna wiele osób i byłoby w stanie, jeżeli byliby odpowiednio zdeterminowani, jakoś tam to podsłuchać.
1: Jest to słabsze szyfrowanie, tak, powiedzmy. Jest trochę gorzej zabezpieczony. Tak jednym zdaniem. No i mamy przyciski połącz, zrezygnuj, albo połącz i nie pytaj ponownie dla tego serwera. Więc jeżeli ufam temu serwerowi, najlepiej chyba wcisnąć połącz i nie pytaj ponownie dla tego serwera i wtedy to okno nam już za kolejnym razem się nie pokaże. I gdy się połączę, usłyszę sygnał, taki dźwięk i informację połączono. Jeżeli połączy się komputer, który będzie nami sterował, też usłyszymy dźwięk taki, że podłączył się do nas komputer, który steruje tym komputerem moim. Jeżeli chcę sterować komputerem tym drugim, czyli jeżeli ja się łączę jako komputer ten sterujący, to klawiszem F11 przełączam się między komputerem tym zdalnym i moim. I na komputerze zdalnym w zasadzie mogę pracować podobnie jak na swoim własnym, no tylko tyle, że przekazywane są wyłącznie komunikaty NVDA, czyli nie ma dźwięków systemowych, ani żadnych innych. Nie ma transmisji audio, nie ma transmisji wideo.
4: Natomiast mamy dźwięki i piknięcia NVDA, także jakieś paski postępu, czy wchodzenie, wychodzenie z tego formularza, tak, jest przekazywane. I jeśli ktoś tego potrzebuje, to też oprócz mowy działa Braille.
1: Tak. I co ciekawe, działają słowniki. Ja kiedyś się łączyłem na komputer, który miał swoje słowniki i rzeczywiście te słowniki również jakby to, co jest... No, do mnie szła mowa już przetworzona przez słownik czyjś. Także też gdzieś tam o tym warto wiedzieć. Możliwe jest również wysyłanie zawartości schowka, zwłaszcza tekstową zawartość, jeżeli chcę komuś, nie wiem, jakiś adres strony czy coś, no to można to zrobić. Nie pamiętam, czy jest na to jakiś skrót. Na pewno można wejść do narzędzi zdalne. No i tu mamy kilka opcji. Rozłącz i jeżeli nacisnę to rozłącz, to po prostu mój komputer no, odłącza się zupełnie od serwera i w tym momencie jest no w ogóle nie połączony z serwerem, więc jakby nie ma tego, tej możliwości sterowania, że ktoś mi tutaj wejdzie na ten komputer i zacznie nim sterować. Wycisz pomoc zdalną. Jeżeli ja to włączę i steruję czymś komputerem, to ja wtedy nie słyszę tego, co ten NVDA u niego mówi. To się może przydać. Mi się to nieraz przydawało w takich sytuacjach, gdy na przykład coś kogoś robię, w pewnym momencie chcę coś zrobić u siebie przez 2 minuty, załóżmy, ale nie chcę komuś tego komputera blokować, no to mówię, dobra, masz teraz 2 minuty, zrób sobie coś tam. Ja sobie wyciszam wtedy jego NVDA, ktoś sobie może pracować, ja tego nie słyszę i gdy zrobię, co tam chcę i muszę, no to mogę się połączyć znowu i odciszyć tę pomoc i kontynuować.
2: Ja jeszcze tylko wyślij dopowiem, schowek, no że wysyłanie schowka, jeżeli chodzi o ten skrót, NVDA Shift Control C.
1: O. I można w ten sposób rzeczywiście wysyłać schowek. No i są jeszcze opcje. I w opcjach jest jedna dość ciekawa rzecz, przynajmniej dla niektórych, choć no to może być jakoś tam nie zawsze bezpieczne, bo można się połączyć na starcie z jakimś serwerem, czyli uruchamia się NVDA i NVDA na dzień dobry łączy się z jakimś serwerem, żeby dało się tym komputerem sterować już od momentu włączenia NVDA. Ja to zrobiłem na przykład u kogoś z mojej rodziny, kto jest osobą widzącą, dzięki czemu, jeżeli ja chcę temu komuś pomóc, wystarczy, że ktoś włączy NVDA, NVDA łączy się już automatycznie z serwerem, nie musi wchodzić do tego okna, ustawiać tych serwerów, tych wszystkich kluczy, po prostu włącza NVDA i NVDA automatycznie łączy się z serwerem.
2: I ja tu jedną rzecz mogę dopowiedzieć, to z praktyki, że jeżeli mamy na przykład gdzieś komputer, którym chcemy sterować totalnie zdalnie, bezobsługowo, to trzeba zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie, jeżeli mamy ustawioną tę tak zwaną kontrolę konta użytkownika, czyli ten bezpieczny pulpit, który nam się odzywa od czasu do czasu, to trzeba oprócz tego, że ustawimy sobie to automatyczne łączenie się do NVDA, przez NVDA Remote, to jest rzecz jedna, zapisujemy sobie wtedy te ustawienia i wtedy w ustawieniach NVDA na liście kategorii wybieramy sobie ogólne i tu naciskamy jeden ważny przycisk, mianowicie używaj zapisanych ustawień na ekranie logowania i innych zabezpieczonych ekranach. Dostaniemy ostrzeżenie, że w tym momencie zawartość naszego profilu zostanie skopiowana z różnymi wtyczkami, które tam mamy i tak dalej, że może być to niebezpieczne, ale jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie potwierdzimy tej decyzji, to w pewnym momencie może się okazać, że nie będziemy w stanie korzystać z tego komputera. Jeżeli na przykład pomagamy komuś, i tak jak Tomek tu opowiada o tej sytuacji, że no, tam po prostu ktoś widzący włącza NVDA i Tomek coś tam robi na tym komputerze, no to nie jest problem, bo przy tym komputerze ktoś wiadomo wtedy siedzi i coś tam zawsze może kliknąć. Natomiast jeżeli przy tym komputerze nie byłoby nikogo, to może dojść do takiej sytuacji, że my po prostu się zablokujemy, jeżeli tej opcji nie aktywujemy.
1: To prawda. A tam w opcjach jest jeszcze kilka rzeczy, ale myślę, że to są takie drobiazgi, drobnostki, o których nie ma, nie wiem, czy jest sens mówić, zwłaszcza, że to jest audycja w ogóle o wtyczkach, a wtyczek jeszcze troszkę przed nami. Na szczęście część z nich nie będzie, jakby nie będzie potrzeby przedstawiania całości interfejsu tych wtyczek. Także, no nie wiem, czy o czym jeszcze, znaczy, nie wiem, czy macie jakiś pomysł na następną wtyczkę? Czy tłumaczę na przykład?
3: No można tłumaczę przedstawić, tak. No, bo jest tak, tych wtyczek trochę do tłumaczenia, tak szczerze mówiąc.
1: To prawda.
3: Ja korzystam osobiście z Translate, to jest wtyczka Janika Plasiarda. I to jest wtyczka, która po prostu jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Włącza się ją skrótem NVDA Ctrl-Shift-T i cały czas, kiedy ona jest włączona tym skrótem, dopóki znowu tym samym skrótem nie wyłączymy, każda jedna rzecz, jaką NVDA ma wymawiać, będzie tłumaczona na język, w jakim aktualnie ustawiony jest NVDA. Tyle. Tłumaczenie tak. Z Google Translate'em, to jeszcze to powiem.
4: Tak. I to jest, co ciekawe, przykład dodatku, który, jeśli się nie mylę, chyba że ktoś mnie zaraz poprawi, nie został jeszcze zaktualizowany oficjalnie. On chyba ma wersję 2022.coś, przynajmniej ja taką wersję mam zainstalowaną, którą musiałem sobie wymusić, żeby była włączona, bo oficjalnie nie jest kompatybilna, ale akurat ten dodatek mi działa bez większego problemu. Co jeszcze warto, myślę, o nim powiedzieć, on też jest o tyle fajny, że dla każdej aplikacji ma tak zwane cache, czyli wszystkie tłumaczenia są zapisywane na dysku do pliku, no też warto o tym wiedzieć, ale to jest o tyle fajne, bo ten dodatek na przykład przydaje się bardzo w przypadku gier. Ostatnio często mówimy w Tyflo Przeglądach nie tylko o chińskich grach, o japońskich grach, o francuskich grach na przykład, które nie są oficjalnie przetłumaczone, ale mimo wszystko dużo osób w te gry gra. No i między innymi grają w te gry dzięki tego typu dodatku. No bo tak jak wspominał Paweł, wystarczy taką grę uruchomić, ewentualnie pod taką aplikacją jak Local Emulator, który po prostu spowoduje to, że te wszystkie znaki będą odpowiednio wyświetlane, bo nie wszystkie aplikacje są tak skompilowane, żeby to od razu działało. I kiedy my już to zrobimy, wchodzimy sobie do takiej aplikacji, naciskamy ten skrót. Wiadomo, wtedy będziemy mieli opóźnienia, no bo zanim to się przetłumaczy, no to może minąć, nie wiem, no zależy od tego, ile tekstu tam jest mówione, ale powiedzmy od, nie wiem, ćwierć sekundy, pół sekundy, do czasami sekundy, dwóch, jeśli mamy jakiś większy akapit. Natomiast to po prostu nam pozwala bardzo płynnie grać, no i na przykład jeśli już jakieś, nie wiem, menu główne, jakieś menu opcji już nam się przetłumaczy w całości, no bo przejdziemy wszystkie opcje, no to to później będzie czytane dużo szybciej, dlatego że to już będzie zczytywane z dysku, on wtedy już nie będzie musiał tego tłumaczyć jeszcze raz. Był kiedyś taki dodatek jeszcze jak JGT, Japanese Game Translator, i to był dodatek, który swojego czasu był bardzo popularny, bo on też tłumaczył przez Google, natomiast on tłumaczył tylko z japońskiego i tylko na angielski. On był przez jakiś czas o tyle popularny, że logowaliśmy się na osobne konto na chyba portalu, to było blindgamers.com, z tego co kojarzę, może to źle podaję. Natomiast on też miał już zapisane tłumaczenia dla takich najbardziej popularnych gier japońskich, które były dosyć dobrej jakości. Natomiast to było kilka lat temu, a w międzyczasie jakość tych tłumaczeń właśnie w Google na przykład, ale nie tylko, no bo jeśli nawet byśmy skorzystali z Binga czy z jakiejś innej usługi, no to generalnie te tłumaczenia nawet będą lepsze niż to, co mamy w tym JGT, tym Japanese Translatorze zapisane. Także ja bym wszystkim polecał korzystać z tego dodatku. To nie jest jedyny dostępny dodatek, no bo mamy też dodatek taki najnowszy, który się pojawił, dodatek hiszpański, ale który został na angielski przetłumaczony, Advanced Translator, i on teoretycznie wspiera wszystkie funkcje, jakie można by chcieć, nawet łącznie z tym, że możemy sobie okienko dialogowe wywołać, w którym możemy sobie różne rzeczy tłumaczyć, tak bardziej jak na stronie tłumacza Google. Natomiast on mi jakoś tak fajnie działać nie chciał. Nie wiem czemu, jakoś miałem z nim problemy, więc też zostałem przy tym dodatku Janika i wspomagam się jeszcze jednym dodatkiem, też starym dodatkiem Instant Translate, który Chyba teraz już też korzysta z Google'a. Był czas, że on korzystał z Yandexa, ale chyba wrócili do Google też, z tego co wiem. Dlaczego mam te dwa dodatki? No dlatego, że tak jak mówił Paweł, ten dodatek Translate, to ma tylko tą jedną funkcję, w której naciskamy ten skrót i po prostu to, co NVDA mówi, jest tłumaczone na język naszego NVDA, więc no, jeśli mamy NVDA ustawiony na polski, no to nam wszystko będzie się tłumaczyło na polski. Natomiast Instant Translate nie ma tej funkcji automatycznego tłumaczenia, dlatego mam dwa dodatki, ale ma dwie inne funkcje, z których korzystam namiętnie. Mianowicie możemy sobie tłumaczyć zaznaczony tekst, czyli na przykład jeśli jestem na jakiejś stronie internetowej i chcę przetłumaczyć sobie jeden akapit, jeden link na przykład, nie chcę włączyć tego automatycznego tłumaczenia, no to tym dodatkiem jest to zrobić łatwiej. Mogę też sobie tłumaczyć schowek w ten sposób, więc jeśli mam taki właśnie znów jakiś jeden dłuższy komunikat, dłuższą wiadomość, którą chcę sobie przetłumaczyć, no to mogę to zrobić. I ten dodatek też jest nam w stanie taki przetłumaczony wynik skopiować do schowka i z tego miejsca możemy sobie go na przykład wkleić w inne miejsce i sobie spokojnie przejrzeć, nie wiem, po akapitach, po znakach i tak dalej.
1: Tak.
2: Zaglądam do wypowiedzi naszych słuchaczy, bo są, konkretnie DJ Mieszko napisał nam taką wiadomość. Cześć, dorzucam moje dodatki, zwłaszcza znalezione poza oficjalnymi repozytoriami. Copying Link Browser, który po naciśnięciu skrótu może skopiować link do przeglądanej strony lub adres linku, na którym stoi fokus NVDA lub inny do zmiany kart audio dla mowy NVDA, przez które chodzi się w pierścieniu skrótem NVDA WinD. Dzięki temu można odnaleźć mowę, gdy automatycznie przechwyci ją jakaś podłączona karta audio. Reszta działa tak, jak sugeruje ich nazwa. Pozdrawiam.
1: No to tak, są takie wtyczki. Co prawda kiedyś też miałem taką wtyczkę, która mi jakiś problem robiła, że to czegoś też nie czytało właśnie na pulpicie. Nie, czy to właśnie kwestia prawdopodobnie też jakiejś kompatybilności. A propos już takich wtyczek od audio, to ja też używam Audio Manager. Nie wiem, czy nie ma jakiejś alternatywy dla tej wtyczki, natomiast to
3: chyba
1: jest
3: nie.
1: Też wtyczka...
3: Aż tak rozbudowanej no nie ma.
1: Która przydaje się z ludziom, którzy albo mają kilka kart dźwiękowych, ale czasami jako osobne urządzenia są na przykład w laptopach wykrywane głośniki wbudowane i słuchawki. I za pomocą tej wtyczki można zrobić coś, co no da się zrobić w Windowsie, ale jest to nieco uciążliwe. Natomiast tutaj mamy no takie dość proste skróty. Control Windows Alt i klawiatura numeryczna. 7-9 to jest następna, 7-9 to jest poprzednia następna aplikacja. To samo z gwiazdką. To jest następne urządzenie dźwiękowe, przez które ta aplikacja będzie odtwarzana. Z shiftem poprzednia. Natomiast numeryczny slash to jest następna następne urządzenie nagrywające. Jeżeli to jest aplikacja, która nagrywa, jeżeli mamy też jakiś, nie wiem, mikrofon na USB, mikrofon wbudowany w laptopie, no to można się też łatwo przełączać między tymi urządzeniami. Jest jeszcze skrót to samo plus 5, to jest wyciszenie mikro. To jest wyciszenie, nie pamiętam czego, bo on to jakoś dziwnie pisze. Control, to samo z 2 i 8, to jest przyciszanie, zgłośnianie. Z shiftem jeszcze dodatkowo, to jest wyciszenie aplikacji. Są takie aplikacje, nie wiem, czasami na stronie internetowej włączy nam się reklama. Można wybrać Chroma i po prostu tego Chroma wyciszyć. Wtedy Ctrl, Alt, Windows, Shift, 8 numeryczny, no sporo tych klawiszy, ale tak to wygląda. Ctrl, Alt, Windows, numeryczna 4, 6 to jest wybieranie kolejnego, poprzedniego, następnego urządzenia audio, czyli no, jeżeli mamy słuchawki, głośniki, no to można sobie tym wybrać poprzednią, następną kartę i też 8 i 2 z Ctrl-Alt Windows można sobie te urządzenia ściszać, przygłaśniać. Także no taki...
4: Jeszcze można takie do urządzenia

0: ja tą głośność, niektóre komunikatory tak lubią, to też można sobie to zablokować.
1: Ja to chyba zrobię, bo mi to się rzeczywiście przyda. I to jest rzeczywiście wtyczka, którą lubię i którą wykorzystuję. I jeżeli ktoś ma tutaj laptopa, to może się nad czymś takim zastanowić.
2: Ja z kolei wtyczką, którą lubię i którą też bardzo często wykorzystuję, jeżeli chodzi o takie już powiedzmy bardziej zaawansowane rzeczy związane z komputerem, i to przede wszystkim od czasów, kiedy ten menedżer zadań w Windowsie stał się mniej przyjazny do sprawdzania różnych tam parametrów, to używam tego monitora zasobów jako wtyczki NVDA i on tu też ma trochę różnych fajnych skrótów. Przede wszystkim to są Shift, NVDA i cyferki. Pierwszy Shift, NVDA, czyli albo Insert, albo Caps Lock, w zależności od tego, jak mamy to ustawione, mogą to być też te oba klawisze, to teraz tak. Shift, NVDA i Shift NVDA i jedynka to jest odczytywanie zajętości procesora, obciążenia procesora. Shift NVDA dwójka to są informacje dotyczące pamięci RAM, zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej, czyli jak mamy tę pamięć zajętą i jak mamy ją, ile procent mamy zarówno fizycznej, jak i zajęte i wirtualnej zajętej. Następnie Shift NVDA trójka to są informacje o zajętości naszych dysków twardych. Mamy odczytywane o nich informacje po kolei. Shift NVDA czwórka to jest informacja o baterii. Jeżeli mamy laptopa, to dostaniemy informację o tym, ile procent ma nasza bateria, jak jest naładowana. Natomiast jeżeli nie mamy, to dostaniemy informację, że ten komputer nie ma podłączonej baterii. W tym momencie ja mam właśnie taką wiadomość. Shift NVDA i piątka to jest informacja dotycząca pamięci. Co ciekawe, to jest zdublowane. Dwójka i piątka. Teraz dopiero na to zwróciłem uwagę, że Shift NVDA dwójka i Shift NVDA piątka to są dokładnie te same informacje. Dlatego tak się zdziwiłem. Z szóstką już mówię, z szóstką mamy informacje na temat tego, jaki mamy system operacyjny, jaka to jest dokładnie jego wersja, jaka kompilacja, czyli takie dane bardzo diagnostyczne. Z siódemką mamy informacje o tak zwanym uptime, czyli ile czasu nasz komputer pracuje. Z ósemką dostaniemy informację o tym, jak wygląda kwestia kondycji naszej sieci bezprzewodowej. Ja akurat w tym momencie nie mam nic, bo jestem połączony za pomocą kabla, więc tu nie mam żadnej informacji, mam informację tylko, że brak połączonych sieci bezprzewodowych, ale gdybym był połączony po Wi-Fi, no to dostałbym informację o tym, jaka jest moc sygnału i jaka jest sieć. Więc to jest takie przydatne narzędzie, może nie będzie ono przydatne dla każdego zawsze i w każdej sytuacji, ale na przykład jeżeli widzicie, że komputer zaczyna wam działać wolno, zaczyna coś się z nim niedobrego dziać, to naprawdę warto sobie po prostu wcisnąć NVDA, Shift i jedynkę i dostaniecie informacje na temat tego, jakie macie średnie obciążenie procesora i to już może wam co nieco powiedzieć na temat tego, czy przypadkiem nie macie na przykład zbyt wielu aktualnie odpalonych programów.
1: Tak. I kolejną wtyczką, która może się nieraz i nie dwa przydać, zwłaszcza jeżeli tych wtyczek mamy dużo, tych dodatków, to jest coś, co nazywa się Check Input Gestures, czyli Check Input Gestures. I to jest wtyczka, która pozwala sprawdzić, czy jakieś zdarzenie wejściowe, czyli skrót klawiaturowy, mówiąc po polsku, lub gest na ekranie dotykowym, nie jest przypadkiem zdublowany. Czyli na przykład dwie wtyczki, dwa addony, dwa dodatki używają tego samego gestu i wtedy no, warto jakoś to rozdzielić, bo się oczywiście da. Ta wtyczka ma jeszcze drugą opcję, nazywa się to zdarzenia wejścia bez opisu, czyli jeżeli jest coś, jakiś gest, który

0: No, nie ma opisu. No to teoretycznie powie. I no już, i to taka niby prosta wtyczka, ale może się naprawdę przydać. Bo może się tak zdarzyć, że zainstaluję wtyczkę, przeczytam w pomocy, że jakiś skrót robi coś, naciskam skrót, tego nie robi. Bo może się okazać, że po prostu skrót jest zdublowany z jakąś inną wtyczką, no bo jak widać chociażby po audio menedżerze, no to czasami te dodatki potrafią mieć naprawdę dość sporo skrótów, a że dodatków jest w tej chwili prawie 200, no to jest bardzo duża szansa, że wcześniej czy później coś takiego się zdarzy.
1: To jest niestety właśnie też konsekwencja instalowania wielu tych dodatków. To trzeba się z tym liczyć, że prędzej czy później zaczną się jakieś konflikty, więc rzeczywiście warto tu trzymać rękę na pulsie. I też warto o tym pamiętać, że różne dodatki nie mają niekiedy domyślnie zdefiniowanych tych skrótów i że trzeba wejść w ustawienia NVDA, konkretnie opcje i zdarzenia wejścia, i tam sobie pogrzebać w tych opcjach i dostosować te skróty do swoich potrzeb, bo czasem po prostu nie dostaniecie żadnego skrótu. Zainstalujecie dodatek i teraz zastanawiacie się, jak go użyć. No, no po prostu trzeba sobie ustawić odpowiednie skróty, żeby w ogóle było to możliwe. To też warto o tym pamiętać. I mamy pytanie od Bartka. Witam serdecznie. Mam małe pytanie, chociaż wydaje mi się, że to pytanie retoryczne. Rozumiem, że zarówno NVDA Remote, jak i ta wtyczka do tłumaczenia są dostępne w repozytorium NVDA. Przepraszam, że pytam, ale nie słucham od początku i nie wiem, czy mówiliście o tym na samym początku. Pozdrawiam.
2: Remote jest przetłumaczone to jako pomoc zdalna chyba w sklepie, natomiast wtyczki tłumaczenia. Instant chyba Translate, nie. Czyli to jest ta wtyczka, która potrafi tłumaczyć ze znaczenie i schowek, jest, a dodatek Translate od Janika chyba dostępny nie jest. Ja sobie to jeszcze sprawdzę.
3: Natomiast jest, ja go widziałem przed chwilą. Tak.
2: Okej.
3: W tej ostatniej wersji, która wyszła.
0: Trzeba zaznaczyć tutaj te dodatki niezgodne. Zapewne, żeby to się pokazało.
2: A bo to będzie właśnie jako beta oznaczone, zaraz zobaczę. Zaznaczyłem sobie niezgodne i...
0: No ale powinno być... W takim razie,
2: jeżeli kanał nie, sobie ustawimy na wszystkie.
0: Jeżeli nie, to na pewno da się to znaleźć
2: na GitHubie. Ja też myślę, że po prostu wrzucę link. No ja tego nie widzę. Nawet jak sobie ustawiłem kanał na wszystkie.
3: Okej, okay. To ciekawe, czemu.
0: Bo też możliwe, trzeba pamiętać.
3: Są w odkrywaj?
2: Może patrzyłeś na zakładce zainstalowane tam.
0: Tak, bo wtedy masz tam wszystkie, pamiętaj, nie tylko te ze sklepu.
1: Natomiast jeszcze co do zdalnego NVDA, to warto tu powiedzieć, że jeżeli wpiszecie sobie na przykład remote w wyszukiwarkę sklepu, to dostaniecie kilka wyników i też dostaniecie dwa dodatki, które pełnią tak naprawdę tę samą funkcję. Będziecie mieli pomoc zdalną, czyli to jest ten oficjalny dodatek NVDA Remote, ale jest jeszcze w sklepie drugi dodatek, który robi tak naprawdę to samo, to się nazywa Tele NVDA Zdalna Pomoc i ten dodatek bazuje na NVDA Remote, on ma tam jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, zdaje się, że przede wszystkim chodzi o przesyłanie plików. Natomiast no to już kwestia tego, czy zaufacie i czy zainstalujecie ten dodatek, czy będziecie chcieli z niego korzystać. One są wzajemnie kompatybilne, przynajmniej w tej podstawowej funkcji, mianowicie kontroli zdalnej, ale no wiadomo, jeżeli wysyłacie plik, no to obie strony muszą mieć Tele NVDA zainstalowane, bo pomoc zdalna, czyli NVDA Remote, ten oficjalny dodatek nie wspiera transferu plików.
0: Tak.
3: To skoro już mówimy o dodatkach, które trochę nam usprawniają pracę, gdy tych dodatków mamy rzeczywiście więcej, to ja jeszcze polecę Command Helper. To jest bardzo fajna wtyczka, bo to jest coś, co NVDA powinno mieć wbudowane jakoś tam i oni chyba nad tym myślą, ale dyskusje są gdzieś tak, idą w te i we w te i do niczego nie zmierzają. Mianowicie naciskamy sobie NVDA H i słyszymy sobie Available Commands. I wtedy możemy strzałkami lewo-prawo chodzić po kategoriach, tak jak one są wylistowane w tej kategorii zdarzenia wejścia. To jest niewidzialny interfejs. Na przykład ja tu sobie pójdę na, nie wiem, fokus i rozwinę ten fokus w dół i tu mam, znaczy rozwinę, no strzałką w dół zejdę. Czyta tytuł bieżącej aplikacji lub okna. No to jest NVDA T domyślnie. I naciskam Enter. No i zostało mi odczytane Zoom spotkanie. Więc gdyby się okazało, że macie tyle tych różnych wtyczek i opcji, że się w tym gubicie i albo nie pamiętacie tych skrótów, albo nie macie nic przypisanego, albo jakieś właśnie są konflikty, to z takiego niewidzialnego interfejsu można dość szybko sobie taką komendę wybrać.
2: Można szukać w tym interfejsie?
3: Dobre pytanie. A poczekaj. Można po pierwszej literze skakać po kategoriach. Shift O. Tak, tu jest, jak nacisnę Shift dowolną jak w ogóle literą, to usłyszę pomoc dla tego interfejsu i ta pomoc, no to jest tylko, że te strzał. Działają, Enter uruchamia komendę. Mówić po kategoriach za pomocą pierwszej litery. Czyli jak naciskam M, to słyszę mowa. Jak naciskam.
0: Ale w środku, jak rozumiem, już
3: słyszę Braille i
0: się tak. Nie da poruszać, tylko po kategoriach literami.
1: Jakieś, Pawle, w ogóle problemy są u ciebie z łączem?
3: Tak, właśnie słyszę, ale chyba już jestem.
1: Jesteś.
3: Tak, to właśnie mówiłem, że tylko można po pierwszej literze, ale to już Tomek uzupełnił.
1: Mamy pytanie od Oskara dotyczące tele-NVDA. Czy ktoś testował i może coś powiedzieć? Ja kiedyś testowałem, natomiast...
0: Ja nawet używam.
1: A widzisz. Jak jest z tym plikiem, z tym transferem plików? Zdaje się, że tam jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o rozmiar tego pliku, prawda? To nie jest do wysyłania.
0: Być może, ale bardzo rzadko ten plik, pliki wysyłam. I też jest dźwięk, gdy wyślę schowek. To w tym standardowym chyba nie ma tutaj.
1: Jest.
0: Aha, okej. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o te różnice. Tak to działa, już nieraz łączyłem. Ktoś miał zwykłego remote, ja mam to tele, już nawet zapomniałem, że mam tele, i bo to ma dokładnie nawet to samo w menu, tam też jest po prostu zdalne, więc ten interfejs wygląda praktycznie tak samo. Tam no są jakby niewielkie różnice w interfejsie i to jest naprawdę kompatybilne. Kolejna wtyczka, na pewno nie będę w stanie o niej odpowiedzieć do końca, no to jest Earcons. To jest coś, o czym, Piotr, chyba ty mówiłeś na Tyfloprzeglądzie jednym z ostatnich.
2: Tak.
0: Bardzo fajna wtyczka do takiego przyspieszania informacji o różnych rzeczach, na które napotykamy sobie gdzieś. To znaczy chodzi o to, żeby nie przeczytało pole edycji, tylko był dźwięk takiego naciskania naszych klawiszy. Nie nagłówek poziom 6, tylko odpowiedni dźwięk i informacja H6. Do tego można sobie, jest całe okno dialogowe z możliwością dodawania własnych reguł. Jeżeli mamy na przykład gdzieś tam jakieś słowa czy wyrażenia, które się często powtarzają, no to można sobie takie wyrażenia wpisać w to coś i przyporządkować do tego albo jakąś krótką informację tekstową, albo dźwięk. Nie pamiętam, czy coś jeszcze.
2: Chyba zmiana wysokości może głosu? Może tak, się mylę, ale wydaje mi się, że może to być wspierane. Na pewno zmiana wysokości głosu jest wspierana dla różnych atrybutów czcionki. I to jest też fajne, bo jeśli, no po prostu wtedy, no nawet jak nawigujemy dzisiaj po stronie, to wiemy, czy coś jest pogrubione, czy nie. Nie musimy za każdym razem słyszeć słowa pogrubione, niepogrubione, tylko po prostu nam ton głosu się zmienia. Ma autor też dodać do tego dźwięki pisowni, dźwięki na błędy pisowni, tak? Więc jeszcze to będziemy mogli sobie też, żeby Emilia nam nie mówił ciągle błąd, koniec błędu, tylko tak jak na przykład na Macu to sobie możemy skonfigurować, jest jakiś błąd w pisowni, to po prostu będziemy jakiś dźwięk na przykład słyszeć. Ja myślę, że jeśli też chodzi o ten dodatek, to warto powiedzieć o jednej rzeczy. Ja może nawet to spróbuję pokazać, bo on domyślnie, oprócz tego, że będziemy mieli ustawione dźwięki na typy kontrolek, to będziemy mieli domyślnie powłączane też różne reguły na zamianę różnej interpunkcji na dźwięki. No bo to była w ogóle pierwsza wersja tego dodatku, co to się nawet po prostu nazywało Phonetic Punctuation, czyli dosłownie fonetyczna interpunkcja. I ten dodatek, który właśnie robił tyle, że nam zamieniał nawiasy, przecinki, kropki na dźwięki. Ja może na chwilę do tego dodatku wejdę, bo to ten interfejs mi może na początku wydawać się taki mało intuicyjny. Ja mówiłem o tym w Tyflo-przeglądzie, ale jak ktoś
4: prędkość 45.
2: Wtedy tego nie słyszał. Mam nadzieję, że mojego MVDA słychać. No i przy okazji też będziecie mieli okazję usłyszeć trochę, jak ten dodatek działa w praktyce, chociaż w tym momencie chyba w interfejsie on jest wyłączany tymczasowo na potrzeby
4: konfiguracji.
2: On dodaje swoją kategorię do listy kategorii w ustawieniach MVDA. Ja sobie teraz na tą kategorię
4: przeszłam.
2: I tutaj generalnie to wygląda tak, że mamy te reguły, te ustawienia podzielone na kategorie. Na pierwszej kategorii mamy właśnie te regularne wyrażenia na tekst i tutaj znajdziemy tą interpunkcję. Jakie mamy jeszcze kategorie?
4: Characters.
2: Znaki, możemy sobie ustawić dźwięki na pojedyncze znaki, nie wiem, jakieś punktory, jakieś emoji może.
4: Roles.
2: Roles, czyli typy kontrolek, przyciski, pola edycji i tak dalej.
4: Status.
2: States, czyli stany zaznaczone, wciśnięte, rozwinięte, podmenu i tak dalej.
4: Negatywne status.
2: Ujemne stany, czyli niezaznaczone, zwinięte i tak dalej.
4: Text formatting.
2: I formatowanie tekstu. Tutaj znajdziemy na przykład rzeczy takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz poziomy nagłówka od 1 do 6.
4: Numeric text formatting.
2: Numeryczne formatowanie. Tutaj znajdziemy takie rzeczy jak też poziom nagłówka, rozmiar czcionki i coś jeszcze, ale na pewno rozmiar czcionki i nagłówki. I to możemy wykorzystać na przykład do tego, żeby dynamicznie nam się zmieniała wysokość głosu. Na przykład tak im grubszy, im większa czcionka, tym niższy głos na przykład. Można sobie tak to ustawić. I inne reguły tutaj mamy, możemy sobie ustawić dźwięk na puste linie, żeby nam nie mówiło puste, tylko żeby był jakiś dźwięk. Oraz w momencie, kiedy wychodzimy poza jakiś obszar, tak? Kogoś na przykład drażni, że słyszymy w internecie na jakiej stronie, nie wiem, koniec lista, koniec tabeli, koniec punktu orientacyjnego, możemy sobie ustawić tak, żeby po prostu był na to jeden dźwięk, który nas o tym wszystkim poinformuje. Więc ja sobie na chwilkę wrócę do tej zakładki z wyrażeniami tekstowymi. I to wygląda tak, że mamy tutaj te wszystkie reguły.
4: Alt, capital, status, wyłączony, typ, prosody, effect, prosody, pik, 20, none, 1 z 12.
2: I tutaj pierwsza reguła to jest taka, która nam, jeśli mamy tekst napisany tylko wielkimi literami, to zwiększa nam ton głosu. To wtedy wiemy, że coś jest napisane dużymi literami.
4: Status, wyłączony, typ, built-in wave, effect, punctuation, left, brace, kropka, wav, 2 z 12.
2: I tutaj mamy dźwięki na różne znaki interpunkcyjne. Tutaj na przykład była lewa klamra.
4: Status, wyłączony, typ, built-in wave, effect, punctuation, left, brace,
2: kropka. Tutaj prawa klamra, ja mam akurat tryb interpunkcji ustawiony na niektóre, więc MVDA tego nie czyta.
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, punctuation, left, parent, kropka,
2: nawiasy. Ja na przykład sobie włączę...
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, status wyłączony, typ built-in wave, effect, punctuation, left, bracket, kropka, status wyłączony, typ built-in wave, effect, 3D, ellipses, kropka, wav, 8 z 12.
2: Tutaj mamy nawet wielokropek, czyli jak mamy w trzy kropki w menu na
4: kropka,
2: przykład.
4: Status wyłączony, typ built-in wave, effect, chimest, lose, obiec, kropka, wav, 9.
2: Na dźwięk na kropkę. Ja sobie teraz mogę przejść tabem.
4: Enable, toggle, przycisk alt plus T.
2: Mamy przycisk przełącz, skrót alt T, więc możemy sobie tutaj iść w dół po tej liście i alt T sobie włączać i wyłączać.
4: Mowę przycisk alt plusu. Mowę
2: do
4: przycisk alt
2: możemy to przenosić do góry, do dołu.
4: Adaugiorle przycisk alt plusa.
2: Mamy też przycisk dodaj nową regułę. Tutaj byśmy mogli sobie wyrażenie regularne nowe dodać. Nie wiem, taki przykład pierwszy z głowy, gdybyśmy chcieli, żeby nam w aplikacji pocztowej nie mówiło, że wiadomość jest nieprzeczytana za każdym razem, tylko chcielibyśmy, żeby na to nieprzeczytane mieć dźwięk. Tak, na przykład w Klango, jak ktoś pamięta forum. Dałoby się tak tutaj to skonfigurować.
4: Mowę to przycisk, mowę przycisk, enable,
2: ja sobie włączę dźwięk na tą kropkę.
4: Rule enable. status wyłączony, typ built-in wave, effect, PMS, delete, obie...
2: Mam tutaj dźwięk na przecinek, ja mam monitor Braille'owski podłączony, po prostu widzę, jakie tu są znaki, już nie będę się,
4: status,
2: nie będę
4: włączony,
2: włączał.
4: Built-in wave, effect, 3, item wave, 11 z 12.
2: Tutaj mam
4: średnik.
2: Dźwięk na
4: status, wyłączony,
2: średnik.
4: Built-in wave, effect, PMS, lang, obie, 12.
2: A tutaj
4: średnik.
2: Na znak zapytania, to sobie na razie darujemy, zostawimy sobie tą kropkę i przecinek.
4: Kategorie, list, kategorie, zrezygnuj, ok, przycisk.
2: Kliknę OK.
4: Wciśnięty. Mozilla Firefox, nawigacja, pasek narzędzi,
2: i...
4: lista rozwijana, zwinięte, search, quick, google, enter, adres, zwinięte, z autouzupełnianiem, te.
2: I tutaj już usłyszeliśmy, jestem na pasku adresu i mam dźwięk na pole edycji. Ja sobie wejdę na...
4: Flopodcast, net, slash, zaznaczone zamiast.
2: O właśnie, tyflopodcast.net i już słyszeliście, że nie powiedziało nam tyflopodcast.net, tylko...
4: Flopodcast, tyflopodcast, net, slash, zaznaczone.
2: Właśnie, takie coś.
4: Zwinięte, zajęty, chrome, slash, slash.
2: I wejdziemy sobie na stronę tyflopodcastu.
4: Tyflopodcast.
2: O, i tutaj mam kilka dźwięków zdefiniowane. Po pierwsze usłyszeliście, że mowa powiedziała do nas wysokim głosem, bo tekst jest pogrubiony i jeszcze chyba jest podkreślony.
4: Arial 24 punktów, czarny w tle, biały, pogrubienie, podkreślenie.
2: Właśnie, więc w ogóle nam ta wysokość głosu podskoczyła, ale też usłyszeliśmy trzy dźwięki. Dźwięk na poziom nagłówka pierwszego, to jest taka po prostu nutka, i dźwięk na łącze, i jeszcze dźwięk na łącze odwiedzone, tak? Czyli nie słyszeliśmy odwiedzony link nagłówek poziomu pierwszego Tyflo Podcast, tylko słyszymy...
4: Tyflo Podcast.
2: Tyflo Podcast i odpowiednie dźwięki. Jeśli się tego nauczymy i lubimy tak pracować, no to z tym dodatkiem naprawdę pracuje się zdecydowanie szybciej. Ja sobie mogę schodzić w dół.
4: Idź do menu. Tyflo Podcast. Witamy na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Ankieta. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety, która pozwoli nam jeszcze bardziej dostosować prezentowane przez nas audycje do potrzeb odbiorców. Kliknij, by wypełnić ankietę.
2: O właśnie, tutaj znów mamy dźwięki na kropki, które sobie włączyliśmy, i w ten sposób możemy jakikolwiek typ kontrolki, poziomy nagłówków mamy na dźwięki, więc jakbym tutaj sobie schodził dalej po tej stronie.
4: Lopack. Pliki do pobrania. Tyflo przegląd odcinek NR268. Pliki do pobrania.
2: Tutaj słychać, że mamy nagłówki poziomu drugiego i trzeciego, i ja to wszystko jestem w stanie odróżnić po prostu po tych dźwiękach, nie muszę słyszeć, żeby Emilie mi mówił nagłówek poziomu drugiego i tak dalej, więc jak ktoś...
0: Styczka no? Niestety nie jest pozbawiona wad. Jeżeli możesz gdzieś znaleźć jakieś pole edycji, pewnie w komentarzach chociażby, zdaje się, że jak napiszesz na przykład wyraz katury, to przynajmniej u mnie czy to jako katury czy kateury, już nie pamiętam.
2: No to sobie wejdziemy do notatnika nawet po prostu.
4: Tekst editor wielowierszowe pusta.
2: I sobie napiszemy, który.
4: Oj,
2: tylko muszę zmienić układ
4: klawiatury.
2: Dobra.
4: Gwiazdka.
2: I piszemy, który.
4: Który. Y. Koniec linii. Który.
2: O,
4: koniec linii.
2: Akurat teraz mi... Ale wiem, o czym mówisz, bo mi się też zdarzyło faktycznie czasami podczas nawigacji zaczyna literować niektóre słowa. Wiem, o czym mówisz, no i oczywiście teraz jak to chcemy pokazać, to nie chcę.
0: To działa prawidłowo.
2: Tak.
0: Ale no rzeczywiście coś takiego się zdarza. Pytanie w ogóle, jak to trochę się czego opisać, bo to rzeczywiście wtyczka jest super, ekstra. Ja ją zainstalowałem, niestety w tej chwili jej właśnie nie używam ze względu na to i ze względu również na to, że ona powoduje, nie wiem czemu, że gdy korzystam z wtyczki tej tłumaczącej, tej Translate, to wzrasta opóźnienie, nie wiem czemu, od wysłania tekstu, czy tam w zasadzie posłania przeze mnie tekstu do usłyszenia, czym ten tekst jest. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale jest coś takiego. I naprawdę żałuję, że są takie błędy, bo wtyczka naprawdę bardzo mi przyspiesza pracę z różnymi rzeczami. Natomiast rzeczywiście to literowanie i ta praca z tłumaczeniem no troszeczkę martwi. I to może być jakiś problem.
1: Będę musiał sobie ją przetestować w końcu, bo jestem bardzo ciekaw, jak się zachowa z moim syntezatorem sprzętowym, którego cały czas używam, notabene właśnie dzięki temu, że jest dodatek do NVDA, co prawda też właśnie z tych nieoficjalnych, bo on nie jest w sklepie, ale i takie rzeczy można zrobić. Można dać urządzeniom, które już nie są oficjalnie wspierane, a mają dobrą dokumentację, drugie życie. I można na takim sprzęcie na przykład cały czas pracować.
2: Tak, w ogóle jeśli chodzi o wsparcie dla syntezatorów NVDA, no to tak jak wspominaliśmy, trochę tych syntezatorów jest. Jeśli chodzi o takie bardziej oficjalne rzeczy, no to właśnie jest RH Voice, to jest adres bodajże rhvoice.com. zlotowicz.org, to oficjalna strona.
1: A po polsku to zlotowicz.pl / synteza.
2: No i tam znajdziemy wszystkie polskie głosy, które, no, jeden z nich właśnie słyszeliście przed chwilą zresztą. Jakby ktoś wolał coś bardziej naturalnego, no to można sobie dokupić albo głosy wokalizera, które możecie znać z iOS-a, lub głosy a capelli. Generalnie to się kupuje kartą płatniczą, po prostu się wprowadza dane karty. Wokalizera można kupić ze strony tiflotecnia.net. Natomiast acapella kupujemy ze strony acapella-nvda.com. Oba te dodatki mają też wersje próbne, tam bodajże jest chyba 15-dniowy okres próbny dla obu tych dodatków. Możemy sobie po prostu zainstalować w tyle głosów, ile chcemy, i cenowo one chyba oba kosztują około 100 euro chyba. Z tym, że acapella, z tego co pamiętam, ma dwie wersje. Możemy sobie kupić tańszą wersję, która ma tylko głosy kolibri, czyli takie, no, nazwijmy to głosami kompaktowymi acapelli, lub wersję, gdzie mamy te głosy w jakości pełnej. Natomiast vocalizer wygląda to tak, że po prostu kupujemy to raz i dostajemy wszystkie głosy we wszystkich wariantach. I to są takie oficjalne sposoby na to, jak te głosy można zdobyć.
1: Zaglądam do waszych wypowiedzi, bo mamy kolejne, tym razem z gatunku polecajek od Oskara. Polecam WinWizard. Używam funkcji ubijania aplikacji Windows plus F4 i say product name and version. Po wciśnięciu NVDA Shift V powie nazwę otwartej aplikacji i wersję, chociaż nie zawsze. No, to jest rzeczywiście całkiem przydatny program w sytuacji, kiedy na przykład zgłaszamy jakiś błąd i chcemy wiedzieć, jaka to jest dokładnie wersja tego programu. No to jeżeli na przykład często testujemy różnego rodzaju oprogramowanie, to może być to przydatne narzędzie.
0: Co do tego WinWizard, to są też skróty, tylko teraz nie pamiętam dokładnie jakie, czy... Windows NVDA i cyfry od 1 do 0 chyba można pokazywać i ukrywać, czy w zasadzie ukrywać i pokazywać konkretne okno. Czyli na przykład mam otwarte okno, załóżmy, nie wiem, czy to będzie miało wpływ na Zooma, bo Zoom, ale sprawdzę przy okazji. Jestem na oknie Zooma, wciskam Windows NVDA 1 i okno Zooma w tej chwili mi się zupełnie schowało. Nie ma go. Usłyszałem też taki bardzo niski dźwięk, taki jak na paski postępu, tylko że jeszcze niższy. No, okno Zooma jest schowane. Zoom ma dwa okna, bo jest jeszcze okno, jakby jest okno rozmowy i okno to drugie Zooma. I mogę nacisnąć znowu, będąc na tym oknie Zooma, Windows NVDA 2, bo w pierwszym oknie mamy już tego jednego Zooma, więc drugie okno Zooma też mogę sobie gdzieś tam zminimalizować. I w tym momencie tych okien nie ma pod Alt-Tabem. I żeby te okna pokazać, no to naciskam Windows NVDA 1 i w tym momencie mam okno spotkania, a Windows NVDA 2 pokaże okno to drugie Zooma, to takie, które tak czy inaczej jest. Więc jeżeli no, są takie okna, właśnie tak jak Zoom ma dwa okna otwarte, to można sobie dowolne z tych okien chować lub pokazywać według uznania. I dowolne okno generalnie, które mamy sobie gdzieś tam otwarte. W ogóle dzięki za przypomnienie, bo ja o tej wtyczce już zapomniałem od dłuższego czasu, a to się naprawdę może nieraz przydać do ukrywania i pokazywania okien. I nawet jeżeli jestem gdzieś tam daleko, daleko, chcę pokazać okno Zooma, to po prostu wciskam sobie właśnie NVDA Windows 1 lub 2 i w tym momencie pokaże mi się to okno, które sobie akurat pod tą cyfrą mam. I takich cyfr jest 10. Nie pamiętam, czy nie ma jakichś jeszcze skrótów. Zdaje się, że jest NVDA. Nie przypomnę sobie, ale było chyba jakiś też skrót do zmiany okna tytułu chyba. I nie pamiętam, czy jakiejś jeszcze funkcji nie miał. W każdym razie, no to jest taka rzeczywiście wtyczka, która no też może fajnie pomóc w ogarnianiu sobie okien w systemie, w ogóle pracy.
2: Co ja?
0: No. Mamy swoją drogą jeszcze wiadomość na WhatsAppie, natomiast, bo ta wiadomość, jeszcze sprawdzę, dotyczy, tak, jak w aplikacji poczno na iOS-a przetłumaczyć wiadomości z niemieckiego na polski, o ile mi wiadomo się nie da, natomiast prośba taka, żebyśmy w tej audycji rzeczywiście dyskutowali na temat wtyczek do NVDA. Jeżeli macie jakieś pytania ogólne, takie, które...
1: To Tyflo Przegląd,
0: bo to jest rzeczywiście audycja, w której można pytać o wszystko i myślę, że tam, no tam bardzo chętnie odpowiemy na tego rodzaju pytania.
1: Właśnie, to a propos pytania, a propos szukania różnych rzeczy, to taka wtyczka, z której ja korzystam bardzo, bardzo często, jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, okazało się, że raczej tylko ja z niej korzystam, ale to może po prostu wynika z takiego przyzwyczajenia do tego trybu pracy i tego trybu działania, bo na przykład w Windowsie czy w Jaws'ie to taka funkcja była natywnie działającą w programie odczytu ekranu, a tu w NVDA musimy zainstalować sobie specjalny dodatek Enhanced Find Dialog for NVDA. Enhanced Find Dialog for NVDA. Nie jest to przetłumaczone w żaden sposób na język polski. I o co tutaj chodzi? Chodzi tu o bardzo prostą rzecz. Mianowicie o to, że jeżeli szukamy na stronie internetowej w tym wirtualnym buforze, czyli używamy wtedy skrótu Ctrl NVDA i literka F, to domyślnie NVDA zachowuje się w ten sposób, że po prostu on nie zapamiętuje w żaden sposób historii wprowadzonych tych fraz, które wyszukujemy. Natomiast jeżeli używamy tego dodatku, to mogę sobie strzałkami góra-dół chodzić po historii tych wyszukiwań. Więc na przykład teraz, dajmy na to, jestem u góry strony YouTube'a, na której to coś tam sprawdzałem, ale chcę teraz przejść do pierwszego komentarza Oskara, który do nas napisał właśnie na YouTubie w komentarzu, to po prostu naciskam Ctrl NVDA i literkę F, i mam teraz listę okna znajdź, akurat tu mam wpisane Oskar, naciskam po prostu Enter i od razu przenosi mnie do pierwszego wyniku wyszukiwania słowa Oskar. Jeżeli zrestartuję NVDA, ta historia jest czyszczona i to jest też coś, o czym warto wiedzieć, natomiast jest to funkcja dla mnie naprawdę bardzo przydatna, bardzo często z niej korzystam.
2: Kolejny dodatek, jak mówiliśmy o tym, jak sobie można ułatwić pracę z mową, to może jeszcze coś dla tych, którzy korzystają z Braille'a, bo jest taki dodatek, który wydaje mi się jak najbardziej, ja myślę, że może... W sumie myślę, że każda osoba, która z linijki brajlowskiej korzysta, powinna sobie go zainstalować, bo jest to dodatek, który pozwala na naprawdę dużo. Ja nie korzystam z wszystkich funkcji tego dodatku, ale z kilku wybranych jak najbardziej tak. Jest to dodatek Braille Extender, czyli no, jak można domyślać się z nazwy, to jest dodatek, który rozszerza obsługę Braille'a w NVDA o różne funkcje. Jakie funkcje? Ja sobie otworzyłem dokumentację tego dodatku. Ta dokumentacja w ogóle jest przetłumaczona zresztą jak i interfejs tego dodatku na język polski, także tutaj nie ma problemu z konfiguracją tego dodatku. I na liście funkcji mamy tutaj pozycji 20 i to chyba nawet nie są wszystkie funkcje. Natomiast no, przeczytam wam, co na to ten dodatek pozwala i na parę rzeczy myślę zwrócę uwagę, z czego ja osobiście korzystam, bo no, to faktycznie dodaje kilka funkcji, które znamy z innych czynników ekranów, ewentualnie z notatników, ale też kilka funkcji takich, wydaje mi się, dosyć unikalne, które chyba tylko w tym dodatku w NVDA występują. Więc co możemy sobie tutaj skonfigurować? Ponowne wczytanie dwóch ulubionych monitorów brajlowskich za pomocą skrótów klawiszowych, czyli no, teraz mamy tryb automatycznego wykrywania, który nam trochę też sprawę ułatwia. Kiedyś tego nie było, ten dodatek już trochę jest na rynku. Natomiast jeśli na przykład nam się monitor rozłączy z jakiegoś powodu, no to możemy łatwo wymusić, żeby NVDA z nim się ponownie połączył. To może się jak najbardziej przydać. Automatyczne przełączanie do trybu przeglądu dla terminali, czyli aplikacji takich jak PuTTY, PowerShell, Bash CMD. Więc jeśli wchodzimy do jakiegoś wiersza poleceń, to NVDA nam automatycznie monitor przełączy w tryb przeglądania i po prostu możemy sobie na linijce ten terminal przewijać do tyłu i po prostu będziemy cały tekst widzieć. Czytanie automatyczne. Tutaj pewnie chodzi o to, że możemy sobie skonfigurować, żeby monitor nam się automatycznie przewijał do przodu. Tak? W notatnikach jest taka funkcja, mamy jakiś drugi plik tekstowy, nie chcemy go ręcznie przewijać przyciskami. Możemy sobie skonfigurować, żeby nam się to przewijało automatycznie. Jak szybko się to przewija, możemy sobie skonfigurować. Mamy też skróty do tego, żeby prędkość tego przewijania przyspieszać i zwalniać. Więc to jest naprawdę konfigurowalne. Przełączanie pomiędzy kilkoma tablicami brajlowskimi, zarówno wprowadzenia, jak i wyjścia. Czyli jeśli pracujemy z kilkoma językami, chcemy sobie szybko, nie wiem, między polskim albo i angielskim, albo jakimś innym językiem się przełączać, możemy sobie kilka takich tablic dodać i jednym skrótem przełączać te tablice. Zaznaczenie tekstu ze specjalnymi właściwościami formatowania przy użyciu punktu 7,8 lub obu punktów. I to nie tylko to, nie tylko punkty 7,8, to zostało jeszcze bardziej rozszerzone i to generalnie robi trochę to, na co pozwala to, co robił Irkon przed chwilą. Na przykład jeśli mamy jakiś tekst pogrubiony, albo jakiś właśnie błąd pisowni, czy jakieś inne atrybuty, no to one nam mogą być pokazywane w Braille'u, albo właśnie punktami 7,8, albo tagami. To wtedy trochę wygląda jak taki w HTML, albo coś może, na przykład jeśli mamy jakiś tekst pogrubiony, no to w takim nawiasie kwadratowym to nazwijmy, na przykład mamy, nie wiem, domyślnie B jak pogrubienie. NVDA też coś takiego niedawno dostał, to pomału zaczyna trafiać do rdzenia NVDA oficjalnie, natomiast tam to tylko pozwala chyba na oznajmianie pogrubienia i podkreślenia i tam chyba jakiegoś jeszcze atrybutu kursywy bodajże, ale na przykład błędów pisowni już nie. A Braille Extender pozwala nam tak sobie czytać wszystkie tak praktycznie atrybuty, nawet nie wiem, jakiś rodzaj czcionki, rozmiar, nazwę, jak ktoś chce takie rzeczy sprawdzać na monitorze brajlowskim podczas czytania tekstu, można sobie to skonfigurować. Co mamy jeszcze? Jednoczesne używanie dwóch tablic brajlowskich jednocześnie. I to może się przydać na przykład w sytuacji, kiedy, nie wiem, pracujemy z dwoma językami, może wykorzystującymi różne alfabety, więc na przykład jednocześnie sobie włączymy tablicę polską i chińską. No bo polska tablica generalnie chińskich znaków nie ma zdefiniowanych, NVDA nie potrafi się sam między tymi językami przełączyć, a więc co za tym idzie, po prostu byśmy widzieli znaki zapytania, albo coś innego, no akurat ten dodatek też to pozwala skonfigurować, o czym za chwilę powiem więcej. No tutaj możemy poprosić, żeby te dwie tablice były aktywne jednocześnie i wtedy po prostu możemy bez problemu sobie z tymi dwoma językami jednocześnie pracować. Wyświetlanie znaków tabulacji jako spacje, zamiana przycisków przewijania w przód i w tył, więc jeśli ktoś chce, żeby przyciski po lewej przewijały do przodu, a po prawej do tyłu, a monitor nie pozwala na to w swoich ustawieniach, no to można to zrobić z poziomu tego dodatku. Podczas przewijania tekstu wypowiada aktualny wiersz zarówno w trybie przeglądania, jak i w trybie punktu uwagi, czyli możemy sobie skonfigurować tak, że kiedy my linijkę przewijamy, no to NVDA nam też mówi to, co jest widoczne. To też możemy sobie skonfigurować tak, że jeśli naciskamy przyciski przywoływania kursora na jakimś znaku, to też NVDA nam może ten znak przeczytać. Co mamy jeszcze? Łatwe przekształcanie tekstu do Braille'a unicodowego i na odwrót, więc no możemy sobie napisać coś po prostu z klawiatury, normalny tekst, no i przekształcić go na brajlowską reprezentację w Unicode. Możemy też konwertować opis komórki brajlowskiej do Unicode'u. Możemy zablokować klawiaturę brajlowską, to też może być przydatne, jeśli nie korzystamy z klawiatury na linijce, ale niechcący czasami tą klawiaturę naciskamy, możemy po prostu poprosić, żeby te klawisze nam nie działały, znów jeśli nasza linijka nie ma takiej funkcji wbudowanej. Uruchom aplikację UR lub URL za pomocą skrótu. I w ogóle tutaj, jeśli chodzi o opcję definiowania skrótów, to tu mamy tych skrótów dużo, no bo właśnie możemy sobie szybkie uruchomienia przepisać, więc jakiś konkretny akord nam uruchomi, nie wiem, nasz notatnik ulubiony, czy Worda, czy jakąś inną aplikację, z której korzystamy często. Ale też możemy sobie przepisać skróty do naciskania różnych klawiszy, na przykład możemy sobie przepisać skrót, żeby nacisnąć Ctrl albo Alt i to potem możemy docisnąć jakąś inną literę i w ten sposób wywoływać różne polecenia. Mamy skróty do sterowania multimediami nawet na linijkach, do zmiany głośności, wtedy też ten poziom głośności nam się w Braille'u wyświetla, więc generalnie funkcje sterowania komputerem z poziomu linijki są znacznie rozszerzone. Słowniki brajlowskie, czyli tak jak mowę, możemy sobie zastąpić różne słowa w Braille'u. Więc jeśli na przykład chcemy, żeby to znów na przykład w aplikacji do poczty nie było napisane nieprzeczytane, tylko żebyśmy widzieli, nie wiem, jakąś gwiazdkę na przykład, można sobie coś takiego skonfigurować. I też tutaj mamy zarówno słownik ogólny, globalny, mamy słownik dla konkretnej tablicy brajlowskiej i mamy słownik dla konkretnej aplikacji. Czyli tak samo jak z mową, tutaj też mamy te trzy poziomy. Mamy tryb jednoręczny, więc możemy jedną ręką wpisywać różne kombinacje na klawiaturze linijki. Wyświetlanie niezdefiniowanych znaków tablic brajlowskich, włączając to emoji, używając alternatywnych opisów. I to jest bardzo fajna sprawa, no bo domyślnie MVDA robi coś takiego, że jeśli mamy nierozpoznany jakiś znak w Braille'u, to nie jest tak jak w innych czytnikach ekranu, że widzimy jakiś, nie wiem, znak zapytania albo puste pole, tylko widzimy kod tego znaku, czyli widzimy, nie wiem, 0x2f, coś tam mamy po prostu w heksem rozpisany ten znak, co powoduje, że on nam pół linijki, no dobra, może przesadziłem, zależy jaki mam rozmiar tej linijki, ale no powiedzmy z 5-6 znaków nam może zająć. A tutaj, no po pierwsze możemy faktycznie sobie ustawić, żeby nam MVDA podawał emoji na linijce, czyli po prostu tak mamy czytane mową, na przykład, nie wiem, uśmiechnięta buźka, może nam to być rozpisane w Braille'u, podobnie jak na przykład na iOS-ie, czy Jaws też to potrafi, ale też możemy włączyć tryb tak zwany hook 8 i hook 6, które to te znaki wyświetlają w taki sposób, że jeden bit takiego nieznanego znaku odpowiada jednej komórce w Braille'u. I to jest o tyle fajne, że to zajmuje po prostu mniej miejsca. To nie jest cały czas ten znak odpowiedni, czyli na przykład, nie wiem, jeśli tak przeczytamy jakiś tekst w języku chińskim, ale nie mając chińskiej tablicy aktywnej, no to nie będziemy tutaj widzieć tego prawidłowego zapisu. Natomiast będziemy w stanie jakieś te znaki odróżnić. No i tutaj podany przykład, do kiedy się to może przydać, jest taki, że możemy w ten sposób, jeśli mamy na przykład dużo muzyki w danym języku, szukamy odpowiedniej ścieżki na przykład w folderze, no to będziemy w stanie się tego nauczyć i w ten sposób tą ścieżkę rozpoznać. Podobnie zresztą możemy też klawiatury wpisywać emoji i inne znaki i tutaj też sobie możemy albo wpisywać tą kombinacją z tym systemem, jeśli się go nauczymy, lub ustawiać sobie własne skróty, czyli trochę tak jak na iOSie moglibyśmy sobie napisać, nie wiem, zrobić skrót na KG, czy w sensie kciuk w górę i w tym trybie zaawansowanego wpisywania pisać KG i nam się to zamieni na kciuk w górę i tak na przykład możemy szybko emoji czy jakiś inny znak wprowadzić. Omijanie pustych wierszy podczas automatycznego przewijania, tryb historii mowy, więc możemy w Braille'u historię mowy przeglądać. I wiele więcej, no tutaj wiele więcej, to na przykład za tym kryje się to, że możemy też zdecydować, jak różne typy elementów są wyświetlane na monitorze brajlowskim. Jeśli na przykład jest coś, co według nas jest za długie po prostu na monitorze, tak? Jakiś typ kontrolki zajmuje nam za dużo znaków, na przykład, nie wiem, jak mamy punkty orientacyjne, no to one są dosyć długie, bo na przykład widzimy BNR, spacja, LDMK chyba, czyli to jest punkt orientacyjny typu banner. Możemy sobie to zmienić, żeby na przykład to były tylko dwie litery albo trzy, tak? BN na banner i LM jako punkt orientacyjny. I tego typu zabiegi możemy dokonywać, możemy zamieniać kolejność, na przykład jeśli ktoś chciałby widzieć, czy pole jest zaznaczone, czy nie zaznaczone przed nazwą kontrolki, a nie za, jak to chyba jest domyślnie, a jeśli domyślnie jest na odwrót, no to możemy sobie po prostu tą kolejność odwrócić. Dużo funkcji ma ten dodatek, więc jeśli korzystacie z linijki brajlowskiej, warto sobie go ściągnąć, przejrzeć tą dokumentację, przejrzeć wszystkie zakładki ustawień, no bo prawdopodobnie znajdziecie tam coś, co wam się przyda. Ja go głównie właśnie wykorzystuję do zmienienia tego, jak niektóre kontrolki są wyświetlane i do tego, żeby mi się emoji wyświetlało. I nawet do tego po prostu ten dodatek polecam.
0: Tak. Z takich wtyczek, które no ogólnie też poprawiają, może inaczej. Percentage Hetzker, co się pisze. Nie wiem, czy to jest nawet w sklepie. Wtyczka, która jednym skrótem Shift NVDAP sprawdza, jeżeli jesteśmy w jakimś tekście, w jakim procencie tego tekstu jesteśmy, a dwukrotne wciśnięcie tej kombinacji powoduje przejście do podanego procenta. To się czasami przydaje, na przykład gdy czytam książkę na komputerze, jakimś programem, nawet notatnikiem, i potem chciałbym tę samą książkę przeczytać, nie wiem, dokończyć w telefonie. Można wyszukać kawałek tekstu, ale można sprawdzić, czy jest ten procent rzeczywiście ten sam i być w miarę w tym samym miejscu. No można sprawdzać. Generalnie, ileż nam książki zostało, jakieś takie rzeczy. Mała rzecz, ale fajnie, że jest coś takiego. Wtyczka, którą teraz mam wyłączoną i od dłuższego czasu mam wyłączoną. Kiedyś ją miałem włączoną. Object Location Tones. To jest wtyczka, która odtwarza dźwięki. Dokładnie takie same dźwięki jak paski postępu w NVDA, tylko że te dźwięki odtwarza w zależności od tego, gdzie znajduje się dana kontrolka na ekranie. Na górze, na dole, po lewej, po prawej. To znaczy dźwięki te NVDA potrafią być odtwarzane w różnych miejscach panoramy, stereo. Natomiast im wyższy dźwięk, tym ta kontrolka jest wyżej na ekranie. Czyli w ten sposób można sobie sprawdzać na przykład układ, tak mniej więcej oczywiście sprawdzić, układ strony, że menu jest po lewej, zawartość jest gdzieś na środku, potem jakieś inne menu jest gdzieś tam po prawej, albo na górze, na dole. Więc domyślam się, że taka wtyczka możliwe, że mogłaby nam trochę posłużyć w rozmowach z osobami widzącymi. Tak, jeżeli nie powiemy nawet, gdzie jest dany przycisk, ale jeżeli powiemy, szukaj go gdzieś na dole po prawej. I być może na przykład, że to jest trzeci w dolnym rzędzie, tak? No bo słyszymy, że na przykład na tym samym poziomie, na tej samej wysokości jest kilka przycisków i powiedzmy tam któryś z rzędu to jest ten przycisk, który, o który nam chodzi, no to możliwe, że w ten sposób można by się jakoś mniej lub bardziej, ale dogadać. Więc myślę, że może mieć to jakieś znaczenie. Możliwe, że w przypadku też może niektórych przycisków bez etykiety. To oczywiście jest taki sposób no, zawodny, no, ale czasami ciężko jest znaleźć coś lepszego, a być może coś takiego się czasem może przydać.
2: A propos piknięcia MIDI, jeszcze jedna wtyczka, o której zapomniałem, bo ją dawno temu zainstalowałem, a ona mi też umila życie. No, moje piknięcia brzmią trochę inaczej.
4: Pusta.
2: Niż domyślnie. Dlaczego? No, jeśli ktoś w ogóle pamięta pierwsze wersje MVDA, tam rewizja 420, albo taka pierwsza publicznie dostępna rewizja, to te dźwięki
0: ja
2: właśnie tak...
0: Ja jeszcze mam chyba.
2: No, to właśnie takie ryste dźwięki brzmiały. Natomiast one teraz mają trochę inną barwę.
4: Opcja.
2: Ale jest dodatek, on z tego co widzę w sklepie nie jest, ale też myślę, że go podlinkuję, bo on jest na GitHubie. Nazywa się Enhanced Tones bodajże. Dodaje swoją kategorię.
4: Earthon Sound Spec Runes Enhanced Tones 30-33.
2: Co możemy sobie w tej kategorii zrobić?
4: Enhanced Tones strona. Enabled his add-on. If disabled the original function of NVDA.
2: Mamy pole wyboru włącz ten dodatek, sobie to zaznaczamy.
4: Generator to produce tones. Lista rozwijana sine generator zwinięte alt plus G. Support Enhanced Tones add-on przycisk alt plus S. Ok przycisk.
2: Mamy tutaj przycisk, żeby to wesprzeć. Czyli tak naprawdę mam to jedno miejsce rozwijaną. Jaki generator tonów ma być wykorzystany? Pierwsza opcja to jest generator natywny. Ja sobie to zmienię to ustawienie, zastosowałem ustawienia. No i te natywne, czyli te domyślne dźwięki w MVDA brzmią tak.
4: Pusta.
2: Tak, to są te standardowe piknięcia.
4: Enhanced tones strona. Generator to produce tones. Softot generator.
2: Mamy tutaj kilka kształtów tej fali. Mamy kształt taki piłowaty, nie wiem jak to po polsku się tłumaczy.
0: Piłokształtny to piłokształty,
2: tak. No to mamy piłokształty. To jak ktoś na przykład słabo słyszy, chciałby coś jeszcze głośniejszego.
4: Pusta.
0: Piła.
2: Piła, tak. To jest głośne.
4: Pusta. Enhanced tones. Generator to produce to. Sine generator.
2: Mamy sinusoidy i to jest to, czego ja używam. Kategoria. Te dźwięki są faktycznie takie wtedy cichsze.
4: Pusta. Pusta.
2: I mi te dźwięki akurat dużo bardziej jakoś opowiadają, nie są tak męczące. Ale to nie jedyna opcja, bo mamy też falę
0: prostokątną.
2: Tak, prostokątną.
3: To ja
2: chociaż
3: używam na przykład.
2: O właśnie, czyli to brzmi tak?
0: Bardzo ostro.
4: Pusta.
2: No mi się przypomina taki PC speaker, tak? Ten głośniczek w komputerach, takie naprawdę proste.
0: Tak, bo one wygenerowały rzeczywiście fale prostokątne.
2: Tak, więc można sobie to też tak skonfigurować.
4: Zastosuj alt tego. Enhanced generator.
2: I mamy jeszcze trójkątne fale. To będzie bardzo podobne.
4: Pusta.
2: Do tego, co ma MVDA domyślnie, natomiast te one są takie czyste. Ja sobie wrócę do tej fali sinusoidalnej, ale jak widać tutaj też każdy ma swoją ulubioną, jeśli brakuje wam tych dźwięków, a może nie wiedzieliście, że kiedyś to brzmiało inaczej, to też sobie myślę warto ten dodatek ściągnąć i wtedy możemy sobie to też trochę lepiej dostosować.
3: Ja chciałem wspomnieć o kilku dodatkach, których ja też używam. I myślę, że zacznę od kilku takich klasyków tak naprawdę, bo rzeczy, które już są od dawna. Wiele osób też z tego zdaje się korzystać, czyli Virtual Review. To jest dodatek, który dodaje funkcję, która już w JOSie była od dawna, odkąd ja JOSa pamiętam, czyli tak naprawdę wirtualizację obiektu podświetlonego w nawigacji obiektowej. Jak z nawigacji obiektowej korzystać, wyjaśniałem już w innym podcaście, który był temu dedykowany. Natomiast gdy już znajdziemy jakiś obiekt i bardzo chcemy wyświetlić w polu edycji, takim, z którego możemy sobie wykopiować to, co ten obiekt sobą przedstawia, czyli tam, co jest napisane, naciskamy NVDA, Ctrl W, no i nam takie zwirtualizowane okno się pokazuje i można sobie wtedy po prostu informacje na temat tych obiektów wykopiowywać. No, co się przydaje? Na przykład ja dzisiaj w ten sposób zrobiłem sobie wirtualizację całego okna dodatków NVDA i zapisałem sobie to jako plik, wysłałem sobie to mailem po prostu. Natomiast druga wtyczka, która może się przydać, jeżeli dużo pracujecie z różnymi syntezatorami, z jakimiś językami, albo macie, nie wiem, różne ustawienia syntez i chcielibyście jakoś szybko się między tym przełączać, no bo jasna sprawa, że są profile, ale osobno obok profili można też ustawiać sobie to wtyczką Switch Synth. I wtyczka Switch Synth działa w ten sposób, że skrótami NVDA Ctrl-Shift, tak? Od 1 do 9. Zaraz to zobaczę. Ctrl 1. Nie. tak? Tak, tymi skrótami. Przełącza się między tak zwanymi slotami i w każdym slocie może być jakieś ustawienie syntezy, czyli właśnie silnik, język, prędkość i tak dalej, wysokość, głośność. I żeby zapisać to, co aktualnie mamy ustawione jako to ustawienie slotu, naciskamy NVDA Ctrl Shift V. No i w ten sposób możemy sobie poustawiać kilka takich presetów i między tymi syntezami sobie szybko przeskakiwać. No skoro już wspomniałem o wirtualizacji, to warto też wspomnieć o wtyczce Character, jak to się nazywa? Character Info. To jest wtyczka, która naprawdę przydaje się chyba raczej rzadko, bardziej jeżeli dużo chodzimy po internecie, po jakichś różnych dziwnych stronach i gdzieś tam nie jest do końca nam jasne, trafiliśmy na jakiś dziwny znaczek i nie wiemy, co to jest. No to możemy wtedy użyć skrótu NVDA chyba tak, kropka i wtedy dostaniemy informację na temat tego znaku. Tam zostanie odczytane, nawet można wyświetlić okienko, żeby pokazała się nazwa tego znaku i jakieś tam wartości Unicode, ASCII i tak dalej, jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce się w to wkręcić. Wtyczka, która mi się też bardzo podoba. Już zdarzyło mi się z niej skorzystać, mimo że gdzieś tam już... Mimo że nie jest to coś, czego używam każdego dnia, to chciałem powiedzieć. Czyli PC Braille Keyboard. I to jest fajne, bo dzięki tej wtyczce możemy użyć naszej klawiatury komputera jako klawiatury brajlowskiej. I czemu to jest fajne? No z kilku powodów. Po pierwsze do nauki, bo możemy chcieć sobie zweryfikować, nie mając pod ręką monitora brajlowskiego, jak pisze się jakąś konkretną, nie wiem, literę, jak uczymy się, nie wiem, brajla ogólnie albo języka obcego w brajlu i chcemy sobie sprawdzić. A po drugie, no oczywiście dla zabawy, a po trzecie, jeżeli chcielibyśmy z jakiegoś powodu, i to może być ciekawe na przykład, żeby coś pokazać osobom widzącym, żeby dokonać jakiegoś takiego, żeby trochę pouczyć ludzi i taką świadomość zwiększyć, można ustawić przecież jako, bo ta wtyczka korzysta z tej samej tablicy wejściowej, która jest zdefiniowana w ustawieniach, czyli ta sama tablica, którą pisalibyśmy monitorem brajlowskim. I my możemy jako, przecież jako tą tablicę ustawić brajlowski Unicode i wtedy możemy sobie po prostu w dowolnym polu edycji pisać brajlem. Takim brajlem w sensie, że punkty brajlowskie będą widoczne na ekranie. I myślę, że to jest fajna sprawa, jakbyśmy chcieli właśnie tego brajla pokazać komuś albo dla, mówię znowu, dla jakiejś zabawy czy dla jakiegoś projektu napisać sobie coś w brajlu. Mi się już kiedyś zdarzyło, że miałem potrzebę coś tam w brajlu napisać, coś tam prezentowałem mojemu koleżeństwu w pracy i no, zdarzyło mi się już z tej wtyczki skorzystać. Tak się jeszcze zastanawiam, o czym mógłbym teraz wspomnieć.
1: Swoją drogą ciekawe, czy na przykład dałoby się na tym szybciej pisać niż taką tradycyjną metodą. Może ktoś tak właśnie pisze.
3: Jeżeli no właśnie, tak, właśnie teraz znać. Pisałem chwilkę i napisało mi się wszystko w brajlu, bo miałem ustawioną, jak widać, klawiaturę wejściową brajla. Także nie napisało się po polsku. No ale jest wtyczka i jak najbardziej działa.
1: Warto, myślę, że wspomnieć też o takich wtyczkach, które nic konkretnego nie robią, ale ułatwiają życie i jedną z takich wtyczek jest bez wątpienia Windows App Essentials, którą
0: właśnie miałem o tym
1: warto
0: powiedzieć.
1: Sobie zainstalować.
0: I to jest coś w zasadzie, o czym powinniśmy powiedzieć prawie na początku audycji.
1: Tak,
0: moim zdaniem.
1: Bo to jest wtyczka, której nawet jeżeli nie wiecie w sumie po co ją chcecie instalować, to jeżeli macie współczesne Windowsy, czyli Windows, no w zasadzie od 8 w górę, a w dzisiejszych czasach to raczej chyba już wszyscy mają, to warto sobie tę wtyczkę zainstalować, bo po prostu ona wspomaga działanie tych różnych aplikacji, które należą do Microsoftu, tych aplikacji UWP, ale też generalnie różnych okien systemowych.
0: Tak, i ona nawet nie ma chyba swoich jakichś skrótów, czegoś, ona po prostu sprawia, że to działa.
1: Ona po prostu jest, dokładnie.
0: Tak. Z takich wtyczek, które na przykład też no, lubię, LBL. To jest co prawda wtyczka raczej dla tych, którzy tworzą muzykę. W zasadzie to są nawet dwie wtyczki. Ich nie ma w sklepie NVDA. Trzeba je pobrać. Teraz już nie pamiętam z jakiej strony, ale spróbuję się do niej dostać i

0: poruszam się w oknie Reapera, dochodzę do okna wtyczki i robi mi się coś w rodzaju wirtualnego okna, po którym się poruszam normalnie tabem, shift tabem, strzałkami, no mam jakieś przyciski, listy, zakładki, tylko że to są wirtualne zakładki, więc nie mam ich nazw po polsku, tylko po angielsku. Natomiast no, ma to być interfejs taki dość standardowy, który pozwala na no właśnie poruszanie się po niektórych instrumentach wirtualnych. Oczywiście nie pozwala na robienie wszystkiego wszędzie, ale pozwala przynajmniej w tych niektórych instrumentach, nie będę teraz listy, tam jest kilkanaście instrumentów, w tym na przykład Kontakt od Native Instruments, więc jeżeli ktoś nie ma Complete'a, a chciałby jakoś przynajmniej skorzystać z tego Kontakta, żeby chociażby załadować sample, co prawda teraz już Kontakt powoli zdobywa tę dostępność, można z tej wtyczki skorzystać jeszcze z... Ona chyba obsługuje też taki bardzo fajny sampler z Forzando, któryś z instrumentów perkusyjnych od Tuntraka chyba, Addictive Drums, już nie pamiętam, no jest parę tych instrumentów na liście, i rzeczywiście można sobie z tego korzystać.
1: I jeszcze taka jedna wtyczka, która też w sumie nie wiadomo do końca co robi, ale usprawnia. Z kolei dla tych, którzy mają Microsoft Office'a. Wtyczka Office Desk. Ona też usprawnia pracę w pakiecie Microsoft Office, więc jeżeli korzystacie z tego pakietu, to zdecydowanie też warto ją sobie zainstalować.
0: A dla posiadaczy Thunderbirda no to jest też wtyczka Thunderbird. Ja ją co prawda zainstalowałem teraz, znaczy zaktualizowałem i przynajmniej na razie ją wyłączyłem, bo nagle zaczęło mi ogłaszać czas co minutę. Więc nie wiem, czy to jest jakiś pomysł dewelopera. No, chyba będzie fajnie. Czy to Thunderbird tak ma i deweloper to ogłasza? Nie wiem, ale... No, coś takiego się zrobiło po aktualizacji.
2: Tomku, czy ty korzystałeś z tej wtyczki? Bo mi się wydawało przez jakiś czas, ja kiedyś z niej korzystałem i wydawało mi się, że ta wtyczka no niestety nie za bardzo sobie radzi z polskim interfejsem. Ona była robiona przez francuskich deweloperów, jakoś tam była optymalizowana, miałem wrażenie, pod angielski, ale właśnie nie wiem jak z polskim, bo tam było bardzo dużo takich ciekawych jakichś skrótów. Natomiast, no właśnie pytanie, czy...
0: Ja nawet nie pamiętam tych skrótów.
2: Okej. Okay. A to dlaczego jej używałeś?
0: Znaczy, wydawało mi się, że bez tej wtyczki to ten Thunderbird jakoś gorzej działał, ale być może nie.
2: Okej. Okay. No nic, trzeba będzie kiedyś zobaczyć. Jeszcze. Natomiast, skoro już mówimy o wtyczkach, które usprawniają pracę konkretnych programów, no to takie dwie wtyczki, o których na pewno warto wspomnieć, to jest Unigram Plus i WhatsApp Plus. Bo no, Unigram i WhatsApp to są chyba jedne z najczęściej używanych aplikacji takich tych modern, tych desktopowych. I one rzeczywiście są dobrze zrobione do tego stopnia, że tam naprawdę wiele da się zrobić. Więc ja może zacznę od pliku pomocy do WhatsAppa Plus, żeby poczytać wam, jakie tam są w ogóle różne skróty, bo jest to ciekawe. Na pewno zaczynamy od tych podstawowych typu Alt-1 to lista wiadomości, Alt-2 to pole edycji, a Alt-3 to przeskoczenie do... Nie, Alt-2 to jest przeskoczenie do ostatniej wiadomości, czyli jakby, że będziemy sobie na liście wiadomości, które nam przysłano. A z kolei Alt-E to jest pole edycji i Alt-3, jeżeli jest to dobrze skonfigurowane, co u mnie jakoś nie do końca chce działać, to jest właśnie przeskoczenie do nieprzeczytanych wiadomości. Także to jest super. Natomiast wtyczka potrafi wiele więcej. Jest skrót Alt, NVDA Alt, tak, NVDA Alt Y, który odbiera rozmowę i NVDA Alt N, który ją odrzuca. Możemy sobie skonfigurować na przykład, Ctrl R też nagrywanie wiadomości głosowych, bo tego też chyba domyślnie nie ma. Także... Już tu patrzę. WhatsAppy. Jest.

0: Już wam powiem, jakie są jeszcze inne funkcje. Na pewno można ukrywać to, żeby on nie czytał numerów osób, które do nas piszą, zwłaszcza w grupach, na każdej wiadomości. Tak, więc mamy opcję. O, jeżeli odpowiadamy na wiadomość, to zmieni się pole edycji, tytuł tego pola edycji, etykieta bardziej. No, są dodane etykietki dostępnościowe niektórych kontrolek. I mamy skróty klawiszowe. Alt 1, lista czatów. Alt 2, ostatnia wiadomość w otwartym czacie. Alt D, pole edycji. I Alt D z pola edycji to jest powrót do miejsca, z którego do tego pola edycji weszliśmy. Alt T, nazwa i status otwartego czatu. Alt Shift C, zadzwoń. Alt Shift V, rozmowa wideo. NVDA Alt, NVDA Alt Y to jest odebranie rozmowy, a NVDA Alt N to jest rozłączenie lub odrzucenie rozmowy. Alt A, wyłączanie, włączanie mikrofonu. A Alt V, kamery. Alt O, naciska przycisk więcej opcji. Ctrl R nagrywa, a potem zatrzymuje i wysyła wiadomość głosową. I do tego też możemy dodać dźwięk, bo domyślnie dźwięku nie ma. Także z dodatku też jest dźwięk. Ctrl D można odrzucić wiadomość, którą właśnie nagrywaliśmy albo pisaliśmy. Ctrl Shift D wznawia, pauzuje i wznawia nagrywanie wiadomości głosowej. Alt Delete usuwa wiadomość. Ctrl Shift P otwiera profil. Ctrl Shift E przełącza, czy ma być odczytywany numer przy wiadomości w czatach grupowych, czy nie. Alt S dodaje wiadomość do ulubionych, czy gwiazdkę jej dodaje. Alt F przesyła, przekazuje dalej wiadomość. Alt R odpowiada. Alt Shift R oznacza czat jako przeczytany. Ctrl C kopiuje tekst wiadomości do schowka. Alt C pokazuje tekst wiadomości w oknie w polu edycji osobnym. Wda kontrol, NVDA kontrol W otwiera WhatsAppa, ustawienia dodatku. I Ctrl Shift A naciska przycisk dołącz. Alt L włącza i wyłącza odczytywanie automatyczne wiadomości, które przychodzą. Ctrl S steruje prędkością odtwarzania wiadomości głosowej. Alt P odtwarza i wstrzymuje odtwarzanie wiadomości głosowej, która aktualnie jest odtwarzana. Alt U oznajmia aktualną pozycję paska postępu, a wciśnięte dwa razy włącza lub wyłącza odczytywanie. To jak na przykład pobieramy jakąś wiadomość czy jakiś plik, który nam został na WhatsAppie wysłany, wtedy taka informacja może być dla nas przydatna. Ctrl spacja przełącza do trybu zaznaczania. Alt Backspace edytuje wiadomość. I to jest tyle, ale tych skrótów jest dużo i te opcje też. Jak ja wejdę teraz w ustawienia WhatsAppa, to mamy tutaj tak. Podaj nazwę, którą się wyświetlasz w WhatsAppie, żeby WhatsApp mógł rozróżnić twoje wiadomości od wiadomości innych osób. Podaj numer telefonu swój, wtedy WhatsApp będzie w stanie wyfiltrować numer telefonu w wiadomościach, które wysyłasz. Wpisz tutaj. Tak, wpisz tutaj różne warianty słowa nieprzeczytane w twoim języku, tak żeby można było zidentyfikować, gdzie jest. Właśnie to miejsce, w którym zaczynają się nieprzeczytane wiadomości. Odtwarzaj dźwięki, kiedy zaczynasz nagrywać, wstrzymujesz, zatrzymujesz nagrywanie i wysyłasz wiadomość głosową. Automatycznie informuje o zmianach w pasku postępu. No i można sprawdzić jeszcze aktualizację. No i dość podobna sytuacja jest z Unigramem Plus, tam tych opcji mamy jeszcze więcej. No tak przykładowo zerknę tutaj. Unigram Plus. w jakim języku jest twój interfejs, to trzeba ustalić, żeby po prostu były dopasowane tam te etykietki. Odczytuj typ czatu na liście czatów. No, czyli na przykład czy to, mamy do czynienia z czatem prywatnym, czy jest to kanał, czy jest to grupa, czy jeszcze coś innego. I tu mamy opcję, żeby czytał przed nazwą czatu, po nazwie czatu, nie mów wcale. Odczytuj nazwę nadawcy we wszystkich wiadomościach, tylko w wiadomościach odebranych, tylko w wysłanych wiadomościach i w ogóle. Co ma się dziać, jak naciśniemy strzałkę w górę w polu edycji i tu możemy na przykład edytować ostatnią wiadomość, przeskoczyć do na listę wiadomości i nic nie robić. Czy przed wiadomością ma być odczytywany status, że nie została jeszcze zobaczona, czyli że nie odczytał jej jeszcze odbiorca. Oznajmiaj rangi administrator i właściciel przy wiadomościach wysyłanych w społecznościach. Odczytuj nazwy folderów, kiedy się między nimi przełączamy, bo tak, bo w Telegramie można dzielić kanały czy tam po prostu czaty na foldery już teraz. Informuj o usuwaniu wiadomości dźwiękiem. Wyświetlaj okienko potwierdzenia, kiedy usuwasz czaty. No właśnie, jakie mają być sposoby powiadomień, kiedy właśnie nagrywa się wiadomość głosową, czy to ma być dźwięk, czy mowa, czy nic. Tutaj znowu odczytywanie paska postępu. Odczytuj nazwy linków URL, opisy URL, czyli po prostu te tytuły stron, tak, które się kryją pod danym linkiem w wiadomościach. Przeczytaj pełny opis wideo w linkach YouTube. Oznajmiaj, że jeżeli wiadomość ma reakcję. Tutaj jest jeszcze jakieś pole wyboru, gdyby nagrywanie wiadomości głosowych nie działało, no i sprawdzanie aktualizacji. I tych skrótów też w tym Unigramie jest odpowiednio dużo do różnych rzeczy, do różnych przycisków. I naprawdę, jeżeli z którejś z tych aplikacji korzystacie, czy jest to WhatsApp, czy jest to Unigram, warto te dodatki sobie zainstalować.
1: Zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo tu się pojawiają komentarze od Oskara. Nie jesteś, Michale, sam, też z tej rozszerzonej szukajki korzystam. To pierwsza wiadomość i druga wiadomość od Oskara. Kolejne wspomaganie to Extended Winamp. Czy powiecie coś o alternatywnym sklepie z wtyczkami?
0: Ja tą wtyczkę właśnie, tą Tiendę, czyli ten hiszpański sklep, który był jeszcze przed oficjalnym sklepem, właśnie usunąłem, bo ona się zdawała tam być jakoś niekompatybilna. No pewnie mógłbym ją ściągnąć z GitHuba i rzeczywiście trochę takich dodatków, które no w tym oficjalnym sklepie się nie pojawiły, tam rzeczywiście są i można je tam zaktualizować. No więc jeżeli ktoś ma dostęp do tej wtyczki, no ona jest na GitHubie, no to może warto ją dalej mieć gdzieś tam, aczkolwiek fajnie, że już jest ten oficjalny sklep i tam jednak większość rzeczy rzeczywiście jest.
2: Prawda. Speech history and review? Jak to? Zaraz sprawdzę dokładnie, jak to się nazywa. Speech history, review and copying. Czyli po prostu mamy zapisywane to, co mówi NVDA. Skrót, w zasadzie dwa skróty od poprzedniej, następnej wiadomości, czyli w zasadzie wypowiedzianego komunikatu przez NVDA, czyli załóżmy, coś robię, nie wiem, przeglądam internet, coś patrzę, pracuję, przychodzi jakieś, nie wiem, powiadomienie, wiadomość, cokolwiek i żeby nie sprawdzać, co to w zasadzie przyszło, mogę jakby w programie danym mogę nacisnąć skrót poprzednia wiadomość, jeszcze raz poprzednia i się pewnie dowiem, co to była za wiadomość. Jest jeszcze skrót do kopiowania tego, co powiedział NVDA, dzięki czemu takie rzeczy mogę sobie też kopiować do schowka. No i wiadomo, gdzieś tam wkleić, nie wiem, gdzie mi tam się podoba. Specjalnie nie mówię o skrótach, jakie są przypisane, bo ja je zmieniłem na swoje. Nie pamiętam, jakie są oryginalne, ale myślę, że to też może się przydać, bo to, no, mi się często zdarza, że pomijam, czy w zasadzie w momencie, gdy NVDA mówi coś, co nawet by mnie interesowało, to no, nie zdążę się wstrzymać z naciśnięciem jakiejś strzałki czy czegoś i po prostu ten komunikat gdzieś tam wyciszam bardziej lub mniej jakoś tam nieświadomie, a dzięki temu mogę sobie wrócić spokojnie do tego, co NVDA czytało wcześniej. I coś, o czym pewnie Piotrek powie więcej, chyba o tym w końcu nie mówiliśmy, czyli Enhanced Object, jak to się nazywa? Nie, Enhanced Object Navigation.
3: Tak, myślę, że warto o tym dodatku powiedzieć. Mówiliśmy o nim kiedyś w przeglądzie, ale to też może być coś, co wielu osobom się przyda w dwóch sytuacjach. Jest to w dużym skrócie dodatek, który pozwala nam korzystać z nawigacji obiektowej NVDA trochę tak jak na przykład kursor dotykowy w JOSie, czy po prostu trochę tak jak nawigujemy po stronach internetowych. No bo nawigacja obiektowa w NVDA, jeśli zwłaszcza ktoś jest właśnie przyzwyczajony do kursora JOS, gdzie po prostu mamy cały ekran, to jest po prostu jakby dokument, sobie chodzimy w górę, dół po wierszach i to tak naprawdę tyle, no to nawigacja obiektowa w NVDA działa trochę bardziej jak na przykład VoiceOver na Macu, gdzie nasz ekran to jest takie jakby drzewko i te elementy na tym ekranie są rozmieszczone w tym drzewku, czyli powiedzmy załóżmy, że mamy pulpit, bo to jest główne okno w całym systemie, no i jeśli wejdziemy do tego pulpitu, no to mamy powiedzmy listę z ikonami na pulpicie, więc mamy samą listę, możemy wejść do listy, wtedy widzimy ikonki, ale możemy wtedy też iść od tej listy w prawo i wtedy widzimy przycisk start. Jeśli pójdziemy dalej, no to widzimy pasek narzędzi, uruchomione aplikacje i moglibyśmy do tego paska narzędzi wejść, no i wtedy zobaczymy poszczególne przyciski i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu drzewko, tak? Mamy jakieś kontenery, grupy kontrolek, jakieś paski narzędzi, właśnie listy i musimy do tych kontrolek wejść, żeby do tej grupy wejść, żeby do tych kontrolek się dostać. Natomiast gdyby ktoś chciał po tym nawigować w takim widoku spłaszczonym, że tego nie ma, to bardziej trochę się wtedy zachowuje właśnie jak na przeglądanie internetu, czy tak jak czytniki ekranu mobilne z ekranem pracują, no to w tym dodatkiem to możemy sobie skonfigurować. W tym dodatku też możemy. Mamy dużo skrótów klawiszowych, które znów trochę tak jak w internecie pozwalają nam nawigować po konkretnych typach kontrolek, więc możemy skakać na przykład do następnego przycisku, do następnego pola wyboru i tak dalej. Mamy też coś w stylu pokrętła, więc nawet jeśli nie pamiętamy konkretnego skrótu, ale pamiętamy skróty do pokrętła, to możemy sobie na pokrętle wybrać na przykład właśnie przyciski i poskakać po przyciskach. Ale mamy też wyszukiwarkę. I to się też naprawdę przydaje, no bo generalnie faktycznie NVDA pozwala nam szukać tekstu, ale tylko w internecie. Natomiast jeśli jesteśmy w jakiejś aplikacji, na przykład właśnie WhatsApp albo jakiś Unigram, gdzie też mamy trochę tych kontrolek, albo no moim ulubionym przykładem tego są wtyczki audio. Jest taki fajny, pełni dostępny syntezator Serge XT, który jest bardzo dostępny, ale to
2: ale
3: jest...
2: żeby nie szukać daleko, Zoom.
3: Tak, Zoom, o właśnie, to też, właśnie. Zoom też ma dużo kontrolek, więc to są aplikacje, w których takie wyszukiwanie by nam się mogło przydać, ale NVDA normalnie na to nie pozwala. Natomiast ja mogę to pokazać, tylko akurat mam Zooma po angielsku, ale no myślę, że to aż taki problem nie będzie, no po prostu warto to ogólnie omówić. Ja jestem teraz w tym Zoomie i dodatek ogólnie wywołujemy naciskając NVDA Ctrl Shift Spacja. Słyszymy taki dźwięk i w tym momencie moje strzałki pozwalają mi nawigować po
4: Melting Information.
3: Po całym interfejsie.
4: Recording.
3: Ja sobie idę teraz w prawo. Mam tą informację, że coś się nagrywa, mam jakiś niezaetykietowany przycisk.
4: Original Sound for Musicians on. Yes.
3: O właśnie, tutaj chyba doszłem do końca ekranu i NVDA mi się troszkę przez na chwilkę zawieścił. Czy tutaj mam ten widok taki hierarchiczny? Mógłbym teraz nacisnąć czałkę w górę.
4: Original sound for musi chance on.
3: I w tym momencie wchodzę po przyciskach, natomiast mam też te skróty klawiszowe, o których mówiłem, więc mógłbym na przykład no właśnie nacisnąć sobie B, jak przycisk
4: original sound for musi
3: skaczę po przyciskach. Mógłbym też na przykład nacisnąć, nie wiem, X jak pole wyboru.
4: No, pewnie, no next.
3: Mam tutaj komunikat, nie ma następnego, nie ma poprzedniego, bo tutaj pola wyboru nie ma. Mam też to pokrętło i tutaj skrótem page up, page down mogę
4: link. Actions.
3: Wybrać. Mam link, czynności, o właśnie też na danej kontrolce mogę czynności wybrać.
4: Control.
3: Kontrolka.
4: Pole edycji.
3: O, właśnie, pole edycji to mam przetłumaczone.
4: Tekst.
3: Tekst.
4: Dokument. Lista. Element listy. Pasek narzędzi. Tabela. Lista rozwijana. Nagłówek. Pole wyboru. Przycisk opcji. Grafika. Pasek stanu. Grupa.
3: I w ten
4: menu. Menu. Paro, menu item. Treor. Treor item.
3: A co mam właśnie? Menu. Pasek menu lub element menu. Drzewo.
4: Taport item.
3: Zakładki.
4: Form field.
3: Pole formularza.
4: Focusable objekt.
3: Obiekty, które mogą przyjąć. Fokus.
4: Landmark. Sam item.
3: Punkty orientacyjne.
4: Focusable form field.
3: I taki sam element. Także trochę tych opcji mamy, ale też mamy to wyszukiwanie. Ja teraz wyłączyłem tą nawigację, znów Ctrl NVDA Shift Spacja, a tym razem nacisnę NVDA Ctrl Enter. To mogę zrobić w każdej chwili, nawet jeśli nie mam tego włączonego, tego trybu nawigacji.
4: Content left panel, video content, 1:30.
3: I co się stało w tym momencie? Otworzyło mi się takie wirtualne okno, taki niewidzialny interfejs, trochę było dźwięków, bo cały czas mam ten dodatek z dźwiękami. I tutaj mam informację, że mam 30 elementów. Ja teraz mogę sobie po tej liście iść strzałkami górę-dół.
4: 2:30, tekst 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:00, content left panel, mute, current leum, mute, alt, plusa, content left panel, 10:30, content left panel, melting information, 12:30.
3: Trochę tych przycisków jest, trochę jest te rzeczy nie zaetykietowanych, ale załóżmy, że ja bym chciał szybko przełączyć sobie dźwięk oryginalny, bo jest mi to potrzebne. Nie wiem, gdzie ta kontrolka jest, natomiast po prostu wiem, że ona na ekranie gdzieś powinna być, więc zaczynam pisać o...
4: Content left panel, melting tools, melting information 1:06. Original sound for musi chance, on 1:01.
3: O, i teraz tą listę sfiltrowałem do tego, że mi ten przycisk znalazł, ten dźwięk oryginalny. W tym momencie jest włączony i teraz tego co pamiętam mam do dyspozycji dwa skróty. Jeśli nacisnę Enter.
4: Unapletomowe focus. Original sound for musi chance on.
3: No to co się stało w tym momencie? Dostałem komunikat, że nie był w stanie przenieść fokusa, natomiast przeniósł mi kursor NVDA. Przynajmniej.
4: Original sound for musi chance on.
3: Więc mógłbym w tym momencie nacisnąć NVDA Enter i...
4: Zoom optimizer audio ison, noise suppress, noise enable alert, aktywuj.
3: Wyłączyć dźwięk oryginalny i teraz na pewno original moja jakość dźwięku się pogorszyła dla was, więc włączymy go sobie z powrotem.
4: Original sound for musi...
3: No i w ten sposób nawet właśnie w oknie, które ma, no tutaj było 30 kontrolek, ale original na przykład w Serge'u tych kontrolek jest 400. No to w takich sytuacjach nawet do tego wyszukiwania wydaje mi się, że ten dodatek jest jak najbardziej bardzo, ale to bardzo przydatny.
4: Mapowanie.
2: To prawda. I jeszcze jest jedna wtyczka, którą ciągle obiecuję sobie, że jej użyję, że ją przetestuję, czyli OBJ Watcher. Nie wiem, czy ktoś z was z niej korzysta. Bo to ma być...
0: Jeszcze nie, ale to
2: wiem
0: ma...
2: O co właśnie. Bo to ma być wtyczka, która pozwala na wybranie jakiegoś obiektu aplikacji, nie wiem, być może listy wiadomości, nie wiem właśnie, i no pozwala na śledzenie zmian na tym obiekcie. No i szczerze mówiąc nie pamiętam ani skrótów tej wtyczki, więc...
0: Chyba NVDA właśnie Ctrl W tak samo jak właśnie...
2: A jest jakaś nawet pomoc tej wtyczki. Więc możliwe użycia, znaczy... No, jeden. Oglądanie napisów i tekstów piosenek. Oglądaj napisy lub teksty piosenek wybranych graczy. No dobra, włączając automatyczne raportowanie o ich odświeżeniu. Dwa. Obserwowanie aktywności czatu. Oglądaj interesujące eventy na listach czatów grupowych w aplikacjach do przesyłania wiadomości, takich jak Unigram lub WeChat. Automatycznie zgłaszaj nowe wiadomości, nawet podczas pracy w tle. Testowanie i debugowanie. Obserwuj pasek stanu aplikacji, takich jak notatnik, aby automatycznie informować o zmianach w wierszach i kolumnach podczas edycji. Alt W, żeby aktywować warstwy. No właśnie, coraz więcej jest wtyczek, które mają swoje, powiedzmy, takie warstwowe skróty, czyli naciskam jakiś skrót i po tym skrócie naciskam inne jakieś tam skróty. I teraz NVDA Alt W, żeby włączyć ten, powiedzmy, że niewidzialny interfejs czy skróty wtyczki. Teraz klawisze numeryczne od 0 do 9 dodaj bieżący obiekt nawigacyjny do określonej pozycji lub zgłoś stan. Czyli jak rozumiem, ma to działać w ten sposób, że dodaję sobie to, na czym aktualnie się znajduję kursorem, a jeżeli już coś jest pod tą na tej pozycji, to on mi odczyta, co to jest. Del, naciśnij raz, aby usunąć ostatnio obserwowany obiekt, naciśnij dwa razy, aby usunąć wszystkie obserwowane obiekty. No dobrze. T, zmień status obserwacji bieżącego okna na pierwszym planie. No, pomoc jest do tego dodatku. Można poczytać, można posprawdzać. Ja to sobie sprawdzam właśnie Chromem i jego tłumaczeniem. Co prawda, no, zamiast delete jest usuń, czyli usuń, naciśnij raz, aby usunąć, albo zamiast escape jest ucieczka. Czyli generalnie escape wychodzi z tego trybu, tej obserwacji, czy jak to nazwać.
1: To jest też w ogóle ważna informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może nie są zaznajomieni jeszcze z dodatkami do NVDA, no, że trzeba liczyć się z tym, że nawet dodatki, które znajdują się w oficjalnym sklepie, jeżeli chodzi o ich lokalizację, jest z tym różnie. Czasem możecie trafić na coś, co będzie po polsku, i to w 100% przetłumaczone. Możecie czasem trafić na coś, co będzie przetłumaczone częściowo i traficie na jakieś obcojęzyczne komunikaty, zazwyczaj po angielsku. Może się zdarzyć, że po angielsku będzie cała wtyczka, albo może się zdarzyć, że na przykład wtyczka będzie po hiszpańsku. Też tak się może zdarzyć, albo w jakimś innym języku, bo po prostu ktoś, kto przygotowywał tę wtyczkę, no to przygotował ją w języku, który zna i nie jest to nawet język angielski. Na to też trzeba brać poprawkę.
0: Przykładowo język chiński, bo w języku chińskim to nawet moglibyście na to nie wpaść, bo wtyczka też nazywa się po chińsku i przez to leży na samym dnie add-on store'a. Wtyczka Subtitle Reader, która pozwala na odczytywanie napisów w popularnych serwisach różnych. Tam wspierany jest YouTube, Netflix, chyba Disney Plus też, kilka jakichś serwisów do anime. Także jeżeli oglądacie na komputerze często jakieś filmy, seriale z napisami, to tą wtyczką można się też wspomóc. Tu warto zwrócić uwagę, że wtyczka ma własny updater. Niektóre wtyczki rzeczywiście tak mają. I no, to jest ciężka sprawa, bo to po prostu nagle znikąd pojawia się okienko w języku chińskim, zaczyna grać jakaś melodia, w ogóle piosenka jakaś się odtwarzać, chińska bądź japońska. Może to przestraszyć i zaniepokoić, co się z naszym komputerem dzieje, ale no, tak wygląda aktualizator tej wtyczki.
2: Także różne są pomysły deweloperów, żeby urozmaicić użytkownikom czas i działanie na komputerze. Polecamy przejrzenie sobie listy dodatków. Jeżeli nie znamy języka, nawet angielskiego, można zainstalować ten Translate, czyli tłumacza, i w ten sposób tłumaczyć sobie też opisy tych wtyczek. I rzeczywiście, no, w ten sposób można sobie radzić. 195 to naprawdę sporo i myślę, że sporo osób może tam znaleźć coś dla siebie.
1: Są też na przykład wtyczki, które usprawniają po prostu działanie konkretnych aplikacji. I to też jest taka grupa, która nie dodaje nam jakichś funkcji nowych do NVDA, ale po prostu wspiera rozwój jakiegoś oprogramowania. Jeżeli na przykład jest to oprogramowanie, w którym coś jest gorzej dostępne, albo chcielibyśmy uzyskiwać szybciej informacje dotyczące pewnych rzeczy, no to
3: z
1: warto...
3: Z kategorii tych dodatków, teraz mi się Janem przypomniał, o którym nie mówiliśmy, tutaj był WhatsApp, był Unigram, a z czego ja korzystam? Na przykład Total Commander.
1: O właśnie, tylko...
3: Bo jest do tego wtyczka.
1: Tylko ona też chyba już nie jest w sklepie.
3: Nie, właśnie, to jest kolejna wtyczka, która nie jest w sklepie, natomiast ona na przykład, na co ona pozwala? Z takich ważniejszych rzeczy, na przykład, jeśli mamy otwarte kilka kart, no bo Total Commander na to pozwala, to nam czyta, jak zmieniamy te karty Control Tabem, domyślnie to nie jest czytane. Czyta automatycznie, jeśli zaznaczamy kilka elementów, naraz nam mówi, ile elementów zostało zaznaczone. Są też jakieś skróty, żeby tam odczytać ten pasek statusu dla lewego i prawego panelu, tylko raz nie pamiętam, co to są za skróty. Ale jest tego trochę.
1: Jest wtyczka do MP3 Direct Cut'a, jest wtyczka do Gold Wave'a, do Everything'a, czyli do tego takiego narzędzia wyszukującego pliki na naszym dysku twardym. Tak, o Station Playlist to właśnie zaraz będę chciał parę słów też powiedzieć. Na razie mówię o tych narzędziach takich, z których możecie chcieć korzystać po prostu. O, do FileZilli też coś jest. Natomiast ja mam takie wrażenie, że czasem te dodatki one troszeczkę psują. Niektóre coś poprawiają, niektóre też potrafią popsuć, więc jeżeli na przykład zainstalujecie sobie jakiś dodatek i zauważycie, że program, z którego korzystacie i który ten dodatek wspiera, no, zaczął działać gorzej, to po prostu trzeba go odinstalować, bo być może kiedyś autor coś stworzył, a w obecnej wersji tego programu już po prostu zaczyna coś działać gorzej. O, do VLC na przykład jest też dodatek, który usprawnia pracę z tym programem. No
0: tak,
1: i Piotrze,
0: to jest w ogóle cała seria dodatków tego francuskiego dewelopera, który się nazywa Polber 19. On bardzo fajne rzeczy robi, które różnie potem działają, bo VLC pamiętam, że bardzo mulił. Jakby po instalacji tego dodatku VLC zaczął jakoś strasznie zamulać w niektórych miejscach. A Audacity, które dodaje parę fajnych rzeczy. Parę rzeczy jest dzięki tej wtyczce naprawdę dobrze czytanych, ale z drugiej strony nie wiem, jak to do końca rozwiązać. Pododawał na przykład automatyczne odczytywanie, w którym miejscu pliku się znajdujemy. Czyli odtwarzam sobie plik w Audacity, robię pauzę i on mi już z automatu czyta, która minuta, która sekunda, które coś tam. Potem jakieś tak samo przy zaznaczaniu też czyta tego dużo. Musi zawsze oznajmić, że zaznaczenie jest odtąd dotąd dużo. Jak się dużo zaznacza i coś wycina z pliku, albo jakkolwiek go obrabia, bardzo dużo gada ta wtyczka. Tak czasami mam wrażenie, że aż za dużo i nie jest to aż tak potrzebne. Do Rekuwy jest, do Radio Shura jest i całkiem fajnie sobie radzi, bo dodaje mu dużo różnych takich skrótów. Radio Shure, o czym ja na przykład nie wiedziałem, dopóki ta wtyczka nie powstała, pozwala na przykład na wybieranie sobie stacji po języku albo po kraju. A to było jakieś ukryte, znaczy ukryte, takie niedostępne z klawiatury, jakieś tam takie pod menu.
1: Ale jeżeli wam się Radio Shure nie podoba, to na przykład jest wtyczka, dzięki której możecie sobie słuchać radia z poziomu NVDA po prostu.
0: Ja o tym chciałem wspomnieć w ogóle, że to jest w ogóle dyskusja, czy NVDA, czy tego typu narzędzia jak właśnie radio, to jest, czy miejsce na nie jest w czymś takim, jak czy czytnik ekranu to jest najlepsze miejsce na tego typu funkcje. To jest właśnie ciekawa debata, bo z jednej strony są ludzie, którzy twierdzą, że no nie, no bo przecież to jest czytnik ekranu i od tego on jest czytnikiem ekranu, żeby czytać ekran i ewentualnie te dodatki usprawniały jakoś ten proces, a nie od tego, żeby było w nim wszystko. Wy mówiliście o tym, że przez to, że tam jest Python, no to można dużo jakiegoś szkodliwego kodu wykonać, to jest tam roczna strona. Ta strona trochę bardziej zabawna jest taka, że no przez to, że to jest Python, można stworzyć sobie praktycznie cały system operacyjny wokół NVDA.
1: I naprawdę, NVDA OS.
0: Tak, jak spojrzycie do tutaj tych dodatków, które są w sklepie, no to z takich ciekawszych znajdziecie na przykład wyszukiwarkę kodów pocztowych w Brazylii.
1: Ale co do tego radia, to ja mam akurat inny argument na nie względem tego, żeby to było jako dodatek do NVDA. To znaczy ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, że taki dodatek jest. Ja po prostu go nie używam. Ale już mówię dlaczego. Bo mnie zwyczajnie irytowałoby to, że coś, co działa mi w tle, jest zależne od programu odczytu ekranu. Ja czasem mam potrzebę, żeby NVDA zrestartować. Aktualizacja dodatków, jakaś instalacja, dezinstalacja, to jest restart NVDA. I w takim przypadku to radio mi się zatrzyma. Jeżeli odtwarzam je za pomocą jakiejś innej zewnętrznej aplikacji, tego problemu nie mam, bo po prostu to działa i już, i po prostu nie jestem przywiązany do jednego narzędzia. Więc to jest...
0: No to jest prawda.
1: To jest taki mój argument.
0: Z drugiej strony ja mam wrażenie, że jest jakby zapotrzebowanie na taki program, który zbierałby, byłby podobny jak NVDA, miał ten niewidzialny interfejs, albo w miarę, no, w razie potrzeby by gdzieś tam wywoływał pod jakimś skrótem klawiszowym jakieś jedno konkretne okno, ale że byłby to taki scyzoryk szwajcarski, czyli po prostu baza jest jak w Mirandzie, baza jest goła i pod tą bazę różni deweloperzy mogą podpinać różne funkcje. Właśnie takie drobne jakieś pierdółki. A to jakieś radio niech tam gra. A to jakieś właśnie kody pocztowe, coś tam. A to jakiś czytnik plików TXT. To też mogę wam za chwilkę o tym opowiedzieć, bo jest na przykład hiszpańska wtyczka, która jest czytnikiem plików TXT niewidzialnym. A to jakieś tam właśnie podawanie jakiejś konkretnej informacji, tak jak ten resource monitor, czy jakiś tam status internetu. Czyli rzeczy, które nie są stricte tematem czytnika ekranu, ale przez to, że jakby są potrzebne w danym kontekście i szybko, żeby je wywołać, no to muszą być w jakimś takim niewidzialnym interfejsie, który komunikuje ze screen readerem. Coś jak Twiscake, tylko trochę może na bardziej, na drobniejsze takie rzeczy.
3: Tak, trochę jak Hammerspoon na Macu na przykład.
0: No.
3: Do samej sedni, czy ktoś z was korzysta z wtyczki zegara, tak swoją drogą? A propos takich rzeczy...
0: Nie, ale wiem, że jest dość rozbudowana, no.
3: Tak, no to mogę wspomnieć, to za jakiś czas zresztą, jeśli słuchacie tych przeglądów, to ostatnio nawet Michał tłumaczył, można ode mnie słychać różne dźwięki, bo to jest wtyczka, która, akurat to jest jedna z wtyczek przetłumaczonych, ona pozwala na kilka rzeczy. Po pierwsze, możemy sobie zdecydować, jakie informacje mają nam być podawane godziny i daty, kiedy naciskamy skrót NVDA F12, więc możemy domyślnie to NVDA to bierze z systemu, ale gdybyśmy na przykład chcieli, żeby nam były też podawane sekundy, ja na przykład tak chcę, można. Więc można sobie format daty i godziny zmienić. Możemy trzykrotnym naciśnięciem NVDA F12 usłyszeć, który dzień roku mamy, ile dni w roku pozostało. Swoją drogą złapałem kiedyś błąd śmieszny, że nas Sylwestra mówiło, że minus jeden dnia pozostało i to udało się naprawić. No i co tam jeszcze mamy z takich funkcji? Mamy zegarynkę i możemy zdecydować, żeby nam dodatek albo co kwadrans, albo co pół godziny, albo co godzinę podawał bieżącą godzinę poprzez mowę i poprzez dźwięk. No i tutaj jeden z tych dźwięków słyszeliście. No te dźwięki, które z tym dodatkiem przychodzą, nie należą niestety do subtelnych. To był chyba taki najbardziej subtelny, jaki tam znalazłem. No ale jak ktoś właśnie chce, nie musicie uruchamiać jakiejś osobnej aplikacji z tego, to po prostu jest w NVDA. Ja głównie to wykorzystuję właśnie do tego. Natomiast dodatek jeszcze ma swoją warstwę do globalnych skrótów, to jest skrót NVDA Shift F12 i w niej mamy stoper, który sobie można uruchomić i później sprawdzić albo zatrzymać. I mamy jeszcze budzik / minutnik, bo tam można ustawić konkretną godzinę lub można sobie ten budzik ustawić tak, żeby on się włączył za na przykład ileś tam godzin albo minut. No i kiedy ten czas nadejdzie, to po prostu też mamy dźwięk. Dźwięk sobie można wybrać, no i po prostu NVDA nas o tym poinformuje. Więc to jest taki dodatek, który zarówno włączy takie dodatkowe funkcje, ale też dodatkową możliwość konfiguracji, tak jak na przykład ta godzina jest nam czytana. Podobnie też, teraz mi się przypomniał jeszcze jeden dodatek bardzo podobny do tego, mianowicie dodatek Time Zoner. Dla tych, którzy może nie wiem, mają rodzinę albo znajomych za granicą, to są po prostu zegary świata. Możemy sobie dodać kilka stref czasowych i później, teraz nie pamiętam jakie to są skróty, bo akurat w tym momencie nie mam tego dodatku zainstalowanego, ale możemy sobie generalnie dodać kilka stref czasowych i po prostu skrótem jednym sprawdzić, która godzina jest w tych danych miejscach.
1: Jeżeli chodzi o Station Playlista, o którym Piotrze też wspomniałeś, no to ja muszę powiedzieć tu kilka słów, bo to jest rzeczywiście taki dodatek, który daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie konkretnego programu. I to jest rzeczywiście takie narzędzie, które jest przykładem tego, jak program odczytu ekranu może i jeszcze dodatkowo rozszerzać te informacje, które są dostępne. No bo Station Playlist, czy to kreator, czy to moduł do emisji, czyli studio, to są programy dostępne. To są programy, w których większość rzeczy jesteśmy w stanie zrobić z poziomu czytnika ekranu. Ale tu naprawdę mamy bardzo dużo różnych funkcji, które są w stanie jeszcze nam tę pracę usprawnić. Chociażby informacje dotyczące tego, ile czasu zostało nam do końca danej piosenki, która jest na przykład odtwarzana. Możemy sobie sprawdzać, o której godzinie zgodnie z playlistą wyemitowany zostanie dany utwór. Możemy sobie ustawić na przykład informowanie o tym, ile czasu nam jeszcze zostało do końca tej części instrumentalnej utworu. Być może czasem w radiach zauważacie, że jest taki bardzo fajny efekt. No, jedni lubią, inni nie. Ja jestem z tych, co akurat lubią i co lubią z tego korzystać, jeżeli prowadzę jakieś audycje muzyczne, że na przykład mamy jakiś utwór, w tym utworze mamy to tak zwane intro, czyli tę część instrumentalną i prowadzący, który w danym momencie wygłasza jakąś zapowiedź, no to kończy idealnie w momencie, kiedy ten kiedy ta część instrumentalna się kończy i kiedy wokalista albo wokalistka zaczyna śpiewać. No to jest coś, co usprawnia nam program, z którego korzystamy w trakcie pracy w radiu, bo te utwory są odpowiednio opisane i widzącemu, prowadzącemu się wyświetla taka informacja. Po prostu ma duże cyfry, na czerwono jeszcze pewnie, albo jakiś inny taki bardzo jaskrawy kolor, że on wie, że na przykład zostało mu jeszcze 5 sekund, no i w te 5 sekund musi skończyć myśl, żeby ten efekt był taki odpowiedni. W Station Playliście możemy sobie to ustawić, żeby po prostu na przykład na zdefiniowaną ilość sekund przed końcem tego intra nam pisnęło w słuchawkach i żebyśmy też wiedzieli, że już nam się to kończy, ten nasz czas na mówienie. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo różnych możliwości. Takim, ja trochę tak to, jeżeli chodzi o SPL, pod względem takiej możliwości konfigurowalności, no to tu trochę może na wyrost porównania użyję, bo zdecydowanie więcej ma to, o czym teraz powiem, ale no to taka trochę osara dla radiowców, tak? Co dla dźwiękowców osara ma naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, które wspierają Reapera, to tak tu właśnie dodatek do SPL-a jest też takim odpowiednikiem, powiedziałbym, bo tam naprawdę można całkiem sporo. I co ciekawe, to właśnie dodatek do SPL-a dla NVDA jest dodatkiem darmowym. Jest jeszcze alternatywny dodatek dla JAWS-a i ten dodatek to już jest dodatkiem płatnym i to chyba nawet teraz to jest w ogóle tak, że płaci się co rok, jeżeli chcemy go sobie aktualizować. Więc ja akurat z tego dodatku korzystam z dodatku dla Station Playlista, dla NVDA, no i naprawdę jeden z tych dodatków, które u mnie bardzo, bardzo często są wykorzystywane.
0: No ja myślę, że warto też wspomnieć o sztucznej inteligencji, która w NVDA oficjalnie jeszcze nie zagościła, no w roadmapie to gdzieś tam oczywiście w ich planach jest, kiedy znajdą odpowiednio otwarty i prywatny i offline'owo działający model. Natomiast można już korzystać z tego, co do tej pory jest, czyli na przykład z czata GPT. I ja osobiście mam zainstalowany dodatek AI Content Describer, ale wiem, że to nie jest dodatek jedyny, bo był też dodatek, który jest na przykład Ask Chat GPT, czyli po prostu można sobie z czatem pogadać, ale był też ten dodatek, którego nazwy zapomniałem, który daje dostęp do różnych funkcji właśnie GPT, bo jest i Whisper, jakby takie rozpoznawanie mowy.
3: To jest po prostu OpenAI, to się nazywało. Teraz właściwie to jest jako część tego pakietu Basilisk, tej aplikacji, no która też ma swój dodatek.
0: Także te wtyczki też są, tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, że to my musimy założyć konto w OpenAI, to my musimy się zalogować, wygenerować klucz API, bo my musimy doładować konto odpowiednią ilością pieniędzy, żeby te wywołania się odbywały. Natomiast no, gdyby ktoś rzeczywiście w NVDA tego potrzebował, no to jest też do tego dodatek.
3: Tak, i to też ma o tyle swoje plusy. Na przykład jeśli chodzi o opisywanie zdjęć, no to mamy pełną kontrolę nad tym, jak na przykład wygląda nasz prompt, więc jeśli mamy jakieś oczekiwania, chcemy, żeby nam było coś w konkretny sposób było odczytane lub nie, nawet właśnie, to możemy te rzeczy doprecyzować. No i też te dodatki generalnie pozwalają nam bardziej precyzyjnie ustalić, co ma być na tym zdjęciu, tak, które rozmawialiśmy. No można na przykład korzystać z Be My Eyes, który jest darmowy. Ale gdybyśmy na przykład chcieli opisywać sobie zdjęcia, które dostajemy od znajomych w mediach społecznościowych i nie chcemy, żeby nam się od razu wysłał całe okno naszej przeglądarki, gdzie może będzie widać jakieś inne rzeczy w tle, chcemy to ograniczyć do minimum, tylko do tego, co my chcemy wiedzieć, albo na przykład nie wiem, na YouTubie, tak? Chcemy, żeby tylko sam film był na przykład coś, no można dać na pełny ekran, ale na przykład no, z tymi mediami społecznościowymi nie zawsze może być to tak wygodne, no to z tymi dodatkami generalnie mamy dedykowane skróty, które na przykład poproszą, żeby NVDA nam opisał tylko obiekt pod fokusem. To jest jeden plus, a drugi plus jest taki, że te dodatki też pozwalają na integrację z innymi usługami, tak? No bo Be My Eyes, no to jest chat GPT, ale gdyby na przykład ktoś wolał clouda, no bo słyszałem, że cloud generalnie generuje trochę lepsze opisy w niektórych sytuacjach, lub Gemini. Też znam osoby, które wolą Gemini googlowskie, które chyba w którejś wersji nawet jest dostępne za darmo, tam nawet nie trzeba konta doładowywać, akurat jeszcze tego nie sprawdzałem, ale ponoć są takie możliwości. Albo macie na tyle mocną kartę, że sobie postawiliście lokalnie model taką aplikacją jak Olama i wtedy to w ogóle nie jest wysyłane do chmury, a lokalnie wam taki model generuje opisy. No to takimi dodatkami tego typu rzeczy można sobie skonfigurować.
1: Z takich funkcji, które znamy dobrze z różnych czytników ekranu, no to na przykład, a których nie ma w NVDA, to jest chociażby Screen Wrapping for NVDA, taki dodatek. Ja akurat tego nie lubię i tego nie używam, ale wiem, że są tacy, którzy pamiętają to z JOS-a i tęsknią za tym screen wrappingiem, czyli po prostu, że kiedy przeglądamy stronę internetową i kiedy sobie dojdziemy do końca, to no po prostu kursor wraca na początek. No jeżeli tak, to można sobie na przykład taki właśnie dodatek zainstalować. I skoro mowa o obrazach różnego rodzaju, to też taki dodatek, to w Tyflo Przeglądzie zdaje się, Pawle, ty o tym mówiłeś, o tym dodatku, Screenshots Wizard, to też a propos
0: tak, i
1: zdjęć.
0: Ty, Piotr, chyba pisałeś o tym artykuł w Tyflo Świecie nawet, nie?
3: A tak, dokładnie.
0: Tak, no to jest dodatek, z którego ja do końca nie umiem korzystać, mam wrażenie, że trochę mi brak wyobraźni gdzieś tam, nie umiem tak dostroić ładnie tego wszystkiego, ale rzeczywiście to jest dodatek, który pozwala nam bardzo szczegółowo zaprecyzować, czy po pikselach na ekranie wręcz, czy po obiekcie aktualnym nawigatora, jaką część ekranu chcemy mieć ująć na zrzucie ekranu. I to jest chyba jedyny dostępny sposób, żeby to tak szczegółowo zrobić.
3: No chyba tak. ZSR chyba też oferuje jakieś skróty, żeby też to tak jakoś doprecyzować, ale poza tym tak, to chyba jedyny taki sposób.
0: Bo tam jeszcze można OCR-em sprawdzić, jakby co konkretnie jest wtedy na tym ekranie. Także jest to w teorii fajne, w praktyce właśnie jakoś jak potrzebowałem konkretne rzeczy sobie zescreenshotować, to nie umiałem jakoś tego dostroić. Tak samo dodatek, z którego naprawdę nie umiem korzystać mądrze, a wiem, że da się z tego dużo wyciągnąć, to jest Golden Cursor. Golden Cursor, który pozwala też na przesuwanie kursora myszy, chyba o jakieś piksele, klikanie.
3: To znaczy, to jest bardzo sytuacyjny dodatek. To jest generalnie dodatek, który, jeśli ktoś kojarzy coś takiego jak hotspot clicker w JOSie, to czy na przykład punkty orientacyjne chyba w ZSR-ze to się nazywa, to jest dodatek, który pozwala nam zapisać konkretne punkty na ekranie do takiej bazy danych i po prostu w chwili i później przywołać to do danego miejsca. Ja generalnie korzystałem z tego w jednej sytuacji. To jest chyba taka najczęstsze zastosowanie tego dodatku, jakie znam. Mianowicie to się można przydać w sytuacji, kiedy mamy jakiś bardzo niedostępny interfejs, mamy jakieś przyciski graficzne, nie wiem, na przykład przycisk, żeby wczytać jakąś bibliotekę w jakiejś wtyczce audio, albo, i to z tego społeczność korzystała często, kiedy Hearthstone Access nie był rozwinięty do tego stopnia, w jakim jest rozwinięty dzisiaj, no to jakieś niedostępne elementy gry, jakieś menu, tak ustawki kiedyś ludzie grali na przykład, pozapisywali sobie skróty też do różnych tam trybów przygody, które jeszcze nie były udostępnione oficjalnie, no to ktoś poprosił osobę widzącą, żeby mu myszka naprowadziła na to miejsce, zapisał to do bazy Golden Cursora, wrzucił to na Discorda, więc możemy sobie też tę bazę udostępniać i pod warunkiem, że mamy tą samą rozdzielczość jak ta osoba, bo to jest też ważne, bo to są po prostu konkretne współrzędne w pikselach zapisywane i że okno jest w tym samym miejscu, czyli no powinno być generalnie na pełnym ekranie najlepiej, no to nawet jesteśmy w stanie na przykład komuś pomóc, tak, żeby taki niedostępny przycisk kliknąć. Ale jeśli po prostu jesteśmy sami i gdzieś nie możemy dotrzeć, no to mam wrażenie, to wtedy jest trochę mniej przydatne. Ale jeśli faktycznie poprosimy osobę widzącą o pomoc, zapiszemy sobie to, co chcemy, to się może przydać.
1: Jeżeli używacie przeglądarki Edge, to może wam się przydać na przykład ten dodatek, który nazywa się Microsoft Edge Discards Announcement. To jest dodatek, za pomocą którego wyłączamy te wszelkie nadmiarowe informacje, które przeglądarka do nas mówi o wczytywaniu strony i że wczytano i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi to przypomina to, co kiedyś Window Eyes miał. Ładowanie strony, załadowano, no... Ja się od tego troszkę odzwyczaiłem. Początkowo jak to usłyszałem, to tak ciepło mi się na sercu zrobiło, bo Window Eyes, no, fajnie to działa, ale po chwili jak z tym popracowałem, to stwierdziłem, nie, to chyba jednak już tego nie chcę. No i jest dodatek do NVDA, który sobie można zainstalować. On jest w oficjalnym sklepie i się nazywa właśnie Microsoft Edge Discard Announcement, Microsoft Edge Discard Announcements. Długa nazwa, ale robi to, co ma robić i rzeczywiście działa. Z takich jeszcze funkcji innych czytników ekranu, które są, a których nie ma w NVDA wbudowanych, no to na przykład mamy dodatek, który się nazywa lista obszaru powiadomień. To dla tych, którzy nie lubią tak. Windows B.
0: I... To jest taki OG dodatek, ja się śmieję. Mm-hmm. Taki oryginalny, pierwszy, który, jeden z pierwszych, które w ogóle wyszły.
1: Tak.
0: Jeszcze zanim dodatki były jakkolwiek chyba sformalizowane jako dodatki, to już tam to krążyło jako taki, powiedzmy, moduł. No, to jest to właśnie chyba Virtual Review też. W miarę podobnie. I ten Braille'owska klawiatura i Emule chyba właśnie, Emule to jest jeszcze też taki jeden z tych pierwszych dodatków, które w ogóle...
3: Czy też na początku, to też a propos takich rzeczy, ja akurat nie używałem tego, ale chyba też to jest dosyć popularne, znaczniki, te place markers w internecie, też chyba jest do tego dodatek.
1: Tak, jest i to cały czas jest chyba rozwijane. Ja akurat z tego nie korzystam. Pamiętam, że kiedyś miałem z tym jakieś problemy z tym dodatkiem, więc go odinstalowałem, natomiast może warto wrócić, może warto to sprawdzić. Natomiast co do tej listy obszaru powiadomień, to ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety ten dodatek jest coraz mniej funkcjonalny w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te, szczególnie w Windowsie 11, kiedy mamy te przyciski do pokazywania nadmiarowych ikon, czy tych ukrytych ikon, które jednak od czasu do czasu nam się będą pojawiać, to wiadomo, że można sobie to skonfigurować w ten sposób, żeby te ikony były pokazywane i wszystkie, ale niestety to za każdym razem, kiedy jakaś nowa ikonka nam dojdzie, to trzeba ją ręcznie tam przywoływać i to czasem po prostu nie chce działać, więc chyba lepiej już się przyzwyczaić do tego Windows B i do korzystania z tego natywnego mechanizmu systemowego, bo po prostu ten insert F11 no, może nas zawieść, natomiast dwukrotnie wciśnięty insert F11 to jest lista uruchomionych programów, po której też się możemy poruszać teoretycznie za pomocą strzałek i wybierać aplikację, na którą chcemy przejść. I tu są nawet przypięte aplikacje też do paska zadań wylistowane, których nie mamy pod alt-tabem. To taka ciekawostka.
2: No i pytanie, czy jeszcze ktoś ma jakieś wtyczki ciekawe z was? Ja sobie tymczasem sprawdzę, czy są jakieś wiadomości na WhatsAppie, ale na WhatsAppie wiadomości nie ma. Znaczy w tym czasie, kiedy mówiliście o wtyczkach, próbowałem tego OBJ Watcher sobie jakoś sprawdzić, ale są z tym jakieś problemy, a w każdym razie ja mam z tym jakieś problemy. Zobaczymy, może jeszcze coś mi się uda zrobić. No w każdym razie, to chyba w takim razie wszystkie wtyczki, o których no, chcielibyśmy powiedzieć, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nic, przynajmniej nic do głowy jeszcze nie przychodzi. Także no, mam nadzieję, że komuś ta audycja się do czegoś przydała. No i się będziemy rzeczywiście żegnać. Ja tylko przypomnę, że wraz ze mną dzisiaj w audycji udział brali Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, no i jestem Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco w kolejnym Tyflo Podcaście z moim udziałem, tu Katarzyna Ślipek. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o i przedstawić Państwu pewną grę. Gra jest fizyczna, czyli nie jest to jakaś tam aplikacja mobilna na telefon, jest to gra, że tak powiem, przedmiotowa, materialna, można ją wziąć w rękę i po prostu coś z nią porobić. Gra się nazywa Bopit, B-O-P-I-T się pisze, razem. Jest w polskim języku, ponieważ w grze chodzi o to, żeby wykonywać komendy, które głos w grze nam podpowiada. I oczywiście chodzi o to, żeby to zrobić jak najszybciej. Mamy dosłownie kilka sekund, może ze dwie, na wykonanie pewnej czynności na grze. I jakby po kolei, pokrótce będę przedstawiała wszystkie możliwości i wszystkie opcje, które w tej grze są dostępne. A zaczniemy od początku, mianowicie od wyglądu gry. I tutaj przyznam się Państwu, że mam niezły orzech do zgryzienia, ponieważ gra nie przypomina niczego, żadnego przedmiotu, który jakby znamy z życia codziennego. Dlatego no, będzie trzeba uruchomić, myślę, dosyć dużo wyobraźni, żeby to sobie jakoś tam w głowie wyobrazić. Gra, tak jak mówiłam, nie ma już jakiegoś konkretnego kształtu, nie jest ani prostokąt, ani kółko, ani serce, ani nic tam takiego. Więc zacznijmy od rękojeści, która znajduje się u dołu gry, u dołu tego przedmiotu. Mnie osobiście ona przypomina rękojeść pistoletu. Jest troszkę tak właśnie zrobiona, żeby można było to dosyć mocno i pewnie chwycić. Na kciuk mamy takie wgłębienie. Chwytamy to tak, jakbyśmy chcieli coś chwycić w pięść, złapać, czyli zginamy palce i łapiemy tą grę w taki sposób. Ona ma nawet takie wyprofilowanie na palec wskazujący i trochę serdecznego, nawet się zmieści, jak ktoś ma małą dłoń. Także jest to w miarę czytelne i w miarę intuicyjne. Chwyt, sam chwyt gry. teraz tak, jeżeli trzymamy grę tak pionowo i on się trzyma troszkę pod skosem, ale na razie na potrzeby wytłumaczenia, co do czego służy i jak w ogóle gra wygląda, no to trzymam ją tak pionowo. Od góry gry, na samej górze gry znajduje się takie pokrętło. Ono się kręci w prawo i w lewo. Ono ma taki uskok, czyli nie jest tak, że możemy je kręcić bez przerwy, tylko jak ja ją przekręcę w lewo, czy nawet w prawo, to pokrętło się troszkę przekręca. Słychać takie kliknięcie. I dosłownie parę milimetrów ono się obraca i jest opór. Czyli dalej tego przekręcić się nie da. I tak samo robimy w drugą stronę. Też jest takie kliknięcie i ono jest bardzo ważne, bo wtedy tylko liczy się jakby zadanie, kiedy tam gra mówi, żebyś przekręcić. No więc tutaj nie da się tym kręcić jakoś za bardzo, jest tylko takie w prawo i w lewo i tak to wygląda. Od pokrętła, jakbyśmy schodzili w dół, to mamy taki łuk. Ten łuk ma też swoje zastosowanie. Nim się nic się nie robi. Z tym, że ten łuk, to ja może jeszcze później powiem, jakbyś

0: poprzedniego stanu, czyli jak wyciągniemy to, tą końcówkę dosłownie troszeczkę, ona się tak wysuwa, no to potem ona wraca na swoje miejsce. Między, tak mówiła właśnie o tym łuku, między pokrętłem a kuleczką do pociągnięcia mamy łuk. I teraz po co jest ten łuk? Mianowicie gra nam będzie podpowiadała różne komendy. Ja je będę przy Państwu wykonywać i będę mówiła, w jaki sposób je wykonuję, bo to jest ważne. I teraz tak, ten łuk ma moim zdaniem swoje zastosowanie. Ja go tak odczytuję. Ponieważ tam przy pokrętle łuku jest taka wypustka przypominająca lekko grzebień, czyli takie jakby szpilki od grzebienia. Oczywiście to nie jest grzebień, tylko jest tak wyprofilowane. Sam łuk przypomina piłę, ponieważ mamy wśród tych komend mamy też właśnie taką komendę piłuj. Dlatego ten łuk moim zdaniem ma zastosowanie i on na przykład mnie bardzo pomógł osobiście. I teraz tak, na środku gry, jakbyśmy przeszli od pokrętła troszkę do tyłu, mamy takie kółko. I ono, to kółko jest jakby środkiem gry. Czyli to przy tym kółku jest przymocowana, przyswawana właśnie rączka, za którą trzymamy ten taki pistolecik. I ten łuk właśnie z tym pokrętłem u góry i na dole z końcówką tą okrągłą do pociągnięcia. Kółko mieści w sobie głośnik i całą elektronikę, ponieważ gra jest elektroniczna. Ma troszkę swoich takich czujników, jak akcelerometr, myślę, że też żyroskop, czujnik zbliżeniowy. I właśnie mniej więcej z tego ta gra korzysta, żeby w ogóle w nią zagrać. I kółko służy też właśnie do uderzania w nie ręką, po prostu jakbyśmy chcieli tak uderzyć i to też jest jedna komenda z wielu, którą właśnie posiada ta gra. Kółko po prawej swojej stronie, jakbyśmy mieli je nie tak na płasko, tylko byśmy je trzymali w dwóch rękach, to po prawej stronie, na prawej dłoni byśmy mieli dziurki od głośnika. A lewa strona jest gładka i właśnie tam, gdzie jest ten głośnik, gdzie są dziurki, to w tą stronę się uderza, bo grę trzymamy lewą ręką. Przynajmniej ja tak tą grę trzymam. No niestety wiem, że wyszło to troszkę zawiłe, ale naprawdę nie jest prosto opisać tą grę. Natomiast sama gra naprawdę jest fajna. Za chwilę się Państwo o tym przekonają, że fajna zabawa. Warto się w ten sposób rozerwać. Grę uruchamiamy pociągając za końcówkę, tą właśnie tą okrągłą z wyprofilowaniem na palec. Ja to w tej chwili zrobię.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: I ona mówi, żeby nam uderzyć przycisk, żeby zacząć. Pokrętłem od razu jest podgłoszanie i ściszanie gry. Można mieć
1: cicho.
0: Bardzo
1: głośno.
0: Albo bardzo głośno, co się przydaje. Jeżeli jest więcej osób, bo w tą grę da się grać nie tylko pojedynczo, może grać dowolna grupa osób, jest taki tryb, który na to pozwala.
1: Uderz przycisk, żeby
0: tak,
1: zacząć.
0: I ona nam tutaj mówi, żebyśmy uderzyli przycisk. Ja sobie...
1: Głośno.
0: Głośno.
1: Cicho.
0: Myślę, że głośno
1: bardzo
0: zrobimy.
1: Głośno.
0: Najwyżej później ściszymy. I pokrętłem, tutaj właśnie ja pokrętłem przekręcając, przemieszczam się między tymi trybami głośności. I teraz ona mówi, żebym uderzyła, żeby zacząć. Nim ja zacznę, to powiem Państwu, jak byśmy to rozegrali, ponieważ gra trochę trwa. Można oczywiście ją skusić i będzie trwała prawie tam dosłownie...
1: Idę spać.
0: Tak, ona twierdzi, że jak już nie grasz, nie chcesz się z nią bawić, to Bopit twierdzi, że on idzie spać i tyle. Co jest też fajne, bo nie trzeba nic tam wyłączać, ani jakoś opiekować się nadmiernie tą grą. Nim zacznę grać w tą grę i demonstrować te wszystkie komendy, to wymyśliłam sobie, że zrobimy to w ten sposób, przedstawię to w ten sposób, że będę grała w 5 komend. I po każdych 5 komendach, one się niestety mogą powtarzać, no bo gra nie wie, że

0: Ja w tej chwili, nie wiem, pokazuję to Państwu i chciałabym, żeby mi zademonstrowała wszystkie komendy po kolei, jakie ma, więc komendy się będą powtarzać. Ale zróbmy tak, że będę po prostu Państwu przedstawiała 5 komend i co 5 komend będę zatrzymywała grę i będę mówiła i opisywała, w jaki sposób ja daną komendę wykonuję. I później też przejdziemy do właśnie pewnej wady tej gry, ale najpierw spróbujmy z tymi komendami, jak to wyjdzie, czyli z powrotem uruchamiam grę.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: Uderzam właśnie od strony tego głośnika. Gra będzie sobie taki rytm wystukiwać i w tym rytmie my musimy się poniekąd zmieścić. Uderzam.
1: Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz.
0: Uderz.
1: Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. No wiesz, jak przy wbijaniu gwoździa?
0: Tak.
1: Wynik 5 punktów.
0: No i tak to wygląda. On jeszcze tam swoje uszczypliwe tam jakieś tam docinki potrafi powiedzieć. Więc tak. Pierwsze było uderz.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: To się uderza tak, jak mówiłam. Przekręć, czyli tak jakbyśmy podgłaszali. Pociągnij, to też było już o miarę opisywane, czyli pociągamy za tą kuleczkę i ona potem wraca do swojego miejsca.
1: Idę spać.
0: No niestety tak to będzie. I potem był młotek. Młotek, który wykonuje się w taki sposób, że jak ja trzymam sobie tą grę, to jakbym chciała uderzyć w coś młotkiem, tak po prostu nadgarstkiem i całą ręką jakby pionowo, mocno w powietrzu uderzam tak jakbym chciała tą końcówką od pociągnięcia uderzyć, powiedzmy, nie wiem, no w ławę albo w coś, tylko robię to w powietrzu. Czyli jak mam tak przed sobą grę, w powietrzu ją trzymam ręką, to robię taki ruch ciach z góry na dół, tak jakbym chciała po prostu coś uderzyć młotkiem. No i teraz następne komendy. Niestety pierwsze 3 komendy zawsze są uderz, przekręć, pociągnij. To tak chyba na rozgrzewkę. Dopiero potem będą pozostałe komendy, więc może byśmy sobie to do ośmiu tych komend, czyli 5 tych takich niepodstawowych. Spróbujmy.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. Przekręć. Wypij. Ciągnij. Może pociągnij za tę końcówkę do pociągnięcia. Wynik 8 punktów.
0: No i tak też zrobiliśmy. Był młotek, tak jak już mówiłam. Było uderz. Był znowu młotek, ale potem się pojawiła komenda wypij, po czym był bardzo niechlubny dźwięk, bo pit też niestety potrafi takie dźwięki. Wypij, czyli jakbyśmy chcieli napić się z jakiegoś kubka. Z tym, że tutaj to wygląda w ten sposób, że nawet wręcz jakbyśmy chcieli się oblać czymś. Ponieważ jeżeli za lekko przechylimy tę całą grę, tak jakbyśmy chcieli wypić z niej coś, no to niestety, ale to nie będzie uznane, akcelerometr tego nie wykryje. Czyli tak jakbyśmy chcieli tym pokrętłem, który jest u góry, oblać się, tak jakby trochę, jakbyśmy mieli wrażenie, że z tego pokrętła nam poleci woda. I on tutaj mówi wypij, no ale to byśmy musieli bardzo głowę do tyłu zrobić, żeby się napić. Ja po prostu robię w ten sposób, jakbym chciała się oblać na klatkę piersiową, na dekolt. I to mi po prostu uznaje i tak to wygląda. Czyli było młotek, wypij i tam przekręć. Chyba więcej już nic nie było. I lecimy z komendami następnymi.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Młotek. Uderz. Młotek. Przekręć. Wypij. Ciągnij. Wypij. Selfie. Ciągnij. Ciągnij. Młotek. Młotek. Ciągnij. Przekręć. Selfie. Młotek. Ciągnij. Czesz się. Selfie. Selfie. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Ciągnij. Ciągnij. Selfie. Przekręć. Kołyska. Czesz się.
0: Okej.
1: Zaczesz włoski do tyłu. Masz wyglądać elegancko.
0: Tak, on.
1: 31 punktów.
0: Na 31 punktów mamy 3 nowe komendy. Mianowicie czesz się. Czyli właśnie tutaj dlatego mówiłam o tym łuku, który ma przy swoim pokrętle ten grzebień. I robimy to w ten sposób, że chwytamy właśnie, jak już trzymamy grę, to dosłownie tak jakbyśmy przy samym tym pokrętle, jak mamy ten taką wystającą część, która mnie przypomina grzebień, jakbyśmy dosłownie chcieli się uczesać tym bopitem. Tylko musimy to zrobić w takim rytmie gdzieś tak dosyć szybko, zamaszyście, żeby on to wychwycił. I to jest komenda czesz się, ona nie zawsze wychodzi i wiem, że z nią są dosyć spore trudności, ale jest fajna. Bardzo mnie się podoba ta komenda. Następną komendą było selfie. I oczywiście selfie to jak trzymamy tak po skosie troszkę w trybie gry bopita, no to wyciągamy rękę przed siebie, tak jakbyśmy faktycznie chcieli sobie strzelić w sweet focie. I on wtedy nam tam daje znak tego aparatu, że ta focia została zrobiona i że się zalicza. I była kołyska. Kołyska jest niezwykle skomplikowana, ale za to dźwięk, który otrzymujemy za prawidłowe wykonanie, nam chyba dużo wynagradza. Kołyskę robimy tak, jakbyśmy mieli przedmiot jakiś, tak jak mamy na przykład bopita w ręce i tak troszkę na boki, w lewo i w prawo, takim płynnym bardzo ruchem, w lewo, w prawo. Po prostu kołyszemy tego bopita, tak? Czyli jakbyśmy ręką machali w lewo i w prawo troszkę. Bardziej nadgarstkiem, ale też całym właśnie przedramieniem. Jakbyśmy mieli dziecko w dwóch rękach trzymali i bujali je do snu, no to tutaj tak samo trzymamy po prostu bopita w jednej ręce i tak jakbyśmy go bujali i chcieli zrobić mu to tego bopit od nas oczekuje. Także to były następne trzy komendy, czyli selfie, czesz się i kołyska. I lecimy dalej, bo trochę tego jeszcze nam zostało.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Śpiewaj. Czesz się. Kołyska. Zrób kołyskę dla dziedziusia.
0: Tak właśnie.
1: Wynik 42 punkty.
0: Skusiłam, też tak się zdarza.
1: Cicho, bardzo głośno.
0: I tutaj nam się pojawił śpiewaj. I on nawet zrobił takie swoje wycie, jakby śpiewał. No i tutaj jest coś takiego, jakbyśmy właśnie z tego ukosu leciutko nadgarstek podnosili do góry i trzymali zamiast bopita mikrofon. I tak jakby to pokrętło było, jakby wiecie Państwo, tą górą mikrofonu, tak? Tym sitkiem, do którego się śpiewa, mówi. No i wystarczy, że po prostu przyłożymy mikrofon do ust i on to wykrywa, nie musimy śpiewać. Także on to zrobi za nas i to już jest uznane. Jak usłyszymy ten jego śpiew, to znaczy, że komenda została wykonana. Ktoś pomyśli, że on ma tylko tak mało komend. Nie, on ma dosyć sporo, tylko dzisiaj, jak ja na potrzeby podcastu chcę od niego to wydębić, to złośliwość rzeczy martwych twierdzi, że on będzie mi podawał cały czas młotek, przekręć i ciągnij. Niestety. No i lecimy dalej.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik. 200 punktów. Piczu. Ciągnij. Ciągnij. Kołyska. Śpiewaj. O! Podnieś mikrofon i śpiewaj. Wynik 54 punkty.
0: Dobrze.
1: Najwyższy wynik. 200 punktów.
0: Ojej, ja nic nie robię.
1: Uderz.
0: Nie.
1: Co? Uderz przycisk jak należy.
0: Nie nabijaj.
1: Wynik 0 punktów.
0: Nie nabijamy się ze mnie. No i teraz mieliśmy biczuj. Tak jakbyśmy trzymali takiego pejcza w ręce, taka rączka drewniana z rzemieniami. To tak samo właśnie trzymamy bopita i robimy zamaszysty ruch w dół, tylko nie pionowo, tylko tak jakbyśmy chcieli go trzymać jakby w płaszczyźnie linii prostej. Czyli jakbyśmy chcieli uderzać tym pokrętłem albo tym właśnie łukiem w powietrzu ten bicz. Czyli nie robimy tak jak młotek, że robimy to po prostu pionowo z góry na dół, tylko nadgarstkiem kierujemy tego bopita w stronę właśnie tak jakbyśmy trzymali pejcz i wtedy właśnie robimy taki zamaszysty ruch. Również z góry na dół jak przy młotku, tylko po prostu inaczej trzymając bopita. Tak jakbyśmy mieli z przodu właśnie te rzemienie, to zamiast tych rzemieni, które tam są z przodu przy tym pejczu, to my z przodu mamy pokrętło od bopita. Tak to mniej więcej można wytłumaczyć. No i jeszcze nam zostało trochę tych komend.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć. Najwyższy wynik 200 punktów. Piczu, podbierz, uderz, piczu, piłuj, gol, piłuj, wypij. Co? Do dna. Wynik 83 punkty.
0: No i wreszcie udało mi się osiągnąć to, co chciałam. Ostatnie komendy. Też również chciałam pokazać, że gra się toczy coraz szybciej. Ostatnie komendy, które tutaj mamy, to było odbierz, czyli przykładamy sobie ten głośniczek od bopita, tak jakbyśmy chcieli chwycić telefon, podnieść go do ucha. I tutaj też czasem się to nie udaje, no bo jednak komenda jest dosyć trudna, ona wydaje się prosta, ale to trzeba jakoś umiejętnie i jakby dosyć precyzyjnie przyłożyć ten telefon i pokazać temu akcelerometrowi, że no właśnie my ten telefon podnosimy. Kolejną komendą był golf. Ja go robię w ten, to znaczy wyobrażam sobie, że właśnie ta kuleczka, która jest do pociągnięcia, jest piłką, a cały bopit jest kijkiem. I jakby staram się tym kijkiem, czyli bopitem, uderzyć w tą piłkę. I robię to w taki sposób, taki zamaszysty ruch, jakbym chciała właśnie tym kijkiem od golfa popchnąć tą piłkę. Czyli robię coś takiego troszkę w przód, troszkę odwrotność biczowania, które tutaj też się pojawiało. Czyli zamaszyście w górę i troszkę tak do przodu. Ja myślę, że naprawdę trudno jest to opisać, dlatego fajnie by było, gdybyśmy mieli możliwość pograć w taką grę. I tutaj można w tej akurat kategorii można uzyskać 200 punktów, jak było słychać. Ja już to zrobiłam, gry się nie da zresetować. Jedynym sposobem, żeby zresetować grę, jest wymiana baterii. Bopit też nas informuje, że jego baterie się wyczerpują i należy to zmienić, on tak śmiesznie to zwalnia i wtedy należy po prostu wykręcić baterie te słabsze i zaaplikować mu nowe. Gra Bopit ma kilka trybów. Pierwszy właśnie już Państwu pokazałam, który nazywa się akcja. No i tutaj właśnie mamy wszystkie te komendy, jakie Bopit potrafi i wszystkie je musimy losowo, one są odtwarzane i wszystkie je musimy wykonywać. Następnym krokiem, następną kategorią w menu, i ja muszę sobie uruchomić znowu Bopita, bo usnął.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: I teraz następnym będzie...
1: Akcja.
0: To jest akcja pierwsza.
1: Akcja podaj dalej.
0: Akcja podaj dalej. O ile głośniej, ciszej robimy pokrętłem, to jakby po menu poruszamy się końcówką do pociągnięcia i wtedy jakby właśnie akceptujemy wybór. My w tej chwili jesteśmy na akcji podaj dalej. Ja na początku podcastu mówiłam, że może grać tak naprawdę niezliczona liczba ludzi, tak, którzy mogą z nami grać, ponieważ gra ma tryb, no ja myślę, że to jest taki tryb party trochę. I właśnie w ten sposób możemy też grać z naszymi znajomymi, jakąś grupą, rodziną. Tutaj była akcja podaj dalej, ja niestety muszę znowu w to wejść.
1: Uderz przycisk, żeby akcja podaj dalej.
0: Jestem w akcji podaj dalej i teraz zagram sobie, uznajmy, że ja jestem powiedzmy z grupą i będę podawała sobie jako komuś tam innemu z grupy. Czyli ustawiamy się w jakiejś kolejce, w szeregu, no i zaczynam pierwsza.
1: Uderz, przekręć, ciągnij, młotek, podaj.
0: To jest czas na podanie.
1: Uderz, młotek, przekręć, wypij, podaj.
0: Druga osoba.
1: Ciągnij, przekręć. Selfie. Przekręć. Podaj. Uderz. Młotek. Ciągnij. Przekręć. Podaj. Przekręć. Wypij. Wypij. Podaj. Młotek. Ciesz się. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Wypij, wypij, ciągnij, podaj, przekręć, ciągnij, ciągnij, podaj, ciesz się, kołyska, uderz, uderz, podaj, selfie, selfie, przekręć.
0: Aż,
1: przekręć to coś, co wygląda jak pokrętło.
0: No serio. I jakaś tam, uznajmy, że jakaś osoba skusiła. Jak słychać, gra się toczy coraz szybciej i rzeczywiście sprawia wiele fanów, wiele zabawy. Często wypada z rąk, często ludzie się gubią, do kogo to ma teraz iść, bo te dźwięki są coraz szybsze. Rzeczywiście, no, pełna zabawa. Następnym trybem gry jest...
1: Tryb klasyczny.
0: Tryb klasyczny. To jest taki prościutki tryb, ja go też pokażę. Tutaj mamy dosłownie tylko trzy komendy: uderz, przekręć, pociągnij. No i zagramy sobie jakąś rundkę.
1: Najwyższy wynik 100 punktów. Ciągnij, przekręć, ciągnij, przekręć, uderz, ciągnij, uderz, ciągnij. Ciągnij, przekręć, przekręć, przekręć, uderz, ciągnij, przekręć, uderz, uderz, uderz, ciągnij, przekręć, przekręć, przekręć, uderz, przekręć, przekręć, uderz, uderz, ciągnij. Przekręć, przekręć, uderz, przekręć, ciągnij, ciągnij, uderz, uderz, uderz, uderz, uderz, przekręć, przekręć, przekręć, przekręć, ciągnij, uderz, przekręć, ciągnij.
2: Ciągnij! Ciągnij! Ciągnij! Ciągnij! Ciągnij! Przekręć! Przekręć! Przekręć! Przekręć! Przekręć! Uderz! Przekręć! Uderz! Przekręć! Uderz! Przekręć! Ciągnij! Ciągnij! Uderz! Przekręć! Uderz! Uderz! Ciągnij! Przekręć! Uderz! Przekręć! Przekręć! Przekręć! Ciągnij! Przekręć! Ciągnij! Uderz! Ciągnij!
1: Może pociągnij za tę końcówkę do pociągnięcia? Wynik 85 punktów!
0: Myślałam, że dojdę do setki i pokażę Państwu melodyjkę, która na nas oczekuje, jeżeli wygramy tą rundę. I tutaj już na początku Bobit powiedział, że najwyższa ilość punktów w tej kategorii.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: Tak, wiem. To jest 100 punktów, nie 200. No, pewnie ze względu na liczbę tych komend, one są tylko 3. W akcji podaj dalej nie ma w ogóle punktów, no bo trudno byłoby je zliczyć, kto ile tych punktów zebrał. No, dlatego to jest taka niezobowiązująca, nie ma tutaj jakiegoś wyścigu, to raczej jest naprawdę dla takiej zabawy, rozluźnienia, odprężenia i tak dalej. Jeżeli zaczniemy właśnie grać teraz w to, co ja grałam, czyli tryb klasyczny, no to tam na początku jakby to tempo jest już troszkę szybsze, nie wiem, czy ktoś to przyuważył, niż w akcji bez podania dalej. Tam jest troszkę wolniej od początku, a tutaj już jednak troszkę to przyspieszenie jakby od razu jest takie włączone, no a potem to już się robi turbo. I rzeczywiście czasem jak się gra, to nie wiadomo, czy się nadąży za przyciskaniem właśnie tych, znaczy wykonywaniem tych komend, tak? Przekręcaniem i pociąganiem, bo masz wrażenie, że teraz będzie pociągnij, a jest przekręć albo odwrotnie, albo jak już przekręciłam, to od razu ręka się sama kieruje w dół do pociągnięcia, a się okazuje, że znowu trzeba w górę do przekręcenia, więc no jest ciekawie. Także no ten tryb też polecam. On jest taki szybki, łatwy i prosty, ale właśnie tempo jest dosyć duże tutaj. Następnym trybem, który mamy, no to jest...
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: Muszę to wejść.
1: Akcja.
0: Akcja była.
1: Akcja, podaj dalej.
0: To też było.
1: Tryb klasyczny.
0: To mieliśmy ostatnio i następny jest...
1: Tryb klasyczny, podaj dalej.
0: Analogicznie do poprzedniej sytuacji, podaj dalej. No i to dosłownie tak samo wygląda, dosłownie troszeczkę tylko Państwu to przedstawię, już nie będę Państwa zanudzać, bo zamiast
1: mieć
0: fajnej i pozytywnej recenzji tego Bobita, to będziecie się nudzić. Uderzam.
2: Ciągnij. Przekręć. Uderz. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Ciągnij. Uderz. Uderz. Przekręć. Podaj. Uderz. Uderz. Przekręć. Uderz. Podaj. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Uderz. Ciągnij. Podaj. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Przekręć. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Podaj. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Uderz. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Ciągnij. Podaj. Uderz. Przekręć. Ciągnij. Podaj. Przekręć. Przekręć. Przekręć. Podaj. Ciągnij. Przekręć. Ciągnij. Przekręć. Przekręć. Podaj.
0: No i przekręciłam, ale rzeczywiście no tutaj już jest taka dosyć turbo włączone, takie ostre. No i przechodzimy już od razu do następnej kategorii.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: Jaką jest?
1: Dźwięki.
0: Dźwięki. No i tutaj widzący mają z tym naprawdę wielkie problemy, wykładają się jak porządnie. Ale no tutaj może być atut niewidomych.
1: Uderz przycisk, żeby zacząć.
0: Ale tutaj mamy coś podobnego jak w trybie klasycznym. Niestety, ja bardzo ubolewam, że mamy też tylko trzy te dźwięki, czyli właśnie przekręć, uderz i pociągnij. No i postaram się znowu do tych dźwięków powrócić i pokazać, zademonstrować, jak to działa.
1: Uderz przycisk, że tryb klasy dźwięki.
0: No i jedziemy z dźwiękami.
1: Najwyższy wynik 100 punktów.

0: Spokój.
1: Uderz przycisk jak należy. Wynik 88 punktów.
0: No prawie że. I też tutaj właśnie było dosyć duże przyspieszenie. I kolejnym, ostatnim już trybem, który nam został, to jest... No jasne, że to będzie dźwięki podaj dalej.
1: Dźwięki podaj dalej.
0: No i tutaj dosłownie naprawdę parę komend.

0: i tak to właśnie wygląda.
1: Przekręć to coś, co wygląda jak pokrętło.
0: No właśnie, jeszcze dodam, że Bopit też potrafi nas pochwalić, jeżeli jesteśmy już na takim dosyć zaawansowanym odcinku tej gry, no to nawet potrafi, to też potrafi, ale nawet potrafi powiedzieć: pokłońcie się mistrzowi gry albo miażdżysz tą grę. No więc takie czasem motywujące zdania też usłyszymy.
1: Idę spać.
0: Tak. Bopitowi już podziękujemy. Ja w skrócie teraz reasumując powiem parę jeszcze słów tak na koniec. No, ja uważam, że Bopit jest naprawdę bombowy. W niego nie gra się tak ciągle i może nie tak, nie jest to rzecz pierwszej potrzeby na pewno. Natomiast kiedy idziemy ze znajomymi, nie wiem, na jakiegoś grilla, na jakiś biwak, zawsze to można wziąć ze sobą. To jest lekkie, małe, mieści się w każdym plecaku, w większej torbie, torebce. Można rozładować stres, można świetnie się bawić z przyjaciółmi, także no ja bardzo serdecznie Bopita mogę polecić. Bopita znajdziemy w sklepach, uwaga, z zabawkami. Generalnie jest to gra dla dzieci. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że znacznie lepiej i znacznie fajniej bawią się i większy fan mają z tego dorośli. Cena Bopita jest w granicach 100 zł. No i jego można właśnie nie w sklepie każdym z zabawkami, no może nie każdym, ale takim większym, którym bardziej wyposażonym, no to można go znaleźć. No i również na stronach internetowych, w sklepach internetowych, w jakimś Allegro. Także tam można znaleźć Bopita. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania do mnie, jeżeli coś jest niewyjaśnione, jeżeli, nie wiem, nie podoba się Państwu albo mają Państwo zastrzeżenia co do prowadzenia podcastów przeze mnie, bardzo proszę zgłaszać takie uwagi w komentarzach właśnie pod tą audycją. Ja chętnie się odniosę, zawsze postaram się odpowiedzieć. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. I to była audycja poświęcona grze Bopit. Katarzyna Ślipek, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas z nami, czyli z Tyflo Podcastem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o usłudze Spotify i o aplikacji, która pod systemem iOS pozwala na łatwe i stosunkowo komfortowe korzystanie z tej usługi. A rozmawiać będę z Państwa i moim gościem, którym jest Marcin Konieczny. Witaj, Marcinie.
1: Witam Ciebie, Alu, i witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Tutaj mam nadzieję, że wspólnymi siłami na zasadzie ja będę zadawać pytania, a Ty będziesz opowiadał o usłudze Spotify. Uda się nam przybliżyć jej funkcje i możliwości, tak aby słuchacze mogli się tutaj ewentualnie zapoznać i już z jakąś taką wstępną wiedzą korzystać z tej stosunkowo, pewnie zgodzisz się, prostej aplikacji, ale takiej pozwalającej uprzyjemnić sobie czas i tutaj pozyskać także różne informacje. Gdybym na samym początku mogła Cię poprosić o taki najogólniejszy zarys, czym jest usługa Spotify, do czego służy tutaj, jak no ogólnie do czego służy, po prostu jak tutaj można z niej korzystać i czy jest odpłatna i jak Ty ogólnie oceniasz jej działanie?
1: Usługa Spotify jest to usługa cyfrowego odtwarzania muzyki, streamowania, które takie popularne słowo w ostatnich latach bardzo się stało, tych serwisów też powstało sporo. Z tym, że akurat Spotify był jednym z pierwszych i chyba tak najbardziej rozpowszechnionym, szczególnie tutaj w naszej części świata. Na obecną chwilę dysponuje on ponad 30 milionami utworów z rozmaitych gatunkach. Jest tam zarówno muzyka poważna, również popularno-rozrywkowa. Bywają też czasami jakieś podcasty, ale tutaj niestety z tym jest trochę gorzej z wyszukiwaniem. Były też kiedyś audiobooki, również w języku polskim. Wiem, że jest jeszcze możliwość oglądania, streamowania wideo, z tym, że chyba na terenie Polski jest to niedostępne. Mi się nie udało niczego znaleźć.
0: Aha, rozumiem. A czy ta usługa jest odpłatna, ma jakieś warianty odpłatne, darmowe? Jak to wygląda na obecną chwilę?
1: Jako jedyna posiada wersję z możliwością używania jako wersję darmową, oczywiście z ograniczeniami, taką w pełni, bo chyba żaden z pozostałych usługodawców nie takiej możliwości nam nie daje. Mamy również wersję premium, jak i również od jakiegoś czasu też bardzo popularną wersję premium dla family, czyli taka wersja dla kilku osób w rodzinie.
0: Ta wersja premium family, jak się domyślam, służy temu, że wygląda podobnie do samej opcji premium, natomiast pozwala korzystać na kilku urządzeniach na przykład, tak? Czy tam pozwala jakby do jednej opłaty podpiąć kilka kont, tak, użytkowników?
1: Ta druga opcja, czyli jakby kilka możliwość kont. Jest jedna osoba jest jakby właścicielem tego konta premium. Mhm. I może dodatkowo dodać 5 osób, które będą korzystać na tych samych zasadach z zachowaniem oczywiście swoich kont odrębnych i również playlist, również utworów, które sobie pododawały, albumów, więc tutaj wszystko będzie zachowane, ale będą korzystać z tej pełnej funkcjonalności serwisu. Jasne. I oczywiście jest to odpowiednio tańsze.
0: A jak wygląda właśnie, bo tutaj mówisz, że tańsze, kwestia tych odpłatności w opcjach tych premium i tej premium rozszerzonej, tej familii.
1: Jeżeli chodzi o konto premium, to jest opłata miesięczna, wynosi ona 19 zł 99 groszy. Jeżeli chodzi o wersję premium family, to jest 29,99. I tutaj nie ma znaczenia, ile osób jest dodanych do konta premium. Kiedyś była ta różnica, od jakiegoś czasu za tą kwotę 30 zł możemy 6 osób mieć w jednym pakiecie.
0: Jasne. Dzięki. To teraz zapytam Cię o taką kwestię tutaj. Jak oceniasz ogólnie działanie tej usługi w kontekście dostępności przed i po aktualizacji, która była ostatnio?
1: Jeżeli chodzi o dostępność, to Spotify raczej zawsze był stosunkowo dostępny, chociaż różnie z tym bywało. Bywały rzeczy, które było ciężko po prostu się do nich dostać, było to mniej wygodne. Jeżeli chodzi o ostatnią aktualizację, to nie dość, że wszystko według mnie prawie jest dostępne. Czasami kursor voiceovera potrafi się zgubić, ale to taka przypadłość, myślę, że wielu aplikacji. I cały interfejs został przebudowany, stał się bardziej podobny do standardów używanych w aplikacjach od firmy Apple, czyli z podziałem na zakładki na dole. Jest to bardzo wygodne, bardzo przejrzyste i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dostępność, to spokojnie można uznać, że aplikacja jest w pełni dostępna.
0: Możemy też chyba powiedzieć, że nawet osoba, która nie miała z nią styczności, po stosunkowo krótkim czasie będzie w stanie w pełni z niej korzystać, dlatego że można powiedzieć, że aplikacja jest dosyć intuicyjna. Wszystkie jakieś odnośniki, nazwy są na tyle sugestywne, że bez problemu można się zorientować, czego dotyczą i jakby tutaj z opanowaniem menu, czy też już później jakichś podłączy, można spokojnie sobie dać radę. Na tyle są opisane dobrze, że nie stanowią żadnych zagadek, prawda?
1: Tak, zgadzam się. Tutaj jest wszystko bardzo właśnie przejrzyste i każda osoba, która weźmie telefon lub tablet z iOS-em i zainstalowaną aplikacją, nie będzie miała większego problemu, żeby bardzo szybko się zorientować w działaniu tej aplikacji.
0: To ja jeszcze tutaj zapytam o taką kwestię, gdyby ktoś, czy też dla porównania, czy dla sprawdzenia jakoś ewentualnie, jak będzie dla niego to bardziej wygodne, chciał skorzystać z usługi Spotify normalnie przez komputer. Czy tutaj powinien korzystać ze strony jakiejś, czy też jest dostępna jakaś aplikacja, która ułatwi korzystanie z tej usługi?
1: Jeżeli chodzi o korzystanie z serwisu Spotify, jest możliwość właśnie korzystania przez stronę internetową, przez takiego web playera. Jest to, powiedzmy, do obsłużenia zmieniało się to na przełomie kilku lat również, ale nie jest to wygodne. Dodatkowo można zainstalować aplikację desktopową, która pozwala trochę wygodniej korzystać z tego serwisu, ale też nie jest to bardzo wygodne, nazwijmy to tak.
0: Jasne, czyli dla wytrwałych opcja, tak?
1: No może nie dla wytrwałych, ale myślę, że na pewno nie dla użytkownika, który nie jest zbyt zaawansowany, bo tutaj często po prostu trzeba pewne triki stosować, żeby się to dało obsłużyć. Ja szczerze mówiąc z tego korzystałem bardzo rzadko właśnie z tego powodu. Było to dla mnie niewygodne i najczęściej właśnie korzystałem i korzystam na urządzeniach mobilnych, bo jest to po prostu dużo, dużo bardziej wygodne. Jasne. Można też skorzystać z takiej aplikacji Blindspot, która umożliwia korzystanie przy pomocy skrótów klawiszowych i jest to dostępne Jedyna wada jest taka, dla niektórych oczywiście wada może być, że żeby z tej aplikacji korzystać, trzeba mieć konto premium. Nie da się skorzystać z wersji darmowej.
0: Aha, rozumiem.
1: Zresztą odsyłam też do podcasta, który był na łamach Tyflo Podcastu zamieszczony o aplikacji Blind Spot. Jest ona darmowa do pobrania. Nie wiem dalej, czy jest rozwijana. To już było jakiś czas temu.
0: Ja tutaj pytam właściwie bardziej w tym kontekście, żeby uzupełnić informacje, jeśli ktoś nie miałby możliwości korzystania pod systemem iOS, a chciałby tutaj w Windowsowym środowisku spróbować sobie, to tak jak Marcin tutaj powiedział. Dobrze, to może przejdziemy teraz...
2: To zanim przejdziecie kroków, dalej, tak? To może odbierzmy telefon, bo w międzyczasie nam się telefon pojawił. Aha. Patryk się do nas dodzwonił.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałem poruszyć taką kwestię, jeżeli chodzi o porównanie z racji tego, że jestem troszeczkę takim użytkownikiem, no można powiedzieć trochę takim wygodowym. Ja korzystam z różnych serwisów muzycznych, między innymi racji tego, że jestem w Playu, to korzystam w tym momencie akurat z aplikacji Tidal, czy Tidal, nie wiem jak to się ten teraz czyta. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację Spotify, to której też korzystam, to akurat w tym wypadku korzystam z aplikacji Spotify za darmo. I muszę powiedzieć jedną uwagę, jeżeli chodzi o korzystanie, jeżeli się chce korzystać z aplikacji Windowsa, to muszę powiedzieć, jakie są różnice między iOS-em a Windowsem, jeżeli ma się Spotify'a free.
0: Tak, super, danego. Super, bardzo fajnie, to słuchamy.
3: Różnica polega na tym, że jeżeli używamy aplikacji Windowsowej i jeżeli wpiszemy sobie na przykład, że chcemy słuchać albumu na przykład jakiegoś tam zespołu i wybierzemy sobie ten album, to będziemy w przypadku aplikacji na Windowsa będziemy słuchać ten album, natomiast co dwie piosenki będą nam się wkradały reklamy, które najczęściej dotyczą serwisu Spotify i to są reklamy, które to są takie dialogowe reklamy. Oprócz tego jeszcze a propos reklam, to powiem jedną denerwującą rzecz, która występuje w aplikacji Windows, ale to już za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację iOS, jeżeli byśmy chcieli wykonać taką samą analogiczną sytuację, posłuchać sobie jakiegoś albumu, to owszem, pierwsze dwa utwory zostaną nam zagrane z tego albumu, natomiast pozostały jakiś utwór, który pójdzie po tym utworze z albumu, który słuchamy, będzie wylosowany jakiś tam byle jaki utwór, po prostu Spotify ma coś takiego jak Discover New Music, czy jakoś to się, czy odkryj nową muzykę, czy jakoś tak. I wersja darmowa tutaj w przypadku iOS-a polega na tym, że on sobie losuje z tego Discover i odtwarza zupełnie piosenki niezwiązane z gatunkiem, którego my słuchamy. No ja na przykład, że lubię muzykę rockową, słuchałem sobie albumu Kultu i w pewnym momencie po prostu mi zaczęła grać pani Jennifer Lopez, co w ogóle nie ma wspólnego z Kultem, mimo że słuchałem albumu po prostu jego. Także taka jest zależność, jeżeli chodzi o wersję iOS-ową, że tutaj no nie wiem, może ja nie znam sposobu, ale nie posłuchamy sobie całego albumu. Owszem, jeżeli sobie playlistę zrobimy jakąś z piosenek, no to my ją sobie wysłuchamy, ale jeżeli chcemy wysłuchać całego albumu, to będą się takie kwiatki nam zdarzały, zamiast reklam.
1: To widocznie zdarza się, ta opcja występuje, jeżeli chodzi o aplikację na iOS-ową na iPhone'ie. Na tablecie już coś takiego nie występuje. Jest to takie dodatkowe ograniczenie właśnie wersji free. Te dodatkowe utwory niezwiązane z albumem pojawiają się dlatego, że Spotify jakby proponuje nam utwory, które mogą być powiązane, utwory lub zespoły na podstawie tego, czego słuchamy w danej chwili, lub też utwory, których słuchały osoby, które również słuchały tego albumu, który my w danej chwili słuchamy. Dlatego tak jest właśnie w aplikacji na iPhone'a.
3: Jeszcze obiło mi się coś o uszy, natomiast ja nie miałem okazji z tego sprawdzić, rzeczywiście tak jest. Tam z rozmową z kimś dowiedziałem się, że ponoć jest aplikacja Spotify na systemu Windows 10 w sklepie Microsoft. Nie sprawdzałem, jak to jest pod kątem dostępności, ale znając aplikację ze sklepu Windows, to raczej chyba bym się nie spodziewał jakiejś rewolucji, bo ja już mam jakieś tam zetknięcie z aplikacjami Metro, więc raczej nic dobrego się nie spodziewam. Natomiast co jeszcze powiem a propos Windowsowej wersji Spotify? Typowo desktopowej. Jest jedna rzecz, która bardzo irytuje darmowych użytkowników, a mianowicie, jeżeli sobie przeglądamy jakieś tam albumy czy ogólnie zasoby Spotify'a, w pewnym momencie pojawia się bardzo irytująca ramka i NVDA zaczyna czytać http://www.atframe.coś tam.com. I w tym momencie to coś zasłania nam w ogóle korzystanie ze Spotify'a. Trzeba co chwilę robić alt-tab i potem po to, żeby zminimalizować program i po to, żeby do niego wyjść, po to, żeby ta jakaś tam reklama, czy co to tam się nam pojawia, znikło i musimy od początku jeszcze raz, nawet jak byliśmy na 50. pozycji, iść po prostu kursorem od samego początku, bo niestety nam wraca do góry i przeglądać całą listę, pod warunkiem, że nam się znowu irytująca reklama, jakaś tam rameczka z reklamą nie pojawi. Żaden adblock niestety ani nic na to nie pomaga, także taka jest...
1: Tak, bo to są aplikacje, reklamy w samej aplikacji. Od jakiegoś czasu właśnie Spotify dodatkowo poza reklamami, które puszcza pomiędzy utworami jako reklamy dźwiękowe, dodatkowo wyświetla takie reklamy. Również się to pojawia na aplikacji na iPhone'ie.
3: Ale mam nadzieję, że w kupionej wersji Spotify'a już tego nie ma.
1: Nie ma w ogóle reklam. Jeżeli ktoś ma wykupioną wersję premium, tam reklamy nie występują, nie ma żadnych ograniczeń.
3: Znaczy, ja na razie mówię, ja to z tego Spotify'a tak używam, jeżeli czegoś nie ma w Tidalu, którego akurat używam, a ja nie spotkałem się z tym, żebym czegoś w Tidalu nie miał, no może jednego zespołu nie było, jakiegoś tam jednego albumu, natomiast tak powiem, mimo że to nie jest aplikacja, audycja o Tidalu, to powiem, że Tidal, moim zdaniem Tidal na Windowsa jest o wiele lepiej dostępny niż aplikacja Spotify. Ma bardzo fajne, rozwijane menu, takie jak ma na przykład strona Google'a. Jest dużo lepiej dostępna. A tu w przypadku akurat iOS-a jest gorzej, porównując do Spotify'a.
1: A czy z aplikacji na komputer Spotify'a korzystasz z wersji oficjalnej, czy z wersji tej beta?
3: No ja korzystam z wersji oficjalnej, a...
1: Bo podobno jakaś wersja beta była, która była bardziej dostępna z syntezatorami mowy.
3: A to ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że są jakieś wersje beta.
1: Kiedyś była, można było to zdobyć w internecie i to podobno było bardziej dostępne. Ja tego nie testowałem, ale
3: te wersje beta
1: takie informacje się pojawiały.
3: Tak po prostu da się je pobrać, czy trzeba gdzieś się zapisać?
1: Tak, to kiedyś można było pobrać ze strony Spotify'a. Kiedyś,
3: ale teraz nie wiadomo, jak to jest.
1: Nie wiem, nie tak jak wspomniałem, ja korzystam głównie na urządzeniach mobilnych.
3: Właśnie, proszę mi powiedzieć, jak jest ze stroną Spotify'a, bo może strona Spotify'a sama w sobie, ten webowy player, nie generuje tych głupich reklam, bo...
1: Generuje inne reklamy, również są...
3: Ja widzisz, jak jest adblock włączony? Bo ja mam adblocka.
1: Tego nie wiem. Ogólnie strona jest Spotify'a średnio dostępna, jest według mnie niewygodna.
3: Tak. Ja zawsze powtarzam i będę powtarzać, że producenci stron powinni się uczyć, jeżeli dostępności od Google'a, bo to, jak są dostępne usługi Google'a, dysk Google i tak dalej, to nie spotkałem się z inną stroną tak dostępną. Także Google wzorem, ale to nie na tą audycję akurat, myślę.
1: Nawet w tej aplikacji, bo niedawno przygotowując się do audycji, sprawdzałem jeszcze tą webową wersję playera. Niestety nie udało mi się znaleźć przycisku, żeby przełączać na przykład następny utwór, poprzedni. Jest to bardzo mało wygodne.
3: Tak, jest coś w tym, bo ja miałem tak samo problem ze zlokalizowaniem tych przycisków w aplikacji mobilnej Spotify'a. Znaczy, w Tidalu na przykład jest sytuacja taka, że jak jestem w aplikacji, to nie widzę przycisku przejść do poprzedniej piosenki. Dopiero go widać, jak się zablokuje ekran, i tą samą sytuację miałem w aplikacji Spotify. Ja widzę przycisk następny, ale gdzie jest przycisk poprzedni, nie wiem, może muszę uaktualnić go.
1: Jest tam taki przycisk otwórz teraz odtwarzany czy coś takiego i wtedy ten player robi się po prostu na jakby całe okno. I wtedy jest więcej przycisków, jest właśnie jakby to dotyczy wtedy, nie ma tych pozostałych informacji, które są w aplikacji.
3: Znaczy, ja bardzo dobrze powiem, że ja to porównuję do innego serwisu społecznościowego. Ja myślę, że można by też kiedyś coś było o tym można zrobić, bo ja tego akurat używam. Ale tak mi się po prostu to rzuciło w oczy, że można by fajnie to porównać też.
0: Jasne, jasne. Bardzo się cieszę, że tutaj zadzwonił pan do nas i że mieliśmy możliwość też skonfrontowania z innym serwisem i też posłuchać no jakby tutaj spostrzeżeń też pana jako użytkownika.
3: A wiadomo od strony technicznej, czy ten Spotify na stronie to jest HTML5 czy Flash, bo jeżeli to jest Flash, no to ja nie dziwię się, że on jest średnio dostępny. Gdyby pan na przykład...
1: Myślę się, że Flash, dlatego że wymagane jest zainstalowanie Adobe Flash.
3: O jakie to szczęście, że ja nie mam go zainstalowanego w mojej Mozilla. Natomiast jeżeli przejdą na HTML5, co myślę, że nastąpi, to myślę, że będzie to bardziej dostępniejsze. Bo sam Flash w sobie jako platforma no nie jest w 100% dostępna, nawet jeżeli się tam przyłoży do tych wytycznych Adobe, bo ja już nawet YouTube'a widziałem we Flashu i to nie jest to, co jest teraz w HTML5. Że jeżeli Spotify przejdzie na HTML5, to myślę, no ja sprawdzę tą stronę.
1: Myślę, że nie będą tutaj rozwijać tego, bo jednak oni na każdym kroku sugerują zainstalowanie aplikacji, nawet
3: desktopowo. Ja w ogóle myślę sobie co innego, jak ten cały rynek zmierza w mobilną stronę, to może być sytuacja taka, oczywiście nie chcę być złym prorokiem, że aplikacja PC na PC po prostu desktopowa może zostać, nie być rozwijana właśnie na poczet tego Spotify'a mobilnego. No ja sprawdzę, czy jest rzeczywiście w sklepie Microsoft Windows 10 Spotify.
1: Jeżeli jest pamiętam, ten... jeżeli chodzi o właśnie aplikację, to na Windows 8 była już aplikacja Spotify'a.
3: A jak było z jej dostępnością?
1: Czy ja nie testowałem, ale chyba jakoś się to dało obsłużyć.
3: No właśnie, jakoś. To jest właśnie... Tak.

0: to. Może na stronie możliwe, tego...
1: Ale nawet ten playerek, jakby, który się tam po prostu odpala, on też jest tak jakby w ramce umieszczony.
0: Ale da się normalnie wyjść jakby z trybu przeglądania i przeglądać...
1: Tak, nie, no normalnie da się to obsłużyć, z tym, że przyciski są też nieopisane. No nie jest to wygodne, ja dość szybko zrezygnowałem. Zobaczyłem, czy da się w ogóle coś na tym odpalić. Uruchomił się jakiś utwór. Widziałem możliwość podglądu tych samych funkcji, które są w aplikacji, ale nie zagłębiałem się w to, bo jest to niewygodne.
0: Ja tu się jeszcze pozwolę odnieść do jednego serwisu muzycznego polskiego ze strony wrzuta.pl. Jak kiedyś była we Flashu zrobiona, to też była sytuacja, że były nieopisane przyciski, natomiast teraz chyba oni przeszli na jakiś czas na HTML5 i przyciski opisane były, także jeżeli... Tak to wszystko jest ten Flash, niestety. To przez niego.
2: No tak, no ale...
1: Ale my na to wpływu nie mamy.
2: Tak, i tutaj my też będziemy zachęcać i zachęcamy do korzystania.
0: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć tyle, że jak patrzyłem na Spotify jakieś od pierwszego roku moich studiów, to gdzieś 4 lata minęły, odkąd kiedy koleżanka poleciła, w ogóle mi powiedziała o Spotify'u, bo aplikacja nie była dostępna. Ale właśnie muszę tutaj powiedzieć, że próbowałem pisać do twórców Spotify'a i nie tylko, okazało się, że chyba kilka osób niewidomych też pisało, że nawet słyszałem, że sam twórca poczytał, w jaki sposób działa, na czym polega dostępność, gdzieś tam sobie przeczytał odpowiednią dokumentację. I rzeczywiście była odpowiedź, że przynajmniej ja ją dostałem, że pracują nad tą dostępnością i faktycznie ta aplikacja stała się dostępna. Ale muszę powiedzieć,
1: i bardzo wygodna po ostatniej aktualizacji, bo wcześniej to też była dostępna, ale nie było to tak wygodne, jak jest teraz, przynajmniej moim zdaniem.
0: No na początku w ogóle dostępna, nie, w ogóle
1: tak,
0: bo nie
1: tak. Na początku były problemy, dużo były przyciski niezaetykietowane, więc tutaj kursor bardzo opływał w którejś wersji, że praktycznie nie dało się nic z
0: tym
1: robić.
0: Chyba nawet jak sprawdzałem, to nie była aplikacja webowa, jak tam 4 lata temu się na to patrzyłem. To nie była aplikacja webowa, to oni potem jakoś tam zmienili wygląd. To taka ciekawostka.
2: Ja.
0: No dobrze. Dobrze, to w takim układzie...
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Proszę zostać z nami. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa również będzie chciał podzielić się swoimi refleksjami odnośnie korzystania z usługi Spotify albo zadać jakieś pytanie, to przypominam, że można to robić na tyflopodcast.net przez komunikator Skype. Serdecznie tutaj zachęcam i zapraszam do kontaktu. Tak jak mówiłam, możemy przejść teraz do tych pierwszych kroków. Jeśli ktoś nigdy nie miał sposobności, czy też ochoty, a nabrał takowej do korzystania z usługi Spotify w systemie iOS, w aplikacji pod systemem iOS, to może zacznijmy tak chronologicznie. Jak wygląda rejestracja i logowanie? Tutaj na co należy zwrócić uwagę i jak tutaj to konto można sobie stworzyć?
1: Są dwa sposoby założenia konta. Jeżeli chodzi o pierwszy, jest to rejestracja przez Facebook. Jeżeli chodzi o drugi, to za pomocą własnego adresu e-mail. Oczywiście w wypadku drugiej opcji należy sobie stworzyć hasło, zaznaczyć, tam nie ma dużo rzeczy, ale jest wiek, płeć i chyba kraj. Do zaznaczenia. Oczywiście zaznaczyć tam zgody i konto tak naprawdę mamy założone.
2: No. Tutaj przez Facebook też wpisujemy sobie login i hasło, tylko że nie musimy wpisywać tych dodatkowych, tak, jakby tak. Facebook służy do uwiarygodnienia tego naszego konta.
1: Zgadza się i dodatkowo, jeżeli chodzi o jakby zaletę taką połączenia z Facebookiem, będziemy mogli w łatwy sposób umieszczać
2: swoje aktywności w
1: Spotify. Tak, aktywności, playlisty. Również, jeżeli mamy zdjęcia,

0: czy na Facebooku, będzie się ono pojawiało w naszej aplikacji, jakby na takiej stronie, powiedzmy, głównej.
1: Jasne. To teraz chciałabym Cię zapytać o takie kwestie już w stricte w użytkowaniu. Jakie są różnice między wersją darmową a wersją premium?
0: Czy jeszcze tutaj dodam jedną rzecz,
1: tak?
0: Że jeszcze oprócz adresu e-mail oczywiście login sobie tam wprowadzamy. Może to być imię, nazwisko, jakikolwiek pseudonim. Mhm. I on służy nam do zalogowania się w usłudze Spotify.
1: Jasne.
0: Jeżeli chodzi o różnicę, to tutaj różnica jest też w zależności od urządzenia, z którego korzystamy. Najwięcej chyba ograniczeń ma jednak wersja darmowa na urządzenia typu smartfon. Nie możemy tam odtwarzać utworów takich, które chcemy. Mamy tylko możliwość odtwarzania w kolejności losowej.
1: Czyli tego, co możemy w wyszukiwarkę wpisać, na przykład wykonawcę.
0: Tak, ale będziemy mogli tylko odtworzyć jego utwory jako losowo. Jeżeli załóżmy wyszukamy sobie jakiś album jakiegoś wykonawcy, będziemy chcieli sobie posłuchać ten album, to niestety mamy tylko możliwość przesłuchania w wersji odtworzenia po prostu losowego tego albumu. Nie możemy sobie wybrać konkretnego utworu, który chcemy sobie odtworzyć.
1: Czyli w danym albumie będziemy, że tak powiem, mogli przesłuchać wszystkie utwory, natomiast kolejność nie będzie zbieżna z tą, która jest normalnie.
0: Tak, zgadza się. Więc jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia, to ten utwór, który chcemy posłuchać, może się trafić jako pierwszy, ale również może jako ostatni, więc tutaj nie mamy jakby wpływu. Możemy pomijać utwory, tylko ograniczenie jest takie, że to też jest tylko 6 pominięć na godzinę. Aha. Czyli jeżeli 6 utworów pominiemy, czyli załóżmy w tym albumie odsłuchiwanym utwór, którego szukamy, to nie ten, to dajemy następny i tak możemy sobie 6 razy. Niestety potem pojawia się komunikat, że by to odblokować, musimy wykupić wersję premium lub też odczekać godzinę i po godzinie jest nam przywracana możliwość przepuszczania tych 6, znaczy to w sumie 5 utworów, no bo to jest 6 razy możliwość pominięcia. Nie można też wybrać utworu poprzedniego, przez to, że to jest wersja losowa, tylko tak jakby jest do przodu.
1: Jasne. A jak wygląda tutaj w tej wersji darmowej z tworzeniem playlist? Czy można sobie jakoś tam zapisywać, czy też do odsłuchiwania później w wersji offline? Jest w ogóle taka możliwość, czy...
0: W wersji darmowej nie, znaczy tworzenie playlist jest możliwe, tylko i odsłuchiwanie ich w wersji oczywiście też losowej jest możliwe. Jeżeli chodzi o tryb offline, tylko w wersji premium, czyli musimy wykupić. Tworzenie playlist, dodawanie tak jakby do swojej jakby biblioteki jakichś albumów, pojedynczych utworów, jakichś playlist stworzonych przez innych użytkowników lub też jakichś piosenkarzy, czy nawet Spotify sam nam proponuje różne playlisty związane z aktywnością, więc również możemy sobie takie playlisty zapisać. Tylko nie możemy ich jakby do trybu offline wykorzystać w wersji darmowej. Dodatkowo jeszcze takie ograniczenie jest, jeżeli chodzi o jakość odtwarzanej muzyki. Wersja, są jakby 3 poziomy. Wersja płatna pozwala oczywiście tutaj w najwyższej jakości strumieniować tą muzykę. Jeżeli chodzi o wersję bezpłatną, to jest tylko wersja podstawowa na iPhone'ie. A jakby ta taka wersja, powiedzmy, środkowa, jest możliwość na tablecie. Również nie można mieć odtwarzania tego streamu muzycznego w pełnej jakości, tylko jest tam też na tablecie ograniczenie, jak i również jest ograniczenie w aplikacji desktopowej. Czy jeszcze są jakieś różnice? Chyba tak naprawdę nie. Głównie chodzi o ograniczenie, jeżeli chodzi o tryb offline, również właśnie jeżeli chodzi o iPhony, odtwarzanie losowe i dodatkowo pojawia się to, co już nasz słuchacz wspominał, jakby sugerowanie podczas odtwarzania danego albumu, utworów, które lub wykonawców, które mogą nam się spodobać, mogą być powiązane z tym, co odtwarzamy.
1: Czyli to jest taka sugestia jakby z samej aplikacji, tak?
0: Tak, znaczy serwisu Spotify to jest sugestia, ale ona występuje tylko na iPhone'ie. Na tablecie tego nie zauważyłem. Na iPhone'ie owszem występuje.
1: Jasne. To jak jesteśmy przy tych pierwszych krokach, na początek każdą aplikację warto sobie skonfigurować pod kątem tego, z czego będziemy korzystać i tak dalej. Tutaj ta aplikacja oczywiście ma też swoje ustawienia. Chciałabym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, co na początek warto sobie w tej aplikacji, w jej ustawieniach pozaznaczać, żeby później po prostu bardziej komfortowo móc z niej korzystać.
0: Jeżeli chodzi o ustawienia, to tak naprawdę nic nie musimy dodatkowo ustawiać. No, możemy wpływ mieć na jakość.
1: Jakość?
0: Tak. Dodatkowo jest coś takiego jak korektor dźwięku. Możemy albo skorzystać z takich ogólnych z takich ogólnych po prostu zestawów korektora, lub też samemu sobie
1: zdefiniować się.
0: Tak, w zależności od tego, czy potrzebujemy na przykład bardziej dźwięk zbasowany, czy mniej. Nie jest to
1: jakieś bardzo szerokie dostępne. Myśli,
0: tak, ale da się coś z tym zrobić.
1: Jasne.
0: I tak naprawdę jeszcze mamy wpływ na ilość i rodzaj powiadomień, które możemy sobie poustawiać. Jeżeli chodzi o powiadomienia, mogą być w wersji push, czyli przysyłane na nasze aplikacje jak standardowe powiadomienia, lub też możemy sobie wybrać, żeby powiadomienia przychodziły na adres e-mail, który podaliśmy przy zakładaniu konta.
1: Jasne. To myślę, że te kwestie już możemy pozostawić poza sobą, bo też tutaj te ustawienia, to menu nie jest jakoś bardzo szerokie, nie jest też skomplikowane, więc też podpowiada nam, czego konkretne ustawienia dotyczą.
0: Tak, dobrze, tam dodatkowo można jeszcze jakby przypiąć sobie portale społecznościowe, takie właśnie jak Facebook, jeżeli ktoś zakładał konto korzystając z e-maila, Last.fm, więc tutaj jakby jeżeli chodzi o tą kwestię społecznościową, możemy również w ustawieniach sobie wybrać, z czego chcemy korzystać.
1: Lub też, i później dodawać swoje aktywności, chwalić się przed znajomymi.
0: Tak, oczywiście.
1: Też Spotify słuchamy, tak?
0: Tak, udostępniać nasze playlisty, chwalić się, czego w danym momencie słuchamy, lub też zachęcać do
1: zainspirowania się czymś nowym, tak?
0: Tak, lub też dzielenia się wzajemnie ze znajomymi playlistami, które, bo możemy również znajomych wyszukać, jeżeli oni też korzystają, i po prostu nawet tworzyć wspólnie playlisty, takie współdzielone.
1: Czyli można powiedzieć, że jest to po części taka jakby społecznościowa opcja Spotify. Dobrze, to przejdźmy już może teraz do słuchania muzyki. Na początek chciałabym zapytać, jak wyszukujemy konkretny utwór. Ten pierwszy, dopiero rozpoczynamy użytkowanie. Jak znaleźć ten pierwszy utwór, którego chcemy sobie posłuchać?
0: Jeżeli chodzi o wygląd samej aplikacji, to na dole mamy kilka zakładek. Między innymi jedną z nich jest, chyba cztery zakładki, jedną z nich jest wyszukaj. Jeżeli sobie ją zaznaczymy, pojawia się tradycyjne pole edycyjne, w którym możemy sobie albo wpisać, albo również skorzystać, jeżeli chodzi o iPhone'a lub iPada, z wyszukiwania głosowego. I wtedy on podsuwa nam odpowiedzi do tego, czego szukamy. Czyli na
1: pojawia przykład, się taka jakby lista wyników.
0: Tak, z tym, że jest podzielona na, na playlisty jakby, na wykonawców, na przykład na albumy, utwory, czyli tak jakby próbuje nam podzielić jeszcze dodatkowo to, czego wyszukujemy. Jeżeli załóżmy wpiszemy sobie powiedzmy hasło rock, on nam wyszuka wszystko, co jest z tym związane, czyli na przykład jeżeli byłby taki zespół, to również nam pokaże również tutaj gatunek muzyczny, playlisty związane z rockiem i tak dalej.
1: Jasne.
0: I w zależności tego, z czego chcemy korzystać, to sobie tam wybieramy. No i już możemy sobie albo posłuchać, albo już dalej sobie dodać do naszych playlist, zapisać sobie do naszej biblioteki
1: ten konkretny utwór i później mamy
0: lub album, w zależności po prostu co sobie tam wybierzemy z tej wyszukiwarki, z tych odpowiedzi, które nam pasują.
1: Teraz kolejną kwestią, o którą chciałam ciebie zapytać, jak działa opcja radio, bo to jest takie trochę radio, nie radio. Cóż ono nam tutaj podpowiada i ogólnie jak działa?
0: Radio to jest opcja, którą Spotify jakby nam sam generuje z podziałem na jakby różne rodzaje muzyczne albo też dekady, na przykład muzyka lat 80., 90., powiedzmy blues, pop, rock. I po wybraniu takiego radia jest nam uruchamiana ta rozgłośnia radiowa, która po prostu odgrywa nam wszystko, co mieści się w tej danej kategorii. Tutaj taka
1: czyli mamy taki swoisty miks, jakby jeśli na przykład wybieramy dekadami, bo tutaj już niezależnie od gatunku, wszystko to, co w tych przedziałach, że tak powiem, czasowych, lata 80., 90., tam sięga chyba do 60., jeśli dobrze kojarzę.
0: 50. chyba nawet 50. tam są i podział muzyczny. Tak jest na początku, ale możemy sobie to dostosować. Przy słuchaniu danego utworu mamy możliwość jakby zaznaczenia. Możemy dać kciuk w górę lub kciuk w dół.
1: I czyli wtedy, jeśli się nam podoba lub nie.
0: Tak, dokładnie. I na tej podstawie, jeżeli coś nam się nie podoba, to raczej nie będzie już ten utwór nam się pojawiał.
1: Aha.
0: Jeżeli damy kciuk w górę, że coś nam się podoba, wtedy będą ten jakby próbować nam algorytmy Spotify'a dobierać utwory podobne do tego słuchanego lub też do takiego wykonawcy, danego tam piosenkarza. Więc po jakimś czasie słuchania to radio może być bardziej
1: spersonalizowane.
0: Tak, dokładnie dla nas. Mhm. Ale to tutaj wiadomo, czym więcej po prostu tego posłuchamy, tym to radio będzie odgrywało muzykę, która będzie dużo bardziej nam odpowiadała.
1: I tutaj jeszcze też warto powiedzieć, że oprócz tych przedziałów czasowych mamy listę taką z gatunkami. To jest lista gatunków w kolejności alfabetycznej. Zaczyna się bodajże od bluesa, jeśli dobrze kojarzę. I tych gatunków jest tam całkiem sporo. Są różne i gatunki związane z muzyką klasyczną i oczywiście też z muzyką taką rozrywkową, wszelkiego rodzaju, też jakieś takie bardziej nowoczesne i trendy takie typu jakiś hip-hop, muzyka alternatywna i tym podobne.
0: Tak, techno, folk
1: też.
0: Dodatkowo jeszcze mamy takie podział na radia, które stworzyli na przykład dany wykonawca. Załóżmy, opowiedzmy, nie wiem, radio Britney Spears, tak? Ona mogła sobie takie stworzyć i po prostu dodała sobie tam utwory. Jest jeszcze możliwość stworzenia samemu takiego radia. Słuchając jakiegoś utworu, możemy wybrać, tak jakby nazwijmy to z menu kontekstowego, opcję uruchomienia radia na podstawie tego utworu. Również jest to możliwe na podstawie albumu czy danej playlisty. I wtedy Spotify będzie nam sam dobierał i tutaj będzie się to dokładnie tak samo zachowywało jak w zwykłym radiu. I po prostu, jeżeli dany utwór nam się podoba, na podstawie niego możemy sobie stworzyć własne radio i wtedy tak samo, dając kciuk w górę lub w dół, dopasować sobie dane utwory proponowane przez twórców Spotify'a.
1: I być może później inni użytkownicy będą mogli, jeśli będziemy chcieli się z nim podzielić, tak, tego naszego radia sobie posłuchać, jeśli będą to nasi na przykład znajomi.
0: Będziemy mogli się podzielić ze znajomymi takim radiem.
1: Jasne. Chciałam się zapytać o jeszcze jedną taką, wydaje mi się, dosyć ciekawą opcję, którą usługa Spotify oferuje. To są powiadomienia o koncertach. Tutaj na jakiej zasadzie te powiadomienia działają?
0: Powiadomienia o koncertach działają tylko w urządzeniach mobilnych. Mhm. Polega to na tym, że na podstawie naszej lokalizacji, również tego, czego słuchamy, są proponowane nam koncerty, które odbywają się w naszej okolicy. I jeżeli takie powiadomienie w ustawieniach, jeżeli wejdziemy do ustawień i wybierzemy w powiadomieniach opcję powiadamiania o koncertach, to jeżeli w naszej okolicy będzie koncert, odbywał się koncert, który w jakiś sposób Spotify nam dopasuje lub też ze względu na lokalizację pokaże nam, że na przykład w naszej miejscowości odbywa się koncert takiego i takiego zespołu, zostaniemy o tym powiadomieni w formie, tak jak już wspominałem, albo powiadomienia push lub też na e-mail.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To tutaj
0: jeszcze może dodam tutaj, że tak? Dodatkowo można sobie też wpisać lokalizację innego miasta i sprawdzić, czy załóżmy, wiemy, że za 2 tygodnie będziemy powiedzmy w Warszawie i możemy sobie sprawdzić, czy
1: coś ciekawego się tam dzieje.
0: Czy będą tam koncerty, tam jest możliwość wpisania takiej lokalizacji i sprawdzenia, czy odbywa się jakiś ciekawy koncert.
1: Jasne. I rozumiem, że on poleca gdzieś tam z kręgu tych naszych zainteresowań w kontekście...
0: Tak, opierając się na tym, czego tego słuchamy.
1: Tak. Chciałabym teraz przez chwileczkę zapytać o taką kwestię. Kiedyś korzystałeś tutaj z tej usługi premium. Chciałabym zapytać o taką kwestię, jak tam wygląda sprawa zapisywania tych utworów do playlist, żeby można było później odsłuchiwać w wersji offline, znaczy w trybie offline, przepraszam.
0: Przy każdym albumie lub też playliście, utworze jest to tak zwane menu kontekstowe, w którym są różne opcje dotyczące no właśnie powiedzmy utworu. Jedną z opcji po rozwinięciu tego jest opcja zapisz. Jest też i wtedy zapisuje się to do naszej jakby biblioteki, z tym, że nie jest to automatycznie, chyba że się to teraz zmieniło, ale nie jest to automatycznie pobierane. Dodatkowo trzeba wejść potem w tą jakby zakładkę Nasza Biblioteka i przy każdym albumie czy utworze po prostu kliknąć przycisk pobierz. Wtedy on zostanie pobrany na telefon. Ograniczeniem jest ilość to jest dokładnie 3333 i to może być na 3 urządzeniach zapisywane. Chodzi o tryb offline. Mhm. Jest jeszcze, tutaj wspominałem o takim jakby zmaksymalizowaniu playera, którego używamy w aplikacji. Jeżeli on się jakby powiększy na cały ekran, jest taki jeden z przycisków dodaj do kolekcji. On dokładnie robi to samo, więc to tutaj po prostu...
1: Tylko upraszcza, tak?
0: Tak, bo to jakby z poziomu już słuchania do danego utworu możemy po prostu sobie ten utwór dodać do...
1: Nie musimy wchodzić do biblioteki, dodatkowo zaznaczać pobierz, tylko tak jakby...
0: Znaczy nie, tutaj tak samo, on tylko doda tak do samo. Biblioteki i też będziemy... Tylko chodzi tutaj, że nie musimy używać tego przycisku tak jakby menu kontekstowego, tylko po prostu klikamy, jest wyciągnięty ta możliwość zapisania na... jakby od razu do playerza.
1: Jasne. A chciałabym zapytać, jak tworzyć playlisty? Powiedzmy, że mamy tam zapisanych już kilka tych utworów, czy kilkanaście do odsłuchiwania i chcielibyśmy je sobie jakoś pogrupować, ponazywać, czy mamy taką możliwość tworzenia konkretnych playlist?
0: Mamy, tutaj jest kilka opcji. Jedną jest wejście do jakby samych playlist i kliknięcie utwórz nową. Wtedy nadajemy jej nazwę i ona jakby na początek jest pusta.
1: Tak.
0: Potem słuchając danego utworu właśnie wybieramy sobie to menu kontekstowe i tam jest dodaj do playlisty. Pojawia nam się okienko, gdzie mamy wszystkie nasze playlisty. Wybieramy tą, którą stworzyliśmy sobie. Załóżmy, że już mamy jakieś gotowe wcześniej zapisane, a teraz stworzyliśmy sobie właśnie naszą nową. Wtedy wybieramy ją, klikamy w tą playlistę i utwór jest dodany. I tak samo możemy postępować z każdym następnym utworem. Również możemy stworzyć playlistę na podstawie albumu. Załóżmy, słuchamy sobie jakiegoś albumu i chcemy, żeby z tego albumu stworzyła nam się playlista. Nie, żeby to nie był jakby album wykonawcy, tylko po prostu dodany do naszej biblioteki, tylko żeby z tego była playlista. Wtedy dokładnie tak samo, menu kontekstowe, stwórz playlistę i tutaj możemy jakby korzystać z tej drugiej opcji stworzenia, to znaczy on nam już proponuje nazwę tej playlisty, która będzie nazwą i tego albumu, jak i również twórcy. Wtedy wystarczy kliknąć gotowe i playlista od razu jest zapisana jako następna w naszej zakładce z playlistami.
1: Jasne. To pewnie sporo ułatwia, bo jeśli mielibyśmy kilka albumów wpisanych czy kilkanaście w jednej playliście, to dosyć dużo byłoby do przeszukiwania, żeby posłuchać konkretnego utworu, a tak jeśli możemy każdy album zapisać sobie jako osobną playlistę, to w znaczący sposób porządkuje nam te zasoby i pozwala pewnie łatwiej docierać do konkretnych utworów.
0: Tak, również możemy to z wykonawcami robić, więc tutaj jeżeli chcielibyśmy słuchać, załóżmy, muzyki Phila Collinsa, możemy sobie stworzyć taką playlistę Phil Collins i dodać wszystkie utwory, wszystkie albumy, utwory i nawet jakieś gościnne występy z innymi wykonawcami dodać do takiej playlisty i wtedy słuchać sobie tylko tego jednego piosenkarza.
1: Jasne. To teraz powoli zmierzając już do końca, chciałabym zapytać jeszcze w kontekście obsługi samej aplikacji, czy jakieś opcje mimo tej aktualizacji i takiej bardziej dostępnej formy, czy są jakieś opcje, które nadal pozostają niedostępne, albo czy też musimy pamiętać o tym, żeby na początku jakieś opcje czy pola samemu sobie zaetykietować, żeby później ułatwiało to orientację w aplikacji?
0: Raczej nic takiego nie ma. Dostępność jest. Jedyne, można sobie zaetykietować przycisk, ale szczerze mówiąc ja tego nie robiłem, bo to dla mnie po prostu nie było żadnym problemem. Przy każdym albumie to właśnie menu kontekstowe jest po prostu ogłaszane jako przycisk. Nie jest to opisane, że to jest na przykład jakieś opcje czy menu kontekstowe, więc ale jest to tak
1: oczywiste, tak?
0: Oczywiste, tak, bo to występuje przy każdym utworze, przy każdym albumie, więc tutaj jakby nie ma tego problemu.
1: Jasne.
0: Pozostałe rzeczy raczej są dostępne. Tak jak wspominałem, czasami pływa kursor, szczególnie jeżeli jest to na przykład bardzo długa playlista, i ją przewijamy, potrafi gdzieś się ten kursor voiceovera zgubić. Jedyna jeszcze rzecz, z którą nie wiem do końca, znaczy nie powiem, że ona jest niedostępna, po prostu może ja nie potrafię z niej w pełni skorzystać, to jest wybór tych rodzajów jakości strumieniowania. Nawet w wersji premium, jak ją posiadałem, bo w tym momencie akurat korzystam z wersji tej darmowej, nie oznajmiane było, czy jest zaznaczone na przykład. Jeżeli wybierałem sobie na przykład wersję niższej jakości, bo akurat na przykład chciałem korzystać z połączenia komórkowego, to nie było to w ogóle oznajmiane. Więc tak naprawdę nie da się tego stwierdzić, co jest w danej chwili wybrane. Tak samo jeżeli chodzi o jakość samego jakby pobierania, tutaj chodzi o internet, tego streamu. Też tutaj nie jest to oznajmiane. Poza tym chyba reszta rzeczy jest dostępna.
1: Aha. To
0: przynajmniej ja nie napotkałem na nic takiego. No jeszcze ten korektor, no ale korektor to zazwyczaj tutaj to jest kwestia. No jest to opisane, ale ja też się tym nie bawiłem, więc nie będę tutaj mówił, czy jest to dostępne w pełni, czy nie. Jest, jakoś jest to opisane, ale jak to spełnia swoją funkcjonalność, tego nie wiem. Oczywiście do wyboru te gotowe rodzaje muzyki bez problemu są opisane, można je wybrać.
1: Tak, bo on też, to znaczy usługa też jakby w aplikacji ma takie jakby działy, powiedzmy listy przebojów jakieś, tak. Takie, które polskie czy też światowe.
0: Na przykład 50 najpopularniejszych w Polsce, 50 najpopularniejszych na świecie, w danej chwili oczywiście, jest to na podstawie ilości odsłuchań. Jest też rodzaj takiej jakby zakładki do odkrywania. Mamy tam kilka funkcji, na przykład jest coś takiego jak polecane w danym tygodniu przez Spotify. Jest to w poniedziałki zmieniane, jest taka lista 30 utworów, które Spotify na podstawie tego, co słuchamy, po prostu proponuje nam
1: podobnego, tak.
0: Tak, taką składankę różnych wykonawców, starszych, nowszych. Przyznam, że te algorytmy działają bardzo dobrze. Ja zazwyczaj w 90%, czasami nawet więcej, utwory potrafią trafić, znaczy ich proponowane przez ich algorytmy utwory trafiają w mój gust, więc myślę, że to jest dość dobrze rozwiązane. Podobna do tego funkcja radar nowości, chyba to się nazywa. Jest to playlista, która też jest tworzona przez Spotify'a, też na podstawie tego, czego słuchamy, czyli korzysta z ich algorytmów. Wychodzi ona w piątki, jest tam 20 utworów i różni się tym od tej pierwszej, że to są utwory tylko same nowości i również tam z kilku tygodni wstecz, powiedzmy. Więc tutaj raczej wszystko to, co jest w danej chwili na topie, będzie nam się pojawiało w tej składance.
1: Jasne. Czyli tutaj takie również oczywiście w odniesieniu do tego, czego słuchaliśmy wcześniej, takie propozycje będą się pojawiały. Chciałabym na koniec zapytać Cię o już taką Twoją osobistą refleksję odnośnie tej aplikacji. Konkretnie o plusy i minusy. Tutaj no, o plusach już sporo całkiem powiedzieliśmy, tak, bo mówimy, że jest, nie jest skomplikowana, jest intuicyjna, jest dostępna. Czy jest coś takiego, co ewentualnie chciałbyś poprawić albo masz nadzieję, że tutaj autorzy tej aplikacji poprawią, co jeszcze bardziej usprawniłoby korzystanie z usługi Spotify?
0: To chyba jedyne te rzeczy, o których wspomniałem, czyli żeby było pokazywane, którą jakość wybieramy, żeby jakby tutaj voiceover nam oznajmiał, czy mamy zaznaczone, wybrane. Tak poza tym, to chyba nie. Jestem w pełni zadowolony z tej usługi. Korzystałem, tak jak wspominałem, i z wersji premium, i z wersji darmowej. Te reklamy nie są zbyt często. Jeżeli ktoś czasami chce, nie przeszkadzają mu te reklamy i chce sobie posłuchać nowości, to gorąco polecam. To jest bardzo fajna aplikacja.
1: Jasne. Ja również zachęcam. Ja tutaj właśnie też za namową Marcina dopiero się wdrażam i czasami czegoś tam sobie słucham. Natomiast na razie to jeszcze nie mogę powiedzieć, żebym była jakimś zaawansowanym użytkownikiem, zwolennikiem, żebym miała ogromne playlisty i tak dalej, bo tak jak mówię, swoją przygodę z usługą Spotify dopiero zaczynam. Zachęcam również Państwa, można sporo dobrej muzyki posłuchać i takiej, którą znamy już i lubimy, i także nowej, którą serwis nam proponuje. Cóż, dziękuję Ci, Marcinie, za przyjęcie mojego zaproszenia do Tyflo Podcastu i za to, że tutaj opowiedziałeś tak bardzo szczegółowo o aplikacji służącej do obsługi serwisu usługi Spotify.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję. I Państwu przypominam, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Konieczny. W imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania odnośnie tej aplikacji lub sugestie tutaj w pewnych odnośnie tego, o czym mówiliśmy, że nie aplikacja nie w pełni dostępnie jakby pokazuje tutaj te kwestie związane z jakością odbioru, pobierania. Jeśli Państwu jakoś udało się to rozwiązać, to prosimy tutaj o sugestie w komentarzach. A ja już kłaniam się i mówię do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich znowu w kolejnym Tyflo Podcaście. Dzisiaj o takim, no już jak myślałem, zapomnianym urządzeniu. Ale jednak okazuje się, że nie całkiem zapomnianym, bo parę osób o tym wie, a mianowicie o Optaconie. To dla tych, którzy nie wiedzą, a myślę, że trochę jednak jest tych osób, bo urządzenie no już dosyć dawno zostało wycofane z produkcji, a bardzo szkoda, bo no, jest bardzo przyszłościowe. Chodzi generalnie, idea jest taka, jest kamera malutka, jest taka rynienka na palec z punktami w środku, no i to, co jest na kamerce, jest potem pokazywane na tej rynience, to co widzi kamera. Kamerą się jeździ po jakimś papierze, tablicy, po czymś, ale niestety nie po ekranie komputerowym, więc nie da się no, obrazy z komputera niestety nie będą przez to widziane, więc kody z obrazka niestety odpadają. No i może jak zwykle od budowy, znaczy od wyglądu tego zacznę, bo danych technicznych nie mam i nie wiem, jakie to by mogło, znaczy no pewnie są jakieś dane techniczne, ale no ja nie mam, więc może najpierw od kamerki zacznę. To jest malutkie, plastikowe urządzenie wyglądające dość tak solidnie, to jest malutkie i lekkie, ale jakoś tak mimo wszystko wydaje się solidne. To ma, nie wiem, no 8-9 cm długości, jakieś 2 z kawałkiem szerokości i wysokości tak, nie wiem, 3 może. Przy czym w tej części bo są, jest przyjmiemy, że ta część z kablem jest tylna, a ta część jakby naprzeciwko kabla jest przednia, bo no tak to się będzie trzymać, że tym kablem jakby do tyłu. Więc od tej tylnej części ono jest takie no prawie okrągłe, ona ma tam taki jakby walec, tylko on wchodzi jakby w ten taki dół. trochę wygląda jak lokomotywa bez komina. Na dole ma taki wałeczek, znaczy chodzi o to, że z dwóch stron są takie wałeczki, żeby to nie szorowało chyba po karcie, tylko jeździło. No i na dole jest dziura, czy kilka dziurek, pewnie w której z nich jest kamera, ale dokładnie nie wiem, jak to jest zrobione. I powyżej, znaczy na tej górnej jakby ściance, czy na górnej powierzchni, jest jeszcze taki suwak. I tym suwakiem reguluje się powiększenie tego obrazu pod kamerą. Tu jest kilka takich, są trzy punkty, jeden na górze, na środku i na dole. Nie wiem, tu może chodzi o to, że można sobie ustawić potem jakieś takie swoje ustawienie między tym a tym punktem, ten suwak, nie wiem. Bo tak naprawdę dopiero teraz to jakoś zauważyłem, nigdy wcześniej się temu nie przyglądałem. Od kamerki idzie kabel długości metr, może 80 cm do tej jakby głównej, no powiedzmy bazy. Baza jest, no na dzisiejsze czasy dosyć duża. Ona ma, ja wiem, 20 parę na 18 cm na 5 może. Może trochę więcej, no nie, no 5. No generalnie to jest takie trochę podobne do damskiej torebki na wielkość. Też zresztą pokryte jest w takim jakby, to jest już automatycznie, znaczy już jest jakby na stałe schowane w takim skórzanym jakby futerale. Ja nie wiem, czy to się pewnie, nie wiem, czy to się w ogóle da wyjąć z tego futerału. Możliwe, że się da, ale to jest całkiem nieźle tam włożone i no i to tam siedzi. Z tego futerału wystaje tylko po lewej jakby stronie jest taka taki trochę jak schowek taki na dłoń generalnie. Tam jest w środku plastik czy metal. Chyba na górze jest metal, na dole jest plastik, takie mam wrażenie. No i jest ta rynienka na palec. No i w tej rynience w środku są punkty. Ponoć jest ich, jak słyszałem, 600, ale nie wiem tego dokładnie. I też tą kamerkę taką na kablu się wkłada, jak się już tego nie używa, na miejsce, no tam gdzie się wcześniej dłoń trzymało. No i potem się jest taka klapka, którą się zamyka, no tak jak w takiej torebce na dwie napy takie. One się dosyć głośno właśnie zamykają. Teraz się otwieram znowu. A po prawej stronie ma dwa pokrętła. Jedno jest też powiększenie, ale chyba już jakby w samym urządzeniu. Nie wiem, jak to dokładnie, czym to się różni, bo prawdę mówiąc nie korzystam z tego, bo to jest dosyć trudne, to trzeba się nauczyć tak naprawdę tym, czy to nie jest takie hop-siup. Biorę to w rękę i od razu czytam, to nawet nie jest kwestia znajomości liter, to po prostu się zlewa, bo to, no, to w teorii to ciężko wytłumaczyć, ale w praktyce jakby ktoś to zobaczył, to jest trochę ciężko, a mi się jakoś nie chce uczyć. Lenistwo. No i w każdym razie są dwa pokrętła. Jedno jest powiększenie, a drugie jest jakby wyraźność tych punktów na tej linięce. No i to trochę waży, bo to jest powiedzmy, nie wiem, kilogram, może więcej. Także no to jest generalnie kawałeczek sprzętu do noszenia, zwłaszcza w podróży. No i oczywiście z tyłu też jest włącznik tego całego interesu. Jak się go włącza, to on zaczyna wibrować, tak jak te punkty. O właśnie. To jest jego wibrowanie. On jest dosyć daleko od mikrofonu. Ja go wezmę. I on jest... Teraz on jest mniej więcej w tym samym miejscu, co moja paszcza. Także no, on trochę buczy jednak. Wibruje. I jak się ma palec na tym w środku, no to też to jakoś tam... no to też to wibruje pod palcakiem całkiem solidnie. Jak się oczywiście przykłada do kartki, znaczy do jakiejś powierzchni białej? Pewnie białej. No to nic się nie dzieje. Teraz akurat to przyłożyłem do biurka, nic się nie dzieje. Teraz powoli to odsuwam. i on zaczyna wibrować w odległości, no, paru milimetrów, nie wiem, pół centymetra, centymetr od biurka. No coś koło tego. Natomiast jak się ma... No właśnie. Także można to już wyłączyć. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, przyłącz... No to jest moto baterie. Nie wiem, na ile ona działa tak naprawdę, bo... No też jakby nie za dużo tego używałem, bo to kiedyś dostałem. To gdzieś tam w ogóle przywieźli mi tam gdzieś z... Nie pamiętam, gdzieś za granicą generalnie. I to leżało mnie, leżało, kurzyło się tak naprawdę. To kiedyś mnie próbowali do tego zmusić i to jakoś nie bardzo wyszło. No i teraz, no, teraz to mam znowu. No i pewnie będzie trzeba znowu jakoś zacząć z tego korzystać. W tej chwili to jakby to ładuję. No i co? No i... No tak naprawdę więcej to by musiał się wypowiedzieć ktoś, kto z tego jakoś więcej korzystał. Bo ja to mogę tyle powiedzieć, że ma jeszcze z tyłu jakieś dziwne wejście. To jest ponoć do komputera, ale takiego wejścia to jeszcze nie widziałem. To jest trochę podobne do komu, ale to nie jest ani kom, ani LPT, to jest jeszcze coś starszego. Także, także tak. No jeżeli chodzi o samo jakby czytanie tym, to... No, jak ja prawie w ogóle nie czytałem takim czymś, to wygląda tak, że powiedzmy pierwszą literę w tekście da się jakoś tam rozpoznać. Natomiast jak się już przechodzi dalej, to te wszystkie linie się jakoś tak zlewają, krzyżują i w zasadzie już potem nie wiadomo w zasadzie, no... co jest co, bo ten tekst się jakoś, te wszystkie litery się jakoś przechylają, bo ta kamerka jakoś chodzi, po tym się troszeczkę nie zawsze jest prosto i się kombinuje. Takie powiększenie jest źle, większe, no ale jest jeszcze gorzej, bo jest coś tam. No także w zasadzie tyle mogę o tym powiedzieć. No i nie wiem, no jeżeli ktoś jest, kto tego jakoś używał bardziej, no to... To myślę, że to by było bardzo, bardzo fajne, albo może ktoś no, wpadł na jakiś pomysł, żeby jakoś to zreaktywować, bo, no, bo idea jest, myślę, warta. Gra jest warta świeczki. No i z mojej strony to już wszystko. Jak zwykle Tomasz, Tomek Bilecki. No i ja na razie się żegnam. No i do usłyszenia w następnym jakimś podcaście, najprawdopodobniej z serii audio.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła godzina 19, słuchacie Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. Audycja na żywo kolejna na naszej antenie się pojawi, a właściwie ona już w tym momencie trwa. Tej audycji oczywiście później w postaci pliku MP3 będziecie także mogli wysłuchać w serwisie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś nie może słuchać na żywo, no to oczywiście frontem do klienta, jak to się mawia, i po prostu udostępniamy te wszystkie nagrania do pobrania całkowicie za darmo. Możecie je także dystrybuować, kopiować, rozdawać znajomym, komu tylko chcecie, bowiem przypominam, że wszystkie Tyflo podcasty są umieszczane na licencji Creative Commons. Zatem jeżeli chcecie się tym plikiem z kimś podzielić albo nawet udostępnić go na swojej stronie internetowej, to też możecie oczywiście. Zachęcamy. Dziś będziemy mówić o dostępnych elektronicznych gadżetach, konkretnie co nieco na temat zegaru. Przede wszystkim powiemy. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Roberta Łabęckiego. Dobry wieczór, Robercie.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, Michale, Tobie też.
4: Dobry wieczór. Dziś o udźwiękowionych gadżetach, szczególnie o zegarach, ale to jest chyba w ogóle taki trochę trend, że generalnie takie różne elektroniczne gadżety zaczynają do nas mówić. Kiedyś to była domena dziecięcych zabawek i oczywiście różnego rodzaju takich naprawdę wyspecjalizowanych urządzeń, dedykowanych niewidomym przede wszystkim, ale teraz coraz częściej można spotkać, nawet w różnego rodzaju marketach, jakieś mówiące ciśnieniomierze, mówiące wagi i podobne urządzenia. Oczywiście nie jest to regułą, ale jest tego więcej niż było kiedyś, prawda?
5: Jest tego więcej niż było kiedyś. Mało tego, jak wystukamy na popularnym aukcyjnym portalu polskim, na przykład słowo mówiący, dostaniemy dość dużo ofert. Dużo jest właśnie zabawek dla dzieci, troszkę jest tłumaczy, ale troszkę jest właśnie takich fajnych różnych gadżetów elektronicznych. No i ja postanowiłem dzisiaj przynieść do studia dwa z nich, które udało mi się za pośrednictwem tegoż portalu aukcyjnego nabyć. Nie są to żadne gadżety z... Znaczy, jeden jest rzeczywiście dostępny jako sprzęt rehabilitacyjny, natomiast są to gadżety kupione na portalu aukcyjnym popularnym polskim. Nie są to gadżety kupione w firmach tyfloinformatycznych, aczkolwiek jeden jest z firmy tyfloinformatycznej.
4: Ale firmy tyfloinformatyczne także już zaczynają sprzedawać swoje produkty, przynajmniej w części na portalach aukcyjnych, i są tak dostępne
5: tak
4: nieco szerzej w internecie. Więc
5: tak,
4: już nie tylko z poziomu strony internetowej, czy z poziomu fizycznego sklepu takiej firmy, ale także i właśnie chociażby z Allegro na przykład, czy z jakichś innych portali aukcyjnych. No u nas w Polsce to przede wszystkim Allegro, bo nie wiem...
5: Tak, ja właśnie o tym portalu mówię, nie chciałem reklamować za bardzo, ale
4: Ty, Robercie, masz jakieś porównanie chociażby, bo przecież w Polsce mamy też eBaya, na przykład...
5: Mamy też Świstaka.
4: Tak, mamy Świstaka. Widziałeś tam, żeby jakieś nasze polskie takie firmy parające się sprzedażą sprzętu dla niewidomych tam również się ogłaszały, czy to na razie...
5: Na eBayu tak, natomiast na Świstaku nie, ponieważ Świstak, przynajmniej jak do tej pory, ja się nie zarzekam, że w tej chwili, bo ja nie jestem Świstakowy, dlatego że Świstak poza aukcją niczego nam nie gwarantuje, to znaczy na Świstaku, znaczy inaczej, nie gwarantował, nie wiem jak jest teraz, bo znowu mi ktoś potem w komentarzu powie, że no się nie znam i być może się nie znam, ale Świstak
4: ale
5: nie gwarantował
4: masz na myśli...
5: nam żadnej ochrony kupującego, żadnego standardu, więc jak uczestniczyliśmy w aukcji na Świstaku, z dużym prawdopodobieństwem robiliśmy to, co kiedyś, dawno, dawno robiło z nami Allegro.
4: A niestety... Niestety oszuści są w dalszym ciągu.
5: Niestety oszuści są
4: w dalszym ciągu. Dziś właśnie widziałem taki, wpis mojego znajomego na Twitterze, który poinformował, że no, na Allegro konto ma od 2001 roku, a właśnie ostatnio dostał jakąś przesyłkę i został po prostu oszukany przez sprzedawcę. Także to się nadal zdarza, więc dobrze, jeżeli portal aukcyjny, z którego usług korzystamy, nas chroni. To jest, myślę, tak, że dosyć istotne.
5: Robiąc właśnie płatności Allegro, kupując przez Allegro. Ja wiem, że może sprzedawcy drożej płacą, ale my jesteśmy bardziej chronieni. Klienci...
4: No, ale my tym samym później też drożej płacimy.
5: No, też. Coś w tym jest.
4: Sprzedawca sobie na nas odbije.
5: Czasami drożej zapłacić i mieć towar, niż mieć cegłę, tudzież, nie wiem, kota innego w worku, albo, nie wiem, na przykład nie wiem, garść ryżu, albo coś za kwotę 1000 zł, na przykład.
4: No rzeczywiście, to byłby
5: zdarzało,
4: bardzo
5: więc...
4: drogi ryż. Ja
5: tylko dokładnie
4: dodam, że jeżeli ktoś w trakcie tej dzisiejszej prezentacji miałby jakieś pytania, to ja bardzo serdecznie namawiam do dzwonienia, do kontaktowania się z nami, bądź też do pisania. Tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, właśnie przed momentem go uruchomiłem. Uruchomiłem także przed momentem nasz radiowy telefon o numerze 123 834 835, telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zachęcam, można dzwonić, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, a teraz przejdźmy już do rzeczy. Robercie, cóż dziś do nas przyniosłeś?
5: Ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko tyle, że tych rzeczy, tych gadżetów elektronicznych jest troszkę więcej, ale niestety z racji braku posiadanych środków nie udało mi się i chyba się nie uda wszystkiego wam pokazać, dlatego że no to wszystko po prostu trzeba kupić, nie mamy tego na testy. Więc, że tak powiem, tak krawiec kraje jak materii staje. Ale co dzisiaj przyniosłem? Dzisiaj przyniosłem dwa bliźniaczo podobne do siebie urządzenia. No prawie powiedziałem bliźniaczo, bo nie do końca. Są drobne różnice. Jedno urządzenie, które kosztuje 35 zł, drugie urządzenie, które kosztuje 45 zł. Jedno urządzenie mówi do nas po polsku, drugie po niemiecku. Pierwsze urządzenie nazywa się zegar z minutnikiem, drugie nazywa się

0: Nik 24H59M60S. Pierwsze urządzenie jest firmy Lument, znanej z rynku Tyflo, ale właśnie firma Lument właśnie też się sprzedaje na portalach aukcyjnych. No i a drugie urządzenie to urządzenie z firmy Konrad. Może jeśli już mówię, powiem adresy obu firm, znaczy strony internetowe, lumenwaf.pl to pierwszy adres internetowy, a drugi conrad.pl to adres drugiej firmy.
1: I teraz tak, powiedziałeś, że jedno urządzenie kosztuje 35, drugie 45 zł. Które kosztuje ile? Które jest droższe, które jest tańsze?
0: Urządzenie firmy Conrad, tak powiem, Conrad kosztuje 35 zł, urządzenie firmy Lumen kosztuje 45 zł.
1: Dobrze, to od czego zaczynamy?
0: No, od czego byś zechciał, Michale, to już twój wybór. Są przede mną dwa urządzenia.
1: No to na zasadzie NC-PNC, w której ręce, zacznijmy od prawej strony.
0: Od prawej strony, czy akurat trafiłeś na urządzenie naszego producenta, importowane przez producenta firmę Lumen, firmę z Warszawy, pana Michała Kijewskiego.
1: Z którym to zresztą ostatnio nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak miał okazję rozmawiać i rozmowa ta została opublikowana w Tyflo Podcaście, także miała swoją premierę w Tyflo Radiu. Dwóch Michałów rozmawiało w trakcie rechy zeszłorocznej, tak jeszcze dodam.
0: Tak, i firma ta ma w swojej ofercie tak zwany zegarek z minutnikiem, mówiący głosem Iwony. Ja może pokrótce opowiem, jak to urządzenie wygląda. Mamy kwadrat, mniej więcej, oczywiście nie powiem do końca wymiarów, ale to są mniej więcej wymiary 7x7, mniej więcej, tak? No taki kwadrat, ale nieduży, naprawdę nieduży.
1: A z jakichś takich przedmiotów codziennego użytku, wielkością do czego byś to przyrównał?
0: Wiesz co? Ciężko cokolwiek znaleźć, bo tutaj od telefonu z Androidem jest to zdecydowanie mniejsze. Od telefonu z Symbianem także, od dyktafonu także, od...
1: Czyli taki po prostu mały kwadracik. To jest... Mały kwadracik. No...
0: Jest to jeszcze mniejsze niż dyskietka komputerowa.
1: Okej, okay. No to już nam, to już nam myślę, że daje obraz.
0: To jest po prostu mały, ja to myślę, że to jest bok 5x5 mniej więcej, albo 7x7. No nie do końca się uprę, prawda, bo ten. I teraz tak, mamy wyświetlacz, który jest, bo trzymamy to wyświetlaczem do siebie, wyświetlacz, który jest u góry. Pod spodem mamy przełącznik trzypozycyjny suwakowy. I później mamy 5 przycisków. I teraz tak, te 5 przycisków jest ustawione tak, że mamy górne przyciski, pod nim mamy przycisk dłuższy i dwa rogowe przyciski po lewej i po prawej stronie. Tak zwane przyciski w lewym i w prawym rogu urządzenia. Z tyłu urządzenia mamy magnes, którym można to urządzenie przyczepić do czegoś, do lodówki, do czego tam chcemy, co magnesuje, tak? Potem mamy z lewej i z prawej strony dwie kropki. Nad tymi kropkami jest pokrywka od baterii, którą można wysunąć i tam są baterie od urządzenia, jest zasilane dwoma bateriami AG13. Tak jest na tych bateriach napisane, jak dla mnie to jakoś takie duże, ale no może ja jestem jakiś...
1: Ale to są takie, to są jakieś takie standardowe, czy niestandardowe?
0: To są baterie pastylkowe.
1: Aha.
0: To są baterie pastylkowe i myślę, że dostępne u każdego lepszego zegarmistrza albo u każdego przeciętnego. Albo to są baterie alkaliczne, albo to są baterie srebrowe, to w zależności, ale do dostania, że tak powiem, u zegarmistrza. Tak myślę przynajmniej, tak? Nie wymieniałem tych baterii, mam to od niedawna, ponoć to długo ma działać. Pod spodem tego jakby urządzenia jest podstawka, którą się odsuwa, od jakby od odciąga. Ona wydaje taki dźwięk. Podnosi się tą podstawką, podstawkę i pod tą podstawką są trzy przyciski. Dwa przyciski

0: się wysilić. Natomiast nie jest potrzebny długopis, nie. On tak leciutko wystaje ponad obudowę, ale jest taki, jest na tyle mały, że no to jest przycisk reset, więc on, że tak powiem, służy do tego, żeby resetować urządzenie, jak coś nie tak będzie. Natomiast no tak go zrobiono, żeby łatwo nie zresetować urządzenia. No i teraz, jak już będę te przyciski objaśniał, bo to już praktycznie jest całość jakby, można sobie postawić to urządzenie no właśnie na tej podstawce, która właśnie tak się zamyka, tak się otwiera. Ta podstawka jest właśnie od dołu urządzenia. Jeśli mamy do siebie urządzenie trzymamy i wyświetlaczem do góry, żeby to pamiętać, to od dołu mamy tą podstawkę. Od dołu ją wyciągamy. To jest taka plastikowa po prostu podstawka, tak jakby tak, ona jest pod, na górze jest ta pokrywa baterii wysuwana, a pod tym jest ta podstawka i pod nią właśnie są te trzy przyciski. No i teraz, do czego nam służy przełącznik suwakowy? Może, bo teraz mamy tak, mamy, czy teraz objaśnić przyciski, czy objaśnić przełącznik suwakowy, czy objaśnić te przyciski z tyłu. Bo powiem szczerze, jak dostajemy urządzenie, to robi się pewnego rodzaju kociokwik, co do czego i z czym.
1: To może zacznijmy to w ten sposób, jakby zaczynał początkujący użytkownik. Do czego, co właściwie użytkownik powinien zrobić, kiedy to urządzenie dostanie?
0: Użytkownik urządzenie dostanie w pudełeczku, już ustawione, tak przynajmniej według deklaracji pana Michała z firmy Lumen. Już ustawione i urządzenie jest w trybie zegarka. Co to oznacza? Oznacza to, że obojętnie jaki przycisk naciśniemy, czy ten z tyłu, czy ten z przodu, urządzenie powie nam godzinę. Wygląda to tak.
2: 19:15.
0: Obojętnie co naciskam, cały czas mam ten sam komunikat. 19:16. Jak słyszycie, urządzenie mówi głosem Iwony. Mówi, jak mówi, tak słychać. I to jest tak zwany tryb zegarka. Tryb zegarka jest... Może zacznę tak, że jest właśnie ten tajemniczy przełącznik, trzypozycyjny. Przełącznik maksymalnie przełączony w prawo, to jest właśnie tryb zegarka. Czyli naciskając jakikolwiek z przycisków. A są to przyciski, jak mówiłem, jest te 5 przycisków, w tym 2 narożne, jeden środkowy i 2 nad nim. I teraz może powiem, że te 2 narożne, to jest po lewej stronie mamy przycisk clear, a po prawej stronie przycisk start, łamany stop. Pod nimi mamy przycisk do sekund, a na górze mamy z lewej strony przycisk do godzin, z prawej strony przycisk do minut. I teraz tak, żeby nie było, wróćmy do tego przełącznika. Przełącznik maksymalnie w prawo to tryb zegarka, czyli nic nie przestawimy. Przełącznik na środku, przełącznik się tak przestawia, przełącznik na środku to minutnik. Możemy tutaj ustawić, ile chcemy, żeby nam ile chcemy odmierzyć czasu, jakby. Ja to bym nazwał timer w pewnym sensie, bo to mierzy w dół i ponad. Za chwilę zademonstruję. Przełącznik maksymalnie w lewo to jest tryb ustawiania zegarka. Przy czym chciałem powiedzieć, że przy przełączniku ustawionym maksymalnie w lewo działają nam tylko 3 przyciski, czyli lewy, prawy i dolny. Godziny, minuty, sekundy. Nie działają nam przyciski start i stop i clear. To tak można to po prostu rozróżnić. Po prostu nie mamy, możemy je naciskać i nic się nie dzieje.
1: Bo jak rozumiem, te przyciski działają wtedy, kiedy mamy do czynienia z trybem minutnika.
0: Dokładnie. Teraz zaprezentuję tryb minutnika. Jeszcze mamy te tajemnicze przyciski tylnie. Tajemnicze przyciski tylnie to jest jeden z przycisków, ten najmniejszy taki, ten najtrudniej wyczuwalny, to jest reset. Czyli jak się coś nam w urządzeniu zepsuje, no to możemy to zresetować. Przyciskamy przycisk, przytrzymujemy przez chwilę i urządzenie wraca nam do

0: pozycji wyjściowej, czyli wszystko kompletnie nam się rozregulowuje. Później mamy przycisk Sound, którym wybieramy dźwięk alarmu spośród dostępnych. I teraz mamy na przykład dźwięk taki, czyli dzwonek telefonu. Cały czas naciskam, tak, cały czas naciskam ten sam przycisk Sound, przycisk z tyłu w podstawce. To jakiś taki jump, czy nie wiem, jak to tam określić.
1: Klakson.
0: Mamy klaksonik. Mamy pisk popularny. Mamy szum... jest to nazwane, że jest to szum gotującego się czajnika, ale ja bym powiedział, że to jest szum po prostu jakiejś wody.
1: Wody, tak. Płacącej, dokładnie. Bardziej jakaś woda w rzece jakby po prostu płynęła.
0: Tak,
1: sobie.
0: Tak.
1: To mi się bardziej z tym kojarzy, szczerze mówiąc.
0: Właśnie, właśnie. No, fantazja producentów różną jest. I piękna kukułeczka, którą ja sobie akurat mam, bo ja ją lubię.
1: Aha, to bym nie pomyślał, że to kukułka. Taka bardzo syntetyczna.
0: No cóż. I przycisk maksymalnie po prawej stronie, jak trzymamy cały czas ten zegar wyświetlaczem do przodu, to jest przycisk voice on i voice off. Teraz jest głos wyłączony, czyli generalnie praktycznie do nas nie zagada nasz minutnik, ale będziemy mogli wszystko zmieniać, jakby korzystając tylko z wyświetlacza. No tam czasami on zagada. Ja już nie pamiętam w jakich sytuacjach, ale generalnie on jest do tego. Natomiast to podwójne piknięcie, to znaczy, że jest głos włączony i wtedy wszystko, co robimy, nam jeszcze mówi do tego. Oczywiście alarm jest przy minutniku, alarm się odezwie, tak? Ale na przykład nie będzie nam mówiło, ile pozostało do końca i tak dalej przy włączonym głosie. I tak samo nie zmienimy alarmu. Jak włączymy głos, to ten przycisk jest martwy. Ten drugi. I nie wiadomo dlaczego. No czasami można się zdziwić, dlaczego nic nie zmienia. No nic nie zmienia, bo jest włączony głos. Żeby zmienić dźwięk alarmu, trzeba włączyć i wtedy możemy wybierać. Ja zademonstruję, czyli żeby uporządkować, mamy z tyłu właśnie pod podstawką, jak odciągniemy podstawkę, mamy trzy przyciski. Po prawej stronie przycisk voice on, voice off. Na środku sound, czyli ten, który wybiera, maksymalnie po lewej stronie taki wklęsły reset, przycisk reset mało wyczuwalny. Praktycznie, który się go praktycznie nie używa. Ja teraz pozwolę sobie, ustawię minutnik na, załóżmy, 1 minutę na przykład i 10 sekund.
2: 1 minuta. 1 sekund, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekund.
0: 1 minuta, 10 sekund. I teraz ja to muszę pamiętać, że tak ustawiłem. Bo w momencie, gdy chcę sprawdzić, to nie mam czym. Ja będę mówił o paru wadach tego urządzenia, ale tak naprawdę jest.
1: I tak samo, gdybyś na przykład się rozmyślił i chciał, powiedzmy, przesunąć z sekund 10 na 9, to chyba nie ma tu żadnego plusa, minusa, tylko musiałbyś po prostu przejść przez te całe 59 sekund i...
0: Nie, spokojnie, akurat tutaj naciskam przycisk. Clear? W momencie, gdy nacisnę przycisk clear, bo przycisk clear cały czas tam wydaje taki dźwięk, to przycisk start stop, czyli ten maksymalnie po prawej stronie w rogu, jest milczący. Go można naciskać i on nic nie robi. Także spokojnie można sobie znowu ustawić na
2: 1 minutę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: 10 sekund. I włączymy teraz przycisk start. Oczywiście teoretycznie, ja powiem tak. Ja wiem, że ja włączyłem to, a tak na dobrą sprawę to ja nie wiem tak do końca, czy to włączyłem.
2: Pozostała 1 minuta.
0: Ale mówi, pozostało 1 minuta, prawda? I nam teraz odliczy. Natomiast de facto kolejną wadą urządzenia...
2: Pozostało 50 sekund.
0: Bo urządzenie można ustawić maksymalnie na 24 godziny. Na 23. 59 i tam...
2: Pozostało 40 sekund.
0: On teraz tak mówi. Ale wyobraź sobie, Michalik, że ustawimy sobie go na przykład na 3 albo 4 godziny i chcemy sprawdzić, ile mamy do końca.
2: 30 sekund.
0: Nie mamy jak to zrobić.
1: ale czy ja rozumiem dobrze, że jeżeli my ustawimy go na 4 godziny, to on co 10 sekund będzie mówił?
0: Nie. I to też chciałem powiedzieć. Wtedy mówi co godzinę, aha, potem mówi co 10 minut. I potem jak już jest mniej niż jedna minuta, to właśnie robi to, co robi. Ja tylko po to zrobiłem, żeby zademonstrować dla ludzi, prawda? Bo
1: aha, no jasne.
0: Tabela po prostu tych... tabela tego jest taka, że mówi właśnie co godzinę, potem mówi co 10 minut, potem mówi co minutę w przypadku 10 minut, i potem mówi właśnie, jak jest ostatnia minuta, to mówi właśnie co te 10 sekund. Ja jeszcze pokażę teraz, jak on robi, że tak powiem, jak on się zachowuje na... Bo on też potrafi mówić, ile zostało po czasie, sam z siebie. Ja ustawię go na 5 sekund.
2: 1, 2, 3 sekundy.
0: 3 sekundy załóżmy. Wystartuję.
2: 1.
0: No i teraz mam tą syntetyczną kukułkę. Równie dobrze mogę mieć ten klakson albo tam jeszcze co innego. No ale ja tam lubię tą kukułkę, więc tam naciskam pierwszy lepszy przycisk godzin, minut lub sekund. Nie naciskamy przycisku clear, ani nie naciskamy przycisku start stop, bo wtedy zatrzymamy. I za chwilę on nam powie, ile minęło po czasie. I on tak może mówić, ile po czasie mu minęło. Nie testowałem, ile maksymalnie wytrzyma. Ale może. Za chwilę to nam się odezwie. Ile mamy jakby po czasie tych minut?
1: A w jakim odstępie czasu on informuje? Pamiętasz może, czy to jest co minutę, czy to jest co 30 sekund?
0: Do 10, tak jak ci powiedziałem, co minutę, potem po 10 minutach masz już co 10 minut do godziny, mhm. Potem masz już co godzinę.
1: Co godzinę, czyli teraz powinien...
2: O, po czasie.
0: Widzisz,
1: powinien
0: jedna minuta po czasie.
1: Minutę i się odezwał, tak. Zgadza się.
0: Tak, i się odezwał, z tym, że mówię, wadą urządzenia jest to, że ja nie jestem w stanie sprawdzić tego na bieżąco. I ja to zgłaszałem dla producenta, no producent się pobił w pierś, że tak powiem, no ale no niestety, no, bo ja mogę w tej chwili sobie przełączyć na zegarek, na tryb zegarka, czyli maksymalnie przełącznik przełączam w prawą stronę i mam 19, godzinę.
2: 26.
0: Ale jak będzie 19.27, to on mi powie 2 minuty po czasie. Bo ja nie zresetowałem tego minutnika. Resetuję minutnik przyciskiem clear, który jest maksymalnie po lewej stronie urządzenia. O właśnie. Jeszcze sprawdzam, czy jest zresetowane. Po prostu naciskając przycisk start-stop w trybie minutnika, on nie robi nic. I wtedy jestem pewien, że urządzenie jest zresetowane do końca. Że on jest po prostu, mogę ustawiać na nim nowy czas. To jeszcze panel przedni, powiem tak najprościej. Z lewej strony godziny, przycisk godzin, z prawej strony minuty, pod nim przycisk sekundowy, z lewej strony przycisk clear, z prawej strony przycisk start, stop. Tak wygląda panel przedni tego urządzenia. Maksymalnie w lewą stronę ustawiamy zegarek. Zegarek się ustawia tak jak i minutnik, ale zegarek ustawia się... Ja bym powiedział tak, że to ustawianie zegara polega po prostu na tym, że ustawia się ten zegar, bo on cały czas chodzi. Cały czas ten zegar pracuje i go się ustawia po prostu, no to tak... na tyle, na ile się da, tak? Żeby się zmieścić w tej minucie na sygnał czasu. Natomiast maksymalnie przesuwa się w prawą stronę po to przełącznik, żeby zablokować, żeby się nic tam nie przestawiło w zegarze.
1: No tak, bo to jest wtedy ten tryb zegara i on po prostu nam odczytuje godzinę.
0: Przy naciśnięciu dowolnego przycisku, ale po prostu też nie przestawi się nam wszystko. Tak najprościej, tak? Nie ustawi nam się minutnik. Teraz tak, ten minutnik można użyć jako budzik też, tak? Jak ktoś chce. Bo na przykład można sobie powiedzieć, ta mowa, ja uważam, że ta mowa jest całkiem tutaj fajnie zrobiona. Fajnie to brzmi. I na przykład ktoś może lubi coś takiego. Więc jeżeli ktoś sobie chce na przykład obudzić się o 6 rano, a wie, że teraz jest 19.20, 28, to liczy sobie, za ile godzin będzie ta szósta rano i za ile minut. I na tym, na tej podstawie ustawia sobie minutnik po prostu, na tyle godzin, tyle minut i tyle sekund, ile sobie chce. I wtedy, jak już będzie ten, jak już będzie oznaczony czas, czyli skończy się ten czas, że tak powiem, będzie ta szósta, ale ta szósta będzie po jego wyliczeniu, tak jakby, bo ten czas się skończy, tych 6 godzin, czy tam iluś tam, to wtedy nam zadzwoni ten budzik tym alarmem, czy tym klaksonem, czy tym innym tam, tak?
1: Tak. No tak.
0: Tak można to użyć. Trochę to wszystko, skomplikowane.
1: To się wszystko zgadza i trzeba też pamiętać, żeby tam wyłączyć mowę wtedy, tak? Kiedy on będzie się odliczał. Ten czas.
0: To znaczy, no jeżeli rzeczywiście komuś przeszkadza, to to można to wyłączyć,
1: no,
0: tak?
1: No, bo wydaje mi się, że to będzie takie trochę mało komfortowe, wiesz, kiedy sobie śpisz, a co jakiś czas słyszysz, że zostało ileś godzin. To wszystko zależy, jaki ma sen ktoś, bo oczywiście, jeżeli ktoś ma mocny sen, no to, to mu to w ogóle nie
0: tak,
1: będzie przeszkadzać.
0: Tak, okej, dobra, okej. Ja po prostu, u mnie tam i tak te budziki się odzywają różne, jak wiesz, co godzinę i mi to nie przeszkadza, ale rzeczywiście masz rację, jak ktoś ma taki sen, przełącza pod podstawką, naciska sobie przycisk voice off i wtedy nie ma tych komunikatów.
1: I wtedy o godzinie 6 czy o którejś tam sobie ustawi, po prostu odezwie się ten dźwięk, który sobie wybrał.
0: Znaczy wtedy, kiedy wtedy, kiedy czas zejdzie do zera, bo no tak. To trzeba po prostu wyliczyć, bo dokładnie. To jest zwykły timer po prostu. Ten zegarek niestety nie ma stopera, nie ma takiego budzika jako takiego. To użycie budzika to jest takie jakby... To, co powiedziałem, to jest takie jakby troszeczkę na siłę, troszeczkę kombinowane, ale można.
1: Jeżeli ktoś chce i nie chce inwestować w dodatkowe urządzenie, a budzik na przykład w telefonie mu się nie sprawdza, to można, oczywiście.
0: Tak, to można, nie wiem, ma jakieś bóle głowy albo coś. Czy jeszcze czegoś uważasz, że nie dopowiedziałem o tym urządzeniu?
1: Nie, no ja myślę, że wystarczająco dużo i wyczerpująco omówiłeś działanie tego urządzenia. Ja także nie widzę, żeby nasi słuchacze pisali do nas coś. Nie widzę także żadnych telefonów, a przypominam, że można. Jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać o coś Roberta, który dziś prezentuje, przypomnijmy, dwa mówiące zegary, to może tyflopodcast.net.
0: Znaczy w pewnym sensie zegary, tak?
1: No ja to tak trochę upraszczam, bo,
0: tak,
1: bo wchodząc w szczegóły, to się zaplączemy tu zaraz. Tak. Więc tak.
0: Ja jeszcze powiem, że ten magnes z tyłu jest okrągły, żeby nie było, bo okay. Może ktoś się pytać.
1: A on ma jakieś, ma jakieś, powiedzmy, taką, no nie wiem, coś tam miękkiego jest pod tym, tym magnesem, bo czasem się spotkałem z takimi, że one
0: ma taką
1: są
0: nalepkę tylko z, nie, on ma taką nalepkę tylko z takiego plastiku, taką malutką i pod nią jest właśnie podstawka, którą się wyszukuje jakby, a nad nią jest wysuwana, pokrywana baterię, którą się wsuwa i wtedy tam do baterii można dojść. Że mówię, że on jest okrągły, natomiast jeszcze powiem tylko te przyciski, ten przesuwnik, maksymalnie w prawo to jest tryb zegara, ten tryb blokady, na środku minutnik, na lewo ustawiamy sobie zegar po prostu. Jeszcze przyciski maksymalnie w lewo, maksymalnie przycisk maksymalny na lewo. Cały czas mówię trzymając wyświetlaczem do siebie i wyświetlaczem do góry. Ten zegar. Ja tak go trzymam. Maksymalnie w lewo to jest reset, potem jest sound i na końcu maksymalnie po prawo voice on i voice off.
1: Dobrze, to ja teraz jeszcze tylko przypomnę nasze namiary kontaktowe 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to jest Skype, więc co, Robercie, jeżeli chodzi o ten zegar, to więc by było już na tyle.
0: To by było już na tyle i myślę, że wrócimy za...
1: Dokładnie, po przerwie muzycznej powrócimy już za chwileczkę, wtedy będziesz prezentował kolejne urządzenie, jakie przeznaczyłeś na dzisiejszą audycję, to będzie tym razem zegar firmy Konrad, tak?
0: Konrad, tak. Konrad Electronics, www.konrad.pl, będzie, powiemy o nim sobie, jest troszkę tajny. No,
1: 10 zł tańszy.
0: Dobrze.
1: Zatem tak, tak, zatem wracamy do was już za moment. Zostańcie z nami, to jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
1: Wracamy do was z kolejnym urządzeniem mówiącym, dostępnym, bez większych problemów dla użytkowników niewidomych. Tym razem urządzenie firmy Konrad. To będzie zegar firmy Konrad, który przedstawiać dla was już za moment będzie Robert Łabęcki. Ja przypominam oczywiście, że jeżeli coś w prezentacji Roberta byłoby niejasne, mielibyście jakieś pytania dotyczące tego urządzenia, to oczywiście zapraszamy serdecznie, można dzwonić 123 834 835, to telefon. Tyflopodcast, pisane tyflopodcast.net, to nasz Skype. A teraz, Robercie, już oddaję ci głos. Co tam przed sobą masz za urządzenie ciekawe?
0: Przed sobą mam kolejny zegar o minutnik, albo minutniko zegar. I powiem szczerze, że jest prawie dostępny. Jest to małe prawie dotyczy stopera, ponieważ niestety stoper w tym urządzeniu nie jest dostępny, a szkoda. Poza tym wszystko jest dostępne. Jest to urządzenie firmy Konrad, które kosztuje 10 zł taniej, bo 35 zł. Nazywa się minutnik, 24 godziny, 59 minut i 59 sekund. Jakoś tak. No ja to tak upraszam, to 24H i tak dalej, tak to nazwali. www.konrad.pl, tam można to urządzenie nabyć na tej stronie. I teraz, urządzenie jest wielkości dyskietki, ja bym powiedział, że dyskietki od komputera. Takiej, no, coś takiego.
1: Czyli
0: ono jest
1: takie,
0: większe, ono jest większe niż lumenowe.
1: Ale i tak niewielkie, bo być może nie wszyscy tak pamiętają, jak wyglądała dyskietka komputerowa. Taki niewielki, ja wiem, to był kwadrat, czy to był prostokąt? Kwadrat chyba nawet.
0: Tak,
1: albo bezpiecznie powiem, że prostokąt, bo każdy kwadrat jest prostokątem. więc będę się trzymał, że prostokąt. No ale rzeczywiście niewielkich rozmiarów to był. Bo mówimy o tych dyskietkach 3,5 cala.
0: To jest też niewielkich rozmiarów prostokąt. Tak, o 3,5 cala. Ja bym powiedział, że to nawet jest mniejszy od dyskietki, ten minutnik. Troszeczkę mniejszy, ale większy od urządzenia firmy Lumen zdecydowanie. Na górze mamy wyświetlacz, pod spodem 6 przycisków, to jest przedni panel i pod tym jeszcze taka obudowa jakby, którą można zdjąć. Na krawędziach obudowy są specjalne wyżłobienia, które wkładamy paznokcie i możemy ściągnąć obudowę po to, żeby dostać się do następnych przycisków i przełączników, których jest, ja to ściągnąłem. Mamy w tej chwili, to jest jeden przełącznik i dwa przyciski. Jeden przełącznik i dwa przyciski. I teraz powiem tak, ta obudowa jak się ściągnie, to ona jest na takim zawiasie, więc ona nam nie wypada. Ona się tak majta po prostu. Mhm. Z tyłu urządzenia mamy klips, dzięki któremu możemy to urządzenie przyczepić sobie do czegoś tam, nie wiem, bluzki, nie wiem czego tam chcemy. Mamy taką jakby podstawkę złożoną z dwóch drucików, znaczy z jednego drucika, który jest tak zrobiony w taką pętelkę i po prostu ten drucik się tak odgina i powoduje to, że ten klips po prostu się opiera na tym druciku i dzięki temu możemy postawić to urządzenie. To jest jakby taka podstawka, tylko inaczej zrobiona. Bardzo zresztą sympatycznie i pomysłowo, to muszę powiedzieć. Po prostu ten drucik taki zagięty, odciągamy, on nam wpada między klips a powierzchnię i dzięki temu ten klips się nie zamyka i to stoi sobie. Na spodzie, pod klipsem mamy odsuwaną pokrywkę do baterii. Notabene urządzenie jest zasilane tymi samymi bateriami, co urządzenie firmy Lumen, czyli AG13.
1: Czyli też takie baterie pastylkowe.
0: Pastylki, tak. baterie pastrykowe. Mamy tak samo magnes z wierzchu tego klipsu, tylko że magnes, o ile w urządzeniu firmy Lumen był magnes okrągły, tutaj mamy taki magnes zrobiony przy pomocy jakiejś takiej folii albo czegoś. Ja nie wiem, czy pamiętacie, u nas na przykład rozdawali swego czasu zawodę trzeba płacić taką nalepkę, którą można było sobie na magnes do lodówki przylepić i tam było napisane, jaka jest twardość wody i tak dalej, takie tam. I to jest właśnie z tego tworzywo. To jest takie naklejone, ale to nie jest magnes jako taki, tylko to jest taka magnesowa jakby folia. Coś takiego. Ja bym nie powiedział, że to jest taki magnes typowy. Ale może się mylę.
1: Ale trzyma
0: może
1: się ten mylę, magnes.
0: Tak, trzyma ten magnes, to zarówno w jednym, jak i w drugim urządzeniu magnesy trzymają. Także ja bym powiedział, że nawet tym jest trochę chyba lepiej.
1: Aczkolwiek to jeszcze a propos magnesów, to tak ze względów bezpieczeństwa mimo wszystko warto dodać, że lepiej nie stawiać takiego urządzenia na przykład na naszym komputerze. Bo pamiętajmy, że rzeczywiście pole magnetyczne może być niebezpieczne dla naszych dysków twardych, jeżeli to są dyski talerzowe.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli mamy dysk SSD, nie powinno się nic stać, bo to jest inna technologia i magnesy jej nie straszne. Natomiast w przypadku dysków talerzowych lepiej mieć się na baczności i nie narażać naszych danych na takie niebezpieczeństwo. Także jednostka centralna naszego komputera albo pokrywa laptopa to nie jest dobre miejsce dla tych zegarów.
0: Dla tych zegarów, ani dla jednego, ani dla drugiego. To już mówię od razu, żeby nie było. Lepiej nie. Tudzież jakieś kasety albo takie rzeczy, bo mogą ulec skasowaniu nawet niechcący, bo ktoś sobie postawi, tak? To zarówno jedno, jak i drugie urządzenie ma po prostu magnes w sobie i może być wesoło. No ale tutaj mam jeszcze klips, w którym można sobie przypiąć to urządzenie. No i z tyłu mamy właśnie te baterie. Powiem szczerze, dobrze, że te baterie się wymienia rzadko, bo o ile w przypadku Lumenu to jest wygodne, wymiana baterii, o tyle w przypadku tego urządzenia to nie jest wygodne. Dlatego, że cały czas nam przeszkadza ten klips, którego ja nie umiem zdemontować. I zresztą powiem tak, instrukcja do jednego, jak i do drugiego urządzenia jest w języku polskim i instrukcja do urządzenia firmy Konrad jest bardzo czytelną instrukcją. No muszę im przyznać, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i to jest tak wszystko wyjaśnione po prostu dla przeciętnego użytkownika, żeby nie powiedzieć bardziej grubosłownie, ale nie będę. No i że tak powiem, ta wymiana baterii jest mniej komfortowa w Konradzie, bo ten klips nam tutaj przeszkadza, który nam cały czas chce się zapinać. Ale dobrze, za to z tyłu nie mamy panela. Urządzenie mówi nam po niemiecku, tak? To może być też bariera, bo nie każdy umie. Ja nie umiem też, ale akurat tyle, żeby się nauczyć godziny, minuty, to wystarczyło mi, nie wiem, parę lekcji. Nie, jedna lekcja mi wystarczyła. U użytkowników niewidomych nawet na Skype'ie, prawda? Albo na innym tego typu komunikatorze. No i to urządzenie mówi Konrad do nas tak. Tak, powiedziało, że chyba jest bodajże 37 minut po 19.
1: 47.
0: Tak.
2: Chyba. 19:47.
1: 40.
0: Fircyk.
1: Fircyk to jest 40, tak, bo Fia to jest.
0: No widzisz, ja jednak ten niemiecki tutaj kuleje, że tak powiem. No niestety. Posłużyliśmy się tutaj pomocnikiem, ale jak widzicie, niemiecki u mnie troszkę kuleje. Ja nie wiedziałem, prawdę mówiąc, kupując ten minutnik, że on jest w języku niemieckim. To żeby nie było.
1: Bo nie było to nigdzie napisane.
0: Tak, nie było to nigdzie napisane i to jest... Natomiast pomyślałem sobie, 35 zł nie majątek, a zobaczymy, co to jest. Ale może dla kogoś nie jest to żadna bariera, tak? Bo może ktoś bardziej lubi niemiecki, jak angielski.
1: Kiedyś pamiętam, że u nas były do kupienia tylko zegarki, które mówiły po angielsku i się trzeba było tego nauczyć. Później dopiero weszły te zegarki mówiące po polsku, więc myślę,
0: tak,
1: że...
0: Tak, tutaj... były też po rosyjsku i po niemiecku też były. Pozdrawiam fankę języka niemieckiego, taką zagorzałą, taką znamy jedną, tak? tak fankę Niemców i niemieckiego. I dla niej może to być bardzo dobre urządzenie. Ale wracając do rzeczy. Po prawej stronie, bo tak samo urządzenie ma wyświetlacz i 6 przycisków. Wyświetlacz u góry, 6 przycisków. Przyciski w trybie zegara cały czas nam mówią godzinę. Mogę sobie naciskać, ile sobie chcę.
2: 19:49.
0: To tak samo tutaj jest jak w Lumenie, że tak samo naciskamy. Natomiast jest tych przycisków więcej. Bo jest jeden przycisk więcej. Ale już mówię. Do czego one są? Przyciski na górze to są godziny, minuty, sekundy. Natomiast przyciski na dole to jest tak samo lewy. To jest przycisk clear. Lewy maksymalnie, po lewej stronie. Przycisk na środku to jest przycisk memory, o którym powiem. Czyli tuż jest inaczej. No i start nasz. Start, stop. Tak? Pod tą klapką, którą się zdejmuje, którą się odciąga, tak na dobrą sprawę, korzystając z wyżłobień w obudowie, które są do tego specjalnie przeznaczone, mamy przesuwnik, repeat yes, no, ja powiem, o co chodzi później, i mamy dwa przyciski, voice on, voice off, no i przycisk sound, który jest znany jakby z naszego poprzedniego urządzenia lumenowego. Ale o czym mówię? Po prawej stronie urządzenia na krawędzi mamy czteropoziomowy przełącznik, proszę Państwa. Czteropoziomowy przełącznik. Nie trzy, tak jak w Lumenie, tylko cztero. Zresztą w Lumenie on był pod wyświetlaczem, a tutaj jest na krawędzi. I do czego zdążam? Do czego zmierzam? Urządzenie jest zrobione tak intuicyjnie, że jak przesuniemy na maksa w górę ten przesuwnik, to mamy tak zwany count up, stopper. Czyli coś, co nam liczy od 0 do 23, 59 i 60 sekund. Po prostu stopper. Stopper niestety nie jest dostępny. Co jest przykre. Urządzenie na stopper reaguje tylko tak. I koniec.
1: Po prostu sobie piszczy, co byś nie naciskał, tak?
0: Co bym nie naciskał? Zresztą tylko są dwa przyciski aktywne, czyli przycisk start-stop, którym zatrzymujesz, i przycisk clear.
1: No i prawdopodobnie ten start-stop działa i to odlicza, tylko niestety nie dostajemy informacji o wyniku.
0: Widać na wyświetlaczu, tak, natomiast nie dostajemy informacji o wyniku i to jest mankament tego urządzenia. Jedyny mankament tego urządzenia. Poza tym, że jest mowa w języku niemieckim. Ale potem mamy, słuchajcie, w dół. Bo jak powiedziałem, ten przełącznik na wyświetlaczu, znaczy nie przełącznik na wyświetlaczu, bo cóż mieszam. Przełącznik po prawej stronie na ściance bocznej jest czteropozycyjny. Maksymalnie w górę mamy stopper. Czyli idą nam sekundy do przodu. Lekko w dół, tryb minutnika, idą sekundy do tyłu. Znaczy, czyli podobnie jak w Lumenie, za chwilę to zademonstruję. Lekko w dół mamy tryb zegara, czyli tak zwany tryb blokady. Ja to nazywam tryb blokady, tryb zegara. Czyli cokolwiek byśmy nie nacisnęli, mamy godzinę, którą cały czas nam mówi. I na samym końcu, no maksymalnie na dole, mamy ustawianie zegara. Działające tak samo przy pomocy trzech przycisków i koniec. Wszystkie przyciski nam działają w trybie minutnika, do którego to będzie countdown, tak zwany. I zademonstruję, o co tu mniej więcej chodzi i jak to mniej więcej działa. Działa to bardzo podobnie. Najpierw sprawdzimy, czy urządzenie jest zresetowane. Jak widzę, urządzenie jest zresetowane.
1: A w jaki sposób to sprawdziłeś?
0: Już mówię. Naciskając clear, czyli maksymalnie przycisk na dole po lewej stronie, otrzymujemy taki dźwięk. Ale jak chcemy nacisnąć start, czyli przycisk po prawej stronie w tym samym rzędzie, nie mamy nic. I wtedy mam urządzenie zresetowane. Wiem, że on jest w pozycji 00. Bo i teraz zobacz, i teraz jak ustawię sobie na kilka sekund. Chyba 5 sekund, tak?
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak.
0: I teraz ustawiam to, i teraz naciskam ten sam przycisk start, czyli po prawej stronie, pierwszy na dole po prawej stronie, bo są dwa rzędy. Ja przypomnę, godziny, minuty, sekundy, clear, memory i start. I teraz nacisk start, łamane stop. I teraz jak już nastawiłem na te 5 sekund, naciskam sobie ten start na dole, czyli pierwszy po prawej stronie.
2: 4, 3, 2, 1.
0: Tak samo mamy kukułeczkę. Tak samo ją sobie zatrzymam dowolnym przyciskiem. I za chwilę zobaczymy, jak nam, jak nas minutnik powiadomi o tak zwanym czasie po czasie, bo też to potrafi. Potrafi powiedzieć, ile jakby minęło po. Jeśli chodzi o tabelę mowy, tak samo mamy tutaj ten sam schemat, co w Lumenie. Czyli do 10 minut mówi nam co minutę, do minuty mówi nam co 10 sekund, 10 sekund mówi co sekundę, od godzin mówi co godzinę. I teraz, no czekamy jeszcze, zanim on tutaj nam
1: no bo minuta powie. Musi upłynąć, to jeszcze przy okazji, Robercie, zapytam, co z dźwiękami, bo kukułka...
0: O właśnie, eine Minute vorbei. I tak samo mówię, zwei Minute vorbei. I tak dalej. Try minuter forby. Ja zresetuję. Clearem. O, zresetowałem. I w tym, bo to tak można poznać, że po prostu, jeżeli resetujemy clearem, po prostu, czyli przyciskiem po lewej stronie, maksymalnie po lewej stronie, w drugim rzędzie, to naciskając start nie słyszymy nic. Chciałem się zapytać o dźwięki.
1: Tak, chciałem się zapytać o dźwięki, czy te dźwięki, bo kukułkę to słyszeliśmy, że jest taka sama, a czy te zegarki, czyli zegarek dystrybuowany przez Lumen i ten produkowany przez firmę Konrad, to są zegarki z takim samym całkowitym zestawem dźwięków, czy one się
0: tak,
1: różnią?
0: Tak, tak myślę, bo już właśnie ci to demonstruję, Michale. Okay. Mamy tak samo przycisk voice off, voice on. Tak samo, pod tą klapką z wyżłobieniami. Mhm. I mamy taki sam dzwonek, taki sam, jak widzisz, jump. Mamy taki sam klaksonik, mamy taki sam piszczek.
1: Jest woda.
0: Mamy tą rzekę. I mamy tą kukułeczkę. I mamy kukułeczkę. Ale... O czym bym chciał jeszcze powiedzieć, bo jakie są różnice między tymi dwoma urządzeniami? Różnice dwie. Pierwsza funkcja, funkcja repeat. Jeżeli mamy czynność, którą musimy powtarzać maksymalnie jakąś ilość razy, a nie chcemy cały czas ustawiać tego samego minutnika, to ustawiamy sobie taką funkcję repeat na włączoną. W tym celu przesuwamy przycisk po lewej stronie, właśnie pod tą klapką taką ściąganą, taki przełącznik. I co się, słuchajcie, dzieje? Ja wam zaraz pokażę. Specjalnie ustawię na 5 sekund, po to tylko, żebyście zobaczyli, jak to działa. Ale można ustawić sobie na 24 godziny, na dowolną ilość czasu. Ja tu dam 5 sekund po to, żeby po prostu słuchaczom było prościej.
1: I żeby za długo nie czekać.
0: 5 sekund. I teraz włączam odmierzanie czasu.
2: 4, 3, 2,
0: idzie w dół.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: I tak pewnie może w nieskończoność.
0: I tak może w nieskończoność. O co w tym chodzi?
1: Chyba musisz wyłączyć ten tryb.
0: Mam. Nie, muszę po prostu jeszcze raz nacisnąć przycisk stop po prostu i tyle. I potem zresetować i już mi się nie... I już się... Po prostu się troszeczkę ten... O co tu chodzi? Załóżmy, że mamy przyjmować lekarstwa. Mamy przyjmować lekarstwa co 3 godziny. Ustawiamy wtedy sobie ten zegar na 3 godziny i w przypadku 5 sekund, tak jak ja to zrobiłem, alarm po prostu nie zdąży się włączyć, bo już jest następne odliczanie. Ale w przypadku 3 godzin ten alarm nam się włączy. Po prostu. I zaalarmuje, że już minęły 3 godziny i po prostu my już wiemy, no a, coś on tutaj nam kuka, czy klaksoni, czy trąbi, a to musimy zrobić to i to i to. W trakcie tego alarmu jakby już nam ten minutnik odlicza ten czas jakby na nowo. Także to jest funkcja na przykład właśnie w przypadku jakichś leków, brania jakichś leków albo jakichś powtarzających się czynności dość przydatna. Drugą funkcją w tym minutniku, czy tam w tym zegarze, jakby tam, bo to też w tym zegarze z minutnikiem, jest funkcja memory. Funkcja pamięci. Za chwilę nam minie 20.
1: I to nie był ten zegar.
0: Nie.
1: To ty, Robercie, tam jesteś otoczony zegarami. Po prostu.
0: Tak, to akurat był Radio Budzik, który niestety się trochę zepsuł. O nim był. O, teraz dokładnie minęła 20. Ale to był Radio Budzik, o którym pisałem na Tyflo Podcaście.
1: W Tyflo Świecie.
0: I szkoda, że już tylko zegar się ostał, a radio już nie działa. No cóż, nie ma rzeczy wiecznych, ale notabene nie wiem, gdzie teraz kupić mówiący Radio Budzik, bo tego nigdzie nie, chyba nie dostanę. Raz dostałem gdzieś właśnie, też na Allegro, taki gadżet. Ale o czym mówię? Klawisz memory. Klawiszem memory możemy sobie zapisać jakąś bardzo często ustawianą przez nas ilość czasu. Na przykład ja powiem, że załóżmy, ustawię jeszcze raz te 5 sekund. 5 sekund i włączę sobie teraz klawisz memory. On mi tu piknął. No i teraz włączam start, żeby on mi z powrotem odliczył.
1: Aha.
0: Mamy głupią kukułeczkę. Albo nie głupią. Mi się tam podoba. Mogę dać na jakiś klakson. Wyłączyłem. Naciskam clear. I teraz naciskam przycisk start. Nic nie ma. No nie ma. No nie ma. A chcę sobie wybrać na przykład klakson. Mamy klakson. No i chcę, żeby mi te 5 sekund z powrotem weszło. I nie chce mi się tego ustawiać. Załóżmy, no 5 sekund akurat nie jest problemem ustawić, ale na przykład jak były 3 godziny, 20 minut i 53 sekundy.
1: No to już trochę klikania jest.
0: Trochę jest zabawy. A tak to wciskam sobie memory i wciskam sobie start. 4, 3, 2, 1. Specjalnie klakson zrobiłem, żeby był trochę inaczej.
1: Czyli jeszcze raz, jak to działa? To zapamiętuje ostatnie ustawienie, czy ty możesz jakieś tam ustawienie zaprogramować?
0: Nie, to zapamiętuje to ustawienie, które ja chcę, żeby od razu zapamiętać.
1: Rozumiem. Czyli tam musisz po prostu...
0: Czyli wtedy, kiedy nastawiam sekundy, tak. Minuty, sekundy, cokolwiek, po ustawieniu przyciskam klawisz memory.
1: Memory, okej. Okay.
0: Tak. I wtedy już to jest zapamiętane i potem jak chcę do tego wrócić, to po resecie urządzenia, po sklirowaniu, nie muszę już tego ustawiać, tylko naciskam przycisk memory, naciskam przycisk start i już mi...
1: I wszystko się odzyskuje z pamięci.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. Teraz tak, urządzenie tak samo ma przycisk voice off i voice on i tak samo nim można sterować bez mowy. Analogicznie podobnie do lumenowego, tylko tutaj jeżeli naciśniemy voice off, urządzenie nam nie będzie mówić nic. Zasuniemy jakby tą szufladkę pod tymi 6 głównymi przyciskami i urządzenie nam nie powie nic, totalnie. Nawet w trybie zegara, gdy mamy włączone, że brakuje głosu. Natomiast ja wolę głos, żeby był włączony, no bo już taki jestem dziwny. No i przechodzę w tryb zegarka i jeszcze powiem gwoli podsumowania, że mamy przełącznik czteropozycyjny na bocznej ściance po prawej stronie, czyli stoper na samej górze, potem minutnik, czyli to coś w dół, niżej tryb zegara, czyli coś, co nam mówi cały czas godzinę, obojętnie co byśmy nie nacisnęli, co byśmy nie nacisnęli. I na samym dole przestawianie zegarka. Teraz z klawiszy, tych na samej górze, to znaczy tych, które są pod wyświetlaczem. Godziny, minuty, sekundy, clear, memory, start, stop. To jest jeden klawisz, start, łamane, stop. Pod klapeczką mamy przesuwak, którym włączamy funkcję powtarzania. Potem mamy dwa przyciski, voice on i voice off. To jest jeden przycisk i ostatni przycisk to jest ten przycisk, którym wybieramy dźwięki. I tak samo jak oczywiście wyłączymy głos, to już ten przycisk od dźwięków jest nieaktywny, żeby nie było. Nie możemy zmienić, możemy zmienić alarm tylko przy włączonym jakby głosie. To też jest tak. No to taki właśnie jest nasz Konradowy zegar minutnikowy.
1: To ja, Robercie, jeszcze zapytam o jedną rzecz.
0: Funkcję powtarzania i funkcję memory jakby dodano.
1: To ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, jeżeli chodzi o w ogóle o te dwa zegary. Czy ty miałeś okazję może z kimś to skonsultować? Bo pamiętajmy, że także mogą nas słuchać osoby słabowidzące. Jak jest z wyraźnością wyświetlania informacji na tych ekranikach, które tam są? Czy to jest wyraźne? Czy to są w miarę duże te cyferki, które tam się pojawiają? Czy nie pytałeś o to?
0: Już się mówię. Jeśli chodzi o zegar Lumenu, to jest to duży wyświetlacz. Wyświetlacz czytelny, no bo wydaje mi się, że firma, która robi tyflosprzęt, no robi coś dla słabowidzących. Z tego co wiem, to jest to dobry wyświetlacz. Jeśli chodzi o firmę Konrad, wyświetlacz jest nieco mniejszy, jest nieco węższy, ale wydaje mi się, znaczy powiem tak, u mnie osoby nie miały problemu z tym, ani z jednym, ani z drugim. Wiem, że z zegarem Lumenu też nie ma problemu, bo inaczej by się nie sprzedawał raczej. A z Konradem tutaj nie bardzo wiem, ale ponoć jest dość duży, tylko że na pewno jest troszkę mniejszy niż ten lumenowski, ale chyba też jest czytelny. Nie wiem, do końca, jeśli chodzi o Konrada, nie do końca wiem.
1: Rozumiem.
0: U mnie nie było żadnych problemów z żadnych z tych zegarów, tak?
1: Okej.
0: Jeśli chodzi o odczyt.
1: No, czyli
0: teraz tak, zegar Lumen jest zapakowany w pudełko twarde, takie, ale tekturowe. W środku jest instrukcja w czarnym druku. Szkoda, że nie ma jakiejś instrukcji do pobrania na stronie internetowej, przydałaby się. Właściwie dlatego ten zegar Lumenu omówiłem tak szczegółowo, dlatego że myślę, że ta audycja się przyda dla tych, którzy kupią ten zegar z minutnikiem. Wszak cały czas w ofercie firmy Lumen ten zegar jest. Zegar Konrada ma bardzo dobrze zrobioną instrukcję obsługi. Tu muszę pochwalić tych ludzi, którzy to tłumaczyli. Jest zapakowany w tak zwany blister wielorazowy. Tak to można nazwać. Dostaje się do tego normalnie taką wydrukowaną instrukcję obsługi. Ale że tak powiem, nawet jak ją ktoś czyta, jest to tak proste, że po prostu, no, że tak powiem, jak było kiedyś w tej firmie Media, to dla tych ludzi też może być bardzo prosto zrobiona instrukcja.
1: Każdy sobie poradzi.
0: Każdy niuans jest wytłumaczony.
1: Nawet jeżeli będą to jakieś osoby starsze, które nie mają zbytnio do czynienia z takimi elektronicznymi urządzeniami, a nie da się ukryć, że z różnych udźwiękowionych pomocy korzystają już teraz nie tylko młodzi, ale także i starsi, bo jednak z wiekiem ten wzrok się zdecydowanie pogarsza, więc i takie osoby z Konrad rada, będą zadowolone. No, barierą może być język niemiecki, aczkolwiek język podejrzewam, że starsze osoby to niemiecki akurat znają ze względu na naszą zaszłość historyczną gdzieś tam. To mogą znać.
0: Różnie być może. Już tak właśnie porównuję magnesy. Magnes lumenowy jest troszeczkę silniejszy. Tak, Michale, wyświetlacz lumenu jest trochę szerszy. Są te same wielkości, te wyświetlacze, tej samej jakby... Oj, ciężko to powiedzieć, bo te wyświetlacze są i w poziomie, i w pionie, tak? No to one w pionie, ten lumena jest szerszy. Natomiast jeśli chodzi o poziom, czyli od lewej do prawej, to są takiej samej
1: takie
0: wielkości.
1: Takie same, rozumiem. Czyli po prostu reasumując, lumen ma większy wyświetlacz, Konrad ma mniejszy. I tyle.
0: Tak, można by tak powiedzieć, tak. Troszkę, no ale też, że tak powiem, urządzenie Konrada nie jest dedykowane dla osób niewidomych.
1: Zgadza się, to jest po prostu
0: zwykłe urządzenie mówiące.
1: Z tak zwanego mainstreamu.
0: Tak, z tak zwanego mainstreamu, a że ono jest po prostu, uważam, dość dostępne dla osób niewidomych, oprócz tego stopera, tak naprawdę. I naprawdę może komuś sprawić troszkę frajdy. Nawet dane w prezencie, albo
1: przy okazji
0: albo
1: się ktoś
0: coś.
1: Może trochę niemieckiego poduczyć.
0: No to swoją drogą, tak? Ale naprawdę urządzenie jest sympatyczne, nawet mówię, czy przy podawaniu lekarstw, czy... Na przykład brakuje mi tej funkcji powtarzania w urządzeniu lumenu. Mogłoby być. No dlaczego nie? Bardzo przydatna funkcja. Brakuje tej pamięci. Też całkiem fajna, przydatna funkcja. Natomiast no, w obu urządzeniach nie jesteśmy w stanie w trakcie... Znaczy... Może inaczej. Szkoda, że w urządzeniu od lumenu nie mogę tego zrobić. Nie mogę winić o Konrada o to, dlatego że no, oni wychodzą z założenia, macie wyświetlacz, tak? Macie wyświetlacz. A tutaj jednak jest tyflosprzęt. Jakby nie patrzeć, tak?
1: Zgadza się.
0: O to mi się jakby rozchodzi.
1: Zatem jaki zegarek, to oczywiście decyzja należy do naszych słuchaczy.
0: Podoba mi się mowa Iwony w lumenie, to mogę powiedzieć, tak. Jak to komuś się też podoba, to ładnie to mówi. Ale zarówno jeden, jak i drugi, komuś się może podobać ta niemiecka też, żeby nie było, żeby już tam już nie tego, to zróbmy na zakończenie małą prezentację.
1: 20:11. No, 20:11 na obu zegarkach, na ile moja znajomość języka niemieckiego pozwala mi to potwierdzić. Jeden kosztuje, przypomnijmy, zegarek z lumenu 45 zł.
0: Adres firmy to www.lumenwaw.pl, jak ktoś chce, ktoś się zachwycił tą prezentacją. Drugi to 35 zł zegarek z minutnikiem. To jest, to znaczy, to się nazywa minutnik Konrad 24H 59S, znaczy M 59S, jakoś tak podobnie to się tam nazywa. I to jest www.conrad.pl.
1: Zatem
0: adres stron.
1: Zatem takie właśnie dziś urządzenia prezentował dla...
0: Oba te urządzenia można na portalu aukcyjnym zakupić. O, jeszcze powiem. O,
1: no dokładnie. Chociażby właśnie...
0: W znanym portalu aukcyjnym jak Allegro.
1: Dokładnie.
0: Z tego w portalu mam te urządzenia, że tak powiem.
1: I tam one są, tam są do dostania. Jeszcze zapytam, Robercie, tak już zupełnie na koniec, ceny, które podajesz, to są ceny z przesyłką. Czy bez?
0: Nie. Ceny, które podaję, to są ceny bez przesyłki, z tym, że akurat w przypadku chyba Konrada, o ile się nie mylę, to była przesyłka gratis. Lumen coś też dolicza do przesyłki, o ile się nie mylę, ale nie powiem, w grudniu to nabywałem.
1: A tym bardziej, że przesyłki, więc... tym bardziej, że ceny przesyłek mogą się zmieniać. Teraz ostatnio Poczta Polska podrożyła ceny za przesyłki, więc jeszcze trochę i to już naprawdę będzie pod znakiem zapytania, czy w ogóle opłaca się pocztą cokolwiek wysyłać, bo...
0: Ale firmy kurierskie też swoje.
1: Tak, tylko że dla firm kurierskich są jeszcze te alternatywy w postaci różnych takich stron, gdzie można to taniej wszystko wysłać. Ale to jest... temat na zupełnie inną audycję, więc więc już nie kontynuujmy go. Dziękuję ci bardzo, Robercie, za zaprezentowanie tych dwóch urządzeń na antenie Tyfloradia w Tyflopodcaście.
0: Kłaniam się bardzo i ja mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jakieś gadżety dla was zdobyć, jakieś zegary albo jeszcze coś innego. Jest tego troszkę na portalach aukcyjnych, ale niestety środki finansowe są ograniczone. A niestety trzeba to nabyć, żeby to wam zaprezentować, więc...
1: Miejmy nadzieję, że już za jakiś czas znowu na żywo się spotkamy i znowu nam coś ciekawego zaprezentujesz. Dziękuję ci bardzo, ja również dziękuję za uwagę. Te słowa mówił do wszystkich słuchaczy Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła godzina 20, dziś jest 8 marca, więc Dzień Kobiet, więc szczególnie tutaj pozdrawiamy nasze słuchaczki. Mamy też z nami naszą współprowadzącą Paulinę. Witaj, Paulino, wszystkiego dobrego tobie również.
5: Dzięki, dzień dobry wszystkim.
4: I wam też na każdy dzień, fajnie, że jesteście znów z nami. To jest kolejny Tyflo Przegląd w Tyflo Radiu, na Tyflo Podcaście później, czyli jak zwykle świeża dawka różnych informacji dotyczących osób niewidomych, ale nie tylko, też takich ogólnych, technologicznych mamy dziś dla was. Paweł Masarczyk przy mikrofonie, natomiast ze mną, jak zwykle, nasza niezłomna ekipa, która dostarcza ciekawych informacji, a jest nią Paulina już wspomniana. Jest z nami Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
0: Dobry wieczór Państwu.
4: Teraz też ja będę trochę lepiej słyszalny. Michał Dziwisz, który operuje też naszą techniką i czyta wasze wiadomości. Witaj, Michale. I też.
1: Dobry wieczór.
4: Tak, i Mikołaj Hołysz. Witaj, Mikołaju.
6: Witam, witam.
4: No i właśnie, no o czym my dzisiaj tak będziemy mówić? O wielu różnych rzeczach, no i tutaj przekazuję mikrofon i pałeczkę Robertowi.
0: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Kontynuacja wojny na Ukrainie. Kinocentrum otwiera się na osoby niewidome i niedowidzące. Dodatek do czytnika ekranu NVDA, rozpoznający języki tak jak na systemie i na komputerze Mac. Wiemy już, jak działają mówiące kioski samoobsługowe w amerykańskim McDonald's. Zapisz zmiany, debiutancka powieść Katarzyny Zawodnik już dostępna. Trudny rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością. Booster, dodatek rozwiązujący za nas dźwiękowe recapture. Opowiemy o matematycznych ciekawostkach dla dzieci. Marcowa aktualizacja Commentary. Hardly, muzyczny odpowiednik popularnej gry słownej. Microsoft Surface App, co przynosi nowa wersja. M, ciekawa aplikacja dla amatorów radia. No to i jeszcze więcej, to już mówimy od razu. Ja też mówię od razu, się przyznaję. I dlaczego? Dlatego, że choćby w tej chwili trwa konferencja Apple'a, a tam różne nowości, nowinki. Tak. Także nie zmieściło się nam to w naszych skrótowcach, no i pewnie jakieś inne rzeczy jeszcze po drodze.
4: No nie wszystko nam się uda, zwłaszcza jeżeli mamy wiadomości z ostatniej chwili, no a taką właśnie jest konferencja, która no jak na złość odpala się na godzinkę przed naszą audycją. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że ona też się dość szybko skończyła, bo te marcowe są zazwyczaj króciutkie, więc możemy już ją analizować, a nie tylko doczytywać z Twittera na bieżąco, chociaż to byłoby trochę bardziej ekscytujące, jak mam być szczery. No ale okej. Oczywiście wy możecie razem z nami tworzyć to, co my dziś tutaj przedstawiamy, a możecie tego dokonać na różne sposoby. Przede wszystkim możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom. Tam wszystkie informacje na temat tego, jak można się do nas wdzwonić platformą Zoom, czy to przez aplikację na dowolną platformę, czy też telefonicznie. No i możecie do nas pisać kontakt.tyflopodcast.net lub pod naszą transmisją na Facebooku, jeżeli tam nas oglądacie. No i tutaj Michał, jak już wspomniałem, będzie nam wszystko czytał. Zanim przejdziemy do tych różnych radosnych wieści technologicznych, konferencji Apple i wielu, wielu innych rzeczy, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co dużo bardziej zdominowało nasz krajobraz medialny przez ostatni tydzień, nawet dwa, do wojny na Ukrainie, która no, trwa dalej i dalej dotyka wielu, wielu osób. O tym, jak ona się rozwija i jakie tam nowe wydarzenia dzieją się na froncie i nie tylko, wiemy prawdopodobnie już z mediów tak ogólnie. Natomiast my skupimy się na tym, co tyczy się osób niewidomych, a dzieje się tu dość sporo. Jest parę jakby rozwojów sytuacji, które się tu już wydarzyły. Przede wszystkim Konstantin

0: też prywatnie i on zgodził się napisać trochę bardziej rozszerzoną wersję tego, co przeżył dla nas tutaj na potrzeby podcastu. I tak, tutaj mamy to, co napisał nam Konstantin specjalnie dla nas, dla słuchaczy Tyflo Podcastu. Cześć, nazywam się Konstantin Ryżykow, jestem z Charkowa, wschodniej części Ukrainy. Mam niepełnosprawność, jestem osobą niewidomą. Za 10:05, 24 lutego 2022 roku, obudziły mnie eksplozje. W moim kraju rozpoczęła się wojna. Rosja ogłosiła, że planuje jedynie trafiać i celować w cele militarne. I na początku tak nawet było, ale później zaczęli atakować cywilów. Zabijają cywilów, nie mają litości wobec dzieci. Moje rodzinne miasto stało się miejscem niebezpieczeństw dla mnie. W każdej sekundzie boję się o swoje życie. Ponieważ granaty zaczęły spadać na inne domy, mogą też uderzyć w mój. I zdecydowałem się, aby przenieść się do Polski i zrobiłem to sam. I chciałbym opowiedzieć o tym. Jest taka społeczność, która nazywa się Elten. To jest sieć społecznościowa osób niewidomych i słabowidzących, stworzona przez Dawida Piepera, gdzie większość użytkowników pochodzi z Polski. Napisałem tam, że planuję przenieść się do Polski i potrzebuję, byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Dawid napisał, że jest gotów wszystko dla mnie zorganizować. Na początku warto zacząć od tego, że są pewne organizacyjne problemy na samej Ukrainie. 28 lutego zadzwoniłem do zawiadowcy stacji. Powiedział, że nie ma problemu, pomogą mi i będą gotowi pomóc osobie z niepełnosprawnością wzroku. Ale kiedy zadzwoniłem 1 marca, telefon był kompletnie, linia telefoniczna była kompletnie odłączona. 2 marca postanowiłem jednak ruszyć z miejsca. To było niebezpieczne, poruszać się po moim mieście. Nie jest to łatwe, 11 km od dworca kolejowego. Bardzo trudno jest znaleźć samochód, którym można się przenieść. Miałem listę około 30 czy tam 40, nawet nie pamiętam, bo nie liczyłem, numerów telefonów działających korporacji taksówkowych. Nie dałem rady się dodzwonić. W końcu znalazłem taksówkę w jednej z aplikacji do zamawiania przejazdów. Napisałem w komentarzach, że pewna osoba niepełnosprawna po prostu potrzebuje pomocy. W moim kraju warunki dla osób z niepełnosprawnościami nie są najlepsze. Zadzwoniłem do organizacji kolejowej i ostrzegłem o tym, że zamierzam przejeżdżać. Powiedzieli, że zapisali sobie tą informację, ale nikt nie przyszedł na dworzec, żeby się ze mną spotkać i mi pomóc. Pojechałem pociągiem.
1: Jakie to miasto, jeszcze przypomnij?
0: Charków.
1: Charków.
0: Tak. Wsiadłem w pociąg do zachodniej Ukrainy. To nie było proste. Duży tłum, ukraińscy żołnierze z pistoletami maszynowymi. Ludzie praktycznie walczyli w tym tłumie. I dobrze. I dobrze, że tego koniec końców aż tak nie robili. Gdy byliśmy już gdzieś blisko Kijowa, ktoś powiedział, że poprzedni pociąg został ostrzelany. Ludzie bali się, ale dostałem się do Lwowa, gdzie spotkałem się z znajomymi, znajomych moich krewnych. Oni zaprowadzili mnie do granicy. Tam był samochodem. Tam był już polski kierowca po stronie polskiej, który mnie ze sobą zabrał. Jechaliśmy z dwiema jeszcze dziewczynami z Ukrainy i dziećmi. Zabrał mnie do Polski i dalej liczyłem na to, że pomogą mi wolontariusze. Dawid powiedział mi, że mogę przemieszczać się gdzie tylko chcę, nawet do Warszawy, ale największe możliwości pomocy ma w Gdyni. Pojechaliśmy do Rzeszowa, gdzie wsiadłem w kolejne dwa pociągi do Gdyni. Jestem w Gdyni i otrzymałem wielu

0: wiele pomocy od wolontariuszy i po prostu ludzi z Polski. Chciałbym podziękować im za ich uprzejmość dla nas wszystkich. Ale jeśli niestety nie jestem w stanie otrzymać żadnej systemowej informacji o tym, co mi się należy, na co mogę liczyć jako osoba niepełnosprawna od państwa polskiego. Ponadto nie znam lokalnych organizacji, które mogą mi pomóc w kwestii przewodnika. Bardzo ważna jest dla mnie osoba towarzysząca, która może mnie oprowadzić, ponieważ nie jestem w stanie przemieszczać się samodzielnie. Jestem nawet w stanie zapłacić. Moi rodzice zostali na Ukrainie, znaczy w Ukrainie. Boję się o nich, jak mam być szczery, ale chciałbym iść dalej i przenieść się gdzieś dalej. Idealnie Ameryka Północna lub Oceania. I boję się wojny nuklearnej i chciałbym być w miejscu bezpiecznym. Jeżeli to się nie uda, prawdopodobnie zostanę w Polsce, jeżeli mogę zostać jakąś asystę, jakieś wsparcie. Jeżeli nie, chciałbym przenieść się do Niemiec lub Irlandii. Podsumowując, możliwe jest dla osoby niewidomej przenieść się do innego kraju, nawet w czasie wojny, a nawet dla osoby z problemami z orientacją w przestrzeni. Nie jestem dobry w nawigowaniu po przestrzeniach samodzielnie. Dziękuję. On też bardzo chciał podziękować Polakom i Polsce za to, jakie to dostał przyjęcie, za to, jak my angażujemy się w pomoc na rzecz Ukrainy. I stwierdził też, że bardzo chętnie by chciał poznać tu więcej osób, też osób niewidomych, i poćwiczyć język polski. Zna język angielski. Co do języka polskiego i tego, na ile on jest podobny do ukraińskiego, to Konstantin mówi, że rozumie 30% tego, co się do niego mówi. Więcej rzeczy też można wyczytać w całym wątku na Audio Games, jak przejrzycie. Więc jeżeli chcielibyście pomóc, jest on na Eltenie jako John Berden. Możecie do niego napisać. Też zaproponowałem mu, żeby słuchał Tyflo Podcastu i jeżeli ma ochotę, to może się odezwać. Nie wiem, czy zaproszenie przyjmie, czy to jest coś, co teraz jest gdzieś mu w głowie. Natomiast taka jest jego sytuacja i to jest ta osoba, którą udało się już przetransportować. Druga kwestia dotyczy zbiórki, którą organizuje Ari. I tu są świetne wieści, bo okazuje się, że już zebrano te 100 tysięcy, na które liczyła fundacja. 50 osób z niepełnosprawnością, to są głównie chyba dzieci, jeżeli dobrze rozumiem.
1: No ja mam 96 985 zł jeszcze tutaj na statusie, więc chyba nie ma 100 tysięcy.
0: Masz otwarte? Bo ja dostałem wiadomość mailem jako wspierający, że 100 tysięcy przekroczone. Możliwe, że coś poszło bezpośrednio na konto poza zbiórką? Nie wiem.
1: Nie wiem.
2: Też jest możliwe, że oni scalili to, co dostali na konto i to, co to tak. Prawo Wibora dostało na konto.
0: Możliwe, bo 120 tysięcy już ponad była gdzieś mowa nawet. Mam maila od organizatorów zbiórki.
1: No tutaj jest 99 185 zł, więc jasne. To jeszcze nie jest. Tutaj nie jest napisane, że jest cała cel.
0: Tak. No i te dzieci są teraz...
1: Dokładnie 96 985.
0: Okej. Okay. To widzisz, ale to i tak imponująca liczba z samej tej zbiórki tam. Te dzieci, które już dotarły tutaj z Charkowa, ze szkoły...
1: Wpłaciły 734 osoby.
0: O, to jest też imponująca liczba. Jest nas wielu. Damy radę. Dzieci ze szkoły z Charkowa, czyli około 50 osób, są już w ośrodku w Dąbrowie Górniczej. Też na miejscu poorganizowano jakiś sprzęt, transport, koszty paliwa, różne inne rzeczy. I to będzie tak dalej szło, więc wspierajcie. Fundacja jest bardzo wdzięczna z tego, co czytam, więc tutaj jak najbardziej dajemy radę. Warto też zwrócić uwagę na to, że jest taki podcast. My o nim mówiliśmy, ja o nim też mówiłem przy okazji, no gdzieś tam powiedzmy... koronawirusa i innych rzeczy, Talk Description to Me. Jest to podcast anglojęzyczny, który specjalizuje się w relacjonowaniu, a raczej w audiodeskrypcji tego, co dzieje się na świecie. Jeżeli są jakieś wydarzenia światowe, oglądamy z tego jakieś filmiki, zdjęcia, to możemy tam wysłuchać audiodeskrypcji, którą przygotowują prowadzący ten podcast. Z jednej strony tak, z drugiej strony też Twitter tej organizacji warto śledzić, bo tam tego podcastu są czasem wrzucone różne wątki i tweety osób, które świadomie bardziej lub mniej, ale też w sposób opisowy przedstawiają nam to, co się wizualnie dzieje. Myślę, że warto o takich zasobach wiedzieć, zawsze, żeby mieć jakiś kontrargument, gdyby ktoś nam powiedział, ale przecież ty tego nie widziałeś, ale skąd ty wiesz, no to teraz już ten argument jest odbity, bo mamy dostęp do audiodeskrypcji także tych wydarzeń. No i czwarta rzecz, ostatnia w tym wątku, czyli Słowacja, Słowacki Związek Niewidomych. My tu w piątek mieliśmy Andrzeja Rosika na antenie i chłopaków z Czech, Andrzej ze Słowacji, opowiadał nam o Unii Niewidaczych, a Slavozrakich Slovenska, czyli Słowacki Związek Niewidomych Słabowidzących, gdzie sam Andrzej też się udziela i okazuje się, że ta organizacja także pomaga Ukrainkom i Ukraińcom z niepełnosprawnością wzroku, którzy szukają schronienia na Słowacji. A co ponadto, stworzyli oni stronę internetową w języku angielskim, gdzie piszą o tym, co się dzieje. Ja może spróbuję tu przetłumaczyć, żeby było takie porównanie, jaka to jest dobra praktyka, jak taka organizacja podchodzi do komunikowania tego typu działań i tego, jak to wygląda. Słowacki Związek Niewidomych i Niedowidzących chciałby wyrazić swoją solidarność z Ukrainą i potępić jednogłośnie atak Rosyjskiej Federacji na sąsiedni kraj. Tak. To działanie jest stoi w sprzeczności z podstawowymi założeniami człowieczeństwa i demokracji. Jednocześnie UNNS wyraża swoje wsparcie dla Ukraińskiego Związku Niewidomych i proponuje pomoc niedowidzącym i niewidomym Ukraińcom, którzy są na Słowacji. Sytuacja na Ukrainie wpływa na nas wszystkich bezpośrednio i dlatego mobilizujemy nasze ludzkie i materialne możliwości, aby móc pomóc w sposób skoordynowany i długoterminowy. W toku tego wysiłku połączyliśmy siły z naszym długoterminowym partnerem Lions Club Košice i jesteśmy w kontakcie z innymi Lions Clubami na Słowacji, aby przygotować ukierunkowaną i efektywną pomoc. Aktualnie oferujemy następujące kategorie pomocy. W mieście Košice mamy zakwaterowanie dla 12 do 14 osób. Miejsce zakwaterowania jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji tutaj jest link, będzie oczywiście w komentarzu link do tej noty, więc tam będą też wszystkie linki, gdyby ktoś miał potrzebę coś o tym więcej wiedzieć. Domy towarowe w mieście Preszow oferują swoje magazyny na przechowywanie materiałów i pomocy zebranych dla tych, którzy nie mają miejsca. Tutaj też link. Jeżeli jest taka potrzeba, nasi zawodowi doradcy są gotowi, aby dostarczyć i zapewnić usługi społeczne osobom niedowidzącym oraz ich rodzinom, które przyjeżdżają do naszego kraju. Włączamy w to dostarczenie podstawowego i specjalizowanego poradnictwa społecznego, socjalnego, rehabilitacji socjalnej, asysty osobistej, czyli to, o co tutaj prosił Konstantin, usług czytelniczych, czyli czytania jakichś dokumentów prawdopodobnie też i krótkoterminowego wynajmu pomocy specjalistycznych dla osób niewidomych. Możemy dostarczyć tych wszystkich usług na terytorium całej Republiki Słowackiej i można z nich skorzystać przez wylistowane metody kontaktu. Tutaj jest znowu podany link. Na koniec, ale co nie jest najmniej ważne, naszym celem jest zapewnienie Wam wsparcia psychologicznego. Osobom zawodowo zajmującym się tą sprawą, aby mogły one być w stanie radzić sobie z obecną sytuacją i by mogły być w stanie prawidłowo podejść do osób uciekających ze swoich domów na Ukrainie. Jednocześnie chcielibyśmy prosić i naszych członków z niepełnosprawnością wzroku, ich rodziny oraz przyjaciół o zachowanie spokoju i zapewnić ich, że ich reakcje A, i upewnić się, że podejmowane przed nich działania nie wnoszą wkładu w polaryzację społeczeństwa. Razem spróbujmy być empatyczni, spokojni i pokazać solidarność i zaangażowanie osobiste. Tutaj są też informacje o tym, bardziej takie już słowackie linki, jak nie poddać się fake newsom i inne jeszcze linki. To by było tyle, jeśli chodzi o newsy w tej kwestii na ten tydzień. Proszę bardzo,
2: jeszcze się dopisać do zbioru ukraińskich newsów.
0: Jak najbardziej.
2: Jeszcze napisała do mnie, a propos społeczności eltonowej, napisała do mnie Iwona Koniecka na Eltonie IFKON i napisała do mnie tak: cześć, mówię po ukraińsku i rosyjsku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, na przykład po prostu rozmowy, to można się ze mną kontaktować. Skype iwonka.koniecka, e-mail iwonaonsy@gmail.com. Facebook, tutaj jest link podany, ale ja zrobiłam krótki i to jest bit.do/iwkan i na Eltonie też jest iwkan. Także po prostu też dzwoniła do mnie Iwona i mówiła, że chciałaby, żeby ewentualni słuchacze z Ukrainy wiedzieli, że jeżeli chcą po prostu pogadać, jakoś poczuć się lepiej, trochę ukraińskiej mowy usłyszeć, jeżeli na przykład są w Polsce, albo nie wiem, popytać się o coś, no to właśnie ona daje do siebie dane kontaktowe i śmiało zaprasza do kontaktu.
1: Natomiast ja jeszcze może tak, bo ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pan Konstantin pisał, że chciałby się dowiedzieć, czy coś mu się w tym kraju należy i w ogóle odnośnie wsparcia. Ja nie wiem, czy nie warto go odesłać też do tej fundacji Ariari celem jakiegoś wsparcia. Może by mu troszkę też pomogli.
2: Znaczy, fundacja to jest jedno, ale druga sprawa, że PFRON uruchomił infolinię dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy.
1: A to
2: ona jest na tej liście wsparcia, do której linkowaliśmy w tamtym tygodniu. Także to też jest pomysł.
1: O właśnie,
2: jest
1: też tam
2: o nim
1: też
2: wpis
1: można
2: w aktualnościach PFRON-u, więc to jest doskonale widoczne. Także faktycznie można by go było tam odesłać, bo myślę, że tam będzie bardziej kompleksowa
1: informacja. Czyli tam też ja wiem, że jakieś ustawy rząd na razie też przygotowuje, żeby tę sprawę jakoś uprościć, ułatwić. Natomiast no, przynajmniej coś, żeby było na start, tak? Dlatego pana, no bo wiadomo, że...
0: Dobrze. No, jeżeli Konstantin nas słucha, to usłyszał i może zrozumiał, miejmy nadzieję. Jeżeli nie słucha, to na wszelki wypadek pewnie się skontaktujemy potem na Eltonie i te informacje przekażemy. Ja też dostałem informacje od mojej koleżanki z Trójmiasta na temat takich typowo gdyńskich tam infolinii i stronek internetowych z informacjami dla osób przebywających w Gdyni, więc jakieś tam zasoby myślę, że skompletowaliśmy. Jeżeli słuchacie nas z Ukrainy i jesteście już w Polsce, mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni, trzymajcie się i jeżeli potrzebujecie coś nam przekazać, o coś zapytać, czymś się podzielić, dzwońcie, piszcie, jeżeli miałaby być bariera językowa, może lepiej pisać, maybe it's better to write, ale na wszelki wypadek dajemy wam znać i dawajcie znać, czego potrzebujecie i jak jeszcze możemy wam pomóc. Ja dziś też wystosowałem taki apel na Twitterze do moich śledzących, nawet zdaje się, że dostałem jedno udostępnienie od osoby z Ukrainy, więc możliwe, że zostaniemy gdzieś tam tutaj, no, ktoś u nas się przyłączy do, prawda, audycji. Do audycji również chce się przyłączyć Patryk, który coś na pewno nam będzie chciał ciekawego przekazać. My cię już, Patryku, podłączamy, a gdy tylko Patryk nam powie, o co chodzi, to co tam, Mikołaju, nie wiem, czy się na konferencję Apple ze mną piszesz, żeby się jabłkiem podzielić?
3: Wiesz co, chyba niestety nie, bo ja dziś trochę zbyt zajęty, żeby jakiś mieć lepszy obraz tej konferencji niestety, więc jeżeli coś masz, jeżeli coś wiesz, to myślę, że warto, żebyś mówił, bo to dziś ty będziesz wiedział więcej niż ja na ten temat.
0: Coś wiem, a to, czego nie wiem, to się dowiemy albo z Twittera. Spróbuję tu szybko jeszcze doczytać to, co mi mogło umknąć. A też domyślam się, że nie ja jeden oglądałem tę konferencję, więc ktoś się pewnie jeszcze w trakcie audycji podzieli. A może ty, Patryku? Cześć, chyba już z nami jesteś.
4: Dzień dobry. No ja akurat tak się złożyło, że jeszcze nie śledziłem Twittera i nie śledziłem tego, co dzieje się na tej konferencji. Jedno wiem na pewno, że ma być informacja o iPhone'ach SE 3 tych nowych, co też jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle była.
0: One już się ukazały, Patryku, one już są faktem. Ale to o tym powiemy za chwilę.
4: One są faktem, a powiedzcie tylko, czy jest polski celnik?
0: Jeszcze nie dotarłem. Bo też skończyłem oglądanie konferencji na, nie wiem, 2 minuty przed wejściem na antenę, więc...
4: Bo powiem szczerze, że te iPhone'y to jak dla mnie są najlepszymi iPhone'ami, bo ja sam posiadam iPhone'a SE tego drugiej generacji z 2020 roku. Już 2 latka ma mój iPhone. I no nie będę ukrywać, że jestem głodny tego iPhone'a trójki. Nawet jeżeli bym go nie kupił w tym roku, tylko kupiłbym go w przyszłym, to nawet jeszcze mówię, bo tego iPhone'a nie mam wcale ochoty wymieniać, bo mi się bardzo on podoba. Zarówno byłem zadowolony z iPhone'a SE 1, jak i z tego, który jest teraz obecnie, bo to są telefony, które po prostu wydajnościowo mi odpowiadają, które się nie wieszają, nie przegrzewają, nic się z nimi złego nie dzieje i naprawdę no ciekawy jestem tej trójki, jak ona wygląda, bo ten iPhone SE 2 w porównaniu z SE 1 jest troszeczkę większy. Dlatego ciekawe, co oni zrobią z trójką i byłoby fajnie, gdyby któryś niewidomy to jakoś opisał, jak w ogóle wygląda taki iPhone, bo ja nie przepadam za dużymi telefonami. Dla mnie na przykład ja miałem iPhone'a X i dla mnie on był zbyt wielki.
0: No, SE ma być mały, bo tam było podkreślane w konferencji, że dla osób, które szukają małego telefonu, nie powiem ci, jak to wygląda w wymiarach albo w rozdzielczości ekranu, natomiast
4: no, ten niby też jest mały, ale jednak jest większy w porównaniu do SE 1. Więc to... wiesz, Pawle, no u Apple'a to może być inne. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednym newsie, o którym mi tutaj nie powiedzieliście, a jest mi się istotny, że HBO uruchomiło dzisiaj w Polsce HBO Max. Więc jeżeli jest ktoś z was, kto korzysta albo ma jakiś kanał Plus i korzysta z HBO Go, no to warto by było ściągnąć nową aplikację i w tym HBO Max się zarejestrować.
5: Tym szczególnie, bardziej, że będziemy automatycznie przerzucani, jeżeli korzystamy z HBO Go, to będziemy i tak przerzuceni do HBO Max.
4: Tak, i warto jeszcze dodać...
3: Z subskrypcją i z dostępnością, bo to mnie szczerze bardzo ciekawi.
4: Właśnie też...
1: No jest znaczy, fatalnie. Tak. Znaczy, nic tam na razie z audiodeskrypcją nie ma, jeśli chodzi o HBO Go przynajmniej, a nie wiem,
0: nie,
1: jak
0: no nie,
1: ma.
0: Ale Maxie, to, że na Max Go to ma nie ma, to wiadomo, ofertę, mówię, Maxie. Tak,
1: tak, ale słuchajcie, uwagę... przecież niedawno było to z tym sądem, to ledwo w Ameryce się wprowadziło, zanim w Polsce to będzie...
3: No tylko, że Ameryka ma Maxa i pytanie, czy to będzie tak, jak było do tej pory, czyli taka osobna, kompletna segregacja i silosowanie, że Polska to jest osobno, Ameryka to jest osobno, czy to będzie tak, jak wszystkie tak naprawdę inne serwisy w tym momencie, typu Netflix, typu Amazon, gdzie faktycznie różni się katalog, różni się oferta, ale polska aplikacja Netflixa to jest tak naprawdę to samo, co amerykańska aplikacja Netflixa i w tej polskiej aplikacji Netflixa, jeżeli do czegoś audiodeskrypcja jest, to po angielsku, ale jest jak najbardziej dla nas Polaków do odtworzenia. I ja bym wcale nie był taki pewien, czy tej audiodeskrypcji tam aby tak na pewno nie będzie, bo...
1: Angielska będzie jak najbardziej,
3: natomiast ja myślę, że jest polskiej na razie jakaś będzie.
1: Angielska tak, natomiast ja miałem na myśli polską jednak.
3: No nie, do tego to jeszcze trochę.
4: Natomiast tak, no ja to chciałem... uczulić was na jedną rzecz, jak będziecie się logować, bo jak się będziecie logować do HBO po raz pierwszy i będziecie chcieli zrobić, to przynajmniej dla użytkowników iOS jest taka informacja, że jeżeli na przykład wpisujecie nazwisko albo hasło, to VoiceOver wam będzie mówić, co każdy znak. Nazwisko musi się składać od 1 do 20 znaków. Hasło musi się składać z takich i takich liter i mieć to i to i to i to. Jak ktoś wolno pisze, no to wkurza. Chyba, że ktoś po prostu umie szybko pisać, to wtedy może to jakoś pomijać. Natomiast chciałem uczulić, że taki błąd występuje. Niestety nie sprawdziłem tej apki pod względem oglądania filmu, ponieważ jeszcze nie kupiłem subskrypcji, bo okazało się, że chciałem kupić, też mam mało kasy, więc po prostu mi nie wzięło płatności. Natomiast tak chciałem powiedzieć jeszcze dla tych, którzy kupią HBO Max do końca marca chyba, no to otrzymają promocję tam zamiast 29, to tam chyba niższą. Aczkolwiek mi to nie zadziałało, bo jak ja przez Apple'a kupiłem, to Apple pokazało mi cenę 29,90, a nie tą 19 coś, tą niższą, co tam jest. To nie wiem, jak to działa. Czyli pierwsze przez miesiąc zapłacę te 29, a potem ona mi ta cena spadnie, jak nie będę się, że tak powiem, żegnał z usługą, czy po prostu w Apple'u to jeszcze nie działa. Nie mam w ogóle pojęcia, jak to jest teraz tą wieczystą promocją, znaczy nie, tą taką promocją,
1: promocja dotyczy zakupów w aplikacji, a nie w zakupu przez Apple. Pamiętaj, że Apple dolicza jakieś tam marże swoje i pewnie dlatego tej promocji.
4: To w jaki sposób miałam to zrobić, żeby on mnie, Apple nie pytał mnie, znaczy nie wyskakiwało mi to okienko z kupnem, mam sobie kartę po prostu dopiąć i wtedy się zalogować
3: przez
4: stronę, do iPhone'a?
3: Przez stronę
1: musisz internetową zakupić internetową, a potem tylko wprowadzić login i hasło w aplikacji.
4: Aha, okej. Okay.
1: Tak.
3: Generalnie zawsze polecam, czy polecam, nie polecam. Wiadomo, że subskrypcje w Apple są subskrypcjami, którymi się łatwiej zarządza. I łatwiej, no zwłaszcza dla nas jest to ważne, bo czasem może być tak, że na przykład jakaś strona zrobi się kompletnie niedostępna i no przez to chcielibyśmy anulować te subskrypcje.
4: Strona HBO nie jest za bardzo fajna.
3: A się okazuje, że nie możemy jej anulować, bo strona nie jest dostępna. Z drugiej strony bardzo często jest tak właśnie, że w Apple no, płacimy coś troszkę drożej. I czasami warto właśnie skorzystać z tej strony, bo wtedy mamy czasem taniej.
4: Przepraszam tutaj za odgłos, ale tutaj pies próbuje się włączyć do audycji i coś powiedzieć. No tak, to ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć o rozrywce, jak to ja. Mówiłem o grze audio, która miałaby się ukazać, mówiłem o niej tydzień temu, Scramble, pisane Scramble, no i ta, że produkcja się ukazała w zeszłym tygodniu w zasadzie. I cóż to tak naprawdę jest? Jest to arcade'ówka, czyli taka no, produkcja, w której chodzimy sobie po mapie 50x50, zbieramy itemy, które nam dają punkty. I zasada jest taka, że jeżeli zdobędziemy 5 itemów w przeciągu 8 sekund, to pojawi się nam tak zwany power-up, którego zbieramy wchodząc po drabince, a wbiegając w zasadzie po drabince, bo postać bardzo szybko biegnie. To trzeba zwrócić, że to jest, jak to autor określił, fast-paced arcade game, czyli po prostu naprawdę szybka. No i oprócz tego, że tam zbieramy różne power-upy, które na przykład dodają nam zdrowie, to przeszkodą jest dziura. Dziura, która się, że tak powiem, przemieszcza po mapie, która się pojawia u dołu mapy i ta dziura sobie powolutku idzie, aż zje całą mapę, bo w zasadzie jej zadaniem jest to, żeby zjeść mapę i żeby po prostu wszystko pochłonąć. No i przedmioty, które my zbieramy, jakby one albo powodują, że ta dziura się cofnie, albo powodują, że się mapa poszerzy, albo na przykład powodują, że ta dziura się przyspieszy, albo dodadzą nam zdrowie, bo oprócz tego, że musimy zbierać to wszystko, te specjalne przedmioty i zdobywać jak najwięcej punktów, no musimy unikać kamieni, które na nas spadają, a jeżeli będziemy na górze, na platformie, która jest taką malutkim kwadratem 10x10, gdzie to tam wszystko leży, no to strzelają do nas armaty, których też musimy unikać, bo one nam 30 zdrowia zadają. Jest samouczek, który pokazuje, w jaki sposób to wszystko zrobić. Jest produkcja ta jest darmowa i płatna, to znaczy, że jest demo, które oferuje nam jeden tryb normal i w zasadzie grając w tym trybie nie dostajemy żadnych odznak, nie odblokowujemy żadnych trybów, tak? Bo produkcja ma 8 trybów, które odblokowujemy za punkty, które zdobywamy, możemy sobie je odblokowywać. I a wersja pełna kosztuje $16 amerykańskich, czyli to jest jakieś 70 zł, tam 75. Jak dla mnie to troszkę jest za drogie. Jak na taką.
2: Wiesz coś o tych trybach?
4: Wiesz co, one są wszystkie opisane w dokumentacji. No ja odblokowałem dopiero jeden tryb, bo tam ja mam trochę problem z paningiem. Czasami się dzieje i nie wiem, czy on się dzieje u mnie. Wiem, że u kolegi Arkadiusza też ten panik, problem występuje. One są różne. No. Jeden na pewno powoduje to, że dostajemy więcej wszystkiego, ale na przykład jest utrudnienie w postaci tego, że dziura jakby się szybciej powiększa, ale na przykład dostajemy 5 platform na starcie. Są takie rzeczy, że na przykład dostajemy jakiś, jest tryb, gdzie musimy niszczyć te platformy i dostajemy do tego przedmiot odpowiedni. No tego jest, to tam wszystko jest opisane w dokumentacji. No co prawda ja dokumentacji czytać nie lubię, ale jak wiadomo będę odblokował, to będę sprawdzał. Natomiast no jest tego. No, mam do ciebie taką wiadomość, Paulino, że jakbyś chciała kupić, to są jak coś 3 urządzenia dostępne, czyli jakby kupujemy i dostajemy konto, na które się logujemy i możemy mieć 3 komputery teoretycznie zalogowane, co jest ciekawe.
2: No możemy to chyba nie dla mnie wiadomość. Tylko dla wszystkich. Ale,
4: tak, no dla wszystkich, ale na przykład byś... No... Dobra. Jest taki,
0: taki bonus na Dzień Kobiet.
4: Bonus na Dzień Kobiet.
2: Tak.
4: W każdym razie możemy z przeglądarki, co ciekawe, zarządzać tymi licencjami i na przykład jeżeli, nie wiem, nie mamy dostępu do komputera, a na przykład chcemy jedno stanowisko komuś dać albo się chcemy na przykład zrzec jednego urządzenia, to robimy to z poziomu strony internetowej. Lub też jeżeli na przykład 3 stanowiska to dla nas za mało, to możemy za chyba $10 bodajże, albo chyba jakoś tak, teraz nie wiem dokładnie, czy to jest 10 czy mniej, możemy dokupić kolejne urządzenie. I ja podam adres, i myślę, że będzie on bardzo łatwy do zapamiętania, stevencityevnd.net. /sycyryamybyle. Tam pod tym można pobrać wersję dla Windowsa i dla Maca. Zdaje się, tak, na Maca. Na Linuxa się robi wersja. To jest wersja w Pythonie. Jeżeli chcemy to kupić od razu, bo nam się spodoba, to stevend.net/order, a jeżeli chcemy napisać do autora, to stevend.net/scramble/support i tam będzie formularz, gdzie będzie można się z autorem skontaktować. No, że ja polecam, czyli fajna sytuacja, fajna produkcja, całkiem do zabicia czasu. Droga, no dla mnie troszkę zbyt droga, ale ja nabyłem i w sumie to jestem zadowolony. Natomiast ja jeszcze chciałem się zapytać raz, bo tutaj mówimy o Ukrainie, a zawsze mnie to zastanawiało, czy są jakieś strony internetowe ukraińskie, tak jak my tutaj mamy, nie wiem, jakiś Tyflo Podcast czy coś, czy Ukraina coś takiego ma, w ogóle jakiś taki serwis dla niewidomych, no bo Rosja no to ma jakiś Tyflo.com, Tyflohost czy tam jeszcze coś, a jak to jest w ogóle z organizacjami ukraińskimi, bo bardzo bym się tym zainteresował w ogóle.
0: To znaczy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że o niczym nie wiem. To nie znaczy, że nic nie ma, ale śmiem twierdzić, że może być tak, że nic nie ma. Jeżeli dobrze wywnioskowałem z tej audycji, która jest na temat Ukrainy tu w Tyflo Podcaście i z paru innych rzeczy, które słyszałem, to no nie jest tak kolorowo, jak chodzi o właśnie rozwój technologiczny i tam o taką tą się też świadomość, z jednej strony dostępności. I wydaje mi się, że te osoby, które znają też władają rosyjskim, pomagają na tych rosyjskich materiałach, czyli rosyjskie podcasty typu Tiflo Info i rosyjskie portale i tak dalej.
4: No, rosyjskie, no ale...
0: To... Tak, czy coś istnieje w języku ukraińskim typowo? Niestety ja nie wiem. Może nas ktoś słucha, może ktoś coś wie. Dajcie znać, bo sam jestem ciekaw.
4: A jeszcze taka informacja dla pilotów niewidomych, którzy sobie polatać lubią. Eurofly, nasz słowacki produkt, dowiedziałem się dzisiaj i to była dla mnie burza. W zasadzie ta burza już istnieje od świąt w zasadzie, ale Eurofly ma się świetnie i Stefan Kis tego Eurofly'a nadal rozwija, więc Eurofly trójka prawdopodobnie będzie w tym roku.
0: Jak wszystko dobrze
4: pójdzie, to będziemy to mieli. Natomiast jeszcze mam pytanie odnośnie czegoś na Windowsa, gdzie można by było słuchać radia, bo mieliśmy kiedyś program Screamer Radio, którego ja odkryłem do słuchania radia darmowy, który był kiedyś dostępny.
0: Tak,
4: później
0: pamiętam,
4: Tapin Radio. Później Tapin Radio był i w zasadzie, no właśnie. Jak wygląda
0: radio
4: teraz
0: Shure.
4: Tapin Radio? Radio Shure podobno już z nim jest problem, już podobno się go ściągnąć nie da i
2: jak
4: podobno
2: to?
4: Bazy nie działają.
0: Nie.
2: To na pewno, jest okay. Bo wczoraj aktualizowałam.
0: Tak.
4: Tylko właśnie Radio Shure. Tylko czy Radio Shure ma katalog, bo mi chodzi o taki program jak Tapin właśnie, czy tak. Screamer, gdzie jest katalog stacji radiowych, gdzie mam radia podzielone na regiony, na kontynenty i...
0: To
4: a
0: jest,
4: nie, że mam jedną dużą listę.
0: Ale musisz do tego dotrzeć nawigacją obiektową. Względnie jest to na GitHubie dodatek do NVDA, który współpracuje z Radio Shure'em i pozwala na to, żeby skrótami klawiszowymi te menu tam otwierać. Te język, lokalizacja. One trochę dziwnie działają, bo one jak chyba tam jedno otworzysz, to potem już żadne inne się nie otwiera aż do restartu. To jest bardzo dziwny dodatek, dziwny. Natomiast on jest i takie rzeczy się da robić. Baza jest aktualizowana. Nawet możesz sam do tej bazy dokładać. Możesz
2: tak, możesz też to... wpisywać w wyszukiwarkę te różne parametry, czyli na przykład, nie wiem, Polish jako język i, nie wiem, pop/rock jako tam...
4: O, to super, to może
2: pamiętam,
4: w takim razie...
2: gatunek czy coś takiego, tylko że w tym jest zastrzeżenie, że czasami na przykład to nie działa dobrze, bo potrafią się tam pojawiać jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z tematem, i może tam nie być wszystkiego na tej liście. Więc no, po prostu zobacz sobie, jak tam sobie dasz radę z tym. Ale
4: spoko.
2: Tak, katalog jest, on jest, jeśli chodzi o polskie stacje, to bardzo dobrze utrzymany. Mhm. Większość z tych, nie no, chyba nawet wszystkie radia, które znam, są w tym, są w tej bazie, więc jeżeli nawet czegoś nie ma, no to dołożyć się to też nie jest problem.
4: Pisaliście do wsparcia w ogóle tego Radio Shure'a, że spróbowaliście, czy może by nie dało się, żeby to dostępniejsze zrobić?
2: Wiesz co, program jako taki, w sensie aplikacja się nie rozwija. Jedyne, co w Radio Shure jest aktywnego, to jest właśnie baza stacji.
0: Tak.
4: Która jest rozwijana, rozumiem, przez społeczność, tak?
2: Tak.
0: Tak, i to jest tam gdzieś doglądane, w sensie tam są nowi moderatorzy, są chyba zatwierdzani, tam jakaś administracja ma jakiś wpływ i jakkolwiek się tym interesuje.
4: Okej, okay, to dobrze. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą właśnie dzięki mojemu koledze odkryłem, no bo ostatnio nabyłem sobie menedżer pobierania Internet Download Manager, ponieważ ja uważam i żyję w przeświadczeniu, że takie menedżery pobierania się jak najbardziej przydają w dzisiejszych czasach nawet szybkich internetów, w czasach szybkich internetów. A już mówię, co fajnego odkryłem, znaczy w zasadzie z kolegą odkryliśmy, on mi powiedział o bardzo fajnej funkcji. Internet Download Manager ma coś takiego, coś nazywa kolejka synchronizacji i to jest bardzo, bardzo fajna funkcja. Bo jeżeli mamy na przykład jakiś plik, który pobraliśmy, na przykład przypuśćmy jakiś program i na przykład ten program no, nie ma auto-updatera. Jeżeli dodamy sobie do tak zwanej, kolejki synchronizacyjnej, to się tak nazywa po polsku, to w tym momencie, jeżeli na przykład wyjdzie na serwerze nowa wersja danego pliku, wszystko jedno, co by to było, exec, mp3, film, cokolwiek, wyjdzie jakaś nowa wersja, to nie musimy się udawać na stronę internetową tego pliku, tylko po prostu Internet Download Manager, jak zobaczy, że się pojawiła nowa wersja, to automatycznie ten plik nam pobierze.
2: Tylko że teraz jest jedna kwestia, moje pytanie rodząca, bo często programy mają tak, że mają na przykład nazwę, nie wiem, program myślnik setup.exe, mhm, i to jest jedna nazwa pliku, która jest niezmienna bez względu na wersję, a na przykład taki komentarz ma sobie nazwę Jeszuło 20 milionów ileś tam tysięcy ileś, które się zmienia właśnie ze względu na wersję, bo to jest data. I właśnie do jakich plików to działa?
4: Nie sprawdzałem tego, bo niestety sprawdzałem to na plikach, które się nazywają tak samo i w zasadzie nie mam pomysłu, gdzie mógłbym to sprawdzić. Natomiast mogę się zapytać osoby, która mi tą funkcję poleciła, czyli Arkadiusza, który tutaj też do nas się wypowiada, bo on mi to polecił, który z tej funkcji już korzystał wiele razy, więc może on będzie coś na ten temat wiedział. Natomiast myślę, że powinno to działać, bo on z tego co wiem, to bierze chyba datę modyfikacji pliku. On po prostu sprawdza datę modyfikacji pliku, też ta kolejka sprawdza. I jeżeli data modyfikacji się zmieni, to chyba no, niezależnie od tego, jaką on ma nazwę, to on po prostu ją pobierze. Jeżeli
2: no,
4: oczywiście
2: ale
4: bierze
2: to
4: sobie.
2: Chyba zależnie, no bo jeżeli plik ma tę samą nazwę, to pozostaje taki sam link. Natomiast jeżeli plik ma inną nazwę, to ten link też się może zmieniać. Na przykład jak masz, nie wiem, na GitHubie jakiś program, któremu się zmienia nazwa, no to data modyfikacji poprzedniego pliku może się nawet nie zmieniać, bo on sobie nadal gdzieś tam jest w archiwum, ale albo nie wiem, na TeamTalku, nie? Jak masz indeks, załóżmy, z betami, no to jakby tam ten stary plik nawet wylatuje z serwera i ciekawe co wtedy, czy ten program sobie
4: zdaje symulacja. Się, że Internet Download Manager, on ma dość dużo zaawansowanych funkcji. Zdaje się, że on ma jakieś taką funkcję, coś się nazywa aktualizuj URL i on wtedy jakoś jest w stanie sobie sprawdzać na przykład, czy się URL zmienił, czy się nie zmienił. No nie wiem, to jest bardzo zaawansowany program, dlatego ja się właśnie nim zainteresowałem. Bo ma sporo fajnych rzeczy, których przeglądarkowy menedżer pobierania na pewno mi nie da, więc no ale to trzeba by było po prostu sprawdzić, może do pomocy zajrzeć, bo pomoc jest bardzo szczegółowa, oczywiście pisana w języku angielskim, natomiast program jak najbardziej jest po polsku, jest demo 30-dniowe, jakby ktoś sobie chciał spróbować, jak ten program pobiera, jak działa, to jest w pełni dostępny w zasadzie, to może spróbować. Internet Download Manager się nazywa.
0: Dzięki za polecenie. Znany program i no, aż nie wiedziałem, że ma aż tyle funkcji. Kurczę, aż
4: kiedyś był FlashJet.
0: Się o nim przydał.
4: Kiedyś był FlashJet, nie wiem czy pamiętasz, był taki znany menedżer plików.
0: Coś słyszałem, ale bardziej Flash XP, że to jest jakiś FTP-owy klient.
1: Nie, był FlashGet, nie FlashJet,
0: FlashGet.
1: Tylko FlashGet.
0: Tak, FlashGet, okej, okay, jasne.
4: Który miał piękne sample, top edit, top finished, jak się skończyło pobierać.
5: Był jeszcze GetRite, była Godzilla, było tych programów, tych menedżerów
0: teraz
5: pobierania.
0: Teraz JDownloader zdaje się być taki najpopularniejszy chyba.
4: JDownloader to w ogóle FDM program, który jest. Miał być dostępny.
0: A tak. FDM
4: który miał być dostępny, bardziej miał mieć TTS.
1: FDM niestety nie jest dostępny w wersji 64-bitowej, bo w ogóle go przejęła jakaś inna kompania. To się jakoś teraz troszeczkę inaczej nazywa
2: to ja
1: i
2: nie
1: już nie jest taki fajny.
4: A JDownloader w ogóle jest ciekawy, słuchajcie, bo JDownloader ma taką funkcję, jeżeli możemy mieć aplikację na telefon i co ciekawe, możemy sobie zarządzać pobieranymi plikami na naszym komputerze z poziomu telefonu. I nawet jeżeli nam się plik pobierze na przykład na komputerze, to możemy mieć na telefonie powiadomienie i możemy sobie przez JDownloadera potem ten plik z komputera na przykład przenieść na nasz telefon. Albo możemy na odwrót, pobrać na przykład JDownloaderem z telefonu plik na nasz komputer, który też ma JDownloadera.
0: No i pięknie. O to chodzi.
4: dostępność jest taka sobie, no to jest program w Javie napisany i on tam, jak ten Java Access Bridge jest włączony, to NVDA sobie powinien w miarę z nim poradzić.
0: Jasne.
4: No, także...
0: Dobrze, Patryku, czy coś jeszcze?
4: To wszystko, już nie będę tutaj blokował.
0: Dzięki za udzielenie się wszystkim. I właśnie, a my przejdziemy sobie dalej. Zostań z nami, wszystkiego dobrego. Michale, czy ktoś do nas napisał w międzyczasie?
5: Na chwilę obecną nie.
0: Nie. No więc dobrze, więc ruszmy drugi duży temat. Drugim dużym tematem jest konferencja Apple. Któż by się spodziewał? 8 marca Apple postanawia parę rzeczy nam zaprezentować. Konferencja, niestety nie byłem w stanie wejść od samego początku, natomiast z tego, co tu doczytuję, zaczęła się tym, że na Apple TV Plus pojawił się baseball w piątek wieczorem, czyli jakieś rozgrywki MLB, amerykańskiego baseballu. Średnia wiadomość dla nas, natomiast w Stanach jest to ogromna rzecz, nawet wśród osób niewidomych mnóstwo osób ogląda baseball i no jest to, myślę, sport narodowy, więc bardzo ważna rzecz, że...
3: Ciekawe, czy to będzie w ogóle w Polsce. Czy to u nas będzie dostępne, bo dużo osób właśnie ma coś takiego w Europie, że oni by sobie czasami chcieli takie rzeczy pooglądać, ale z dostępem u nas, nawet jeżeli chcielibyśmy to zrobić do tego, to jest bardzo często nie za fajnie.
0: No ciekawe. Przeżyjemy, zobaczymy. Zważywszy na to, że do tych stacji radiowych Apple Music dostęp mamy, one są typowo amerykańskie, to no kto wie, chyba że kwestie licencyjne, bo MLB może mieć licencję jakąś typowo stanową, no i co poradzimy wtedy. Następnie dowiedzieliśmy się, że wejdą dwa nowe kolory iPhone'ów. W ogóle wszystko, o czym tu mówimy, dostępne będzie do sprzedaży w piątek. Natomiast 18 marca rozpoczną się wysyłki. Nowy, dumny, zielony dla iPhone'a 13. Nie wiem, czy tak to też przetłumaczę na polski. I alpejski, zielony iPhone 13 Pro. Potem tak, jest iPhone SE. I iPhone SE jest telefonem, który ma A15 Bionic Chip, czyli ten, który jest w iPhone'ach 13, czyli ten najnowiejszy, jaki jest, najnowszy, z całą tą sztuczną inteligencją, z tym AI-em, z live textem, ze Siri i dyktowaniem na urządzeniu, jest już on w tym iPhone'ie. Touch ID, przycisk Home Button, taki fizyczny jak jest, i identyczny design starego iPhone'a SE. Ma on też trzy kolory i ceramiczne szkło, żeby dać mu lepszą wytrzymałość, lepsza bateria. Co tam jeszcze takiego ciekawego? Tak. IP67, odporność na wodę i ma 5G, tak jak się domyśleliśmy, że to będzie, i 4.8 wyświetlacz usprawniony.
1: Czyli troszeczkę większy o jeden cal od tego SE, który był 2020, bo tamten miał 4.7, tylko przypomnę.
0: Chyba, że tam coś z ramkami poczarowali, ale to musielibyśmy zobaczyć, jak tam to wyjdzie w praniu.
1: On jednak troszeczkę chyba inaczej wygląda z tego, co zdążyłem tutaj przeczytać, co prawda po angielsku, ale troszeczkę jednak inaczej wygląda niż ten ostatni SE 2020.
0: Mhm. No i kamera ulepszona, 12-pikselowa kamera z jakimiś ulepszeniami, jak zwykle pod kątem zdjęć, filmów i tak dalej. No i...
1: I to 5G jest, oczywiście, tak. Pojemności 64, 128, 256, jak tu czytam.
0: Tak.
1: Z anglojęzycznej strony, żeby nie było. Tak. Bo...
0: Ceny też może masz, bo zaczyna się od $430 za tą najmniejszą wersję 64.
1: Nie, cen nie mam, bo tutaj mam napisane, że jest od 399 do 430, ale być może to jest też jakiś babol.
0: Może.
3: Kwestie to tego, jak się podaje ceny w Ameryce, bo w Ameryce podając ceny telefonów, podajemy ceny telefonu z umową bardzo często i to nas myli, że my widzimy na konferencji, że jakiś telefon na przykład potrafi $99 kosztować. No oczywiście $99 to nie kosztuje, tylko $99 on kosztuje z umową na 2 lata, w której to trakcie spłacamy resztę tego telefonu. A u nas w Polsce, my będąc przyzwyczajeni do kupowania tych telefonów w sklepie, tak, że po prostu idziemy i kupujemy, względnie bierzemy go na raty, no to wiadomo, że u nas te ceny będą też analogicznie wyższe.
0: Jasne. Kolejną nowinką, która się pojawiła, to nowy iPad Air 5. I tak samo jak iPad Pro, będzie on miał chip M1. 12-pikselowa szerokokątna kamera przednia i na wszystkich iPadach teraz mamy Center Stage. Czy Center Stage to jest ta opcja wyrównywania twarzy na FaceTime'ie?
3: Chyba tak.
0: Dokładnie. To też to ma być. I 5G oczywiście na tym iPadzie Air. 15.4 w przyszłym tygodniu iOS i iPadOS. I 5 kolorów iPada Air. Zaczynamy od $600 za tą 64 chyba gigabajtową wersję. I w następnym tygodniu również macOS nowy. No i teraz mamy Maca Studio i Maca Studio Display. Zaczniemy od tego, i to warto myślę zacząć, że Apple przedstawiło nowy chip, nowy procesor M1 Ultra. I jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi w tym o to, że są łączone dwie kości M1 i uzyskują jeden wielki taki, powiedzmy, potężny procesor, który jest traktowany jako pojedynczy. Jakieś potężne prędkości transmisji danych, niskie opóźnienia i dużo mniejsze zużycie energii. Mówią nawet, że 1/3 mniej energii zużywa niż w tej samej klasie cenowej konkurencyjne chipsety. Więc tak? Okej. I Mac Studio jest takim komputerem, no właśnie, pod studia. Czy to studia nagrań, czy to studia graficzne, komputerowe, teraz wszystko jest studiem, czy studia deweloperskie. Jest to taki, z tego co rozumiem, taka skrzyneczka, trochę jak te Maci Mini, która się mieści pod każdy monitor. Ma ona zarówno M1 Maxa, jak i M1 Ultra. Bardzo jestem ciekaw, jak to działa. Ponoć do 28 razy...
3: Wybór? Że po prostu można kupić, to wydaje mi się, że tak, że można wybrać wersję z albo wersję z i albo możemy wybrać wersję z M1 Maxem tańszą, albo wersję z M1 Ultra droższą.
2: Gdzieś widziałam, że jeśli chodzi o rozmiar, no to jest jakby objętość dwóch Maców Mini.
0: Tak, tu jest właśnie napisane...
3: I tak, jest to malutkie. W porównaniu do komputera PC stacjonarnego to jest malutkie.
0: Tak, jest to wyższe od Maca Mini, tak jest napisane. 2 porty USB-C z przodu, wejście na kartę SD z aluminium zrobiony, 7,7 cala, prostokątny, 3,7 cala wysokości, innowacyjny system termiczny, czyli chłodzenia. Z tyłu porty to 4-krotny Thunderbolt. Cztery porty 10 giga Ethernet, 2 razy USB-A, HDMI, jack iPhone, jack iPhone'owy, jack na słuchawki, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, M1 Max. I tam potem jest różnica w portach. Rzeczywiście są dwie opcje, Max lub Ultra przy tych chipsetach. I 27-calowy Mac Studio monitor, który tak, wąskie brzegi, wąskie krawędzie, obudowa z aluminium, cienki profil. Może być przechylony w górę do 30 stopni i można też pod kątem wysokości i tego obracania dostosować sobie podstawkę pod ten monitor. 14,7 miliona pikseli. Studio Display. Ok, 5K. 6 głośników. System 6 głośników, który wspiera też Dolby Atmos i dźwięk przestrzenny. Wbudowany bioniczny chip, Bionic Chip A13. Oczywiście wspiera Center Stage. I 2000 zaczyna się, od 2000 zaczyna się konfiguracja M1 Max. A Max Ultra 4000. 1600
3: dolarów, żeby nie było.
0: Tak, dolarów. To 1600 to studio. No i to chyba w sumie tyle. No i ja mogę powiedzieć tyle. Natomiast jest z nami Maciek, którego właśnie wpuszczam, i Maciek to nam powie pewnie tyle rzeczy na ten temat jeszcze, że ja z moimi tweetami mogę się prawdopodobnie schować. Więc Maćku, co tam, jak tam, jak tam sytuacja na konferencji Apple, bo pewnie z tym do nas.
6: Cześć wam, tak. Cześć, generalnie, cześć. Znaczy, tak naprawdę to wyście już dużo Pawle powiedziałeś, dużo żeście z Mikołajem, z Robertem powiedzieli. W zasadzie 90 parę procent z tego.
1: Ale może uściślisz, ponieważ myśmy mieli mnóstwo tutaj innej pracy jeszcze i mogą nam
0: I wątpliwości.
6: Ale generalnie polskie ceny owszem są. Znaczy nie, że tak powiem, mogę na pewno jeśli chodzi o iPhone'a powiedzieć, mogę na pewno jeśli chodzi o iPada Air powiedzieć i mogę na pewno bazową wersję Maca Studio. Studio. Więc generalnie, no, tak jak mówiliście, iPhone SE w tych trzech wariantach pojemnościowych pamięci 64, 128, 256 GB. No i zaczyna się od 64, można kupić za 2,299 zł. 128 za 2,549, no a za tą 256 GB za 3049. No iPada generalnie to można od, z tego co jeszcze mi nie wyleciało, za 3049 to jest właśnie, to jest 64 GB pojemność albo 256. No i tu za jedyne 3800 coś tam, nie pamiętam. W każdym razie tak, albo Wi-Fi, albo Wi-Fi i celular, czyli ten 5G, jeśli chodzi o iPada. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, jeszcze Mac. Maca, co ciekawe, mamy w tej w podstawową wersję w tej samej cenie, co był zeszłoroczny MacBook. Czekajcie, MacBook Pro zdaje się, że był prezentowany z M1 Max bodaj i ten. No to ta w tej podstawowej wersji jest za 10,799. I rzeczywiście ta wersja była w tamtym roku, jeśli chodzi o MacBooki, i tutaj mamy tego Maca Studio w tej samej cenie. No monitor jest trochę tańszy od tego, który był prezentowany tam swego czasu, nie wiem, rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam kiedy. Bo tamten monitor to sobie kosztował bardzo dużo, a ten sobie kosztuje trochę mniej, bo 7999, no 8000 kosztuje, więc już powiedzmy, gdzieś tam ktoś bardziej sobie może pozwolić. No i mówią, że ten monitor można podłączyć do, może być sparowany zarówno z tym Maciem Studio, jak i z Maciem Mini, jak i z MacBookami Pro Air i czymś tam jeszcze, teraz nie pamiętam, w każdym bądź razie, że ten monitor może być parowany ze wszystkimi obecnie sprzedawanymi przez Apple Macami i MacBookami, więc no, fajnie. I co jeszcze chciałem? Na pewno to, co jest pewne, bo pochodzi ze strony Apple'a, no, wreszcie iPhone SE 3 ma to przeze mnie wyczekiwane Galileo, ten prawda, system do pozycjonowania, tak jak GPS Galileo tutaj ma.
1: Czyli mówisz, że ma ten dwuczęstotliwościowy GPS?
6: Wiesz co, no na to wychodzi, bo jest tam generalnie, że ma Galileo. Jest napisane, że ma Galileo.
1: No to jest ciekawe. Co prawda jeszcze się nie ukazał update, bo ten update Galileo się ukazuje co miesiąc, niestety. Ostatni był z 2 marca, więc podejrzewam, że to się ukaże 2 kwietnia ta informacja i się tak do końca potwierdzi. A natomiast nie wiesz, jak jest odnośnie kart SIM. Czy jest tylko na eSIM-ki, czy jest na eSIM-kę i na zwykły?
6: eSIM i na noSIM, czyli generalnie nie tak.
1: Tak jak było.
6: Tak jak było.
1: To dobrze.
6: No, tylko szkoda, że nie ma tego, co jest w iPhone 13, czyli możesz mieć wybór, jeśli o dual SIM chodzi, albo...

0: Nie tylko jeśli chodzi o w ogóle o samą implementację modułu jako taką.
1: No tak, no nie ma. Według tych informacji, które mam ze strony usegalileo.com, nie, w żadnym iPhone'ie na razie nie ma tego GPS-a, tak zwanego dual.
0: Znaczy, wiesz co, no sprzętowo jest od dwunastki. Sprzętowo mówię, nie to, że tam jakieś wykorzystanie czy coś, ale sprzętowo jest od dwunastki, bo no właśnie na stronie Jus Galileo tego nie ma niestety i tak się trochę zdziwiłem, bo generalnie tam takiej informacji nie ma, a Apple podaje, że jak sobie tak śledziłem specyfikację iPhone'ów w poszukiwaniu, to od dwunastki, we wszystkich wariantach dwunastki, trzynastki, no i teraz SE trójka dostał. Tak,
2: Okej,
0: no,
2: okay. Czy coś jeszcze, Maćku, masz?
0: to co powiedzmy, jeśli chodzi o tego iPhone'a, no i właśnie, jak tu wierzyć plotkom, gdy się nie potwierdzają? Dzisiaj dotarła plotka i się nie potwierdziła, że iPhone 3SE trójka ma mieć MagSafe. No, nie ma MagSafe'a, nie ma układu U1, prawda? No ekran to tak jakby, generalnie większość rzeczy z iPhone'a tego dwójki, no tylko tutaj mamy to 5G, tak reasumując. I ten czas pracy na baterii niby na
1: No,
0: konferencji
1: no
0: poza.
1: nie, ponoć wyświetlacz jest lepszy chyba, bo jest AMOLED i jest 4,8, a nie 4,7, ale może to jest plotka, więc jakbyś mógł to dobrze
0: Wiesz
1: doprecyzować.
0: co, no cały czas w sensie wiesz, bo ja tutaj balansuję, znaczy jakby między IPS-em a OLED-em, nie, ja cały czas tutaj, no i to jest to, że to gdzieś tam mnie nie będzie jakoś tam, ale są zwolennicy SE-ków i fajnie, i dobrze, że ten, no i ode mnie chyba tyle, choć na sam koniec jeszcze, że tak powiem, coś jeszcze, że tak powiem, z akcentem ukraińskim i drobnych gestów. Że tak powiem, odnośnie całej sytuacji, no to Cash Reader, że tak powiem, autorzy Cash Readera dali możliwość darmowej, zupełnie darmowej identyfikacji hrywien ukraińskich, także no
2: A
0: to.
2: to prawda, widziałem, super ruch. Tak.
0: Tak, no. Też mi
2: Tak.
0: się to spodobało, bo to tam. No.
2: Jasne. No to dzięki, Maćku. Dzięki w takim
0: No,
2: razie za twój
0: tyle.
2: wkład i zostań z nami. Będziemy dalej w kontakcie. Pewnie.
0: Jasne. To
2: No to na
0: trzymajcie się.
2: razie.
0: Hej, hej.
2: Dzięki. A tymczasem my, nie wiem, czy jeżeli Michale coś jest do przeczytania, to poprosimy.
3: Mamy
2: Natomiast.
3: jedynie pytanie od Michała. Michał chciałby się dowiedzieć, kiedy będzie jakaś audycja o grach audio zeszłorocznych. No cóż, kontaktowałem się ostatnio nawet z Tomkiem Tworkiem, żeby coś ustalić, ale na razie jeszcze żadnej informacji nie mam, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, kiedy można by było taki program przygotować. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będziemy informować na bieżąco w naszych cotygodniowych rozkładach programu.
2: Jasne. No to w takim razie przenosimy się do naszych właściwych już newsów i zaczynamy od czegoś, co Mikołaj tu przygotował, czyli ciekawe nowości w modach. Jak rozumiem, właśnie chodzi o mody do gier, więc tutaj takie
0: Tak.
2: fajne nawiązanie do tego, o co Michał pytał. Co tam nowego, Mikołaju?
0: Tak. Nie wiem, czy już wspominaliśmy, a jeżeli wspominaliśmy, to nie wiem na ile o czymś, co nazywa się Hearthstone Battlegrounds, czyli innymi słowy tryb ustawki, który to od czasu jakiegoś, od jakichś chyba niecałych 2 tygodni, jest dla nas dostępny i jest dla nas dostępny no, z modem Hearthstone Access, który sobie możemy do Hearthstone'a zainstalować. Ja polecam. Ja uważam, że to jest jedna z bardzo niewielu gier dla widzących, no, z jakością, która idzie za grą dla widzących, w którą gra się jak w reaudio. Bo no, ja jestem przyzwyczajony do tego, że gra dla widzących to jest uczenie się menu na pamięć. To jest uczenie się czegoś tam na pamięć. To jest chodzenie gdzieś po omacku i niby jest jakaś dostępność, niby coś tam to mówi, ale zanim się z tego w ogóle pokorzysta, to trzeba wejść na jakieś angielskie strony, łazić po audiogamesach i czytać przewodniki, jak my w ogóle mamy z tym modem się posługiwać i wkleić jakieś dziwne pliki w dziwne miejsca, edytować jakieś dziwne pliki konfiguracyjne, żeby te mody w ogóle działały. Tutaj absolutnie tak nie jest. Tutaj mamy jeden plik, który musimy pobrać. Uruchamiamy ten plik, mod nam się instaluje, uruchamiamy grę. Znaczną większość wszystkiego od gry przez dubbing po większość komunikatów moda mamy w 100% po polsku. I w samej grze mamy tutorial, mamy piękny przewodnik, który nas poprowadzi przez to, jak w grę grać.

0: który też jest przystosowany do potrzeb nas, do potrzeb osób niewidomych. Przez tego moda został on nam udostępniony. No a co za tym idzie, no myślę, że jest to gra dla każdego. Kto gdzieś tam chciałby w nią zagrać, nie wymaga wiedzy technicznej, nie wymaga robienia rzeczy po omacku, bo wszystko to, co w grze dostępne jest bardzo dobrze i dostępne jest na takim poziomie, jakby to była gra robiona faktycznie dla niewidomych.
1: Jedyne, czego wymaga,
0: Możecie
1: zwłaszcza w
0: się.
1: trybie ustawki,
2: Właśnie to miałam
1: to
2: być.
1: wymaga nauczenia się skrótów klawiszowych, bo
0: Tak, ale mamy.
1: bez tego jest naprawdę bardzo ciężko. Oczywiście można tam wszędzie dojść klawiszem tab, ale szczególnie w
0: Tak.
1: ustawce na wszystko jest tak mało czasu, żeby to ogarnąć, że no
0: Tak.
1: tu już trzeba znać skróty.
2: I akurat jeśli
0: Ale.
2: chodzi o skróty, to jest jedna chyba z bardzo niewielu rzeczy, których nie ma w głównym jakby tutorialu ustawki zaprezentowanej
0: Część
2: też przez
0: jest,
2: moda,
1: ale
2: bo jakby
1: samouczek
2: część jest, ale
1: ustawki jest.
2: znaczy nie jest, ale chodzi mi o to, że jakby mod nie daje nam informacji o jego własnych skrótach i te akurat skróty musimy sobie opanować na stronie dokumentacji po angielsku.
1: A też
0: Ale
1: prawda,
0: część.
1: może dlatego ja na to nie zwróciłem uwagi, że najpierw tam zajrzałem w ogóle, zanim zacząłem w to grać, także to masz rację.
0: Część skrótów jest na pewno wyjaśniona, nie wiem czy wszystkie,
2: Tak.
0: ale
2: Część jest.
0: niektóre są. To też nie jest tak, że żadnych nie ma. No ale jest to no, jak patrząc na gry audio i na gry w ogóle dla niewidomych, myślę, że jedna z fajniejszych w tym momencie propozycji, bo po pierwsze jest to propozycja darmowa, po drugie jest to propozycja dostępna no, w bardzo dużej części w języku polskim, po trzecie jest to propozycja no, mało wymagająca od użytkownika pod kątem gdzieś tam wiedzy technicznej. O tyle, że no cały ten Battle.net nawet, czyli ten to oprogramowanie, które potrzebujemy, żeby tę grę zainstalować, też jest dla nas bardzo dostępne i tam widać, że ktoś o tę dostępność zadbał. No i po czwarte, no jest to fajne. Ja uważam, że jest to po prostu fajne i
2: I
0: że
2: jest to
0: jeżeli
2: rozwijane.
0: ktoś,
2: To też
0: tak, jest to
2: jest dla mnie
0: rozwijane.
2: klucz.
0: Jeżeli ktoś myślę chce, to warto. I jakby dlaczego też ten tryb myślę, że jest dla nas fajny, jest dla nas ciekawy. No, gra owszem jest darmowa, tylko że w głównym tym takim standardowym trybie potrzebujemy paczek kart, żeby sobie ulepszać te nasze karty. Wiadomo, że możemy grać tylko i wyłącznie na standardowych, ale jeżeli chcemy już coś więcej osiągnąć, to by się nam te paczki przydały. Paczki możemy zdobywać naszą długą, żmudną i mozolną grą, lub możemy je też oczywiście kupić za prawdziwe pieniądze. No i to wiele ludzi gdzieś tam zniechęca, że no, na pewnym poziomie gry fajnie by było, jeżeli byśmy w tę grę coś tam władowali, a te karty nie są też wieczne, bo no, zmienia się gdzieś tam ten sezon, czy jak go tam zwał, i one już tracą gdzieś tam na aktualności. A tutaj w tym trybie takich problemów nie mamy. Tutaj no, nie mamy nic na start, nie mamy kart na start. Wszystko jakby zaczynamy od zera, każdą rundę jakby zaczynamy od zera i każdy gracz zaczyna no, z tym samym, z niczym tak naprawdę, więc my tak naprawdę nie musimy za nic płacić i jesteśmy prawie na równi, bo tam jest jedna rzecz, którą możemy dokupić, ale jakby poza tym jesteśmy w miarę na równi z wszystkimi pozostałymi graczami. No i możemy grać z widzącymi, możemy grać ze znajomymi widzącymi. Możemy, więc jest to myślę bardzo, bardzo fajna propozycja dla nas, dla niewidomych w tym momencie, jeżeli o rynek gier audio chodzi.
2: Ja może dość ściśle tę twoją wypowiedź, jeśli mogę, że generalnie jedyne, co nas różni pomiędzy nami, którzy próbujemy od zera, a osobą, która się doposażyła, no to jest coś, co się nazywa bonusy w ustawce i tam jest na przykład coś takiego, że jakby zamiast dwóch bohaterów z ich konkretną mocą specjalną i ich konkretnym wyposażonym w dany efekt towarzyszem. Można odkryć jakby jednego z czterech i tam też jest wczesny dostęp do nowo wprowadzonych bohaterów, ale te bonusy też się da kupić za złoto, które się zdobywa grając.
0: Tak, więc jakby... nie trzeba go jakoś nie wiadomo jak dużo. Też.
2: Tak, tam jest 1250 chyba jakoś tak, także nie jest to dużo. No cóż, śmiałabym zaryzykować, że jeżeli by ktoś na przykład tydzień grał wykonując wszystkie zadania, tak, które by dostawał, to by spokojnie stygnęło.
0: Tak. I no i co? Gra, no po pierwsze po polsku nie wymaga wielkich umiejętności technicznych. Nie wymaga, no bardzo mało od nas tak naprawdę wymaga. I też, co myślę ciekawe i co ważne, nie ma za bardzo ograniczeń wiekowych. Jest od bodajże 7 lat dostępna, więc no naprawdę prawie każdy mógłby, może gdzieś tam w tę grę zagrać. No ale to tak, to tyle, jeżeli by chodziło o Hearthstone'a i modu dostępnościowego do niego, ale nie tylko Hearthstone'em świat żyje, bo i Stardew Valley, czyli taki no, symulator farmy, o którym też kiedyś gdzieś tam wspominaliśmy, doczekał się usprawnień dostępności też dzięki modom i tam... Tam dostaliśmy na przykład radar, jak go zwał, tak go zwał, coś, co pozwala nam wykrywać obiekty w pobliżu i się do tych obiektów albo teleportować, albo wyznaczać nam drogę i kierować nas, w którym kierunku mamy iść, w zależności od tego, co nam akurat w danej chwili bardziej odpowiada. No i to jest oczywiście dla nas opcja przydatna, bo nie musimy na ślepo chodzić po świecie i próbować wymacać, a właściwie wysłyszeć, co gdzie jest i uczyć się tej mapy na pamięć. To no, nie zawsze, nie dla każdego jest takie proste. Wystarczy, że no, skorzystamy z tego właśnie trybu, ustawimy się na obiekcie, do którego chcemy się przenieść i czy to idąc zgodnie ze wskazówkami tego, co nam tam gra, będzie mówić, czy to poruszając się bezpośrednio, teleportując się bezpośrednio do obiektu, możemy się do niego dostać, co nam oczywiście osobom niewidomym ułatwi grę. I trzeci mod, ja go jeszcze sam nie widziałem, ale dochodzą do mnie takie słuchy, jakoby World of Warcraft miał gdzieś w zamkniętych testach jakieś mody, wersja na razie Classic, czyli ta taka starsza, klasyczna, mniej chyba trochę rozbudowana, a nie ta edycja retail, czyli ta główna, jest no, omodowana, lepiej omodowana. Nie wszystkie rasy, nie wszystkie bodajże klasy są jeszcze dla nas grywalne, ale to się też zmienia. I mamy kilka tysięcy punktów na świecie omodowanych i możemy sobie między nimi chodzić i gra nas będzie instruować, jak się poruszać. Mamy omodowane zadania, które możemy wykonywać, mamy omodowaną walkę i to też jest dla nas dostępne. Podobno czasem, jeżeli chodzimy na rajdy, przydaje nam się w grupie lider, który widzi. Ale poza tym podobno gra jest dostępna, podobno to się będzie dało. Ja sam tego nie widziałem, to są na razie z tego co wiem jakieś testy. Chyba nie ma jeszcze tego dostępnego tak do pobrania sobie. Chyba, że się mylę, to mnie proszę poprawić. Ale coś takiego się ponoć dzieje i no, wygląda na to, że się szykuje coś bardzo ciekawego w przyszłości dla nas w tej kwestii. I pierwsza chyba taka no, duża, największy tytuł z gatunku MMO dla osób widzących. Bardzo popularny w Stanach, trochę mniej popularny u nas, ale też ludzie grają. Stanie się dla nas też i dostępny. I to jeżeli chodzi o Stardew, to jeżeli chodzi o Hearthstone'a i to jeżeli chodzi o, World of Warcraft. Czyli tyle jeżeli chodzi o, mody, bo o trzech grach właśnie chciałem dziś powiedzieć.
3: World of Warcraft też w Polsce jest całkiem nieźle grywalny, z tego co wiem, ma swój fanbase i...
0: Jest oczywiście. No. Wiesz, u nas jednak to, że ta gra wymagała karty zawsze i to, że ona miała tam jakąś swoją subskrypcję, to mam wrażenie, że było kilka tytułów, tak jak chociażby słynna Tibia, które tę grę przewyższało popularnością.
3: No tak.
0: No, gdzie w Stanach to był zawsze właśnie ten największy tytuł. Ale no, jak mówisz, u nas też jak najbardziej ludzie grają i to nie jest tak, że jakby graczy do grupy nie znajdziemy, bo absolutnie ludzie są. No i teraz i my, i niewidomi za czas jakiś, jak dobrze pójdzie, będziemy mogli w tę grę z modem, z nakładką sobie pograć.
3: W naszym podcaście my bardzo lubimy opowiadać o waszych też osiągnięciach, o osobach niewidomych, które coś tworzą, które czymś się wykazują, które są obecne no nie tylko w naszym środowisku, ale też mają swoje osiągnięcia na zewnątrz. Może znacie Kasię Zawodnik, może ją kojarzycie z, na przykład z grup jakichś naszych na Facebooku, może kojarzycie jej pracę jako transkryberki tekstów, może kojarzycie jej występy artystyczne, a może w ogóle jej wywiad udzielony na kanale 7 metrów pod ziemią. Z jakiegokolwiek powodu możecie kojarzyć Kasię, to teraz jest powód, żeby jej pogratulować, bo wydała swoją pierwszą powieść. Powieść Zapisz zmiany. I ja się tutaj posłużę się metryczką z księgarni Publio. Książka ukazała się w e-booku w zeszły piątek w różnych formatach. Można w różnych popularnych księgarniach ją zakupić w cenie na przykład 20 zł na Publio. Jest też w Legimi. Można ją też zakupić papierowo, jeżeli ktoś by chciał, więc no jest już wydana i jest normalnie na rynku. A tutaj w jaki sposób książka jest opisana i o czym jest. Oliwia urodziła się w wylęgarni, dorastała się w wychowalni i tęskniła za miłością. Cezary kocha Oliwię i chyba nie ma znaczenia, że jego miłość to misternie skomponowany zestaw złotych płytek i rząd cyfr. Olga pamięta dawne czasy i bardzo chciałaby do nich wrócić. E-book Zapisz zmiany to słodko-gorzka opowieść o świecie, w którym spełniają się marzenia, o posłusznych technologiach, ludzie współistnieją z humanoidami, a wyrafinowane urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję sprawiają, że granice między nimi stają się płynne. Katarzyna Zawodnik próbuje pokazać i pogodzić ze sobą wiele perspektyw i kluczowych momentów ludzkiego życia, dzieciństwa, młodości, odchodzenia. Zapisz zmiany. Jak czytać e-book? No to można już na wiele sposobów. Myślę, że my znamy wszyscy chociaż parę aplikacji, które są w stanie nam w tym pomóc, czy mobilnych, czy stacjonarnych, więc zachęcam Was, jeżeli zainteresował Was ten opis lub jeżeli po prostu chcielibyście zobaczyć, jak czyta się powieść Kasi, no to możecie zakupić. Link do Publio będzie w komentarzu, ale to nie wszystko, bo w przyszły piątek, czyli 18 marca, nie w przyszły, za tydzień, przyszły to jeszcze nie, odbędzie się w Krakowie w The Revolutionibus Cafe, Books Cafe, przy ulicy Brackiej 14 w Krakowie, spotkanie z Katarzyną Zawodnik i wtedy będzie można też właśnie z autorką porozmawiać, zadać pytanie, przekonać się prawdopodobnie też, dlaczego książka, co zainspirowało Kasię do napisania i no, spotkać się pewnie i wymienić może już poglądami o tym, co przeczytaliście, kto wie. Więc zachęcamy, a autorce życzymy powodzenia, jak najlepszych recenzji i pomysłów na dalsze dzieła literackie. Michale, jeżeli nic nie mamy...
1: Nie mamy, tylko to mi tak przy okazji podpowiada, bo co jakiś czas tak gdzieś tam w różnych miejscach w internecie pojawia się dyskusja, co niewidomi mogą robić. No i mamy odpowiedź kolejną, co niewidomi, tak. co niewidomi mogą robić. Zresztą wcześniej przed Kasią pokazał to chociażby Tomasz Wandzel, bo przecież też jego książki się ukazywały. Więc niewidomi mogą na przykład pisać książki, mogą się w tym spełniać. Oczywiście wiadomo, tak zwane lekkie pióro musi być, natomiast jest to zawód, w którym spokojnie można się realizować.
0: No i jak nie tylko książki zresztą, bo i jakby artykuły do pism, gazet.
1: Tak, oczywiście, oczywiście.
0: To też oczywiście niewidomi pisać mogą, w ogóle pisać, myślę, że niewidomi mogą i...
1: A zwłaszcza teraz, kiedy mamy ten model self-publishing, taki dosyć popularny, oczywiście wiadomo, że my wszystkiego sami nie zrobimy, natomiast nie trzeba już teraz aż tak bardzo być zależnym od wielkich wydawnictw, które będą decydowały, a ty to się nadajesz, a ty to się nie nadajesz i my ciebie nie wydamy. Teraz zdecydowanie lepiej i łatwiej można dotrzeć do swojej jakiejś tam grupy docelowej.
0: Ja tylko czekam, aż do nas, do Polski, dotrze wreszcie, bo to, że dotrze, to jest jakby pewne, kwestia tylko kiedy, taki serwis jak Substack, który się gdzieś w tej anglojęzycznej społeczności ostatnio bardzo spopularyzował. Idea jest bardzo prosta. Tworzymy sobie naszego Substacka, wrzucamy na niego jakieś artykuły. Jest to no, trochę z jednej strony blog, ale blog z bardzo ważną funkcją. Mamy miejsce na wpisanie naszego adresu e-mail i jeżeli staniemy się subskrybentem czyjegoś Substacka, to dostajemy na naszego maila po prostu nowe posty, nowe wpisy, nowe artykuły, które się na danym konkretnym Substacku ukazują. I to są bardzo często jakby serwisy poświęcone jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie, jakimś konkretnemu tematowi. Ja na przykład byłem subskrybentem już zresztą nieaktywnego Substacka, który tam przez jakiś dłuższy czas sobie funkcjonował, o grach tekstowych, o tylko i wyłącznie grach tekstowych, no, które jak wiadomo dla nas dostępne były, są i będą, o ich historii, o co ciekawszych tytułach w tym gatunku, więc jakby tematów jest bez liku i bardzo często są to jakieś właśnie bardzo, bardzo takie wąskie, niszowe rzeczy. I serwis ten pozwala też na płatne wersje, płatne jakby te tak zwane tiers, czyli jakby takie stopnie bycia subskrybentem, płatne plany, tak można to ładnie nazwać. I na przykład część artykułów może być dostępna tylko i wyłącznie dla subskrybentów płatnych. No i ja jako czytelnik, oczywiście ja pisać na tym serwisie nie piszę, ale jako czytelnik sobie bardzo ten serwis chwalę, bo to, co tam da się znaleźć, jest bardzo często bardzo dogłębne i bardzo takie, no widać, że piszą to raczej ludzie, którzy wiedzą, o czym piszą i wybierając sobie jakiś wąski bardzo temat, no to wybierają sobie raczej temat, w którym są ekspertami. I myślę, że to też gdzieś tam dla nas tego typu serwisy mogą być ciekawe, bo jeżeli jest coś, w czym my się specjalizujemy, jeżeli umiemy jakkolwiek pisać, no to tutaj już bez, że tak powiem, oceny, że ojej, niewidomy, czy ja chcę z niewidomym współpracować, może będziemy sobie mogli coś takiego otworzyć i jeżeli uzyskamy dostateczną ilość subskrybentów, zacząć na tym zarabiać. A że na serwisie, przynajmniej tym, jest naprawdę bardzo niewiele obrazków, bardzo dużo tekstu, no to wydaje się to dla nas być, no jeżeli to do nas prędzej czy później dojdzie, całkiem ciekawą opcją.
3: Jasne. Tutaj Patryk do nas znowu chce wrócić. Coś się pewnie przypomniało. Zobaczymy, co tam Patryk. Może coś w kwestii tych modów do gier. Pewnie się już za chwilkę dowiemy. No i właśnie, Patryku, cóż tam, z czym przychodzisz jeszcze?
4: No właśnie, ja przychodzę ze sprostowaniem. Znaczy, sprostowaniem albo i nie, bo być może faktycznie o czymś nie wiem. Natomiast na chwilę obecną z World of Warcraft wygląda to tak, że na chwilę obecną mamy mody do pobrania do World of Warcraft i to nie jest jakby jeden mod, tylko trzeba pobrać tych modów parę tam. I to jest do World of Warcraft Retail.
5: Polska społeczność Jordana.
2: Dlaczego tak. To jest sprostowanie? Bo...
0: Wiesz co, to jest chyba, coś więcej. To jest chyba coś więcej z tego, co mi się wydaje. Ale
4: nie, bo ty mówiłeś Mikołaju, że tylko do Classic on jest ten mod. Tak mi się wydaje.
0: Inaczej, z tego co wiem, to co jest do Classic jest bardziej uszczegółowione i więcej nam, na więcej nam pozwala niż to, co jest do retaila. Tylko pytanie, no, na ile te wersje są dostępne publicznie, a na ile
4: i to pytanie, są jeszcze zamknięte testy. Pytanie, na ile ktoś... pytanie tak, bo może się okazać, że tego moda rzeczywiście do klasika, o którym nie wiem, robi zupełnie inny deweloper niż tego moda, o którym wiem. Więc no na chwilę obecną możemy moda do retaila pobrać. To się nazywa WoW Access po prostu. Natomiast mi się nie udało z tym za wiele osiągnąć. Być może ja czegoś nie potrafię albo w ogóle nie umiem. Natomiast no po prostu myślałem, Mikołaju, że my mówimy o tym samym, ale jednak się okazuje, że chyba jest jeszcze ktoś, kto robi coś więcej i ja bym to bardzo chętnie zobaczył, bo obecnie z tą wersją World of Warcraft Retail jest taka sytuacja, że możemy sobie za darmo nawet do 20 poziomu pograć, a potem płacimy abonament. A propos abonamentu, zdaje się, że World of Warcraft Classic, on jest od początku płatny. Tam zdaje się, że chyba nie ma abonamentów, tylko tam po prostu płacimy chyba i mamy. Chociaż też w 100% pewności nie mam. Co do Stardew Valley jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest produkcja, w którą zagrywam się namiętnie, muszę przyznać. Jest jeszcze jeden bardzo taki fajny tryb, że chodzi o nawigowanie, bo oprócz tego, że możemy się dowiedzieć, w którym kierunku coś jest, to jest jeszcze tak zwany Pathfinder, który ma autonawigację i stara się nam automatycznie jakby postać naszą doprowadzić. Nie tyle co przeteleportować, co doprowadzić. Natomiast muszę uczulić, że na razie jest z tym problem i już mówię dlaczego. Czasami jest tak, że jakby przypuśćmy, no chcemy dojść do jakiegoś konkretnego rzeczy, do jakiegoś konkretnego obszaru, na przykład no przypuśćmy jest to budynek. I ten Pathfinder działa tak, że on próbuje sobie znaleźć możliwie jak najkrótszą drogę właśnie przez różne obiekty. Czasami jest tak, że na przykład narosną nam drzewa, czy pojawią się jakieś obiekty i ten Pathfinder stwierdzi, no ja nie jestem w stanie tego znaleźć, bo nie. I czasem się tak po prostu dzieje i na to musimy być uczuleni. I na przykład, no, jeżeli mamy jakieś drzewa, no to musimy je te drzewa pozwalać, porąbać, żeby się po prostu zrobiła jakaś wolna przestrzeń. A i tak czasem to nie pomoże i musimy po prostu jakby patrzeć ręcznie, gdzie to jest. W sensie, żeby nam mod powiedział, że na przykład idę na północ, no i musimy próbować troszeczkę te drzewa obchodzić. No są w ogóle dwa sposoby nawigacji jeszcze oprócz tego, no bo jest możliwość nawigowania tak domyślnie jak jest, czyli na przykład jeżeli ruszymy się strzałką do góry, raz naciśniemy strzałkę do góry, to on nam przejdzie na przykład o 3 kwadraty zamiast o 1, a jest jeszcze tak zwany grid mode, czyli ten taki tryb, gdzie chodzimy po siatce i zawsze znajdujemy się na środku danego kwadratu, który jest wszystkim, może być ten kwadrat, to może być, nie wiem, jakaś roślina, jakieś drzewo i zawsze znajdujemy się po środku, więc jak zrobimy jeden krok, no to będziemy na kwadracie pierwszym, drugi krok na kwadracie drugim, trzeci na trzecim i tak możemy chodzić jak po szachownicy. Więc takie obchodzenie jakby przedmiotów typu drzew i tak dalej jest zdecydowanie łatwiejsze. I jest jedna rzecz, na którą chciałem uczulić, która jest niedostępna jeszcze na razie, ale da się z tym poradzić. Jest tam takie zadanie, że musimy donatować do muzeum przedmioty, bo tam jest takie muzeum i na przykład przedmioty, które zbieramy, możemy tam donatować odpowiednio. I to jest menu, które jest niedostępne. Możemy to zrobić albo z OCR-em, albo jest jeszcze jeden sposób. w inwentarzu po prostu przestawiamy sobie item, który chcemy zdonatować po prostu na pierwsze miejsce i jak to zrobimy, to w tym momencie w zasadzie naciskamy ZZZZ po prostu, bo to jest jakby pierwsza opcja, nie musimy gdzieś tam strzałkować i w tym momencie już ten przedmiot zdonatujemy, ale to się zmieni. Wkrótce będzie to dostępne i jest jeszcze jedna rzecz, z którą na razie sobie nie poradzimy i twórcy moda na razie też nie wiedzą, jak to przeskoczyć. Jest coś takiego, że taki event, coś nazywa Egg Hunt Festival, czyli taki festiwal z zbieraniem jajek, bo tam się co jakiś czas takie festiwale pojawiają. Czyli to jest na zasadzie, że gramy sobie z jakąś tam kobietą na wyścigi, zbieramy sobie jajka. I naszym zadaniem jest po prostu wygrać z tą kobietą, która z nami te jajka chodzi, biega po mapie i zbiera. Problemem jest tego to, że nawet jeżeli te jajka moglibyśmy wytrakować, to my nie słyszymy ich dźwięku. Więc ta pani po prostu, nim my zdążymy dotrakować się do tych jajek nawet automatyką i nasza postać tam doleci, to ona będzie i tak od nas szybsza i ona wygra. Więc to by musiało być po prostu jakiś po prostu mod na Hamca, który po prostu automatycznie będzie te jajka po prostu zbierać za nas. No na razie deweloperzy moda, z którymi pisałem, czyli znaczy ten główny Grumpy Crowton, który robi ten Accessible Tiles, czyli jeden z modów, powiedział, że on nie ma pomysłu, jak to zrobić na dzień dzisiejszy. Natomiast ten festiwal jakby nie jest istotną częścią całej gry, więc jakby nie musimy tego robić. No ale jak ktoś lubi 100% mieć wszystko zarobione, no to będzie mieć problem. To musi poprosić osobę widzącą niestety o to. Nie wiem, miejmy nadzieję, że to się z tym kiedyś coś da zrobić, będzie dało zrobić. Na razie się nie da. Ale w 99% powiedzmy jest to grywalne i da się zrobić wszystko. Wiem, bo sam gram.
3: Dzięki. Czy to wszystko?
4: Tak, to wszystko.
3: Tak. Dzięki ci wielkie w takim razie za odzew. Zostań z nami. Telefony się urywają, jak widać. Krzysztof też chciałby bardzo być z nami na linii. I już Krzysztofa dołączamy do naszej rozmowy. W międzyczasie, Michale, jak rozumiem, jest cisza na froncie tekstowym.
1: Na razie tak.
3: Tak. No a my mamy Krzysztofa chyba już na linii. Witaj.
6: No witajcie, witajcie. Ja jestem na froncie głosowym. Ładnie to, Pawle, powiedziałeś.
3: No, trochę niefortunnie, ale okej.
6: Okay. To jest okay. Lepszy front niż tamten rosyjski, to na pewno. Co. Tak. Że oby takie czym, tylko fronty były.
3: Z czym przychodzisz, Krzysztofie?
6: No ja tak tutaj się przysłuchiwałem właśnie tym newsom odnośnie, że tak powiem, jak ja to mówię, mszy Apple'owej. No i zaciekawiło mnie, czy w tym iPhone'ie tam była podawana pojemność tej baterii, czy bo tam wspominaliście, że jest lepsza bateria, ale jakoś nic nie było o pojemności, jaka ona mniej więcej jest, czy troszkę lepsza, czy
7: nie mam takich danych, może Paweł masz, nie, ale ja takich nie, danych nie
3: jedyne
7: mam.
3: Czym się ekscytowano, to tym, że to jest wszystko zoptymalizowane dużo lepiej, bo nowy chip, bo iOS nowy, bo jakieś tam zmiany wewnętrzne w konstrukcji tej baterii i coś tam jeszcze i że to ma działać lepiej. No niestety, niestety tak technicznie nikt nie popłynął.
7: I też nie udało mi się ustalić tak naprawdę, czy to ma 4,7 czy 4,8. Niektóre serwisy podają 4,8 cala wyświetlacz AMOLED, a niektóre 4,7 wyświetlacz LCD, taki jak był.
6: Czyli jest trochę rozbieżności.
3: 4,8 ja mam z Mac Rumors Live. Mac Rumors to jest.
7: Tak. Aha, czyli 4,8, czyli. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że na pewno będziecie zainteresowani czymś takim jak plecki, czymś takim jak jakieś etui do tego nowego iPhone'a, czyli nie możemy użyć tego starego etui, czyli już musimy jakieś nowe zakupić, bo jednak to będzie troszeczkę inny wygląd.
2: Ja bym jednak starała się nie popadać w taki kompletny radykalizm, jeśli o to chodzi, dlatego że cale nie oznaczają dokładnych wymiarów telefonu, bo to, że coś jest o 1/10 cala większe, no to też nie oznacza, że ramki na przykład się nie zmniejszyły, albo że to jakoś, nie wiem, troszkę inaczej jest zbudowane.
6: Czyli może powinno pasować to i od myślę, starego iPhone'a.
0: Nie wiadomo, to się jeszcze okaże.
2: Myślę, że to jest po prostu, no trzeba to spróbować i tyle.
6: Tak, i skorzystając z okazji tutaj dla ciebie, Paulino, i dla wszystkich słuchaczy, wszystkiego najlepszego z okazji Dziękuję. Dzisiejszego święta. No i druga sprawa, z którą przychodzę, to temat, który już się tu pojawiał, związany z AirPodsami. Muszę pewną rzecz zdementować. I to jeszcze było wtedy, nawet jak Michał prowadził, dyskutowaliśmy to wszyscy odnośnie tego czyszczenia AirPodsów, tych mikrofonów nieszczęsnych. No i ja mówiłem, że tą szczoteczką do zębów można, tak? Było coś, pamiętacie, kiedyś tak mówiłem. No i niestety poległo to w gruza, bo nic szczoteczka nie dała do zębów. I trzeba było dać słuchawki na serwis. No i dzień byłem bez AirPodsów, przeczyścili je i teraz rzeczywiście ta słyszalność jest już taka, jaka była. Już nie jestem jak potwór z Loch Ness, jak to znajomy powiedział, i ze studni, tylko już po prostu normalnie i nawet się...
7: To była raczej koleżanka Monika, jak potwór wtedy. W zeszłym tygodniu nie można było jej zrozumieć.
6: No właśnie, mówi. Tak, nie wiem dlaczego, ale rozmawiała przez mikrofon od telefonu, więc to jest dziwna rzecz, no ale no tak to właśnie było. Natomiast nie wiem, czy to ma znaczenie, że jak przeczyścili to całe etui i AirPods, to zauważyłem, że one jakby szybciej się ładują. Nie wiem, czy to by miało znaczenie, że coś tam było zabrudzone, te nóżki z tym magnesem, że czasem nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie.
3: No, ale my nie wiemy.
1: Ja myślę, że może mieć jak najbardziej znaczenie. Gdzieś tam, powiedzmy, powierzchnia styku bardziej przylega jedna do drugiej. No i tak. I dzięki temu może się to szybciej ładować.
6: Także no,
1: tak mi się wydaje.
6: Cieszę się, że uratowałem, bo nie uśmiechało mi się kupować kolejnych. Skoro jeszcze te dwójki są dobre, no to do końca jednak chciałbym je użytkować. I tak.
7: A ile zaśpiewali? Za przeczyszczenie czy za darmo?
6: Nie, no za dobrze by, Robercie, było za darmo. Stóweczkę wzięli niestety. Albo no,
7: to i tak taniej niż kupować nowe.
6: No dokładnie. Także no niestety szczoteczka legła w gruzach. Nie polecam już, bo lepiej oddać na serwis i mieć spokojną głowę, że ktoś to zrobi profesjonalnie i w dobrym stanie wrócą do nas, nawet jeszcze lepszym niż były. Także to myślę, że tyle ode mnie.
3: Dzięki, Krzysztofie, w takim razie. No trzymaj się, zostań z nami.
6: Jestem na nasłuchu, jak sobie coś przypomnę, to jeszcze gdzieś się pewno odezwę tam.
3: Jak najbardziej.
1: Tymczasem ja zaglądam na Facebooka tak. I do naszego panelu z komentarzami, bo tu się jednak kilka rzeczy pojawiło. Kombinacja Ctrl-R działa cuda. Napisał do nas między innymi Łukasz. Jako niewidomy nauczyłem się robić na przykład ser, a pracowałem też jako freelancer piszący artykuły dla zagranicznych czasopism naukowych. Dla chcącego nic trudnego. No to taka motywująca wypowiedź.
3: Tak, bo my jutro będziemy mówić na przykład o języku międzysłowiańskim, to już mogę zapowiedzieć, że na audycję zapraszamy, bo przekonacie się, jak to jest być osobą niewidomą w komisji, która tworzy nowy język od podstaw. Sztuczny język, to prawda, więc bardziej hobby, takie esperanto. Niemniej jednak trochę wyzwań jest, no i naprawdę my jesteśmy w stanie robić najróżniejsze dziwne rzeczy i niedziwne, bo takie też przydatne zawodowo i ogólnie, więc no... cała naprzód. My też czekamy na podcasty od Was, jeżeli byście chcieli opowiedzieć o swoim jakimś, czy hobby, które wymaga jakichś specjalnych umiejętności, czy zawodzie ciekawym, no to piszcie i nagrywajcie i twórzcie, bo jesteśmy ciekawi.
1: A jeżeli nie macie tyle determinacji, żeby sami to nagrać, no to skontaktujcie się na przykład ze mną i możemy to wszystko zrobić w formie takiej audycji na żywo. Wtedy sobie porozmawiamy po prostu, czy to ze mną, czy z kimś innym. I też myślę, że taka audycja da naprawdę dużo tym wszystkim, którzy się zastanawiają, bo bardzo często no, ludzie myślą nad tym, co taki niewidomy może robić, do czego on się może przydać i to od tym myślą nie tyle osoby widzące, bo też się niejednokrotnie zastanawiają, a właściwie co niewidomy może robić, ale też i sami niewidomi się zastanawiają często, co ja właściwie mogę, czym mógłbym się zająć. No i między innymi w Tyflo Podcaście jesteśmy też po to, żeby na to pytanie starać się odpowiedzieć. A tymczasem...
0: Tutaj no, głównie znowu na terenie Stanów Zjednoczonych i bardzo bym chciał zobaczyć taki projekt w Europie, bo uważam, że tam jest robiona bardzo dobra robota. Taka organizacja Blind Institute się ostatnio otwarła i oni mają ciekawy jakby sposób działania, ciekawy modus operandi, bo oni wyszukują jakieś takie nisze, które dają dobrą pracę, które dają dobre zatrudnienie, w których niewidomi mogą działać i w których niewidomych można wyszkolić i w których jakby jak najbardziej można. I oni się na przykład ostatnio bardzo skupiają na narzędziu, które się nazywa Salesforce, czyli takim no, systemie do zarządzania nie tylko działem sprzedaży, ale ogólnie firmą, bo tam od właśnie kwestii związanych ze sprzedażą, z marketingiem, po jakieś zatrudnianie, po HR, po dział kadry i inne procesy biznesowe, to narzędzie bardzo często wspiera. No i tym narzędziem ktoś musi administrować, to ktoś musi tam pokonfigurować, co dana firma potrzebuje, jak ma wyglądać konkretny formularz, jak ma wyglądać konkretny proces i tak dalej. Okazuje się, że osoba niewidoma może to robić, oni ich tego na przykład uczą. No i podobno w Stanach tam na przykład to średnia pensja roczna osoby, która się w tym wykwalifikuje, a nie wymaga to jakichś nie wiadomo jakich umiejętności, jeżeli tylko umiemy no, jakkolwiek sensownie korzystać z komputera i korzystać ze stron internetowych, to się możemy tego nauczyć, no to tam takie osoby potrafią zarabiać po 100 tysięcy dolarów rocznie. Oni się teraz gdzieś tam na przykład specjalizują w zarządzaniu sieciami komputerowymi, w zarządzaniu chmurami. Oni kilka tam różnych rzeczy otwierają, no ale właśnie cały jakby sens istnienia tej całej instytucji jest taki, żeby właśnie wyszukiwać rzeczy na głównym rynku pracy, nie w jakichś spółdzielniach czy innych tego typu instytucjach, które można z niewielkim wysiłkiem zrobić dostępne i w których niewidomych można nauczyć. Ja uważam, że nam, Polakom, bardzo czegoś takiego brakuje, bo telemarketingiem, wyrób jakichś koszyków czy szczotek, czy innych takich, jak to kiedyś w zakładach pracy było, to jest swoją drogą, ale no, czasy się zmieniają, technika przeszedł do przodu i jest wiele rzeczy, które myślę, no właśnie niewidomy może, tylko musiałby się znaleźć taki, który poszuka i który po prostu wytłumaczy nam jak.
1: To się wszystko zgadza. Ja jeszcze przeczytam kilka komentarzy, które do nas tu spłynęły. Są od Maćka, jest komentarz od Piotra, więc po kolei. Maciek, pierwsza jego wypowiedź. Jeszcze jedna rzecz dotycząca iPhone'a SE. Krążyły plotki, że Apple nie wycofa iPhone'a SE 2020, ale obniży jego cenę. Tak się jednak nie stało. SE z 2020 roku został wycofany i teraz dostępny w sprzedaży jest ten zaprezentowany dziś, więc tak to wygląda. Kolejna wypowiedź Maćka. Do zbiórek na pomoc Ukrainie dołączyła również Fundacja Szansa dla Niewidomych. Kolejny komentarz Maćka. Jeśli zaś chodzi o szybkie uzyskiwanie informacji o polskich cenach nowo prezentowanych produktów Apple, polecam aplikację Apple Store. Tam wszelkie informacje pojawiają się praktycznie zaraz po konferencjach. Tak też było i w tym przypadku. Mowa o cenach danych technicznych, jak i innych wszelakich informacjach dotyczących produktów. Następna wypowiedź od Maćka. Również jak i w zeszłych latach, od pewnego czasu poza iPhone'em w pudełku nie dostaniemy nic poza kablem USB-C na Lightning oraz dokumentacją, czyli ani żadnych słuchawek, ani kostki. Myślę, że to oczywiste, ale wspominam tak dla formalności.
7: Jeszcze kluczyk dostaniemy.
1: Aby pozbawić wszelkich ewentualnych złudzeń. Tak a propos dołączanych akcesoriów, jeszcze do niedawna we Francji konsumenci dostawali zarówno słuchawki, jak i bodaj ładowarki, jednak i tego obecnie nie dostają. Tym razem mamy wypowiedź od Piotra. Według strony specyfikacji wyświetlacz w nowym iPhone'ie SE jest identyczny jak w poprzednim, to znaczy 4,7 cali Retina HD, niestety dalej LCD, a nie OLED. No i wypowiedź od Maćka. Informacja o dołączaniu do beta testu Voice Dream Reader poprzez publiczny link jest już niestety nieaktualna. Autor ogłosił, iż link nie działa i żeby móc się przyłączyć, należy napisać e-mail do autora na support@voicedream.com. support@voicedream.com. Było kiedyś o tym w Tyflo Przeglądzie, dlatego teraz aktualizuję te informacje. Kolejna wiadomość od Maćka. Niestety Apple nigdy na konferencjach nie podaje ani pojemności baterii, ani rozmiaru pamięci RAM. O tym dowiadujemy się później od tych, którzy już telefon rozebrali, na przykład serwis iFixit. Kolejna wiadomość, tym razem od Piotra. Według strony specyfikacji Apple, najnowszy iPhone SE ma identyczny ekran do poprzednika. Aha, czyli to jest to samo. To jest to samo, co już Piotr do nas napisał wcześniej. Maciek, cytat ze specyfikacji iPhone'a SE dotyczący ekranu, czyli znowu tu informacja, wyświetlacz Retina HD, panoramiczny wyświetlacz multi-touch o przekątnej 4,7 cala, wykonany w technologii IPS. I tyle komentarzy, przynajmniej na razie.
7: Minęła 22.
3: Dzięki za tą informację. No to my w takim razie, skoro już się robi tak później, to popatrzmy sobie w jakieś gwiazdy. I ty, Mikołaju, znalazłeś takie rozwiązanie. Skyview nawet się nazywa, z tego co tu widzę. Tak. I ono pozwala na to.
0: Żeby nie było, ja nie testowałem, ale jest ponoć apka na iOS-a, nazywa się to Skyview, która pozwala nam po wycelowaniu kamery w niebo rozpoznać, no, w co celujemy, i będzie nam voiceover czytał w co celujemy, i możemy sobie również ustawić, no, w co chcemy wycelować, że ma nam voiceover powiedzieć, gdzie coś jest, i wtedy za pomocą jakichś tonów będziemy informowani, w którą stronę należy przesunąć telefon, jak należy wycelować, żeby, no, wcelować w to, w co wcelować gdzieś tam chcemy. Ja sam nie testowałem, ja sam nie używałem. Nie wiem, na co się to komu może przydać, ale, no, może komuś by się to na coś przydało, bo aplikacja jest. Skoro zrobili się dostępni, to warto wspomnieć, że się zrobili dostępni. Podobno nawet aplikacja potrafi nam przełączyć syntezę na grecką, żeby nam greckie nazwy tych ciał niebieskich, bo przecież wiele z tych nazw pochodzi właśnie z języka greckiego, żeby one były nam poprawnie przez syntezę mowy odczytywane. Więc, no, myślę, że po prostu taka ciekawa informacja, że jest coś takiego i że coś takiego powstało i że nawet w firmach, no, aplikacji teoretycznie dla nas kompletnie nieprzydatnych, bo do oglądania gwiazd ktoś się dostępnością interesuje i próbuje, jak się da, tak się da, ale przystosować te aplikacje też i do naszych potrzeb i, no, zrobić coś, żebyśmy my w ten czy inny sposób mogli też skorzystać.
3: A ci powiem, że to znowu wracamy do dyskusji o nietypowych hobby, bo jest grupa osób niewidomych, które są zajawione astronomią w ogóle i ja tutaj wspominałem jakiś czas temu o organizacji niepełnosprawnych astronomów, która próbuje udostępnić tą dziedzinę osobom niewidomym. Czesi robią wykłady w ogóle o astronomii dostępnej i jakieś z tym związane, nie wiem, czy modele, czy rysunki. I naprawdę są ludzie, którzy by chcieli, nawet był cały blog, chyba Blind Nerd się ten gość nazywał, ja go spotkałem na jednym z obozów ICC, który pisał nawet całego bloga o astronomii i w ogóle o tym, co się tam dzieje w sferach niebieskich. Więc, no, to nie jest takie sobie, że... A nawet taką apkę da się spiąć, nie wiem, czy tą konkretną, ale tego typu apki się spina z jakimiś już w ogóle teleskopami czy lunetami bardziej inteligentnymi, żeby ten obraz był bardziej rzeczywisty i ostrzejszy, jakby żeby to był bardziej profesjonalny sprzęt.
1: Zresztą też mi się wydaje, że astronomia to nie tylko jest obserwowanie gwiazd, ale też analiza tych wszelkich sygnałów, które gdzieś tam do nas docierają, bo to przecież różnego rodzaju ciała niebieskie z kosmosu wydają różnego rodzaju sygnały, też analizujemy to i podejrzewam, że tutaj również niewidomi mogą coś w tej materii podziałać. Gdzieś chyba był nawet taki projekt jakiejś takiej dźwiękowej analizy tych sygnałów kosmicznych. Jak dobrze pamiętam, ktoś się zajmował takimi zagadnieniami.
0: Tak, 3D drukowali, to ja też nawet kiedyś coś rzucałem, że jest.
2: Jeszcze co do ICC, to pamiętam jak byłam w 2019 roku, no to były warsztaty właśnie z dostępnej astronomii. Co prawda mnie to jakoś bardzo nie przekonało, bo właśnie tam co było pokazywane, to jakieś piski, nie wiem, jakieś opisy poszczególnych obiektów, ale jakoś mnie to nie wciągnęło, szczerze. W sensie fajne jest to, ale ta dostępność była na tyle szczątkowa, że nie było to dla mnie żadną frajdą. Natomiast jeśli chodzi o to, czy byłoby to przydatne, to na przykład jeżeli mamy jakiegoś newsa o tym, że coś nietypowego na niebie nad naszym terenem się dzieje, no to możemy próbować to sami sfotografować i później pokazać komuś, kto nam to ładnie opisze, a kto jest na przykład daleko od nas. Tak więc ja myślę, że jakieś zastosowanie dałoby się podpiąć. Albo na przykład po prostu jakoś postarać się dowiedzieć, co jest, co można zobaczyć tak gołym okiem, bo to też nie zawsze jest dla nas wiedza taka powszechna, więc no myślę, że gdybym miała iPhone'a, to w sumie pobawiłabym się. Tak dla hecy.
3: No to Paulino, skoro jesteś już przy głosie, to zapytam, w jaki sposób kinocentrum otwiera się na osoby niewidome, bo coś widzę, że o tym wygrzebałaś.
2: Tak, jest to dość rewolucyjny sposób. Kinocentrum przy Wadowickim Centrum Kultury oferuje dla nas filmy z audiodeskrypcją i nie tylko dla nas filmy z lektorem. Od 4 do 13 marca możemy oglądać film Sonata. I działa to tak, że przychodzimy z własnym telefonem i oczywiście własnymi słuchawkami. Ten telefon musimy mieć wyposażony w aplikację Audio Movie. To jest aplikacja właśnie specjalna, specjalnie stworzona do tego celu. Możemy ją znaleźć w Google Play i w Apple Store. Wchodzimy do tego kina. Skanujemy kod QR i wtedy w naszych słuchawkach, w naszym telefonie mamy te audiodeskrypcje albo lektora. I w sumie dla mnie pomysł jest bardzo fajny, chociaż też nie wiem, jak w praktyce będzie się odbywało to skanowanie kodu QR, bo no też przez to, że trzeba to robić, no to jesteśmy skazani na... Podejrzewam, że jesteśmy skazani na to, żeby nam ktoś pokazał, gdzie to mamy skanować. Ale za to fajnie, że taka audiodeskrypcja jest dostępna u nas na telefonie, a nie gdzieś tam na jakimś osobnym urządzeniu. No bo możemy sobie to jakby przystosować pod nasze potrzeby, przygłośnić, przyciszyć jakoś. Nie wiem, jeżeli lubimy jakieś korektory dźwięku, equalizery i takie inne, to sobie ulepszyć. Więc mi się wydaje, że pomysł jest fajny. Ale też najwięcej zależy od tego, ile filmów przy pomocy takiej usługi będziemy mogli obejrzeć. Ale to już podejrzewam, będzie w gestii osób mieszkających na tym terenie, żeby się dowiadywać, no bo jednak Wadowice no to nie jest ogólnopolska lokalizacja, więc raczej już nie będę sprawdzać, czy tam się coś dzieje, ale po prostu sygnalizuję dla osób, które mieszkają w okolicy, żeby wiedziały, że coś takiego jest.
3: Ja byłem jednym z testerów aplikacji AudioMovie, kiedy ona była jeszcze gdzieś na etapie koncepcji. I powiem tak, jeśli chodzi o te kody QR, to rzeczywiście było troszkę ciężkie, z tego co pamiętam, zwłaszcza w ciemnej sali kinowej. Niby nawet jak się włączy flesza, no to coś tam powiedzmy, że, ale to wymagało nadal jakiegoś powiedzmy skupienia. Natomiast pamiętam, że problem tam był taki, że rzeczywiście kina nie garnęły się do tego, żeby oferować to jako po prostu usługę, tak jak się oferuje na przykład Gretę w Niemczech, tylko zgadzali się na specjalne wydarzenia, czyli jeżeli, bo to Fundacja Siódmy Zmysł się zajmowała i zajmuje dalej projektem prawdopodobnie AudioMovie, to jeżeli oni zorganizowali jakieś oglądanie filmu z audiodeskrypcją, czyli trzeba było przyjść w konkretne miejsce na konkretną godzinę, wtedy to działało. W przeciwnym razie nie było to oferowane. No więc cieszę się, że teraz jest to oferowane tak o. Tutaj też podbijam pytanie Pauliny. No oczywiście wszystko zależy od tego, ile tych filmów będzie. Aż sam jestem ciekaw. Jeżeli mamy tu kogoś z Wadowic, to dajcie znać, czy już testowaliście i jakie macie doświadczenia. Znowu mamy Maćka na linii i pewnie coś by nam chciał może jeszcze o tych Apple'owych produktach powiedzieć. No zobaczymy. Maćku, co tam?
8: Maciek, tu jeszcze... Słychać, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
8: Ja odnośnie tego AudioMovie jeszcze się chciałem odnieść, bo tak, rzeczywiście, no projekt już sobie lat parę ma, też byłem właśnie na tych testach, no i generalnie no wszystko było fajnie jakby z tymi kodami QR, no tak, tutaj to trzeba było rzeczywiście no gdzieś tam, ja w każdym razie i większość wtedy pamiętam z nas sobie nie mogła poradzić ze zlokalizowaniem tego kodu tak naprawdę, ze sczytaniem jego i co by spowodowało uruchomienie tej ścieżki, w ogóle tej projekcji, I to swego czasu rzeczywiście był problem. No i teraz zresztą jak mnie głosy dochodzą, bo też jedna koleżanka w tamtym roku bodaj była też na jakimś tego typu pokazie. No i co, no problem dalej jest, jeśli o to chodzi. I tak, no to co w tym fajne, nie wiem czy ja w sumie o tym już tutaj na antenie nie mówiłem kiedyś, że można sobie te głośności poszczególne regulować, nie? Czy jeśli mamy... Audiodeskrypcja to jest jedno, ale jeśli mamy napisy odczytywane przez lektora, to jest druga ścieżka. No i cały dubbing, cała ścieżka dialogowa to jest trzecia rzecz. No i tak naprawdę my sobie możemy głośności każdej z tych poszczególnych ścieżek też regulować, nie? Więc jakby no pomysł fajny, tylko zresztą i potem panele dyskusyjne były na temat aplikacji, na temat zbierali generalnie feedback. No i chyba w 2018 roku to było. No i co, też ankieta była do wypełnienia w aplikacji. No napisałem to, co leży na wątrobie. Z tego, co widzę, dalej gdzieś tam tego nie uwzględnili w sumie, ani mechanizmu rozpoznawania kodów nie poprawili. Ani tych innych sugestii też nie wdrożyli. No, de facto aktualizacji aplikacji nie było już spory czas tak naprawdę z tego, co mi się wydaje. Z tych pozytywnych wrażeń, no to na pewno to, że ta synchronizacja tej ścieżki audiodeskrypcyjnej z tym, co się dzieje na ekranie i tak dalej, no to rzeczywiście to się odbywało niemalże bez żadnych opóźnień, to działało. Znaczy na początku jakieś falstarty były, natomiast później gdzieś jak uruchomili to od nowa, no to potem naprawdę to wszystko działało, więc no pomysł nie głupi. Miało to mieć większy potencjał, bo i gdzieś tam coś tam, zakładka telewizja była i tak dalej, można, miało coś niby z tego być, a jakieś to mam wrażenie niedorobione, z niedokończonym, że tak powiem, potencjałem i rozwojem, no ale no projekt w każdym razie sobie od 2017 bodaj jest, więc jakby akcja nie nowa. A teraz dobrze zrozumiałem, że to tak ogólnie na takim, że tak powiem, mainstreamie to się ma odbywać, czyli na takim normalnym premierze filmu?
3: No tak, to rozumiem z tego, co Paulina przytoczyła, że to nie tylko właśnie na specjalne jakieś zamówienie i na życzenie, tylko ogólnie, jeżeli film jest wspierany, to no ma, się ukazać właśnie ten kod QR i mamy możliwość go zeskanować i sobie przez audio mówi tej deskrypcji posłuchać.
8: Aż zobaczę, czy tam, nie wiem, chyba apkę jeszcze mam gdzieś tam w czeluściach, aż zobaczę, czy jest ścieżka do pobrania tak stricte offline generalnie. Bo też można było pobierać ścieżki tych dostępnych filmów. Najpierw sobie wcześniej offline, gdyby się internetu z jakichś dziwnych przyczyn w kinie nie miało czy coś, no to wtedy dzięki temu te metadane byłyby gdzieś tam synchronizowane między sobą przez jakiegoś Bluetootha, czy przez co tam jeszcze, nie wiem w sumie przez co. Chyba tak w każdym bądź razie, no ścieżki do pobrania były. Więc ja z ciekawości już potem gdzieś tam sobie zobaczę, czy to będzie.
3: Jasne, to daj znać. To daj znać, jak coś odkryjesz.
8: Okej.
3: Czy coś jeszcze?
8: Nie, to tyle.
3: Dzięki wielkie. Zostań z nami. Ja teraz przejdę do pewnego newsa, którego odkryłem tydzień temu. Tu Maciek był teraz z nami. Maciek, nasz ekspert od produktów Apple'owych, Maców i innych produktów. Też Maciek, zdaje się, poruszał temat wielojęzyczności, tego, że

0: dla głosów Microsoftu. Ja może zademonstruję, jak to działa, a działa to rzeczywiście całkiem dobrze, bo jak wam za chwileczkę będę w stanie zademonstrować, naprawdę na Twitterze ja jestem w stanie czytać, jestem w stanie czytać tweety i one są w tych, co trzeba, językach.
1: Ale mówisz, że tylko głosy Microsoftu na razie, tak?
0: Tak, tylko głosy Microsoftu. Jak rozumiem, teraz słychać moją syntezę.
1: Tak.
2: Udostępniasz dźwięk swojego komputera. Zatrzymaj udostępnianie, przycisk ma focus.
0: No więc to jest język polski. On sobie gada, ale ja mam otwarte TV Blue i czytam tweety. I to brzmi mniej więcej tak.
3: The Guardian, Winter Paralympics, Ukraine pull off double biathlon podium sweep HTTPS.
0: Tu jest artykuł z Guardiana, to jest jeden tweet. Idę w dół.
3: The Japan Times, people in Japan are gaining awareness about digital detox, which allows them to get away from their smartphones for a time.
0: Tutaj mamy artykuł z The Japan Times, ale tutaj...
4: Stefan H., RT Der Spiegel, der Amazonas-Regenwald steuert auf einen kritischen Kipppunkt zu und könnte das globale Klimasystem weiter ins Wanken bringen, warnen deutsche und britische Forscher.
0: I to był tweet po niemiecku.
2: Inżynier Bart, wróciłem sobie do oglądania Mad Mena. Nie macie pojęcia, jak zbulwersowała mnie scena, gdy Don z rodziną był na pikniku w parku i zostawili wszystkie śmieci na trawniku.
0: Dokładnie, tu jest kolejny tweet. Ja jeszcze spróbuję znaleźć
2: lista handling
0: jakiś
2: news.
0: Jeden tweet.
3: Jake, Simon, Easy, Hack, Apple.
0: Tutaj jest cały nasz stream z Apple Visa, ale... Za chwilę znajdziemy
2: Hack, Techno, Apple V,
3: Digital,
2: Eden,
3: Hack,
2: Edencast, Wysokie napięcie, Bon Nouvelle, El Application de la Ce.
0: O, tu powinien był być francuski,
3: Easy Chirp,
0: ale coś mu niestety z tego nie wyszło. No ale jak słyszeliście, świetnie sobie poradził z przejściem między angielskim, niemieckim, polskim. No, bo nawet teraz próbując przełączyć syntezatory, tam jak dałem RH Voice czy coś tam, RUDTS, to się po rosyjsku odezwał. Więc naprawdę warto potestować. Wtyczka jest na GitHubie, można ją pobrać, zainstalować. Instaluje się jako osobny sterownik, więc nie wybieramy wtedy głosy mobilne Microsoft, czy tam głosy Microsoft, tylko
5: głosy
0: Windows
5: mobilne One Core...
0: Słucham?
5: Głosy mobilne Windows.
0: Tak, to nie to, tylko nowy pojawi się sterownik Windows One Core Voices Auto Lang. No i tam włączamy. Warto też pamiętać, żeby sprawdzić, czy jest zaznaczone automatyczne wykrywanie języka, bo jak tego nie będzie, to nic się nie zadzieje. A jak już będzie, no to możecie sobie eksperymentować dowoli. Ja testowałem na różnych kombinacjach, włącznie z tym, że pisałem, nie wiem, samo ich, znaczy ICH i kazałem mu to czytać albo jako osobne słowo, wtedy czytał jako ich po niemiecku, w sensie ja, albo my gonimy ich i wtedy czytał po polsku. No i kombinowałem, przy jakiej ilości słów on zaczyna się mylić, przy jakiej ilości słów zaczyna się gubić, dlaczego słowo puste w notatniku, jak próbuje chodzić po tych, czyta po hiszpańsku, więc tam różne błędy się jeszcze pojawiają. Natomiast no, pobawcie się, potestujcie, bo dodatek jest ciekawy. No to tak... Tutaj widzę, że Mikołaju, ty byś chciał nam opowiedzieć coś o VS Code i o tym, co jest nowego. No więc śmiało.
1: Tak, bo VS Code edytor no, dla głównie programistów wszelkiego rodzaju języków programowania bardzo się ostatnio w kwestii dostępności poprawia. On oczywiście jest już sam z siebie bardzo dostępny i chyba na rynku spośród tych edytorów, no ja bym powiedział, że jeżeli nie najdostępniejszy, to na pewno jeden z i na pewno domiana no, najbardziej przyjaznego niewidomym środowiska programistycznego, to ten program może konkurować. Państwo tutaj z Microsoftu bardzo się starają, całe, no nie całe, ale znaczna większość narzędzia jest dostępna w wersji open source, więc i społeczność może gdzieś tam pomagać, ale też jest człowiek, który po stronie VS Code'a Jego zadaniem, jego pracą jest zapewnienie, żeby ta dostępność tam była i ta dostępność tam

0: Faktycznie jest. No i teraz tak, co dostaliśmy w aktualizacji lutowej? Dostaliśmy motyw, jasny motyw z wsparciem dla trybu wysokiego kontrastu. To coś bardziej tym razem dla osób słabowidzących. Jeżeli ktoś trybu wysokiego kontrastu potrzebuje, no to teraz w jasnym motywie taki wsparcie dla wysokiego kontrastu dostał. Pojawiły się nowe dźwięki, pojawiły się nowe te takie no, informacje dźwiękowe, które już gdzieś w aktualizacji styczniowej zaczęły wchodzić. Na tak zwane, mówiliśmy o dźwiękach, na tak zwane breakpointy, czyli takie pułapki, które możemy w programie ustawić, i w momencie, gdy program do nich dojdzie, to się zatrzyma i pozwala nam tam sprawdzać, co program w danej chwili robił, jaki tam miał w danej chwili stan, co było tam w danej chwili poustawiane i tak dalej. To sobie możemy wszystko ładnie przejrzeć. To teraz również pojawił się dźwięk w momencie, gdy do jednego z takich punktów, które sobie ustawiliśmy, program doszedł i się zatrzymał. To na to w tym momencie również mamy dźwięk. Dźwięki na ostrzeżenie, jeżeli coś się nie podoba programowi i chce nam tutaj zasugerować, że gdzieś mogliśmy popełnić błąd, no ale nie klasyfikuje tego jednak jako błąd, tylko no, ostrzeżenie, coś jednak może być nie tak, a może jednak się myli i może jednak chcieliśmy zrobić to, co napisaliśmy, no to po takim ostrzeżeniu, jeżeli linia, na której ustawimy kursor, ma na sobie takie ostrzeżenie, to zostaniemy dźwiękiem poinformowani. No to jest kolejna rzecz, którą widzący gdzieś tam graficznie widzieli i my też to będziemy teraz widzieć. Jakieś tak zwane sugestie inline, czyli no, jakieś takie sugestie, które się gdzieś tam pojawiają dotyczące treści danej linii, też będą miały znowu swój dźwięk. Te dźwięki są lepiej dostosowane, lepiej skomponują się ze sobą i rozbite ustawienia zostały tych dźwięków na poszczególne dźwięki. Tam, gdzie do tej pory to było jedno duże ustawienie, które tylko ustawiało na które tylko zmieniało to, czy dźwięk jest włączony, czy nie. Tak teraz każdy dźwięk będzie miał osobne ustawienie. Domyślnie wszystkie te ustawienia, które możemy ustawić na on, czyli włączony, na off, czyli wyłączone, ustawione są na auto. Ustawienie auto oznacza tyle, że będą te dźwięki aktywne tylko jeżeli jesteśmy w trybie korzystania no, dla programów odczytu ekranu dla osoby niewidomej. Bo też no, wygląda na to, że teraz, nawet jeżeli tego trybu nie używamy, a z tego czy innego powodu chcielibyśmy mieć dany dźwięk włączony, to możemy wymusić na siłę, żeby dane ustawienie było ustawione na tak. Domyślnie wszystkie dźwięki poza dźwiękiem ostrzeżenia są właśnie włączone. Dźwięk ostrzeżenia musielibyśmy sobie włączyć w ustawieniach ręcznie, jeżeli nam on jest potrzebny. Pojawiło się nowe polecenie, bo program ma taką wielką listę poleceń, którą sobie możemy wywołać pod Ctrl-Shift-P lub Command-Shift-P. Jeżeli jesteśmy na Macu, to jest tam lista, na której jest ogromnie dużo elementów. Możemy sobie wpisywać jakieś kawałki słów, początki słów, jakieś kawałki, fragmenty z danych poleceń i w ten sposób tę listę filtrować. No to na tej liście pojawiło się nowe polecenie. Polecenie nazywa się Help List All Audio Cues, czyli pomoc wyświetl wszystkie te takie podpowiedzi dźwiękowe. I jak polecenie wykonamy, jak klikniemy na nim Enter, to wyświetli nam się lista tych podpowiedzi dźwiękowych wraz z informacją, co one robią, i przyciskiem do odtworzenia dźwięku będziemy sobie mogli odtworzyć daną podpowiedź, żeby się ich po prostu nauczyć. W programie jest dostępna również taka funkcja, która nazywa się Inlay Hints. Są to niemniej więcej jakieś takie krótkie, małe podpowiedzi, które dotyczą jakichś konkretnych elementów, jakichś konkretnych kawałków kodu, bardzo krótkich najczęściej, czyli na przykład jakiego coś jest typu, jakiś tam krótki opis, ewentualnie do czego coś służy. To są jakieś takie bardzo króciutkie, bardzo zwięzłe informacje pojawiające się przy danych elementach. osoby widzące, jeżeli sobie to włączą, to będą to widzieć jakby bezpośrednio przy danym elemencie. My no, do tej pory nie byliśmy w stanie przeczytać informacji, nie byliśmy w stanie uzyskać informacji o tym, że takie sugestie gdzieś tam się znajdują. Teraz będziemy, teraz otrzymaliśmy nowe polecenie, którym to poleceniem możemy sobie odczytać linię z tymi właśnie informacjami, jakby wkomponowanymi w sam tekst. Czyli ich nie ma, no, tak naprawdę no, w pliku na dysku ich nie ma w tym tekście. My, poruszając się po tekście, no nie chcemy ich raczej domyślnie słyszeć, bo nie chcemy słyszeć rzeczy, których tam nie ma, ale jeżeli w danej chwili są one nam potrzebne, to po prostu skrótem klawiszowym możemy wymusić, żeby nasz screen reader odczytał naszą bieżącą linię, w której znajduje się nasz kursor, z tymi informacjami w nią po prostu wkomponowanymi. To są oczywiście tylko i wyłącznie. To są oczywiście tylko i wyłącznie informacje dotyczące dostępności. Zmian w samym programie jest wiele, wiele więcej, ale jakby nie o tym jest podcast. Podcast jest o rzeczach, które się mogą przydać osobom niewidomym, więc o tych rzeczach tylko gdzieś tam wspomniałem. Po resztę oczywiście wiadomo, odsyłam do listy zmian, która jest duża, która jest obszerna. Jeżeli kogoś temat interesuje, to tam również o tych funkcjach, o których powiedziałem, można sobie poczytać. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, jakieś pomysły, co by jeszcze można w dostępności usprawnić, Państwo są na takie pomysły bardzo otwarci. Jeżeli stworzymy issue na GitHubie, czyli taki no, informacje, problem, błąd, jak go zwał, tak go zwał, do różnych rzeczy można ten mechanizm stosować, no to w ten sposób, taki wątek, tak to można ładnie nazwać, to w ten sposób możemy zgłaszać, czy to błędy dostępności, czy to sugestie, co można poprawić. Jeżeli ta sugestia no, tylko ma sens, to jest spora szansa na to, że zostanie to jakoś zrobione i zostanie to wprowadzone. Bo faktycznie państwo od dostępności no, to dbają o to, żeby ta dostępność tam była zrobiona i to jest, i to widać, że to jest. Więc tutaj myślę, że naprawdę można sporo pochwalić no, twórców tego programu, bo wiele, wiele narzędzi tego typu, no to z dostępnością miało różnie i często my jako niewidomi musieliśmy korzystać z mniej zaawansowanych narzędzi niż te, które miały osoby widzące, a teraz no to właśnie narzędzie zaczyna trochę przejmować nawet wśród widzących funkcje wielu, wielu innych, tak gdzie wcześniej na przykład niektóre osoby używały kilku programów do różnych gdzieś tam środowisk i do różnych technologii, z którymi pracują. Tak bardzo często teraz to się w ogóle przesiadają na ten jeden i no i bardzo dobrze, że po prostu my też jako osoby niewidome również mamy z tego programu no, praktycznie w pełni możliwość korzystać i że nam również dano takie właśnie opcje.
1: A tymczasem mamy wypowiedź kolejną od Maćka. Owszem, ścieżka do filmu Sonata jest do pobrania i używania offline w aplikacji Audio Movie. Jest też informacja gdzie, kiedy i o której film.
2: Dzięki Maćku za tę informację. My pozostajemy w klimatach amerykańskich, już nie Microsoft, a też na M McDonald's. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że przy współpracy z Vispero, ta niesamowicie popularna sieć restauracji wprowadziła dostępność w Stanach przynajmniej do niektórych z tych samoobsługowych terminali, które dla nas są taką zmorą, bo no, jeszcze nikt, może oprócz Vispero, czy parę firm próbuje, ale tak, żeby widzieć to w powszechnym użyciu, to jeszcze nie ogarnął dostępności w tego typu urządzeniach, a są one coraz bardziej powszechne. No i okazuje się, że oni coś takiego zrobili i niedawno gdzieś na Twitterze wypłynął, aczkolwiek nie jest to nowy film. Film wrzucony przez oficjalny kanał NFB, na którym to jeden z ich członków tejże federacji, no właśnie, testuje sobie taki terminal i no, jak to brzmi, to możemy się właśnie teraz tutaj przekonać.
3: Hi, I'm I'm here at the McDonald's kiosk in Millersville and
2: tak,
3: getting ready to order some lunch. I think I'm going to see if I can find a Big Mac on the menu here.
2: So, McDonald's będzie wybierał menu.
3: We'll start by plugging in the headphones.
2: Wpina słuchawki.
3: And there we go.
4: Welcome to McDonald's.
2: Witamy
4: the keypad on this kiosk has four arrow keys, a key with the circle on it in the middle of the arrow keys, and a square information key next to the headphone jack.
2: Jak słyszycie, dużo informacji jest naraz podanych, takich, które jak ktoś pierwszy raz używa tego kiosku, to mogą się okazać przydatne, ale jak już ktoś częściej używa i bywa, jest stałym bywalcem McDonald'ów, no to może to być troszeczkę przytłaczające. Dowiedzieliśmy się, że mamy cztery przyciski strzałek, mamy okrągły przycisk OK w środku i mamy przycisk informacyjny kwadratowy, który jest obok jacka na słuchawki.
4: Press the right arrow key to move to the next item. Press the left arrow key to move to the previous item. Press the middle key to activate the current item. Press the down arrow key to move to the next section. Press the up arrow key to move to the previous section. Press the information key next to the headphone jack one time to repeat the information at your current location. Press the start.
2: Tu chodzi o to, że po prostu strzałkami lewo-prawo chodzimy między konkretnymi pozycjami, a góra-dół między kategoriami, czyli jak na przykład chcemy iść po, nie wiem, hamburgery, tam nie wiem, cheeseburgery, makrapy, coś tam jeszcze innego, to góra-dół. Jeżeli chcemy wybrać już konkretnego burgera, to lewo-prawo. OK, zatwierdzamy wybór, przycisk informacyjny naciśnięty raz powtarza, no, a dalej to już pan tutaj, znaczy autor filmu wytłumił, zaczął już operować. Jak słyszycie, mnóstwo informacji.
4: Press the middle key to activate.
2: Tak, zaczynamy zamówienie.
4: Press the right arrow key to move to the next item or the home is selected. 1 of 11. Deals. 2 of 11. Sandwiches and meals. 3 of 11.
2: Tutaj już sobie chodzi pan po całym menu, jakby po kategoriach, czyli są te deale. Czyli okazje, gorące okazje, kanapki.
4: Press the sandwiches and meals. Press the right arrow key to move to the next item or the down arrow key to move to the next section. Browse fish filter, 4 of 4. Beef filter, 3 of 4. Prep Big Mac.
2: A, no czyli w ramach kanapek, kategoria kanapki, po których chodziło się chyba lewo-prawo i trzeba było wejść. Są różne filtry góra-dół, na przykład rybne, jakieś tam wegetariańskie, mięsne i tak dalej. No i on sobie tutaj, prawda, wybiera te kanapki.
4: $4.29. Fat bacon Big Mac. $4 and quarter pounder hamburger. $3.89. 400 bacon Big Mac. $4.99. 640 calories. 2 of 17. Press the middle key to activate. Bacon Big Mac. Would you like a side and a drink?
2: Tak, i tutaj został zapytany, czy by chciał jakieś dodatki do tego. To jest to słynne, czy może frytki do tego, plus napój.
4: Press the right arrow key to move to the next item or the down. Yes, make it a meal, plus $4.20. Press the middle, select meal, step 1 of 2. Press the right arrow key to move to the next item or large, $9.19. Medium, $8.59. Night, cancel item. Press the middle key to medium.
2: Tutaj wybiera sobie rozmiar tej kanapki, no to wiadomo. Przy wszystkim jest podawana oczywiście cena.
4: Select drink. Step 2 of 3. Press select drink filter. Is selected. 1 of 6. Press the middle key to activate.
2: Tu sobie będzie wybierał jakiś napój.
4: Select drink filter. Is selected. Cold drinks filter.
2: Zdaje się, że to są znów te filtry, po których się chodzi góra-dół.
4: Drinks filter. Bottle drinks filter.
2: Tu są gorące napoje, zimne napoje, gazowane, niegazowane, no najróżniejsze kategorie.
4: Press the middle shakes and smoothies filter.
2: Shakey,
4: filter. Shakes, bottle drink, hot drinks, cold drink, soft drinks and juices filter. Is selected. Iced coffee filter. Frappe filter. 4 of 9.
2: Kawy
4: press
2: różne.
4: The middle iced latte with non-fat milk filter.
2: No i ten pan będzie sobie tak to zamówienie dalej gdzieś tam wykonywał. On na koniec płaci i już ten proces nie jest pokazany. Ja się obawiam, że niestety z jakichś przyczyn nie jest dostępny proces zapłaty kartą. I z tego, co też czytałem potem w komentarzach, które się na Twitterze pojawiły, no niestety jedyną opcją zapłaty z jakichś przyczyn jest zapłata przy ladzie. No i po zobaczeniu tego filmiku, jakby przyjęcie tego, jak te automaty działają na Twitterze, było dość, powiedziałbym, letnie, żeby nie powiedzieć chłodne. No bo okazało się, że po pierwsze ta synteza to jednak trochę wolno mówi. Jak na moje to jest optymalna prędkość dla... Taka, żeby bezpiecznie założyć, że każdy to zrozumie, bo jasne, że w społeczności osób niewidomych jest sporo osób, które sobie śmigają na bardzo szybkich syntezach. Natomiast no, ciężko trochę założyć, że każdy będzie tak potrafił. Po drugie, i tu się muszę zgodzić, dużo to gada. Cały czas są wskazówki, których nie da się wyłączyć. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać następny element. Naciśnij OK, aby zatwierdzić. Tyle a tyle dolarów, tyle a tyle kalorii. I to wszystko jest takie na tej prędkości. No i na koniec wszystko się kończy tym, że płacimy i tak przy ladzie. Więc już pytania były, no to po co w sumie ten kiosk, skoro ja i tak przy tej ladzie mogę złożyć całe zamówienie.
5: I będzie znacznie szybciej zrealizowane tak, niż tym całym systemem.
2: Dokładnie. I dlaczego to tak wolno mówi, nie da się przyspieszyć? Dlaczego tego się nie da spersonalizować? No to są gdzieś początki, myślę, tych technologii, żeby to mówiło. Ja kiedyś pokazywałem, jak się kupuje we Francji bilety autobusowe na takim automacie. To był chyba jeden z pierwszych tych przeglądów, w których ja brałem udział. I też to jakoś działało. Tam się naciskało na odpowiednie rogi ekranu. Zobaczymy.
0: Ja widziałem próbki podobnych rozwiązań z innych krajów i powiem ci, że nie tylko we Francji działa to tak źle. To jest jakby jedno, a drugie to jest to, że no to jest niestety druga strona medalu i to jest niestety druga strona wymuszonej dostępności. To, co właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. Bo wszystko fajnie, dostępność wymuszona prawnie fajnie, musimy zrobić fajnie, no tylko, że efekt bardzo często jest właśnie taki, o jakim się tutaj przed chwilką przekonaliśmy, czyli no jest dostępne, no jest dostępne, no da się używać, no da się używać, ale ani to jakoś wybitnie wygodne, ani to jakoś wybitnie komfortowe w porównaniu do osoby widzącej zajmie nam to zdecydowanie więcej czasu i się okaże, że no mimo, że dostępne jest, mimo, że teoretycznie wszystkie zasady zgodnie z literą prawa zostały spełnione, no to przez to, że ta dostępność nie była zrobiona, bo my chcemy ją zrobić, tylko że była zrobiona dlatego, że musimy ją zrobić, to została zrobiona jakoś i tak właściwie to bardziej obchodzi firmę, no, czy zostało zrobione tak jak musimy, niż czy zostało to zrobione dobrze. I jakby to jest niestety, w taką pułapkę też niestety bardzo często możemy wpaść, wymuszając tę dostępność i o tym gdzieś też warto pamiętać.
5: A jeszcze nie zwróciłeś na jedną rzecz uwagę, że w momencie, gdy zamawiamy sobie tak długo, zaczyna stać za nami kolejeczka i ta kolejeczka coraz bardziej się wydłuża, a ludzie są coraz bardziej zniesmaczeni. I zaczyna się tak, i zaczyna być niemiło w pewnym momencie. No więc no, jest to takie sobie, bym powiedział nawet. Znaczy ja nie wiem w ogóle, co się porobiło z tym McDonald's, bo rzeczywiście to zamawianie przy kiosku jest strasznie teraz wymagane. Przy ladzie tak trochę, no na szczęście jeszcze my możemy, ale generalnie się preferuje zamawianie w tych kioskach i też to działa tak sobie.
2: Znaczy to jest, to ma akurat pewną zaletę, chociażby taką, że ja widzę, jak gdzieś podróżuję na przykład za granicą z osobami, które nie znają języka, to one wolą sobie pójść do takiego McDonalda czy KFC, bo tam znają przynajmniej menu, wiedzą czego się spodziewać i mogą zamówić w kiosku. I nie trzeba pytać, nie trzeba prosić, nie trzeba zamawiać właśnie u kelnerki czy kelnera, tylko mogę sobie w swoim czasie powoli wybrać sobie te dania, jeszcze na dobitkę dania, które i tak znam z Polski, bo to jest sieciówka, no i zapłacić sobie kartą, o nic nie muszę pytać i to potem tylko czekam na numerek i odbieram, więc dla niektórych osób w takich sytuacjach jest to bardzo wygodne. Natomiast jeśli chodzi o samą dostępność, to ja myślę, że no gdyby chociażby ta płatność kartą tam była dostępna i gdyby ktoś już rzeczywiście zaznajomił się z tym menu, to by nawet szło, bo ja bym po prostu, wiadomo, ten człowiek demonstrował to, tak? On to pokazywał z takiej perspektywy, jakby ktoś pierwszy raz w życiu kiosk zobaczył na oczy albo usłyszał na uszy, a nie ktoś, kto przychodzi do Maca, już wie, co chce i po prostu robi tą strzałką, tylko cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk i znajduje te rzeczy, bo już tam wie mniej więcej, co gdzie jest. Natomiast prawdą jest to, że tam więcej personalizacji by się przydało i to zawsze będzie jakoś wolniej. Mi się podoba patent, który jest prawie idealny. U nas w Polsce, nawet w KFC, że można zamówić apką na smartfonie, będąc już na miejscu, cały zestaw, wszystko, cały posiłek, to co chcemy. No jedyne co, to potem podejść do lady i jakoś to tam odebrać, jak tam przyjdzie na telefonie powiadomienie, że to już jest gotowe. No bo wtedy siedzę przy stoliku, nie marnuję niczyjego czasu, w swoim tempie sobie na moim telefonie, na moich ustawieniach screenreadera przeglądam menu i składam zamówienie. Wszystko jest teoretycznie fajnie, tylko praktycznie ta aplikacja, jak ja ją na Androidzie przynajmniej testowałem, tak bardzo się muliła i tak bardzo się zacinała, że z produktywnością no to wiele wspólnego nie miało.
6: Zresztą podobna koncepcja też jest w Warsie, w tych gastronomicznych wagonach w pociągach. Tam też jest apka, ale w sumie...
2: M-Wars chyba, tak? Czy jakaś inna już?
6: Chyba tak, nie pamiętam nazwy, ale podobna koncepcja. Natomiast w sumie tak szczerze, jakbym się miała zastanawiać, czy pójście do Maca w jakimś obcym kraju byłoby dla mnie zaletą czy wadą, no to raczej wadą, no bo skoro już pojechałam gdzieś do jakiegoś innego kraju, no to po co mam jeść coś, co mam też tutaj, no nie?
2: Ja się zgadzam, wytłumacz to komuś, kto ma barierę językową tak potężną, że woli po prostu coś zjeść, niż eksperymentować i się tam męczyć. No, dla nas tak. To problem nie jest, ale są różni ludzie.
5: Natomiast jeśli chodzi o aplikację KFC pod iOS-a, też nie jest tym najlepiej, niestety.
2: No tak.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj zastanawia w tym systemie. Co się stanie, gdy użytkownik zboczy z tak zwanego happy path, czyli z tej takiej ścieżki no, dla użytkownika przewidzianej? O czym mówię? Ja się z takim czymś spotkałem i to odczułem bardzo boleśnie. Na szczęście miałem pod ręką osobę widzącą, która mnie wyratowała z opałów. Korzystałem z bankomatu mówiącego. No i co? Pięknie, wszystko ładnie, bankomat mówi. Włóż kartę, wkładam kartę. Wprowadź PIN, wprowadzam PIN. Podaj kwotę, podaj kwotę. Cisza, bankomat milknie. Co się okazuje, na ekranie komunikat: w bankomacie nie ma takiej ilości środków. Nie na koncie, na koncie były. W bankomacie fizycznie w urządzeniu zabrakło pieniędzy. I tego już urządzenie nie było mi w stanie powiedzieć.
5: Wybierz inną kwotę.
0: Nie, nic, cisza.
5: Cisza.
0: Właśnie, gdyby to było, wybierz inną kwotę, gdyby to nawet był, wystąpił nieokreślony błąd, to ja bym to jeszcze wybaczył, ale to było właśnie informacja, że tam proszę czekać i jakiś klik i tyle. I nawet informacji, gdzie jest przycisk OK, to tak nie za bardzo. Więc jakby to było jedno, drugie to było to, że no nie dostałem, a właściwie dostałem bardzo niewiele instrukcji, jak tego urządzenia należy używać. A to za tym idzie, w pewnym momencie pomyliłem się bodajże w PIN-ie. Ja wiedziałem, że się w tym PIN-ie pomyliłem, ja wiedziałem, że ja nacisnąłem zły przycisk, ja wiedziałem, że ja chcę skasować to, co ja właśnie napisałem. I się znowu musiałem pytać osoby widzącej, przepraszam, gdzie tu jest przycisk anuluj, gdzie tu jest przycisk usuń, czy cokolwiek takiego, no bo mi już system nie wytłumaczył. Więc ja uważam, że jeżeli jest tylko możliwość, a z tego, co tutaj jest pokazane, no to wystarczy nacisnąć przycisk i te instrukcje zostaną pominięte, to właśnie dobrze, że te instrukcje są, bo wtedy no nie mamy takiego problemu, że coś nagle zrobimy, powiedzmy, nie tak i nam instrukcja nie powie, no, jak należy to zrobić.
1: A tymczasem mamy pytanie od Agi, która napisała do nas tak. Witajcie, tym razem to będzie moje jedyne pytanie w tej audycji, nie będzie ich więcej. Chciałam zapytać, czy w Microsoft Excel 2007 idzie zrobić coś takiego po niewidomemu, jak uzupełnić inteligentnie komórki danymi. W takim sensie, że robię na przykład kalendarz, wpisuję w jednej komórce 1, w kolejnej 2, w następnej 3, przeciągam i to jakoś wypełnia pozostałe komórki, na przykład aż do 31.
0: Tak, to się jakoś dało, tylko że my nie przyciągaliśmy.
1: Tylko to była jakaś funkcja.
0: To się dało po pierwsze na wstążce zrobić, po drugie to się dało bodajże jakoś zaznaczyć te komórki jakimś skrótem klawiszowym, jakby przyciągnąć to, co było wyżej, niżej. Ja pamiętam, że ja widziałem, jak to się robi, bo to tak, na maturze z informatyki widziałam. Trzeba było, ale teraz sobie nie przypomnę.
6: I okay. Też zakuwałam do matury z informatyki.
2: Jasne. Paulino, skoro jesteś przy głosie, to opowiedz może o tym, w sensie my już wiemy, że rynek pracy jest trudny dla osób niewidomych w Polsce, natomiast jest jeszcze jakaś publikacja, która o tym traktuje i ty taką publikację chciałabyś nam przedstawić? Dobrze rozumiem?
6: W zasadzie może takie... Oj, coś się zepsuło na stronie PZN-u. Okej. W zasadzie może takie... taką zachętę i taki sygnał tylko, że coś takiego jest, bo to jest artykuł, to jest tam 2 minuty czytania ze screenreaderem. Jest kilka statystyk na temat właśnie rynku pracy i osób z niepełnosprawnościami, które na nim bardziej nie istnieją niż istnieją. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że dla osób zainteresowanych szczegółami w chyba lipcu lub sierpniu powinien się ukazać pełny raport z spisu powszechnego, który też będzie mówił nam o szczegółowych danych na temat osób z ograniczeniami, jak to oni tam nazwali, czyli z różnymi niepełnosprawnościami. To też będzie bardzo ciekawa statystyka, natomiast póki jej nie ma, no to tutaj BON, nie BON, tylko PZN, nam na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli i jej raportu o powiatowych urzędach pracy napisał taki ładny artykuł, który kondensuje te różne statystyki. I co prawda jest tam trochę optymizmu, bo jest mowa o rządowym programie, który ma zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami z tam chyba 20 paru do 40% do 2030 roku. No ale póki nie mamy konkretów, no to dla mnie to w sumie nie jest żadna informacja. Szczególnie, że to też nie wiadomo, czy jakoś bardziej sensownie bardziej sensownie dotrze do naszej społeczności osób niewidomych i niedowidzących.
5: Po drugie, no to się troszeczkę zmieniło, bo no, mamy sytuację taką, jaką mamy, ten raport, ta analiza PZN-u powstała chyba jednak troszeczkę wcześniej, przed wydarzeniami, które miały miejsce, i teraz podejrzewam, że z tą pracą będzie jeszcze gorzej.
6: W sensie jak wcześniej, bo ona jest z któregoś marca, z 7.
5: Ona została podana 7 marca, natomiast robiona została wcześniej, przed 24 lutego. No bo na taką analizę potrzeba czasu.
6: Oczywiście.
5: I w związku z tym, no to jest, to są, według mnie to są jeszcze optymistyczne założenia, będzie jeszcze chyba gorzej.
6: W sumie, no tak, to jest, znaczy z jednej strony może być gorzej, z drugiej strony może być lepiej, bo to też na przykład, nie wiem, to, że trafiają do nas niewidomi obywatele Ukrainy, może być motorem dla rozwoju pewnych rzeczy dla niewidomych.
5: Nie to miałem na myśli. Miałem na myśli to, że będzie dużo mniej środków budżetowych na pomoc osobom niepełnosprawnym, no bo żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać.
6: Znaczy tak, ja wiem, ale staram się być też trochę adwokatem diabła, bo to nie zawsze chodzi o środki, to czasami chodzi o chęci. A chęci często nie ma dlatego, że pewne organizacje uważają, że nie ma kto korzystać z tego, co mogliby zaoferować.
2: No, w sensie, że większa liczba po prostu nas, skądkolwiek, w jakikolwiek sposób byśmy się nie pojawili, no też motywuje w jakiś sposób, to jakby odbija ten argument, tak, a ilu was jest. No to rozumiem z tej strony.
5: Ale większa liczba jest też tych zwykłych ludzi. A lepiej wziąć tych zwykłych niż jakiegoś niewidomego, któremu trzeba wszystko dostosowywać jeszcze.
6: Ale mi nie chodzi o wziąć. Mi chodzi o
5: do pracy,
6: przeszkolić,
5: tak?
6: Mi chodzi o, nie wiem, otworzyć na świat. To W sensie,
5: ale to, że przeszkolisz, nie zwiększa zatrudnienia, naprawdę. Uwierz mi, ludzi przeszkolonych jest dużo, dużo więcej niż tych, którzy pracują.
0: Przeszkolić, po pierwsze przeszkolić trzeba dobrze i trzeba z rzeczy, które się faktycznie przydają.
5: Dokładnie.
0: I trzeba sprawdzić potem, czy to ta wiedza, tak powiem, weszła i została, bo bardzo często to, że się pojedzie na szkolenie, to jest jedno, a to, że się pojedzie na szkolenie wypić, a nie po to, żeby się czegoś nauczyć, to jest drugie. I to niestety wśród niewidomych mam wrażenie, że bardzo często tak wygląda. No a druga kwestia to jest taka, że niestety podejście u nas jest takie, i to nie tylko u nas, bo to wszędzie jest, w mniejszym lub większym stopniu wszędzie tak jest, że skoro państwo nam daje, to po coś nam to państwo daje i po co ja mam pracować, bo przecież państwo mi daje. No i przez to niestety, że daje, no to musi ciągle dawać coraz więcej, a przez to, że daje coraz więcej, to rozleniwia ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
5: Wiesz co, nie do końca, bo powiem tak, w projekcie, w którym ja uczestniczyłem, fundacji, o której była mowa w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie, z województwa podlaskiego uczestniczyło 40 osób i teraz uwaga, z tych 40 osób 4 tylko dostały pracę, 3 dostały jakiś staż, który był finansowany z tego projektu. Dziękuję. A negocjowano i był trener pracy i tam cuda niewidy, więc to nie jest też tak różowo.
2: No, czegokolwiek byśmy nie chcieli zorganizować, na pewno to wymaga po pierwsze rozwiązań systemowych i robionych też tak z głową i na miarę, że tak powiem. A i prawda jest też taka, że choćbyśmy mieli najszczersze chęci i się zapalili do roboty, to my sami bez pomocy z góry też nie jesteśmy w stanie tych gór ruszyć. No i to tak jest.
5: Niestety tak jest. Ludzie są niechętni. W ogóle to nawet to, że my coś potrafimy i chcemy udowodnić, że potrafimy, to sorry, ale to nie ma większego znaczenia, bo nam działa tak system, jak działa, nie chcemy nic zmieniać,
0: no
5: bo
0: nie,
5: jest...
0: Jak potrafimy, to już coś osiągniemy, jeżeli chcemy coś osiągnąć i coś potrafimy, to coś osiągniemy.
2: To znaczy, to wymaga też trochę mieć twardy tyłek prawdopodobnie i być trochę taką przebojową osobą, nie? Bo tak mieć wiedzę techniczną i argumenty to jest jedno, a mieć też osobowość, którą kogoś przekonasz do tego, bo trochę na tym się opiera też chyba, nie chcę tu teraz świrować za bardzo, ale kapitalizm i tak dalej, że kto się potrafi wybić i tak dalej, no to jest inna rzecz i to też nie jest tak, że każdemu prawdopodobnie się uda tylko dlatego, że ma chęć i maturę na 5 i
0: to, że to są inne rzeczy. Z tych czy innych względów i tutaj też niestety nauka mówi sama za siebie, mają problemy i w kwestiach społecznych bywa z nami różnie, no to też gdzieś tam popłaca niestety, to znaczy, też wszystko popłaca.
6: Może moje doświadczenia są inne, ale dla mnie bardzo dużo rzeczy leży w determinacji. Szczerze mówiąc, nigdy, przenigdy w swoim życiu nie szukałam pracy. W sensie, dobra, okej. Jeżeli liczymy prace dorywcze, nie wiem, w stylu przetestowanie apki, zrobienie tłumaczenia, nie wiem, cokolwiek, no to okej. Ale nie szukałam nigdy pracy takiej typu właśnie, nie wiem, na etat, na jakąś współpracę dłuższą, że ileś godzin w tygodniu mam przepracować i ileś za to dostanę. A mimo to już teraz, kiedy jestem na studiach, miałam parę propozycji i teraz w jedną z nich się angażuję. I jakby nawet nie szukałam właśnie, a gdybym szukała, no to podejrzewam, że tego byłoby jeszcze więcej, więc no dla mnie okej, może ta propozycja, którą wybrałam, no to też jest trochę oszukana, bo pracuję, bo będę pracować w dostępności trochę. Więc może to, że jestem niewidoma, jakby było moją kompetencją, ale...
2: To może być trochę wypadkowa.
6: Chodzi mi trochę o to, że po prostu no dużo zależy od nas i takim marazmem w stylu nic nie osiągniemy i co byśmy próbowali, to i tak jesteśmy skazani na przegraną. Nie osiągniemy nic w sumie i nawet nie osiągniemy tego, że będziemy się lepiej czuć przez to, no chyba, że się ktoś...
5: Ale nie wzięłaś pod uwagę to, że jesteś studentką, nie trzeba za ciebie odprowadzać żadnych podatków. Tego też nie wzięłaś pod uwagę, a to też jest bardzo ważny czynnik dla pracodawcy.
0: Znaczy inaczej, ja uważam, że jeżeli nie chcemy nic osiągnąć i będziemy jak uparcie stać przy tym, że nic nie osiągniemy, no to nic nie osiągniemy, no i to jakby druga sprawa. A jeżeli faktycznie mamy w sobie determinację, żeby coś chcieć osiągnąć i jednocześnie mamy jakąś wiedzę i no wyróżniamy się jakoś z ponad tłumu widzących, bo to jest fakt, my jako niewidomi, żeby nas chcieli, to musimy się wyróżnić z ponad tłumu, No to wtedy jest jakaś
1: Mikołaju,
0: szansa.
1: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. I teraz zadajmy sobie pytanie, ilu widzących się wyróżnia? Niewidomi są tacy sami jak widzący, więc są jednostki wybitne, jednostki bardzo zdolne, ale też i tą średnią stanowią osoby przeciętne. I tu patruje problemu.
0: Można się nauczyć. Jeżeli wiemy, że trzeba się tego wyróżnienia nauczyć, to może zajmie nam to trochę więcej wysiłku i może faktycznie czasami zamiast oglądać sobie Netflixa i pić piwko, lepiej byłoby przysiąść do nauki tam, gdzie nasz widzący znajomy nie musi. Ale ja myślę, że w zasięgu każdego, nie mówię, że nie wiadomo jakiej, ale jakiejś pracy to zdobycie by było. Wiadomo, uznając, że jakby nie ma dodatkowych gdzieś tam niepełnosprawności i dodatkowych problemów i uznając, że no człowiek ma podejście takie, że chce i ma podejście takie, że jest po co, a nie, że i tak mi się nie uda i udowodni wszystkim, jaki to świat jest niesprawiedliwy. No bo to wiadomo, że w taki sposób to faktycznie no, nie dojdziemy do niczego.
1: Ja myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, to bardzo byśmy chcieli, żeby było tak jak mówisz, no cóż, a całą resztę zweryfikuje życie.
2: Podsumować to można też tak, że warto próbować różnych rzeczy. Skutek może być różny i różnie się to może dla różnych osób rozegrać. A to spróbować zawsze warto, nawet jeżeli to już czasami wygląda jak rozpaczliwe wołanie i znikąd pomocy. Jak ktoś ma i komuś pobłogosławiono, że ma, warto kreatywność użyć. Wiadomo, że jest różnie i są różne osoby z różnymi doświadczeniami i różnym podejściem. I my tego problemu też w tym jednym podcaście prawdopodobnie nie rozwiążemy, a czasu nabijamy sobie coraz więcej, więc lećmy dalej, bo właśnie Mikołaju, ty masz kilka drobnych newsów. Co tam w tym tygodniu się takiego mniejszego wydarzyło?
0: No więc tak, kilka miesięcy temu pojawiło się w iOS 15 dla zewnętrznych deweloperów możliwość tworzenia wykresów audio, możliwość tworzenia wykresów dźwiękowych w aplikacjach. No deweloper musi dostarczyć iOS-owi informację, że tu jest wykres i jakie na tym wykresie znajdują się punkty i już nam iOS jest w stanie ten wykres opisać i jest w stanie nam odtworzyć dźwięk tak jak ten wykres idzie. I tutaj na razie wiemy o jednej aplikacji, która z tego skorzystała, amerykańska aplikacja Mint Finance do śledzenia naszego budżetu domowego i do śledzenia naszych gdzieś tam wydatków. Niestety niedostępna w Polsce, a szkoda, bo mogłoby się coś takiego, no zwłaszcza z dźwiękowymi wykresami, przydać. Doszła do nas informacja od rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej firmy Elita Group, chyba rosyjskiej, która poinformowała, że 8 marca od 8 marca będzie dla użytkowników urządzenia Elbrail możliwość aktualizacji do Windows 11. Dotyczy to urządzeń drugiej generacji i ma to ponoć wymagać niby reinstalacji systemu. Tutaj swoją drogą też ciekawe, co dalej z Elbrailem, no w obliczu tego, co się dzieje obecnie na wschodzie naszego kraju i za naszą wschodnią granicą, w obliczu wojny, w obliczu sankcji, no co z Elbrailem dalej. No a pozostając gdzieś tam w klimacie notatników, no to firma Google poinformowała, że do Gmaila nie będą się już mogły zalogować aplikacje, które nie mają od Google na to wyraźnego pozwolenia, no bo jakby protokoły gdzieś tam odpowiedzialne za łączenie się z pocztą e-mail mówią o tym, jak takie logowanie powinno się odbywać i tak ono się właśnie odbywa w większości u większości dostawców poczty elektronicznej. No, efekt jest tego niestety taki, że jeżeli ktoś wykradnie nam hasło, to pisząc sobie program może bardzo prosto skopiować nasze maile. Google w związku z tym zrezygnowało kompletnie z tej metody. Google tej takiej standardowej metody logowania się do Gmaila już nie wspiera. Google stworzył swoją, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla zaakceptowanych przez Google aplikacji i która no, wymaga od tych aplikacji przejścia jakiegoś procesu, jakiegoś audytu bezpieczeństwa, co po prostu utrudnia znacznie komuś, komu się dostało w ręce nasze hasło, jakieś takie masowe wyciąganie tych maili na masową skalę, no bo już musiałby jakoś stworzyć aplikację, którą Google zaakceptuje, a to nie jest takie proste. Jaki to ma wpływ na nas, jaki to ma wpływ na niewidomych? No ma wpływ całkiem spory, bo wielu z nas korzysta z notatników brajlowskich. I no nie są to ze względu na swoją cenę urządzenia, które wymieniamy jakoś bardzo często, a są to urządzenia, które mają bardzo często wsparcie dla poczty elektronicznej, które pozwalają nam tę pocztę elektroniczną odbierać. I o ile te nowe notatniki, czyli no większość rzeczy, jeżeli nie wszystkie, które mają na sobie Androida, czy to nowe Braille Sensy, czy to nowe Braille Note Touch, będą z tym kompatybilne, o tyle notatniki starszej daty mogą już mieć z tym większy problem. To była zmiana, która była gdzieś tam wprowadzana od już dłuższego czasu na kontach firmowych, na kontach instytucjonalnych, czy to firm, czy to szkół. To już się stało jakiś czas temu. Teraz no, to już jest zwieńczenie i to już dotyka też kont, a jeżeli nie dotyka już, to dotykać w bardzo bliskiej przyszłości będzie takich zwykłych, indywidualnych, naszych na Gmailu.
5: Od 30 maja dostałem powiadomienie.
0: O, to bardzo możliwe.
5: Natomiast mam pytanie, a co z Thunderbirdem? Będzie dał radę?
0: Thunderbird w którejś z wersji nie jakiejś, nie wiadomo jak nowej, ale też nie jakoś nie wiadomo jak starej, dostał wsparcie i Google mu umożliwił ten dostęp i ten dostęp mu dał. Więc jeżeli nasza
5: ale
0: wersja
5: czy trzeba coś zmienić w nim, czy coś trzeba?
0: Nie wiem, czy nie będzie się trzeba zalogować jeszcze raz. To jest dobre pytanie, bo jeżeli się logowałeś wprowadzając hasło wewnątrz samego Thunderbirda w to takie pole zwykłe z hasłem, to podejrzewam, że będziesz musiał po prostu konto usunąć i je jeszcze raz zalogować. A jeżeli miałeś już w Thunderbirdzie wyświetlony taki no, widok strony internetowej typowy Google'a, gdzie tam się trzeba zalogować jak do Google'a, no to już jesteś nową metodą, nowym sposobem i nie powinno już być z tym problemu i to już powinno jak najbardziej
5: zostać. Nie, to myślałem, że może to jakąś opcję tam włączyć czy coś gdzieś.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem jak to jest z migracji konkretnie w Thunderbirdzie ze starego konta na nowe, ze starego
5: tam
0: typu
5: się, bo dużo, czy, dużo ludzi po prostu tego używa,
0: tak.
5: Dużo osób niewidomych jako
0: jeżeli
5: klienta.
0: W najgorszym wypadku na pewno wyrzucenie sobie z Thunderbirda konta i dodanie go na nowo pomoże, może da się prościej, nie wiem, ale to na pewno jeżeli by się nam coś miało z tym kontem stać, to jakby to na pewno pomoże, bo jeżeli mamy no, w miarę nową wersję tego Thunderbirda, to Thunderbird jak najbardziej tę nową metodę wspiera. Wspiera ją również, z tego co wiem, Becky, bo kiedyś pytałem...
1: Potwierdzam, wspiera.
0: Nie wspiera jej, podejrzewa, na przykład jakiś Outlook Express, jakiś stary Windows Live Mail. Więc jeżeli ktoś korzysta z Windows Live Maila, jeżeli ktoś korzysta z Outlook Expressa...
5: A czy w Becky trzeba coś włączyć, czy Becky sam jakoś to...
0: To jest też pytanie. Jeżeli
1: jak
0: ktoś
1: konfigurujemy
0: się
1: sobie, wybieramy sposób logowania i tam jest albo do wyboru IMAP, to znaczy nie, to jest przy wyborze logowania. Tam mamy Office 365 OAuth i Google OAuth i tam musimy wybrać jeden z tych, otwiera się przeglądarka, dokładnie wybieramy Google OAuth i wtedy logujemy się na nasze konto, dostajemy pytanie, czy chcemy zezwolić programowi Becky na dostęp do naszego konta. Klikamy, że tak i to już działa, przy czym warto pamiętać o tym, że co jakiś czas, przynajmniej w przypadku Becky, ta prośba się pojawia. To jest tam co parę tygodni, dostajemy taki alert, że takie potwierdzenie.
0: A to w przypadku bardziej szanowanych, znanych aplikacji czegoś takiego nie ma. Na przykład w Apple Mailu, który działa dokładnie na tej samej zasadzie teraz, już czegoś takiego nie ma i to konto zostaje. I tak samo w Thunderbirdzie mi się też wydaje, bo ja sporo z tego programu korzystałem, że tego nie było, choć pewności stuprocentowej nie mam. W każdym razie w mailu na pewno tego nie ma i oczywiście Apple Mail też nie wiem od ilu wersji, ale w każdym razie teraz też oczywiście to wspiera i też oczywiście to działa. Co jeszcze z małych newsów? TVBlue wprowadza szablony, TVBlue klient Twittera. Szablony pozwalają nam na ustawienie sobie, w jaki sposób będą wyświetlane nam tweety. Mamy tam do dyspozycji ileś takich elementów, które możemy sobie w ten szablon wkleić, które możemy sobie w tym szablonie umieścić. Możemy sobie ustawiać oczywiście cały jakby ten tekst, który zostanie wyświetlony i tam odpowiednie ciągi znaków, odpowiednie elementy zostaną zastąpione faktycznymi elementami już z tweeta. I jednym z takich elementów jest opis obrazka, czyli coś, co do tej pory musieliśmy robić wchodząc w tam okienko wyświetl tweet i przechodząc potem klawiszem tab do pola opis obrazka. Teraz możemy sobie, jeżeli tego chcemy, bezpośrednio wpisać w szablon i ten opis obrazka będzie nam od razu bezpośrednio przeczytany. Pozostając w temacie klientów Twittera, The Cube, aplikacja swego czasu popularna, swego czasu znana, nie będzie już rozwijana, został ogłoszony koniec jej wsparcia kompletny. Ona już była ledwo żywa, ledwo gdzieś tam czasami rozwijana, ale dużo, dużo, dużo rzeczy nowych gdzieś nie było do niej wprowadzanych. Chociażby tego tak zwanego streamingu, czyli natychmiastowego pojawienia się tweetów, który najpierw się pojawił, potem zniknął, a w TheCube go w ogóle nigdy nie było. No właśnie TheCube nigdy nie dostał. Teraz już aplikacja nie będzie dalej rozwijana. Mamy TVBlue, mamy Quintera, który czasami jakieś aktualizacje jeszcze dostaje. Mamy Twistcake'a. I podejrzewam, że jeszcze kilka innych by się znalazło, więc wybór mamy, nie ma w tym momencie chyba niczego, albo jest bardzo niewiele rzeczy, co TheCube umiał, a czego nowe klienty nie umieją, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że szablony trafiły teraz do TVBlue, a szablony były jedną z rzeczy, które właśnie TheCube słynny miał, jeszcze Chicken Nugget jest, który też szablony chyba ma. Poprawiła się podobno dostępność w Notion, takiej platformie do notatek. Podobno nadal jest źle, podobno nadal jest tragedia, podobno nadal nie da się tego używać zbyt wygodnie, ale jak ktoś musi i jak ktoś się uprze, to coś od biedy jakoś się powoli zaczyna dać, a był z tym wcześniej już w ogóle bardzo duży problem. Czy chcemy tego używać do przechowywania jakichś własnych notatek? Twierdziłbym, że nie, podejrzewam, że nie. Ale jeżeli dostaniemy dostęp do czegoś, do jakiegoś obszaru gdzieś tam roboczego, workspace'u tak zwanego, w którym mamy coś zrobić, w którym mamy coś popracować, mamy kwestię powiedzmy jakiegoś teamu, grupy osób, która już na tej platformie działa, to tutaj może nam się to przydać i możemy z tego gdzieś tam skorzystać, że coś chociaż się jakoś w tym da zrobić. I to prawie tyle, to nie do końca tyle, bo się ostatnio dowiedziałem o takiej ciekawej informacji. Podobno są detektory światła, detektory sprzętowe, które no, przez to, że są sprzętowe, przez to, że są bardzo prostymi urządzeniami, reagują praktycznie natychmiast na to, jak to światło się zmienia. Bardzo szybko wraz z tym światłem zmieniają ton i jak się w nie wsłuchamy, to jesteśmy podobno w stanie nawet wysłyszeć, jaki typ światła się wokół nas znajduje. Czy to jest światło elektryczne, czy to jest światło naturalne, czy to jest światło z żarówki, czy z jarzeniówki, czy z czego ono jest. Jakim cudem światło elektryczne zmienia się w jakiś sposób, mruga tam z jakąś częstotliwością, czego osoby widzące nie widzą, bo dzieje się to tak szybko. U nas w Europie jest to 50 razy na sekundę. Nie wszędzie tak jest, ale u nas jest to akurat tyle. I mając dostatecznie szybki, dostatecznie prosty detektor, który nie jest aplikacją na smartfonie, która sprawdza to raz na ileś sekund, tylko jakimś tam prostym układzikiem, który robi to, że tak powiem, na bieżąco, jesteśmy podobno w stanie przy niektórych tego typu urządzeniach wysłyszeć, jak się ten ton zmienia, czego światło na przykład naturalne oczywiście nie robi. Co może nam się jako niewidomym przydać w stwierdzeniu, czy mamy włączone światło, czy mamy zgaszone światło, czy to, co jednak świeci, to jest światło na zewnątrz, czy może trzeba by zapalić, powiedzmy, zanim ktoś do nas przyjdzie. Co dla nas jest przydatne, zwłaszcza jeżeli mamy ileś tych kontaktów. Wszystkie te kontakty kontrolują jedną lampę i nie jesteśmy się w stanie po stanie kontaktu, po przełączniku zorientować, czy światło jest zapalone, czy nie. Więc to taka ciekawa informacja. Jeszcze tutaj kilka informacji mam. Tak się ostatnia informacja pojawiła, że nawet osoby widzące znalazły sobie ciekawy trik na tani zakup Maca. Jeżeli ktoś używa Maca bardziej stacjonarnie, to okazuje się, że MacBook Pro z rozwalonym ekranem jest często do kupienia taniej niż Mac Mini, a może spełnić taką samą funkcję. I również dla osoby niewidomej teoretycznie mógłby spełniać taką samą funkcję. Czy ja polecam? Ja bym się chyba nie odważył, ale podobno są ludzie, którzy się odważyli i którzy są zadowoleni i którzy korzystają, bo jeżeli albo ktoś jest osobą widzącą i tak zawsze korzysta z zewnętrznego monitora, albo ktoś jest osobą niewidomą i tego monitora nie potrzebuje, a wszystko inne działa, to takie urządzenie z zepsutym monitorem można bardzo często kupić po bardzo obniżonej cenie i nieźle na tym wyjść. I pojawiło się jeszcze jedno narzędzie, które nie wiem, czy będzie nam przydatne bezpośrednio, bo nie wiem, na ile jest dostępne, ale może nam być przydatne pośrednio. O co chodzi? Narzędzie nazywa się MathPix i pozwala ono nam na ocerowanie tekstu matematycznego wraz ze wzorami, wraz z formułami, wraz ze wszystkim, po czym wynik dostajemy w systemie LaTeX, który oczywiście możemy gdzieś potem wkleić i nam screen reader tę matematykę przeczyta. Mówię, nie wiem jak, na ile przyda tam się ono nam osobiście, na ile jest dostępne, ale na pewno jeżeli ktoś dla nas coś adaptuje, ktoś dla nas coś przygotowuje, to może mu to sporo pracy ułatwić, ponieważ nie musi już ręcznie, mozolnie przepisywać tekstu literka po literce i całych tych wzorów ręcznie na jakiś dostępniejszy format przepisywać, bo wystarczy, że wrzuci zawartość do takiego programu i program zrobi za niego większość roboty, tylko potem co ewentualnie ręczna korekta, to już będzie domena osoby adaptującej, osoby przygotowującej. Więc myślę, że zwłaszcza osoby gdzieś tam w ten czy inny sposób jeszcze będące w edukacji, czy to wyższej, czy to szkolnej, mogą z istnienia czegoś takiego skorzystać.
2: Dzięki Mikołaju za tutaj garść newsów. My mamy telefon. Więc jeżeli nie ma żadnych przeszkód, Krzysztof znów do nas wraca. I właśnie, witaj Krzysztofie. Halo, halo? A, Krzysztof jeszcze dołącza, w porządku. Ale już dzisiaj
7: raz. Ja powinienem już być, jestem.
2: Tak, jesteś, jak najbardziej jestem.
7: Witam po raz drugi. Ja dzwonię z newsem, ponieważ wertując lutowy sześciopunkt, wpadłem na ciekawy artykuł dotyczący kart Mastercard. Mastercard postanowiło wyjść naprzeciw osobom niewidomym i słabowidzącym, jak czytamy w artykule, i postanowiło ułatwić nam rozróżnienie kart właśnie Mastercard, bo wiadomo, możemy mieć różne i przedpłacone, i debetowe, i kredytowe. No i postanowili właśnie stworzyć kartę Touch Card, które będą się różniły tym, że każda z tych kart na prawym bocznym rogu będzie miała różnego rodzaju wycięcie. Przykładowo karta na krótszym boku będzie miała wycięcie. Przykładowo karta

0: oczywiście tak się sprawdza. No, mam pewne zastrzeżenia, bo jeżeli ktoś zapomni, jak do czego dana karta, jak jest oznaczona, no to w tym momencie jesteśmy chyba w czarnej, że tak powiem.
1: No, z drugiej strony niewiele więcej dało się chyba zrobić. To znaczy, można było coś pewnie w Braille'u jakieś litery napisać, to może byłoby bardziej intuicyjne.
0: No właśnie, też o tym myślałem,
1: tak,
0: Pawle.
1: Ogólnie to... Ale też nie każdy zna Braille'a, więc... Niestety,
2: ale się... myśmy chyba o tym w innym...
3: Tak, właśnie miałam mówić, ale nie chciałam przerywać, że dzięki za przypomnienie, a mówiliśmy o tym, bo nawet pamiętam, że ja to mówiłam.
0: Więc... To sorry, Paulino, przepraszam, myślałem...
2: Nie, nie, nie, spokojnie, Krzysztof,
3: w sensie,
2: nie, ponieważ...
3: Fajnie, że przypomniałeś, bo...
1: A może
2: nie, nie, bo ja nie wiem, bo prawdopodobnie sześciopunkt, znając sześciopunkt, napisał trochę pewne niejasności, ponieważ rzeczywiście takie coś wprowadza Santander na swoich kartach, ale tylko Santander. Żadne inne banki nie. I teraz trzeba o tym powiedzieć, że te wszystkie karty, Mastercard, Visa i tak dalej, one są wydawane na licencji. I w ramach tej licencji, no to bank może pewne zmiany sobie wprowadzić. To nie jest tak, że on sobie tak,
3: że to
2: czy tamto. No i wiem, że Santander rzeczywiście takie coś prowadził jako chyba jedyny na razie, bo to o tym żeśmy mówili, ale cała reszta banków niestety.
0: No właśnie tam nie było.
2: Powiem więcej, nawet bank, więc... karta Master, którą ja dostałem z, no, żeby nie powiedzieć, Citibanku, no, wiem, że to może nie reklama, ale bardziej raczej antyreklama. O ile poprzednia była wypukła i ładna i w ogóle wiadomo było, że to karta kredytowa, to tą, którą mam, to jest po prostu no, jeden wielki taki, jeden plastik zwyczajnie bez niczego. Po prostu taki jeszcze, tak jak takie najgorsze, najbardziej szmatławe karty
0: na
2: samym początku, jak tylko były wydawane jeszcze za czasów lat 90.
3: Chociaż tutaj się robi trochę zawiłość, bo szczerze mówiąc, żeby nie sprzedać fejka, weszłam teraz na Google i wpisałam po prostu odpowiednią frazę i pokazała mi się strona Mastercard, gdzie właśnie mamy taki komunikat. Wady wzroku to problem, który dotyczy 2,2 miliarda ludzi na świecie.
0: No i to jest właśnie ten artykuł, tak się Paulino zaczyna w sześciopunkcie.
3: Na którym kart serii Touch Card pozwalają odróżnić od siebie karty.
1: Przez Mastercard. Jak to potem wygląda w kwestii konkretnych banków, nie wiem. Może tam jest jakaś
0: ścieżka?
1: No nie
0: wiem, PKO chyba nie ma, bo ja jestem w PKO i mam tylko wizę, więc no.
2: No ja mam właśnie Master i nie ma żadnych wycięć.
3: Ja wiem, że mówiłam o czymś.
1: Robić, nie? Chyba.
2: Ale pamiętacie, co miał być? Jingle w Mastercardzie? Jakoś...
1: Tak, tam też coś.
2: Do tej pory nie widzę.
1: Tak, miał być jingle w terminalach. Mhm.
2: I nie
3: tak
2: ma.
3: Szczerze, właśnie wiem, że coś mówiłam, ale sprawa jest no taka zawiła, bo coś o Santanderze jest, coś o tym Mastercardzie. I oni tu piszą, że wprowadzają te karty, ale w sumie nie ma tu żadnego konkretu.
0: I nic konkretnego nie podają, Paulino, nie? Żeby coś... No.
3: Tak.
2: Natomiast mówię, tak, co jest napisane i na mojej karcie z PKO i Citibanku, że to jest karta wydana na licencji Mastercard, albo na licencji Visa, albo na licencji czegoś tam. Być może są pewne odstępstwa. Że tak powiem,
0: być może, no nie wiem, no, takiego newsa znalazłem, postanowiłem się podzielić z wami.
2: Bardzo dobrze.
0: I jak tylko coś będę miał, to tam coś podrzucę.
3: I ten,
2: ale
3: i
2: może
3: ten
2: słuchacze
3: news
2: coś jeszcze
3: nawet
2: powiedzą.
3: Nawet pochodzi z końca października 2021 roku, więc tak w sumie to nic nowego ten sześciopunkt nie napisał, bo jeżeli w tym artykule, o którym mówisz, też nie ma żadnych konkretów. No, to jakby...
0: no nie, no czytałem go właśnie przed chwilą, wertowałem.
3: Za kolokwializm, ale Ameryki nie odkryli.
0: No nie.
3: To z 3-miesięcznym opóźnieniem w sumie.
2: Ale no trudno, żeby takie pismo było aktualne, to trzeba w Braille'u wydrukować, matrycę zrobić, to wszystko jest
0: dokładnie,
2: strasznie kosztowne.
0: No.
2: I to wiadomo, że to jest... ja wiem, że na przykład sześciopunkt podał, że będzie waloryzacja bodajże chyba zasiłku pielęgnacyjnego,
0: tak,
2: którą potem zatrzymano, a już tego nie podano, że zatrzymano.
0: No, tak. No właśnie, tak.
2: I gdyby więc nie tutaj... Tyflo Przegląd, to ja bym też nie wiedział.
0: Oj tak, także chwała Tyflo Przeglądowi.
1: No dobra, to

0: Krzysztofie, czy coś jeszcze, czy to...
1: Myślę, że tyle, natomiast no, no jeszcze tak tutaj wracając do tego, co mówił Mikołaj odnośnie tego bankomatu, że mu nie podało, że nie było pieniędzy. No niestety, to udźwiękowienie tych bankomatów, nawet tego PKO, to jest różne. No, ja miałem kiedyś sytuację taką, że oczywiście wypłacałem sam, podłączyłem sobie słuchaweczki, bo zawsze już pomimo tego, że płacę bezgotówkowo, to czasami jeszcze od czasu do czasu tą gotówkę gdzieś tam, wiecie, wyciągam. No i była sytuacja taka tu w Jaworznie u nas przy PKO, że sobie wypłacam, spokojnie stoję i nagle ktoś za mną się na mnie drze, nie będę tu używał słów, jakich używa na antenie, jakich mówił. Długo pan jeszcze będzie to ten wypłacał, bo mi się śpieszy z opiekunem przyjść, coś tam, zaczęła się jazda, z tym się, no nie, no chwileczkę, już kończy, już mnie nie widzi pan, że biała laska tu jest i poza tym, no ja troszkę inaczej obsługuję to niż pan, no przepraszam bardzo, no chwilkę można poczekać, aż akurat transakcję, operację kończyłem i no i po co te nerwy, no i niestety czasami z takimi komentarzami też się niestety trzeba liczyć. No, ale trzeba być odpornym i tyle. No.
0: No dobrze. No to w takim razie dziękujemy ci bardzo za to, że się podzieliłeś. No i zostań z nami. My tu jeszcze chwilkę posiedzimy. Pozdrawiamy.
1: Dzięki,
0: no i
1: pozdrawiam.
0: Odbioru. Na razie.
1: Dzięki, hej.
0: Michale, czy u nas na tekstowych kanałach spokojnie, czy coś nas tu oczekuje?
2: Na razie spokojnie.
0: Nie pominąć? No, dobrze. No to spokój nas tylko może uratować. Ja natomiast jak macie coś jeszcze nam do przekazania, to bardzo chętnie, jak zawsze. Jeśli chodzi o to, co nam tu jeszcze zostało, no to na przykład ja odkryłem dość interesujący dodatek, który już widzę, że u mnie nie działa. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś źle ustawiłem. No, jakby to powiedzieć, w filmiku na YouTubie działał. Nazywa się on Buster. I jest to dodatek do wszystkich przeglądarek w sumie, bo to jest i Firefox, i Chrome, i Edge, i Opera, wszystkich desktopowych. Dodatek, który sam rozwiązuje nam kapcze dźwiękowe reCAPTCHA. To się może okazać przydatne w sytuacji, kiedy ktoś po prostu no, nie zna języka angielskiego, a te kapcze dość często jednak pojawiają się po angielsku i po prostu nie ogarnia przepisywania tych słówek, które tam się pojawiają. No, rozwiązanie jakieś jest. Da się ten dodatek pobrać po prostu z dowolnego sklepu z dodatkami, z dowolnego repozytorium. I wygląda to tak, że instalujemy dodatek, wchodzimy w jego opcje. W Firefoxie to jest w narzędzia, w dodatki, tam znajdujemy z listy Buster, CAPTCHA Solver. Tam jest przycisk więcej opcji, czy więcej, i tam w kontekstowym jest opcje. I tam jest, dostajemy instrukcję, żeby pobrać oprogramowanie klienckie na komputer. I my to robimy. Naciskamy na download, jest pobierany plik, następnie następuje jego instalacja, więc tam tylko, to też wszystko jest w takim oknie przeglądarki web. Robimy to, instalujemy, pokazuje się nam komunikat, że instancja tego klienta dla konkretnej przeglądarki została zainstalowana. No i wchodzimy na stronę, gdzie jest reCAPTCHA, gdzie jesteśmy zmuszeni, żeby tą CAPTCHA audio wypełnić. Czy tam najpierw są jakieś pewnie figurki, zwierzątka i inne jakieś do poukładania elementy. No i pod tam, gdzie są przyciski różne, pokazuje się nam nowy przycisk. Przycisk Solve Challenge. I gdy go naciśniemy, no to właśnie. Powinno się samo poklikać, powinno się odpalić odtwarzanie samo i powinien nam system rozpoznawania mowy sam wysłyszeć te słowa i je przepisać. U mnie to nie chciało działać. Możliwe, że jest to kwestia poeksperymentowania z ustawieniami, bo tam są różne opcje. Jest opcja symuluj działania użytkownika, którą można zaznaczyć lub nie. Jest opcja używaj nawigacji klawiaturą, czyli pewnie dodatek ma symulować nawigację klawiaturą. Też możemy zaznaczyć lub nie. Są do wyboru różne systemy rozpoznawania mowy. Domyślnie jest VIT.ai, VIT.ai, bardzo, bardzo fajna nazwa na system właśnie bazujący na AI, ale jest też Google, jest też Azure, jest tego troszeczkę i można sobie wybrać jeden konkretny i próbować.
3: Ale to niestety pokazuje, że i jakby to już jest no, znany od wielu lat fakt, że rozpoznawanie dźwiękowe i recapture nie jest trudne i z tego co wiem, to właśnie większość przestępców, bo to w większości o nich się cała sprawa opiera, którzy potrzebują automatycznie rozpoznawać kody z obrazków, to wcale właśnie w ostatnich latach nie skupiałem się na kodach z obrazków, a na kodach dźwięków. I to właśnie wersja dla niewidomych stała się tą najpopularniejszą i tą ulubioną wśród takich osób. No już, pomijając fakt, że ReCAPTCHA ma sporo innych wad, chociażby ReCAPTCHA nie ma po polsku i tak jak ja sobie z tym poradzę, tak próba pomożenia komuś z ReCAPTCHA przez telefon, gdzie osoba nie znała kompletnie angielskiego, a mi się teraz przytrafiło, no nie jest to proste. To jest druga sprawa, osoby głucho-niewidome to jest trzecia sprawa. No i tutaj niestety HaCAPTCHA ze swoim cookie, co by o niej nie mówić i co by jacyś wielcy prywatnościowi fani na nią nie narzekali, no to ja mam niestety wrażenie, że jest w tym momencie naszą jedyną drogą, bo ReCAPTCHA już
2: i naszym jedynym przekleństwem
3: upada. No i to też widzimy, bo jeżeli spróbujemy użyć ReCAPTCHA z jakiegoś miejsca, gdzie trochę ruch do ReCAPTCHA jest bardziej intensywny lub coś się w naszej przeglądarce nie spodoba, a to może być wszystko od niebycia zalogowanym do konta Google, po to, że ktoś w naszym domu, któryś z naszych domowników kliknął nie tam, gdzie trzeba i jego komputer jest wykorzystywany przez ludzi nie do tego, do czego być powinien, bez wiedzy tego użytkownika, no to możemy się natknąć na coś takiego, że nam ReCAPTCHA tam, gdzie powinniśmy usłyszeć słowa do przepisania, da komunikat, że niestety z twojego adresu wykryliśmy zbyt dużo automatycznego ruchu i użyj
2: A
3: obrazka.
2: Tak,
3: i prawda. Użyj obrazka. Bo po prostu dźwięk jest na tyle łatwy do rozpoznania, że próg, w którym twoje urządzenie może potencjalnie być zagrożeniem, żeby ta opcja w ogóle była dostępna, żeby ona miała sens, trzeba było ustawić bardzo nisko. Ja nie pracuję w Google i nie znam tych statystyk, ale ja podejrzewam, że osoby, które faktycznie używają kapczy dźwiękowej w celu, do którym ona jest przeznaczona, to jest jakaś dziesiąta lub setna część procenta, a cała reszta to są hakerzy i inne tego typu elementy.
2: Natomiast powiem tylko tyle, że jest też ta HaCAPTCHA. HaCAPTCHA to jest też przekleństwo, dlatego że są strony, nie będę ich tutaj mówił, ale mogę ci powiedzieć poza anteną, gdzie ciasteczko cookie, które otrzymujesz, nie rozwiąże tej ReCAPTCHA i jest to ustawione specjalnie przez dewelopera, żeby było to niedostępne i żeby się nie dało wejść.
3: A to też ciekawe. Rozumiem, że przeglądarka oczywiście skonfigurowana jak trzeba.
2: Jak najbardziej. Jedna i druga.
3: A to też ciekawe. To też jakby dobrze, że mówisz. Ja się szczerze mówiąc jeszcze nie spotkałem. I no dla mnie zawsze... Ja HaCAPTCHA potrafię wytłumaczyć, ReCAPTCHA nie. I to jest chociażby jedna kwestia, bo w HaCAPTCHA to nawet jak ktoś tego angielskiego nie zna, to ja mu mogę powiedzieć, że get accessibility to okie.
2: Tak, dokładnie, tak. Natomiast można tak ustawić, że accessibility cookie nie działa. Nie będzie działać.
3: A no to jest niestety. Jakby, to też dobrze, że mówisz i to jest faktycznie co też niestety nie dziwi, bo podejrzewam, że to accessibility cookie też jest najłatwiejszą metodą dla botów, żeby się dostać tam, gdzie boty dostać się nie powinny.
0: My tymczasem mamy połączenie, ktoś do nas się wdzwania i zaraz się być może przekonamy, kto to taki. Tutaj w kwestii tyflowieści zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Natomiast, zanim to odbierzmy jeszcze telefon. Halo, halo?
4: Halo, halo, Bartek po tej stronie.
0: Witaj, Bartku, z czym przychodzisz?
4: Ja tylko tak krótko dwa tematy. Jeden już był poruszany i to dość może, że tak powiem, szerzej w kwestii bankowości i bankomatów, ale to odstawię na drugi plan, a pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, to aplikacja Player na iOS. I moje pierwsze pytanie, czy w ostatnich dniach ktoś może z was kupował lub próbował kupić jakiś pakiet na, w aplikacji Player?
5: Ale w aplikacji Player, o ile wiem, to się nawet nie da wykupić żadnego pakietu.
4: No i właśnie, Michale, ja też w tej kwestii, bo dzisiaj zostałem poproszony przez znajomego, który też korzysta z iPhone'a 8, żeby mu wykupić pakiet w Playerze. I pomógł mi tutaj akurat w tym znajomy, który też do tego jakby porównał sytuację Android i iOS. I co się okazało, jeżeli chodzi o sam interfejs aplikacji, się różni na tych dwóch systemach, gdyż w Androidzie okazało się, że jest o jedną zakładkę więcej i dość, można powiedzieć, ważną zakładkę, gdyż to jest zakładka oferta, jeżeli mówimy o Androidzie. Bo właśnie w tej zakładce można wykupić ten pakiet, a co się okazało, w aplikacji na iOS-ie tej zakładki nie ma.
5: Prawdopodobnie jest to podyktowane tym, żeby TVN nie płacił marży tej Apple'owej. Ciekawe swoją drogą, że im się to udało w ogóle.
4: No, czy udało, to powiem tak, w połowie, bo może zaskoczy, może nie. Temu właśnie mojemu znajomemu na iOS-ie udało się pakiet wykupić.
5: O,
4: ale powiedzmy, że droga była naprawdę bardzo skomplikowana, gdyż nawet sam ja jako niewidomy bym na to nie wpadł. Było to tak głęboko ukryte, że sami byliśmy zaskoczeni, że w ogóle nam
5: ale
4: się udało to znaleźć.
5: Ale w jaki sposób, Bartku, ja od razu zapytam, w jaki sposób, czy przez zakup wewnątrz aplikacji?
4: Tak, wewnątrz aplikacji, co jest też zaskakujące.
5: A no widzisz, to ciekawe, bo ja szczerze mówiąc nie znalazłem tego i dlatego ja podpinałem kartę akurat w Playerze.
4: O ile dobrze pamiętam, to chyba ten przycisk, w który trzeba było wejść, jest chyba dostępny ze wszystkich kart tych, o których mówiłem w iOS-ie, czyli to jest chyba strona główna, biblioteka, mój player i chyba programy TV, czy jakoś tak ta ostatnia karta się nazywa. Ale może skupmy się na tych dwóch pierwszych zakładkach, czyli strona główna i biblioteka. Tam i na zakładce strona główna, na górze jak jest przycisk search, czyli inaczej wyszukać, tak? Czyli w miejscu, w którym możemy wyszukać jakieś dane wideo, które chcemy obejrzeć. Pod tym jest, jak dobrze pamiętam, nieoznakowany przycisk i w niego trzeba wejść i tam jest pozycja pomoc. Tyle, że ja też sam w to wchodziłem, ale nie mogłem właśnie sam namierzyć tego miejsca, w którym można wykupić ten pakiet i się okazało, że osoba widząca właśnie to tam znalazła.
5: Rozumiem. No, to jest w ogóle
4: ciekawa
5: procedura
4: sprawa. Wygląda już standardowo. Wybieramy, jaki pakiet, że tak sobie życzymy. Później opcje płatności, przychodzimy do płatności i jest realizowane. No ja akurat z własnego doświadczenia, no może polecam tylko i wyłącznie telef online. To jest chyba moim zdaniem najprostsza chyba droga do wykupu tego pakietu, bo tylko się logujemy do serwisu internetowego, prawda, potwierdzamy i...
5: Ale czekaj, ale chwila, moment, poczekaj, Bartku, bo ty mówisz o przelewie online, a ja zapytałem, czy można to zrealizować jako zakup wewnątrz aplikacji.
4: No właśnie mówię wewnątrz aplikacji, to się odbyło.
5: To znaczy... Ale chyba się nie zrozumieliśmy się, bo chodziło mi o to, że czy da się za pomocą tej opcji tak zwanej in-app purchase kupić, a tu chyba nie.
4: No, to jest chyba tylko ta droga, o którą ja przedstawię.
5: Czyli o to mi chodzi.
4: Ale chyba jak sam stawiał tą aplikację w zeszłym roku, to chyba było w sierpniu. To tego problemu, który był dzisiaj, to nie było, bo ta zakładka wtedy chyba jeszcze była. Ja nie wiem, ja może podejrzewam, że może była jakaś aktualizacja aplikacji.
5: Ja podejrzewam, Bartku, że to działało na tej zasadzie, że nawet jeżeli to się tak udało, no to okej, ale to i tak robiło się poza tą aplikacją, gdzieś tam na stronie, no, a nie wewnątrz programu. Nie wewnątrz programu.
4: Bo to później przekierowywało do Safari.
5: No, no właśnie.
4: Okej, dobra, jesteśmy, że tak powiem, już, jak to się mówi, w domu.
5: Ja nie kojarzyłem i zresztą chyba nawet w aplikacji, w opisie aplikacji Player nie ma informacji o tym, że zawiera te wewnętrzne zakupy.
4: No, bardzo możliwe. Ja niestety mówię, tutaj sam tego nie robiłem, więc tego nie potwierdzę ani nie zaprzeczę. Możliwe, że jest, Michale, tak jak mówisz. No dobrze. I jeszcze tak na szybko drugi temat bankowości. Te bankomaty, o których mówiliście. Te bankomaty, jeżeli chociażby ja sam jestem w PKO BP, to mogę powiedzieć na głos. I mogę powiedzieć, że te bankomaty, jeżeli nawet są udźwiękowione, to tylko są zazwyczaj przystosowane do wypłaty gotówki, a nie na przykład, nie wiem, na pewno w waszych miastach spotkaliście się z bankomatowpłatomatami, zgadza się?
2: Jak najbardziej.
0: No są takie.
4: I czy kiedykolwiek próbowaliście wpłacić sami gotówkę?
2: Nie.
0: Nie.
4: Bo ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o osoby niewidome i wpłatę gotówki do bankomatu, wpłatomatu, to bez osoby widzącej tego nie zrobimy, bo po pierwsze najpierw trzeba się nauczyć kombinacji na pamięć, to no, też czasami może się wiązać z ryzykiem, zresztą co mnie ostatnio spotkało, dość przykre niestety przeżycie, jak bankomat mi niestety wciągnął wszystkie banknoty. Gdyż no, ten czas operacji niby wynosi minutę i nawet ja się przyznam tutaj bez bicia, że niechcący wcisnąłem chyba jakiś inny przycisk, kiedy się mnie pytał, czy chcę przedłużyć, czy potrzebuję więcej czasu na zrealizowanie tej operacji. Po prostu niespecjalnie, ale przypadkowo wcisnąłem inny przycisk i te banknoty zostały po prostu przez maszynę wciągnięte. I to już powiem, że jest druga sytuacja, która mnie taka spotkała, tylko że wtedy ciągnął mi mniejszą kwotę, a resztę wypluł, a teraz przyjął wszystko niestety. No i teraz czekam na bieg wydarzeń, co bank zrobi w mojej sprawie.
0: No to powodzenia w takim razie. Mhm.
4: Ale też złożyłem reklamację, czy też prośbę do banku, żeby jakoś uwzględnili to, jeżeli chodzi o obsługę bankomatów przez osoby niewidome, żeby też to wziąć pod uwagę, bo nawet jeżeli byśmy chcieli użyć kodu BLIK, nie wiemy, jak to zrobić.
0: Jasne. No to powodzenia w takim razie.
2: Jak wygląda taka procedura wpłaty? Bo kiedyś się dostawało taką kopertę, wypluwał ten wpłatomat, trzeba było w kopertę,
4: Robercie,
2: włożyć banknoty, napisać kwotę na kopercie i oczywiście tam jeszcze wbić PIN od swojej karty i wrzucić tą kopertę i tam on potem został
4: zamknięty.
2: A jak to teraz jest?
3: To co ja widziałem...
4: Dobrze, Mikołaj, powiedz.
3: I to, co mówię, to co ja widziałem, a ja to widziałem trochę temu, to była zdecydowanie prostsza opcja, żadnej koperty, tam była po prostu szuflada, taka przegródka nam się otwierała, wkładaliśmy kartę, chyba wprowadzaliśmy PIN, otwierała nam się przegródka, wkładaliśmy pieniądze do przegródki, zamykaliśmy przegródkę, wyświetlała nam się na ekranie kwota, którą on tam znalazł, dwie opcje, wyrzuć mi te pieniądze z powrotem, coś źle przeliczyłeś i jest ok, jest dobrze, weź się przyjmij i wpłać na konto. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o cały proces. Żadnej koperty, nic. Wkładasz, zamykasz.
4: To, co Mikołaju powiedziałeś w tej chwili, to jest jeden z dwóch rodzajów bankomatów, z którymi bynajmniej ja się spotkałem. Bo drugi rodzaj, i wydaje mi się, że to jest jednak ten gorszy właśnie, który w nich wciągnął, który po prostu jakby do czego to by można było porównać, że podnosi się jakby takie drzwiczki jakby są, można powiedzieć, rozsuwane do góry, wkładamy banknoty i kiedy one dotkną chyba tego czujnika w środku, po prostu one zostają wsysane. I właśnie tego typu maszyna wciągnęła mi banknoty. Bo rzeczywiście te sprzęt, te bank, przepraszam, ten bankomat, o którym mówiłeś, Mikołaju, dla mnie właśnie wydaje się, że jest bezpieczniejszy, bo po prostu szufladka się otwiera, my po prostu umieszczamy te banknoty w tej przegródce i kiedy już jesteśmy pewni, że one są proste ze wszystkim, naciskamy przycisk i on i wtedy sami wywołujemy, że ta kieszonka się zamyka. I to jeszcze zależy właśnie
2: ale tak samo od jest wyglądu na tej... maszyny. No ale tak samo jest na tej zasadzie, że on przelicza i masz albo
4: tak,
2: dobrze przeliczone.
4: Tak, on przelicza banknoty, bo słychać jak taki jakby dźwięk przerywany w środku. Jak on już oblicza, ile banknotów zostało umieszczonych w depozycie, w kieszonce, jakby to inaczej nie ująć.
2: Aha, i to czy tak, całkiem się zmieniła technologia? No tak, się zmienia, może lepiej, może gorzej.
4: No tylko pytanie, lepiej. Czy na lepsze właśnie tutaj w tej kwestii, bo mówię, ten typ bankomatów, o których powiedział Mikołaj, według mnie na pewno teraz jest bezpieczniejszy dla mnie, przynajmniej nie wiem jak u innych słuchaczy, czy użytkowników, którzy też nas nie słuchają, ale może i korzystają. Tylko wydaje mi się, bynajmniej jeżeli chodzi o Bydgoszcz, ja na razie z jednym takim bankomatem się spotkałem. Z tego typu, o którym mówił Mikołaj. Większość, które właśnie widziałem, to są niestety te wciągane.
0: Jasne, Bartku. Czy coś jeszcze dla nas masz?
4: No to właśnie tylko te dwa tematy, z którymi chciałem się z wami podzielić, także ja przechodzę do dalszego słuchania i pozdrawiam Jasne. Was serdecznie. Spokojnego wieczoru życzę. Do usłyszenia.
0: Dzięki, zostań z nami, do usłyszenia.
4: Zostaję, do usłyszenia.
0: Tymczasem Robert ma dla nas ciekawostki matematyczne dla dzieci. W czym rzecz, Robercie?
2: Już mówię. Otóż Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon robi różne rzeczy. Robi filmy z audiodeskrypcją. Zrobiło ich już bodajże 18. I my czasami do nich zaglądamy i oni zrobili kolejną rzecz. Otóż zrobili miniseria dla dzieci prezentujący matematyczne ciekawostki. Wszystkie odcinki opracowane z audiodeskrypcją w matematycznym sitcomie dziadek przekomarza się z wnuczką, zadając jej coraz ciekawsze matematyczne zagadki. Rozwiązania wcale nie są tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Odcinki serialu udostępniono, tak jak całą resztę różnej innej zawartości, na portalu YouTube. I teraz tych odcinków jest 9 i jest to na przykład zagadka cyfry 9, kostka nieskończoności, znikająca czekolada, podkoszulek na zmarnowanie i wstęga Mobiusa. Wszystkie linki do tych odcinków znajdziecie w komentarzu pod audycją. No i jeszcze oni się tu chwalą, że przygotowali do tej pory 18 filmów z audiodeskrypcją. Wśród nich ukazał się bardzo ciekawy materiał na temat wyprawy do wnętrza Ziemi. Wszystkie filmy oczywiście na YouTubie. Linki oczywiście będą u nas. Małopolski Ośrodek Cogiteon pragnie angażować dzieci, młodzież i dorosłych do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją, aby aktywnie poznawali świat. Wszystkich chętnych zapraszamy. Linki oczywiście będą. Ja ich nie przytaczałem tutaj, bo są po prostu długie i dość skomplikowane, jak wszystkie linki z YouTube'a, ale będą i można sobie jak najbardziej posłuchać, jak ktoś ma ochotę. No to tyle ode mnie.
0: Dzięki, Robercie. I ostatni news z sekcji Tyflowieści, mój news i taki dość szybki, bo też niewiele się dzieje, aczkolwiek ważne rzeczy, no bo ukazała się marcowa aktualizacja Jeshuo, chińskiego znanego screenreadera na platformę Android. I
2: albo komentary.
0: Teraz już chyba jest oficjalnie używana nazwa Jeshuo. Paulino,
2: jeśli ma komentary?
0: Chyba już się nie używa tej nazwy, prawda?
6: Tak, mi się wydaje, że Jeshuo już jest takim standardem, że się odchodzi od tej nazwy komentarzy.
2: A dalej nie ma do pobrania tego ze sklepu Play?
0: Znaczy, no nie jest to aktualizowane.
6: Idea jest taka, że bazową wersję jakąś tam pobierasz sobie ze sklepu Play, a później instalujesz już w apce we własnym zakresie.
0: Aktualizacja.
6: Chyba to wynika z chęci oszczędności przez dewelopera. Bo tam też są jakieś...
2: Nie, podałem w komentarzy przez w Tyflochedach i dlatego, oszczędność. Ale skoro Jeshua się to jakoś tam...
3: Oszczędność jak oszczędność, ale też pamiętajmy o tym, że no, pieniądze na jakieś konto trzeba przelać i skądś te opłaty trzeba z tego Google wyciągnąć, a Google Play w Chinach nie działa, autor, deweloper w Chinach mieszka, więc podejrzewam, że to też mu może sprawiać trochę większy problem, no, użeranie się z tym Googlem i jego gdzieś tam polityką.
6: Dokładnie, więc po prostu taka jest idea, że jak chcemy to zainstalować, no to sobie pobieramy albo z GitHuba, albo z Telegrama, albo z Google Play'a i później już mamy w apce updater.
0: Jasne. No i oczywiście jak zwykle jest garść poprawek, między innymi poprawki importowania niektórych paczek gestów, które nie chciały się importować, poprawkę działania niektórych silników syntezy w czasie połączenia. Ale dwie takie najważniejsze zmiany to po pierwsze aktualizacja silnika, wersji silnika Androlua, na której bazuje całe Jeshua, dzięki czemu po pierwsze dostępnych jest trochę nowych funkcji dla programistów, którzy tworzą wtyczki. A po drugie, ponoć sama aplikacja zaczęła działać szybciej, jeszcze szybciej, jeżeli możecie sobie to wyobrazić, niż do tej pory. Natomiast druga zmiana jest to przejście w kwestii tłumaczeń w aplikacji, opcji tłumaczenia z silnika tego chińskiego Baidu na silnik Google Translatora, dzięki czemu no, jest dostępnych wiele więcej języków, przynajmniej takich języków gdzieś tutaj reszty świata, nie tylko chiński i tak dalej, więc no, jeżeli czekaliście na to, jeżeli bardziej ufacie silnikowi z Google, no to teraz jest wasz czas i to sobie działa.
6: Jeszcze bym, jeżeli mogę coś dodać.
0: Tak, proszę.
6: Jeszcze bym zabrała głos, ponieważ ta informacja nie jest kompletna, bo zaledwie wczoraj dotarła do nas nowa wersja. Oznaczona właśnie 0307, która rozwiązuje problemy z tłumaczeniem, bo przez to, żeśmy przeszli na Google'a, no to w tej wersji z 5 marca był problem taki, że nic nie tłumaczyło i tylko wyświetlało jakieś 4 chińskie znaczki. Podejrzewam, że że po prostu znaczyły one, że jest błąd. A już ta wersja z wczoraj rozwiązuje ten problem i jest jeszcze w część logu taka adnotacja, że jeszcze nie wszystkie tłumaczenia są kompletne na różne języki, komentarze, przynajmniej tak to zrozumiałam z chińskiego, przez tłumacza przetworzonego i żeby użytkownicy poszczególnych języków się uzbroili w cierpliwość. Jeszcze, że mówiąc, biję się w pierś, bo jestem nie na bieżąco z tłumaczeniem tego, ale poprawię się.
0: My poczekamy sobie na polską wersję Jeshua, kiedy ją tylko, Paulino, zaktualizujesz. Natomiast przechodzimy teraz do technikaliów i tu w technikaliach to jest twój dział. To jest dzisiaj autentycznie twoje jednoosobowe show. Ty masz tu 3 newsy.
6: 4 chyba nawet.
0: Ale
6: jeden, nie, 3, dobra, 3, sorry, bo jeszcze mam jeden w notatniku. Dobra.
0: Tak.
6: No, taki mam prezent na Dzień Kobiet w przeglądzie, że mam swój osobny blog, więc nie tracąc czasu przechodzę do coraz to kolejnych newsów. Pierwszy news jest taki dość mały, ale optymistyczny. Aplikacja do zarządzania komputerami z serii Microsoft Surface dziś dostała aktualizację. I w tej aktualizacji, która jest pierwszą od listopada tamtego roku, po pierwsze mamy funkcję pokazania wszystkich Surface'ów zalogowanych na konto Microsoft, na które jest zalogowany ten nasz. Nie wiem, co poza pokazywaniem to może, chociaż może na razie tylko pokazuje, a kiedyś to będzie coś więcej. Natomiast mi się wydaje, że to jest fajna, fajna funkcja, jeśli chodzi o firmy. Jakieś takie struktury tworzone z tych komputerów, żeby można było nimi zarządzać. Bardzo mnie ciekawi, czy jakieś konkretne rzeczy poza wyświetleniem tych komputerów można z nimi zrobić, ale no cóż, niestety nie mam jak przetestować, a w changelogu nie jest napisane nic więcej. Kolejna rzecz. Mamy obsługę tych Surface Blades Pro X i Pro 8. Mamy też obsługę kamer Peri w urządzeniach Surface Hub. Ale to, co nas pewnie będzie cieszyło najbardziej, to jest tajemnicza wzmianka w changelogu o ulepszeniach dostępności. Także jeżeli ktoś ma do czynienia, to bardzo chętnie się dowiem, czy ta aplikacja wcześniej była fajna, a teraz jest jeszcze fajniejsza, czy była niefajna, a teraz jest fajna. Czy dla nas nic się nie zmieniło? Bo szczerze mówiąc, Surface kusi tym, że jest w sumie Maciem wśród komputerów z Windowsem, jeżeli już lubimy takie porównania, no bo mamy konfigurację od Microsoftu, która po pierwsze jest przygotowana pod ten system, zoptymalizowana, po drugie jest priorytetowa pod kątem aktualizacji oprogramowania i systemu. No i mam wrażenie, że właśnie jeśli chodzi o te aplikacje do zarządzania, no to skoro ją robi tak duża firma i tak otwarta na różne zagadnienia dostępności, no to mamy się czego spodziewać kiedyś tam, więc w sumie może zaszaleję w tym roku i kolejny laptop, który będzie na studia, kupię sobie Surface. No, zobaczymy. Kolejna rzecz to jest taka aplikacja od z rodziny Amazona spod jego parasola, która na razie jest dostępna tylko w sklepie App Store na chyba tylko iOS-a. I to się nazywa AMP. To jest ciekawa rzecz, dlatego że to jest aplikacja, która umożliwia nam stworzenie naszego własnego amatorskiego radia. To jest mniej więcej coś takiego jak, ja wiem, Clubhouse, bo mamy tam, możemy sobie stworzyć taką jakby audycję, w której mamy właśnie jakichś prezenterów, którzy sobie coś mówią i mamy dostęp do milionów, chyba nawet dziesiątek milionów, no jakaś taka ogromna liczba była podawana, utworów, których możemy używać, które możemy puszczać na antenę, tą tak zwaną. I możemy też zapraszać słuchaczy do tego, żeby nas odwiedzali. Słuchacze słuchają nas z apki i dzwonią do nas z apki. I cóż, i właśnie mogą te audycje z nami współtworzyć. Podobno kolejne miliony utworów mają spływać w szybkim tempie do aplikacji. Możemy sobie stworzyć playlisty, możemy sobie losować tam te utwory generalnie. No, mamy taki... Nie sądzę, że tam jest na przykład jakaś dżinglownica albo coś, ale jest to jednak jakiś system, dzięki któremu możemy na przykład rozpropagować jakąś swoją stację albo chociażby przekonać się, jak to jest stworzyć sobie takie próbne radio. Może to nabierze popularności. To jest aplikacja chyba nawet z dzisiaj, więc to jest temat bardzo świeży, ale wiem, że lubimy takie rzeczy.
5: Mnie zastanawia, skąd jest ta muzyka. Czy to przypadkiem nie jest tak, że ona jest... Bo gdzieś już widziałem taką aplikację, która, aby można było z niej korzystać, wymagała jeszcze dodatkowo, i tu był haczyk, konta Spotify Premium. Także do tego, żeby jej słuchać. Bo szczerze mówiąc, cała rzecz rozbijała się o to, że muzyka była brana ze Spotify'a i jakby ten Spotify odtwarzał się gdzieś tam w tle, tylko żeby można było odgrywać z niego konkretne piosenki, no to my jako słuchacze też musieliśmy mieć to premium. I było to miksowane z wejściami prezenterskimi.
6: Nie sądzę, żeby to było zrobione tak, dlatego że skoro aplikacja jest Amazona, a Amazon ma swojego Amazon Music.
5: A no to tak.
6: Nie sądzę, żeby się podpinał pod Spotify i nawet nie sądzę, żeby on jakoś bardzo szedł w konieczność opłacania tego. Myślę, że to po prostu jest próba zaistnienia na rynku audio. I to fajna próba. Mi się ten koncept bardzo podoba, ponieważ radio, mam wrażenie, troszkę przysycha. Troszkę jest takie zapóźnione technologicznie. A tutaj mamy coś, co może być fajne. Nie musimy opłacać za X-ów, nie musimy mieć koncesji i nie musimy różnych innych rzeczy robić, żeby pokazać światu coś fajnego. Z tego, co gdzieś tam właśnie wyczytałam, no to od wielu różnych wytwórni ta muzyka jest, zarówno bardziej, jak i mniej znana, więc cóż, chciałabym to przetestować, no ale znowuż nie mam jak. Ale myślę, że będzie to u mnie na tapecie i będę śledzić temat, więc jeżeli byłoby zainteresowanie, no to będę trochę o tym mówić, bo zastanawiam się, czy będzie na to boom, czy też skończy się to jak te konkurencje Facebooka mniejsze lub większe. Nie Facebooka, tylko Clubhouse'a, przepraszam, już śpię. Okej, co my tu jeszcze mamy?
0: Chyba to...
6: A, mamy jeszcze Hurdle. To jest nie aplikacja, tylko to jest strona, na której możemy sobie zagrać w muzyczny odpowiednik gry Wordle, o której już jakiś czas temu mówiliśmy. To jest taka gra słowna, w której mamy zgadnąć jedno słowo na dzień. Ona chyba jakiegoś tam moda dostępnościowego dostała. Jakoś się tym nie interesowałam, bo ja bardzo lubię gry językowe, ale jedno słowo na dzień to jest stanowczo za mało. W każdym razie, ta gra jakby polega na tym, że mamy do odgadnięcia tytuł i wykonawcę utworu, którego pierwsze parę sekund zostaje nam odtworzone. W sensie, no, odtwarzamy sobie przyciskiem. No i jeżeli jakby damy tam skip chyba przycisk, no to wtedy mamy w sekundę więcej i po prostu naszym celem jest odgadnąć ten utwór w jak najmniej tych skipów właśnie, żeby jak najmniej tego czasu utworu odblokować. Przy czym ja chciałam to dzisiaj przetestować, ale niestety dostałam komunikat, że utwór na SoundCloudzie, który jest rozwiązaniem, nie jest dostępny w twojej lokalizacji. Oczywiście po angielsku, bo cała strona jest po angielsku. Więc też w sumie nie wiem, na ile te rzeczy, które tam są do zgadnięcia, są dla nas znane i na tyle oczywiste, żebyśmy to byli w stanie je zgadnąć.
3: To nie o to chodzi. Na SoundCloudzie znane, tylko po prostu u nas ktoś inny ma na to licencję i SoundCloud, bo to jest kwestia SoundClouda i SoundCloud tego nie dystrybuuje, bo to są najczęściej właśnie duże i znane rzeczy i przez to jest ten problem, więc tam no VPN nam się przyda do tego, to na pewno.
6: No tak, no to niestety nie wpadłam na to, żeby to przetestować z VPN-em, ale jeśli ktoś będzie miał na tyle determinacji, no to chętnie usłyszę, jak się wam udało.
5: A jeżeli chodzi o aplikację AMP, właśnie spróbowałem ją zainstalować i przywitał mnie taki komunikat: ta aplikacja nie jest dostępna w twoim kraju lub regionie. Więc na razie niestety.
6: No tak. Tego się można w sumie było spodziewać. po takich graczach jak Amazon. No cóż, no to ja czekam podwójnie w takim razie. No okej, czyli z tych notatek mamy już wszystko, ale gdzieś tam w notatniku przy okazji spisywałam sobie małe newsy, ale w sumie jak Miki mówił te swoje małe newsy, to też trochę mi wypadło, więc została mi tylko jedna taka mała informacja, że możemy sobie będziemy sobie mogli od jutra już kupić klawiaturę mechaniczną w Lidlu za 89 zł. Klawiatura w sumie półmechaniczna i w sumie problem w tym jest taki, że dużo informacji nie ma na stronie producenta, bo to, że jest półmechaniczna, to w sumie teoretycznie może znaczyć albo to, że przełączniki są wykonane tak, że trochę jest tych elementów mechanicznych, ale jest też membrana, ale to może znaczyć również to, że niektóre klawisze są mechaniczne, a niektóre są membranowe, chociaż to jest mniej prawdopodobne. Jest też jakaś technologia anti-ghosting, ale w sumie też niezbyt wiadomo, o co chodzi.
5: Anti-ghosting to jest chyba to, żeby można było ileś klawiszy naraz wciskać.
6: Aha, okej.
5: Okay. Jak dobrze pamiętam.
6: I też nigdzie nie znalazłam informacji właśnie, jakie to są przełączniki, jakiego koloru i tak dalej, także w sumie dużo gdzieś tam wymiary też były. Nie zanotowałam ich, tylko tak po prostu sygnalizuję, że jakbyście byli w Lidlu i byli ciekawi, no to sobie możecie sprawdzić, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy taka klawiatura ma sens, no ale cóż, sygnalizować zawsze można.
5: 80 parę złotych za mechanika to jest jednak tanio, więc...
6: No tak, więc właśnie dlatego nie wiem, na ile to ma sens.
5: No to ja tu jeszcze widzę dwa komentarze od Maćka. Ja znów za każdym razem się spotykałem z takim scenariuszem wpłaty, że trzeba było wpisać ręcznie daną kwotę, którą chce się wpłacić. Dopiero potem wysuwała się szufladka, wkładałem pieniądze i jeśli wpłatomat przeliczył, trzeba było potwierdzić komunikat pojawiający się na ekranie, tym samym kończąc operację. To niestety z osobą widzącą. I jeszcze jedna wypowiedź Maćka. Swoją drogą, gdzie niegdzie istnieje możliwość zbliżeniowej wpłaty przy pomocy na przykład takiego Apple Pay czy Google Pay. Wypłata w ten sposób istnieje od jakiegoś już czasu, ale też od jakiegoś czasu wpłata. Tak samo jak bodaj wpłata blikiem. Szkoda tylko, że te procesy wypłaty czy wpłaty nie są dla nas dostępne i potrzebujemy do tego asysty osób widzących lub mozolnego uczenia się operacji na pamięć z dużym ryzykiem niepowodzenia. Tyle wypowiedzi.
6: Okej, okay, dokopałam się szybko do wymiarów i te wymiary się prezentują następująco. 44,2 cm na 14,3 na 3,9. I w sumie tak się zastanawiam, czy wśród nas jest ktoś, kto byłby w stanie powiedzieć, czy taka klawiatura jest raczej z numeryczną, czy raczej bez numerycznej?
0: No nie, ja raczej nie. Więc... No dobrze, okay. To w takim razie, jeżeli, czy ktoś jeszcze coś ma w ostatniej chwili jakieś newsy? Nie wygląda na to, więc ja z mojej strony mogę wam wszystkim podziękować, zarówno słuchaczkom, słuchaczom, raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet oraz wam, moim współprowadzącym mojej ekipy, z którą tutaj już siedzimy sobie od kilku godzin. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz i Michał Dziwisz, technika. Dzięki wam wszystkim, no i do usłyszenia ponownie.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze i niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tu jesteśmy do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W kalendarzu mamy dziś poniedziałek, 30, zarazem ostatni dzień kwietnia 2012 roku. A zatem, skoro godzina 19 minęła, to oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że ponownie spotykamy się z audycją Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast w ogóle to pierwszy polski podcast dla niewidomych, do odwiedzenia którego bardzo serdecznie zapraszam. www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Tam znajdziecie dużo audycji na różne tematy, ale łączy je jedno. Wszystkie te programy, wszystkie te odcinki, wszystkie te nagrania poświęcone są rzeczom, które mogą być istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. I wszystko o wszystkim mówimy z perspektywy takich właśnie osób. A dziś porozmawiamy sobie znowu o finansach. Jakiś czas temu o finansach mówiliśmy w perspektywie i w kontekście dostępności banków, a dziś sobie porozmawiamy między innymi o tym, jak pieniądze z tego banku najbezpieczniej wydobyć, czyli porozmawiamy sobie o udźwiękowionych bankomatach. Ja bardzo serdecznie witam mojego dzisiejszego gościa, Tomasza Strzymińskiego. Witaj, Tomku.
1: Witaj, Michale, witam Państwa.
0: Dziś sobie porozmawiamy na temat udźwiękowionych bankomatów, bo no to jest rzecz, myślę, że dosyć istotna, żeby osoba niewidoma miała dostęp do swoich pieniędzy i żeby oprócz tego, że mogła je spokojnie wpłacić, to także mogła je w postaci gotówki podjąć. Ale nie tylko będziemy o tym rozmawiać, porozmawiamy sobie jeszcze ogólnie o bankowości, bo myślę, że ten temat można śmiało eksplorować w dalszym ciągu. Ale zacznijmy od początku, bo ty, Tomku, z tego co wiem, no sporo działałeś i działasz w kwestiach udźwiękowienia bankomatów banków różnych, więc zacznijmy od początku, zacznijmy od historii, jak to się wszystko zaczęło.
1: Przynajmniej w moim przypadku zaczęło się w 2008 roku, kiedy rozpocząłem marsz ku właśnie swoim pieniądzom, które chciałbym pobrać z bankomatu, tak? I tutaj wspólna akcja z Gazetą Wyborczą w Białymstoku spowodowała, że znaleźliśmy taką i zrobiliśmy taką małą koalicję, i to z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, świętej pamięci Januszem Kochanowskim, i z Komisją Nadzoru Finansowego. W te dwie instytucje jakby wsparły moje działania, ale także Gazety Wyborczej, i skontaktowaliśmy się jakby z instytucją, którą, no, od której bardzo dużo zależy w bankowości, czyli ze Związkiem Banków Polskich. I wtedy akurat Związek Banków Polskich, można powiedzieć, podszedł do tego całego problemu troszeczkę tak, może nie rozumiejąc nawet do końca tego problemu, ze względu na to, że dla nich ważniejsze było to, że no już ten kryzys, bo w 2008 roku...
0: No tak, to kryzys się zaczął.
1: Tak, więc to było dla nich najważniejsze i to ogólnie odpowiedzią było to, że okej, problem jest ważny, pomyślimy o tym, ale teraz mamy duże problemy z kryzysem i tutaj są wszystkie siły skupione w tym kierunku, żeby z tego kryzysu jakoś pomóc tym bankom wyjść, bo wtedy przecież nie było wiadomo do końca, co nas czeka. I nie wiem, nawet nie pamiętam, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ostatecznie otrzymał jakąś taką konkretną odpowiedź od Związku Banków Polskich. Związek Banków Polskich w każdym razie się kontaktował także ze mną, powiedziano mi, że oni będą starać się zrobić taką standaryzację, tutaj taką rekomendację dla banków, które chciałyby pomóc osobom niepełnosprawnym, ale w ogóle tak naprawdę wszystkim osobom, także i seniorom, w tym, aby móc korzystać ze swoich pieniędzy. To ma też trochę związek z tym, że odchodzimy jakby od pieniądza takiego, który znamy, czyli papierka lub monety, bilonu. Idziemy w kierunku pieniądza elektronicznego i chyba Związek Banków Polskich też zauważył pewną niszę, tak, wśród tych osób, tych najbardziej wykluczonych, dlatego od 2011 roku Związek Banków Polskich stara się w ramach swoich działań, nawet powołał taki zespół do spraw podstawowego rachunku bankowego, stara się takie rekomendacje przygotować. Na pierwszym spotkaniu było wiele osób niepełnosprawnych, które przedstawiały swoje oczekiwania wobec banków. I po tamtym spotkaniu i Związek Banków Polskich, przedstawiciele może bardziej Związku Banków Polskich i także przedstawiciele banków stwierdzili, że będą pracować w swoim gronie, a te jakby zrobione swoją pracę i swoje dokumenty, które zostaną zrobione podczas ich działań, zostaną dopiero przekazane do organizacji pozarządowych celem skonsultowania ich.
0: A dlaczego w ten sposób? Za dużo różnych głosów było, czy po prostu za dużo wymagań ze strony osób niepełnosprawnych?
1: Ja myślę, że to pierwsze, czyli zbyt dużo różnego typu głosów, też często odmienne wizje na pewne problemy i to taki troszeczkę spowodowało taki chaos, myślę, wśród bankowców, ale także i wśród Związku Banków Polskich, którzy nie wiedzieli tak naprawdę od czego tutaj zacząć, więc były propozycje po prostu podjęcia tematu krok po kroku, bo no niektóre instytucje, już nie będę może wymieniał z nazwy, ale niektóre instytucje bardzo patrzyły na to pod względem zwyczajnie z jakiegoś pozyskania pieniędzy dla siebie, tak? No, znamy instytucje, które robią audyty, które robią, przyznają medale bez barier i tak dalej, więc tutaj też był taki pewien konflikt interesów, a inna sprawa, że niektórzy przedstawiciele organizacji, moim przynajmniej skromnym zdaniem, nie wiedzieli tak naprawdę do końca, o czym mówią, bo wypowiadali się o niepełnosprawności nie swojej, tylko innych, ale no, chcieli pokazać, że oni potrafią i wiedzą wszystko.
0: No i co było dalej? I jak to w ogóle wygląda na chwilę obecną z tym takim uproszczonym rachunkiem, bo o tym wspomniałeś. Czy coś oprócz tych konsultacji już ma miejsce gdzieś dalej? Czy to zostało popchnięte do przodu, czy nie bardzo?
1: Trudno powiedzieć o tym, co tutaj zespół ten do spraw podstawowego rachunku bankowego tak naprawdę zrobi. Ja myślę, że czynniki rynkowe więcej zrobią dobrego niż ta rekomendacja Związku Banków Polskich. A jakby myślę o tym dlatego tak, że ostatni dokument, który był stworzony przez ten zespół, jest z 2011 roku, z września. Mamy już, tak jak sam powiedziałeś, mamy już koniec kwietnia, początek maja, za chwilkę, i tak naprawdę nic więcej nie wiem, co tam się dzieje. I czemu powiedziałem o tych czynnikach rynkowych? Czynniki rynkowe takie jak na przykład bank PZWBK, który zdecydował się na udźwiękowienie bankomatów, tak? Tutaj nie było żadnych nacisków na ten bank, takich bezpośrednich przynajmniej, żeby on to zrobił. On popatrzył właśnie na to, że jest szansa na to, żeby być tym pierwszym bankiem, który udostępni swoje bankomaty, swoje tak naprawdę produkty dla osób niepełnosprawnych, pokaże się w mediach, a to był czas, kiedy bank BZWBK był sprzedawany, tak? Został wystawiony na sprzedaż przez grupę irlandzką, no a dalszy ciąg już wiemy, tak? Kupili go Hiszpanie i to za duże pieniądze, więc ta reklama w mediach i dobre jakby odczucia klientów, ale w ogóle społeczności wobec tego banku przyczyniły się do tego, że wzrosła jego wartość na rynku.
0: Czyli pierwszym bankiem, który postawił na udźwiękowione bankomaty, to właśnie było BZWBK, tak? Tak, jeszcze zahaczając o historię.
1: Tak, tak. PZWBK to był 2010 rok, kiedy oni zaczęli to udźwiękować, druga połowa 2010 roku. Można by powiedzieć, bo pamiętam, że też spotkałem się z takimi głosami, BPS, banków spółdzielczych, bo te banki spółdzielcze miały takie pseudo udźwiękowienie. Polegało to na tym, że jak chyba włożyliśmy kartę, on miał nawet głośnik taki zamontowany w samym bankomacie, jak włożyliśmy kartę, to on się z nami jakoś tam witał i mówił, no to teraz tam wpisz PIN. No i na tym się kończyło udźwiękowienie, ale pamiętam, że też kiedyś dostałem taki kontakt był ze mną z banku BPS, który sobie nie życzył właśnie złego informowania o tych bankomatach, że to nie jest udźwiękowienie, tylko właśnie takie pseudo udźwiękowienie, i żeby to podawać właśnie do publicznej wiadomości, że oni są pierwszym bankiem, który udźwiękowił bankomaty. Pamiętam też kiedyś bardzo mylne podejście w ogóle do udostępniania bankomatów dla niepełnosprawnych. Może Michale też sobie przypominasz, że PKO BP chyba jako pierwszy zrobił opisy brajlowskie w bankomatach. I ktoś, kto te opisy brajlowskie wymyślił, żeby je w bankomatach zamieścić, nie pomyślał

0: oczywiście, że tak, bo w końcu to, że mamy opisane pewne elementy bankomatu, to mimo tego, że nawet włożymy tę kartę do środka, no to w dalszym ciągu no nie wiemy, co mamy dalej zrobić, jaki klawisz nacisnąć, jak się zachować, co w danym momencie zrobić, żeby po prostu z tego urządzenia skorzystać. A powiedz mi, Tomku, tak właśnie a propos tego korzystania z bankomatów przez osoby niewidome, nie spotykałeś się może z takimi właśnie głosami, że tak naprawdę to jest przecież tak proste urządzenie, że w zasadzie po co udźwiękowienie, że przecież osoba niewidoma jest w stanie sobie w ogóle bezproblemowo z tym poradzić?
1: Takie były głosy bardzo często i takie głosy słyszałem także na Tyflosie. Ja pamiętam, że...
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, to jeszcze może powiedzmy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze, nie wszyscy słuchacze Tyflo Podcastu subskrybują listę Tyflos. To jest lista dyskusyjna dla osób niewidomych i słabowidzących, która jest utrzymywana na serwerach Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących Uniwersytetu Warszawskiego. I tam, no... Sporo się dzieje, sporo dyskusji różnych wokół tego wszystkiego, co dotyczy osób niewidomych i słabowidzących, się toczy.
1: Dokładnie, i tutaj wracając właśnie do tego twojego pytania, pojawiały się takie głosy i także po już informacji, że pierwsze bankomaty udźwiękowione są, to takie głosy się pojawiały, co jest dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, tak? No bo dlaczego my mamy wracać ciągle do jakiejś tam przeszłości i ciągle wszystko robić na pamięć, kiedy my możemy podejść i komfortowo taki bankomat obsłużyć, ale jak najbardziej można było bez udźwiękowienia obsłużyć taki bankomat, pamiętając krok po kroku, co mamy zrobić. Tak, czyli naciskamy po włożeniu karty, naciskamy górny lewy klawisz, żeby włączyć język polski. Następnie odczekujemy kilka sekund, wciskamy PIN, znowu lewy, górny, żeby zatwierdzić. Później wypłata, to tam któryś znowu, tak, przycisk po lewej lub po prawej tego ekranu. Następnie kwota, no, wiedzieliśmy albo tą, która jest predefiniowana, lub tą inną, jak to, który przycisk nacisnąć, zatwierdzić i czy chcemy wydrukować sobie potwierdzenie, czy nie. To oczywiście można było zrobić, ale ja osobiście też miałem taką sytuację, że będąc jeszcze kiedyś w starym banku swoim, po włożeniu karty, a to była karta Maestro, po włożeniu karty nagle te kroki mnie zawiodły, bo okazało się, że jakaś wystąpiła plansza, w której musiałem potwierdzić jakiś nowy regulamin. Coś tam było nowego, jakaś po prostu plansza, której wcześniej nie pamiętam, żeby ona była. I to cała moja pamięć bezwzrokowego obsłużenia bankomatu tak naprawdę legła w gruzach i musiałem już posłużyć się kimś, kogo złapałem. I tutaj też warto może o tym wspomnieć, że z tamtych czasów, kiedy zacząłem się zajmować tymi bankomatami, banki miały dla mnie sporo bardzo cennych sugestii, jak mogę sobie poradzić z wypłatą pieniędzy, chociaż żaden z banków nie zająknął się nawet nad tym, żeby swoje bankomaty udźwiękowić. No i tak na przykład jeden z banków powiedział mi, że powinienem przychodzić w godzinach pracy placówki, oni pomogą. Inny bank powiedział, że powinienem przychodzić do bankomatu i pobierać pieniądze z osobą zaufaną. Inny natomiast bank powiedział, że no tutaj może wyjść naprzeciw dla mnie akurat i właśnie jakiegoś pracownika oddelegować, tak, żeby jak będę chciał, ale oczywiście w godzinach pracy dalej banku, więc tak, więc dlatego się pytałem też, dlaczego kiedy będę gdzieś na jakiejś dyskotece czy na jakiejś imprezie i będę chciał wyskoczyć po pieniądze, bo mi się skończą, do takiego bankomatu, to czy wtedy też będę ktoś mi mógł pomóc, tak? Czy będę gdzieś w dalekim, gdzieś nie wiadomo jakim miejscu, gdzie nie ma w pobliżu placówki, tak naprawdę jak ja sobie poradzę? Dlaczego jestem zmuszony do tego, żeby albo kogoś z rodziny czy kogoś zaufanego wziąć do pobrania pieniędzy, albo tak jak często to się zdarzało, łapać po prostu kogoś na ulicy i to taka łapanka może się skończyć różnie, tak?
0: No dokładnie, może się nawet źle skończyć.
1: No właśnie, na 10 przypadków 9 się uda, za 10 razem po prostu ktoś nas zwyczajnie oszuka. Tak, no właśnie o to chodzi, że ktoś złapie nasze pieniądze i tyle go zobaczymy, tak? No przecież nie pobiegniemy nawet za nim i tutaj jakby problem, myślę, że z kwestią właśnie pod względem finansowym nie był zupełnie zrozumiały przez bankowców, był gdzieś na bok składany, no bo może te

0: jeśli sama grupa osób wykluczonych nie była taką grupą, która przemawiała do nich, cyferki, tak? To wiadomo, że wszystko chodzi o zawsze chodzi o cyferki, więc jak popatrzyli, no tam niepełnosprawny, jeden czy dwóch czy trzech, nawet gdzieś tam ktoś zgłaszał, może ktoś pisał w swoim banku, zgłaszał taką informację, to było za mało, ale jeśli pojawiły się głosy i to medialne, które uderzały konkretnie w jakiś bank na przykład, tak? I te wypowiedzi, które ja zacytowałem, były podpisane, że taka i taka osoba z banku to powiedziała, to już zaczęło troszeczkę inaczej wyglądać w oczach takiego banku ze względu na to, że no, oni wydają spore pieniądze na reklamę, a tu jakaś gazeta pisze, i to ogólnopolska, pisze o tym, jak oni się brzydko zachowują, tak? I w oczach klientów niestety pozostawiało to niesmak jakiś.
1: A jeszcze wiesz, Tomku, tak wspomniałeś o tej dyskotece, o tej imprezie, no i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że powiedzmy jesteśmy gdzieś tam na jakiejś właśnie imprezie, bawimy się, no wiadomo, że jak się bawi, to i człowiek czasem po prostu co nieco jakiegoś tam napoju wyskokowego sobie wypije, no bo to jest normalne, a teraz powiedzmy w takim stanie, teraz jeszcze przypominaj sobie, jak ty masz, jakie kroki poczynić, żeby pieniądze z bankomatu wyciągnąć.
0: Ja powiem szczerze, że nie zaryzykowałbym tego, więc no dlatego, też, dlatego też, że zaopatrywałem się w pieniądze przed pójściem na jakąś taką imprezę, to miało jakby nawet dwa pozytywne efekty. W moim przypadku. Pierwszy, że jak wybierałem jakieś pieniądze i przygotowywałem się na wyjście i brałem, nie wiem, tyle i tyle pieniędzy, tak, to więcej nie mogłem wydać. A po drugie właśnie już nie było problemu z tym, że mogłem pójść, powiedzmy, po jakimś środku energetyzującym do bankomatu i coś przy tym bankomacie zrobić tak, że te pieniądze albo kartę mi zabierze, albo po prostu źle sobie wypłacę pieniądze, albo w ogóle ich nie wypłacę, tak, więc no na pewno tutaj, jeśli mówimy o komforcie życia osób niepełnosprawnych, osób niewidzących, ale także osób na wózkach, bo często udźwiękowienie bankomatu, w ogóle udostępnienie bankomatu dla osób niewidzących powoduje, że także inne niepełnosprawności mogą z tego skorzystać. I tutaj warto o tym jakby wspomnieć, że no, najważniejszy jest nasz komfort. I możemy mówić o tym, że jesteśmy super zrehabilitowani, sami sobie radzimy bezwzrokowo, pobieramy pieniądze i jesteśmy super. No ale po co sobie utrudniać życie? Zwróćmy także uwagę na to, że są osoby, które są może mniej zrehabilitowane od nas, może mniej manualnie uzdolnione i pamięciowo, no i one może by właśnie potrzebowały tego wsparcia głosowego.
1: Ja też pamiętam, że korzystałem ze swojej stareńkiej Nokii 5110 bez udźwiękowienia i byłem w stanie za jej pomocą zrobić naprawdę dużo, łącznie z pisaniem SMS-ów, no ale to tak naprawdę nie o to chodzi. No teraz nie zamieniłbym obecnie swojego telefonu udźwiękowionego na tamtą komórkę, bo po prostu no, jest to zwyczajnie wygodniejsze i to tak samo z różnego rodzaju innymi urządzeniami, tak jak chociażby udźwiękowione bankomaty, o których rozmawiamy. Wspomniałeś, że różne banki różnie podchodziły, teraz już się tych bankomatów troszeczkę pojawia. Za kilka minut postaramy się gdzieś tak podsumować i powiedzieć, jak to w ogóle wygląda w praktyce, ile tych bankomatów, jaki bank ma. A powiedz mi, czy jakieś banki tak permanentnie zignorowały w ogóle twoje postulaty, czy jednak wszystkie te prędzej czy później, do których się zgłaszałeś, no jednak coś w tej kwestii zrobiły i zaczęły te bankomaty udźwiękawiane wprowadzać?
0: Czy ja mogę podawać nazwę?
1: No jeżeli, wiesz, jeżeli się zgłosiłeś i jeżeli zostałeś zignorowany, jak najbardziej tak.
0: Jasne, to PKO SA było takim bankiem, który no i w tamtym czasie właśnie miałem w tym banku konto, który zupełnie nie reagował na jakiekolwiek argumenty, zupełnie. To była totalna ignorancja ze strony banku. Z bankiem Millennium, który co prawda ostatnio udźwiękowił swoje bankomaty, ale z bankiem Millennium też bardzo długa była historia, bo to tak często jest, że po prostu jak bank nie ma to w swojej tam jakiejś długofalowej strategii, to tak naprawdę tylko mówi, żeby na zewnątrz, że no postaramy się, myślimy, ale tak naprawdę nic zupełnie nie jest robione. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak to było z tym bankiem Millennium. PKO SA, tak jak powiedziałem tutaj, myślę, że PKO BP też był takim bankiem, tylko ze względu na to, że to jest, on się chce nazywać Bankiem Polskim i jakby też podchodzi do tego, że no każdy klient się liczy dla nich, bo przecież też i tak jak mówimy o zdeponowanych pieniądzach, tak samo możemy powiedzieć o ilości założonych kont, tak? Dla banku też to się liczy, dla banków się to liczy. Więc PKO BP myślę, że na drugim miejscu. Trzecim bankiem, który był dosyć uparty w swoich działaniach, to był to właśnie ten Bank Millennium, o którym powiedziałem. A tak poza tym były to często bardzo lakoniczne odpowiedzi rzeczników prasowych czy osób zajmujących się promocją w takich bankach i zbyt dużo nie mogliśmy dyskutować. Ja nawet kiedyś w jakimś, to już pamiętam, w Euronecie, kiedy dowiadywałem się, czy tam byłaby możliwość wprowadzenia udźwiękowionych bankomatów, usłyszałem od konsultanta jednego sprzeczną informację, bo kiedy zapytałem, czy mają bankomaty z gniazdami słuchawkowymi, to mi powiedział, że mają. Drugi natomiast konsultant powiedział, że takich bankomatów u nich nie ma, ale dał mi bardzo dobrą radę, żebym właśnie spróbował zrobić taką dużą koalicję w mediach, najlepiej nagłośnił to, pokazał, co jest takiego złego, pokazał, jak to powinno być zrobione, no i wtedy jest bardzo duża szansa, bo na to właśnie to środowisko bankowe jest uczulone, wtedy jest duża szansa, że coś się w tym kierunku zmieni, więc to była taka też sugestia od samej firmy Euronet, tak, od tej firmy pracownika, którędy powinienem podążać, nie nawet zgłaszając się tylko i prosząc u źródła, ale tak naprawdę robiąc coś więcej, pokazując nawet jakąś firmę w złym świetle i to dopiero miało, czy nawet spowoduje, tak, że taka instytucja finansowa coś zmieni w swoim postępowaniu.
1: No i zmieniło? Euronet ma udźwiękowione bankomaty? Chyba nie.
0: Nie, Euronet, bo też tak z historii można powiedzieć, że jak pamiętam, kiedy banki pytałem o udźwiękowienie bankomatów, to była bardzo często powielana informacja, że tak naprawdę to banki nie będą zainteresowane udźwiękowianiem swoich bankomatów, bo w niedalekiej przyszłości wszystkie bankomaty banki sprzedadzą właśnie dla takich sieci jak Cash4U, jak Euronet czy eCard. Jeśli pytasz o Euronet nie był zainteresowany i nie jest nadal zainteresowany tym, żeby wprowadzić udźwiękowione bankomaty, bo oni żyją z prowizji i nie do końca chcą, tak, cokolwiek zmieniać. Mają swoją wizję tego, oni tak zarabiają na tym, na czym mają zarabiać i koniec. Ja jakby zbieram różnego typu informacje o bankomatach, które są w różnego typu sieciach, bo mi bardzo zależy na tym, żeby dochodziły do mnie informacje o tym, czy jakiś bankomat ma na przykład gniazdo słuchawkowe i żadnego udźwiękowienia nie ma. Tak? To jest dla mnie informacja, że technicznie już taki bankomat jest umożliwia jakby udźwiękowienie, tylko ktoś nie zadbał o to, aby programowo ten bankomat uzbroić właśnie w udźwiękowienie.
1: Bo powiedzmy jeszcze może taką jedną rzecz, bo myślę, że to naszych słuchaczy może interesować, jak to w ogóle wygląda. Za produkcję bankomatów nie są odpowiedzialne banki, to jest po prostu, to są jakieś firmy, które tam gdzieś te bankomaty sobie tworzą na zlecenie banku i po prostu od banku zależy tak naprawdę, co w tym bankomacie będzie się znajdowało, tak? Jakie wyposażenie?
0: Tak to wygląda i tak jak pamiętam z tamtych lat, to była mowa o dwóch czy trzech firmach chyba, które produkują bankomaty, urządzenia jako bankomaty i dwie firmy znajdują się w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę od banku zależy tylko, czy taki bankomat zostanie, czy te maszyny zostaną zamówione właśnie w pełnej wersji z gniazdem słuchawkowym, może także nawet z udźwiękowieniem, tak, bo tutaj już jakby nie wchodziłem, a zresztą też nikt nie chciał mi udostępnić żadnych kontaktów do takich firm, żebym mógł się z nimi kontaktować, ale co jest tutaj ważne, to, że właśnie jakby same banki może od nich zależy to, czy taki bankomat będzie miał udźwiękowienie, one mogą wpłynąć na to, ale same z siebie, no może poza bankiem BZWBK, który został zmuszony do tego, żeby zainstalować takie gniazdo słuchawkowe, on niewiele może, tak? To jaką maszynę ma, taką robi. No też teraz obecnie nie możemy się spodziewać tego, że ten przyrost bankomatów będzie bardzo gwałtowny z tego względu, że jest bardzo dużo maszyn, no i banki będą mogły patrzeć na to w ten sposób, że no, ten jakiś tam bankomat, ta maszyna ma ileś tam lat tej gwarancji. No i powiedzmy po tylu i tylu latach oni dopiero wymienią na nowy bankomat, tak? I wtedy mogą zwrócić na to uwagę, żeby taki bankomat od razu był udźwiękowiony, ale teraz im się zwyczajnie nie będzie opłacać tego robić, wymieniać takiego bankomatu, no bo ta maszyna jeszcze na siebie nie zarobiła.
1: Zgadza się, ale były takie praktyki, orientujesz się może, czy na przykład istniejące bankomaty w jakiś sposób były przerabiane, przystosowywane do tego, czy to po prostu raczej nikt się w to nie bawił?
0: Nie, to właśnie BZWBK. On, bank ten był zmuszony do tego, żeby swoje bankomaty przerabiać, więc tam fizycznie po prostu musiał przyjechać człowiek, technik z wiertarką, tak, z innymi narzędziami, rozkręcić ten bankomat, powiercić kilka dziurek, popodłączać kilka przewodów, zamontować to gniazdo słuchawkowe i wgrać oprogramowanie. Tak więc tutaj bank BZWBK naprawdę bardzo dużo zrobił, żeby te swoje bankomaty udźwiękowić. No ale to jest za cenę tego pierwszeństwa, tak? Za tą cenę reklamy i na przyszłość także reklamy, że będzie mógł się pochwalić taki bank opinią pierwszego, który tak naprawdę udźwiękowił swoje bankomaty w Polsce.
1: Czyli wygląda na to, że możliwości techniczne są, tylko po prostu trochę tej mobilizacji, co niektórym instytucjom bankowym brakuje do tego, żeby gdzieś tam jednak zainwestować jeszcze parę set złotych albo może więcej, bo orientujesz się w ogóle, jakie są ceny przystosowania takiego bankomatu do naszych potrzeb, żeby on zaczął gadać, czy nie masz takich danych?
0: Prosiłem o takie informacje, ale oczywiście uzyskałem informacje, to jest tajemnica handlowa, więc już dalej nawet nie pytałem, bo zwyczajnie no, takiej informacji nie otrzymamy, tak, chyba żebyśmy sami się zgłosili do takiej firmy, która coś takiego oferuje. Tutaj można też wspomnieć, jeśli mówimy o tym dobrym podejściu banku BZWBK, który musiał tak dużo zrobić, to możemy powiedzieć, że na drugim biegunie był Bank Millennium, który to bank, tak naprawdę większość maszyn, które ja widziałem, Banku Millennium miało gniazdo słuchawkowe. I to przez wiele, wiele lat takie maszyny spotykałem. Pamiętam, że kiedyś Rafał Harłampowicz na liście napisał mailingowej, że w Gdańsku, w jakiejś tam galerii handlowej, on widział taki bankomat z gniazdem słuchawkowym. Wtykał do tego gniazda słuchawki, ale cisza, tak? Nic zupełnie nie mógł usłyszeć. I Bank Millennium był pod tym względem bardzo, bardzo dziwnym przypadkiem, że tak naprawdę miał te gniazda słuchawkowe, a tak się długo wstrzymywał z tym, żeby to udźwiękowienie wgrać, no bo tutaj była tylko kwestia programowa. To oni nie musieli nawet wymieniać, nikt nie musiał jechać, żeby coś tam dołączyć, tak? Tylko tak naprawdę wgrać trzeba było oprogramowanie, czy zaktualizować oprogramowanie takiego bankomatu, żeby takie udźwiękowienie było faktem.
1: Opór materii po prostu był niesamowity, jak się okazuje. A myślę, że za chwileczkę porozmawiamy sobie na temat obecnego stanu, jak to w ogóle wygląda z udźwiękowionymi bankomatami w Polsce, jakie banki mają, gdzie można się ich spodziewać i w jakich ilościach. A ja w międzyczasie, bo teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, w międzyczasie uaktywnię nasze drogi kontaktu do studia Radia N. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a jeżeli chodzi o Skype'a, to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można do nas dzwonić, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, może wy także próbowaliście, tak jak Tomek, coś robić w kwestii tego, żeby bankomaty w banku, z którego korzystacie, były udźwiękowione. Może chcielibyście się tym podzielić albo po prostu o coś zapytać, co jest związane z właśnie udźwiękowieniem bankomatów. To dzwońcie, teraz odrobina muzyki, a my z Tyflo Podcastem w Radiu N wracamy do was już za chwilę.

0: cały czas słuchacie Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że w naszej dzisiejszej audycji mówimy o udźwiękowionych bankomatach. Dziś wspólnie z Tomkiem Strzymińskim poruszam ten temat. Oczywiście wy również możecie do nas dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś dodać albo coś zapytać w tej kwestii, no to proszę śmiało, proszę się nie krępować, dzwonić. 223-988-027 wewnętrzne 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. A jeżeli chodzi o Skype'a, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net się to pisze. Ten login jest do waszej dyspozycji również. No to wracamy do kwestii związanych z udźwiękowionymi bankomatami. Teraz porozmawiajmy może chwilę na temat tego, jak wygląda to obecnie. Jakie, Tomku, masz dane w zakresie udźwiękowionych bankomatów w Polsce? Jaki bank? Ile ich tam ma? Jak to wygląda?
1: Oczywiście znowu przypominam, że bank PZU BK był pierwszym bankiem i tak naprawdę na początku swoich działań w 2010 roku udźwiękowił 33 maszyny, z tego co pamiętam. I to był taki początek, który dał możliwość w przyszłych kolejnych latach, tak, udźwiękowiania kolejnych bankomatów. I warto wspomnieć o tym, że bank, bo ja się tego spodziewałem osobiście, że bank po odniesieniu sukcesu, po tym, że sobie będzie mógł przykleić tą etykietkę jako pierwszy bank, który udźwiękowił bankomaty, zaprzestanie tych działań. Że te 33 maszyny to będzie taki koniec tej działalności, tak, tego banku. Tutaj warto zwrócić na to właśnie uwagę, że oni ponoszą dodatkowe koszty, bo często muszą stare bankomaty nawet udźwiękawiać, to znaczy może nie tyle, że stare, ale już, które już służą, tak? Muszą udźwiękawiać i muszą dorabiać do nich te gniazda słuchawkowe, muszą to różne tam rzeczy dodatkowe robić, więc te koszty poniesione przez ten bank są dosyć spore, ale co jest ważne, to to, że bank jednak co roku, może pod koniec każdego roku ustala sobie jakby ilość kolejnych bankomatów, które w danym roku, w kolejnym roku udźwiękowi. I tak mamy, jeśli chodzi na dzień dzisiejszy, BZW BK ma 112 maszyn. 112 maszyn w całej Polsce i to jest bardzo ważne, że na samym początku, kiedy tam było chyba 12 maszyn, to było to w gruncie rzeczy tam, nie, 14 chyba maszyn, bo było 4 w Warszawie, 4 w Poznaniu i 4, jeśli dobrze pamiętam, we Wrocławiu, po jednym w Olsztynie i w Bydgoszczy.
0: Tomku, ja myślę, że do tego naszego wyliczenia wrócimy za moment, bo wiesz co, telefon mamy, proponuję, abyśmy odebrali. Kogo witamy, halo?
2: Rafał z tej strony.
0: Witaj, Rafale.
2: Ja mam właściwie takie spostrzeżenie, może nie a propos bankomatów, ale a propos dostępności banku ogólnie jako bankowości elektronicznej. Bardzo mnie zaskoczył bank Nordea, ponieważ, że tak powiem, bankomat, bank Nordea właściwie jak przysyła karty do dostępu, to przysłali je w Braille'u w ogóle.
0: No tak, jest to już od pewnego czasu taka opcja tego banku, natomiast no, czy to jest rzeczywiście takie idealne rozwiązanie? Ja chyba bym bardziej stawiał na kody SMS-owe, bo teraz jednak no, praktycznie każda osoba niewidoma posiada dostęp do telefonu komórkowego udźwiękowionego i to jest jednak wygodniejsze niż te karty kodów jednorazowych. To jednak chyba coraz mniej banków korzysta z tego jako z opcji podstawowej, no nie jednak to rzeczywiście trzeba zauważyć, że tam próbowali coś zrobić i zrobić na plus. I to się chwali.
1: A Michale, jeszcze mi... Przepraszam, ja jeszcze zapytam, Rafale, czy ty uznajesz tego Braille'a, który jest na tych kodach, tak? Jednorazowych kodach do potwierdzenia operacji za dobry Braille? Bo ja pamiętam właśnie na tym spotkaniu w Związku Banków Polskich, że były osoby, które bardzo narzekały na wysokość tego Braille'a, jak i na grubość tego Braille'a, że te etykiety, to znaczy te kody, które są drukowane przez Bank Nordea, nie spełniają do końca rezultatu taki jak powinny. Więc jak to jest w twoim odczuciu osoby niewidzącej?
2: Ja myślę, że teraz ten Braille jest genialny. Taki, jaki powinien być. Normalny Braille pospolity, bez żadnych ani za gruby, ani za cienki. Zwykły, normalny Braille pospolity, normalny. Nie ma żadnych takich jakichś ani za grube, czy nie za cienkie. Ja uznaję, że to jest bardzo dobry brand na bardzo wysokim poziomie.
0: A masz porównanie do tego, co było kiedyś, czy jesteś od niedawna klientem Nordei?
2: No, znaczy nie, od niedawna, od razu mnie tym zaskoczyli, bo musiałem przy zakładaniu konta właśnie podać, że jestem osobą niewidomą i musiałem im PZN-kę wtedy jeszcze pokazać, że jestem z Łódzkiego Związku Niewidomych. Oni napisali w tym wniosku do założenia konta, że konto jest prowadzone za darmo i od razu, że mi przyślą karty z kodami do domu.
0: Aha, okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, taka informacja. No myślę, że niektórym z naszych słuchaczy może się przydać. Coś jeszcze, Rafale, chciałbyś dodać a propos bankowości?
2: Znaczy tak a propos, właśnie próbowałem się ich też pytać, czy by nie udźwiękowili właśnie bankomatów. Nawet mają podpis gdzieś tam na wierzchu bankomatu Nordea Bank w Braille'u, takim też super Braille'em napisali. Ale to jeszcze niczego nie zmienia, ponieważ ten bankomat nie jest udźwiękowiony. No oni stwierdzili, że oni będą myśleć, ale nic z tego myślenia chyba na razie nie wychodzi.
0: Rozumiem. No to miejmy nadzieję, że jednak coś im z tego myślenia wyjdzie i że się uda. Dobrze, Rafale, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon, za głos w dyskusji. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć. 223988027, wewnętrzne 938, tyflopodcast.net. To jest nasz skype'owy login. Można do nas dzwonić, tak jak chociażby uczynił to Rafał. No a teraz, Tomku, proponuję, żebyśmy wrócili do tematu, czyli do tej naszej wyliczanki, a właściwie tej twojej wyliczanki, bo ty masz dane statystyczne, ty znasz dobrze temat, jeżeli chodzi o stan udźwiękowionych bankomatów na chwilę obecną.
1: Tak, i wspominałem o tym, że na samym początku było tych 14 bankomatów w tych dużych jakby ośrodkach, tak, po 4, i w tych mniejszych ośrodkach Olsztynie i Bydgoszczy, tam gdzie te osoby niewidzące miały najbardziej z tego korzystać, tam były te bankomaty. I w kolejne lokalizacje, ja przynajmniej przyjąłem sobie za punkt odniesienia taki, żeby spowodować, żeby nawet w najmniejszych, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja się liczyłem z tym, że to może być 33, to może być liczba, na której się skończy. Więc starałem się o to, aby też z tych proponowanych lokalizacji przez bank wybrać takie lokalizacje, które często mogą dotyczyć bardzo małych nawet miejscowości. No, zwracałem uwagę na ścianę wschodnią, tak, ze względu na to, że sam mieszkam w Białymstoku, ale i też z tego względu, że tutaj na ścianie wschodniej bardzo często banki może nie odbierają może tak klientów jak na zachodzie, tak? No, zawsze się mówi, że ten wschód jest jednak jakiś gorzej zamężny, tak? Więc zależało mi na tym, żeby tutaj te bankomaty, czy na przykład w Lublinie, czy w Białymstoku, czy w Augustowie, czy w Suwałkach, czy tak jak na północy, na przykład tam w Słupsku, jak dobrze pamiętam, w Kołobrzegu i tak samo na południu, tam chyba Muszyna, Karpacz, żeby tam te bankomaty się pojawiły, bo jeśli by się tam nie pojawiły, no to sądziłem, że zwyczajnie bardzo długo będzie trzeba czekać na te bankomaty w tamtych lokalizacjach, a jednak osoby niewidzące też w tych regionach się pojawiają, żyją. No w Lublinie, jeśli mówimy o Lublinie samym, to przecież w Lublinie jest bardzo dużo osób z dysfunkcją wzroku i chociaż nawet jeden bankomat mógłby takim osobom pomóc. Na szczęście się nie sprawdziły moje czarne myśli i bank BZWBK udźwiękawia nadal swoje bankomaty na stan z początku roku, to jest właśnie 112 maszyn, jak powiedziałem. Drugim bankiem, który to udźwiękowienie wprowadził do swoich bankomatów, był tak naprawdę bank PKO BP, tylko tutaj może niesłusznie użyłem liczby mnogiej, z tego względu, że pewnie też i słuchacze, a na pewno listowicze Tyflosa pamiętają, kiedy pytałem i wysyłałem taką informację o udźwiękowionym bankomacie, jednym udźwiękowionym bankomacie w Laskach. To był taki gest PKO BP, aby też i dowiedzieć się ze strony użytkowników, czy im się to będzie podobało, czy ten, bo tam zastosowano znowu wyłączenie ekranu, kiedy osoba niewidząca podłączała słuchawki, ekran był wygaszany, żeby no, nikt nie mógł podejrzeć, tak, jakie tam te operacje osoba niewidząca robi w tym bankomacie i no, chciał bank zwyczajnie sprawdzić zainteresowanie tego banku przy Laskach, ale także chciał, żeby zobaczyć, czy te rzeczy, które wprowadził, czy one zdadzą egzamin.
0: I zdały?
1: I tak, przepraszam?
0: I zdały?
1: Trudno powiedzieć, bo te jakby opinie osób niewidzących są bardzo, bardzo podzielone. Ja przepraszam, że, bo przez chwilę wydawało mi się, że zerwało akurat nam łączność.
0: Nie, wszystko teraz działa.
1: Więc to jest, można powiedzieć, że tak naprawdę różnie, tak? Bo opinie osób niewidzących są różne. Niektóre osoby niewidzące chciałyby i chcą, żeby to było czymś normalnym, że po włączeniu słuchawek ekran jest wygaszany. Niektóre osoby chciałyby, żeby to było do wyboru, tak? Czy chce, żeby ten ekran był włączony, czy włączony. Znowu osoby słabowidzące, które też mogą chcieć obsługiwać bankomat udźwiękowiony, ale też, że chcą widzieć, tak? Przynajmniej tymi resztkami wzroku chcą widzieć, co na tym ekranie się znajduje, co się dzieje. One by chciały też właśnie tego wyboru i na przykład nie wyłączania tego ekranu, więc PKO BP zrobił taki sondaż, nie wiem, jakie były wyniki końcowe, bo też się zastanawiałem, czy tak naprawdę grupą, dobrą grupą do testów są osoby z lasek, no bo umówmy się, że tam jest bardzo dużo dzieci, ale czy te dzieci mają karty płatnicze i tak sobie swobodnie korzystają z tych kart płatniczych? Wątpię. Dlatego bardziej myślałem o lokalizacji, jeśli chodzi o takie testy, to lokalizacja w jakimś bardzo dogodnym miejscu w Warszawie, gdzie bardzo dużo osób może niewidzących się przesiadać, tak? Gdzie może chodzić, nawet przy, nie wiem, przy Konwiktorskiej, żeby to było, to myślę, że tam już szybciej można byłoby uzyskać konkretne informacje, co jest dobrze, co jest źle, a nie w tych laskach. Ale wracając do banku PKO BP, ważne jest to, że oni zdecydowali się. Co prawda są, tak można powiedzieć, ostatnim bankiem, który większą ilość tych bankomatów udźwiękowił i na dzień dzisiejszy jest to 78 maszyn w całej Polsce. Ja miałem osobistą przyjemność skorzystania z takiego bankomatu w Białymstoku. Opinie są różne, ale to myślę, że jak po tych danych statystycznych zaczniemy dalej rozmawiać o tych bankomatach, to powiem też o różnicach w udźwiękowieniu tych bankomatów. Więc jako bank PKO BP 78 maszyn, BZWBK 112 maszyn. I trzecim bankiem, który udźwiękowił swoje bankomaty, co prawda można powiedzieć, że jest jako trzeci, który udźwiękowił, ale jako drugi udźwiękowił taką dużą ilość bankomatów. I to, co jest też ważne, to, że tam akurat jedna z pracownic banku zadbała o to, żeby to udźwiękowienie było, bo z tego, co mi powiedziała, to jej koleżanka jest osobą właśnie z niepełnosprawnością wzroku i ona tak ją bardzo mocno naciskała na to, żeby coś w banku tym zrobić. I akurat się udało, tak? Pracownica banku wiedziała dokładnie, gdzie się udać, za które,
0: do kogo sznurki napisać, pociągnąć.
1: Tak jest. Więc po jakimś tam czasie udało się, że te bankomaty były udźwiękowane. Na samym początku, jak dobrze pamiętam, też było ich 20 kilka sztuk, a w ostatnim czasie, nie wiem, ile miesięcy temu, 131 lokalizacji ma City Handlowy w całej Polsce. Też tutaj może na koniec powiem, co widziałem, co mi się może nie do końca podobało w tym City Handlowym, ale faktem jest, że to w City Handlowym jest. No i ten bank, na który bardzo wcześniej narzekałem pod względem jego podejścia do udźwiękowienia, chociaż miał ku temu bardzo duże możliwości, i 346 maszyn. Bank Millennium udźwiękowił na początku tego roku, podał taką informację, ale co jest też ważne, to, że 346 bankomatów jest na teraz, a w przyszłych latach myślę, że to jednak będzie się opierać o lata, bo trudno mówić o miesiącach, bo oni pewnie te 346 maszyn udźwiękowili, to są, zostały udźwiękowione te maszyny, które nie było żadnych większych przeróbek, tak? Bo te kolejne maszyny, które w przyszłości mają być udźwiękowione, myślę, że jednak tutaj będzie Bank Millennium musiał troszeczkę więcej pieniędzy zainwestować, ale to nie zmienia faktu, że oni mają chęć, żeby udźwiękowić kolejne bankomaty, a mają ich 571. 571 maszyn w całej Polsce, tak? Tutaj 346 już mają teraz, więc ponad połowę udźwiękowionych bankomatów proponują swoim klientom. Wracając do banku BZWBK, możemy powiedzieć, że oni udźwiękowili tych 112, tak? Dobrze pamiętam, 112 bankomatów.
0: Tomku, telefon mamy, więc okay. Odbierzmy kolejny telefon. Karol się do nas tym razem dodzwonił. Witaj, Karolu.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, słuchamy cię.
3: Ja chciałem powiedzieć, że moja, że tak powiem, przygoda z bankomatami mówiącymi jest żadna, natomiast dzwonię tylko, aby was poprosić o jedną rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o te bankomaty, czy to Banku Millennium, czy to BZWBK, żeby wskazać jakieś takie lokalizacje w internecie, gdzie można byłoby sobie mniej więcej poczytać, w jakich to miastach jest, czy to po prostu wystarczy, no nie wiem, utworzyć zwykłą wyszukiwarkę bankomatów na stronie BZWBK i tam będzie, załóżmy, taka opcja do zaznaczenia, że wyszukaj bankomaty udźwiękowane i nam je znajdzie, czy to trzeba jakoś szukać gdzieś głębiej?
0: Właśnie o to miałem też pytać Tomka, to skoro pytasz ty, Karolu, to od razu...
1: Już odpowiadam.
0: Właśnie.
1: Już odpowiadam. Nie wiem, czy jesteś akurat subskrybentem listy Tyflos, ale ja mając te dane, ja wysyłałem maile, stosowne maile z informacją o lokalizacjach takich bankomatów. Myślę, że też w niedługim czasie wreszcie zmierzę się z tym i dokonam tego, aby napisać taki artykuł o udźwiękowionych bankomatach i wtedy podam linki do pobrania wykazów wszystkich lokalizacji bankomatów z podziałem oczywiście na banki i te listy będą aktualizowane w przypadkach tych banków, które będą oczywiście te bankomaty w kolejnych latach udźwiękawiać.
0: Czyli na chwilę obecną nie ma jakiegoś takiego centralnego wykazu?
1: Nie ma centralnego wykazu. BZWBK ma swoją stronę internetową, na której możemy wejść w zakładkę, tam chyba się wchodzi w albo bez barier, albo niepełnosprawni, później tam wchodzimy chyba w bankomaty i udźwiękowane bankomaty i oni takie coś zamieszczają. Tylko z tych informacji, które mam, oni tak maksymalnie to raz na miesiąc aktualizują tą informację na swojej stronie. Zachęcałem oczywiście przy kontakcie z bankami do tego, aby stworzyć miejsce, w którym te lokalizacje będą wymieniane i będzie tam ta aktualizacja. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych banków. BZWBK jako jedyny, z tego przynajmniej co ja wiem, zamieszcza taką informację. Może inni się boją ze względu na to, że mają niedostępne strony. Trudno mi jest powiedzieć, tak? Na razie się jakby nie zdecydowali, chociaż Millennium powinien to zrobić w niedługim czasie, bo też tak jak i BZWBK powinien zamieścić instrukcje obsługi swoich bankomatów, tak? Które będą osoby niewidzące mogły wcześniej odczytać, zapoznać się, żeby pójść do tego bankomatu i wiedzieć, co mają zrobić osoby niewidzące przy tym bankomacie.
3: No dobrze, czyli generalnie coś tam wiadomo, no to w takim razie będę czekał na...
1: Jeśli trzeba akurat tutaj, nie wiem, jeśli będą osoby, które są chętne, ja mogę powielić tą informację, ale myślę, że jeśli dałbyś radę się chwilę wstrzymać, to też już wyślę na Tyflos też informację taką do artykułu, gdzie będzie można przeczytać o tych bankomatach udźwiękowionych, ale także i pobrać takie wykazy udźwiękowionych bankomatów, lokalizacji.
0: A myślę, że też gdzieś na stronie Tyfloświata chociażby również taką informację zamieścimy, także będzie to gdzieś też po prostu taka stała informacja, no bo wiadomo, z listami dyskusyjnymi to jest tak, że ten mail gdzieś tam trafi, no a później niestety to ginie gdzieś tam w przepaści, mimo tego, że jest archiwum, ale to jednak no, nie jest zbyt wygodne korzystanie z tego archiwum list dyskusyjnych. W każdym razie no, pozostaje nam, Karolu, trzymać Tomka za słowo, że wykaz jakiś będzie.
3: Tak, w takim razie trzymamy, no i czekamy. Ja tymczasem dziękuję.
0: Dziękujemy ci również, pozdrawiamy, do usłyszenia. Przypominam, że wy również możecie do nas zadzwonić. 223988027, wewnętrzny 938, Skype tyflopodcast.net, no i kolejny telefon mamy. Mieczysław się tym razem do nas dodzwonił. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Cóż za cudowny temat.
1: Witamy.
0: Słuchamy twojego pytania.
4: Może pytanie to nie, bo ja tak troszeczkę wtargnąłem, a chciałbym powiedzieć o bankomacie, z którym się na pewno, może niewiele, ale trochę osób się już spotkało. o udźwiękowionym bankomacie na wsi Laski.
0: No właśnie, to jest ten bankomat, o którym wspominał Tomek. Tomek,
4: nie
0: dokładnie.
4: Nie było mnie wcześniej, bo nie mogłem wcześniej.
0: Ale jak rozumiem, ty korzystałeś z tego bankomatu, tak?
4: Korzystałem, ale mam co do niego pewne...
0: No to właśnie, to słuchamy. Może kilka słów twoich refleksji właśnie na ten temat.
4: Być może, no ja jestem wybredny, ale... Co jedynie wadą jest tego to, że po pierwsze, moim zdaniem trochę za cicho to jest zrobione. Jak jest głośny hałas na ulicy, to trzeba naprawdę się dobrze wsłuchać, żeby usłyszeć, co dokładnie ta Ewa nam tam czyta. A po drugie, nie można wypłacić mniejszej gotówki niż 50 zł. No to jest moim zdaniem troszeczkę przesada.
1: Tylko wiesz, Sławie, Czesławie, to jest tak, że żaden bankomat chyba już teraz nie proponuje mniejszych kwot. Z tego względu, że pamiętaj o prowizjach, które nakładane są. Może ty tego nie odczuwasz jako osoba, która pobiera te pieniądze, ale tak naprawdę bank jednak tam pewne pieniądze płaci, tak?
4: Wiem i o tym doskonale, ale ja się spotkałem.
1: O prowizji 50 zł. Ale to nie wiem, są bankomaty twoim zdaniem, które mogą wypłacać mniej?
4: Jasne, że jak się spotkałem, u mnie na mieście były takie bankomaty, gdzie można było nawet dychę wypłacić, co było śmieszne dla mnie, ale można było.
1: A to powiem ci szczerze, że ja już dawno się z czymś takim nie spotkałem.
4: A ja wiem, się spotkałem wielokrotnie z takimi bankomatami i dlatego to się mnie zdziwiło. Ale przynajmniej, żeby te dwie dychy szło wypłacić. No.
1: Ale sekundę, ale ty już dawno to widziałeś, czy jakoś ostatnio to też
4: nie,
1: mogłeś
4: no,
1: wypłacić
4: dawniej
1: te 10
4: troszeczkę.
1: Złotych? Nie, bo no to wiesz, to kiedyś, to ja przyznam ci rację, kiedyś była taka możliwość, żeby pobrać mniejsze kwoty z bankomatów, tylko już naprawdę od dłuższego czasu takich kwot się nie wypłaci. To jest chyba już takie ogólnopolskie podejście bankowców do tego, żeby nie... Bo po prostu no, prowizja pewnie przy tych mniejszych kwotach jest bardzo podobna, więc dla nich bardziej się opłaca, żebyś ty pobrał 50 zł niż 10 czy 20 zł. A co do tego twojej pierwszej informacji o głośności. Też to zauważyłem, tyle że z tego co czytałem o tych bankomatach i z tego co widziałem, tam jest taki przycisk przy gnieździe słuchawkowym, który możesz przycisnąć i zgłośnić możesz syntezę.
4: Ja się nie spotkałem. Szczerze powiedziawszy,
1: bo musisz popatrzeć tylko tam. A czy ty sobie przypominasz, w którym miejscu wtykałeś to gniazdo do gniazda
4: tak,
1: słuchawkowego? Czy to było troszeczkę
4: sobie
1: wyżej czy niżej?
4: Wyżej, tak troszeczkę.
1: Taki dziubek taki był, prawda?
4: Tak, taki
1: coś odstające.
4: Tak, tak, tak.
1: No to
4: tak.
1: jakbyś popatrzył na tą wystającą część, to jest na tej wystającej części na froncie taki jakby metalowy przycisk, który no jak dotkniesz palcem, to on tak troszeczkę się rusza i to jest głośność. Spróbuj, jeśli będziesz miał taką okazję, przycisnąć ten przycisk kilkakrotnie i powinna ta głośność się zmieniać, tak? To może wtedy byś to zobaczył. Tutaj ważną też kwestią jest słuchawka, no bo zależy jakie słuchawki używasz, bo jeśli używasz słuchawki, która jest otwarta, no to ten hałas jednak dociera do twoich uszy. Jeśli byś jakiejś używał słuchawki zamkniętej czy dousznej, to myślę, że też byś miał tutaj mniejsze problemy. No, abstrahując od tego, że tam, nie wiem, akurat nie byłem w tym miejscu, gdzie jest ten bankomat PKO BP w Laskach, no ale jak jest duży hałas, to na pewno będzie to dosyć trudne.
4: Aha.
0: A takie pytanie jeszcze ode mnie, czy właśnie dla ciebie w ogóle problemem było korzystanie z tego bankomatu? Czy był intuicyjny, czy taki nie bardzo? Czy czegoś brakowało?
4: Bankomat sam sobie jest super zrobiony, obsługa, tylko troszeczkę za dużo gada tam na początku ta kolesiuwa, trochę za dużo nawet bym powiedział, mówi.
0: No cóż, no, jednym będzie za dużo, innym będzie za mało. W tym niestety problem, że się wszystkich nie zadowoli.
1: Znaczy, no, ja myślę, że dokładnie. Bank też z tej perspektywy, że no są, mogą być osoby, które mogą się pierwszy raz zetknąć z takim bankomatem i dlatego są pewne, ta instrukcja, przynajmniej ta wstępna instrukcja jest podana przed podjęciem operacji. Dlatego ta instrukcja za którymś tam kolejnym razem może troszeczkę nudzić. Ja może teraz nie przypominam sobie dokładnie, ale wydaje mi się, że tam była możliwość pominięcia pewnych kroków przy obsłudze bankomatu. Tutaj, jeśli chodzi o intuicyjność, no to już troszeczkę przechodzimy też do tego, co mówiłem, że będziemy mówić później. Mi się wydaje, że jednak PKO BP nie jest zbyt intuicyjnym. Bankomaty PKO BP nie są zbyt intuicyjne.
4: Dlaczego? To bardzo dobrze jest powiedziane. Aby zrobić to, naciśnij ten przycisk i ten...
1: Tak, tyle tylko...
0: Oj, zdaje się, że Mieczysław jakieś problemy ma na łączu, bo zaczęło coś mu burczeć strasznie. Halo, czy się słyszymy?
1: Ja myślałem, że to u mnie.
0: Nie. No niestety, okazuje się, że mamy problemy. Dobrze, może jeszcze Mieczysław do nas zadzwoni później. W każdym razie dziękujemy bardzo za telefon. Jeżeli wy chcecie, to również dzwońcie. tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Natomiast właśnie, czy jeszcze jakieś banki, Tomku, mogą się pochwalić takimi udźwiękowionymi bankomatami, bo żebyśmy ten temat w końcu zamknęli.
1: Tak jest. Powiedziałem o PKO BP, który ma najmniej udźwiękowanych bankomatów, później był BZWBK, następnie City Handlowy i właśnie Millennium. Wracając tylko, bo to nie dopowiedziałem przed Karolem, to akurat zacząłem mówić, BZWBK ma ponad 1000 bankomatów. Jeśli teraz przypatrzymy się temu, że on ma tam 112 maszyn udźwiękowionych, no to trochę to zajmie. Co jest też ważne, ja pamiętam, że właśnie w 2010 roku przekazano mi w BZWBK taką informację, że klienci BZWBK, jak i PKO BP mogą w tych bankomatach tych banków wypłacać gotówkę bez prowizji. I wtedy jakby ilość bankomatów dla osoby niewidzącej, która będzie pobierać, na przykład mając konto w BZWBK lub w PKO BP pieniądze, no wzrasta, tak? Bo wtedy dodajemy 78 plus 112 i tyle tych bankomatów jest jakby za darmo dla nas do obsługi możliwych, tak? Nie wiem, jak będzie w przyszłości tutaj Rafał, tak? Dobrze pamiętam, który był na początku, mówił o Nordei.
0: O Nordei, tak.
1: Tak jest, więc nie wiem, jakie kolejne banki tak naprawdę się na to zdecydują, bo z tego, co ja czytam o bankowości, no to tutaj znowu ktoś musi znaleźć jakiś interes, tak, w tym, żeby się zdecydować na takie bankomaty, udźwiękowienie takich bankomatów. Coś musi być, no nie wiem, sprzedaż banku, tak, kolejnego, bo Millennium też poniekąd zdecydował się na udźwiękowienie bankomatów, chociaż jeszcze o innym aspekcie powiemy, ale też ze względu na to, że jest do sprzedania, tak? Że jest na sprzedaż, więc myślę, że dużo może się zmienić też, kiedy Credit Bank zostanie już oficjalnie przejęty przez Santandera. Wtedy możliwe, że Santander będzie chciał ujednolicić może obsługę swoich klientów i także bankomaty Credit Banku, jak i BZWBK, który też jest w Santandera, będą udźwiękowione. Zobaczymy. Jeśli Credit Bank będzie miał udźwiękowane bankomaty, jest duża szansa, że BPS, banki spółdzielcze będą miały udźwiękowienie bankomatów. Myślę, że to jest przyszłościowa sprawa. Póki co na razie mamy tylko 4 banki.
0: To ja proponuję, abyśmy jeszcze na moment wpuścili na antenę Mieczysława, bo jeszcze chciałby coś dodać, ale ja bardzo proszę krótko, bo telefony nam się dosłownie urywają dziś. Słuchamy.
4: Dobrze. Chciałem jeszcze właśnie tylko dodać, że z tego co wiem, to PKO BP właśnie, nie wiem, bo mnie rozłączyliście i nie słyszałem, szykuje właśnie podobno też, jestem ciekaw, czy w innych miastach będzie, na przykład w takich Siemianowicach Śląskich, gdzie jest PKO BP bank. Jestem ciekaw po prostu, bo słyszałem, że mają też w innych miastach zacząć robić. Czy może pan coś wie?
1: W 78 lokalizacji jest i też tutaj proszę o cierpliwość i trochę w artykule, który będzie opublikowany, tam będzie wykaz, będziesz mógł pobrać taki plik i będziesz mógł zobaczyć, gdzie PKOB, w jakich lokalizacjach to ma. Wiem też, zresztą z artykułu prasowego to wynika, PKOBP teraz będzie śledzić wszystkie logi w takich bankomatach. Ile osób niewidzących korzysta z tych bankomatów, tak? Czyli pewnie na zasadzie uruchomienia tej opcji. Ile osób i gdzie korzystają osoby niewidzące z tych bankomatów? I tutaj wszystko zależy tak naprawdę od nas i od naszego zainteresowania tą usługą. Czy kolejne bankomaty PKO BP będą udźwiękowione? Bo wydaje mi się, że PKO BP może mieć bardzo porównywalną ilość bankomatów, jaką ma BZWBK, czyli ponad 1000.
4: Dobre jest jeszcze to, że po podłączeniu słuchawek, i tu podkreślam, uwaga, prawidłowo działających słuchawek, bo to sprawdzałem, gaśnie cały ekran.
1: Tutaj też właśnie też rozmawialiśmy już, tak, wcześniej.
0: Dokładnie, że, rozmawialiśmy na ten temat.
1: Podejście jest indywidualne.
4: Bo jeżeli ja podłączyłem słuchawki, które miały tylko jedna słuchawka działała, to ekran się nie zgasił.
1: A to jest bardzo ciekawe. To powiem szczerze, że aż mnie zaskoczyło, że stereofoniczny musiałeś, tak, podłączyć słuchawki,
4: tak,
1: żeby ekran się wygasił.
4: One musiały dwie działać.
1: No to czyli na zasadzie, tak, bo jakby jack ma te paski, tak, to się, nie pamiętam jak to nazywa, to piny, czy jak to się nazywa. W każdym razie widocznie słuchawka monofoniczna ma za mało.
0: Jakoś to po prostu inaczej, tak, jakoś to inaczej działa. Dobrze.
4: Tylko że to były dwie słuchawki, tylko że jednak po prostu były popsute.
0: A no widzisz, no to jak, były popsute, to nawet okazało się, że czasem lepiej działały na ten bankomat. Dobrze, dziękuję ci bardzo za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się. No i odbieramy kolejny telefon. Robert się do nas dodzwonił tym razem, witaj.
5: Witam, kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie. Ja tak może krótko albo długo o bankomacie BZWBK. Witaj Tomaszu także. Bankomacie BZWBK, który miałem okazję przetestować w Suwałkach. Co mnie tam niepokoi, to właśnie brak regulacji głośności. Po włożeniu słuchawek otrzymujemy komunikat: proszę włożyć kartę, proszę włożyć kartę, czytany męskim głosem, prawdopodobnie jakimś samplem, ale jest to tak głośne, że po prostu, no, że tak powiem, aż mało przyjemne. A propos jeszcze wypłaty kwoty. Tomku, powiedziałeś, że nie można wypłacić niższej kwoty niż 20 zł. Czy tam, nie, niż 50 zł.
1: 50.
5: Niż 50 zł. Muszę się z tobą nie zgodzić, niestety. I teraz powiem, jak się robi.
1: Ale to dobrze, że to weryfikujesz, bo ja się tym nie spotkałem.
5: Nie, już mówię, jak się robi, żeby tą niższą kwotę wypłacić. Otóż jest taki przycisk, który się nazywa inna kwota. I tam wpisujemy wtedy 10 zł. Oczywiście w bankomacie BZWBK, gdy wpisujemy cyfry, one tylko pipczą. Natomiast nie mówi, że tak powiem, co wpisujemy. Zatwierdzamy i możemy nawet wypłacić 10 zł. To samo jest.
1: Ale to sprawdziłeś? Sprawdziłeś
5: tak,
1: to?
5: Tak.
1: Bo, ja to powiem ci, że nawet
5: 30 zł, na przykład 70 zł wypłacam, 30 zł.
1: Bo City Handlowy i też Millennium, jak dobrze pamiętam, nawet podaje taką informację, że proszę wpisać wielokrotność kwoty 50 zł, nie? Więc ja bazuję na tym, co widziałem po prostu. I tak samo te Cash for You albo Euronety z tych, które były, to po prostu były to, i przy innej kwocie także, była możliwość wielokrotności 50 zł wypłaty. Tak?
5: To ja powiem, w takim razie dzwonię z Polski C, gdzie nie ma ani żadnych ani żadnych euronetów i nie ma ani jednego banku City Handlowego, znaczy City Financial z tej grupy City Group, więc tu nie mogę się wypowiadać. Jedyne, z czego korzystałem, to jest właśnie ten bank BZWBK przy ratuszu, który jest, to jest bankomat udźwiękowiony. Szkoda, że jest na ulicy, jest tak strasznie odsłonięty, bo to jednak, powiem szczerze, jest taki troszkę dyskomfort wybierania tych pieniędzy, no bo włoży się te słuchawki, a ktoś za tobą jeszcze stoi, to jest wszystko na takiej otwartej ulicy. Fajnie by było, żeby...
1: Ale może dlatego znowu, Robercie, otwarta ulica, ludzi sporo, no to też jak ktoś, wiesz, będzie coś ci chciał zrobić, to inni zauważą, nie? Więc to ma plusy i minusy tego wszystkiego, bo jakby było to w ciemnym zaułku, to tam byś się może i bardziej bał tego, że ktoś ci podejdzie po prostu
5: o takiej lokalizacji, gdzie na przykład przesuwa się kartę, żeby drzwi otworzyć i sobie dojść do bankomatu, albo taki lekko zamykany, gdzie można. Natomiast jeszcze chwilka, bo powiedziałeś, że Bank PKO SA nie reaguje na potrzeby osób niewidomych. Niestety jest to prawdą. Z chwilą sprzedaży tego banku dla Unicredito i Italiano, to po prostu ten bank się, że tak powiem, zepsuł, najogólniej rzecz biorąc. Ale a propos Włoch, to jeszcze powiem tyle, bo byłem w tym kraju i chciałem wybrać pieniądze. Akurat taka sytuacja się stała, że no nie znam włoskiego, ale też tam bankomat nieudźwiękowiony. No to wszedłem z osobą, prawda, drugą. I wyobraźcie sobie, najpierw odezwało się coś takiego, że please... close the door i potem po włosku proszę zamknąć, dobrze zamknęliśmy, po czym bankomat zjadł kartę i nie wydał pieniędzy. Co się potem okazało, jak wyszła do nas agentka z tego banku po interwencji, że osoba, jeśli jest są dwie osoby przy bankomacie, obojętnie w jakim celu, nie można podjąć pieniędzy.
0: Bo to jest jakieś tam, powiedzmy, ryzyko, że ktoś pod przymusem te pieniądze wyjmuje, tak?
5: Tak, oni tak to wytłumaczyli. No i to było wielkie zdziwienie, że ja tu nie widzę i ja chciałem wybrać pieniądze, że w ogóle co ja tu... To w ogóle jest jakieś nieporozumienie, żeby jakiś niewidomy miał kartę do bankomatu generalnie. Także powiem wam...
1: Może oni niewidomych nie mają.
0: A Robercie, pytanie, a jak dawno byłeś we Włoszech?
5: W 2000 roku.
0: Bo wiesz co, bo to jest o tyle ciekawe, że tam się chyba zmieniło coś i to na plus, przynajmniej od takiej strony legislacyjnej, bo no, ciężko mi powiedzieć, jak tam jest w praktyce, bo nie wiem po prostu, nie było mnie tam nigdy, więc nie wiem tego od strony praktycznej, ale wiem, że jakiś czas temu na przykład została wprowadzona taka ustawa, która nakłada na instytucje publiczne, przynajmniej włoskie, przystosowanie swoich stron internetowych no, zgodnie z wytycznymi dostępności. I to akurat wiem od ludzi, którzy, z którymi miałem okazję rozmawiać kilka lat temu właśnie na Cebicie, którzy no, na tym w jakiś tam sposób zarabiają, bo tworzą takie oprogramowanie, które po prostu jest systemem nie udźwiękawiającym, tylko systemem tworzącym takie dostępne portale internetowe, takim dostępnym systemem CMS. Więc no od tej legislacyjnej strony okazuje się, że nie jest tam źle. No pytanie, jak ten sektor prywatny na to wszystko reaguje?
5: No, ja chciałem pobrać pieniądze w Rimini bodajże to było, ponieważ zabrakło mi lirów, a miałem normalnie kartę płatniczą międzynarodową i znaczy taką płatniczą normalną i po prostu chciałem pobrać to i niestety karta została sobie zjedzona i byłem, że tak powiem, bez pieniędzy, musiałem gdzieś pożyczać i było trochę mało przyjemnie, że tak powiem. Mało tego, nawet na naszą interwencję im powiedzieli, że dopiero mogą przesłać do banku macierzystego za 2 tygodnie kartę, nie chcieli mi tego wydać. No, po prostu był jakiś taki... Znaczy Włochy
0: co kraj, to obyczaj.
5: Źle to wspominam.
1: Nie, po prostu nie chcieli, żebyś wydawał u nich pieniądze.
5: Natomiast
1: popatrzyli
5: a propos jeszcze
1: po
5: banku
1: ciebie...
5: BZWBK, Tomku, czy tam jest regulacja głośności, czy ja naprawdę nic nie mogłem znaleźć, bo naprawdę
1: nie,
5: nic
1: nie
5: mogłem.
1: Nie, no, nie ma.
5: No
1: póki
5: właśnie.
1: Co nie ma i to, co powiedziałeś o samplach, tam jest nagrany głos ludzki. To jest człowieka, który zajmował się akurat tą całą kwestią udźwiękawiania bankomatów. Zostało to zwrócone, na to zwrócona została uwaga BZWBK. Tylko nie wiem do końca, jak oni, bo to też już jest kwestia pewnie do kupienia kolejnych opcji, bo nie wiem, czy się orientujesz, ale banki mają do wyboru ileś tam opcji, tak? To, co zrobił PKO BP, że zamontował opcję wygaszenia ekranu, to jest dodatkowo płatne, z tego, co mi powiedziano, a tym bardziej to, co zrobił Millennium, że ma do wyboru, czy chcesz mieć wygaszony ekran, czy chcesz włączony, to są opcje, które się po prostu dodatkowo płaci dla twórców tego oprogramowania. Więc BZWBK...
5: Ja testowałem zresztą... to ze słuchawkami Koska SC75, żeby nie było, żeby każdy wiedział, o co mniej więcej chodzi. Tak, nie, no muszę powiedzieć, dlatego, że ten... I po prostu jak mi to huknęło, to po prostu ja nie wiedziałem, czy się chować, czy co sobie zrobić, po prostu było to tak głośne, aż po prostu, ale myślałem, że jak najszybciej wybrać te pieniądze i uciekać stamtąd.
0: Po prostu trzeba mieć, Robercie, gorsze słuchawki, okazuje się.
5: A, być może. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, normalnie jak się wybiera z bankomatu, się steruje klawiaturą ekranową, tutaj się steruje klawiaturą numeryczną, ekranowa jest jakby wyłączona przy BZWBK. Tak przynajmniej jest w tym automacie przy ratuszu.
1: Millennium, z tego co wiem, to tam te klawisze funkcyjne przy ekranie działają normalnie. Tutaj niestety, ale też jakby powodem tego, że klawiatura numeryczna jest stosowana i przeświadczenie jest takie, że osoby niewidzące to tam klawiaturę numeryczną znają z telefonu i oni się świetnie tym posługują, no to zostało przez po prostu osoby reprezentujące osoby niewidzące i osoby widzące, ta informacja została ukorzeniona wśród bankowców, tak, wśród banków i teraz zmiana tego myślenia jest bardzo, bardzo trudna, dlatego często ktoś tam z banku nie dostrzega tego, żeby nawet te przyciski funkcyjne były dostępne, nawet żeby były te i te dostępne, tak? Tylko zwracam uwagę na to,
5: ja się troszkę czekam w tym momencie, ale generalnie drażni mnie ta głośność, bo to jest po prostu, to jak huknie, to po prostu...
1: A nie masz milenium u siebie?
5: Nie.
1: Mi się wydaje, ale będę musiał aż w spisie sprawdzić, bo mi się wydaje, że milenium jednak coś tam było jakieś w suwałkach.
5: A może gdzieś, żeby... No PKO nie wiem, parę, ale nie udźwiękowione. Więc tylko mogę sprawdzić w BZWBK, ale gdzieś tak milenium, nie wiem, nie widziałem gdzieś tak przy... Znaczy nie widziałem, nie natknąłem się na swojej drodze na ten. Generalnie jeżdżę sobie do tego przy ratuszu, a powiem szczerze, i ta informacja jest prawdziwa. Klienci PKO BP Inteligo pobierają z BZWBK bez prowizji pieniądze, więc mogą sobie spokojnie z udźwiękowionego bankomatu skorzystać za darmo. Nie,
1: tutaj jeśli chodzi o głośność, to było, tak jak ci powiedziałem wcześniej, było to, ta uwaga została przekazana już wcześniej, ale wątpię, żeby to w bliskim czasie zostało to zmienione. Oni po prostu sądzę, że raczej będą się skupiać na tym, żeby więcej bankomatów udźwiękowić, a może

0: planuje, tak.
1: Znaczy, no nie wiadomo, czy nie będziemy musieli Roberta odbijać tam z rąk jakichś panów, którzy Roberta potraktują jako wyłudzacza jakiegoś, kurczę, tam z tych mafii bułgarsko-rumuńskich i...
2: Wiesz, no miejmy nadzieję, że tak... Miejmy nadzieję,
1: będzie
2: że
1: musiał
2: tak...
1: apelem skierować apel o uwolnienie Roberta z jakiegoś aresztu.
2: Nie, miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie, Tomku. Nie strasz nam autora, potencjalnego autora nagrania. bo to w sumie tylko na naszą niekorzyść będzie. Dobrze, Robercie, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Cześć. Możecie oczywiście do nas dzwonić dalej. 223-988-027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No, rozdzwoniły nam się telefony. Na razie nikt nie dzwoni, więc Tomku, ja myślę, że zrobimy sobie teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i wrócimy jeszcze do bankomatów, bo tu jeszcze myślę, że warto powiedzieć kilka słów na ten temat. Chociażby czym się te bankomaty udźwiękowione różnią i jak to właściwie wygląda? Bo już trochę o tym powiedzieliśmy, ale myślę, że warto to jakoś usystematyzować, prawda?
1: Tak jest, zgadzam się z tobą.
2: Zatem wracamy do was już za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś wspólnie z Tomaszem Strzymińskim rozmawiamy o udźwiękowionych bankomatach.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat udźwiękowionych bankomatów. Dziś gościem audycji jest Tomasz Strzemiński. No ale oprócz Tomka, to również wy możecie do nas dzwonić. 223-988-027, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net. To jest nasz skype'owy login. No i z takiej okazji, żeby do nas zadzwonić i coś powiedzieć na temat, skorzystał Paweł. Witaj, Pawle.
1: Dobry wieczór. Michale, dzisiaj chyba jakoś rekordowa ilość gości telefonicznych,
0: no,
1: prawda?
0: No dzwonią, ale wiesz co, mnie to cieszy, bo im więcej telefonów i im więcej głosów w dyskusji, w audycji, tym ten program staje się ciekawszy, bo nie wygląda to wtedy tak, że my sobie tu siedzimy i opowiadamy, ale także i głosy naszych słuchaczy się pojawiają, co jest bardzo cenne, także słuchamy również i twojego.
1: No właśnie, temat jest bardzo ciekawy. Tutaj pojawił się wątek zagraniczny, więc to tak szybciutko opowiem, ponieważ akurat no mniej więcej 3-4 tygodnie temu miałem okazję być we Włoszech, mniej więcej w okolicach Mediolanu. I tam wygląda to w taki sposób, że no zmieniło się, przynajmniej w odniesieniu do tego, co mówił Robert, całkiem sporo, ponieważ wypłacając kasę z bankomatów, no nigdy nie miałem z tym problemu, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak tutaj właśnie Robert opowiadał, że bankomat nie pozwala, jeśli w cudzysłowie widzisz, że są dwie osoby, to już jakoś zostało wyeliminowane. Ale co jest ciekawe, no tak się jakoś składa, znowu ktoś tam mi zarzuci, że się chwalę, a niech będzie, że w różnych krajach będąc, w dużych miastach jak na przykład Barcelona czy Zurich, czy w jakichś mniejszych, jakichś tam przedmieścia Valletty, czy jakieś malutkie miejscowości na Malcie, nigdzie, w żadnym z krajów, nawet skandynawskich, które tam ponoć są uważane za wzór socjalu i tak dalej, nie spotkałem się z udźwiękowionym bankomatem, więc tutaj akurat chyba, no przede wszystkim największy szacun dla Tomka, że wziął na swoje wcale nie takie wątłe barki tutaj ten trud i poruszył to, bo chyba nie zdziwiłbym się wcale, gdybyśmy wręcz nawet na świecie przodowali. No nie wiem, jak jest za oceanem, może macie jakieś informacje, ale jest tego u nas całkiem sporo. To jest pierwsza kwestia, więc mnie to bardzo cieszy. Co jeszcze? Jakiś czas temu, gdy na liście pojawił się wątek właśnie po raz kolejny udźwiękowanych bankomatów, również przez krótki moment pojawiła się kwestia bankomatów ING, Banku Śląskiego, a to dlatego, że w ostatnim czasie, gdzieś tam wybierając pieniądze z bankomatu, ponieważ w tym banku mam konto, natrafiłem na bankomaty z gniazdem słuchawkowym. Sprawdziłem to, niestety nie jest to udźwiękowione i oczywiście miałem gdzieś tam Tomkowi podrzucić lokalizację tychże bankomatów, ale jak zwykle dałem ciała i gdzieś to umknęło, ale ten wątek na pewno jeszcze wróci. A mówię o tym dlatego właśnie, że sporo jest osób, które na przykład uczą się bankomatu na pamięć, prawda? A wystarczy jakaś drobna zmiana w oprogramowaniu czy coś takiego i już jesteśmy uziemieni.
0: Tak jak chociażby Tomek wspominał kiedyś o tej planszy, na którą po prostu natrafił i no, był problem, bo system pamięciowy
2: tak,
0: zawiódł.
2: Regulamin do zaakceptowania nowych warunków korzystania z karty płatniczej.
1: Zgadza się. Na przykład w Banku Śląskim też coś takiego mi się trafiło, chociaż zawsze jestem z osobą widzącą, ale

0: przykład ostatnio w Banku Śląskim wprowadza się coś takiego, że łączy się funkcję bankomatu z wpłatomatem, tak? Więc nie dość, że mamy w cudzysłowie jedną szczelinę więcej do opanowania, no to jeszcze dodatkowo po włożeniu karty musimy wybrać funkcję, czy chcemy korzystać z bankomatu czy wpłatomatu, więc siłą rzeczy tutaj lista opcji nam się zwiększa. No więc tutaj akurat myślę, że wystarczy jakoś tam pchnąć sprawę, skoro jest już de facto fizycznie ten bankomat przygotowany, ma tak gniazdo sławkowe, to być może coś tam się ruszy, aczkolwiek pamiętając kwestię strony Banku Śląskiego, to jakoś za dużych szans nie wróżę, chociaż chciałbym się mylić. A tutaj jeszcze kwestia tego Banku Santander, tak, który tutaj przejmuje nasze banki. No akurat tak się składa, że będąc w Hiszpanii sporo wypłacałem akurat z bankomatów Banku Santander. No i niestety żaden udźwiękowiony nie był. Także no, miejmy nadzieję, że u nas jakoś inaczej to będzie wyglądało. Nie wiem, czy po prostu w innych krajach, tak jak u nas, nie ma jakiejś takiej sygnalizacji od środowiska, że to jest potrzebne, czy po prostu jakoś inaczej to wygląda. A moja przygoda tak na koniec tego przynudzania z bankomatami, to tak jak Robert, pierwszy mój bankomat to był bez WBK, tak? Było to niesamowicie głośno. Skoro Robert się chwalił, to ja się pochwalę, że byłem z słuchawkami Sennheisera i też myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Naprawdę było to bardzo głośno, chociaż czytelne, poradziłem sobie ze wszystkim. Natomiast co do Banku Millennium, to był drugi bank, z którym miałem do czynienia, który posiada udźwiękowane bankomaty, to może się mylę. Być może to była jakaś kwestia, powiedzmy, że no wiadomo, zwykle są to dosyć ruchliwe miejsca, więc nie ma pół godziny czasu, żeby się tym bawić i tak dalej. Być może to była jakaś wada oprogramowania, być może moje niedopatrzenie, ale przypominam sobie, że w trakcie przeprowadzenia operacji od włożenia karty do wypłaty gotówki, ponieważ wkładałem kartę bankomatu obcego, być może to miało znaczenie, ale wiem, że jedna z opcji była nieudźwiękowiona. Nie wiem, czy to było na zasadzie wybór konta głównego, czy tam coś takiego, bo taki tam wybór jest właśnie, że z konta głównego chcemy wypłacać, czy jakoś tak, czy jakaś inna kwestia, ale przypominam sobie, że właśnie jedna z tych opcji była całkowicie nieudźwiękowiona i musiałem skorzystać z pomocy osoby widzącej, która była obok, żeby jakiś tam etap przeskoczyć. No i tak właśnie, tak jak mówię, kwestia, nie wiem, czy to jakoś mojego niedopatrzenia, czy też
1: znaczy, właśnie... Warto by było, żeby o takich rzeczach zwyczajnie pisać, tak? Jakbyś do mnie napisał o tym, co to było, gdzie to było, ja bym mógł to spróbować u siebie, czy coś takiego jest, albo przynajmniej wysłać to gdzieś do Millennium, do ludzi, którzy zajmują się bankomatami i to sprawdzić. Jeśli mówisz o Hiszpanii, o Santanderze, to może zwyczajnie to, że w Hiszpanii jest jeszcze gorszy krach niż u nas, ludzie tam no nie mają pracy, więc nie mają pieniędzy, skąd... więc pieniędzy nie mają po co tych bankomatów udźwiękawiać, bo i tak Hiszpanie nie mają czego wypłacać, tak? Więc może tutaj coś jest.
0: Jeszcze jedna taka, powiedzmy, jakieś ułatwienie, czy uproszczenie, czy pewnego rodzaju udogodnienie, to bodajże w Austrii widziałem bankomaty obrajlowione. To znaczy, nie były może obrajlowione klawisze, no, natomiast oczywiście tam, wiadomo, ta piątka była czytelna bardzo dobrze, więc z całą resztą nie było jakiegoś kłopotu. Ale na przykład szczeliny, tak? Do karty było obrajlowione, tam gdzie pieniążki wyskakują też było obrajlowione. No nie jest to jakoś tam może coś, co osobie niewidomej w 100% umożliwi załatwienie sprawy pobrania pieniążków, no ale zawsze jest jakiś tam krok do przodu. Aczkolwiek, tak jak mówię, muszę przyznać, że w trakcie swoich peregrynacji ani razu nie natknąłem się na udźwiękowiony bankomat, także cieszę się, że u nas w Polsce jest ich tak dużo. Nie wiem, czy już padła informacja, Tomek, ile jest łącznie wszystkich, czy jeszcze gdzieś tam to podrzucisz, ale chyba 1000 już przekraczamy wszystkich łącznie, tak? Czy jeszcze nie?
1: Nie. Do 1000 jeszcze brakuje nam pewnie gdzieś koło 300. Ja później po przerwie postaram się to zliczyć i podać taką konkretną kwotę, czy sumować tej liczby, podać konkretną tych bankomatów, ale jeśli mówisz o tym podpisach brajlowskich, to kiedyś nawet Tomek Zetarski, który pewnie wielu jest znany z Białegostoku, kiedyś pisał też o tym na Tyflosie, już lat temu bardzo dużo, nie wiem, w 2007 roku, że u niego tam kiedyś na osiedlu jakbyś widział ten brajlowiony bankomat, ale PKO BP też właśnie oprócz udźwiękowienia oferuje te opisy brajlowskie, czyli tam do wlotu karty, tak, to podpisane karta, pieniądze, to są podpisane pieniądze, to jest brajlem, oni tego nie zaprzestali, oni to robią, no ale to już jak sam powiedziałeś, to są podpisy, które mogą pomóc jakby w zapoznaniu się z jak bankomatem, jak on wygląda, gdzie co jest, ale jeśli mówimy o obsłudze, no to tutaj dalej zostajemy zdani na bezwzrokowe obsłużenie takiego bankomatu.
0: No właśnie, na finał finałów, ponieważ na pewno wy jeszcze macie jakiś tam wątek do podjęcia, a jeszcze ktoś chce zadzwonić, to gdyby ktoś ze Śląska, a na zasadzie z samych Katowic, gdzieś tam się kręcił w okolicach ulicy Sokolskiej, to właśnie na ulicy Sokolskiej, z tym, że nie pomnę już numeru, aczkolwiek to jest pewnie łatwo do sprawdzenia, właśnie tam w Banku Millennium ta przygoda, która mi się przytrafiła właśnie, że jakiś tam etap bodajże nie był udźwiękowiony. No niestety trochę martwiące jest też to, bo oczywiście jakiś tam częściowy wybór, na przykład jeśli Tomasz zapytuje na liście, mamy na to, jaki z bankomat zostanie udźwiękowiony, ale kilka razy mi się już zdarzyło właśnie w trakcie próby dotarcia do tych bankomatów, że były one w miejscach takich naprawdę niesamowicie zakamuflowanych, jak na przykład właśnie w wypadku tego Banku Millennium, że trzeba było deptać bardzo daleko przez jakiś tam parking, omijać samochody, słupki. No strasznie, strasznie ten bankomat był zakamuflowany i nawet jeśli ktoś jest bardzo dobry w orientacji, no to myślę, że stanowiłoby to spory problem, aczkolwiek to jest już no, jako taka uwaga w zasadzie poboczna, no bo do pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, więc to w żadnym razie nie jest narzekanie z mojej strony, no ale jednak myślę, że przy takich głównych ciągach komunikacyjnych nie byłoby najgorzej, gdyby to było. W ostatnim czasie
2: Jeszcze raz powtórz, właśnie, bo przycięło.
0: W sieci sklepów Biedronka jakaś sieć ma swoje bankomaty, coś na zasadzie Euronetu, czyli nie jakiś bank, ale właśnie jakaś sieć, która to oferuje. I tego jest coraz więcej, więc być może, ponieważ tych sklepów jest całkiem sporo i są w takich często fajnych miejscach, więc być może warto też by tam spróbować uderzyć. Ja postaram się sprawdzić, co to za sieć jest i ewentualnie tam Tomkowi podesłać jakieś info, bo on już ma tam swoje wtyki i tak dalej, więc być może coś mu się uda. No i to generalnie...
1: To chyba e-kart, z tego co mi się wydaje, tam jest w Biedronce.
0: Być może.
1: A jeśli wspomniałeś o lokalizacjach bankomatów, to tam właśnie z BZBK tak było, że mogliśmy troszeczkę ponegocjować z nimi odnośnie miejsca, gdzie byśmy chcieli, ale też trzeba brać pod uwagę to, że często bank po prostu udźwiękowia te maszyny, które najtańszym kosztem udźwiękowi.
0: Właśnie,
1: i dlatego
0: też
1: tak
0: wydaje
1: wychodzi,
0: mi się, że któryś z banków jest bodajże na dworcu w Gliwicach udźwiękowiony i też mi się wydaje na przykład, że to jest fajne miejsce, czy na przykład w okolicach dworca PKS, bodajże we Wrocławiu też jest taki bankomat w jakiejś sieci, no i to są właśnie dobre miejsca, no bo zawsze jest na tyle dużo osób, że ktoś nam może gdzieś tam wskazać ten bankomat, a już sobie oczywiście poradzimy. Dzięki panowie za tak ciekawy temat, mam nadzieję, że tu jeszcze parę kwestii poruszycie i cóż, do usłyszenia razem w następnym. Koniec Ewangelii na dzień dzisiejszy ode mnie.
2: To my również tobie, Pawle, dziękujemy za telefon, dziękujemy, pozdrawiamy, dzięki za głos w dyskusji. 223-988-027, wewnętrzne 938 oraz Skype tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. No rzeczywiście, to trzeba przyznać. Ciekawy temat, Tomku, musieliśmy podjąć, bo nam się słuchacze rozdzwonili. Co cieszy?
1: Ja właśnie też tak pomyślałem, jak i też trochę bałem się o to, co Paweł dalej dopowie, jak wspomniał o tym Banku Millennium, o tym bankomacie Banku Millennium na tej ulicy Sokolskiej chyba, jak dobrze pamiętam, to już myślałem, że za chwilę zaproponuję, żeby tam przyjść i o określonej godzinie on już na kogoś będzie tam czekał, ale na szczęście powiedział, że to tam ten problem wystąpił, ale już spodziewałem się najgorszego z jego strony. Przepraszam za to ci, Pawle. Cóż możemy powiedzieć zatem o samych funkcjach, tak?
2: Samych funkcjach bankomatu, bo te bankomaty się troszeczkę tak różnią jednak. Co bank, to inaczej to wygląda. Najpierw w ogóle zapytam, Tomku, o taką rzecz. Czy jeżeli mamy do czynienia, powiedzmy, z jakimś bankomatem jakiegoś konkretnego banku, no dajmy na to BZWBK, to jeżeli znamy już obsługę tego jednego bankomatu, to obsługa wszystkich bankomatów tego samego banku będzie wyglądała identycznie, czy te bankomaty różnią się jakimiś funkcjami między sobą nawet w obrębie jednego banku?
1: Ja jeszcze tego nie spotkałem, powiem szczerze, chociaż oczywiście modele bankomatów mogą się trochę różnić i wtedy na przykład gniazdo słuchawkowe może być troszeczkę inaczej zlokalizowane, ale jeśli chodzi o klawiaturę numeryczną i te cztery klawisze funkcyjne, które są po prawej stronie klawiatury numerycznej, one powinny znajdować się w tym miejscu i tutaj nie powinno być problemu. O, jeszcze co mi się przypomniało, oprócz gniazda może być oczywiście inna lokalizacja, skąd wychodzą pieniądze, tak? I wydruk potwierdzenia operacji może być troszeczkę w innym miejscu, ale tak poza tym obsługa bankomatu powinna wyglądać identycznie w każdej sieci z bankomatów, tak? No bo jeśli mówimy o już różnicach pomiędzy bankomatami bez BZWBK, nie wiem, Millennium, czy City Handlowym, czy PKO BP, tutaj już te różnice są troszeczkę większe i najlepiej byłoby właśnie, aby te instrukcje obsługi bankomatów były umieszczane na stronach internetowych, były też może nawet i do pobrania w wersji dźwiękowej, żeby można było sobie wrzucić to do telefonu, czy na jakiś odtwarzacz MP3 i przed podejściem do takiego bankomatu sobie tą informację odświeżyć, tak?
2: A spotkałeś się z taką dobrą praktyką gdzieś, w którymś z banków?
1: Znaczy, ja bez BBK do tego namawiałem i oni to zrobili. Te instrukcje są na stronie Millennium. Zresztą wszystkie banki do tego namawiam. Niektóre to realizują, niektóre może troszeczkę mniej do tego jakby patrzą na to mniej łaskawie na moje prośby. Millennium wiem, że też ma coś takiego zrobić i coś takiego zamieścić na swoich stronach internetowych, aby osoby niewidzące mogły się z tym zapoznać. Więc ta jakby praktyka jest dobra i myślę, że więcej osób jakby o czymś takim mówiło, to by było łatwiej, tak? No bo gorzej jest, jak załóżmy ja coś takiego sugeruję, proponuję, a przedstawiciele jakiejś tam innej organizacji mówią, że to może niekoniecznie jest potrzebne, tak? Albo mówią o tym, że to trzeba, załóżmy, miałem takie właśnie pytanie z BZWBK, pytanie, jacy lektorzy, znani lektorzy są dla osób niewidzących najlepsi, tak? Więc tutaj za chwilę byśmy dyskusję rozpoczęli, czy ma być to Lech Teleszyński, czy może Ksawery Jasiński, a może Roch Siemianowski i tak dalej, nie? Więc to są jakieś takie rzeczy, które moim zdaniem nie są akurat najważniejsze. Najważniejsza jest ta treść, bo nikt się na tym nie skupiał na samym początku. A w wyborze jakiegoś tam lektora mówiliśmy, tak? Więc tutaj bez WBK to ma, Millennium powinno to mieć, z PKO BP, z City Handlowym nie wiem. Myślę, że szybciej PKO BP na coś takiego się zdecyduje, ale to też nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce w niedalekiej przyszłości. Myślę, że możemy przejść do funkcji, tak? Do różnic też, do różnic pomiędzy obsługą bankomatu, czy to BZWK, czy to Millennium. I tutaj chyba wrócę do też wypowiedzi Mieczysława, który mówił, że dla niego tam ten PKO BP świetnie się obsługuje. Właśnie w PKO BP ja się bardzo mocno zdziwiłem. Z tego względu, że już doszedłem tam do tego momentu, kiedy mam sobie wybrać tą kwotę, ale tutaj coś niestandardowego zastosowano, czyli tak jak ja przynajmniej w innych bankomatach się spotkałem i co jest dla mnie logiczne, pod jedynką nie było 50 zł, tylko 50 zł było chyba tam pod siódemką. Znowu kwota 100 zł nie była pod dwójką, tylko chyba była pod ósemką, więc jakieś takie rozmieszczenie zupełnie dziwne, predefiniowane tej kwoty, które powodowało, że ja, powiem ci szczerze, Michale, i powiem państwu, że byłem zupełnie zdezorientowany, kiedy miałem to wypłacić pieniądze i kilka razy słuchałem tych komunikatów, czy ja oby się nie mylę, słysząc te informacje. To było dla mnie zupełnie dziwne. W innych bankomatach, innych banków, takiego czegoś nie zauważyłem. Tam było to o tyle właśnie logiczne, że wybieraliśmy tą zaczynając od klawiszy numer 1, te kwoty predefiniowane w rosnąco, tak? I tutaj nie było jakiegoś tam większego problemu. Jest, zauważyłem problem w różnych bankomatach, różnie to jest rozwiązywane, informowania klienta o przyciskach tych funkcyjnych, tych czterech przyciskach takich bardziej leżących, tak, tych prostokątów leżących. Tutaj są, trzy z nich są aktywne, bo jest jeden powrót, tak, stop, zupełnie anulowanie operacji i zatwierdzanie. I z tym komunikatem jest często problem w BZWBK. Ja dobrze sobie nie przypominam, ale wydaje mi się, że tego komunikatu jakiegoś tam szczególnego nie ma. W City Handlowym też. W Millennium jest jakaś tam chyba informacja. Tutaj mogę się mylić, bo to tak troszeczkę często po prostu robię to...
2: Już intuicyjnie.
1: Tak, intuicyjnie wybieram ten przycisk do zatwierdzenia, ale jest po prostu kłopot z informacją dla osoby, która obsługuje taki bankomat, gdzie tak naprawdę ma szukać tego przycisku zatwierdzenia lub anulowania lub powrotu, tak? Ja często też zwracałem na to uwagę, że kiedy dostajemy komunikat, że zatwierdzić możesz takim i takim przyciskiem, to dlatego dlaczego nie ma też komunikatu, czym mogę powrócić do poprzedniej opcji albo jakim przyciskiem mogę skasować, tak, tą operację, bo się na przykład pomyliłem. I na razie, póki co, nie wiem, czy to jest jakiś problem programistyczny, czy to zupełnie nie wiem, co jest tego powodem. Na razie nie zostały te uwagi wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o bankomaty udźwiękowione. Tutaj też zauważyłem jeden problem, może inni listowicze to potwierdzą, w City Handlowym, kiedy dochodzimy do momentu wyboru, i tutaj właśnie to co mówił Paweł, to mi tak właśnie sugerowało bardziej City Handlowy, bo po zatwierdzeniu PIN-u zupełnie bankomat za nie mówił. I byłem zupełnie zdziwiony, bo to było też w Białymstoku w siedzibie City Handlowego, czyli bankomat był w środku. To dosyć nowy bankomat, przynajmniej po tym, jak go dotykałem, tam patrzyłem na te elementy różnego typu, które są. Wydawało mi się, że to jest dosyć nowoczesny bankomat, ale zdziwiło mnie to, więc dlatego odrzuciłem jakby awarię, tak, usterkę. Ale zdziwiło mnie to zupełnie, że ten bankomat po wpisaniu PIN-u nagle za nie mówił, więc wtedy intuicyjnie nacisnąłem przycisk powrót i on nagle zaczął mówić, jakie mam rachunki do wyboru. I dopiero wtedy mogłem sobie wybrać, co chcę zrobić, tak? Wypłata gotówki, tam, nie wiem, sprawdzenie salda i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też może to, co Paweł powiedział, że ja mając kartę z innego bankomatu, z innego banku, korzystając z bankomatu City Handlowego, może tutaj coś nie zagrało, może był jakiś problem, który właśnie zwieszał troszeczkę tą aplikację, tak? I tutaj kwestia przyciśnięcia przycisku powrót spowodowało, że ten bankomat odsucił się i mogłem dalej z niego skorzystać. Trudno mi jest dojść do tego, w każdym razie do City Handlowego to zgłosiłem. Jeśli Paweł napisze mi troszeczkę więcej informacji o tym problemie w Millennium i z informacją, gdzie to jest, postaram się w odpowiednie miejsca tu wysłać, żeby ktoś się przyjrzał temu. Tak samo też ja, korzystając z bankomatu Millennium, miałem problem z gniazdem słuchawkowym, które było zepsute. I moje słuchawki, chociaż są dobre, włączałem te słuchawki, później musiałem tam tym gniazdem, w gnieździe słuchawkowym, tym swoimi wtyczką? Słuchawkami. Halo?
2: Tą wtyczką musiałeś po prostu poruszać gdzieś tam, tak?
1: Tak, chociaż teraz nie chciałem Państwu zademonstrować tego i to przerwanie nie miało tutaj związku z tym, co zrobiłem przy bankomacie Millennium. W każdym razie musiałem właśnie ruszać często dosyć tą wtyczką w tym gnieździe, żeby złapać dźwięk, tak? I tutaj to było dosyć takie nieprzyjemne i też właśnie jak wysłałem te informacje do banku Millennium, to najpierw mi nie uwierzono, że przecież tam wszystko powinno być odpowiednie, więc jakby kolejny raz im napisałem, że to na pewno nie moje słuchawki, tylko Państwa gniazdo słuchawkowe było uszkodzone i jest jakiś w tym problem, tak? Ale jeśli oni nie będą mieli takich sygnałów, no to tak naprawdę nie zareagują na nasze komunikaty, zupełnie nie zareagują.
2: No oczywiście, ważne jest to. Te bankomaty jednak gdzieś tam są często wystawione na widok, powiedzmy, w miejscach publicznych, więc różne rzeczy się mogą z nimi dziać, może po prostu gdzieś tam nawet ktoś w to mocniej stuknął i coś tam się z tym gniazdem stało, no to jest jednak elektronika i to taka raczej niezbyt mocna elektronika, podejrzewam, takie gniazdo.
1: Tak, nawet osoba z BZWK, kiedyś z nią rozmawiałem właśnie o bankomatach, o udźwiękowieniu bankomatów i o różnych innych rzeczach związanych z bankomatami, tam mi mówił, że bym się zdziwił, jakby mi powiedział, co tam w tych bankomatach znajdują po prostu technicy, tak, którzy przyjeżdżają, bo awaria jakiegoś bankomatu, to są monety, często ma gumy po prostu pozaklejane i tak spodziewałem się też, że będą te gniazda słuchawkowe zaklejane gumami do rzucia i innymi rzeczami, po prostu tam bankomaty to są takie śmietniczki i ludzie po prostu albo z nerwów, kiedy widzą pieniądze, które im z rachunku schodzą, nie wiem, frustracja jakaś powoduje, że ktoś tam nie szanuje tego, tak, i powoduje zniszczenie tego bankomatu, więc tutaj spodziewajmy się, też musimy założyć coś takiego, że to nie jest wcale zła wola banków, że coś nie działa, tylko po prostu w trakcie...
2: Najzwyczajniejszy w świecie wandalizm, tak, także może tak jest, dać o tak sobie jest znać. Wspomniałeś, Tomku, o tych przyciskach w bankomatach i o tym, że po prostu no, czasem brakuje informacji, który przycisk do czego, tylko czym na przykład można coś zrealizować, ale którym można się wycofać i tak dalej. Powiedz mi, czy te przyciski, one są umiejscowione we wszystkich bankomatach mniej więcej tak samo, czy to po prostu jest różnie z tym?
1: z tego, co się spotkałem, to są te klawisze funkcyjne takie do potwierdzania operacji po prawej stronie, zawsze po prawej stronie klawiatury numerycznej. Czyli mamy ten rząd 12 przycisków, no i po prawej stronie jest ten blok czterech takich leżących klawiszy, których jest powrót pierwszy. Co jest jeszcze właśnie, to też Paweł o tym wspomniał, grawerowanie przycisków. Niektóre bankomaty mają znaczki. Tam jest kółeczko, tam jest i taki punkt, wypukłe raczej, tak? To jest na tych klawiszach funkcyjnych, tych podłużnych, leżących klawiszach jest kratka, to jak dobrze pamiętam, to był powrót. Kratka to był stop. I to było takie, tak jakby małe i z kropeczką, to był właśnie powrót, a kółeczko to była akceptacja, jak dobrze pamiętam. Te wypukłe oznaczenia, ale nie we wszystkich bankomatach to jest i tutaj możemy czasami szukając się zawieść, że czegoś takiego nie ma, ale jest to stosowane. Nie wiem, odpowiedziałem ci właśnie na pytanie, tak? Rozwijając trochę
2: ale to bardzo dobrze. Ale to bardzo dobrze, bo to myślę, że to też jest istotne. No, jeszcze taką różnicą, o której gdzieś tam wspominaliśmy sobie, ale to chyba przygotowując się do tego, bo jeszcze gdzieś to też nie zostało wyraźnie zaznaczone, że te bankomaty jednak różnych banków różnie do nas mówią, czyli po prostu raz to jest synteza, raz to jest głos ludzki. I syntezy tak, też są różne.
1: Te rozwiązania są różne i tak samo to po włożeniu karty możemy też się o wielu rzeczach dowiedzieć. Bez WBK nie ma jakiegoś tam większego wprowadzenia. City handlowy miał wprowadzenie i tam możemy sobie ustawić różnego typu rzeczy, chociaż powiem szczerze, że ja nie zauważyłem właśnie w City handlowym, chociaż chciałem zgłośnić ten syntezator mowy, który tam jest w udźwiękowieniu, nie zauważyłem zmiany głośności. Jest taki przewodnik, tak? Tak jak mamy, nie wiem, w programach udźwiękawiających pierwsze ustawienia, to tak samo w bankomatach, na przykład City handlowego i w Millennium też to zauważyłem. Jest coś takiego, że możemy sobie tam do swoich potrzeb ten bankomat ustawić. W Millennium na przykład właśnie jedną z opcji wyboru jest wygaszenie lub zostawienie rozpalonego ekranu. To jest to do wyboru. No i to się odbywa właśnie na samym początku. Te różnice są zauważalne i często właśnie możemy się trochę denerwować, jak już korzystamy któryś raz z takiego bankomatu, że znowu mamy ten przewodnik i znowu sobie możemy ustalić. Chyba w City handlowym było można pominąć tam te kroki. Nie pamiętam jak w Millennium, w BZWK, tak jak powiedziałem, takiego czegoś nie ma, więc tutaj to od razu jakby przechodzimy do obsługi takiego bankomatu.
2: Więc tak to wygląda, takie są różnice. W naszej dzisiejszej audycji mieliśmy jeszcze sporej rzeczy, innych kwestii porozmawiać, takich około finansowych, ale jak tak spoglądam na zegarek, to mamy w tym momencie za 11 minut godzinę 21, a po godzinie 21 na antenie Radia N dziś kolejna audycja się pojawi. Andrzej Łukaszewicz i Sebastian Stelmach się pojawią i zapraszam was na audycję. No już zdecydowanie nie taką gadaną, tylko bardziej muzyczną, chociaż kto ich tam wie, szczerze mówiąc. Natomiast Tomku, wykorzystajmy jeszcze, myślę, te 11 minut, no jeszcze jakoś dobrze, żeby też jeszcze naszym słuchaczom o czymś istotnym powiedzieć. Czy jeszcze o bankomatach? Myślisz, że warto by było coś dodać, czy jeszcze po prostu zaczniemy króciutko jakiś jeden temat, który warto by było, twoim zdaniem?
1: Ja proponuję chwilę przerwy i wtedy wrócimy do państwa ponownie z kolejnymi informacjami.
2: Dobrze, to idziemy pozbierać myśli, w takim razie wracamy do was już za momencik. No i oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić do nas, to ja bardzo serdecznie zapraszam.
3: Radio N.
2: No to już do was wracamy. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. Jeszcze można do nas dzwonić. To już taki ostatni dzwonek tak naprawdę, bo za moment nasza audycja się kończy. A przypomnę, że rozmawiamy dziś na temat udźwiękowionych bankomatów wspólnie z Tomkiem Strzymińskim. No i tak kończąc, Tomku, powoli ten temat udźwiękowionych bankomatów, to muszę zapytać, bo w końcu udało ci się zebrać jakieś takie dane statystyczne, ile w ogóle jest tych bankomatów, które do nas ludzkim głosem potrafią przemówić w Polsce, w ogóle?
1: Tak, Paweł prosił o tą informację sumującą, więc 667 bankomatów w Polsce od tych czterech banków mamy i to na szczęście nie jest liczba ostateczna, bo tak jak już wielokrotnie podkreślałem, tylko od nas zależy, od naszych chęci i od naszego używania tych bankomatów zależy, czy te kolejne banki, kolejne bankomaty w tych bankach, które już teraz udostępniły udźwiękowione bankomaty, czy one nadal, ta liczba będzie wzrastać, bo jak mówiłem, BZBBK udźwiękowił do tej pory 112 maszyn swoich, a ma ponad 1000. Tak samo PKO BP ma w obecnej chwili 78 maszyn, a na pewno ma ponad 1000 bankomatów, które może mógłby udźwiękowić, tylko od nas zależy, od naszych chęci, od naszego zaangażowania w to, czy takie bankomaty będą, bo tak jak możemy w placówkach o coś takiego się dopominać, tak samo możemy i w serwisie internetowym o tym pisać, tak? Na różne sposoby. Zarówno też i można jak najbardziej do mnie napisać. Ja będę próbował takie zbierać głosy i po prostu w odpowiednie miejsca przekazywać, tak samo jak i Paweł powiedział o ING. Tutaj czekam, Paweł, i trzymam cię za słowo, żebyś wysłał do mnie lokalizację tych bankomatów, czy bankomatów, płatomatów ING, które mają gniazdo słuchawkowe. Może tutaj coś się uda, bo ING przecież też z tego, co przynajmniej z rynku finansowego wynika, ING nie podbił naszego rynku i możliwe, że zostanie sprzedany innej firmie, tak, z zagranicy. Tutaj są, jest mowa o Rosjanach, ale także i o innych wielkich bankach, które mogą ING kupić i wejść po prostu na inne miejsce w naszym systemie bankowym, tak? Bo Santander, kupując BZWK czy też Kredyt Bank, a wcześniej AIG Polska, jest teraz na trzecim miejscu po PKO BP i PKO SA. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, 667 sztuk i mamy nadzieję wszyscy na to,
2: że będzie więcej.
1: Wszyscy, że będzie ich więcej, bo Millennium też zapowiedział, że teraz udźwiękowił co prawda ponad 300 maszyn, ale w końcowym efekcie chce ich udźwiękowić ponad 570, więc to są konkretne liczby, które naprawdę możemy w Polsce osiągnąć.
2: Tomku, to takie pytanie, jak można się z tobą skontaktować, bo mówisz, że można się skontaktować, to może podajmy jakiś namiar na ciebie.
1: Dróg kontaktu jest kilka, zarówno przez listę Tyflos, zawsze ktoś może napisać, można przez Fundację Audiodeskrypcja, czyli www.audiodeskrypcja, pisane razem, i to jest od dźwięku, audiodeskrypcja.org.pl, a również można na e-mail, czyli tak jak moje nazwisko, Strzymiński, Strzymiński, @gmail.com. I to są jakby drogi kontaktu. Ja myślę, że też to, o czym wspomniałem wcześniej, jak będzie ten artykuł gotowy, to zostanie wysłane na pewno na Tyflos, ale myślę, że też i udostępnione właśnie dla ciebie, Michale, dla Tyflo Podcastu, żeby to zamieścić na stronie internetowej, waszej stronie internetowej, żeby ktoś mógł też się z tym zapoznać i mieć do tego dostęp. Ja tę stronę, ten artykuł będę starał się aktualizować właśnie o najnowsze informacje związane z lokalizacjami. Myślę, że każdemu się ten po prostu wykaz, te wykazy się przydadzą, aby dowiedzieć się, czy już u nich w ich okolicy jest taki bankomat.
2: 667 bankomatów, oby było ich więcej, ale czy orientujesz się, jaka jest w ogóle przyszłość tego typu urządzeń? Czy na przykład nie ma jakichś takich pomysłów? Może się już gdzieś spotkałeś z bankomatami, z ekranami dotykowymi?
1: Przyszłościowy kierunek też pokazał nam Paweł, tak? Mówiąc o tym, że ING poszedł w kierunku bankomatów, płatomatów. Jeśli chodzi o dotykowe ekrany, ja się z tym nie spotkałem, chociaż w City Handlowym wiem, że jest problem z bankomatami, z ekranami City Handlowego, bo tam chyba te przyciski po lewej i po prawej stronie ekranu są jakoś zespolone i jest problem właśnie z kontrastami dla osób słabowidzących. Ja się nie spotkałem, ale dosyć mocno się obawiam takiego rozwiązania, jeśli ono wejdzie, bo słyszę o na przykład wypłacaniu gotówki poprzez telefon komórkowy, że tak naprawdę z telefonu komórkowego wydajemy komendę do bankomatu i podchodzimy do bankomatu, a on nam wypłaca gotówkę, więc no, nie wiem, co tak naprawdę przyszłość przyniesie. Ja myślę, że to, co będzie, tak naprawdę klienci sami zdecydują, co się przyjmie, tak? Możemy założyć, że ze względu na to, że w społeczeństwie jest więcej osób pełnosprawnych, osób widzących, mogą się ekrany dotykowe przyjąć, chociaż to nie jest tak do końca, bo wiele osób ma problemy z takimi ekranami, tak, z obsługą najprostszych nawet urządzeń, więc tutaj bankowcy też będą pewnie to rozważać i na pewno jakiś bank się na to prędzej czy później zdecyduje i stanie przed takim dylematem, jak tu zrobić, jak, co zrobić, żeby osoby na przykład niewidzące też mogły taki bankomat obsłużyć. Nie wiem, na ile technologia, którą zastosowało Apple albo Google, czy producenci, może inaczej producenci smartfonów z ekranami dotykowymi, na ile ta technologia jest opatentowana i nie da się jej zastosować, załóżmy, właśnie w bankomatach, tak?
2: No właśnie, no zawsze można też stworzyć coś swojego, tylko że to już są wtedy no dosyć duże pieniądze, a jednak osób potrzebujących tego typu rozwiązań jest niezbyt wiele, a banki to jednak pieniądze potrafią liczyć. No oni chyba najlepiej potrafią pieniądze liczyć.
1: W szczególności właśnie nasze, tak? Bo swoich pieniędzy to może niekoniecznie liczyłoby, by się złapali za głowę, ile to pieniędzy, ile to mają, jaką mają to dziurę budżetową, jakby zaczęli liczyć swoje pieniądze. Ale też mówiąc o przyszłości bankomatów, też musimy się liczyć z tym, że w ofercie banków w niedalekiej przyszłości naprawdę może się sporo zmienić w tym zakresie, czyli mogą definitywnie skończyć się darmowe bankomaty w całej Polsce, czy nawet na świecie, bo zostaną wprowadzone opłaty, tak? No to tutaj oczywiście możemy za to zapłacić i jakby problem zginie, chociaż no, każdy by chciał te konto za darmo, a najlepiej, żeby jeszcze bank mu dopłacał do prowadzenia tego rachunku. Więc pierwsza kwestia to jest właśnie to. I słyszałem też takie opinie, że możliwe, że ta opłata zostanie zamieniona w jakiś sposób na taki wspólną korzyść, tak? Bank będzie zachęcał ludzi posługujących się kartami płatniczymi, bankomatowymi do płatności właśnie w sklepach, przez co bank będzie zarabiał na prowizji tej odprowadzanej od płatności bezgotówkowych i za to klient będzie mógł pobrać sobie na przykład w miesiącu tyle i tyle razy za darmo z bankomatu. Więc to są jakby takie przyszłościowe rzeczy w banku, może nie konkretnie związane z technicznymi zagadnieniami, jak właśnie udźwiękowienie bankomatów, ale też blisko związane w ogóle z bankomatami, tak, z czym możemy się spotkać już w niedalekiej przyszłości.
2: I zobaczymy, czy przyniesie to coś dobrego, czy coś złego. Pewnie jak zawsze to tak mniej więcej pół na pół. To wszystko.
1: Tak jak sam powiedziałeś, bankowcy liczą pieniądze, więc oni też zwracają na to uwagę, że
2: żeby wyjść na plus.
1: Płacić. Tak, po co mają płacić jakieś prowizje tam dla takich właśnie Euronetów, Eurocardów czy Cash for You, jeśli oni powiedzą dla klienta, dobra, możesz płacić, wypłacać pieniądze z bankomatu, ale tyle i tyle razy zapłać swoją kartą, tak, już teraz chcąc mieć na przykład konto, darmowe konto, musimy
2: jakiegoś tam obrotu dokonać.
1: Tak, tak jest, więc tutaj obrót bezgotówkowy w ogóle, myślę, że to jest światowy trend, aby obrót bezgotówkowy zamienił właśnie ten obrót takim prawdziwym papierowym pieniądzem, no bo wyrób papierowego pieniądza to są też koszty, tak?
2: No to jest taka ewolucja, kiedyś był barter, później handlowało się na zasadzie, wymieniało się za faktycznie jakieś tam złoto, później zaczęto drukować pieniądze, no a teraz pieniądze papierowe przechodzą powoli w pieniądz elektroniczny. I tak, no tak, taka i to kolej rzeczy.
1: Mamy ten właśnie pieniądz elektroniczny, na który z każdej strony ktoś nas chce namawiać i też spodziewam się tego, że te wszystkie złe sygnały mówiące o tym, że niedługo wprowadzone zostaną opłaty za korzystanie z bankomatu i tak dalej, tam jakieś inne jeszcze obciążenia, mogą nie mieć uzasadnienia rynkowego, no bo jeśli ludzie zobaczą, że z ich portfela ubywa pieniędzy, przy korzystaniu z takiej karty, no to zwyczajnie z niej zrezygnują, tak? I powiedzą, sorry, ale to nie dla mnie. Proszę, żeby, nie wiem, listonosz przyniósł mi tą rentę czy tam emeryturę do mnie do domu. Ja dostaję to w rękę i mam tą gotówkę i tam się nie bawię w jakieś karty płatnicze i później się też nie muszę jakoś powstrzymywać przed tym, żeby za dużo nie wydać, prawda? Bo
2: no tak.
1: Przecież z kartą płatniczą powiązany jest debet, więc możemy sobie zbyt dużo pozwolić i wydać zbyt dużo pieniędzy, a później trzeba przecież zwrócić pieniądze, więc tutaj jakby myślę, że bankowcy też nie są do końca nie do końca wiedzą, jaka może być przyszłość, obserwują, jak to wygląda, namawiają na różnego typu mechanizmy, ale też wiedzą, że przynajmniej w naszym kraju i w krajach podobnych bardzo duże znaczenie przywiązuje, przykłada się do tego, czy my dodajemy do tego interesu, czy jednak jakby w cudzysłowie bierzemy z tego interesu, tak? No bo jeśli się okaże, że zbyt duże koszty ponosi ktoś obsługi czegoś takiego, no to zwyczajnie z tego zrezygnuje. Tutaj przykładem jest na przykład mój tato, któremu też kiedyś założyłem konto w banku, dałem mu kartę płatniczą, kartę bankomatową, powiedziałem, jak z tego skorzystać i on po kilku razach po prostu stwierdził, że to nie dla niego i zrezygnował z tego banku, zrezygnował z tego konta i mu dalej listonosz przynosi emeryturę, tak? Więc patrząc też na to, że społeczeństwo się starzeje, no bankowcy muszą to liczyć i na pewno grupa jakaś tam się znajdzie, ludzi, którzy już są przywiązani do karty i będą z tego korzystać, ale też bardzo dużo osób znajdzie się takich, które będą wolały mieć pieniądz w kieszeni i będą wiedziały, ile tak naprawdę, na ile mogą sobie pozwolić w życiu.
2: A że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób starszych, czyli także i takich, które no jednak z wiekiem mają różne problemy, także i ze wzrokiem zaczyna być takich osób coraz więcej, no to także być może jest to jakaś szansa na to, że i tych udźwiękowionych bankomatów będzie jeszcze więcej, bo to już nie tylko będzie chodziło o osoby niewidome na przykład, ale także o osoby starsze. No a jednak tych, którzy już obecnie mają na przykład konto w banku, no i korzystają z tego elektronicznego pieniądza intensywnie, to za kilkadziesiąt lat w wieku, tam powiedzmy 60-70 plus, będzie znacznie więcej.
1: Tak, i to jest jeden z argumentów, który też bardzo często używam, żeby nie pokazywać tego, że tylko są osoby niewidzące, osoby słabowidzące i trzeba dla nich coś zrobić, bo wtedy też inaczej ludzie patrzą, tak? No bo patrzą, dobra, to tym pomożemy, no a zaraz się tam inne niepełnosprawności zgłoszą i też trzeba będzie im pomóc, więc trzeba pokazywać, ile tak naprawdę tych osób z tego może rozwiązanie skorzystać w końcowym etapie, tak? Czyli tak jak sam powiedziałeś, osoby niewidzące, osoby słabowidzące, ale seniorzy też mają problemy ze wzrokiem i oni są tą też grupą, która z tego jak najbardziej skorzysta i też jest to dla nas jakieś takie taki plus, że może te ekrany dotykowe, o których wspomniałeś, może one jednak nie wejdą, a jak wejdą, to naprawdę w niektórych miejscach, tak? Ale nie staną się czymś powszechnym i myślę, że tego się powinniśmy trzymać jako czegoś, co nam zapewni to, że jednak te bankomaty będą dostępne dla nas i nie po tej krótkiej przerwie dostępności nie stanie się, że znowu one zostaną niedostępne. Może się technologia dotykowa się na tyle rozwinie, że będziemy właśnie z tego mogli korzystać bez problemu. Może to, o czym wspomniałem, że tak naprawdę w swoim telefonie będziemy różnego typu rzeczy ustawiać i do bankomatu będziemy podchodzić tylko jak do okienka, w którym odbierzemy tylko swoje pieniądze. Może to jest też jakaś przyszłość, tak? No jeśli będziemy korzystać z produktów firm, które udostępniają swoje urządzenia, tak jak to właśnie smartfony, nie wiem, iPhone, czy może w przyszłości jakieś tam HTC czy Samsungi, które będą dostępne dla nas, też nie będziemy mieli większego problemu z tym, tak?
2: No to wszystko czas pokaże. Obsłużyć. To wszystko czas najbliższy pokaże. Zresztą myślę, że my, Tomku, jeszcze o bankowości, chociażby o oszczędzaniu, o inwestycjach też sobie kiedyś porozmawiamy jeszcze w Tyflo Podcaście
1: ja
2: na antenie
1: tak
2: Radia
1: mam nadzieję, N. Myślę, że to jest dla każdego z nas dosyć ważna sfera, tak? Czyli finanse, zarządzanie swoimi finansami. Ale
2: jest ważne.
1: No, ze względu na... Tak, ze względu na czas nie jesteśmy w stanie rozpocząć kolejnego tematu, bo to jest też temat rzeka, który możemy rozpocząć i myślę, że też słuchacze będą chcieli się włączyć i też opowiedzieć o swoich sukcesach, swoich jakichś porażkach może nawet w oszczędzaniu, inwestowaniu, ale także i w swoich propozycjach, swoich sugestiach, co można fajnego zrobić, jak można się zbogacić, bo każdy by chciał mieć trochę więcej pieniędzy niż ma i każdy coś znajdzie dla siebie, co by chciał kupić, na co może w danej chwili go nie stać.
2: A jeżeli się postara, to no, ma szansę na to, żeby było go stać. Ale o tym sobie porozmawiamy kiedy indziej. Na dziś bardzo ci serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim, a przede wszystkim waszym gościem, drodzy słuchacze, był Tomasz Strzymiński. Z Tomkiem rozmawialiśmy na temat udźwiękowionych bankomatów. Dziękuję ci bardzo, no i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Dziękuję ci, Michale, dziękuję państwu i pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. My spotykamy się także jeszcze dzień wcześniej, czyli w niedzielę po godzinie 20. To będzie moja autorska audycja z Archiwum M. Andrzej i Sebastian już za kilka minut się z wami spotkają, a ja już dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego wieczoru, spokojnej nocy. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzisiaj 200. audycja Tyflo Przeglądu, więc kolejny jubileusz. No i na początek troszkę tak jubileuszowato, to znaczy proponuję, żebyśmy sobie zrobili to samo, co chyba na 100. audycję, czyli trochę powiedzieli o tym, skąd bierzemy newsy, z czego korzystamy i jakkolwiek no, o tym mówiliśmy, ale mogło się u części z nas i na pewno u części z nas się to zmieniło, ale zanim to najpierw powiemy, kto w audycji uczestniczy, powiemy, co dzisiaj będzie oprócz tych od tego jubileuszowego tematu. No i dzisiaj w audycji jest Paulina Gajoch, jest Mikołaj, nie, jest Piotrek Machacz,
6: witajcie.
5: Mi się zawsze myli, jest Michał Dziwisz. Chyba
2: witajcie.
5: Jestem ja, czyli Tomek Bilecki. Zdaje się, nikogo więcej nie ma.
2: Na razie nie ma. Może ktoś jeszcze do nas dołączy.
5: Może ktoś jeszcze dołączy, na przykład ktoś ze słuchaczy. No ale teraz może przedstawimy to, co się dzisiaj będzie działo i jak zwykle powie o tym Michał.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Spotykamy się z wami już po raz 200. Mona od teraz może otworzyć każdy link prowadzący do Mastodona. NVDA w wersji 2023.2 dostępny. Wbudowany w NVDA OCR będzie mógł się automatycznie odświeżać. Pojawiły się bety JAWS, ZoomTexta i Fusion na rok 2024. Nowości w grach audio. W latach 70. zaprojektowano telewizor dla niewidomych. Powstaje dostępność do Doublera 2. Uruchamiasz serwer FTP na iPhone'ie i nie działa? Jest sposób, by to naprawić. Nowe, ciekawe głośniki od Sonosa i JBL. Board Reading. Zawsze coś do poczytania. Po aktualizacji Wear OS porozmawiasz z asystentem Google po polsku. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
5: No i 200. audycja Tyflo Przeglądu, więc zaczynamy od tego, że to jest 200. audycja Tyflo Przeglądu.
2: To już tyle audycji.
5: No i co się zmieniło od 100. audycji, bo zmieniło się podejrzewam dość dużo.
2: Przede wszystkim to nam prowadzący jeden się zmienił.
5: Tak, tak. To co, zaczynamy od... Może od prowadzącego nowego od Piotrka.
6: Czemu nie? No właśnie, ja tutaj jestem od niedawno, powiedzmy tam chyba 1/8 około, nie pamiętam, 170, która chyba audycja była moją pierwszą, ale, no, ale słuchałem od początku i tak fajnie zobaczyć, ile ten Tyflo przegląd tak naprawdę przeżył, że tak powiem, takim miałem właśnie swoje refleksje, bo no tutaj jak zaczynaliśmy, to nie mieliśmy właśnie takich rzeczy jak na przykład ChatGPT i Whisper, bo tutaj też właśnie rozmawialiśmy, co się zmieniło. Myślę, że temat za chwilę powiemy jeszcze więcej. No ale właśnie tych rzeczy nie było, jednak ta technologia naprawdę idzie do przodu. Zobaczyliśmy, Tyfloprzegląd był w momencie, kiedy no, doszło do dużo, właśnie wielu rewolucji, między innymi tej rewolucji w dostępności gier, bo pamiętam, jak tutaj w którymś odcinku był Tomek Tworek zaproszony, opowiadał o The Last of Us, a teraz takich gier jest jeszcze więcej, dostają audiodeskrypcje jak filmy. No i też w wielu innych dziedzinach, na przykład dzisiaj też będzie wiadomość o tym, jak Unia Europejska pracuje nad poprawą dostępności w całej Europie, to się też często takie informacje społeczne są poruszane, no ale też świat technologii się zmienił, można powiedzieć, no bo słuchałem audycji setnej dzisiaj sobie w wolnym czasie, żeby nawet właśnie porównać, co się w tym czasie zmieniło, i taka jedna rzecz, która na pewno mi przyszła do głowy, to skąd wielu z nas czerpie źródła, no bo wtedy i Mikołaj, i Paweł, i Paulina to mówili o tym, że biorą wiadomości z Twittera. Między innymi to było takie jedno z bardziej głównych źródeł. I ja w tamtych czasach też najwięcej czytałem Twittera, czasami tam gdzieś podsyłałem jakieś wiadomości co jakiś czas tutaj do prowadzących, no i to był głównie Twitter. I przypuszczam, że gdyby Twitter wyglądał tak, jak wyglądał w tym setnym odcinku te 2-3 lata temu, no to pewnie cały czas bym z niego korzystał, natomiast no wiedzieliśmy, co się z Twitterem działo. Podczas Tyfloprzeglądu no, odzyskał ekipę odpowiedzialną za dostępność, potem ją stracił i no, stracił wiele innych rzeczy.
2: I ja zyskał na przykład nowego właściciela, ale to nie wiem, czy to pozytywna zmiana.
6: Zyskał nowego właściciela. I nową nazwę nawet można powiedzieć.
2: Tak.
6: Czy to jest Twitter, to tak do końca nie wiadomo. Ja tak zastanawiałem się na początku, że jeszcze będę jakoś do Twittera zaglądał, ale jeśli chodzi o jak ja pozyskuję wiadomości do tych przeglądów dzisiaj, no to właściwie Twittera praktycznie już nie otwieram. Nie kasowałem konta i cały czas je mam, bo czasami tam niektórzy, jakieś firmy albo jakieś osoby jeszcze no, zostały na tym Twitterze i czasami się do czegoś może przydać.
2: W ogóle też myślę, że nie warto takich rzeczy robić. Nie warto gdzieś tam sobie takiego konta kasować z takich serwisów, z których nawet nie korzystamy zbyt często, z jednego prostego powodu. No jeżeli to jest na przykład medium społecznościowe, a byliśmy tam kiedyś aktywni, ktoś potem to konto mógłby na przykład chcieć przejąć i jakoś tam się pod nas podszywać.
6: Tak.
2: A może niekoniecznie tego byśmy sobie życzyli.
5: To jest jedna rzecz, ale zawsze istnieje teoretycznie, że co się zamknęło, to się kiedyś może otworzyć znowu.
2: Dokładnie.
5: Bo to nigdy no tak. Nic nie wiadomo. Poza tym może się pojawić jakaś inna jeszcze alternatywa, że to jest teoretycznie zamknięte, ale na przykład, tak, no bo no to no, nigdy nie wiadomo, co się przydarzy, więc w sumie trochę po co tu sobie coś usuwać. Zresztą ja też się właśnie zastanawiam nad tym, żeby mieć jakiegoś Twittera, bo wydaje mi się, że no często takim medium, na które przeszło sporo osób niewidomych, no to jest Mastodon. Jakkolwiek na Twitterze właśnie miałem tak, że tam było sporo takiego, no sporo tych postów otrzymywałem od jakichś, no powiedzmy firm, czy jakichś portali technologicznych. To tutaj na Mastodonie tego jest dużo mniej, za to dużo więcej mamy treści od użytkowników prywatnych. Co ciekawe, jakoś więcej anglojęzycznych użytkowników tutaj mi się na Mastodonie dodało, czy wyszukało, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie ja muszę sobie chyba zbudować jeszcze tego nie zrobiłem, jakieś takie sensowne źródła informacji, bo kilka właśnie straciłem przez to, że niestety tak miałem nadzieję, że jakiś cashless, czy ktoś taki, no zrobi sobie to konto na Mastodonie, ale niestety nie i chyba nadal oni,
2: wiesz,
5: zdaje się,
2: Tomku,
5: mają
2: może
5: tego
2: też
5: Twittera.
2: Tak być, może też tak być, że ktoś na przykład sobie gdzieś zrobi konto jakieś, a my o tym nie wiemy, no to jest minus Mastodona, że to jest zdecentralizowane i nie ma jednego centralnego miejsca. Są oczywiście jakieś takie próby tworzenia takich katalogów, gdzie można by wyszukiwać użytkowników, czy jakieś instytucje, natomiast no to jest tak jak z mailem, tak? To nie wiemy nigdy, jaki jest do końca kogoś mail, jeżeli ktoś nam go nie poda, albo nie uzyskamy go od kogoś innego. Nie można tak sobie zgadnąć, jaki to jest ten adres mailowy, a przynajmniej ze 100% pewnością.
5: To się zgadza, no ale zobaczymy, no może, znaczy na razie próbowałem gdzieś w Google też szukać co jakiś czas, póki co nie znalazłem, ale być może coś się pojawi. Czasami też ludzie no podają dalej posty właśnie z jakichś portali, w ten sposób można...
6: I takie można znaleźć, tak.
5: Takie można wtedy znaleźć. A im bardziej popularny portal, tym jest większa szansa, że jeżeli wejdą na jakiś serwis, to ktoś ich wcześniej czy później ze znajomych znajdzie i coś przekaże dalej.
2: Słuchajcie, ja tak na przykład Onet znalazłem, bo nie przypuszczałem, że Onet jest na Mastodonie, ale się okazuje, że jest.
6: O proszę, też nie wiedziałem.
5: No widzisz. Też nie widziałem.
6: No, kolejne zimowo,
5: tylko, tak. Że akurat one to nie miałem na Twitterze i mogło mi ta informacja gdzieś i tak umknąć, bo mógł coś tam ktoś przekazywać z moich znajomych z Onetu, ja nawet mogę tego nie zauważyć. W każdym razie, no to jest jakiś problem i ja niestety w temacie nowych źródeł muszę się tutaj wykazać pewnymi brakami, może tak powiem.
6: Ej, no jeszcze dokończę tylko może swoją myśl właśnie a propos nowych źródeł, tutaj fajne przejście mieliśmy co do Mastodona i tego właśnie jak ja tam informacje pozyskuję, bo oczywiście są boty do Hacker Newsa, tak jak były na Twitterze, na Mastodonie też są, jest ich bardzo dużo, ale też no właśnie sam Mastodon, ja tam bardzo często zyskuję informacje, jak ty powiedziałeś, od osób prywatnych i zresztą takie informacje jest łatwiej nawet pozyskać, bo są aplikacje, tutaj głównie Mona, o której wiele mówię, bo to jest naprawdę świetna aplikacja, zwłaszcza dla power userów Mastodona i zresztą Twittera, w czasach Twittera Spring też tak było, on chyba nawet cały czas zresztą działa chyba, ale nie próbowałem ostatnio. Mniej więcej co Mona nam pozwala zrobić, to pozwala nam przypinać sobie osie czasów serwerów, dowolnego serweru, nie musimy nawet na nim mieć konta, no właśnie albo do zakładki społeczności, albo nawet sobie dedykowane zakładki do nich potworzyć. I tak ja w ten sposób mam na przykład osie dla dwóch największych instancji niewidomych, czyli to jest Dragonscape, na którym sam jestem, no i Twistcake, ale też mam na przykład taką instancję indieapps.space. I to jest instancja dla deweloperów aplikacji, głównie iOS-owych, ale tam znajdziecie też kilka osób piszących o aplikacjach na Androida i tam chyba nawet na inne systemy. I dzięki tej stronie czasami naprawdę fajne aplikacje mogę znaleźć, tak na przykład znalazłem ten czytnik RSS Fiery Feeds, czy ostatnio tą aplikację do Whispera, która się rozwija, Transcriptionist, i tam dzięki temu właśnie nawiązałem kontakt z deweloperem i gdzieś tam teraz wersję beta testuję. Więc to jest fajne źródło, które wykorzystuję bardzo podobnie jak Twitter. Mikołaj opowiadał, że miał system, że po prostu sobie zostawiał zakładki dla postów, które mogłyby się przydać na tyflo przegląd. Ja robię dokładnie to samo, bo to jest coś, co mogę zrobić w każdej chwili. Jak mam chwilę, przeglądam social media, to po prostu sobie robię zakładki, no a później jak przychodzi czas audycji, czasami nawet dzień przed, no to po prostu siadam do komputera, no i sobie przeglądam te zakładki na Mastodonie i nie tylko. Bo drugim sposobem na właśnie zastąpienie Twittera, wiele portali, które kiedyś głównie obserwowałem tam, teraz obserwuję sobie używając kanałów RSS, co też ma swoje plusy, no bo często takie aplikacje, ja na przykład korzystam z takiej aplikacji News Explorer, a jest też ich więcej, Lear na przykład, taka też popularna na iOS-a, myślę, że na Androida też by się coś znalazło. No to mając swoje kanały, często właśnie czytanie artykułów w takim czytniku RSS usuwa reklamy i inne takie niechciane rzeczy. No i czytniki RSS też często mają funkcję dodania gwiazdki, czy jako oznaczenia czegoś jako ulubiony post. No i dokładnie tutaj w swoich kanałach RSS robię to samo. Obserwuję kilka portali technologicznych i blogów i po prostu sobie przeglądam jakieś artykuły. No i jak widzę coś, co mogłoby się nadać na Tyflo Przegląd, to po prostu sobie dodaję gwiazdkę, do tego się tworzy osobny folder, który ja potem mogę sobie przejrzeć. No i znów tutaj przed audycją znów otwieram te wszystkie artykuły, patrzę co chciałbym, doczytuję i ewentualnie jakieś właśnie w ten sposób informacje znajduję, no i później je wrzucam do systemu, który od odcinka setnego, bo wtedy były, tego jeszcze brakowało, doczekał się opcji edycji, którą często wykorzystujemy na przykład, żeby łączyć bloki o drobnych newsach. Tutaj pokonujemy algorytm, który też cały czas jest i cały czas ma się dobrze i no, działa bardzo fajnie cały czas też.
2: Jeżeli chodzi o takie zmiany od 154 odcinka Tyflo Przeglądu, mogę dodać, że mamy wersje tekstowe audycji. Sprawdziłem właśnie, jak to wygląda, kiedy się pojawiła pierwsza tekstowa wersja. No i właśnie to był odcinek numer 154. Muszę kiedyś usiąść i

0: związaną z dostępnością, bo dzięki temu na przykład jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, to jest w stanie sobie to wszystko przeczytać, co my tam mówimy i o czym mówimy. No niestety, to, że jest to technologia automatyczna, bo wykorzystujemy tu wspominanego wielokrotnie w Tyflo-przeglądzie Whispera, no to ma to swoje też i minusy. Czasem na przykład są jakieś przekłamania. Czasem zdarza się tak, że po prostu jakieś nazwy własne są źle rozpoznane. Ja czasem tam staram się jakoś zaglądać, w miarę możliwości to poprawiać, no ale to jest wszystko kwestia właśnie tego tytułowego czasu i wspominanego kilkukrotnie, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast no tak czy inaczej jest to, myślę, że pomoc. Już kilkukrotnie spotkałem się z takimi pozytywnymi opiniami na ten temat, że fajnie, że się to pojawiło. No, bo dzięki temu można do czegoś sobie wrócić, można coś znaleźć i jest to zdecydowanie łatwiejsze. Także no, możliwe się to stało dzięki temu, że u mnie pojawił się też zdecydowanie lepszy sprzęt, lepszy komputer. Też od, i tu już powiem szczerze, nie pamiętam którego tyflo przeglądu, ale stało się to chyba troszeczkę później niż 154. No też udało nam się poprawić jakość tego dźwięku, który transmituje na żywo. Czasem były takie skargi, że na przykład kogoś słychać głośniej, kogoś słychać ciszej. No teraz słychać wszystkich, myślę, że dość głośno. Czasem nawet teraz spotykam się z taką opinią, że aż za, no ale rzeczywiście słychać, mam nadzieję, że zdecydowanie lepiej i wszystko jest po prostu na jednakowym poziomie i rzeczywiście ta głośność już nie sprawia nikomu większych kłopotów.
1: Może jeśli jeszcze odezwę. A propos źródeł i a propos tego, co się u mnie zmieniło. No teraz przypatrzyłam na szybko i ten Tyflo-przegląd odcinek 100 się nam ukazał 21 września 2021 roku. Praktycznie równo 2 lata temu. No i cóż, no na pewno charakter trochę tych moich newsów się zmienił. Po pierwsze przez to, co się obecnie dzieje, a po drugie przez to, że rok temu zaczęłam studia z sztucznej inteligencji i eksploracji danych, więc też mój krąg zainteresowania tą sztuczną inteligencją się tak bardziej skupił. Jakby kiedyś to było dla mnie tak, no cóż, no jest sobie, to niech sobie jest. No jak coś będzie ciekawego, no to się potestuje, popatrzy. No a teraz jednak sama bardzo często szukam newsów, jestem zdeterminowana, żeby poznawać wszystkie te nowe, różne algorytmy, modele, rozwiązania. No co do źródeł, no cóż, bardzo, bardzo ubolewam po Twitterze, bo naprawdę miałam tam zbudowaną bardzo dobry feed, jeśli chodzi o newsy, bo miałam po prostu zrobione coś takiego, że jeżeli był news o jakimś czymś, o jakiejś firmie, o jakimś produkcie, to ja wpisywałam sobie nazwę tej firmy albo tego produktu w wyszukiwarkę i wszystkie posty jakby od najnowszych, które mówiły o tym, zaczęłam śledzić osoby, jakby te konta, które to postują, niezależnie od języka. I później sobie Twittera przeglądałam z translatorem, ale miałam newsy z całego świata, najczęściej bardzo szybko podawane, bo zawsze gdzieś tam, no jak się opiera na jednym źródle, to te newsy się trochę wolniej dostaje. Niektóre rzeczy się w jednych krajach pokazują, a potem docierają do innych falami, więc te przecieki różne jakieś miałam, dużo kont czeskich, hiszpańskich, arabskich, francuskich i tak dalej. No teraz już tak łatwo tego nie zrobię na Mastodonie, więc nawet nie próbuję. No cóż, na pewno korzystam bardzo intensywnie i pełnymi garściami czerpię z tej listy, którą wysłałam parę tygodni temu do newsów, te 300 newsletterów odnośnie sztucznej inteligencji. Przychodzi mi to na maila do osobnego folderu, w ogóle zrobiłam sobie taki bardzo fajny filtr do newsletterów, może komuś się przyda i list mailingowych. Zrobiłam sobie taki filtr, że wszystkie maile, które przychodzą do mnie, ale nie bezpośrednio na mój adres mailowy, wlatują do tego folderu. I tam właśnie lecą wszystkie listy mailingowe, też przez to, że mam konto na Gmailu, a raczej dzięki

0: temu. Te newslettery sobie subskrybuję na adres, tak jak ja, mój adres domyślny mam Paulina Gajoch razem pisane, to ja tam sobie wstawiam kropkę gdzieś w jakieś randomowe miejsce, ponieważ Gmail te kropki ignoruje, można sobie wpisywać je. A dzięki temu jakby tak z premedytacją przerzucam mail do innego folderu i robi mi się taki newsletterowy folder. Co jeszcze? No ten bulletpoints.news to jest ta strona, która generuje podsumowania artykułów i wyświetla artykuły na dany temat z danego tygodnia albo z danego dnia. To też podsyłałam na newsach, na pewno pod którymś tylko przeglądam jest w komentarzu, co takiego nowego. No przekonałam się bardzo mocno do Luny dla Reddita i też jak było zagrożenie ze strony Reddita, że nie będzie tej Luny, to bardzo się niepokoiłam, bo wtedy to już bym totalnie nie miała.
1: A właśnie Reddit też, tak.
0: Wtedy bym już totalnie nie miała skąd takich brać informacji, takich mniej mainstreamowych, bo ja właśnie na Reddicie mam jakieś r/siteproject, r/alpha and beta users, r/różne takie aplikacyjne. r/self-hosted, r/command-line, r/android-developers chyba nawet też. No jest tego, no chociażby r/blind też. Jest tych subredditów, które pomagają mi odkrywać mało znane aplikacje. Kiedyś bardzo namiętnie korzystałam z Product Hunt, żeby na nie polować, ale teraz ten interfejs stał się trochę mniej dostępny i trochę bardziej zabałaganiony i mam trochę mniej motywacji, żeby tam patrzeć. Mam wrażenie, że jest tam trochę więcej takich, no nie robiących nic szczególnego aplikacji, więc mi się odechciało odrobinę. Co tam jeszcze z takich? Zastanawiam się w sumie. W sumie cóż, chyba tak naprawdę tyle. Do Discorda też się przekonałam, fajnie, że odpaliliśmy swojego typu przeglądowego. Ja tutaj czuwam i patrzę na wiadomości cały czas, ale nie. Szkoda, że ci pomysł tak bardzo nie przyjął, jak mógłby, bo mam odpalony nawet kanał typu przeglądu, więc gdyby przyszła jakaś wiadomość na ten kanał, to miałabym osobny dźwięk. Bo tak też właśnie można skonfigurować w Discordzie, tak jak mówiliśmy na TV-przeglądzie kiedyś tam. No i cóż, co do sprzętu, dużo mi się chyba nie zmieniło. Mikrofon taki sam jak wtedy, Trans Gaming GX242 Lance. To był Robert Łabęcki, kolega redakcyjny, robił o tym podcast, o tym mikrofonie. No, Dell Latitude 3510, OnePlus 8T, z Androidem 13, Windows 11 Insider Preview, oczywiście śledzę, trzymam rękę na pulsie co do tych nowych kompilacji. Ostatnio co prawda były jakieś narratorowe ulepszenia, które niestety mnie ominęły, bo podróżowałam, ale potestuję to na pewno za jakiś czas. Cóż tam jeszcze... No cóż, chyba tak naprawdę tyle. Tak, myślę, że to tyle.
2: To jeszcze może ja przez chwilkę, bo u mnie sprzętowo się troszeczkę zmieniło. Mam mikser, natomiast nie wiem, czy go polecam, bo po mniej więcej roku użytkowania już kilka suwaków zaczęło tutaj się delikatnie psuć, kilka potencjometrów tych pokręteł też się zaczęło troszeczkę psuć, więc tak Behringer to są miksery tanie, ale niekoniecznie dobre. Natomiast zyskałem jeszcze jedno narzędzie, którego w tej chwili używam, czyli taka wtyczka VST, która teoretycznie usuwa wszystko, co nie jest głosem. W tej chwili u mnie w pokoju są dzieci, które się bawią jakąś zabawką i no nieraz u mnie jest dość sporo tła i ta wtyczka próbuje to tło usunąć. Najczęściej z sukcesem, oczywiście no nie bez wpływu na dźwięk. Niemniej, no dość dobrze się to tej wtyczce, mam nadzieję, udaje.
1: Tak, bo ten wpływ jest stosunkowo niewielki.
2: Tak, zresztą mogę tutaj zaprezentować tę wtyczkę w jeszcze bardziej hardkorowym scenariuszu. Zaraz tu sobie dodam jakiś większy szum na przykład do tego dźwięku, żeby jakby pokazać, na co tę wtyczkę stać i jakby co się tu dzieje, no bo no wiadomo, nie zrobię na zawołanie w pokoju jakiegoś większego hałasu. Natomiast no na przykład o, teraz mnie słychać no, trochę gorzej rzeczywiście. Natomiast bez wtyczki byłoby tak. Ja tu sobie dodam jakiś dźwięk, jak słychać tramwaju. Natomiast w tym momencie ten tramwaj jest całkowicie wyciszony. Że no...
3: Dałoby się z tramwaju tyflo przegląd prowadzić.
1: Tak.
2: Tak, dałoby się z tramwaju... O ile oczywiście miałobyś jakiś komputer, no bo to jest niestety wtyczka na komputer. Póki co na smartfonach takiego rozwiązania działającego w czasie rzeczywistym nie widziałem, choć...
0: Chyba, żebyśmy robili konferencję na Altenie i przez Altena się transmitowali.
2: No ale to i tak na komputer.
1: No ktoś by musiał mieć.
0: No nie, bo ktoś by to VST rozumiem. Przypychał.
2: A, że przez VST-ka i potem, znaczy przez telefon, potem do... No tak, to tak by się dało.
3: No tak by jakimś sonobasem, jakby ktoś to jakąś taką właśnie wtyczkę
2: wymyślił. No rozwiązań teoretycznie kilka można tu sobie wymyślać. Nie wiem, czy iOS w tej 17 czegoś też tutaj nie robi, ale nie wiem, czy...
3: No jest to systemowe odszumianie, które on trochę zabiera góry, ale też jest bardzo imponujące i pewnie by się dało też, no ale to by brzmiało bardziej telefonicznie chyba.
2: Jasne.
1: Tak pewnie coś no, bardziej jak Zoom z tym
3: no,
1: swoim...
3: No właśnie,
1: trybem.
3: Coś w tym stylu. Discord też ma otrzymanie oparte o uczenie maszynowe i to też działa bardzo fajnie. To jest osobna sprawa od tego otrzymania takiego tradycyjnego, które jest w webie. Jak mamy włączone tylko to otrzymanie Discordowe, no to na przykład, nie wiem, taka mechaniczna klawiatura, na przykład jak ja teraz posiadam, to by spokojnie się dało ją odszumić. No i też właśnie, jak jest jakaś muzyka, jakiś hałas, no nie próbowałem tego na dźwięku tramwaju, ale na muzyce i innych rzeczach próbowaliśmy ze znajomymi, no to odszumianie w Discordzie daje radę. Kolejny powód, dla którego myślę, że możemy śmiało tą aplikację polecić. Może kiedyś do niej wrócimy w podcaście, bo jednak dostępnościowo tam też się trochę zmieniło. Ten ostatni podcast chyba był 4 lata temu. Na pewno nie było wtedy tylu skrótów klawiszowych, które są teraz, więc jeśli jest zainteresowanie, to no myślę, że można by do tematu wrócić. No i też mobilnie jest lepiej.
0: Właśnie, jeśli mogę dodać jedno źródło, o którym zapomniałam, o którym się kołatało po głowie, ale finalnie o nim zapomniałam, a propos uczenia maszynowego. Lubię sobie też przeglądać czasami przestrzenie Hugging Face'owe. Hugging Face to jest strona, na której można dzielić się stworzonymi przez siebie modelami, algorytmami, takimi interfejsami małymi do obsługi różnych algorytmów, zbiorami danych i wszystkim innym, co jest no, ważne w rozwoju sztucznej inteligencji. I ja sobie właśnie czasami lubię przepatrywać nowe te interfejsiki stworzone przez ludzi, przez użytkowników i dzięki czemu odkrywam jakieś właśnie, czy to algorytmy do tworzenia muzyki, czy to do tworzenia dźwięków, czy to do no, czatowania. Także myślę, że to też jest całkiem ciekawe narzędzie.
3: Jeszcze może co do sprzętu, bo nie wspomniałem z czego ja korzystam, natomiast no, jeśli słuchacie Tyflo Podcastu, no to gdzieś ten sprzęt był bardziej omawiany, bo szczerze nie przypomnę sobie, jaki to jest mikrofon, bo mikrofon ma już ponad 13 lat, kiedyś go dostałem w zestawie z kiedyś, też właśnie Behringer sprzedawał tak zwany podcasting kit, to ktoś na Blind Cool Techu, pamiętam, recenzował, no i no, z tego całego zestawu właśnie został mi tylko mikrofon, który sprawdza się całkiem fajnie. No a interfejs, czy tam mikser, to jest TC Helicon Go XLR, o którym powstał podcast. Aplikacja jest bardzo fajnie dostępna, to jest aplikacja zewnętrzna. Czy go polecam sprzętowo? Bardzo mi się ten sprzęt podoba. Natomiast od ostatniego czasu firma Music Tribe, właściwie tam Behringer i właśnie TC Helicon, to one są pod jedną dużą korporacją teraz tak naprawdę. Zwolniła wszystkich ludzi, którzy pracowali właśnie nad tym Go XLR-em i tak naprawdę no, oficjalnie sprzęt nie został porzucony, no ale nieoficjalnie nikt nad wsparciem nie pracuje, no właśnie przejęła pałkę właściwie społeczność, ta aplikacja, która wcześniej była właściwie alternatywnym klientem dla Linuxa, z której ja na przykład właśnie korzystam, stała się właściwie teraz klientem dla wszystkich. Więc no, sprzęt cały czas da się kupić, natomiast czy będzie wspierany, trudno mi powiedzieć, aby coś się stało, jak byłoby na przykład z naprawą tego sprzętu. No ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, no a jeśli chodzi o komputery, no to mówię teraz do was z dosyć starego już komputera stacjonarnego z Windowsa, on już ma jakieś 8 lat chyba, to był sprzęt gamingowy, no na dzisiejsze czasy to jest karta GeForce 960, więc już troszeczkę leciła, więc do nowych gier to się średnio nadaje. Natomiast tak mam kable podłączone, że no i wcześniej jeszcze ten Go XLR właśnie miał sterowniki tylko na Windowsa, że właśnie mówię do was z Windowsa, natomiast mam też Maca, o którym bardzo dużo piszę i gdzieś dużo mówię w podcastach, no i z niego właściwie ostatnio korzystam więcej, właściwie coraz częściej włączam ten komputer stacjonarny właśnie między innymi na tyfle przeglądy, a generalnie no to pracuję na Macu z procesorem M1. Więc tak to u mnie wygląda sprzętowo.
2: No tak. To co, przechodzimy do tematów i do tego, co dzisiaj już faktycznie od tematów audycji, czy jeszcze?
3: Może jeszcze sobie Michał coś chce powiedzieć, no i też nie wiem, czy ktoś coś nie napisał, bo mówimy przez już prawie 40 minut. Zgadza.
1: To znaczy, no u mnie, tak jak wspomniałem, zmienił się rzeczywiście też komputer, który pozwala właśnie na pracę przede wszystkim Whispera, no to za sprawą porządnego kopa grafiki w postaci RTX-a 3090. Też nie obyło się bez przygód z tym sprzętem, bo karta przyszła, podziałała trochę, a potem coś było z nią nie tak, natomiast no teraz już jest wszystko w jak najlepszym porządku, oby tak było. I rzeczywiście no dzięki tej zmianie jest możliwe też i polepszenie tej naszej jakości. Natomiast co do pozostałego sprzętu, no to u mnie się zbyt wiele nie zmieniło, chociaż gdzieś tam w zapleczu takim technologicznym doszedł mi jeszcze Vocaster, urządzenie, którego w Tyflo przeglądzie chyba jednym była okazja, żeby go przetestować, natomiast dzięki temu urządzeniu, w razie czego, gdyby była taka potrzeba, no to może niekoniecznie nadając na YouTube'a i na Facebooka, ale byłbym w stanie poprowadzić i zrealizować taką audycję gdzieś tam, powiedzmy, z terenu, o ile tylko łącze by na to pozwalało, więc jeżeli kiedyś byłaby taka potrzeba, no to to jest to też już możliwe. I na temat Vocastera myślę, że kiedyś też jakąś audycję fajnie będzie zrobić, bo zagraniczne podcasty już o tym mówiły, przede wszystkim właśnie Jonathan Mosen, natomiast w polskim podcastingu, tym takim zwłaszcza naszym, dotyczącym tematów osób niewidomych, no to jeszcze nie było jakiejś recenzji tego urządzenia, a jest naprawdę całkiem interesujące i przede wszystkim ma dostępne oprogramowanie. I to rzeczywiście tu z dostępnością sporo zrobiono, jeżeli o to chodzi. Co do komentarzy, to mamy kilka komentarzy. Może tak. Najpierw komentarze od Bartka, komentarz od Bartka. Witam. Chciałbym bardzo podziękować za pomoc w rozwiązaniu problemu, z którym dzwoniłem do Was tydzień temu. Problem dotyczył braku opcji zamknij oraz uruchom ponownie podczas zamykania Windowsa. Piotrek miał rację, po aktualizacji wróciło do normy. Jednak musiałem zrobić zainstaluj i wyłącz. Po wybraniu zainstaluj i uruchom ponownie nic się nie zmieniło, ale najważniejsze, że problem rozwiązany. Piotrze, serdecznie dziękuję. Dzisiaj również mam do Was pytanie, ale na szczęście nie techniczne. Czy znacie program, którym można odzyskać dane z twardego dysku lub dysku zewnętrznego? Super, że udało Wam się dotrwać do 200. odcinka Tyflo Przeglądu. Mam nadzieję, że będzie drugie tyle, a nawet jeszcze więcej. Super, że to robicie. Serdecznie pozdrawiam i oczywiście Was słucham. No, programów do odzyskiwania danych to jest sporo, tylko ja bym tu zaznaczył jedną dość istotną kwestię. Czy to jest dysk SSD, czy to jest dysk talerzowy? Bo w przypadku dysku talerzowego, no to chyba takim najlepszym, aczkolwiek niestety niedarmowym programem jest DMDE i ludzie sobie to narzędzie chwalą. Natomiast jeżeli jest to dysk SSD, to ja się trochę obawiam, że jeżeli na przykład te dane zostały usunięte, to może być większy problem z odzyskaniem takich danych, a to przez to, że w większości dysków SSD jest włączona ta funkcja trim. I jeżeli to jest w układzie dysku uruchomione, to on po prostu gdzieś tam no, kasuje, nadpisuje te dane i one do odzyskania no, raczej nie są już możliwe. Natomiast w innym przypadku też bym chyba jednak polecił to DMDE. Zawsze dobre opinie o tym słyszałem, więc może warto dać szansę. Chyba, że ktoś z Was coś by chciał jeszcze polecić.
3: Ja tylko chciałem tak standardowo rzucić recover, ale tutaj pytanie, czy jak bardzo uszkodzony jest ten dysk, no nie, bo to narzędzie służy głównie do odzyskiwania plików na...
1: Skasowanych na, po prostu.
3: Skasowanych, tak. No i to też nie na dyskach SSD, bo one generalnie, jak tylko kasujemy plik, wysyłają zazwyczaj polecenie do systemu operacyjnego, żeby te części tego dysku od razu zostały usunięte, więc na dyskach SSD to też już nie działa tak fajnie.
2: Ja nie wiem, czy tak jest, jak kiedyś było, ale DMDE kiedyś przynajmniej wymagał, co ciekawe, tego, żeby nasz e-mail nie był w darmowej domenie, typu tam, nie wiem, Gmail, jakieś O2 czy coś tego typu. On miał sporo tych domen i trzeba było mieć domenę w jakimś, na jakimś takim adresie niestandardowym.
1: A co ciekawe, to rzeczywiście...
2: Tak, kiedyś tak było.
1: No to trzeba by było ewentualnie to sprawdzić, ale ja bym generalnie i tak mimo wszystko radził spróbować. Aczkolwiek, no to DMDE, tak jak mówię, nie jest darmowe. On tam w darmowej wersji pozwala chyba na coś. Już teraz też nie pamiętam, jakie są dokładne
2: ograniczenia. Na odzyskiwanie pojedynczych plików.
1: No właśnie.
2: Czyli masz listę plików, które zostały usunięte i ręcznie po prostu pliczek po pliczku możesz to odzyskać. Natomiast jeżeli chcesz cały dysk, cały folder, to
1: musisz zapłacić.
2: Tak.
1: Tak, tak. Tam też są różne edycje tego DMDE, więc warto sobie to przejrzeć, ale faktycznie z tego dema najpierw warto skorzystać i sprawdzić, jak to będzie się sprawowało i czy w ogóle skórka warta wyprawki. Piotr napisał do nas komentarz. Dobry wieczór, gratuluję Tyflo Przeglądów. Piszę z pytaniem o źródło informacji o riperze od podstaw w formie tekstowej po polsku lub z tłumaczenia z uwzględnieniem obsługi klawiaturą. Wiem o istnieniu podcastów, ale jest to dla mnie forma wykorzystywana w ostateczności. Dziękuję i pozdrawiam całą ekipę.
2: Reaper accessibility.com? Muszę sprawdzić.
3: Jakoś tak.
1: Reaper Accessibility w każdym razie, jak wpiszesz w Google, to na pewno to znajdziesz.
2: To jest na podstawie, znaczy na silniku Wiki, to jest angielskie, tak. No ale no wiadomo, jeżeli używasz Chroma, no to można tłumaczyć, jak używasz Firefoxa, no to chyba zaczyna
3: można
2: być.
3: Od wersji 117, która właśnie wyszła też.
2: O właśnie.
3: Tylko to nie działa tak dobrze jak w Chromie, bo to jest, wszystko działa na urządzeniu, bo to tutaj dbamy o prywatność, więc no Chroma albo Edge to najlepiej to nam przetłumaczy.
2: Tak, to na pewno.
0: A jak nie, to po prostu wtyczki DNVGA.
3: No właśnie.
2: Tak, ale wtyczka działa linia po linii i to też nie jest tak fajne, ale działa.
1: Z kontekstem może mieć wtedy problem.
2: Tak, tak. Niemniej myślę, że można z czegoś takiego skorzystać. Też zdaje się w poprzedniej audycji ktoś tu rzucił stronę, na której było kilka programów z odnośnikami do materiałów edukacyjnych na ich temat. I tam właśnie był Reaper.
3: Tak, Paweł
2: chyba...
3: to wrzucał, tak. Tylko ja teraz
1: to
3: nie
1: dwa
3: pamiętam,
1: tygodnie
3: jak ten projekt
1: temu w takim
3: nazywał.
1: Razie.
3: Tak, tak. No czyli to będzie właśnie 2-3 tygodnie temu. Musiałbyś sobie przejrzeć archiwalne komentarze i tam pod którymś z nich na pewno znajdziesz link do tego projektu.
1: Więc tak to wygląda. Mamy jeszcze komentarz od Arka, czyli od Nuna. Dobry wieczór. Parę rzeczy ode mnie. Po pierwsze, bawiłem się kilkoma ciekawymi programami na Maca, ale jeden z nich, Carbon Copy, a właściwie Carbon Copy Cloner, zasługuje na szczególną uwagę. Moja obsesja na punkcie programów do tworzenia kopii zapasowych trwa nadal i wciąż poszukiwałem narzędzia idealnego. Co prawda... Chrono Sync, o którym wspominałem już wcześniej, jest dużo potężniejszy od Carbon Copy Clonera, a kosztuje tylko troszkę więcej. Niemniej jednak ten drugi jest znacznie bardziej dostępny z VoiceOverem. To też jeżeli ktoś jest użytkownikiem podstawowym i nie opanował obsługi VoiceOvera do perfekcji lub też ewentualnie boi się, że coś pójdzie nie tak przy klikaniu myszą w Chrono Syncu, to w Carbonie znajdzie wszystko, czego mu trzeba. To jest kopiowanie inkrementalne, całościowe, uruchamianie skryptów, wysyłanie maili, integracje z centrum powiadomień, kopiowanie na dyski zewnętrzne, sieciowe czy inne Maci, a także możliwość utworzenia bootowalnego obrazu naszego systemu. Program ma wersję demo, więc serdecznie zachęcam do jej sprawdzenia. I tu jest adres, który podesłał Arek. bombich.com bombich.com. Inne programy to AirBuddy. Jednym klikiem menu ekstra zmusza nasze AirPodsy do połączenia z Maciem. I StatMenus, bardzo rozbudowany monitor systemu działający w naszym pasku menu. CloudMonter, program podobny do prezentowanego przeze mnie kiedyś na antenie AirLife Drive dla Windowsa, pozwalający podmontować serwer FTP czy inną chmurę jako dysk sieciowy w naszym komputerze. Punkt drugi od Arka. Dostałem zlecenie na przetłumaczenie nowej gry z Chin na język polski. Niestety raczej nic z tego nie wyjdzie jak na razie. Niemniej jednak myślę, że gra będzie ciekawa, bo z tego co widziałem z plików, ma to być rytmiczne RPG czy też Battler. Gra ma...
3: Przepraszam. Gdybym chciałem zapytać, no to jeśli nie będzie po polsku, czy chociaż będzie po angielsku?
1: O właśnie, no to może Arek nam odpowie.
3: Gra ma... Bo już jestem ciekawy.
1: Tak, gra ma opierać się na urządzeniu zwanym Rhythm Matrix, które to urządzenie pozwala pokonywać wrogów przy użyciu rytmu. Jak widziałem, mamy do dyspozycji zmienny ekwipunek, bronie, czy też ulepszenia samego Rhythm Matrixa. Jedyne, co mnie martwi, to, że gra ma mieć jakiś system multiplayer i bardzo zastanawia mnie, jak twórcy chcą to zrobić, skoro lag będzie najpewniej przeogromny, a w grze opierającej się przecież na rytmie i muzyce będzie to miało ogromne znaczenie. Mamy też do dyspozycji kilkanaście światów, takich jak retro, Tokyo Pop, metal i inne. Niestety ciężko mi powiedzieć coś więcej, bo samej gry nie udało mi się zobaczyć, gdyż nie zadeklarowałem dostępności do tłumaczenia, przynajmniej na razie. No i jeszcze trzecia rzecz od Arka, a w najnowszej becie macOS naprawili skakanie kursora po widgetach na biurku. Jak ktoś ma ich dużo, tak jak ja, to będzie zadowolony. Arku, dziękujemy ci bardzo za te informacje. I jeszcze to nie koniec komentarzy. Grzegorz napisał. Cześć wam, gratuluję 200 odcinka Tyflo Przeglądu. Te audycje są bardzo pomocne. Dzięki wam mogłem się dowiedzieć o nowych aplikacjach czy nowych technologiach. Też i ja czasem mogłem wnieść coś do tych audycji. Bardzo pomocne są te audycje. Grzegorzu, dziękujemy. Mateusz, witajcie. Czy to prawda, że K karta eSIM będzie tylko działać w Polsce. Gratuluję 200. odcinka, trzymać tak dalej. I to wszystko, ale jaka karta eSIM ma działać tylko w Polsce?
3: No raczej nie, no bo no, to jest, to działa jak taka normalna karta SIM, no właśnie. Jednym z założeń zresztą właśnie jest to, że jak gdzieś jedziemy, możemy sobie wykupić kartę do jakiegoś innego kraju, tak, i na poziomie programowym jakoś przełączyć się między tymi kartami, więc...
1: To znaczy, tu ewentualnie coś może być na rzeczy tylko pod tym względem, że takie karty chyba mogą być, z jednego prostego powodu, mianowicie mówię to w oparciu o te jakby doświadczenia związane z korzystaniem z aplikacji AirAlo, czyli właśnie tej aplikacji z takimi różnymi wirtualnymi kartami SIM, które są właśnie tymi eSIM-ami. Jak na przykład wyjeżdżamy za granicę, to możemy z takiej karty korzystać z internetu. Właśnie za pomocą takiej karty. Natomiast wydaje mi się, że to już są jakieś konkretne ograniczenia w tych właśnie kartach, bo dlaczego? Dlatego, że taką kartę, tak jak na przykład ja to testowałem na karcie tureckiej, można sobie wrzucić przed naszym wyjazdem, ją sobie już po prostu mieć w telefonie, a ona nam się aktywuje dopiero w momencie, kiedy jesteśmy na miejscu, kiedy jesteśmy w zasięgu tej konkretnej sieci. Natomiast coś czuję, że to jest bardziej kwestia po prostu odpowiedniej konfiguracji nadajników i że te karty, na przykład właśnie te eSIM-y, które dostajemy z AirAlo, nie mają roamingu jako takiego, no bo byłoby to bez sensu. Więc to... Raczej nie jest tak, że to jest globalne zachowanie takiej karty, natomiast można coś takiego wymusić. I wcale się nie zdziwię, jeżeli nie dotyczy to tylko kart eSIM.
2: No dobrze. To przechodzimy do tematów. I na początek komentarz. Ale komentarz pod poprzednią audycją. Komentarz zresztą Grzegorza. Ciekawe, czy tego samego, który tutaj teraz nam też komentarz podał na temat
1: Be My Eyes. Tak, zgadza się.
2: A Grzegorz, nie, przeczytać?
1: To jak chcesz, to przeczytaj.
2: Wczoraj otrzymałem dostęp do sztucznej inteligencji od Be My Eyes. Moje krótkie wrażenia są dość pozytywne. Niedawno wymieniłem suszarkę. Osoba widząca przeczytała dostępne programy, jednak wypadło mi z głowy, by zapytać o funkcję przycisków. Aplikacja rozpoznała, do czego one służą, a do tego opisała je w odpowiedniej kolejności. Dokładność oczywiście zależy od oświetlenia i dobrego zdjęcia, więc zanim uzyskałem właściwą odpowiedź, musiałem zrobić kilka fotek. Mam też kuchenkę mikrofalową z dwoma pokrętłami, jednym do ustawiania mocy, drugim czasu. Sztuczna inteligencji poszło nieco gorzej. Program rozpoznał, że jest to kuchenka, podał nawet jej model, opisał panel kontrolny, w tym moc poszczególnych pozycji. Gdy jednak zapytałem, jak są ustawione pokrętła, zaczął ściemniać. Przerobiłem z nim też kilkanaście zdjęć robionych przez widzących, rozpoznał je na piątkę, co na pewno powinno poprawić to, że żeby program odpowiadał od razu w języku polskim, nie tylko dlatego, że tłumaczenie bywa, że tłumaczenie wydłuża czas, ale też niepotrzebnie obciąża serwery. Dodałbym jeszcze dodatkowy sposób na robienie zdjęcia, na przykład tak, jak to jest w aparacie, przyciskiem bocznym albo jakimś gestem. Kilka lat temu prowadziłem przez krótki czas profesjonalnego bloga. Porzuciłem to jednak, bo szukanie po niewidomemu zdjęć do artykułów zajmowało mi więcej czasu niż ich pisanie. I tak nigdy nie byłem do końca pewien, czy jest na nich to, co chciałbym. To coś. Coś czuję, że teraz do niego wrócę. No i rzeczywiście sporo osób teraz ma rzeczywiście dostęp do tego Be My Eye, czyli do tej funkcji sztucznej inteligencji, która opisuje w Be My Eyes zdjęcia. Wrażenia są różne. dość często jednak przewija się to, że ta sztuczna inteligencja jednak ma te swoje halucynacje. Nie opisuje wszystkiego, nie opisuje twarzy osób, nawet znanych. Czyli jeżeli mamy na przykład jakieś zdjęcie ze znaną osobą, to też nie powie za bardzo, kto to jest, bo nie wie, bo nie rozpoznaje, bo twarze są zakryte.
1: I zdaje się też, Tomku, Mikołaj Hołysz, dziś widziałem jego wpis na Mastodonie, taki dość długi, a propos tej sztucznej inteligencji i a propos tego, jak ona potrafi nam takie różne półprawdy powiedzieć, co do których nawet byśmy się nie zorientowali, że one są jakoś tam specjalnie przekłamane. Tam Mikołaj podawał taki przykład związany z jakimś fragmentem tekstu z instrukcji obsługi. Związany ten... To było chyba do ekspresu, do kawy.
3: Dokładnie.
1: I tam były różne przepisy na różnego rodzaju kawy. I oczywiście przeczytał poprawnie te różne rodzaje kaw, natomiast kiedy doszło do przepisów, to on stwierdził, że co ja będę się posiłkował tą książką, która była tam zeskanowana i której zdjęcie było poddane analizie, ja sobie te przepisy na konkretne kawy wezmę ze swoich zbiorów i oczywiście one były poprawne, natomiast te teksty zupełnie nie były takie, jakie były w tej książce.
2: Czyli generalnie naprawdę bardzo trzeba uważać, to już chyba mówiliśmy, ale myślę, że naprawdę warto o tym mówić. Bardzo trzeba uważać na skanowanie tekstów tą sztuczną inteligencję, dlatego że te teksty naprawdę mogą się bardzo różnić od tego, co jest w oryginale. Z drugiej strony one mogą brzmieć na tyle prawdopodobnie, że można się pomylić.
3: I tutaj jeszcze drugi przykład z postu Mikołaja, to też podawali mu zdjęcia przykładowych gier w szachy i też ta sztuczna inteligencja, właśnie ten Be My AI pięknie opisywał, jak ta plansza wyglądała. Problem w tym, że nie opisywał tej planszy tak, jak ona faktycznie była, więc te pionki były w zupełnie innych miejscach, ale on ładnie sobie to opisał inaczej. To jedno, a druga rzecz, ja też w międzyczasie dostałem w końcu, przypomnieli sobie o mnie, słuchajcie, też już mam dostęp do tego i trochę się tym bawiłem i miałem zarówno doświadczenia fantastyczne, jak i mniej fantastyczne. Z tych fantastycznych, a propos właśnie rozpoznawania tekstu i czytania diagramów i tak dalej, podałem mu zrzut ekranu z aplikacji Audio Hijack, bo kilka takich zrzutów robiłem na potrzeby tekstów. I jedyne, co właściwie w czym się pomylił, to powiedział mi, że aplikacja nazywa się TeamTalk Streamer, dlatego że na pasku tytułu faktycznie tak pisało. To chyba nawet nie było zrzut całego ekranu komputera, tylko tego jednego okna. Jak był zrzut całego ekranu, to nawet mi był w stanie powiedzieć, że komputer jest połączony do Wi-Fi i bateria ma 80%, co akurat tam się zgadzało. Ale co w tym hijacku jeszcze mi opisał? No cały pasek menu, całą bibliotekę. Ale co mi najbardziej zaimponowało, to to, że opisał właśnie diagram tych połączeń między tymi klockami i to nawet trafnie. Właśnie powiedział, że tam jest ikonka aplikacji Safari i ikonka jakiegoś mikrofonu i są linie pociągnięte do czegoś, co się nazywa black hole i z tego są też linie, które są pociągnięte do ikonki słuchawek. No i to by się zgadzało, to była sesja, która tam faktycznie łączyła mikrofon i tam głos jakiejś aplikacji i potem wysyłała to na kabel wirtualny, no właśnie w celu, żeby na TeamTalk na przykład coś komuś pokazać. Co mi zaimponowało, też robiłem zrzut ekranu, właściwie kilka zrzutów z YouTube'a. Akurat był film, który jakieś reklamy przedstawiał telewizyjne. Jeden zrzut zrobiłem taki akurat w momencie, kiedy ta reklama jakaś była ciemna, że nic nie rozpoznał, natomiast rozpoznał pasek postępu, bo akurat były przyciski odtwarzacza widoczne, jeszcze się nie zdążyły schować i powiedział mi idealnie, ile czasu upłynęło, ile czasu pozostało. No a kiedy trafiłem na moment, gdzie była plansza, która przedstawiała, jaki film akurat zacznie lecieć, no to nie dość, że on mi to przetłumaczył na angielski, no bo to oczywiście było chyba z TVN-u jakiś klip, no to akurat tutaj opisał fajnie. Natomiast co mu poszło trochę gorzej? Miałem na przykład zdjęcia swojego pieska i tutaj wysłałem mu takie dwa przykładowe zdjęcia. Na jednym sobie fajnie leżał, no i fajnie opisał łóżko, że w ogóle pokój wygląda bardzo przytulnie, dziękuję bardzo za pochwałę. opisał kocyk, na którym on leżał, no i powiedział, że ten piesek to jest prawdopodobnie Shiba Inu. I prawie miał rację, bo akurat to jest Akita, to są generalnie, to jest jedna, to są podobne rasy, tylko Shiba jest, można powiedzieć, mniejszą wersją Akita, ale jeśli chodzi o na przykład o pyszczek czy ogon, to one faktycznie mają podobne, więc tutaj mogła być kwestia perspektywy. Na innym zdjęciu, na którym ten piesek był prowadzony, no to fajnie mi opisał gdzieś tło, bo to było gdzieś w parku. No ale tutaj już nie był pewny co do rasy, powiedział, że to jest prawdopodobnie husky, ale nie był pewny, to może być jakaś inna rasa z bujną sierścią. No i no tutaj się zabezpieczył, ale do końca nie trafił. To był jeden test. A na drugim teście zrobiłem trochę to, co zrobił Jonathan Mosen, i zrobiłem sobie zdjęcie pilota, właściwie dwóch pilotów. Najpierw zrobiłem zdjęcie pilota do takiego wentylatora. Jeden pilot był prosty, tam miał tylko 6 przycisków i tu akurat stuprocentowo trafił. Raz zrobiłem zdjęcie, że ten pilot był do góry nogami, sobie nie poradził, ale powiedział mi, że jest do góry nogami, więc było drugie podejście. No i przy drugim podejściu było bez problemu, opisał mi wszystkie przyciski i faktycznie w takiej kolejności, jakie one tam były, i bez problemu bym sobie z tym pilotem poradził, gdybym już go wcześniej nie znał. A w drugim przypadku był pilot Samsunga, tutaj akurat był do inteligentnego monitora Samsunga, czyli to jest generalnie to prawie to samo, co Smart TV, nawet mają takie same piloty tak naprawdę. No i tutaj już miał większy problem, co ciekawe, te przyciski 3 na dole do skrótów do aplikacji, akurat na tym urządzeniu to jest Netflix, Prime Video i przeglądarka, trafił, ale na przykład powiedział mi, że pod tym kółkiem nawigacyjnym są jakieś 2 przyciski, pod których mamy jeszcze 3 przyciski, które właśnie służą do powrócenia, wejścia do ekranu głównego i play, pauza. No, takich 2 przycisków na tym pilocie nie ma, przynajmniej nie w tym miejscu, w którym on opisał. Jak mu kazałem dokładnie opisać, do czego te przyciski służą, to już tutaj też sobie nie poradził, ale też powiedział, że nie jest pewny i to się może różnić, i jeśli nie jestem pewny, to powinienem po prostu skontaktować się z wolontariuszem widzącym. No ale właśnie, no, czasami trafia i naprawdę fantastycznie. Jestem pod wrażeniem, na pewno do zrzutów ekranu Wenne to narzędzie wykorzystywał. Natomiast jak to pokazywał Mikołaj, jak to pokazywały inne osoby, mogą być sytuacje, w których on po prostu się pomyli, ale przez to, że tak ładnie to nam opisze, my po prostu możemy o tym nie wiedzieć.
4: Natomiast z tego, co tutaj mówicie i czytałem właśnie w komentarzach, to ta aplikacja, no, ma swoje zastosowanie. To nie jest tak, że ona jest zupełnie nieprzydatna, bo na przykład jeżeli mamy ileś zdjęć, które w sumie nie wiemy, czym są zupełnie, bo na przykład nie wiem, ja mam na przykład na telefonie ileś zdjęć i w sumie nie wiem, czy to są zrobione zdjęcia przeze mnie przypadkiem. Czy to kiedyś komuś dałem zdjęcia, żeby mi je zrobił na przykład, czy tam, nie wiem, może naszej rodzinie, to przynajmniej teraz mogę sprawdzić w ogóle, o co w tych zdjęciach chodzi, co to jest.
3: Tak, i do tego się naprawdę fajnie nadaje i naprawdę można bardzo bujne opisy tym sobie wygenerować, tak, to prawda.
4: Zresztą nawet, pamiętam, byłem niedawno w sklepie jakimś i oglądałem tam jakieś sprzęty. I w pewnym momencie trafiłem na coś, co kompletnie nie miałem pojęcia zielonego, czym to jest. I teraz podejrzewam, że też taka aplikacja, w związku z tym, że widziała tych sprzętów bardzo dużo, mogłaby mi powiedzieć, co to jest. Potem się okazało, że to jest taka, wiecie, kamerka, którą się montuje na ścianach, kamerka IP. Po prostu nigdy nie widziałem takiego sprzętu. No i jak się okazuje, podejrzewam, że taka aplikacja by mi powiedziała dokładnie, co to jest. Okej, pewnie by się mogło pomylić w modelu, mogłabym się pomylić w napisach, w czymś tam jeszcze, ale prawdopodobnie powiedziałaby mi w ogóle, co ja trzymam w ręku, i podejrzewam, że może być ileś różnego rodzaju rzeczy, których nie jesteśmy w ogóle, o których nie wiemy, co to jest, o co tu chodzi. I w takich sytuacjach pewnie też się to może przydać. No, wyobrażam sobie różne sytuacje, gdzie to rzeczywiście może się przydać. Być może, ja sobie na przykład też zastanawiam się, czy dałoby się za pomocą czegoś takiego zorientować w przestrzeni. To znaczy na przykład przyjeżdżam do jakiegoś miasta obcego i ktoś mnie na przykład wyprowadza z dworca. Potem się okazuje na przykład, że z dworca można wyjść na 3 strony, gdzie jestem. W sumie Nie wiem, być może da się to. Jedną z metod to jest pewnie GPS, ale być może taka panorama zeskanowana, gdzie bym powiedział coś na temat tej panoramy, być może to też mógłby być jakiś sposób. No to ja sobie tak wymyślam trochę sytuację, ale ciekaw jestem, czy dałoby się coś takiego.
3: Może by się dało, no tylko zrobić. Tylko tutaj nie mielibyśmy 100% pewności, czy faktycznie on nam powiedział, bo tutaj mamy, ja myślę, można rzucić monetą, tak? Czy faktycznie nam opisał to, co naprawdę jest, czy nie? No tutaj też mamy zawsze opcję.
4: Ale wiesz, załóżmy, że wiesz, że dzwonisz do kogoś widzącego i opisujesz mu i teraz on, wiesz, jeżeli uważam za dość mały zbieg okoliczności, gdzie, wiesz, wychodzisz z jakiegoś wielkiego budynku, typu, nie, centrum handlowe, załóżmy, bo tam są przecież te centra, to mają no dość, no są z reguły dość duże. I wiesz, i opisuj, i powiedzmy ten program ci wywala jakiś opis i to by musiał być chyba spory zbieg okoliczności, żeby akurat opis, który on wygenerował, był opisem tego samego budynku po przeciwnej stronie.
0: Ja myślę, że
4: bo albo by po prostu stwierdził, dobra, nie, to się nie nadaje do niczego, bo on w ogóle coś wymyślał, nic tam nie ma takiego ani z jednej, ani z drugiej. Ale być może, gdyby powiedział, że właśnie coś widać, jakiś baner, na którym jest coś tam napisane, widać rzekę, widać, dobra, rzeka to znaczy, że z tej strony.
3: No tak, to
4: no tak się zastanawiam. Także no to może to też jest, nie wiem, być może ja tutaj coś wymyślam, ale no tak się po prostu zastanawiam, czy nie dałoby się.
0: Myślę, że też fajnym zastosowaniem byłyby jakieś awaryjne sytuacje, gdzie nam się coś świeci na jakoś, nie wiem, jest jakiś napis na jakimś ekraniku gdzieś tam. Myślę, że to są też na tyle proste rzeczy, że można byłoby, czy jakieś smart home'y, nie wiem, coś nam przestaje łączyć, zobaczymy, czy mruga, czy nie mruga. Chociaż właśnie... Czy mruga to też jest o tyle trudne, że to jest zdjęcie, a nie dokładnie. Nawet film. Gdyby to było, nie wiem, 2 sekundy filmu, to by już trochę można było...
3: No pracują na tym ponoć OpenAI, ale pewnie i tego doczekamy, jakiś czas minie. Natomiast coś, co Andrzej Louis testował i to też się sprawdziło, no myślę, że tutaj w takich sytuacjach też no, można spokojnie sobie wykorzystać, no to miał sytuację, kiedy mu się komputer aktualizował. No i po prostu powiedziało mu to, że było widziane właśnie logo Apple i pasek postępu, zapytał się, w którym miejscu jest ten pasek postępu, no i powiedział mu, że to akurat jakaś była, nie wiem, 1/4, czy tam 1/3, więc no to już mu gdzieś dało pojęcie, czy jak, w jakim stanie jest akurat ta aktualizacja, tak? No i ewentualnie można
0: to
3: za jakiś czas...
0: to zwykłym lookoutem zrobić.
3: A to lookout
4: ale pasek
3: mówi?
4: Postępu, który jest... pasek postępu,
1: który jest graficzny.
0: Aha, bo nie ma...
1: Tak.
0: Okej, okay. w sumie okej, okay. Bo ja no i tutaj w sumie ja mam aktualizację Windowsa, to są procenty napisane.
3: No ale tutaj, jak się, tak,
1: w przypadku Apple'a to właśnie chyba to jest tak graficznie.
3: Nie, to jest pasek postępu, ten system się aktualizuje, potem następuje reset, no i wtedy już mamy mowę, jeśli chodzi o Maca, przynajmniej na iOSie to nie mamy mowy, tylko jest ten pasek postępu, więc no kolejne zastosowanie, tak, można tutaj faktycznie sobie zdjęcie za jakiś czas najwyżej ponowić, zapytać się, czy ten pasek się ruszył, tak, no i to faktycznie się sprawdziło tutaj też.
4: No tak, no dobrze, to co, przechodzimy do newsa, być może, i się zastanawiam, od czego tu zacząć, bo pierwsze w notatkach mamy, no dobrze, to w sumie jak mamy pierwsze w notatkach, to można pójść za czasem. To są drobne newsy, głównie od Piotrka chyba.
3: Drobne newsy, tak, no i zaczniemy sobie, tak a propos Mastodona i Mony, którą tak chwalę, no właśnie pojawiła się kolejna aktualizacja, która dodała coś bardzo fajnego. No ta aktualizacja przyniosła takie dwie duże rzeczy. Po pierwsze, dla osób widzących, chociaż może coś nie widzą i jacyś słuchają nas, którzy dużo korzystają z takich emotek serwerowych, bo one często też, no są osoby, które w sumie skorzystają z takich emotek, no i w tej aktualizacji tam dużo się pozmieniało, bo możemy sobie przeszukiwać je, przeglądać po kategoriach, więc tak bardziej jak takie standardowe emoji. Ale coś, co się może przydać wszystkim, to możliwość otwierania dowolnych linków, które otworzymy sobie w przeglądarce, czyli właściwie z każdego miejsca tak naprawdę, w aplikacji Mona. To jest bardzo fajna sprawa, no zwłaszcza na Macedonii, gdzie nie wiem, znajdziemy jakiegoś fajnego użytkownika, jakąś fajną osobę sobie i ta osoba na przykład na swojej stronie osobistej gdzieś ma link do swojego profilu na Macedonię, który niekoniecznie musi być na tej samej instancji co my. No i gdybyśmy chcieli teraz taką osobę sobie zaobserwować, no to musimy kliknąć ten przycisk, tam jest taki zdalnego obserwowania, tam wtedy wpisujemy swoją instancję, logujemy się, to zajmuje dużo czasu. Możemy gdzieś ten adres kopiować do zakładki wyszukaj w Monie, bo tak też się da linki otwierać, ale to też by nam zajęło dużo czasu. A co możemy zrobić teraz? No wystarczy, że włączymy sobie rozszerzenie Otwórz w Mona, które aplikacja instaluje ze sobą. To jest rozszerzenie dla przeglądarki Safari zarówno na iPhone'ie i na Macu. I kiedy to rozszerzenie sobie włączymy i wejdziemy na taką stronę na Macedonię jakimkolwiek, no to aplikacja, czy właściwie to rozszerzenie w przeglądarce wykryje, że to jest właśnie coś na Macedonię i automatycznie przekieruje nas do aplikacji Mona i po prostu otworzy nam to, co chcieliśmy, no ale już na naszym zalogowanym koncie, no i stąd możemy sobie po pierwsze to przeglądać w fajny, docenny sposób, no i ewentualnie coś wtedy z tym postem zrobić, czy autorem zaobserwować, czy jakiś post polubić i tak dalej, więc no fajna sprawa, po prostu zaktualizujcie sobie to, a później w ustawieniach rozszerzeń Safari włączcie sobie to rozszerzenie, bo to się może przydać. Teraz przechodzimy do MVDA i tutaj w MVDA mamy właściwie dwie nowości. Najpierw można powiedzieć teraźniejszość, no bo pojawiła się już stabilna wersja MVDA 2023.2. Co nowego w tej wersji, to już właściwie mówiliśmy wcześniej, jak pojawiła się wersja beta, więc jeśli chcecie poznać szczegóły, no to możecie sobie wejść w sekcję co nowego, albo cofnąć się do tej audycji, ale takie duże zmiany, no najbardziej sztandarowa zmiana to jest to, że w NVDA pojawił się już oficjalny sklep i możemy sobie dodatki z poziomu NVDA instalować, przynajmniej z tej oficjalnej strony, możemy też je stąd aktualizować, nawet możemy włączać dodatki, które są gdzieś oznaczone jako niekompatybilne, już nie musimy grzebać w plikach tych dodatków i możemy sobie ręcznie coś dodawać, to jest tak największa zmiana. Są nowe polecenia w Braille'u, można przełączać języki OCR-a skrótami klawiszowymi, poprawki w Office, no i generalnie MVDA przyspieszył tam takie trzy zmiany związane z prędkością tego, zarówno w obsługi dźwięku przez MVDA, jak i tego, jak on komunikuje się z systemem, zostały wprowadzone, dzięki czemu MVDA naprawdę znacznie przyspieszył, więc warto aktualizować, bo to jest akurat fajna aktualizacja. Następnie jeszcze, jeśli chodzi o NVDA, no to mamy to, co już wyszło, a co się niedługo pojawi, a co właściwie można przetestować, jeśli zdecydujemy się na wersje rozwojowe alfa. Pojawiła się nowa funkcja związana z właśnie tym wbudowanym mechanizmem OCR w NVDA, który no wcześniej działał tak, że nacisnęliśmy sobie ten skrót raz, no i on nam robił zrzut ekranu, no i mogliśmy sobie później w takim wirtualnym buforze wynik tego OCR-a przeglądać. I jeśli chcieliśmy zrobić kolejny, bo nie wiem, instalowaliśmy jakąś aplikację, albo właśnie czekamy, jak coś tam się zmienia, ekran właśnie coś się instaluje, aktualizuje, no i musimy co jakiś czas po prostu zamykać tego OCR-a, otwierać jeszcze raz za każdym razem, no to w najnowszej wersji ten OCR może odświeżać się cyklicznie sam. Jak to włączyć? No po prostu to będzie właśnie w ustawieniach OCR-a, tam gdzie mieliśmy wybór języka, tam też pojawi się nowe pole wyboru, które zdecyduje, czy on się ma automatycznie odświeżać. Jeśli to zaznaczymy, no to co jakiś czas on po prostu nam będzie automatycznie ten bufor OCR-a co jakąś sekundę odświeżał i jeśli są jakieś zmiany, no to oprócz tego, że no po prostu te zmiany zobaczymy, nasz kursor nie będzie gdzieś przenoszony, więc spokojnie nie będzie, nie zacznie nam skakać, ale o takich zmianach będziemy informowani, MVDA będzie nam te zmiany automatycznie czytać, jeśli coś się zmieni. Gdybyśmy tego nie chcieli, no to możemy sobie skrótem MVDA 5 wyłączyć to automatyczne czytanie, no albo możemy całkiem sobie to automatyczne odświeżanie OCR wyłączyć, jeśli byśmy tego nie chcieli. No natomiast myślę, fajna funkcja, która może się przydać. No i z mojej strony jeszcze tutaj taka mniej przyjemna informacja, tutaj ostrzeżenie dla użytkowników z aplikacji Samsung Smartwings. Jeśli macie jakieś inteligentne urządzenia z tej firmy i korzystacie z iPhone'a, tutaj Adrian Wyka wysłał ostrzeżenie na portal AppleWiz, że w najnowszej wersji główny ekran się zepsuł i VoiceOver nie ma, po prostu nie widzi naszych urządzeń na tym ekranie, więc jeśli chcemy do jakiegoś urządzenia wejść, no to musimy ewentualnie posilić się rozpoznawaniem ekranu, co w języku polskim nie jest takie łatwe, no bo i tak wtedy nie widzimy nas w tych urządzeń, więc tutaj troszkę trzeba to na ślepo robić. No to jest dosyć poważny problem, więc jeśli nie macie automatycznych aktualizacji, to może na razie nie aktualizujcie, no i jeśli już sobie to zaktualizowaliście, no to po prostu no trzeba jakoś z tym sobie poradzić. Rozumiem, że jak już wejdzie się w jakieś urządzenie, to jest okej i da się chyba jeszcze z nich korzystać, no natomiast miejmy nadzieję, że jak najszybciej Samsung to poprawi, no bo byłoby dobrze, żeby to po prostu działało. No i to wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
4: Tak, jeszcze Paulina ma kilka newsów.
0: Okej, ja tutaj mam dwa dosłownie drobne newsy. Pierwszy to jest turystyka społeczna, nowy program Ministerstwa Turystyki i Sportu. Do 15 września jest nabór wniosków na tam trzy zadania są, ale głównie podejrzewam, nas będzie interesowało to, że dzieci niepełnosprawne z opiekunami mogą się starać o dofinansowanie do turystyki krajoznawczej. Maksymalnie można otrzymać 90% dofinansowania, 10% jest wkładu własnego. Link jest w komentarzu, a drugi news, to nawet nie jest news, tylko przypominajka o informacjach, przypominajka o prawach, które nam przysługują w trakcie wyborów, w trakcie głosowania na członków Sejmu i Senatu. Myślę, że warto, żeby to gdzieś tam padło. Także ta lista jest też w komentarzu.
1: A ja jeszcze dodam, skoro jesteśmy już w tematach takich rządowych, że tak powiem, że aplikacja mObywatel ostatnimi czasy doczekała się aktualizacji, no i ktoś tam sobie wziął istotnie do serca uwagi, które były zgłaszane, bo rzeczywiście jest lepiej. Nie ma już tych różnych anglojęzycznych etykietek, które były na ekranie głównym, zakładki są zakładkami, no i generalnie z tej aplikacji korzysta się teraz zdecydowanie przyjemniej. Jakieś jeszcze tam pojedyncze błędy się zdarzają, natomiast no to już nie jest to, co dostaliśmy na samym początku. Aż chciałoby się zapytać, i nie dało się tak od razu?
4: No właśnie.
1: Przynajmniej na iOSie się tak jest. To od razu powiem. Ale na Androidzie myślę, że też. Może ktoś potwierdzi.
4: Nie pamiętam, to znaczy mam mObywatela na Androidzie, ale nie pamiętam, żeby tam były jakieś problemy, aczkolwiek ja mam jakiegoś pecha i często jak sobie hasło wymyślam, to potem go nie pamiętam i muszę co jakiś czas sobie robić znowu tego mObywatela, no bo tam jak się zapomni hasło, no to trzeba go zrobić od nowa. Ale a propos, co się będzie dało, co nowego, to może przejdźmy do Windowsa i do JOSa, ZoomTexta i Fusion, bo są nowe bety tych programów.
1: Zgadza się, są już bety, które Freedom ma do zaoferowania i do pokazania to, co będzie się działo w tych programach w roku 2024. Myślę, że przede wszystkim skupimy się tutaj na JOSie i Fusion, bo no, te programy dostały dwa naprawdę całkiem ciekawe udogodnienia, które mogą się przydać użytkownikom. Tak kiedyś mówiono o tym, że no, w JOSie to w sumie teraz się niewiele robi, bo tylko poprawki, poprawki i poprawki. Od pewnego czasu nie i od pewnego czasu naprawdę można tylko czekać z niecierpliwością, aż ktoś stworzy odpowiedni dodatek do NVDA, który będzie coś takiego robił. I tutaj mamy jedną funkcję, która już myślę, że czymś darmowym spokojnie może być zastąpiona, ale ta druga, no, jest ciekawie. No słuchajcie, pierwsza funkcja, która w tych wersjach beta, przede wszystkim JOSa się pojawi, to będzie funkcja, która nazywa się Face in View. Ta funkcja ma za zadanie dostarczyć nam różnych informacji odnośnie tego, jak jesteśmy widoczni w kamerze. Czy w tej kamerze widoczni jesteśmy, czy mamy odpowiednie tło, czy jest odpowiednie oświetlenie, czy na przykład nie ma jakichś innych ludzi gdzieś tam w tym tle. Więc to są takie informacje, które z pewnością mogą być przydatne dla nas, jeżeli korzystamy z różnych programów do telekonferencji, kiedy mamy takie oczekiwania, ktoś od nas tego wymaga, żeby ta kamera była jednak włączona, no to rzeczywiście fajnie, że w czytniku ekranu będzie możliwe to, żeby sobie to włączyć, żeby sprawdzić różne rzeczy. Jak na razie to ta funkcja działa różnie. Na przykład może być problem, jeżeli mamy dwie kamery, to na przykład Teams korzysta z kamery przedniej, a domyślnie jest aktywowana w JOSie kamera tylnia. Oczywiście to sobie można zmieniać, ale to są, słuchajcie, uroki wersji beta, także oni to, podejrzewam, że prędzej czy później poprawią. Też na przykład za dużo jest informacji odnośnie tego, co tam się dzieje w tle, czyli że są jacyś ludzie, oni są opisywani przez te technologie, jeżeli ktoś tam w naszym tle się znajduje. I to akurat ponoć jest za dużo informacji. Twórcy JOS-a planują się aż tak szczegółowych informacji pozbyć, więc zobaczymy, co im z tego wyjdzie. No to jest ta pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, myślę, że dla niektórych

Braille będzie działała z wszystkimi monitorami brajlowskimi, tylko nie wszyscy po prostu chcą z nimi odpowiednio tam współpracować, żeby na przykład różnego rodzaju skróty klawiszowe były ze sobą kompatybilne. Split Braille, czyli po prostu Braille podzielony. Bardzo ciekawa funkcja, mianowicie polegająca na tym, że na jednej linijce brajlowskiej będziemy mogli wyświetlać dwie różne informacje, dwa różne typy tych informacji. Tych trybów Split Braille'a będzie kilka. Ja teraz postaram się kilka słów o nich powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Nie będę się, pozwólcie, wdawał tu w jakieś bardzo szczegółowe opisy skrótów klawiszowych i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo obszerny dokument, który będzie podlinkowany w komentarzu. Będzie można sobie to wszystko przeczytać. Natomiast wydaje mi się, że tu przede wszystkim chodzi o to, żebyście mieli jakiś taki pogląd na to, co będzie można z tym zrobić. No i tak, no split, no to wiadomo, ten pierwszy tryb, który po prostu spowoduje, że będzie nasza linijka brajlowska zachowywała się tak, jak do tej pory, czyli po prostu nie będzie tego podzielonego tekstu. Natomiast teraz już zaczyna się fajnie, bo pierwszy tryb już taki, który pozwoli nam na wykorzystanie tego podziału, to będzie buffered text. Buffered text, czyli działać to ma mniej więcej w ten sposób, że na jednej części monitora brajlowskiego wyświetlamy po prostu aktualnie przeglądany tekst, który gdzieś tam sobie mamy w dowolnym oknie, natomiast w drugiej części tego monitora brajlowskiego będziemy mieć taki wirtualny bufor, do którego będziemy mogli załadować jakiś tekst. Będziemy mogli załadować na przykład jakiś akapit, jakiś fragment tekstu, albo po prostu cały dokument. Będzie taka możliwość, żeby to zrobić. Następna rzecz, annotations, czyli to dla tych wszystkich, którzy pracują w Wordzie i pracują często z różnego rodzaju komentarzami, przypisami i tego typu rzeczami, które no fajnie by było móc sobie również śledzić. I to równolegle najlepiej z tekstem, który właśnie w tym momencie czytamy. Taka opcja ma się pojawić, to będzie kolejny tryb. Na jednej części monitora brajlowskiego wyświetla nam się jakiś konkretny tekst, a jeżeli on ma przypis na przykład, albo jakiś komentarz, no to w tym momencie możemy, albo poprawkę na przykład, bo też można przecież w Wordzie tworzyć coś takiego jak poprawki do konkretnych fragmentów. No i jeżeli coś takiego mamy, to na jednej części wyświetla nam się ten tekst, a na przykład na drugiej części monitora wyświetla nam się albo ten komentarz, albo właśnie poprawka, albo coś, z czym moglibyśmy się chcieć zapoznać. Następna rzecz, attribute indicators, czyli po prostu typy, atrybuty tekstu. O tak właściwie powinienem powiedzieć. To dla tych wszystkich, którzy chcą sprawdzać na bieżąco, jak dany tekst jest sformatowany, czyli jakieś tam rozmiary czcionki, pogrubienie, pochylenie i tak dalej, i tak dalej. Znowu, pierwsza część monitora brajlowskiego to będzie tekst, natomiast na drugiej części będą się pojawiały po prostu informacje dotyczące formatowania tego tekstu. No to jest właśnie, myślę, że też całkiem fajna rzecz, jeżeli ktoś na przykład zajmuje się korektą. Speech history to znowu historia mowy. Jeżeli będziemy chcieli sięgnąć do historii, to będziemy mogli sobie też ją wyświetlić w drugiej części tego brajlowskiego monitora. Translation split to jest kolejny tryb, który będzie dostępny. To ja myślałem, powiem szczerze, że tak czytając opisy tych trybów, na dobry początek to stwierdziłem, a może być fajnie, bo może tu rzeczywiście będzie coś dla tłumaczy. No nie, to będzie raczej dla tych, którzy się Braille'a będą chcieli uczyć, a na przykład przede wszystkim, którzy będą chcieli się uczyć skrótów brajlowskich, bo w jednej części monitora będzie wyświetlany tekst na przykład no, takim tradycyjnym Braille'em napisany, tym tak zwanym integrałem, a na drugiej części monitora będzie wyświetlany tekst w skrótach. No zależy, którego tam stopnia i jakich, to będziemy sobie mogli ustawić. JOS Cursor
Też fajna rzecz, wyświetlamy sobie na przykład na jednej części monitora brajlowskiego to, co pokazuje

0: PC Cursor, na drugiej części to, co pokazuje JOS Cursor dla tych, którzy mają na przykład potrzebę, żeby sobie coś takiego śledzić. Więc ustawiamy sobie na przykład JOS Cursor w jakimś miejscu, które nie jest dostępne z poziomu PC Cursora, wrzucamy to sobie na przykład na prawą część linijki, na lewej mamy cały czas podgląd z tego, co PC Cursor nam pokazuje. Kolejny tryb window text, czyli tekst z okna. Tu znowu wyświetlamy sobie na jednej części tekst ze zdefiniowanego okienka, które na przykład chcemy śledzić, a jeżeli chcemy być jednocześnie w innej aplikacji, bo jest ona nam do czegoś potrzebna, no to po prostu wrzucamy ją sobie na drugą część linijki brajlowskiej. I to wszystkie tryby, takie główne, które będzie można zastosować we wszystkich programach, we wszystkich aplikacjach w Windowsie. Ale to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze kilka bardzo specyficznych trybów dla konkretnych aplikacji. Na przykład dla Excela. Tu dla Excela będziemy mieć no ten na pewno wiadomo, jeden standardowy tryb, gdzie będą odczytywane informacje dotyczące komórek. Następny będzie tryb, w którym na jednej części monitora wyświetlamy naszą aktywną komórkę, w której w danym momencie jesteśmy kursorem, natomiast na drugiej części będziemy mogli sobie wyświetlać informacje o jakiejś innej komórce, która nam, komórce lub komórkach, które będziemy chcieli monitorować, bo na przykład wpisujemy coś do jednej, powiedzmy komórki, w drugiej komórce dzieje się jakiś wynik, który w danym momencie chcemy też śledzić, jak wyglądają na przykład jakieś obliczenia. No to może być całkiem przydatne. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, aktywny widok w pierwszej komórce i informacje dotyczące kolumn i wierszy w drugiej. To powiem szczerze, do końca nie wiem, o co tutaj może chodzić. Może wy macie jakiś pomysł? Row and column totals. Tak.
1: Sumy kolumn.
0: Sumy, czyli tak, czyli to będzie, ale to ciekawe, bo to w sumie no można by było sobie w zasadzie za pomocą tego pierwszego trybu na przykład sumować sobie i monitorować to, no ale może chcą to ułatwić, więc być może właśnie o to tu będzie chodziło. Na przykład będziemy mieć też możliwość wyświetlania różnego rodzaju informacji dotyczących tytułów i formuł w jednej części, w drugiej części takiego wyniku rzeczywiście i tego, co tam się dzieje z daną komórką. No to też może być całkiem przydatną opcją. I teraz następna rzecz to będzie dla Outlooka. Dla Outlooka mamy tryb, za pomocą którego będziemy mogli sobie naszą linijkę brajlowską podzielić i na jednej części wyświetlać wiadomość, podgląd danej wiadomości, a na drugiej części będziemy sobie mogli wyświetlać listę wiadomości. No być może komuś też to na coś się przyda. Kolejny tryb to coś dla PowerPointa i to dla tych wszystkich, którzy prowadzą prezentacje. Notatki prelegenta tak zwane będzie sobie można wyświetlić na jednej części monitora, na drugiej części natomiast tekst właściwy prezentacji. Super sprawa. Kolejna rzecz to będzie tryb dla Teamsów. W Teamsach będzie można sobie przeglądać historię wiadomości podczas pisania nowej wiadomości. Jeżeli zatem na przykład piszemy i chcemy sobie sprawdzić, co tam ktoś kiedyś wcześniej pisał na jakiś temat, no to będzie można sobie spokojnie do tego wrócić, nie wychodząc z trybu edycji wiadomości. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze tryby. Oczywiście zachęcają też do tego, żeby zgłaszać różne błędy, żeby testować, żeby sprawdzać, więc jeżeli jesteście regularnymi użytkownikami JOS-a, to jak najbardziej warto z tego korzystać. Oprócz tego będzie też wsparcie dla biblioteki Mathcad, więc to NVDA, jak dobrze pamiętam, to już ma wsparcie do tego, a JOS teraz też to wsparcie dostanie. Tu też będą skrypty, aktualizacje skryptów, na przykład już sobie tu przeglądam do czego na przykład będą te skrypty. Zdaje się, że na przykład coś z Discordem ma zostać poprawione, ale też i do innych różnych narzędzi, z których na co dzień korzystamy, też te skrypty będą poprawiane. Więc to najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o JOS-a. No co do tych rzeczy powiększających, to ciężko mi tu powiedzieć, ale też będzie kilka różnych poprawek, na przykład związanych z wskaźnikami myszy chociażby. To też gdzieś tam wyczytałem. Natomiast no faktycznie ta rzecz związana z podziałem tej linijki brajlowskiej. Jeszcze właśnie, jak ten podział będzie wyglądał? Będą dwie pionowe linie wyświetlone, więc pewnie jakieś po prostu punkty, jeden sześciopunkt, jedna komórka brajlowska, tak mi się wydaje, że zostanie użyta po prostu, rozdzielająca tę lewą część od prawej części linijki brajlowskiej i tak zostanie to po prostu oddzielone. No, fajna sprawa, oby NVDA też się czegoś takiego doczekało.
1: Jeszcze może tak w ramach uzupełnienia też, jeśli chodzi o tę funkcję z Braille'em, to mi się bardzo podoba. Tam jedna rzecz, która była powiedziana, myślę, o której warto wspomnieć, przynajmniej jeśli chodzi o ten pierwszy tryb z buforowanym tekstem, że tam będzie się nawet dało ten tekst z tego drugiego bufora zaznaczać i kopiować sobie, więc to też fajne. Jeśli chodzi o te skrypty, to tam zostało wprowadzone coś takiego, że Freedom Scientific będzie mogło, oprócz samego JOS'a, wypuszczać po cichu aktualizacje skryptów do konkretnych aplikacji. Więc gdyby była sytuacja, no bo na przykład teraz no przecież Office czy sam Windows się aktualizuje sam bardzo często i może być coś się popsuje, coś przestanie być czytane, no to wcześniej musieliśmy czekać na to, na następny cykl wydawniczy, a nowe wersje, no tak co miesiąc, co dwa wychodzą generalnie, no to teraz Freedom będzie mógł takie hotfixy tak zwane, jakieś patche szybkie, awaryjne wypuszczać samych skryptów do konkretnych aplikacji bez aktualizowania samego JOS-a i...
0: Zastanawiam się, czy będziemy o tym powiadamiani, czy...
1: Na razie nie, tam było o to pytanie, powiedzieli, że na razie nie, ale może później. No myślę, że to byłby dobry pomysł.
0: W sumie fajnie by było wiedzieć, że coś tam się aktualizuje, tak. Nie?
1: Tylko tam jest napisane, żeby sobie wersję skryptów sprawdzać. No to tak średnio. Natomiast jest jeszcze jeden dodany skrót. Teraz nie przypomnę sobie, jaki to jest skrót do odbierania połączeń ze Skype'a, z Teamsów i z czegoś tam jeszcze, teraz nie pamiętam, więc taki też globalny skrót, żeby szybko sobie jakieś połączenie odebrać lub odrzucić. I na koniec jeszcze taka może bardziej ciekawostka, bo w tym samym czasie Freedom wypuściło konkurs, który w społeczności okazał się bardzo kontrowersyjny, bo najpierw było takie wielkie odliczenie, co to będzie, jeszcze było z takim tytuł tego jest Next Big Thing, czyli no następna duża jakaś nowość. Co się okazało? Freedom uruchomiło konkurs dostępny tylko dla anglosfery, można powiedzieć, bo to Stany, Wielka Brytania, Australia chyba i Irlandia, w którym to zainteresowane osoby, drużyny maksymalnie do 3 osób, muszą chyba do października wysłać 3-minutowe wideo, w którym mamy przedstawić jakąś ciekawą, nową funkcję, która ma być dodana do JOS'a lub ZoomTexta czy Fusion właśnie. No i tutaj właśnie no, są takie komentarze, tak osoby niewidome, co wideo, to chyba jakiś widzący marketingowiec wymyślił tą akcję, no tutaj inna kwestia, że tutaj te powiększalniki. No, ale pomysł jest krytykowany, no właśnie między innymi przez ten aspekt wideo, już tutaj różne ludzie mają opinie na ten temat, to jedna kwestia. No, nagrody są fajne, bo tam można wygrać 5 lat licencji dla JOS'a i karty podarunkowe do $1000 na Amazona, no ale niestety my w tym nie weźmiemy udziału, no ale to tak przy okazji właśnie też coś takiego się w międzyczasie odbywa.
0: I co do tego skrótu, Piotrze, o którym mówiłeś, to Alt Windows C. Właśnie gdzieś tu znalazłem. To ma być to nowe okno do zarządzania połączeniami.
2: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do kolejnego newsa. Znowu tutaj notatki nam podpowiadają zestaw newsów, czyli nowości w grach.
1: Dokładnie, tutaj nie będzie dużo, no bo jeśli chodzi o nowości brak, to staram się na bieżąco właśnie informować o tym, co się dzieje, natomiast mimo wszystko zawsze jakieś nowości się pojawią, no bo jak to zwykle był koniec miesiąca, a jak to z końcem miesiąca, no to pora na kolejny biletyn Audio Games, no i tutaj generalnie nadążaliśmy na tym na bieżąco, ale jeśli chodzi o nowości, tutaj jedna nowość, która pojawiła się w samym newsletterze, to jest gra, która przeglądarkowa, która się nazywa Random Ball Pit Maze Challenge. To jest gra, w której jesteśmy w takiej, nazwijmy to salą miękką, przynajmniej w szkole w Wrocławiu to się tak nazywało, takiej właśnie szkoła, gdzie mieliśmy basen z kuleczkami i tam takie właśnie, taki powiedzmy plac zabaw wewnątrz. No i gdzieś w tym miejscu taka gra, nie wiem, typu otchłań gdzieś Interactive Fiction, gdzie wpisujemy polecenia i poruszamy postacią, żeby jakiś cel wykonać. Tam musimy jakieś przedmioty znaleźć, zanim znajdą to w inne dzieci, z którymi tam akurat jesteśmy w tym miejscu. No i jest takie właśnie coś, gramy sobie w to w przeglądarce, więc tutaj można grać na każdym urządzeniu. Oczywiście gra po angielsku. To jest jedna nowość, a druga nowość to nowa gra skill do asystenta Amazona. Nie będę wywoływał po imieniu, żeby tutaj komuś nie włączyć tego asystenta. Skill nazywa się Minigames, no i zawiera w sobie no, 20 różnych takich minigierek, zarówno pamięciowych, jak i zręcznościowych. Wszystko gramy oczywiście głosem. Całkiem fajny koncept. Tutaj użytkownik, który to znalazł na forum, porównał do Crazy Party, więc no myślę bardzo fajnej gry, więc jeśli ktoś ma głośnik tej firmy Amazon albo sobie aplikację ściągnął na komputer lub telefon, bo można, no to myślę, że warto sobie to sprawdzić. Jeszcze może, jeśli chodzi o nowości, zanim przejdziemy do tego, co się zaktualizowało, to powiem jeszcze o jeszcze jednej grze, która ukazała się wczoraj, a więc już jakiś czas po tym miesięcznym zestawieniu, a mianowicie gra się nazywa Skateboarder Pro. I co w tej grze robimy? No można się domyślić, że jedziemy sobie na deskorolce, jedziemy sobie po podwórku szkolnym, bo nasi znajomi nam dali zakład, że nie damy rady przejechać tego całego podwórka, które jest wypełnione dziurami, które musimy przeskakiwać. No i to jest cały koncept, taka gra zręcznościowa, po prostu jedziemy sobie do przodu, no i musimy te dziury przeskakiwać. W międzyczasie też będziemy coraz głośniej słyszeć okrzyki naszych kolegów, którzy no, zamiast nas kibicować, nam będą nie pomagać i właśnie krzyczeć coraz głośniej, żeby nam było trudniej usłyszeć, gdzie te dziury są, więc to jest taka prosta gra. A jeśli chodzi o to, co się zaktualizowało, no to na przykład gra Wave of the Undead. To jest taka gra, w której walczymy przeciwko zombie. Tam musimy układać różne zabezpieczenia, różne bronie, zanim ci zombie nadejdą. Dostała dosyć dużą aktualizację, w której pojawiła się cała kampania, taka fabuła jednoosobowa, która jest 20 misji. No i właśnie jest jakaś fabuła, którą teraz można przejść, więc w międzyczasie też pojawiły się nowe funkcje, zmiany w balansie gry, więc to powinna być tak rozgrywka bardziej taka bardziej zoptymalizowana. No i to jest to. Oczywiście o Hearthstone'ie już mówiliśmy, ale na przykład jak zwykle jest dużo aktualizacji w różnych modach, no i na przykład w modzie Classic Six Dragons były dwie aktualizacje w sierpniu, które dodały jakieś nowe lokacje, do których możemy dojść, oraz nową klasę postaci, klasę czarownika. No i też zmiany w systemie tworzenia własnych przedmiotów. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się u nas pojawia, poprawiła zmian, dodała całkiem nowy system tatuaży, więc naszym towarzyszką właściwie, bo tam w tej grze głównie gdzieś z dziewczynami mamy do czynienia, z tego co pamiętam, możemy dawać tatuaże i tam bardzo je personalizować, no i też są poprawki w błędach, no i w gramatyce gry. Kolejny mod, który się zaktualizował, to jest Aerion Mood i w nim mamy nowe obszary, mamy listę osób, które zabiły najwięcej potworów, nowe misje, nowe osiągnięcia, no i jakieś inne poprawki. W Alter Aeonie, czyli kolejny mod, tutaj też zmiany w różnych umiejętnościach i broniach. I na koniec coś dla użytkowników Androida, bo jest sobie taka gra Beach Life, to jest gra, która zresztą też jest dostępna na iPhone'ie i to jest gra, w której no, żyjemy sobie życie. Tam możemy zrobić dosłownie wszystko, generalnie dostajemy różne zadania i podejmujemy decyzje, możemy właśnie znaleźć sobie pracę lub nie, no, nasze życie, możemy sobie znaleźć partnera, partnerkę, możemy mieć dzieci, możemy mieć zwierzaki, albo możemy gdzieś pójść, kraść i zostać przestępcą, no w tej grze jest tam kilka tysięcy różnych wydarzeń, w których możemy brać udział. No i ta gra już jakiś czas była dostępna na iPhone'ie. Ona była na początku fajnie dostępna, a potem stała się niedostępna, bo została przepisana w silniku Unity, no ale przez to, że dużo społeczności prosiło autorów o dostępność, no to dodali tą dostępność, używając tego w tej wtyczki czytnika ekranu do Unity, no i na iPhone'ie to działało, można sobie było tym skrótem stuknięcia trzema palcami włączyć tą dostępność, no a na Androidzie jakiś czas tego nie było, natomiast teraz okazało się, że ta dostępność na Androidzie też się pojawiła, z tym, że będziemy potrzebować do jej włączenia osoby widzącej niestety. Ten skrót, o którym właśnie wspomniałem, działa na iPhone'ie, ale na Androidzie niestety nie działa, nawet jeśli uśpimy czytnik ekranu. Z tego co wiem, też tam z OCR-em ludzie próbowali w komentarze, ale to też nie zadziałało, no ale jak mamy osobę widzącą, która nam pomoże wejść do ustawień i w sekcji dostępność sobie tego, ten czytnik ekranu Unity włączyć, no to już później możemy sobie spokojnie w tą grę grać, więc jeśli was takie, tego typu gry interesują, no to jeśli macie właśnie w Androida, to też można się tym zainteresować. No i to wszystko w świecie gier w tym tygodniu.
0: Tymczasem mamy kolejny komentarz. To jest właściwie pytanie od słuchacza Grzegorza. Cześć wam, mam pytanie. Czy znacie kamerę sportową, której parametry można byłoby ustawić z aplikacji? Ważne, żeby aplikacja była dostępna choćby w miarę z talkbackiem czy voiceoverem. Chodzi mi o to, że biorę udział w wydarzeniach takich jak Marsz Równości czy Kwesta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj nagrywanie telefonem byłoby niewygodne, a kamera to tylko naciskasz przycisk i nagrywasz. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł?
1: Kurczę, no temat jakiś czas temu się pojawił, pamiętam, bo chyba o GoPro i no właśnie tego typu urządzeniach rozmawialiśmy, ale nikt z nas chyba nie testował tego typu sprzętu niestety.
0: A może kiedyś ktoś nam coś podpowie, może ktoś coś będzie
1: macie pomysł,
0: wiedział.
1: Śmiało tak. Piszcie, tak.
0: Piszcie zarówno teraz jeszcze w trakcie audycji, jak i w komentarzach pod programem, kiedy on się pojawi na naszej stronie tyflopodcast.net. Tymczasem odbierzmy połączenie od naszego słuchacza Patryka. Jak jesteśmy akurat w temacie gier, to coś czuję, że właśnie w tej kwestii Patryk do nas dzwoni i coś jeszcze nam może dopowie albo o coś zapyta. Patryku, słuchamy.
3: Witam i chciałem powiedzieć 200 lat, niech żyją nam albo jeszcze i dłużej.
0: No zobaczymy, do czego technologia nas doprowadzi. To wiesz, jak tak to się wszystko będzie rozwijać też i jeżeli chodzi o te biotechnologie, to kto wie?
3: Nasz strach. Ale jesteście jak zwykle bezkonkurencyjni i uwielbiam was słuchać, a w szczególności to uwielbiam z wami rozmawiać. I właśnie też stwierdziłem, że mam o czym, bo tutaj jeszcze się chciałem odnieść, Piotrze, do tematu gier, bo nie powiedzieć o jednej grze, która się ukazała pod koniec zeszłego tygodnia. Nie było o niej w Tyflo Przeglądzie, to znaczy była jako demo o Pocket Bravery. Tak się nazywa, tak? O tej
1: Tak. Nie tak. Mówiłem, bo tam wiem, że nie wszystko jest tak dostępne, jakby mogło być. Dlatego też nie było tego w zestawieniu Audio Games.
3: Tak. Natomiast jest... Znaczy generalnie takie rzeczy typowo bijatykowe, jak gdzieś tam właśnie te wszystkie paski zdrowia i tak dalej są dostępne. Jest problem ze story mode'em, bo voice acting chyba jest po portugalsku, a tekst jest, trzeba OCR-ować. To są jedyne rzeczy, które jeszcze nie są dostępne, natomiast z tego co wiem, autorzy podobno mają to na uwadze i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale ta gra jest. Można sobie kupić. I jeszcze taka rzecz, gra War Sim, o której wspominałem, jest 20% chyba, teraz jest obniżona cena, bo tam War Sim obchodzi teraz jakieś coś i coś tam nowego wprowadza. Więc chyba przez tydzień jest obniżka, czy 20%, czy 40%, teraz nie pamiętam dokładnie, bo to w zasadzie mi się przewinęło gdzieś tam na Audio Gamesach też. Jakbyś mógł, Piotrze, tam zobaczyć na General, może im ewentualnie poprawić, bo ten gościu o tym pisał.
1: To jakaś chyba duża aktualizacja się pojawiła, coś, tak jak mówisz, jeszcze będę musiał też właśnie temat zgłębić na pewno.
3: Natomiast chciałem tutaj powiedzieć o World of Warcraft, które się dawno nie pojawiało, a trochę trzeba o tym World of Warcraft nieco powiedzieć. Pierwsze zacznę może od World of Warcraft Classic, bo dlaczego? Bo nie samym klasikiem człowiek żyje. Ale zacznę od World of Warcraft Classic, od SKU, od Squadron, bo nie wiem, czy o tym mówiliście, czy nie, ale Squadron ma dwie wersje. Jest wersja dla klasika Wrath of the Lich King i wersja dla klasika Vanilla, który też nazywa się Classic Era. Classic Era. I teraz generalnie z czym to się je i czym w zasadzie to drugie się różni. Classic Era, bo generalnie World of Warcraft można pobrać, są trzy wersje World of Warcraft generalnie. Jest World of Warcraft Classic, World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King i World of Warcraft Retail. Ten World of Warcraft Classic bez tego dopisku Wrath of the Lich King to tak naprawdę jest World of Warcraft Vanilla, czyli ten stary taki World of Warcraft Classic bez tego Wrath of the Lich King, czyli do 60 poziomu bodajże jest content. I ostatnio właśnie ten addon postanowił się zaktualizować. Dlaczego? Skąd to się wzięło? A mianowicie stąd, że w tym klasiku pojawia się tryb hardcore mode. Czyli to jest taki bardzo hardkorowy mode, że sobie zakładamy postać i tą postacią pniemy się do góry, aż nie zginiemy. Jak zginiemy, to w tym momencie sorry, mamy problem, zaczynamy postać od nowa, musimy zakładać. I to jest ten hardcore mode. On w ogóle się wziął z tego, że jakiś mod powstał wcześniej do klasika i Blizzardowi na tyle się to spodobało, że Blizzard postanowił to wdrożyć do właśnie zwykłej wanilii, do zwykłego klasika. Ale jak powiedziałem, nie samym klasikiem żyje człowiek, bo osoby niewidome mogą grać w World of Warcraft Retail. I dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że World of Warcraft Retail jest możliwy do zagrania bez abonamentu do 20 poziomu. Można 20 poziom sobie wbić bez płacenia, bez abonamentu, dzięki dodatkowi Blind Slash, który to przestał się rozwijać do klasika, a zaczął bardzo prężnie rozwijać się na właśnie Retaila i pełni funkcję nawigatora, czyli czymś, co jest skół, czyli trakowanie zadań, trakowanie questów. Oczywiście nie tylko ten dodatek jest potrzebny, ale jest Discord Blind Slasha i sam deweloper Blind Slasha zresztą pomaga bardzo. Miałem okazję z tym człowiekiem rozmawiać, także i można łatwo znaleźć na Audio Gamesach chociażby link do Discorda Blind Slash i można w Retaila sobie zagrać do 20 poziomu bez abonamentu. Także jeżeli ktoś chce sobie bardziej mieć postawione na fabułę, bo jednak World of Warcraft Retail stawia bardziej na taką fabułę niż na questowanie, tu jest więcej fabuły i w ogóle więcej tego wszystkiego, no to jak najbardziej Retail i w ogóle dodatki do tego Retaila typu, co mnie bardzo cieszy, Dragonflight, w którego zawsze chciałem pograć i Battle of Azeroth plus jeszcze tam jeden dodatek, są omapowane w całości, bo tu też jest podobnie jak w Skórze, są mapy robione przez społeczność. No właśnie Dragonflight, Battle of Azeroth mają te mapy zrobione, z tego co wiem. I nawet ponoć jakieś dungeony można po niewidomemu robić z tego, bo podobno Skór jakoś Blind Slash inaczej jakoś się tam komunikuje z tymi dungeonami i ponoć jakiś dungeon jesteśmy w sobie w stanie zrobić sami. Nie wiem na ile to jest prawda. Nie grałem jeszcze. Wiem, że się da. Także polecam. A teraz już przejdę sobie łagodnie z gier do jeszcze, jeśli mogę. Mogę? Słuchać mnie?
0: Oczywiście, słychać cię,
1: Oczywiście.
0: słuchamy cię z uwagą.
3: No to chciałem pochwalić się z wami wrażeniami właśnie z Be My Eyes i w zasadzie tej sztucznej inteligencji. A chciałem powiedzieć o rzeczy, która może dla wielu z was, no może jest oczywista, dla wielu osób nie jest, bo jak wejdziemy w aplikację i nawet jak czytamy tego maila, gdzie tam jest napisane, jak tego używać, tam pisze, no wejdź do aplikacji, zrób zdjęcie. I sobie myślałem, mogę zrobić zdjęcie, ale czy ja mogę zrobić, mu przesłać zdjęcie spoza, bez robienia zdjęć, jak mam na przykład w albumie? Można.
0: Tak, jak najbardziej.
3: Jak najbardziej. Niestety, jakie są moje wrażenia? Jestem zadowolony, ale niestety nie wiem jak wam, ale mnie nie udało się zmusić tego AI, żeby mi czytało opisy po polsku.
0: No, na samym początku oczywiście on tego nie będzie robił. Natomiast jak napiszesz do niego, napisz po polsku, po prostu, no to zadziała.
3: A to ciekawe, bo mi nie zadziałało, tylko mnie grzecznie wywaliło z apki.
0: A to ciekawe, to u mnie właśnie to działa i podawałem to w poprzedniej audycji jako remedium. Oczywiście mam nadzieję, że tymczasowe na to, natomiast no niestety tak to trzeba robić. Zresztą też w ogóle szkoda, wielka szkoda, że Be My Eyes nie wspiera wklejania zdjęć. Ja już nawet, okej, nie mówię o udostępnianiu danej fotki gdzieś tam powiedzmy z Facebooka, bo to czasem działa, czasem nie działa, to już zauważyłem. Czasem zdjęcie z Facebooka da się wyeksportować, ale czasem nie. Natomiast to działa zazwyczaj, to działa kopiowanie zdjęcia i działa zapis w bibliotece danego zdjęcia z Facebooka. No i teraz zapisane zdjęcie można rozpoznać, ale ja bym bardzo chciał móc wkleić wiadomość do Be My Eyesa jakieś zdjęcie, no i po prostu, żeby on mi to opisał, to zdjęcie, które mu wkleiłem, żeby po prostu tak metoda kopiuj wklej zechciała działać, a niestety nie działa.
3: No, natomiast właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że no niestety moje zdjęcia jakby z Facebooka tam bardzo ładnie opisywał, natomiast chciałem właśnie a propos jeszcze World of Warcraft, chciałem, żeby opisał jak wygląda Murloc. To jest taka postać, taki stwór w World of Warcraft, który tak śmiesznie robi tak o, jest taka ryba. No, Murloc po prostu i chciałem się dowiedzieć, jak ten Murloc wygląda, żeby mi spróbował opisać ten Be My Eyes. So, ściągnąłem zdjęcie tego Murloca. Faktycznie był to Murloc, bo się tam pytałem kilku osób, no to wrzuciłem to zdjęcie tego Murloca i się zapytałem, no to zdziwiłem się, jak Be My Eyes mi odpowiedział, że to jest hipopotam. Skoro wiemy, że Murloc to jest taka ryba. No, a u niego to był hipopotam i niestety dalej tak twierdzi. Nie wiem, co mu się nie spodobało, ale no cóż, nie dowiedziałem się niestety, jak Murloc wygląda. Może się jeszcze będę próbował. Może z innymi zdjęciami. Natomiast jeszcze chciałem dać taką, a propos YouTube'a chciałem powiedzieć, bo w YouTube'ie się ostatnia aktualizacja sprowadziła bardzo fajną rzecz. Teraz na tym panelu wideo, jak mamy panel odtwarzacz wideo, to jest odtwarzacz wideo, przycisk nagłówek. czytam nagłówek, przycisk, wszystko jedno. Jest to po prostu przycisk. I stwierdziłem sobie, dobra, kliknę w ten przycisk, co się stanie. I dzieje się bardzo fajna rzecz, ponieważ po kliknięciu w ten przycisk, czy w ten panel wideo, zwijają się jakby te przyciski na górze typu zwiń film, auto odtwarzanie, tam odtwarzań, przewiń w lewo, przewiń w prawo, a co nam zostaje? Jak zrobimy sobie flick w prawo, zostaje nam ten taki suwak, którym możemy przewijać film i zaraz po prawej stronie trafiamy na bezpośrednio, tam gdzie mamy opis. Bardzo mamy szybko, jeśli sobie przejdziemy do nagłówka, możemy bardzo szybko sobie przejść do komentarzy, do opisu filmu albo do czatu. Jeżeli mamy coś na żywo i chcemy bardzo szybko sobie przejść do czatu, na przykład czytam do komentarzy, przeczytać czy opis, klikamy sobie właśnie w ten panel górny na górze, panel wideo, ten przycisk, zwija się nam cała ta górna otoczka, to takie z tymi przyciskami i zaraz za suwakiem mamy opis i mamy komentarze. Bardzo szybciutko możemy sobie do tego dojść. To jest niedawna aktualizacja YouTube'a. Myślę, że większość z was już to powinien mieć.
0: No to rzeczywiście YouTube'em... fajne.
1: Fajnie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tym YouTube'em to jest, nie wiem, krok w przód, dwa kroki w tył, tak? No bo z jednej strony mamy to, a z drugiej strony, kiedy przeglądamy sobie na przykład wyniki wyszukiwania, czy nawet naszą stronę główną, to tam, kiedy kiedyś filmy były pod jednym kliknięciem, tak, teraz są teraz rozbite na trzy albo cztery elementy, a te shorty, no to też tak, kiedyś mieliśmy jeden flick, to był jeden short, tam ewentualnie mogliśmy sobie po prostu przewinąć ekran, no to teraz przycisk tak, więcej akcji, który kiedyś był czynnością, też jest właśnie po prostu przyciskiem.
3: I w ogóle on skacze po tym i trzeba scrollować.
1: Tak.
3: No to tak pusza ten serial, jak komuś źle działa YouTube, to należy sobie obejrzeć filmy o kotach. Wtedy okay. Będzie powinno działać, bo oni tak robią z każdej aktualizacji.
0: Naprawiają
3: na
0: błędy i oglądają więcej filmów o kotach, to prawda. Patryku, natomiast ja w międzyczasie zapytałem sztuczną inteligencję w postaci czata GPT, na którym to bazuje przecież Be My Eyes, jak wygląda Murlock. I wyobraź sobie, że w wersji tekstowej, no to on jak najbardziej jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo napisał mi tak. Murlock to fikcyjna istota występująca w popularnej grze komputerowej World of Warcraft, stworzonej przez Blizzard Entertainment. Jest to jedna z ras, która zamieszkuje świat gry. Oto opis wyglądu Murlocka. Murlocki są niewielkimi humanoidami, zwykle mierzącymi od 90 do 120 cm wzrostu. Ich ciało jest pokryte łuskami o różnych kolorach, takich jak niebieski, zielony, fioletowy czy czerwony. Mają charakterystyczne, szeroko otwierające się paszcze z ostrymi zębami. Ich uszy są spiczaste, a oczy przeważnie żółte lub czerwone. Murloki mają również krótkie kończyny z błonami między palcami, co czyni je dobrymi pływakami. Murloki znane są z wydawania charakterystycznych dźwięków,
3: tak,
0: w tym chrypiących, bulgoczących odgłosów, które stały się rozpoznawalne w świecie gry. No i tak dalej, że tu jeszcze murloki w świecie gry World of Warcraft przedstawiane są jako agresywne stworzenia, często atakują graczy lub na przykład są też często spotykane nad brzegami wód i w okolicach bagien, co podkreśla ich zdolność do pływania. Więc tak to właśnie wygląda. No ja ciekawe, dlaczego on tego po prostu nie potrafił zinterpretować z tego zdjęcia. Bo on
3: może
0: wie, jak wygląda Murlock.
3: Nie tak. Może coś było z tym zdjęciem nie tak.
0: A być może też stało się tak, że na przykład ten pyszczek tego Murlocka został zasłonięty ze względów prywatnościowych i mu to już jakoś tam to
3: być może,
0: rozmykło.
3: No.
1: Kto wie, bo ja tutaj właśnie a propos tego wątku Mikołaja z Macedonii, ktoś właśnie odpisał, że to nawet też właśnie zamazuje twarze zwierząt. Tutaj ktoś narzekał,
0: tak,
1: że jego psa
0: tak.
1: przewodnika zamazało. Więc...
0: Tak, psów, kotów, tak, twarz kota została zamazana ze względu na jego prywatność. Taki komunikat gdzieś kiedyś był, więc no zdarza się.
3: No tak, i po prostu myślę, że on se lubi zgadywać czasami, a może to hipopotam, a może to co tam wszystko mu jedno. Także z tym faktycznie trzeba uważać. Dobrze. Właśnie sobie jeszcze przypomniałem o czymś, a mianowicie, nie wiem, czy ty, Piotrze, słyszałeś o Adventure to Fate. Się zbliża nowa część. Nie wiem, czy miałeś okazję na ten temat czytać, czyli taki RPG na iOS-a wkracza w fazy beta testów.
1: No to szybko się rozwija, bo widziałem wątek, że tak, że autor coś zaczął pracę, ale no to fajnie, że to już w takim stadium to jest, okej. Okay,
3: no to... No, 3 miesiące w zasadzie gościu szybko nad tym pracuje. No tak. Będę miał okazję to testować, także nie wiem. Także nam się szykuje coś bardzo fajnego, a wiem, że to wyjdzie niedługo.
1: Są bardzo fajne, dostępne RPG z turowym systemem walki. Tam jest bardzo dużo rzeczy do odblokowania w tych grach, bo to jest chyba trzecia część, jeśli dobrze liczę.
3: Czwarta, bo, czwarta? Bo dwie były takie chodzone, a dwie arenowe. Znaczy jedna arenowa, czy to dwie już areny?
1: No to byłaby piąta w takim razie. No.
3: Któraś na pewno z tego tam trochę wyszło. Ale że autor bardzo lubi dostępność i dba o nią. No. A jeszcze się chciałem wam pochwalić, że niedługo dostanę mojego nowego laptopa z aktywnego samorządu Lenovo, także myślę, że może w przyszłym tyflo przeglądzie będę mógł coś powiedzieć o nim więcej, o tym laptopie, a jak nie o laptopie samym, to na pewno będę testować nowości w grach, które się będą pojawiać niedługo, bo nowy sprzęt, więc nareszcie będę miał możliwość też podzielenia się z wami swoimi odczuciami.
0: No to Patryku, udanych testów życzymy, dzięki za telefon i miłego wieczoru.
3: Dziękuję wam też.
2: To w takim razie stary dosyć, na temat starego rozwiązania, bo w latach 70. okazało się, że powstał telewizor, który został stworzony z myślą na temat osób niewidomych.
0: Tak, i ja powiem szczerze, naprawdę zastanawiam się, dlaczego ktoś, i tu puszczam oko do tyflofirm polskich i zagranicznych, bo może i ktoś tam gdzieś ze świata nas słucha, zastanawiam się, dlaczego ktoś nie wpadł na pomysł, żeby coś takiego stworzyć dziś. Podejrzewam, że byłoby to znacznie tańsze, a część osób niewidomych na pewno z uśmiechem i z radością przywitałaby takie rozwiązanie, chociażby w jakichś takich przenośnych odtwarzaczach, bo wy sobie myślicie, telewizor dla niewidomych, to, że to był jakiś specjalny sprzęt, który na przykład, no nie wiem, pozwalał wyświetlać za pomocą wypukłych punktów to, co się dzieje na ekranie, że to jakoś dekodowało ten obraz telewizyjny. A guzik z pętelką to zostało stworzone jeszcze prościej, mianowicie to było urządzenie, które było produkowane przez firmę RCA. Na temat jego jest nagrany materiał na YouTubie. Możecie sobie tam posłuchać, jak ten sprzęt brzmi i co oferuje. No i co ciekawe, to był po prostu telewizor bez ekranu. Producent i tak założył, że no przecież niewidomy nie będzie oglądał tego, co dzieje się na ekranie, więc no, z tego ekranu można zrezygnować, ale jak najbardziej niewidomy sobie przecież tego dźwięku posłucha. No i co my tam mieliśmy? Potrafił odbierać to, co jest nadawane na pasmach VHF i UHF. Niestety na skutek tego, no w dzisiejszych czasach jest już sprzętem do tego przynajmniej bezużytecznym, natomiast jeszcze gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych od czasu do czasu na tym paśmie ponoć coś można złapać, nie są to jakieś żadne oficjalne transmisje, ale czasem się coś udaje, więc w ten sposób zostało nagrane to demo. Kiedyś oczywiście jeszcze kilka lat temu nadawały tam po prostu stacje telewizyjne i można było sobie skanować pasmo i to oglądać, no, tego słuchać, bo tu nawet oglądać nie było czego. Oprócz tego miał tuner pozwalający na odsłuch w paśmie AM i FM. Były różne funkcje związane chociażby z dostrajaniem tego odbiornika, można było sobie podpiąć antenę z tyłu odpowiednią, żeby można było jakiś konkretny typ tej transmisji lepiej odbierać. Natomiast oprócz tego, no, skoro to sprzęt dla niewidomych, to miał także różnego rodzaju oznaczenia w Braille'u. Zarówno jeżeli chodzi o złącza, jak i o przyciski, no i też miał, z tego co zrozumiałem, w jakiś sposób dostępną skalę, dzięki czemu można było sobie za pomocą Braille'a też odczytywać częstotliwości, które aktualnie mijaliśmy. No, też całkiem fajne rozwiązanie. Ponoć wyglądem to przypominało bardziej radio niż telewizor. Zasilane było po prostu z sieci, no ale... Tak naprawdę to myślę, że tego typu sprzęt no spokojnie mógłby znaleźć zastosowanie w dzisiejszych czasach, bo przecież te odbiorniki, tunery cyfrowe są naprawdę coraz to powszechniejsze. Za kilkadziesiąt złotych można sobie kupić taki sprzęt w wielkości pendrive'a, który pozwala nam na odbiór takich stacji telewizyjnych i radiowych, czy to DVB-T, czy DAB+, chociażby, no czy jeszcze gdzieś tam zwykłych stacji FM. Są programy do tego, więc gdyby coś takiego wrzucić do jakiegoś urządzenia, tak powiem szczerze, mi się najbardziej to z Orionem skojarzyło. Jakby do Oriona na przykład coś takiego dodać i pozwolić na odtwarzanie za pomocą audio, po prostu audio programów telewizyjnych, których przecież mamy teraz coraz więcej. Mamy audiodeskrypcję na dodatkowych ścieżkach, więc naprawdę myślę, że coś takiego mogłoby być przynajmniej przez część niewidomych użytkowników jak najbardziej powitane z entuzjazmem. A dzięki temu, że no to już nie wyświetlamy też obrazu, to może nawet i na jakieś działanie bateryjne można by tu sobie pozwolić, działanie z akumulatora, nie z sieci, no bo tamten telewizor wtedy działał, z tego co zrozumiałem, nagranie z YouTube'a tylko z sieci.
2: To teraz o czymś, co nazywa się Doubler 2, bo powstaje o tym, powstaje dostępność do tego czegoś. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, ale Piotrek wie.
1: No i myślę, że możemy od tego zacząć. To jest bardzo ciekawe. Ja na początku domyślałem, że to było urządzenie, bo ja pierwsze się z tym stygnąłem, kiedy jeden z youtuberów, których obserwuję, który właśnie nagrywa materiały dotyczące muzyki, Andrew Wong, jeśli ktoś słucha muzyki elektronicznej, może kojarzycie, bardzo fajnie pokazuje, jak można taką właśnie muzykę elektroniczną, ale nie tylko, bo też dźwięki tworzyć, właśnie to pokazywał, tutaj producent się do niego zwrócił. To był mikrofon, który właściwie cały czas jest dostępny, który pozwalał nam po prostu dosłownie grać naszym głosem. Mogliśmy sobie w tej aplikacji, bo urządzenie miało też swoją aplikację, i mogliśmy w tej aplikacji zdecydować, co ma z tym głosem być robione. No bo oczywiście możemy zrobić tak, że to, co my zaśpiewamy, jest wysyłane jako MIDI, więc możemy sobie w tym sterować, nie wiem, pianino, jakiś syntezator, jakiś inny instrument. Możemy też modulacją naszego głosu też wysyłać jakieś różne sygnały, które mogą być interpretowane przez syntezatory. No tam też były tryby, czy chcemy autotune, czy nie, czy chcemy jakieś takie między nutami jakoś przeskakiwać. No i też jest tryb dla perkusistów, w którym po prostu poprzez wydawanie dźwięków typu w jakiegoś beatboxingu możemy właśnie też wysyłać różne sygnały, aby uaktywniać różne dźwięki perkusji. No i na początku to faktycznie było ograniczone tylko do tego ich mikrofonu, natomiast potem pojawiła się druga wersja tego oprogramowania, w której to, mimo to, że ich mikrofon jest cały czas gdzieś tam zalecany, to nie jest już wymagany i można sobie po prostu to tą aplikację ściągnąć i z dowolnym mikrofonem, tylko wiadomo, tutaj producent sugeruje, żeby to jednak było coś lepszego, co gdzieś nie zbiera też jakichś hałasów i tła, no ale można sobie dowolnym mikrofonem naszym głosem sterować różne instrumenty w naszej ulubionej aplikacji. Problem z tym, że niestety to rozwiązanie nie było dostępne. Tam na początku były jakieś plany, żeby coś tam było robione, natomiast tego tego co pamiętam, to wszystko stało się, to było jakoś przed pandemią, no a potem zaczęła się pandemia, no i firma miała tam później, straciła programistów i oficjalne prace nad dostępnością niestety jeszcze nie doszły do skutku, może kiedyś dojdą, natomiast jedna z osób, która ma zdolności programistyczne, stwierdziła, że coś postara się z tym zrobić, bo już właśnie wcześniej miała ten sprzęt zakupiony, no bo były prace na początku właśnie z producentem, no i stworzył nakładkę dostępnościową do tej aplikacji. No i ta aplikacja, ta nakładka właściwie pozwala nam wszystko właściwie z tym skonfigurować, natomiast jedna rzecz, która na razie nie jest skonfigurowana, to jest kreator konfiguracji audio. A więc co za tym idzie, jeśli mamy zakupiony ten mikrofon, i tutaj autor tego narzędzia zdaje sobie sprawę, że to ogranicza może zasięg tego na razie, no to nie ma problemu, możemy sobie ten mikrofon, właśnie doubler oficjalny, podłączyć i wtedy nie musimy tej konfiguracji przechodzić, to po prostu działa. I wtedy możemy sobie to narzędzie, które jest darmowe, ściągnąć, to jest oczywiście na system Windows. Aplikacja działa z każdym edytorem dźwięku, bo to nie jest, z tego co pamiętam, wtyczka, to jest po prostu aplikacja, która gdzieś tam wirtualny port MIDI bodajże otwiera w systemie. No to możemy sobie to narzędzie ściągnąć i po prostu korzystać z tego. Natomiast jeśli dostaniemy pomoc osoby widzącej, żeby ten wstępny kreator przejść, to teoretycznie później już możemy sobie z tego narzędzia korzystać i wtedy już sobie wszystkie pozostałe rzeczy skonfigurować. To jest jedna rzecz. No a druga, to autor obiecuje, że będą aktualizacje i za jakiś czas też ten kreator konfiguracji dźwięku przy każdym mikrofonie powinien być dostępny, no a wtedy to już każdy, kto może chciałby tworzyć muzykę, potrafi śpiewać, ale może nie potrafi tak dobrze grać na klawiszach na przykład, a może po prostu z jakiegoś innego powodu chce sterować syntezatorami swoim głosem, no to będzie mógł w bardzo przyjemny, łatwy sposób to zrobić.
0: Na przykład osoby z problemami jakimiś manualnymi, tak sobie myślę.
1: No właśnie.
0: Oj, w tym momencie się pojawił problem.
1: Problemy techniczne.
0: Nie wiem,
1: tak,
0: czy manualny,
1: tak.
0: Czy problem z kablem.
1: To był problem Tomka. Z kablem, tak.
0: Tak, zdecydowanie problem u Tomka z kablem. Mamy pytanie od użytkownika, który się podpisał jako MM. Witajcie, a propos gier, znacie jakieś dostępne gry na iOS lub Android, w które można grać we dwie osoby? Ja osobiście znam Quiz Planet i Trivia Crack.
1: Jest tego trochę, jest na przykład Dice World, w którym mamy różne gry w kości. No właśnie, jest ten Quiz Planet, jest chyba Quizvanie, tak? Ono chyba jest dostępne generalnie, tak? Ja akurat ostatnio się nie bawiłem, ale tam chyba z tego co wiem, to jest dostępne. Jest na iOSie na przykład taka gra, ona chyba jeszcze jest cały czas w App Store dostępna, Lost Cities. Wiem, że jest jakiś fajnie dostępny na iPhone'ie też Wisielec. Swojego czasu Piotr Witek pokazywał na swoim kanale na YouTubie i też tam był tryb dwuosobowy. Jest trochę tego, przynajmniej to, co mi na ten moment przyszło do głowy.
4: Są też bardziej takie towarzyskie, typu tam 5 sekund, jakieś takie... No takie imprezowe bardziej. Raczej one bywają dostępne gorzej z takimi rysunkowymi jakimiś, ale tam, gdzie chodzi o jakieś pytania, o jakieś, nie wiem, wyzwania tabu, jakieś takie rzeczy, no raczej to bywa dostępne.
0: No więc tyle. O.
2: Tak. Już jestem.
0: Jesteś. Naprawiłeś kabel. Tak.
2: Ale to chyba nie u mnie było.
1: Nie, to u mnie było, też kabel mi się...
0: Okej.
1: Głośnika się też ruszył.
2: No to w takim razie teraz coś dla tych, którzy lubią Blindshella, bo aktualizacja nastąpiła w tym smartfonie.
0: Tak, i to taka bardzo króciutka informacja od firmy Lumen, która to napisała maila do subskrybentów swojego newslettera. Wiem, że wśród naszych słuchaczy są posiadacze Blindshella, więc może będą zainteresowani. Szanowni Państwo, po wypuszczeniu poprzedniej aktualizacji do telefonów Classic, Touch oraz Baroque, firma Blindshell od odnotowała problemy dotyczące radia internetowego oraz poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe, w środę 6 września 2023 roku, no czyli właśnie dziś, została opublikowana aktualizacja numer 4.13.2, wprowadzająca niezbędne poprawki błędów. W imieniu producenta przepraszamy za napotkane utrudnienia. Więc jeżeli wam się pojawiła jakaś aktualizacja, a doświadczaliście problemów z pocztą bądź też radiem internetowym, no to warto tej aktualizacji dokonać. Zresztą myślę, że no w takiej sytuacji to tak czy inaczej warto tego Blindshella uaktualnić.
2: Tak jest. No i jeszcze został nam jeden news z tej kategorii naszej tyflowieści, czyli Unia Europejska pracuje nad uniwersalną kartą osobową z niepełnosprawnościami.
1: Dokładnie, to właściwie chodzi nawet o dwie karty, bo jedna to jest właśnie taka, powiedzmy, nazwijmy to naszym odpowiednikiem orzeczenia, a druga to jest karta parkingowa, natomiast no, mają być uniwersalne, bo no, z tym jest problem. Generalnie każdy kraj właśnie ma jakąś swoją taką kartę, która informuje różne miejsca właśnie o tym, że jesteśmy osobą z jakąś niepełnosprawnością. No i co za tym idzie, za tym idą właśnie różne ulgi na wejściach, na przykład czy na biletach i tak dalej. No i z tym był problem, jeśli gdzieś pojechaliśmy poza nasz kraj. No ale w końcu coś ma być z tym robione. No i tak na stronie Parlamentu Unii Europejskiej dzisiaj pojawiła się następująca informacja. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dostęp do prawa do swobodnego przemieszczania się poprzez umożliwienie im na równych zasadach dostępu do specjalnych warunków preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas pobytu w innym państwie członkowskim. W przedstawionym dziś wniosku komisji wprowadzono ujednoliconą europejską kartę osoby z niepełnosprawnością i ulepszono dotychczasową europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnością. Obie karty będą uznawane w całej Unii Europejskiej. Karta osoby z niepełnosprawnością, gdy podczas pobytu za granicą w innym państwie członkowskim status danej osoby jako osoby z niepełnosprawnością nie jest uznawany. Nie może ona korzystać ze specjalnych warunków i profesjonalnego traktowania, takich jak bezpłatny dostęp lub pierwszeństwo dostępu, obniżone opłaty i pomoc osobista. Aby zaradzić temu problemowi, komisja proponuje utworzenie ujednoliconej europejskiej karty z niepełnosprawnością. Europejska karta z niepełnosprawnością będzie służyć jako uznawany dowód niepełnosprawności w całej UE, zapewniając równy dostęp do specjalnych warunków i profesjonalnego traktowania w zakresie usług publicznych i prywatnych, takich jak transport, wydarzenia kulturalne, muzea, ośrodki rekreacyjne i sportowe lub parki rozrywki. Będzie wydawana przez właściwy organ krajowy i będzie uzupełniać istniejące karty lub zaświadczenia krajowe. Ulepszona europejska karta parkingowa, no tutaj podobnie to będzie też ujednolicony wygląd w całej Unii. I tutaj będą takie wymogi, które będą wprowadzone dla państw członkowskich. Myślę, to są też istotne kwestie. Karty muszą być dostępne w wersji zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. No fajnie, więc będziemy mogli sobie na przykład w aplikacji Portfel, może to w MWTL-u na przykład byłoby u nas
0: prawdopodobnie tam się właśnie to znajdzie.
1: No czemu nie? Jestem za właśnie. Będzie jeszcze łatwiej nam taką kartę gdzieś pokazać. Warunki i zasady wydawania i odbierania kart muszą być publicznie dostępne w przystępnych formach. Usługodawcy muszą udzielać informacji o specjalnych warunkach i preferencyjnym traktowaniu osób z niepełnosprawnością w przystępnych formatach. Czyli no, gdzieś na jakimś muzeum, czy na jakiejś stronie firmy udzielającej usługi transportu na przykład, gdzieś te informacje informacje muszą być. No tutaj są takie też informacje, jak to będzie wszystko wyglądało, ale myślę, że najważniejsza kwestia jest taka, że ten wniosek właśnie trafił do parlamentu, będzie poddany debacie, no i podczas Rady UE. We wniosku przewidziano, że po przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego. Więc jakiś czas jeszcze minie, zanim to wszystko wejdzie w życie i będziemy mogli sobie taką kartę uzyskać.

0: tytuł.
1: O co chodzi? Już tłumaczę. To jest coś, o czym poniekąd już wspomnieliśmy wcześniej, dlatego, że to jest ten sam akt, ja to wtedy nazwałem po angielsku, no to dokładnie to samo, akt rynku cyfrowego, który wprowadza kilka wymogów do takich największych korporacji. I tak jak w zeszłym tygodniu wspominałem, że nagle Facebook, Instagram i TikTok Europejczykom pozwolą powyłączać wszystkie reklamy i algorytmy. Teraz się nawet mówi o tym, że prawdopodobnie Facebook może zaoferować opcję wykupienia sobie abonamentu bez reklam w Unii Europejskiej. To też taka ciekawostka. I to nie tylko to, bo na przykład też w wersjach testowych Windowsa 11 jest testowane coś, co wydaje mi się powinno być już wcześniej, no ale nie było, a mianowicie to, że użytkownicy w Europie będą mogli poprosić system, żeby otwierał im strony internetowe w przeglądarce, którą oni sobie wybrali, a nie w Edge'u, bo są części w Windowsie, na przykład wyszukiwarka, która, czy Outlook ostatnio nawet, Office'owy, gdzie linki były zawsze otwierane w Edge'u. No i między innymi właśnie chodzi o to, żeby takie duże firmy nie promowały aż tak swoich usług właśnie preferencyjnie. To jest jedno z założeń tego aktu. Ten akt właśnie ma wiele aspektów zależnie od tego, o jakie usługi chodzi. No bo właśnie jeśli chodzi o portale, które wyświetlają reklamy, no to musimy mieć dostęp do informacji, skąd dana informacja jest wyświetlana, dlaczego widzimy dany post i tak dalej. Takie portale muszą też mieć możliwość zgłoszenia jakichś nielegalnych czy nieodpowiednich treści. Ale to nie jest jedyna rzecz, która będzie regulowana. No bo oprócz portali, no to mamy też przeglądarki internetowe i tutaj jest powiedziane o Chromie i Safari. Głównie tutaj jest kwestia Safari, bo przynajmniej na iOSie tak naprawdę wszystkie przeglądarki, które mamy w App Store, no to właściwie to są Safari, bo Apple nie pozwala na inne silniki przeglądarkowe, więc mimo to, że sobie ściągniemy, nie wiem, Chroma czy Firefoxa, i on może się synchronizować z naszym kontem Mozilla czy Google, ale to mimo wszystko jest Safari, więc te strony generalnie mimo wszystko będą zachowywać się bardzo podobnie. Systemy operacyjne, no i właśnie tutaj między innymi jeśli chodzi o przeglądarki, no to właśnie musimy mieć możliwość wybrania sobie własnej przeglądarki. Tak jakiś czas temu na iOSie to zostało dodane, no ale mimo wszystko zewnętrzne przeglądarki to mają nie swoje silniki, tutaj między innymi dlatego właśnie jest Safari czy Chrome na Androidzie wspomniane, więc tutaj też może jakiś wybór przeglądarki się może pojawić przy starcie systemu. Systemy operacyjne i tutaj znów mamy Android, iOS i Windows, no to tego właśnie w Windowsie teraz widzimy opcję, żeby wybrać sobie, żeby linki się nie otwierały domyślnie w Edge'u, ale to jest nie jedyna kwestia, też będzie Microsoft musiał dać nam możliwość nie instalowania aplikacji, które są systemem dostarczane. No jak ktoś ostatnio instalował Windowsa, no to zobaczył, że tam się jakiś Spotify ściąga, jakiś Candy Crush, jakieś inne gry. No to teraz będziemy musieli mieć możliwość, jeśli jesteśmy w Unii, wyłączenia tego, żeby te ikonki nam się same nie instalowały. Wyszukiwarki tutaj było Google wspomniane, no więc tutaj też no, głównie chyba chodzi o Androida, że też musi być nam zaoferowany wybór wyszukiwarki. Sklepy i sługi. No i tutaj znów mamy mapę Google, tutaj też, żeby też jakieś inne mapy były nam oferowane, Google Play, zakupy Google, więc jeśli coś szukamy w Google, chyba chodzi o to, żeby no właśnie też nam nie, na górze nie wyświetlały się tylko wyniki od porównywarki cen googlowskiej. Amazon Marketplace, czyli tutaj chyba chodzi ogólnie o sklep Amazonu. Nie jestem pewny, tak samo Meta Marketplace, no ale też mamy App Store'a. No i właśnie tutaj między innymi też przez ten przepis coraz głośniej mówi się o tym, że za jakiś czas na iPhone'ie będziemy mieli w Unii możliwość instalowania aplikacji z innych źródeł. Kiedy to się stanie, nie wiemy. Natomiast firmy, które zostały właśnie uznane jako właśnie takich strażników dostępu, gatekeeperów tak zwanych po angielsku, mają 6 miesięcy na dostosowanie się do przepisów Unii. Społeczności YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. No to już wspominałem ostatnio właśnie, co musi być zrobione, jeśli chodzi o społeczności. No i mamy też komunikatory i tutaj co ciekawe, mamy na razie podane tylko dwa. Oba od Mety, WhatsApp i Facebook Messenger. Oni chyba już wcześniej pracowali nad tym, żeby pozwolić użytkownikom na komunikowanie się pomiędzy tymi dwoma komunikatorami. Natomiast tutaj też mówiło się o iMessage. I co ciekawe, iMessage na tej liście nie ma. Dlaczego? No bo Apple

0: złożyło sprzeciw, bo ich zdaniem usługa iMessage nie ma na tyle użytkowników w Unii Europejskiej, żeby być właśnie uznawana jako taką właśnie dużą usługę. No i teraz Unia ten wniosek musi najpierw rozpatrzeć, to ma potrwać od 4 do 5 miesięcy. No i jeśli uznają, że jednak iMessage jest taką usługą, no to Apple będzie musiało wprowadzić jakąś możliwość, żeby użytkownicy iMessage mogli łatwiej się komunikować no, z innymi komunikatorami, na przykład poprzez ten system RCS, czyli takich ulepszonych SMS-ów, które Google bardzo ostatnio promuje na Androidzie, no ale Apple trzyma się tego, że no nie chcą tego. Jak Tim Cook był ostatnio o to zapytany, to po prostu powiedział, no to kupcie mamie iPhone'a, jak nie ma, więc no tak tutaj podchodzą i próbują się bardzo z tego wykręcić na wszelkie sposoby.
1: Ale wiesz co, to naprawdę by nie było głupie, gdyby Apple zrobił to samo z wiadomościami, co zrobił z telefonem. Gdyby też wprowadzili
0: no byłoby fajnie.
1: Taki, no właśnie, ja naprawdę bardzo bym się z tego ucieszył. Gdyby aplikacja wiadomości pozwalała po prostu skupiać wszystkie wiadomości z wszystkich komunikatorów, które gdzieś tam są dostępne. I to by było naprawdę świetne. Ja gdzieś tam troszkę liczę na to, chociaż raczej prawdopodobnie będzie to inaczej rozwiązane, może bardziej po stronie serwerów, że te serwery będą się mogły wymieniać tymi wiadomościami, ale no może Apple pójdzie w tę stronę. Dobrze by
0: no może
1: było.
0: Jakieś API się pojawi, zobaczymy,
1: znowu,
0: co to będzie.
1: Tym bardziej, że znowu jakieś cyrki z Messengerem się zaczynają dziać i po wysłaniu wiadomości znowu zaczyna czytać różne poprzednie wiadomości. Zauważyłem to wczoraj, też kilka osób gdzieś się skarżyło. No, z iMessage'em czy z SMS-ami takich problemów nie ma, więc fajnie byłoby, gdyby.
0: No zobaczymy, to też zresztą nie jedyna firma, która się sprzeciwiła, bo też Microsoft złożył sprzeciw, jeśli chodzi o przeglądarkę Edge i Binga. Jeśli chodzi o wyszukiwarki, no to też właśnie ma być rozpatrzane, ale tutaj najgłośniej to się właśnie mówi głównie o tym, co Apple zrobi. Tam na początku też był uznawany Samsung, no ale okazało się później, że Samsung nie ma na tyle użytkowników, więc ta ich przeglądarka tam gdzieś była brana pod uwagę, ale ostatecznie to zostało zarzucone, więc tutaj mówimy właśnie o tych największych amerykańskich korporacjach. No i no zobaczymy, mają 6 miesięcy na dostosowanie się do tego, więc zobaczymy, czy w końcu będziemy mieć możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji. Niektórzy już się na to szykują, na przykład Setup, którego możecie kojarzyć, był o nim podcast, były o nim artykuły. Oni już właśnie szykują swój własny odpowiednik App Store'a i już tam nawet niektórzy deweloperzy są zainteresowani tym, fajne dzielenie oferują, tam chyba 80% czy 70%, no więcej niż czy 80 albo 90 nawet, więc no deweloperzy są zainteresowani, więc jeśli taki wymóg wejdzie, no to już są firmy gotowe zaoferować alternatywne sklepy. Ponoć też Microsoft na czymś pracował z Epiciem bodajże i tutaj głównie chodziło o gry, żeby zaoferować gry na iPhone'ie, to też ciekawe. No zobaczymy, co się będzie działo, jeśli jakieś zmiany w którejkolwiek z tych aplikacji się pojawią, no to na pewno będziemy was o tym informować.
2: No w takim razie jeszcze zostało nam kilka newsów. Teraz coś dla tych, którzy uruchamiają serwery FTP na iPhone'ie i coś tu nie działa, bo jest sposób, by to naprawić.
1: To znaczy tak, przede wszystkim ten serwer FTP nie działa w bardzo jednym konkretnym przypadku. Myślałem, że to już kompletnie nie da się nic z tym zrobić, ale jest na to obejście. Mianowicie, jeżeli mamy sytuację taką, że nasz serwer FTP uruchamiamy i chcemy się do niego dostać za pomocą hotspota. W takiej sytuacji on po prostu nie działa. Testowane na Fubarze i na właśnie jego wewnętrznym serwerze FTP wygląda to w ten sposób, że łączymy się do tego naszego telefonu z użyciem FTP-a, pojawia się jakaś tam informacja, że oczekiwanie na wiadomość powitalną i to tak sobie wisi. I wydaje mi się, że sprawa wygląda w ten sposób, że akurat jeżeli iPhone jest włączony w trybie hotspota, jeżeli my tam jesteśmy połączeni do tego hotspota, to on sobie z jakiegoś powodu coś na kształt serwera FTP wystawia. Po co? Nie wiem, bo jest to serwer FTP, do którego dostępu nie mamy. W żaden sposób. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, przynajmniej mi się nie udało. Natomiast jest na to obejście, i to bardzo proste, jeżeli nasz serwer pozwala na wystawienie się na innym porcie, no to sytuacja jest uratowana. Na przykład ja sobie wczoraj to testowałem, postawiłem serwer na porcie 1024, uruchomiłem, działa, mogę zarówno wysyłać, jak i pobierać pliki z tego FTP. Co ciekawe, to na przykład ta sztuczka nie działa, ale to prawdopodobnie też z jakichś innych powodów, to trzeba by było jeszcze posprawdzać i w wolnym czasie postaram się tym zająć, bo też mnie to gdzieś tam intryguje. A jeżeli wy macie jakiś pomysł na to, to również proszę dajcie znać. Jeżeli na przykład mamy kilka urządzeń połączonych w sieć z wykorzystaniem takiego narzędzia jak Tilescale, to jest takie narzędzie, które pozwala nam połączyć kilka sprzętów w taką wirtualną sieć prywatną. Tworzymy sobie takiego VPN-a. Ja na przykład mam tak zrobione, że mam kilka urządzeń właśnie w takiej sieci, no i wydawałoby się super, będę w stanie do każdego urządzenia w tym momencie z tej bezpiecznej sieci się połączyć. No, z iPhone'a nie, a właściwie do iPhone'a nie. Jeżeli mam uruchomionego Fubara i mam uruchomiony Tilescale, no to niestety na ten wewnętrzny adres, który podaję do mojego iPhone'a, nie jestem w stanie się w żaden sposób połączyć. Nie wiadomo na jakim porcie on by był otwarty, to po prostu nie działa. Prawdopodobnie jest to związane z jakimś wystawianiem tej konkretnej usługi na konkretnych interfejsach sieciowych. Być może po prostu domyślnie nie wystawiana jest na wszystkich. No i tu jest problem. Może tylko na przykład na interfejsie takim publicznym, sieciowym. Albo jeszcze coś jest kłopotem. Natomiast no to jest raczej bardzo, bardzo egzotyczny przypadek, a więcej osób będzie miało sytuację taką, że będzie chciało się połączyć do swojego iPhone'a tak po prostu bezprzewodowo albo kogoś tam wpuścić. No i co? I się okazuje, że tak domyślnie, jak to mamy skonfigurowane, to się nie da, ale jak się zmieni ten numer portu, to w tym momencie już wszystko działa, także korzystajcie.
2: I jeszcze nam zostało kilka newsów, trzy konkretnie z tej rubryki Technikalia. Teraz głośniki, ciekawe głośniki od Sonosa i JBL-a.
0: Dokładnie, to są takie podobne kategorie produktów do siebie, więc wrzuciłem je do jednego newsa. Pierwszy z nich to no właśnie Sonos. Sonos to firma, która tworzy bardzo fajnie dostępne głośniki, które można łączyć w jedną sieć. One obsługują wiele usług od Spotify'a, po Apple Music i wiele, wiele innych, też media lokalne, a też najnowsze wersje tych głośników też zaczęły oferować takie bardziej standardowe protokoły, takie jak AirPlay, Bluetooth czy asystentów głosowych różnych, na przykład asystentkę Amazona i asystenta Google. Później też dodali autorskiego asystenta, no i gdzieś na razie ten asystent Google został usunięty, bo toczą ciężkie batalie w sądzie. Natomiast też zaczęli oferować głośniki przenośne. Były to dotychczas dostępne dwa. Duży, taki większy to był Sonos Move i taki mniejszy Sonos Roam. No i jeśli chodzi o tego pierwszego, większego głośnika, no to on właśnie pojawił się w nowej, drugiej generacji. Ona jest minimalnie droższa, bodajże $50, czyli u nas to pewnie będzie jakieś, nie wiem, około 250 zł chyba, coś koło tego. I to akurat jest dosyć, myślę, ważna aktualizacja. No to jest urządzenie trochę, no to nie jest mały głośnik, ale też nie jest jakiś bardzo duży. Ta najnowsza wersja ma rączkę, więc będziemy mogli sobie go po domu gdzieś nosić. Będzie fajny, głęboki bas. No i co? Pierwsza taka duża nowość w tej nowej wersji właśnie Sonosa Move. Jest to teraz głośnik stereo. Wcześniej to było mono, a teraz są dwa głośniki do wysokich tonów i właśnie one będą nam dawać to dźwięk stereo. Też będą współpracować z głośnikiem do średnich i niskich tonów. Druga znacząca poprawa to jest żywotność baterii, bo wcześniej wcześniej było to zaledwie 10 godzin, co jak na głośnik Bluetooth nie jest bardzo dużo, a teraz już będzie 24, więc myślę, że już całkiem przyzwoicie. I mamy też aktualizację do wsparcia przy Bluetooth tego urządzenia, no bo w głośniku po pierwszej generacji no to urządzenie mogło pracować w jednym z dwóch trybów. Albo mogło być głośnikiem Bluetooth i wtedy mogliśmy sobie połączyć telefon, komputer czy coś innego do tego głośnika, albo mogło być głośnikiem Sonos. No i wtedy mieliśmy Wi-Fi, mieliśmy asystentów głosowych, mieliśmy właśnie integrację z naszym całym systemem Sonos, AirPlay i tak dalej. Ale nie mogliśmy pracować w dwóch tych trybach jednocześnie, co na przykład ten mniejszy głośnik Roam czy nowsze soundbary Sonosa już miały, więc mogliśmy na przykład sobie połączyć się z tym głośnikiem po Bluetooth na przykład z komputera, puścić sobie jakiegoś audiobooka, a potem wysłać go na cały dom na przykład. No ten najnowszy Move już też tak współpracuje, więc już nie ma dwóch osobnych trybów, po prostu możemy sobie ten głośnik włączyć i on będzie dostępny zarówno jako głośnik Bluetooth, jak i głośnik w systemie Sonos, więc już możemy sterować odtwarzaniem głosem, możemy sobie dźwięk z dowolnej aplikacji wysyłać na inne głośniki Sonos, jeśli mamy ich kilka, a jeśli nie, no to i tak no to zarówno oprócz Bluetootha też mamy AirPlay. Mamy też bardzo fajny bas, to jest bardzo dobry głośnik. Mamy też na tyle urządzenia port USB-C i tutaj też możemy go na kilka sposobów wykorzystać, bo możemy oczywiście poprzez ten port urządzenie ładować. Możemy go też wykorzystać jako powerbank, bo on ma dosyć dużą baterię. Bo tutaj mamy baterię, która ma 44 Wh, więc możemy go sobie wykorzystać jako powerbank i doładować telefon na przykład, czy jakieś inne urządzenie. Ale też możemy kupić sobie przejściówkę i podłączyć to, która da nam wyjście liniowe. No i wtedy sobie podłączamy tą przejściówkę do portu USB-C. No i możemy sobie wtedy podłączyć jakiś, nie wiem, no właśnie na przykład jakiegoś Oriona, na przykład jakieś starsze urządzenie, które nie ma Bluetootha do tego urządzenia i też sobie na nim słuchać. Albo na przykład komputer, jakbyśmy chcieli mieć mniejsze urządzenia. Jest dostępny w kolorze czarnym lub białym. Mamy rozszerzone przyciski sterowania dotykowe, tak jak na nowych głośnikach Sonos. No i niestety, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o dostępne asystenty głosowe, no to właśnie mamy asystentkę Amazona, która była i jak najbardziej cały czas jest, i mamy asystenta Sonosa, który świetnie nadaje się do odtwarzania muzyki. On właśnie do tego przystosowany. Przeodtwarzanie mowy właśnie asystenta Sonosa jest całkowicie zrobione na urządzeniu, dzięki czemu on reaguje bardzo szybko. No i oba te asystenty działają jednocześnie, więc możemy powiedzieć hej Sonos albo to drugie i wtedy odpowiedni asystent się do nas odezwie. Ale asystenta Google na razie nie ma. Może kiedyś się pojawi, jeśli te dwie firmy się dogadają, trudno powiedzieć, ale no na razie się na to nie zanosi. Natomiast w Stanach to urządzenie jest już dostępne za $449. Myślę, że za jakiś czas też w polskim sklepie Sonos się również pojawi. A teraz przechodzimy do konkurencji, bo na targach IFA 2023 w Berlinie firma JBL też przedstawiła nowe głośniki inteligentne. Firma nazywa się Authentix i liczy w sobie kilka ciekawych głośników. Co tutaj mamy? Mamy głośnik największy, JBL Authentix 500, to jest najbardziej przystojny głośnik, który oferuje też Dolby Atmos, głębokie basy, to jest taki bardziej nawet zestaw głośników, można powiedzieć. I oczywiście też nam oferuje Wi-Fi, Bluetooth, tutaj też mamy Spotify Connect, AirPlay i tak dalej. Mamy też mniejsze wersje, JBL Authentix 200 i 300 to już są głośniki przenośne, które posiadają baterię, więc możemy je sobie przenieść. Sobie zobaczymy. W tym najmniejszym głośniku to jest para jednocalowych głośników wysokotonowych i pięciocalowy głośnik niskotonowy i radiator sześciocalowy do basów. W modelu 300 jest jeszcze trochę większy, to niespodziane jakiego rozmiaru są te głośniki, natomiast tutaj akumulator ma 8 godzin, a ten największy stacjonarny głośnik 500 ma posiada 3 jednocalowe głośniki wysokotonowe i 3 średniotonowe i tutaj już mamy też mamy system Dolby Atmos, możemy sobie taki dźwięk przestrzenny odtwarzać i to jest jedna fajna rzecz tego, tak jak mówiłem, ma wszystkie te usługi właśnie Spotify, AirPlay i tak dalej, ale co ciekawe też tutaj mamy asystentów głosowych i tutaj ciekawostka, bo wcześniej Google na to nie pozwalała nikomu, dlatego wcześniej nawet jak na Sonosie był asystent Google, no to mogliśmy mieć aktywny albo właśnie Amazon, albo Google, a tutaj co ciekawe z JBL-em się dogadali, mimo to, że gdzieś tam były pogłoski, że się wycofują z asystentów głosowych na głośnikach trzecich firm, no a tutaj na tej całej serii Authentix mamy do dyspozycji cały czas zarówno właśnie asystentkę Amazona i asystenta Google. I możemy sobie odpowiednim słowem klucz jednego z nich wywołać, więc jeśli jakiś sprawdza się lepiej w danej sytuacji, no to możemy tego asystenta o jakąś funkcję poprosić, czy to jakieś konkretne umiejętności, sterowanie naszym domem, czy właśnie poprosić go o jakąś konkretną muzykę. No i zawsze mamy dostęp do obu z nich. I tutaj ta seria też będzie niebawem pojawi się w sprzedaży. Tutaj zakres cenowy jest większy, akurat tutaj na tej stronie nie mam podane, jakie te ceny będą, natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany takim inteligentnym głośnikiem, no i zależy mu na tym, żeby tutaj właśnie był asystent Google, a może właśnie już jesteśmy w tym ekosystemie Sonosa, albo zastanawiamy się, jak do niego wejść, no to myślę, że jedna z tych dwóch ofert może być naprawdę bardzo ciekawa. Oba te głośniki, czy obie te serie tak naprawdę wyglądają bardzo, naprawdę bardzo ciekawie.
1: To teraz kolejne komentarze, bo się pojawiły, więc pozwolę je sobie odczytać. Pierwszy komentarz jest od Borysa. Ja szczerze mówiąc tego komentarza troszkę nie rozumiem, przynajmniej jego początku. A propos gier, czy opłaca się jeszcze kupować Kardopski Gamer Apron Game Account?
0: Ja powiem tak. No, coś jeszcze? Coś tam było?
1: No to, i czy kupując to konto przypadkiem nie wesprzemy Rosji?
0: Człowiek jest ze Stanów Zjednoczonych. Wiem, że nazwisko może wyglądać rosyjsko, ale to jest jak najbardziej Amerykanin, z tego co wiem. Nie słyszałem, żeby jakoś współpracował z Rosją. Czy warto? Ja powiem tak, no jeśli grasz w albo grę Swamp, albo w grę Castaways, bo chyba to są te dwie gry, które to konto nam oferuje, bo to są gry wieloosobowe, no to warto, a jeśli nie, no to raczej nie. No, to są właśnie, to jest trochę taki ten słom, zwłaszcza, że jest takie trochę MMO, można powiedzieć, właśnie to jest taka subskrypcja, więc jeśli gra ci się podoba, no i chciałbyś w nią grać, no to tak, no a w przeciwnym wypadku myślę, że nie ma sensu. Gra jest cały czas jak najbardziej wspierana, może nie jest tak popularna jak kiedyś, ale cały czas co jakiś czas dostaje aktualizacje. Wiem, że tam jest też Discord społeczności, która gra w Swampa i wiem, że on tam jest też jakoś aktywny, więc tak.
1: No i tu jeszcze Borys chciałby, żeby ktoś kiedyś zrobił podcast o Swampie albo o Castaways lub też innych gier multiplayerowych od tego twórcy. Następne pytanie to jest od Tyflo Passionaty. Witajcie, a propos telewizji, czy można gdzieś znaleźć listę programów, które będą emitowane z audiodeskrypcją danego dnia? O TVP znalazłem, a inne programy? No, kiedyś była strona Grzegorza Złotowicza, która zdaje się albo ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to pobierała, albo z jakiegoś innego miejsca i przedstawiała to w fajnej, dostępnej formie, ale zdaje się, że włodarze eteru no to się wycofali z tego pomysłu i niestety teraz takiego centralnego miejsca to chyba nie ma. A przynajmniej ja o takim nie wiem. Może wy coś wiecie, a może nasi słuchacze coś wiedzą i podpowiedzą. I jeszcze jest od Bartka wypowiedź. Witam ponownie. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, dlaczego NVDA nie czyta mi w Excelu tekstu, który zaznaczam. Na koniec jeszcze mała ciekawostka, której nie rozumiem. Ostatnio Koleo samoczynnie wylogował mnie z konta. Na szczęście po ponownym zalogowaniu wszystko było ok. No to się czasem tak zdarza, że to wyloguje. Gdzieś tam jakaś sesja być może się zresetowała albo coś innego. Ważne, że udało ci się wrócić i zalogować poprawnie do tego konta. Przyczyny wylogowania mogą być naprawdę przeróżne i tutaj, no nie wiem, ja się przynajmniej nie podejmuję analizy tego konkretnego przypadku. Co do Excela, też ciężko stwierdzić tak naprawdę, w czym jest problem. Ja jedynie mogę powiedzieć, że ostatnio po aktualizacji NVDA pojawiły się takie głosy gdzieś tam w przestrzeni facebookowej zwłaszcza, że na przykład przestały działać skróty na stronach internetowych do poruszania się po treści. Ja tego nie zauważyłem, natomiast ja jeszcze przypominam, że w NVDA w narzędziach jest coś takiego, to zniknęło chyba, jeszcze sprawdzę, jest, myślałem, że zniknęło, a jest. W narzędziach NVDA jest coś takiego jak uruchom narzędzie naprawy błędów rejestracji .com. Jeżeli NVDA zachowuje się w jakiś dziwny sposób, to warto sobie to narzędzie uruchomić, bo ono może pomóc, więc być może właśnie w tym przypadku jakoś sprawa zostanie naprawiona.
0: Może też warto w ustawieniach zaawansowanych, nie wiem czy jaką też wersję masz Excela, upewnić się, że ta obsługa UIA jest włączona, bo to generalnie powinno wtedy działać lepiej. To chyba powinno być domyślnie teraz włączone,
1: teraz
0: ale
1: tak,
0: może u ciebie
1: ale właśnie może
0: to
1: jeżeli
0: może
1: jest
0: włączone.
1: Może jest włączone, jak jest włączone, to może warto spróbować wyłączyć, bo wiesz, może jakaś starsza wersja Excela na przykład to jest i tu są jakieś problemy. Także generalnie te dwie rzeczy, Bartku, ja bym przetestował. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o wypowiedzi z komentarzy.
2: Ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o audycję dzisiejszą Tyfloprzeglądu. Teraz coś dla tych, którzy chcieliby coś przeczytać, ale chyba nie wiedzą co.
1: Tak, to mogą sobie,
2: rozumiem?
1: Zgadza się, jeżeli chcą mieć, zwłaszcza w kwestiach technologicznych, różnych technologicznych, pożywkę do czytania, to warto zajrzeć na taką stronę boredreading.com, ona będzie w linkach pod audycją, także spokojnie, nie musicie teraz zapamiętywać tego adresu. To jest taki agregator, zdaniem twórców, różnych blogów, ponoć tam są jakieś tysiące tych blogów popodpinane, na różne tematy, właśnie głównie technologiczne. Można też filtrować je po różnych kategoriach. Można też tworzyć swoje listy blogów, które będą dla nas interesujące, albo listy wpisów i co ciekawe, też dzielić się tymi listami z innymi użytkownikami. To oczywiście wymaga rejestracji, która jednak jest darmowa. Więc jeżeli lubicie sobie poczytać o technologiach, przede wszystkim o technologiach, ale nie tylko, i szukacie jakiegoś takiego agregatora różnych treści, przede wszystkim generowanych przez użytkowników, bo to nie są jakieś portale, głównie to są właśnie blogi, ale blogi cały czas przecież żyją, mimo tego, że tak się od czasu do czasu mówi, że podupadają, ale jednak to słowo pisane cały czas jest w mocy, więc może faktycznie warto sobie zajrzeć na boredreading.com, przejrzeć, co tam jest interesującego, albo po prostu nawet od czasu do czasu wejść i sobie odświeżyć tę stronę, bo na stronie głównej mamy co jakiś czas odświeżaną taką topkę najciekawszych tematów, najciekawszych artykułów, które możecie sobie poczytać. No ale to jest oczywiście głównie język angielski. Ciekawe, czy jakieś polskie treści tam będą. Nie znalazłem, ale też i ten wynik znalazłem dziś. Tę stronę odnalazłem dziś za pośrednictwem Hacker Newsa, więc jakoś specjalnie jeszcze mocno jej nie eksplorowałem, ale myślę, że rzeczywiście warto.
2: No i ostatnim newsem na dziś jest news na temat Wear OS-a, który będzie umożliwiał w końcu rozmowę z asystentem Google po polsku.
0: Ja szczerze mówiąc myślałem, że to było od początku, no ale okazuje się, że nie. No natomiast oczywiście my na użytkownicy firmy z nadgryzionego jabłka też nie mamy lepiej, no bo niestety Siri też cały czas nie ma po polsku, no chociaż dyktować możemy. No właśnie, ale firma Google ostatnio opublikowała post na swoim blogu 10 nowości, które trafiły do Wear OS-a. I tutaj na ten post zwróciła uwagę m.in. portal tabletowo zwrócił uwagę. Nie będę mówił o wszystkich tych nowościach, bo nie wszystkie nas dotyczą, bo no na przykład o tym, że możemy gdzieś w San Francisco dodać sobie nasze bilety na zegarek, to raczej nam się to nie przyda. No chyba, że ktoś na San Francisco słucha, to przepraszam. To możecie sobie to skonfigurować. Ale właśnie, między innymi tutaj ta sztandarowa nowość. Asystent Google pojawił się w nowych językach, między innymi to jest właśnie włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, polski i jeszcze więcej. Więc no tutaj możemy powiedzieć sobie, odezwać się do naszego zegarka i poprosić go, żeby, nie wiem, ustawił nam budzik, odpowiedział na jakieś pytanie, napisał za nas SMS-a, więc no fajnie, że to jest teraz dostępne. Kto wie, może to jest dla kogoś powód, dla którego chciałby się zainteresować takim zegarkiem, albo może nawet przesiadką na Androida całkiem, no bo zależy mu na tym, żeby mieć takiego asystenta wszędzie, no to może być jakiś powód. A propos tego, na zegarkach szóstej generacji od firmy Fossil została dodana obsługa słowa klucz do asystenta Google, którego też tutaj nie będę przytaczał, żeby komuś nie uaktywnić gdzieś asystenta. No ale jeśli macie taki nowszy zegarek, albo właśnie może się nad takim zastanawiacie, no to tutaj już to powinno działać. Tu jest powiedziane właśnie, że to jest na Wear OS 3, ten asystent dostał nowy interfejs. W aplikacji wiadomości Google możemy wysyłać teraz wiadomości głosowe i to chyba też idzie po tym właśnie protokole RCS. I co ciekawe, na razie to nagrywanie powinno działać na każdym zegarku, a odtwarzanie wiadomości nie będzie działało wszędzie. Tutaj w artykule tabletowo jest napisane, że na pewno to działa na nowych zegarkach Samsung, ale na innych to na razie odtwarzanie jeszcze nie działa, no ale stopniowo to będzie dodawane dla wszystkich. Później do aplikacji YouTube Music zostało dodane podcasty, więc możemy podcasty sobie z poziomu zegarka uruchomić. Tyflo Podcast na przykład. Czemu nie? Jakoś by chciał sobie posłuchać, to teraz to powinno być możliwe. Możemy sobie notatki przypinać jako kafelki do zegarka. Przypuszczam, tu chodzi coś o tarczę. Tutaj nie wiem, jak interfejs Wear OS-a wygląda, no coś, jakiś ekran główny chyba. Samą aktualizację w mapach Google teraz możemy na zegarku sobie zobaczyć na przykład godziny otwarcia jakiegoś miejsca, które nas interesuje, jak sobie coś wyszukamy. WhatsApp na Wear OS został zaktualizowany. Tutaj też właśnie wiem, że to wcześniej gdzieś była informacja, że no właśnie w współpracy z bodajże Samsungiem, właśnie jak nowe zegarki Samsunga się pojawiły, Meta uruchomiło aplikację WhatsAppa na zegarki z Wear OS. Co ciekawe, z tego co wiem, to ta aplikacja jest pełnoprawna i pozwala nam zarówno na nagrywanie, zarówno na dyktowanie i pisanie wiadomości tekstowych, jak i nagrywanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych, co znów tutaj na zegarku Apple Watch jest utrudnione, to właściwie tylko z aplikacjami firm trzecich jest niestety możliwe, a szkoda. No i też tutaj są aktualizacje Spotify, które też jakieś nowe kafelki dodało, między innymi można sobie tego DJ-a Spotify uruchomić, który niestety w Polsce jeszcze nie jest dostępny. No natomiast fajnie, że gdzieś ten Wear OS ostatnio znów się zaczął rozwijać, był taki czas, że można było mieć wrażenie, że Google porzuciło inteligentne zegarki, ale ostatnio zaczęło się dużo tutaj w tej sferze dziać. Może macie taki zegarek, jeśli ten asystent Google zaczął wam po polsku działać, dajcie znać, jak się wam to sprawuje, no bo wydaje mi się, że to jest całkiem fajna sprawa.
2: I to wszystko, co mamy w notatkach.
1: W komentarzu mamy jeszcze wypowiedź od Bartka, który chciałby doprecyzować ten komentarz poprzedni. Ten problem z czytaniem zaznaczonego tekstu pojawił się po aktualizacji do Windowsa 11. Pozdrawiam. No cóż, no prawdopodobnie to może być jakaś korelacja jednego z drugim, natomiast faktycznie no to, co radziliśmy przed momentem, Bartku, pozostaje w mocy. Przynajmniej spróbuj, może pomoże.
3: Jeśli mogę jeszcze takie kilka drobnych newsów, gdzieś tam jeszcze przez audycję mi się udało zebrać.
2: Pewnie.
3: Więc tak, przetestowałam sobie tak dosłownie 3 minutki, poświęciłam na przetestowanie narzędzia, które się nazywa Scramble Cloud. I to jest coś takiego, że po prostu no, jest to chmura z szyfrowaniem end-to-end. Mamy główny klucz, który pomaga nam tam zresetować hasło, no, takie prywatnościowe dość mocno. Możemy udostępniać pliki i foldery chyba nawet też użytkownikom i grupom użytkowników serwisu. Na start mamy 100 GB na ten moment jako beta testerzy. Jest tam głównie takie prywatnościowe funkcje, ale w ogóle nie zauważyłam możliwości jakby udostępniania linków na zewnątrz. Linków do naszych plików, które mamy wysłane na ten dysk. Strona wygląda tak dość zwyczajnie. Mamy tabelę z polami wyboru, które możemy oznaczać i odznaczać, żeby manipulować plikami i folderami, które się wyświetlają w tej tabeli. Jest menu kontekstowe, ale jak się otworzy to menu kontekstowe, to trzeba wyjść z tej tabeli i tam na górze są przyciski. Z jakiegoś powodu niektóre w ogóle mi nie chciały działać. Nie chciało się czyścić zaznaczenie, zostawał zawsze jeden element w zaznaczeniu i trzeba było to robić drugi raz. Nie mamy żadnych fajnych skrótów w trybie formularza. No taka po prostu zwyczajna usługa, ale no funkcjonalnościowo możemy się pobawić, jak ktoś lubi, no można te niby grupy robić, jakieś release, jakieś wersje chyba nawet też są.
1: Ale to jest dostępne, Paulino, tylko przez stronę, czy jest jakaś aplikacja?
3: Tylko przez stronę, z tego co widziałam, w sensie nie natknęłam się nigdzie na żadną aplikację. I to jest pierwszy news. Drugi news jest taki, że znalazłam, przypłynęło do mnie w strumieniu informacji, że jest alternatywa na Windowsa dla Everythinga Influencersa kolejna. Aplikacja się nazywa DN Grep i to jest open source'owy projekt, jest na GitHubie repozytorium. Zainstalowałam to tak na szybko, żeby sprawdzić, czy dostępne i co to potrafi. Potrafi parę rzeczy w sumie, które są ciekawe. Potrafi przeszukiwać archiwa wewnątrz. Podejrzewam, że tylko te, które są bez hasła, ale nadal stanowi to jakąś przewagę nad, nie wiem jak Everythingiem, ale chyba na pewno nad Fluent Searchem, bo nie kojarzyłam, żeby taka funkcja była. Jest to w Win32, w sensie w natywnym interfejsie to nie jest żadna Avalonia jak we Fluent Searchu, gdzie mamy w sumie zrobioną dostępność, ale ta dostępność jest trochę nieintuicyjna i jak zapoznajemy się z Fluent Searchem, to możemy być trochę zdezorientowani, o co tu chodzi. Tutaj ten interfejs wygląda bardzo znajomo i tak rodzimie, ale dostępność nie jest do końca zrobiona, tam brakuje paru etykiet, da się blokować w jednym polu edycji, z którego nie ma wyjścia, tabem ani shift-tabem, ani innymi klawiszami nawigacyjnymi. Nie mam po polsku, ale deweloper jest otwarty na tłumaczenia, są już inne języki. Myślę, żeby zaproponować biznes taki, że on zrobi dostępność, a ja mu zrobię tłumaczenie na polski, ale najpierw to ja w ogóle zaproponowałam, żeby oni sobie jakiegokolwiek Discorda zrobili, bo jest tylko panel dyskusji na GitHubie, jeśli chodzi o jakiekolwiek łączenie się społeczności tego programu. Jest też podgląd, w sensie funkcje podglądu pliku, są funkcje wyrażeń regularnych.
1: A jak ten podgląd pliku działa?
3: W zasadzie nie wiem. Bo ja tak tylko przetestowałam, żeby sprawdzić, czy jest dostępne, bo no też nie chciałam ulepić przez audycję. Ale tak generalnie to... Jest na pewno w plikach tekstowych możliwość ustawienia sobie, ile linijek od początku i ile od końca się pokaże. Chociaż to chyba też jest w ogóle coś innego, bo oni to nazywają kontekst, a preview no to jest chyba takie całkowite, że się wyświetla po prostu plik w jakimś malutkim okienku. Ale nie wiem, no jeszcze tego nie testowałam. Tylko po prostu rzucam, że jest coś takiego, rzucam takie hasło.
1: No gdyby na przykład podgląd audio był, to by było
3: no,
1: też fajne.
3: No podgląd audio we Fluencerchu jest.
1: Tak, ale mówię w tym przypadku, w tym
3: programie, tak? Tutaj tak. No, ale we Fluencerchu naprawdę Adel się postarał, zrobił dosłownie dzień po mojej propozycji, chyba nawet wyszedł update, że mamy przewijanie, ściszenie i podgłaśnianie w tym playerku Fluencerchowym. I to naprawdę, to jest super. Jak coś potrzebuje postreamować jakiś plik gdzieś tam na jakimś TeamTalku czy coś, to nawet nie odpalam żadnego programu do puszczania, tylko Fluencerchem wysyłam go na line'y, wtyczką ten VDA, piszę parę początkowych słów nazwy i już jest. Także wygoda jest świetna. No nie wiem, jak to w tym programie się przedstawia, ale no, żeby on był wygodny, no to dostępność musi się trochę poprawić. Są skróty klawiszowe, więc na pewno będzie o tyle łatwiej. Tak, a ostatnia rzecz, no to Eleven Labs organizuje swoją taką konferencję użytkowników, gdzie tam będzie odpowiadał na pytania. Będzie tam też jakieś rozstrzygnięcie konkursu na jakąś treść wideo zrobioną z użyciem Eleven Labsa. Jakiś taki konkurs po prostu społecznościowy. No ale podejrzewam, że będą tam też jakieś update'y, więc to na pewno będę trzymać rękę na pulsie. Jakieś takie godzinne spotkanko na Discordzie zorganizują w przyszłym tygodniu, ale nie pamiętam dokładniej daty. Na Discordowym serwerze jest informacja. No i w listopadzie będzie konferencja pierwsza z czatek GPT dla deweloperów, znaczy ogólnie OpenAI-a, więc też podejrzewam, że można się spodziewać update'ów różnych. No i cóż, chyba tyle z takich drobnych newsów.
0: To ja jeszcze kilka rzeczy, które mi też padły. Tego też nie ma bardzo dużo. Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie dostępności, pojawiła się właśnie aktualizacja Pandoka, no właściwie dokumentacji Pandoka. Pandok to jest bardzo potężne narzędzie, które pozwala nam konwertować dokumenty z wielu formatów na wiele innych formatów. Tak możemy sobie między innymi w bardzo łatwy sposób tworzyć prezentacje poprzez pisanie plików tekstowych, ale też to narzędzie pozwala na tworzenie plików PDF. No i właśnie do dokumentacji została dodana sekcja o tym, jak tym narzędziem tworzyć jak najbardziej dostępne, fajnie otagowane pliki PDF. I tam są podane, jakie przełączniki na wierszu poleceń, bo to jest właśnie aplikacja, która głównie na wierszu poleceń polega, jakie przełączniki warto zastosować, żeby takie dostępne pliki sobie generować, więc można to komuś na przykład wysłać, jeśli ktoś właśnie w ten sposób tworzy pliki PDF, lub jeśli sami musimy takie pliki tworzyć, może z Markdowna czy z jakiegoś innego formatu, ale też jednocześnie chcielibyśmy, żeby w miarę te pliki też były nawet dla nas jak najbardziej dostępne, żeby na przykład, nie wiem, zachować strukturę nagłówków, więc warto się z tym zapoznać, jeśli korzystamy z tego narzędzia. To jedna sprawa. Druga sprawa to promocja. Promocja na usługę Disney Plus, jak ktoś się nie ma, albo korzystał kiedyś, ale subskrypcję anulował, bo to jest właśnie promocja albo dla użytkowników powracających, albo dla użytkowników nowych, ale nie dla tych, którzy już mają aktywną subskrypcję, więc Z tego co wiem, nie da się po prostu z tej subskrypcji anulować, sobie później wznowić. Natomiast o co chodzi? Do 20 września, jeśli wykupimy sobie miesięczną subskrypcję, no to pierwsze 3 miesiące będą nas kosztować jedynie 6,99, więc jeśli nie mamy tej usługi i chcielibyśmy ją może przetestować sobie, no to warto się zainteresować albo nawet abonamentem rocznym, który akurat nie jest przeceniony, natomiast to jest dobry moment, w którym warto powiedzieć, że w grudniu ceny tego abonamentu pójdą w górę i tak na przykład miesięczny abonament, który wcześniej kosztował 30 zł, tam 29 z hakiem, od grudnia będzie kosztował złoty 38 zł, abonament roczny też tam podskoczy od 280 do bodajże 370 zł z hakiem. Więc jeśli zastanawialiście się nad zakupieniem tej usługi, no to myślę, że warto to przed grudniem zrobić, albo właśnie w tej promocji miesięcznej, albo szybciej sobie taki abonament roczny wykupić. No i z mojej strony też już to wszystko.
2: No to w takim razie chyba rzeczywiście to wszystko na dzisiaj, chyba że ktoś jeszcze coś znalazł. Ale chyba nie. W takim razie dzisiaj kończymy. Z takim samym składem jak zaczęliśmy, to znaczy jest Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, dobry, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Natomiast no i warto wspomnieć, że za tydzień na żywo to nas na pewno nie będzie, aczkolwiek jest jakaś szansa, że audycja powstanie, jeżeli będzie z czego.
2: Tak jest. A zapewne będzie, bo newsów dużo, z reguły.
0: Nowe iPhone'y na pewno.
2: No właśnie, więc pewnie będzie z czego.
1: Będzie o czym mówić.
2: Tak jest. Także do usłyszenia w następnej audycji. Zobaczymy, kiedy się pojawi. No i dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Pora na ostatni chyba, mam taką przynajmniej nadzieję, podcast na temat tego, co się znajduje w pakiecie Complete 12 Ultimate Collector's Edition i oczywiście pozostałych. W związku z tym, bo Ultimate Collector's Edition jest pakietem największym, który zawiera wszystko to, co jest w pakietach również i pozostałych. Dzisiaj, no właśnie, reszta, czyli pozostałe instrumenty, główne instrumenty. Są jeszcze efekty, natomiast efekty są dość standardowe i myślę, że tu nie ma nic specjalnego do pokazania. Za wyjątkiem może dwóch efektów, mam nadzieję, że zdążę to pokazać. Natomiast no, instrumentów jeszcze troszkę jest. To są zasadniczo instrumenty samplowane różnego rodzaju. I tu będzie kilka rzeczy, które będę chciał pokazać. To znaczy no, całą serię instrumentów ludowych i od nich zacznę, etnicznych. Plus kilka jakichś takich dodatków, które mogą być przydatne w różnej muzyce. I zacznę od tego, co jest w Complete Select już, czyli w tym pakiecie no, w zasadzie najniższym, za $200 dostępnym, czyli instrumenty etniczne z zachodniej Afryki. Zasadniczo całą serię tą etniczną firma Native Instruments zrobiła we współpracy, teraz już nie pamiętam z kim, to jest jedna firma, natomiast ciekawe jest to, że mimo tego, że to jest to samo partnerstwo, różne te serie troszkę inaczej się zachowują, mają troszkę inne parametry. No, tak.
5: Browser. West Africa.
2: West Africa.
5: Preset. Bagatina. Spark presetowy.
2: I teraz bardzo często w tych etnicznych instrumentach, jeżeli to są bębny jakieś, to ja teraz to załaduję, no to jest tak jak tutaj, cały zestaw bębnów, na którym można sobie grać. To znaczy mamy sobie na niższej oktawie cały taki właśnie zestaw. On gra różne rytmy, w zależności od tego, jakie klawisze tutaj nacisnę. Jak widać, te rytmy troszkę się różnią. Tego jest 12. I potem zaczynamy. zaczynamy różnego rodzaju zagrywki na, zdaje się, na jakimś DMB.

0: I tu też jest o tyle fajnie, że mogę sobie w zależności od dynamiki, to będzie albo ciszej, głośniej. I potem kolejne klawisze to są już, mogę sobie takie zagrywki. Grać ręcznie. No i potem kolejna oktawa to są już dźwięki na całym zestawie bębnu. I nie tylko. I mogę sobie w związku z tym rytmy na całym takim zestawie grać zupełnie z palca. I bardzo szybko tworzyć różnego rodzaju zagrywki na tego typu bębnach.
1: Podstawę plus jeden. Podstawę minus jeden. Podstawę zero.
0: W związku z czym mogę na przykład przytrzymać lewą ręką jeden z klawiszy z tej najniższej oktawy. Drugą ręką grać różnego rodzaju jakieś solówki na tych bębnach, na tym djembe, który tu sobie jest. I to jest zupełnie automatycznie, mogę zrobić w 3 sekundy jakieś takie. I nawet nie muszę umieć tu grać za bardzo, po prostu on mi to sam robi automatycznie, tylko wybieram klawisz, który mam sobie naciskać i to się robi poniekąd samo. Oczywiście, jeżeli chcę tym bardziej sterować, no to na tym jeszcze wyższej oktawie. Mogę sobie grać, jeżeli chcę, już tak z palca to wszystko mogę robić. Jeżeli chodzi o parametry.
1: Main.
0: Na pierwszej stronie jest main.
1: Mix vol.
0: Druga strona mix vol.
1: Mix mute.
0: Pan, mix mute,
1: mix solo.
0: Mix solo.
1: Mix solo.
0: I tyle.
1: Main.
0: Dlaczego to jest podzielone na strony? Dlaczego na całej stronie jest na przykład volume? Dlatego, że każdy z tych bębnów w zestawie tutaj ma swoje pokrętło w tym mikserze. A w sekcji main mamy
1: 31. 53.
0: Ale co?
1: Swing 31.
0: Swing 31, czyli czy ten rytm ma być taki zupełnie prosty? Dodaj sobie
1: 31. Minus 100.
0: Czy minus 100, czyli ma być taki swingowany, plus 100.
1: 56. 100. 53. 27. Minus 41. Minus 100.
0: Tak.
1: Minus
0: feel.
1: 53.
0: Taka nierówność mogę zrobić albo 0. Ja to sobie ustawię
1: 26.
0: Swing na 0.
1: 49. 1. Feel 0.
0: I to jest wszystko dokładnie skwantyzowane. Wszyscy grają równiutko jak roboty. Jeżeli jest feel
1: 90, 100.
0: 100, no to tutaj te nierówności troszeczkę są. To samo występuje w tych, jak gram na kolejnych klawiszach tej dość wysokiej oktawy, na tych różnych bębnach. A nie, tutaj tego nie ma.
1: Swing 1. Ten sity 76, 94, 0.
0: Aha.
1: 61. Intensity 76.
0: Intensity to nawet
1: 76,
0: nie wiem. Aha, wiem co to jest. To jest po prostu głośność tych zagrywek tutaj, pod lewą ręką.
1: 25, 0. 100. Reverb 48.
0: No tak, pogłos.
1: 0.
0: No bo to jest wszystko nagrywane na takich bardzo bliskich mikrofonach. Po prostu mogę
1: 100.
0: Dodać tutaj jakiegoś 0. pogłosu. No i tyle, jeżeli chodzi o sekcję main.
1: Mix vol.
0: No i teraz volume, mix vol. No i tu mamy
1: minus 6.6 dB.
0: Tylko Sandra. Żeby on jeszcze
1: minus
0: czytał. 8,
1: minus 6.6 dB, minus 8.0
0: dB. On nie zawsze czyta, czego to jest głośność?
1: Dununba, minus 6.6 dB.
0: Cokolwiek to jest dununba.
1: Dununba, minus 6.
0: Pewnie, a ten bęben basowy.
1: 0 dB, minus 7.4 dB.
0: I mogę kolejne te bębny zgłaśniać, przyciszać.
1: Minus 9.5 dB. Minus 14.6 dB. S, djembe, minus 3.8 dB.
0: I tych bębnów jest tutaj 6. W zasadzie tych warstw jest 6.
1: Browser.
0: Mamy kolejny instrument. Balafon. Zdaje się jakiś coś w rodzaju ksylofonu takiego, czy tam marimby jakiejś takiej afrykańskiej. I teraz tak, na pierwszej oktawie znowu mamy rytmy różne na tym balafonie grane. To jest też cała oktawa tego, a na... potem zaczynamy. I teraz ja tutaj zagrałem chromatycznie, ale to nie jest instrument chromatyczny. To jest do G. A na czarnych klawiszach mamy jakąś wariację na temat tego dźwięku. Tu jest C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H, C, Cis i tak dalej. Tu mamy też zakładki Main.
1: Main, Swing, 0.
0: Swing to samo.
1: Transpose, 0 stopnia.
0: O, Transpose, transpose tego nie było.
1: Minus 7 stopni. 7 stopni.
0: A, to się tyczy też tych rytmów. O ile ma to transponować?
1: 1 stopień. 0 stopnia. 0 stopnia.
0: W jakiej tonacji ma to grać?
1: 78.
0: Intensity to samo co było. 6. Albo cichutko, 100. Albo głośno.
1: 73. Reverb 59.
0: Reverb też mogę mieć. 0. Praktycznie bez pogłosu.
1: 55.
0: Albo z dużym pogłosem.
1: 20. 0.
0: Tyle, jeżeli chodzi o sekcję main.
1: Main.
0: I tyle, no bo tu jest tylko jeden instrument, więc tutaj nie ma tej sekcji Brofzer. Miksera. Tych balafonów tu jest jakby kilka.
1: Preset,
0: kilka. Znowu mamy sekcję bębnów.
1: Preset, bolon.
0: Bolon, no widocznie jest tam taki instrument. I znowu mamy, na niższa oktawa to jest jakiś rytm grany na tym czymś. Wyższa oktawa. I tu jest dość ciekawa rzecz, jeżeli gram ze słabą dynamiką, to są nuty legato. Jeżeli głośno, to jest staccato. I tu też jest to wszystko. Tu też cały ten instrument jest diatoniczny, więc czarne klawisze to jest tego typu historie. I też mamy
1: main.
0: Tylko sekcję main.
1: Main, swing, minus
0: swing,
1: 7.
0: To samo,
1: zero, stop,
0: transpose, intensity, reverb. No to samo co było. Zaczynamy sekcję bębnów różnych. Tu te bębny są w różnych konfiguracjach. O, tu mamy jakąś djembę na przykład. I też na dole mamy rytmy. Potem wyższa klawiatura, wyższa oktawa to jest jakby bardziej takie paterny do grania solówek. Potem mamy wyższą jeszcze oktawę, no to różne dźwięki na tych bębnach. I wyższa klawiatura to znowu są jeszcze inne dźwięki, które można na tym bębnie wydobywać z niego.
1: Main.
0: I też jest tylko sekcja main, swing, wiadomo.
1: Intensity,
0: transpose nie ma, no
1: 26,
0: bo... A, swing, tu jest z kolei fill, czyli no, ta humanizacja. Czy to ma być tak równiutko, czy jednak nie do końca
1: intensity,
0: równiutko?
1: 70, reverb 50.
0: Reverb, wiadomo. Cel. Mam teraz reverb na minimum. No i tyle. I
1: Browser.
0: Każdy bęben ma dość podobnie. To w takim razie przejadę sobie szybciutko przez te różne bębny. Kolejny instrument, jakiś flet. Niestety instrumenty dęte w tych seriach etnicznych nie są najlepiej zrobione. To znaczy na przykład no legato, no to jest w zasadzie nieobecne. Znaczy teoretycznie jest. Ale nie słychać, żeby to było jakoś super legato. I znowu, najniższa oktawa to są jakieś zagrywki na tym flecie. Słychać, że to są zagrywki grane przez MIDI, to nie są nagrywane. Też instrument jest diatoniczny, więc mamy C, Cis, D, S, F, znaczy E, F, Fis, G, nawet

0: To samo, ta gitarka podobnie będzie, jak to się preset, nazywa? Kora. No dobra. Nie znam tych instrumentów afrykańskich etnicznych. Zapewne to tak wygląda. Jest taki instrument zapewne. Te wszystkie instrumenty mają takie same praktyczne parametry. Znaczy wszystkie diatoniczne są podobne, wszystkie bębny też są podobne. Bardzo tu jest dużo presetów z bębnami, no bo w oczach takiego przeciętnego Polaka na pewno Afryka bębnami słynie i jakby to jest najważniejsze. I to wszystko. Przeszedłem przez wszystkie presety pakietu West Africa. W Complete Standard mamy już tych pakietów 4, tych pakietów instrumentów. Oprócz instrumentów z Afryki Zachodniej mamy jeszcze indyjskie instrumenty, kubańskie i z Bliskiego Wschodu. Zaczniemy sobie.
1: Symfony Series, String, Scanner X, Session, Guitar, Session, Star BP, Middle East.
0: Pierwszy preset dotyczy właśnie czegoś takiego. Nawet nie pamiętam, jak się ten bęben nazywa. I tak.
1: Oktawę minus 1.
0: Też mamy w najniższej oktawie rytmy. Druga oktawa. No tak, tu są pewnie też jakieś solo. Potem trzecia oktawa. Tu się jest dość podobny do tego, co mamy w tych afrykańskich instrumentach. Po prostu w wyższych oktawach mamy różnego rodzaju to, co na tym bębnie można zagrać. O, a tu jest o tyle ciekawie, że tych dźwięków, które na tym bębnie można zagrać, jest znacznie więcej. Wow, bo tu jeszcze muszę sobie przetransponować
1: podstawę plus 3.
0: O dwie oktawy klawiaturę w górę, żeby w ogóle
1: podstawę plus 1.
0: Żeby skończyć te wszystkie klawisze, które tu są jakby używane. Więc tu jest naprawdę sporo tych różnych rzeczy, które na tym bębnie można zagrać. W związku z powyższym, jak się ktoś postara, podejrzewam, że można całkiem naturalne rzeczy na tym bębnie grać.
1: Pattern, reverb and master.
0: No właśnie, pierwsza strona. Pattern, reverb and master. Teoretycznie ta sama firma, też seria etniczna, no ale tutaj już mamy zupełnie co innego.
1: Pattern 12.
0: Tak, tu mamy różnego rodzaju patterny.
1: Pattern 7.
0: Zmienię na
1: pattern 1.
0: Jakiś tam pierwszy. No to tu są inne rytmy. Pattern 2. Drugi.
1: Pattern 5. Pattern 8.
0: O, tu akurat pattern się 11, jakoś nie zmienia 12. Z jakiegoś pattern, powodu.
1: Pattern 12. Pattern 6. Podstawę 0.
0: A, tutaj będą. Dobra. Pattern, tu 0. Jest. Dobra. Pattern pierwszy. Tu jest jakiś pattern tam 4. Pattern czwarty. I oczywiście pozostałe klawisze w tej oktawie też się zmienią. To pattern jest na przykład 1. D w patternie 1. A dość długi ten pattern, to tak. A to jest pattern jakiś tam 8.
1: Pattern.
0: A to jest akurat dość podobnie, widzę.
1: Pattern 7. Pattern 6. Pattern 2. Pattern 2. Pattern 4.
0: No pattern, tak, to... 0. Pattern, różnie to z tymi patternami.
1: Fill 0, groove 0.
0: Groove, no to
1: pattern,
0: tu...
1: 50. Minus 9, minus 50. Groove, minus 50. 17, 50. Pattern 50. 46.
0: Groove. To trochę mi to wygląda na jakieś takie zagęszczenie rytmu, ale nie jestem 0. pewien. Bo szczerze mówiąc, groove, dość rzadko fill, się 0. tym bawiłem. Fill,
1: minus
0: czyli
1: 40,
0: podejrzewam,
1: minus
0: że znowu... Na ile to ma być takie uczłowieczone, a na ile robotyczne?
1: 50. 1. Reverb type 1. Fill 50. Intensity 1.
0: Intensity też było.
1: Intensity reverb type slup.
0: O. Tu nawet można sobie pogłos wybierać.
1: Studio. Volume.
0: I volume.
1: Czyli minus 32.2 dB.
0: Tego. Pogłosu głośność oczywiście.
1: 5. Master width 0, minus 14 width 0.0.
0: Szerokość.
1: Minus mono.
0: Może to być mono, może to być
1: 100.0.
0: Aż przesadzone stereo.
1: Minus 25.4. Minus 5 volume 1.7 dB.

0: minus 5, wolumę, 1.7 dB, in dB.
1: No i głośność tego wszystkiego.
0: Minus 2.5 dB, ekante fix.
1: I tu jest jeszcze zakładka z equalizerem i jakimiś efektami.
0: Eklof, 0.00 dB.
1: No tak, tu jest... Nis wysoki,
0: minus 0.11 dB, low 0.00 dB,
1: niskie tony,
0: minus 0.19 dB, minus 0.40 dB, hik 0.00, minus 0, fx, ambience 47, ek, hik, minus 0.0, mid, minus 0.40, low mid, minus 0.19 dB, low 0.00 dB, minus
1: 0.07 dB, bo to jest czteropasmowy korektor,
0: mid, minus 0.40 dB,
1: no trzecie pasmo i high,
0: minus 0.0, fx, ambience 47.
1: Ambience, no taki 0. Też pogłos, na ile on ma być 100. Duży taki, no pogłos pomieszczenia, tak?
0: 80.0. 60.5, 36.
1: Punch, czyli taki, 0. No czy to ma być ten atak 0. Jakby tego malutki, czy...
0: 100.
1: Czy duży. Teraz jest 0.
0: 100.
1: A teraz jest, 0. Znaczy teraz jest 0. I teraz 100. Jest jakby głośny i słyszalny ten sam moment uderzenia. 100, a teraz jest 0.
0: Comp 32.
1: Comp, czyli kompresor, tape, jakiś efekt taki, ta saturacja jakiejś.
0: Low, high, perform.
1: Low, high and perform. To znaczy, no czasami ten ktoś uderza w ten bęben jakby... On wydaje się jakby niskie dźwięki i wysokie.
0: Low, volume.
1: I teraz 0, mogę dB. Zmniejszyć głośność dB. Tych dźwięków niskich.
0: Minus 10.9 dB.
1: Albo przygłośnić.
0: Minus 21.in w dB. Volume 6 cent. Minus 149.4
1: i cent, czyli mogę sobie różne te uderzenia wysyłać na efekt z różną głośnością. I tak samo high mogę...
0: In w dB.
1: O, teraz słychać tylko te jakby niskie uderzenia w bębny.
0: Minus 20, krop, minus 1, minus 7.0 dB, minus 14.0 dB. 4.1 dB.
1: Albo mogę
0: minus
1: to...
0: In w dB.
1: Same te 9, jakby wyższe dB. Uderzenia mogę tutaj
0: minus
1: tym regulować. No, ciekawe.
0: Low tone 0. Randomize 50. Thickness 50.
1: Tightness.
0: Thickness 100.
1: No właśnie jakoś nie słyszę tu za bardzo efektu.
0: 25.0
1: 0.00
0: decaj 25.0 km decaj 25.0 km randomize 50 loftune 0.00 decaj 25 minus 2.00 stopni.
1: No tak, mogę
0: 2.00 stopni.
1: No tak, tune, czyli jakby wysokość tego niskiego uderzenia 0. Może być albo
0: minus,
1: obniżone.
0: 25.0 km.
1: Albo
0: 2.00 stopni.
1: Albo podwyższone, ale tylko jakby te niskie uderzenia.
0: Minus 2.00 stopni.
1: Te wysokie uderzenia są nadal takie jak
0: low,
1: były.
0: Kick hand perform.
1: No i tyle. Taka ciekawostka.
0: Browser.
1: Znowu ten sam bęben, tylko różnie nagrany. Różne ustawienia korektora i tak dalej. To są różne presety. O, znowu bęben. I znowu będzie jakby to samo. Też na najniższej oktawie mamy jednego rodzaju rytmy, potem wyższe, potem uderzenia w ten bęben i one się już ciągną. Ileś tych różnych klawiszy. Muszę dopiero zmienić oktawę, żeby wyczerpać cały ten zestaw klawiszy, który został.
0: Pattern, reverb and master.
1: Dokładnie ta sama
0: love, hand perform.
1: Struktura, jeżeli chodzi o parametry.
0: Browser.

0: Preset, frame drum 3 IO. Preset, kanuna kamar.
1: I tu mamy instrument już inny. Tu z kolei... Tu jest chromatyka. I tu z kolei najniższa oktawa odpowiada za barwę. Przy czym trzeba trzymać klawisz. I mamy wtedy staccato. Puszczam C z tej wielkiej oktawy. I dźwięki są normalnie grane długo. Przy czym jak potem nacisnę C, to się nic nie dzieje. Muszę trzymać C. I dopiero grają te wszystkie klawisze. Tak samo na przykład D trzymam. E. F. G. A. H. Natomiast tak. Fis. Gis. I B. No to są takie... Powiedzmy, że burdony na tych nutach C, G, C. Więc mogę jakby na tych trzech klawiszach te nuty zawsze mieć. Niezależnie od tego, co się dzieje. Natomiast nuta S to jest jakieś do robienia vibrata. Czyli trzymam G. I wciskając nutę S, mogę wibrować tą nutą. A natomiast cis powoduje wytłumienie tej nuty. Cis nie ma. Tak samo to się tyczy oczywiście tych nut przez wciskanych fis, gis, b. Cis nie ma. I oczywiście też dis tudzież S mogę te nuty podwyższyć delikatnie, czyli robić takie vibrato.
0: Phrase and scale.
1: No tak, phrase and scale.
0: Podstawę minus 1.
1: No. I teraz jeszcze tak, oktawa ta jeszcze niższa, czyli minus 1, to są frazy różne. Cis, D, S, no tego jest troszeczkę,
0: podstawę
1: no
0: minus
1: i
0: 2.
1: Tyle.
0: Podstawę 0, podstawę plus 1, podstawę 0, phrase and scale.
1: No i na pierwszej stronie phrase and scale, frazy i skala.
0: Phrase 8.
1: No tak, która ta fraza ma tutaj być?
0: Tuning, wcale.
1: Tuning. Wcale.
0: 99.
1: O Jezu.
0: Phrase 8. 99. Fil 0. Tuning 98.
1: O, tuning 98.
0: 0. 2.
1: Teraz mam 0, czyli mam tuning no, skalę równomiernie 8. Temperowaną.
0: 200.
1: A o, 200 to będzie. Taka już bardzo wschodnia. Nie wiem, czy nie przesadzona nawet.
0: Fil 0.
1: Fil to się pewnie tyczy fraz.
0: Intensity 0. Scale rot C.
1: No tak, czyli czy ta skala ma być C dur, czy na przykład D. D.
0: Rot D, F sharp.
1: A, F sharp, czyli fis dur. Bo jeżeli to samo zagram, mam C klawisz, to mam troszkę inaczej.
0: Scale, hias.
1: Skala tych skal jest dużo, to jest chromatyczna. Ło, tylko to jest 200.
0: Hias. Suzinak.
1: No, jeżeli ktoś ogarnia te skale, to pewnie może sobie tutaj zrobić bardzo odpowiednio dla swoich potrzeb. Ja się na tym nie znam.
0: K Key mode. Guide.
1: I tu jest...
0: Guide. Map pad. Guide. Guide.
1: I tu jest jeszcze jedna rzecz. Key mode, czyli czy klawisze czarne mają powtarzać białe, guide. Czy mają być no, czarnymi w jakiś sposób. I key jeżeli mode. Mam guide. To coś, ten guide...
0: Wcale. Cóż inak. Key mode. Guide.
1: To właśnie każdy klawisz gra inny dźwięk. A jeżeli jest map pad, to...
0: Map pad. Easy.
1: O, jeszcze jest easy.

0: Nie wiem, czym się różni ten map od Easy. No, ale czymś się pewnie różni.
1: EQ&FX.
0: EQ&FX było.
1: Mine. Reso and Perform.
0: Reso and Perform. No, tu też nie było tego.
1: Mine. Volume. 0.0 dB.
0: Głośność to głośność.
1: Send. Minus 13.1 dB.
0: Czyli wysyłka na efekt.
1: Reso. Volume. 0.0
0: Reso volume. No, ten instrument ma takie rezonanse swoje.
1: Mine. Send. Minus 13. Reso. Volume. 0.0 dB. 6.0 dB.
0: Teraz jest 6, teraz jest inf.
1: Inf dB.
0: No, jest jakaś różnica.
1: Minus 13.2 dB. Perform. Thickness. 5 reso. Send. Minus 13.2 dB. 6.0 dB. 6.0 dB. Inf dB.
0: No, troszkę perform. Słychać.
1: Randomiz. Decaj. 5. Decaj. 5.0
0: dB. No, i tam.
1: Mine. Reso and perform.
0: No i tyle w zasadzie.
1: Browser.
0: No i to są troszkę różne ustawienia tych efektów tutaj w różnych. Kolejny instrument. Słychać, że te legato znowu tu jest takie, powiedzmy sobie. I tu znowu najniższa oktawa, no prawie najniższa, czyli ta wielka, to jest znowu wybór artykulacji. C, cis. Znaczy D, przepraszam, to jest E, F, G, A, H. I teraz tak, cis wciśnięte powoduje wyciszanie się, a jeżeli puszczę ten klawisz, no to się tak zwalnia, więc mogę tutaj sobie jakby atak regulować tego dźwięku. Wciskam na przykład G, teraz wciskam cis, wciskam G i puszczam cis. No. Troszkę to inaczej słychać. I klawisz dis tudzież S powoduje coś w rodzaju vibrata. I też fis, gis, b, no to jest, to są te nuty burdonowe, powiedzmy. No i też najniższa oktawa. Różne frazy.
1: Podstawę 0. Frasy and scale.
0: Parametry.
1: Ekante fix. Mine, drone and perform. Mine, drone and perform.
0: To jest jeszcze drone.
1: Minus 3, minus 3.
0: Tak, bo w zależności od instrumentu, no to mogą być różnego rodzaju głośności. Nie każdy ma jakiś rezonans. Niektóre mają coś, co nazywa się drone.
1: 6.0 cent, minus 2.6.0 dB. Volume 6.0 dB. 6.0 dB. Randomize 50.
0: No tak to wygląda.
1: Browser.
0: Ten sam instrument, znowu jakieś bębny. Tak, tu też zdarzają się całe jakby zespoły instrumentów, tak samo bębny. No, załaduje się coś takiego. I też mamy, no tylko
1: podstawę minus 1.
0: Sobie, a nie, tu jest
1: podstawę 0. Podstawę minus 1.
0: Aha, tylko podstawę tu, minus 2. O, to jest ciekawe. 3.
1: Podstawę minus 3.
0: Ponieważ tutaj jest cały zestaw, czy cały, i tu jest cały zakres klawiszy MIDI zmapowany na tej najniższej oktawie. Mamy rytmy i potem mamy, zaczynamy konkretne bębny. To jest jedna oktawa, druga oktawa, drugi bęben. Kolejna oktawa, jeszcze jeden bęben. Jeszcze jeden bęben. Teraz muszę zmienić oktawę.
1: Podstawę minus jeden.
0: Kolejny bęben. Kolejna oktawa, znowu jeszcze jakiś bęben.
1: Podstawę
0: jeszcze
1: jeden.
0: Jedna oktawa, znowu bęben. I jeszcze jedno. I jeszcze
1: plus dwa.
0: Jedno.
1: Plus trzy.
0: O. I tuż, o, i jeszcze jakiś taki,
1: odstawek plus 3.
0: Jakieś coś.
1: Odstawek plus 1.
0: Odstawek i prawie 0. Wszystkie klawisze tutaj z całego zakresu MIDI są zmapowane.
1: Pattern, Reverb and Master.
0: Pattern, Reverb, Master znamy.
1: Ekante Fix. Volume 1.8.
0: To właśnie, volume. 1.8, bo mamy 8 bębnów i każdy z tych bębnów ma swoją głośność. Tutaj.
1: Volume 9.10 and Perform.
0: I tu jest jeszcze, o, 9.10 i Perform. No tak, 10 mamy
1: głośność.
0: Nawet
1: 10.
0: Tych elementów tutaj.
1: 6 dB. DAF minus 5, ZIL minus 7.0
0: dB. No tak, tu mamy nazwy tych bębnów. Których...
1: Perform, Tickness 50, Randomize 50, Decay 25, Loftone 0.01 stopni.
0: No tak, dla tych każdego, dla tego
1: Volume 9.10 and Perform.
0: No i tyle. 0, nie 0, mamy naszego 0, 0, tutaj balansu. Trochę szkoda.

0: wchodzimy w różne a la tureckie skrzypce. I tureckie smyczki.
1: Podstawę minus 1, podstawę 0.
0: No i tak, mamy znowu. Nie jest to polifoniczne, nie da się zagrać więcej niż jednego dźwięku na raz. Legato to tak sobie, mamy staccato. Tutaj cis to już też są artykulacje, czyli mamy C. Znaczy wciskam normalnie C i jak wcisnę cis, no to jest D, E, S, przepraszam, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H. No to chyba nie ma nic. Jest od G, widzę. No i oktawa niżej.
1: Podstawę 0.
0: Mamy różne frazy.
1: Phrase and scale.
0: Phrase and scale mamy, to już też Phrase było.
1: Fil 0. Intensity 0.
0: Też mogę sobie scale. Popatrzeć skalę. Skala.
1: Nawa atkar. Cegach. Klimowe. Guide.
0: No nawet jakoś nie widzę tu, Phrase żeby było
1: intensity
0: coś.
1: 0. Phrase scale. Rot C. Phrase intensity 0. 50. Intensity 50. Minus 50. 7.
0: No, tu coś jakoś scale. Te skale nie bardzo działają z jakiegoś powodu.
1: Tuning. Scale. Phrase. Phrase 4. 98. Tuning. 200. 81.
0: No dobra, niech będzie. Troszkę tu jest jakiegoś rozstrojenia.

0: To tak skończy? Czy nie? Dobrze, skończyło.
1: Browser.
0: Mamy Bliski Wschód. India. Instrumenty indyjskie. Zaczynamy od... od fletu. Gram chromatycznie. Okej. C trzymam. D. To jest ci znowu taki atak. S. No takie coś. Teraz E. F. Fis. No to vibrato to jest powiedzmy takie sobie. G. As. Aha. Można coś takiego zrobić tym klawiszem. A to jest G. No tak, to jest B, czyli mam dźwięk F. Wciskam B, to jest takie podwyższenie. H. No i tyle. I też oktawę niżej. Otóż nie ma fraz oktawę niżej.
1: Podstawę 0.
0: Tyle.
1: Wcale. Key mode. Ornament. Reverb and drone.
0: No właśnie. Tu mamy jeszcze inny zestaw parametrów. Na pierwszej stronie
1: wcale. Rot. C.
0: Skala. Tu mamy nutę, czyli tu mamy C. Durmol, czy tam D, czy coś.
1: Wcale. Hajrawi.
0: No tu są jakieś indyjskie skale.
1: Chrom.
0: Do wyboru. Albo chromatyczne, albo Hajrawi. Właśnie jakie.
1: Todi. Harukeshi. Keymode, keymode, mappet.
0: No tak, to znamy.
1: Guide.
0: Albo...
1: keymode, guide. Mappet. Easy.
0: No tak.
1: Guide. Ornament, ornaments, on.
0: No tak, czy on. Od czasu do czasu on. Mają się...
1: hal. Off. Keymode, keymode, guide.
0: A on...
1: on, on.
0: Czasami się włącza.
1: Volume 0.z. Drone. On off. Off.
0: Drone?
1: On, on.
0: Nie wiem. A, to jest drone. Okej.
1: Off. Minus 0.4 dB.
0: I volume tego.
1: Ekante fix.
0: No to znamy.
1: Master.
0: I master.
1: Master.
0: Czyli w masterze
1: master.
0: Mamy.
1: Inf dB.
0: Inf na pewnie jakiś... no tak,
1: cześć,
0: na pogłos wysyłka.
1: DB. Inf dB. Width 43.8.
0: Szerokość
1: 100.0. 100.0.
0: No, tu akurat nie za bardzo to słychać.
1: Minus 0.4 dB. Volume. Minus 0.4 dB.
0: No, inf głośność dB. Tego głównego instrumentu.
1: Minus 5.4 dB.
0: Nie wysyłki na pogłos. I tyle.
1: Master.
0: Mamy w sekcji master.
1: Preset Bansuri Bhairavi.
0: A, Bansuri. Okej. Okay. Tu mamy jakieś bębny. Frazy. Znane frazy. Tu mamy dwie oktawy tych fraz. I trzecia oktawa, no to są... o, i tu już są kolejne. Znowu jest dużo. Dużo różnych
1: podstawę
0: dodatkowych dźwięków.
1: Podstawę plus 2.
0: No może tu nie ma
1: podstawę
0: wszystkich trzech oktaw
1: podstawę 0.
0: Zajętych, ale
1: podstawę
0: troszkę tego
1: 1.
0: Jest.
1: Podstawę 0. Pattern. Reverb and master. Ekante fix. Mix low. Mix kick hand tune.
0: No tak, to znamy ten low, high tune, czyli bębny. Jakby te niskie uderzenia i wysokie uderzenia w bębny
1: mix
0: mamy osobno.
1: Mix kick hand tune. Browser.

0: No, mamy jakąś taką harmonię, czy nie wiem co, fizharmonię troszeczkę indyjską. W sumie fajna rzecz, bo tutaj jak puszczę klawisz, to słychać też dźwięk tego puszczenia klawisza. I tu zdaje się, że też nie ma tych fraz na
1: tej,
0: nie wiem jak to nazwać, w jakiejś fizharmonii indyjskiej grane, ale mamy artykulację. Aha. Cis to jest taki, jakiś taki dźwięk. D, S, F, znaczy E. S to chyba nic nie jest. F, Fis. A. No tak. Fis, Gis, B. Oho, tu te nuty są inne. G, A, H. No i C już jest. Tak.
1: Scale, key mode, ornament, reverb and drone. Ekante fix. Master and inst.
0: And inst, no właśnie. Tu 1. jest jeszcze 0. sekcja send. In the beat. Instrumentu.
1: 0.0 dB. Inst, stop 1, minus 3.2
0: dB. No właśnie, bo tu mamy dwie, no powiedzmy, piszczałki.
1: Minus 3.2 dB.
0: 1.
1: Stop 1, minus stop 2, minus 2.9 dB, 0.0, minus 1.
0: Mogę regulować głośność.
1: Minus 1, stop 2,
0: stop
1: minus
0: 2.9
1: dB, inst dB. 0.0 dB, minus 3.4 dB. Noises, minus 6.0 dB.
0: Czyli no te dźwięki naciskane klawisze, albo nie ma ich w ogóle, albo są 0, bardzo głośne.
1: 2, minus 3.4, minus 4.on. Noises, Zoupler, on. On.
0: Nie wiem co to jest.
1: Off.
0: Zoupler.
1: On.
0: No tak.
1: Browser.
0: No i mamy zestaw instrumentów. Tu prawdopodobnie trzeba będzie zacząć od najniższej oktawy, oczywiście. Też mamy oczywiście ileś tego wszystkiego. I zaczynamy różne bębny potem w różnych oktawach.
1: Podstawę minus 2. Podstawę minus 1, podstawę 0, podstawę plus 1, podstawę plus 2, podstawę plus 3.
0: Aha, i nawet tutaj. Okej.
1: Okay. Podstawę plus 1, podstawę 0. Pattern, reverb and master.
0: No tak, pattern mamy do wyboru, czyli taki ten rytm.
1: Ekante fix. Ekante fix.
0: No i tyle, tu nawet nie ma głośności, żeby było ciekawiej. Bruce. Różnych tych. Nie wiem czemu.

0: Okej. I została nam jeszcze Kuba. I to jest w ogóle dość ciekawe, bo na Kubie oprócz instrumentów typowo kubańskich mamy te, które używa się w latynoskich rytmach, czyli chociażby kontrabas. Powiedzmy, ten kontrabas nie jest najlepszy. Notów. Pattern.
1: Podstawę minus 1.
0: No tak, bo ten kontrabas ma jakieś takie zagrywki.
1: Podstawę minus 1. Podstawę 0.
0: Tak.
1: Pattern ante fix. Pattern intensity 50. Fx tap 53. Comp 56. Width 0. Reverb minus
0: no
1: 4.
0: Tak. I mamy kilka regulacji do jakichś tam fx-ów.
1: Ek.
0: Korektor.
1: Ek.
0: Tyle.
1: Browser.
0: No i zaczynamy typowe kubańskie instrumenty. Perkusyjne i oczywiście
1: minus jeden.
0: Mamy podstawę na początku różnego rodzaju rytmy przez pierwszą oktawę, potem druga oktawa, otóż nie ma rytmów, mamy to jest chyba jakiś kahon, drugi i trzeci, więc można, o jeszcze tu coś jest,
1: podstawę plus jeden. Podstawę 0.
0: Dobra.
1: Pattern ante fix. Cajon 1.
0: I tu jest ustawione ustawienie kahona pierwszego.
1: Minus 5.0 dB.
0: Czyli głośność. Który to jest ten pierwszy? Ten. Tak. Rzeczywiście jest regulacja głośności.
1: Minus 4. Pan. 27 L.
0: Mamy. W końcu mamy balans. Bardzo dobrze.
1: Cent. Minus 13.1 dB.
0: Cent na pogłos. Zapewne. Tak.
1: 6.0 dB. Send in solo off.
0: Solo on, czyli off. Może grać tylko ten kaon.
1: Off, off,
0: albo
1: off,
0: nie.
1: Off. Mute, off.
0: I mute.
1: Off.
0: Czyli mogą grać wszystkie oprócz off. Tego.
1: Zion 2.
0: No i następna strona kaon 2.
1: Zion 3.
0: 3.
1: Zion 4.
0: 4.
1: Zion 5.
0: 5.
1: Slave.
0: Klawesy.
1: Slave.
0: Tyle.
1: Browser.
0: No i tam kolejny, no są zdaje się bongosy.
1: Podstawę minus 1.
0: No i znowu mamy rytmy. Nawet 3 są te bongosy. Drugi bongos i trzeci. Aha, potem są różne zagrywki na tych wszystkich bongosach i oczywiście
1: jeden.
0: Na samym klawesy, na samej górze.
1: Pattern ante fix. Ek. Tumba. Conga. Quinto.
0: A.
1: Slave.
0: To slave. Nie widziałem, że każdy z tych bębnów ma jakieś tam nazwy swoje. I oczywiście są parametry jak zwykle.
1: Tumba. Volume. Minus 6. 23 L. Send. In w DB. Solo. Off. Mute. Off.
0: No i tyle. Standard.
1: Browser.
0: Wow, tu mamy cały rytm i to jest w ogóle ciekawe, że o ile wiem,
1: podstawę
0: ja nie wiem 3. Jak przynajmniej zmienić tutaj tonację tego, co mi tu by grało. Po prostu gra sobie jakiś rytm i tu jest nie do zmiany tonacja.
1: Podstawę minus 1. Podstawę 0.
0: Mogę zmienić jakby rytm, znaczy mogę zmienić tą wariację powiedzmy. Teraz jakoś, aha. Dobra, bo tu mamy C to jest taki rytm, D to jest C w zasadzie, D to jest coś takiego, S.

0: I na górze mamy trąbkę. I ta trąbka ma jeszcze kilka... Ma kilka key switchów na tej wyższej oktawie. To jest C, cis, D. Aha, jeszcze jest do. No powiedzmy, że to tam bardziej chyba gadżet niż jakiś normalny instrument, ale no okej, no.
1: Piano, dres, trumpet, perc, slawę, slawę, slawę.
0: No i już.
1: Browser.
0: Kolejny rytm. No i fortepian mamy.
1: Podstawę minus 1. Podstawę minus 2.
0: No i tu już...
1: Podstawę minus 3.
0: O, a w tej najniższej oktawie absolutnie najniższej mam... różnego rodzaju frazy grane na tym fortepianie.
1: Podstawę plus 1. Podstawę 0.
0: Nawet mam jakieś warstwy dynamiki. No,
1: alternante
0: okay. Fix. Niech będzie i tyle. No...
1: Browser.
0: No i trąbka solo. No i tyle, jeżeli chodzi o pakiet standard. W Ultimate wersji pojawia się jeszcze coś, co się nazywa Balinese Gamelan. Gamelan, no jest rzeczywiście, zdaje się, że gdzieś z Bali, z Indonezji, z tych rejonów.
1: Produkt Balinese Gamelan. Preset Balinese Gamelan Default.
0: I to jest pojedynczy instrument, on tak brzmi. I tu na tej niższej oktawie są, te najniższe to są jakieś takie dźwięki tego typu, a potem normalnie są chromatycznie.
1: Podstawę plus 1. Podstawę plus 2. Podstawę minus 1. Podstawę minus 2. Podstawę 0. Page 1.
0: Jakieś dodatkowe dźwięki. Tu jest on. W ogóle problem z...
1: On. Gangsachi? On.
0: Jakiś Gangsachi, cokolwiek on, off, to jest. Off.
1: On. On.
0: To off. Nie wiem, co to jest.
1: Rockick. On. Off. Off.
0: Aha, bo on. To są jakby różne.
1: Off. On. On. Off. Gongs. On. Off. In the B. On. On. On. On.
0: Aha, to on. Są jakby różne składowe tego instrumentu.
1: Page 2. 0.1 dB. RFWL 0.2 dB KTLWL 0.GONKLWL 0.GHIPAN 0.GLOPAN 0.RHIPAN CENTER.
0: No tak, i tu są różne, tu są głośności tych wszystkich rzeczy i balanse.
1: KETPAN 0.GHIAM ON ON ELOJAM ON PAGE 4 0 AMWEL 70 RANDKIM 0 RANDWEL 0 AMWEL.
0: Tego instrumentu najmniej używałem, więc...
1: 0. KPF.
0: No jakieś filtry są w ogóle, bo to jest taki instrument.
1: 0.00236
0: to jest tak naprawdę instrument, owszem, samplowany, ale on jest traktowany trochę jak instrument do tego tak sound designu. Zmniejszyłem, znaczy zwiększyłem atak i no to już nie brzmi jak instrument ludowy, tylko jakieś takie coś. I tu są jakieś LFO do filtra.
1: LFO paner 0.on retune on 5.3 Hz. O, ratę,
0: wow, tu są page różnego 7, rodzaju page 8, i tych stron page 11, tu jest, ojej, page 14,
1: page 16,
0: 16.
1: Lofi beats, page 16.
0: No tak, lofi jakieś ratę, lofi HZ, jest, 1. mogę 0, 0, 0, 0, włączyć HZ, teoretycznie.
1: 12 HZ. PHD 91.
0: Tak, i browser. Tu mogę przejrzeć, no właśnie, tu jakieś takie sekwencje są na tym czymś.

0: I tych presetów to jest tylko kilka. No, no taki jakiś dodatek w sumie, nie wiem. No, może ma to jakiś sens głębszy. Kolejną kategorią instrumentów są elektroniczne fortepiany, organy, też elektroniczne. I tu mam mały problem, ponieważ u mnie trochę się inaczej nazywa niż tu jest przedstawione. Vintage organs to mam. Skarbi Mark mam. Natomiast nie mam tu kilku instrumentów, które teoretycznie mieć powinienem z jakiegoś powodu, za to możliwe, że mam kilka innych, które powinienem mieć, bo powinienem mieć wszystko, ale jest vintage organ. No i tu są takie organy, trochę jak Hammondy, trochę jak organy w latach 60. różnego rodzaju. A na początku jest takie coś, może ja spróbuję znaleźć jakieś organy o najpierw tego typu.
1: Mine vibrato on.
0: No i tak, vibrato mogę włączyć. Wyłączyć.
1: Off 12. Multi on. Preset 12.
0: O, to jest jakiś preset tych organów. Wow.
1: Preset 1, 3.
0: Tak, i to też jest fajne, bo w najniższej oktawie, tak jak w tych organach był nożny często manuał, no to tutaj. I dopiero się zaczynają organy. No to jest preset tych organów, bo tak, bo niektóre z tych organów miały rzeczywiście jakieś takie presety swoje. Aha, multi. Że na pierwszym kanale jest bas, a na drugim zdaje się jest ta reszta brzmień.
1: 127. 127.
0: Swell, czyli zdaje się ten pedał ekspresji, który był często w organach. On jest zresztą podpięty, jeżeli by ktoś miał pedał ekspresji, no to może z niego skorzystać.
1: Multi off 20 tone 50
0: to
1: 0 100 1 rom live tone 26 rom amount minus 20.9 minus 137.4.7 db amount 4.7
0: pogłos sprzężynowy
1: 0.0 0.0 100.0
0: Aha. Takie poszerzenie
1: 87.2 organ and rotor.
0: No tak, ustawienie organów i rotora. Tutaj
1: organ
0: rotora
1: velocity 0.00
0: velocity
1: 100.0
0: No tak, one mogą być czułe na dynamikę. W oryginale to raczej nie było.
1: Atac 0.36 0.00
0: też raczej nie było.
1: 161.6 milisekund.
0: Chociaż dobra, no w niektórych było.
1: Relaser 3.1 milisekund. Relaser 3.1 milisekunda. 2.4 KMS. 245.5 572.4 mi 3.1 milisekunda. Off. Balance 50.3. On off. Off.
0: Rotor, off. Czyli wirujący głośnik. Z takich organów mogę zrobić
1: 100.0.
0: Hammonda. I tu mam 100.0. Balans między głośnikiem wysoko i niskotonowym w tym.
1: Fast. Sklof. 57.1.
0: No i
1: speed,
0: co?
1: Sklof.
0: A, speed.
1: 57.3. Tube amp, reverb amp, vibrato.
0: No tak, wzmacniacz, pogłos,
1: simple
0: jakiś 1. Tam.
1: Simple 2 amp, multi. Simple 1.
0: Simple 1.
1: Simple 1, bass 16. Off.
0: A, bass.
1: On, on. On.
0: I tu mam ustawienia organ, czyli które z tych, nie wiem jak to nazwać, no nie registry, ale no z drawbarów w Harmondy to się nazywało.
1: Strings 16,
0: mają
1: off.
0: Być.
1: On, off, off, off, on, on, flute 8, on, off, off, off, on, on, off, off, off, on, on, off, off.
0: Ach, mogę tu powyłączać off, wszystko off. I teraz bass, jeszcze off. Bass.
1: On. Off, off.
0: Potem mam on, kolejne brzmienie on, i takie on, i jeszcze takie
1: off, on,
0: i takie
1: off,
0: i takie
1: on, off, on,
0: i takie
1: on. Piccolo 4 off.
0: Jeszcze jakieś piccolo.
1: Simple 2 and multi. Simple 2 strings 4 off.
0: Aha, no tego jest
1: multi,
0: sporo.
1: Multitone 8 off. Multitone 4 off albo oster off. Simple 2 and multi.
0: No tak. to wygląda. W przypadku Hammonda, tu zdaje się jest troszeczkę inaczej.
1: Vibrato and perch. Organ and rotor. Tube amp and reverb. Upper.
0: No właśnie, upper, no bo Hammond miał draftbary i mogę tutaj regulować głośność każdego z nich.
1: 0. 8. 8. 8. 8. Upper. Lower. Lower.
0: No, bo tu są, jest więcej niż 8 draftbarów, więc lower. Jest podzielone na dwie strony. Lower. No i tyle.
1: Browser.
0: I tu są różnego rodzaju presety do tych Hammondów, do tych organów typu Vox Continental.
1: Preset on organ.
0: I już. I to jest w pakiecie Select.
1: Produkt.
0: No i tu jest jeszcze Scarby Mark One. No właśnie, tu z jakiegoś powodu Scarby Vintage Keys. Z jakiegoś powodu ja mam tutaj coś takiego i tu są i fortepiany, i klawinety różne. A wydaje mi się, że bo w tych, że tak powiem, no bo w specyfikacji jest napisane, że tu ma Mark I, czyli Mark 1, czyli właśnie jakiś Rhodes.
1: Starbe na 200. Vintage organ z Starbe Mark I. Vintage organ z Starbe Mark I. Starbe na 200 Starbe Slavinet Pianet.
0: I w standard jest jeszcze A200, jest jeszcze klawinet Pianet. Klawinet, no to jest taki, no nie do końca, ale powiedzmy, że elektryczny trochę klawesyn.
1: Vintage organ z Starbe Mark I Starbe na 200 Starbe Slavinet Pianet George Duke Soul Brasures.
0: I w Ultimate i Ultimate Collector's Edition mam jeszcze George Duke Soul tam coś i to są w ogóle pętle George'a, teoretycznie Duke'a, jakiś jego fraz, które można sobie takich swoich produkcji użyć. No ja mam ten Vintage Keys, który podejrzewam, że oba te instrumenty, czy trzy instrumenty Vintage, znaczy ten A200 i Mark 1 i ten klawinet Pianet, podejrzewam sobie, bo to jest klawinet na przykład instrument. To jest A200 Wurlitzer. I któryś to jest jeszcze Pianet, nie pamiętam który. Nie wiem dlaczego u mnie to jest jakby w jednym instrumencie, to musiałbym jakoś się tematem zainteresować.
1: Kontakt. George Duke Soul Brasures.
0: Soul Treasure. No dobra. I tu są właśnie te grane przez Duke'a teoretycznie całe frazy. I to jest instrument do kontakta, bo mogę, jeżeli to sobie załaduję, to po prostu trzymam klawisz i on mi tu gra. I to jest synchronizowane z tempem, ale to jest nagrany. Aha. I to jest tak, że tu są różne klawisze, którym mogę tę frazę podwyższać albo obniżać, albo dodawać efekty.

I mogę zarówno i podwyższyć, i dodać jakiś efekt. Mogę ją zagrać albo od początku, albo od jakiegoś fragmentu. No myślę, że do jakichś takich nie moich klimatów, co się bardzo przydaje. No i tu są na różnych instrumentach, na jakichś roadsach to grane.

0: też te same efekty mogę tu włączać.
1: Sound.
0: Parametry sound.
1: Cutoff 21 KHZ.
0: Mogę tutaj to filtrować.
1: 11 RVB echo, minus dB.
0: Jakieś 4.6 dB,
1: minus 0. I volume 0.01 pan center.
0: Pan, czyli balance.
1: Sound.
0: I tyle. No, może komuś się coś takiego przyda. Akustyczne elektryczne gitary. W Complete Select nie ma nic, w Complete Standard.
1: Session Guitarist.
0: Gitary elektryczne teoretycznie są, ale jest tylko Electric Sunburst bez Deluxe, bo Deluxe został wydany już po tym, gdy wyszedł Complete 12.
1: Pusta, pusta. Session Guitarist.
0: I Strum Acoustic. I obie te gitary to są pętle nagrane na gitarach, którymi można sobie, no, które można wykorzystać w jakichś swoich aranżach.
1: Browser.
0: Zaraz to pokażę.
1: Strum
0: Acoustic. Załaduję sobie takie coś. No i to jest C. E. G. I teraz tak, kółkiem modulacji mogę sobie ustawić, czy to ma być jakby niskie, czy wysokie. Jeżeli mam w połowie, to mam jakby oba naraz. I teraz tak, mogę zagrać na przykład no, CE, tu mam C-dur, CS, tu mam C-moll, CS i jeszcze B dołączyć, tu mam septymowy C-moll, albo H, będzie C-moll z septymą wielką, albo C-dur z septymą wielką. Jeżeli to samo zrobię w oktawie wyżej, to będzie już bardziej naturalnie brzmiało. Tak samo mogę zagrać na przykład CF, CD, a tylko muszę zagrać CDE, a nie CD, dobrze. CE, CF, CD,

0: I do takich podkładowych historii to ta gitara nawet się jakoś nadaje, może nie jako instrument solowy, ale gdzieś tam w całym aranżu to się tam nawet chowa. Najniższa oktawa służy do wyboru patternu. Jest taki albo taki, ich jest chyba 6 albo 8, nie pamiętam. Mogę wygasić. Już. Klawiszem dokładnie FIS. O, G jakby też do tego służy. A z kolei klawisz GIS, no to jest takie coś, co się na zakończenie przydaje. Tu jest to samo w dół. Tu jest podobne coś, ale szybkie. I to samo staccato z H. C, tu jest kilka efektów na gitarę i już się zaczynają normalne klawisze. Jeżeli chodzi o dostępne parametry, to jest coś takiego, że teraz już w ogóle naciskam C, to jest C-dur, D to jest D-mol, E to jest E-mol, G-dur, F-dur, A-mol, albo off, no to po prostu jest jakby taka kwinta.
1: C.
0: Klawisz, według którego ma to być robione ten achord.
1: SHRT, volume, minus 16.4 dB.
0: I pogłos.
1: Achord, voicing.
0: Voicing.
1: Voicing, love mode, doubling.
0: No tak, bo mamy tutaj podzielone na ten niskie i wysokie. I teraz mam niskie.
1: Doubling,
0: czyli albo są dwie gitary, jedna po lewej, druga po prawej, tak jak w tej chwili, albo jest jedna nagrana stereofonicznie. To jest jedna nagrana stereofonicznie i teraz dwie.
1: Doubling.
0: Stereo.
1: Doubling. Stereo. Doubling. Center, 1L.
0: Balans. I to samo dla tej gitary jakby górnej tej partii.
1: Center. Hiswap. Standard.
0: To nie wiem co to jest.
1: Standard. LR swap.
0: Wow.
1: Hiswap. LR swap. Fret noise. 0.0 dB. Fret noise. 0.0 dB.
0: No różne dźwięki.
1: 12.0 dB.
0: Czyli jeżeli się zmienia... Właśnie, jak zmieniam akord, no to on tutaj szoruje po gryfie, żeby ten akord zmienić i mogę regulować tego głośność.
1: Ekant, comp.
0: Korektor i kompresor.
1: Swing, humanize, lat, pet and synth, timing and tempo.
0: No tak, czyli właśnie czy to ma być takie równe, czy ma być jakiś swing. 0,
1: 0. 100. 28, 0. 8 tycha. Humanize,
0: do jakich nut, czy do...
1: 8 tycha. 16 tycha. 100. 8 tycha.
0: No tu akurat nie ma 16, więc w aranżu, więc
1: 50.
0: Tu jest humanize, mogę...
1: Quantize.
0: No, quantize, czyli gra równiutko jak robocik. Albo...
1: Original.
0: No, każdy troszeczkę inaczej są te dźwięki zagrane.
1: Witkin 4. Witkin CarPlay. Instantly.
0: Jak?
1: CarPlay.
0: Jak długo ma trzymać się dźwięk? Teraz nie trzyma żadnego klawisza. Naciskam kolejny. A jeżeli...
1: Witkin Instantly. Mode. Instantly.
0: Instantly, czyli po prostu puszczam i w tym momencie kończy mi...
1: Witkin 8.
0: Albo może do ósemek lub ćwierć nut. Czyli zawsze po końcu ćwierć nuty zdejmuję teraz. On zagrał. On musi sobie do końca ćwierć nuty dograć.
1: Pyt and synth.

0: Mode. Start key. 1.2.1.
1: Tak, i jeżeli jest jeszcze taki parametr sync tempo, ale to nie znaczy, że czy mamy się synchronizować do tempa, czy po prostu gram, niezależnie od tego, że jest połowa taktu, coś, on po prostu w tym momencie zaczyna mi grać, czy zawsze ma czekać z grą na początek taktu następnego i wtedy dopiero zaczynać grać. No, fajne. Profesor. I... tu jest ileś różnych rytmów,

0: No i teraz osoby widzące mogą sobie każdy z tych maternów, które tutaj prezentuję, dołożyć do tej listy, może nie dołożyć do tej listy, ale pozmieniać tę listę, żeby no, taka lista zawierała dowolne, wybrane paterny tej gitary. My niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, po prostu to, co mamy w konkretnym presecie, no to mamy, a jak chcemy jakiś inny, no to musimy załadować drugi preset do gitary i się między nimi przełączać jakby między instancjami, no complete. Niestety nie wszystko jest dostępne, ale tych presetów jest dość sporo. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku
1: Session Guitarist Electric Sunburst.
0: Electric Sunburst, czyli elektryczna gitara. Tylko oczywiście tutaj mamy gitarę elektryczną. Załaduję sobie i tu jeżeli naciskam jeden klawisz, to jest tylko jeden dźwięk, a nie tak jak tam był cała kwinta. Tu mogę sobie dwa załadować, znaczy dwa zagrać albo trzy. Albo cztery teoretycznie. Albo ileś. I tu też jest oczywiście ileś rytmów.

0: I tu też, tak jak w tej gitarze, mamy takie różnego rodzaju efekty. O, czy jest od C w ogóle te wszystkie dźwięki grane.
1: Swing, humanize, doubling, lat, pet and synth, timing and tempo.
0: Troszkę podobna tu jest struktura. No tak, tu są jeszcze takie parametry, których tam nie było, dotyczące przetworników.
1: Minus 8.2 dB, 82. Wolumę, minus 8.2 dB. In dB, 0.0.
0: Tego przetwornika przy mostku.
1: 83. 1.0.
0: Jasność tego przetwornika.
1: 0. Minus 8.43. Minus 8.9 dB.
0: Tu jest przetwornik przy gryfie, który jest wyłączony, więc 99. Nie jestem go w stanie wywołać, by tak rzec.
1: Minus 17.
0: I mic, czyli głośność
1: 0.0
0: dB. Mikrofonu.
1: Minus 19 noise, fret 0.0 dB, 12.0 dB, floor 15, 100.
0: Ło, mam szum wzmacniacza, mogę off, tutaj zrobić.
1: Detune, 4.
0: No tak, rozstrojenie gitary. Achord. Achord to było.
1: Achord.
0: No i tyle Achord. Tutaj jest w tym czymś.
1: Browser.

0: Jak widać, bardzo różne tutaj style panowie próbowali ogarnąć, ale nie jest tego za dużo. Też osoby widzące mogą ładować tutaj różnego rodzaju paterny, no niestety my nie. Od momentu, kiedy wyszło Complete 12, pojawiły się jeszcze rozszerzone wersje tych gitar, czyli po pierwsze jest jeszcze Strum Acoustic 2, które jest dostępne...
1: Session Guitarist, Electric Sunburst Deluxe

0: session guitarist. Strumne tacu ustic session guitarist. Strumne tacu ustic 2 session guitarist. Pika tacu ustic starbe funk guitarist.
1: Który po pierwsze jest dostępny już w wersji Ultimate Collector's Edition, no i Ultimate oczywiście.
0: Sesja, koniec tabel.
1: I jest jeszcze dostępny Skarbi Gitar. To jest to samo, tylko że od Skarbi. Też tam są takie pętle gitarowe. No i w Complete 13 są, tak jak mówiłem, już wersje rozszerzone. Czyli takie wersje, na których mogę normalnie grać jakieś melodie, solówki i tak dalej. Nie jest to najlepsza emulacja gitary, ale jakaś jest, no ale to dopiero w Complete 13, o którym mam nadzieję też zrobić podcast. Teraz, jeżeli chodzi o basy, to są moim zdaniem jedne z lepiej tutaj dopracowanych instrumentów. Są zrobione razem ze Skarbi, tak samo jak fortepiany, znaczy pianina elektryczne i te wszystkie klawinety. I też te pianina, wszystkie Rhodesy są naprawdę zrobione dość fajnie. Bardzo bym chętnie pokazał, natomiast no nie jestem, nie wiem, czy ten vintage organ to jest to samo, czy nie. No i mamy bas jakiś tam. I tu jest po pierwsze bardzo fajna rzecz. Jeżeli zagram dźwięk jakiś C i potem po nim cis. Mogę bardzo łatwo robić takie podjazdy, jak na basie w prawdziwym się robi. To jest legato. Jest, są oczywiście sample release'u, czyli zwolnienia klawisza. Tak. I oczywiście to legato jest polifoniczne.

0: Netz, bridge, pizkupan, triko.
1: No i tutaj mamy...
0: Amp. FX. Ekant, comp. Tape. Tape. Netz, bridge, pizkupan, triko.
1: Na pierwszej stronie mamy też przetworniki.
0: Netz, volume. 0.0 dB.
1: Volume, czyli no, głośność przetwornika przy gryfie.
0: 0.0 inf dB. Minus tonę 18.9 KHZ,
1: czyli tego,
0: minus 0.1 dB.
1: Potem mam drugi przetwornik.
0: Volume, minus 0.1 dB. Netz, tonę 8, bridge, volume.
1: Bridge,
0: 0.1
1: dB. Ciszę.
0: Pickup, select, bot.
1: Ło, tu mam jeszcze pickup do wyboru. Dobra, to jest ten przy gryfie. I przy mostku.
0: 5.7 dB. 5.7 dB.
1: I też mogę sobie tutaj regulować ton.
0: 436.8 Hz. 55.19.9 KHZ.
1: Włączę oba.
0: Minus 4 pizków. Select. Bot. Minus 1.2 dB. 0.0 dB. Bot. Bot. Next.
1: I tu mogę sobie po kolejnym okręcie wybierać taki szybki wybór. Albo tylko gryf.
0: Bot. Bot.
1: 2.
0: Bridge.
1: Czy bridge.
0: Bot. Next. Bot.
1: Tak.
0: Rico on off. Off.
1: Nie wiem co to jest.
0: On off. Off.
1: A! Podwójny. Mam jakby z lewej i z podwojony bas na kanałach.
0: On off. On. Off. Off.
1: No nisko schodzi.
0: Amp.
1: Przez wzmacniacz.
0: Amp. On off. Off. On. Off. Gain. Low. 49.5.
1: I tu są ustawienia
0: 49,
1: też.
0: Mid. Pieca. 49.5. FX.
1: Tu są różnego FX, efekty off. Rodzaju. Mogę włączyć off. Te efekty.
0: Ek. Off.
1: Aha.
0: Comp. Off. Tape. Off.
1: No tak. Korektor. Jakaś saturacja taśmowa i kompresor.
0: Tape.
1: I tu są ustawienia tych efektów. No jest kilka różnego rodzaju presetów do tego basu. O, nawet jest przesterowany. Jest tego sporo. I ten bas jest dostępny w wersji Complete Select. I tylko ten bas. Natomiast w Complete Standard mam już dwa basy. Jest jeszcze MM Bass.
0: Produkt Starbe Rickenbacker Bass. Starbe MM Bass Sampet. Starbe MM Bass.
1: I to jest ciekawe, bo są jakby dwa samplowane basy. Bas no, standardowy i tu jest tylko jeden preset, po prostu bas. I tu jest bardzo podobnie zrobione. Mamy legato.

0: Page 1.
1: O, tu mamy tylko jakieś pas, strony.
0: 0.00db minus 0.8 treble 0. Alt. Taj relase 0. Fragnoise 0. Puchic 0. Puclap 0.
1: Aha, i tu jeszcze w każdym z tych basów w niższej oktawie
0: ustawę minus 1.
1: Minus 1. Nie mogę znaleźć tych ustawę artykulacji. 0. Rzadko na tych basach akurat grałem. I jest jeszcze ten sam bas, ale przepuszczony przez piec. Tu też jest tylko kilka presetów.
0: Page 1, page 2,
1: aha,
0: page 3.
1: No tu jest
0: page
1: kilka
0: 4,
1: stron, one są z jakiegoś powodu nienazwane.
0: 0, 3, 2, Ena, Ena.
1: O, 0, 3, tu 4, jest w ogóle Ena. Jakieś page zepsute 2. Te wszystkie.
0: 008, Ena. 009, Ena.
1: Parametry, trochę szkoda, no ale... Tak już jakoś jest. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. I ta wersja Amped jest dostępna tylko w Ultimate i Ultimate Collector's Edition.
0: Stabe
1: i w
0: pre-bass.
1: Tych Collector's Edition jest jeszcze prebass. Taki sam, tak Stabe to brzmi.
0: Amped.
1: Ten sam prebass Amped tak brzmi.
0: Stabe Rickenbacker Bass. Stabe MM Bass Amped. Stabe AI Bass.
1: I jeszcze jest taki bass. Coś z tymi basami jest nie do końca tak, jakoś coś z tym, nie wiem, może u mnie się te presety źle zainstalowały, może muszę to jeszcze raz, nie wiem, zainstalować. Coś tu jest nie do końca dobrze. I teraz są jeszcze takie ogólne, takie z ogólnego przeznaczenia smyki i to jest w wersji standard.
0: Session Strings 2 Session Horns.
1: I jest Session Strings 2 i Session Horns. Te same instrumenty w wersji Pro są dostępne również w pakietach Ultimate i Ultimate Collector's Edition. Browser.
0: Session Strings 2.
1: Session Strings 2. Tu są różnego
0: preset
1: rodzaju...
0: Ambience.
1: I to już te smyki służą nie tylko do orkiestrowych rzeczy, to są takie ogólne smyki do różnych
0: preset
1: rzeczy. One mają na sobie różnego rodzaju...
0: Preset Parallel Comp.
1: Efekty, one są nagrane z bardzo bliska. Teraz je załaduję. Tu nawet jest kilka artykulacji. I tu te wszystkie smyki już są podzielone na całej klawiaturze. To wszystko jest. Nie mogę znaleźć klawiszy odpowiadających. Nie mogę tu znaleźć w ogóle klawiszy odpowiedzialnych, czy key switchów w zasadzie odpowiedzialnych za artykulację. Nie wiem dlaczego, tego tutaj nie mogę znaleźć.
0: Reverb, color and delay.
1: Reverb, color and delay.
0: Reverb, on, off, on. Minus 12.25.7 dB.
1: No tu jest jakiś taki pogłos śmieszny.
0: Off. Color, on, off, on.
1: Jak słychać, te smyki są w ogóle nagle z bardzo bliska i w jakimś studiu prawie bezechowym.
0: On. Intensity 85. Delay. On off. Aha. Off on. Reverb. Amount. Mid color. On off. On.
1: Potem jest color.
0: Intensity. To... Intensity. On off. On. On. 84.
1: To jest takie dodatkowe
0: Stop.
1: Dodanie.
0: On off. On.
1: O, tu nawet
0: Stop.
1: Głośności.
0: 1. Delay. On off. Off. Time 4621.
1: No tu jest jeszcze echo.
0: Shape and humanize.
1: Shape and humanize.
0: Shape. Attack 0.
1: To jest fajne. Znaczy tak, no tu jest atak standardowy, czyli mogę sobie ten atak zwiększyć i...
0: 100.
1: Zrobił coś takiego albo 0.
0: 0. Attack 0.
1: Od razu.
0: Release 0.
1: Release 0 albo...
0: 63. 0.
1: Wybieram 0.
0: 2.4. Relase 0, Estevict 2.4.
1: No szerokość tego wszystkiego, albo mono, albo stereo, ale bardzo szerokie.
0: Minus 8.4, 28.2, 12.0, 3.8. Humanize, Pitch 0.
1: I Humanize, to jest nagrane jakby w dwóch sekcjach i mogę sobie je rozstrajać. O, tu akurat jest chyba tylko jedna.
0: 88.
1: Normalnie powinno być tak, że 0. te dwie są rozstrojone, ale no z jakichś przyczyn tutaj...
0: 100. Szapę and humanize.
1: No i tyle. I teraz jest jeszcze Session Horns, czyli no bardzo rzecz podobna do smyków. O, tylko tu, o, jest.
0: Preset Session Horns Performance. Preset Session Horns Performance. Preset Session Horns Single Articulation. Preset Session Horns Single Articulation. Preset Session Horns Single Articulation. Preset Session Horns Performance.
1: I tutaj też widzę tylko performance, czyli jak sobie to załaduję. W zależności od tego, jak głośno uderzę, no to jest albo legato, albo takie coś. No i tyle, jeżeli chodzi o parametry.
0: Animator and mode.
1: Jakiś animator.
0: Humanize, stereo. Humanize, stereo. Rev, animator and mode. Off. Swing, zero. On, off. Off.
1: Ciekawe, swing, co?
0: Zero. Off. Off. On, on.
1: A, animator to są jakieś takie... No tak, off. To są jakieś frazy.
0: Swing, zero.
1: Swing do tych dynamic, fraz.
0: 80, timing, 30, mode. One shot, uchwytch, off.
1: Dobra.
0: Humanize, stereo, reverb, humanize, on, off, on. 22. Stereo, on, off, humanize, detune, 22.
1: Rozstrojenie. Tak, bo tu każdy z tych instrumentów jest nagrany oddzielnie, więc teoretycznie no, można by załadować tylko saksofon, tylko trąbkę. No i ma to rozstrojone, gra piękna orkiestra. Dygne,
0: rozstrojona. Stereo, on, off, wit, 100.
1: I stereo reverb, mogę tu on sobie off, on, zmienić.
0: Amount, MSTFX, on, off, on.
1: Pogłos mogę regulować.
0: Humanize,
1: no,
0: stereo,
1: już.
0: Reverb, and MSTFX.
1: I tyle w zasadzie w tej Session Horns. Nie wiem dlaczego nie ma tutaj instrumentów. Wydawało mi się, że te tutaj pojedyncze instrumenty powinny być, ale może
0: Session
1: nie.
0: Session Strings Pro 2, Session Horns Pro.
1: I są jeszcze Session Strings Pro 2 i Session Horns Pro.
0: Browser.
1: I załaduję sobie najpierw Session Strings Pro 2. Tu po pierwsze.
0: Preset, bass, sesmo, tantartica.
1: No właśnie, mamy już podzielone na basy.
0: Preset, bass, sesmo, telewizor.
1: Same. I same basy, kontrabasy, to znaczy są bardzo różne tych presetów.
0: Preset, bass, ze stratem, to w 60s.
1: Jest bardzo dużo. Tu są różnego rodzaju dodatkowe efekty, w tym Session Strings.
0: Preset, sesmo, tantartica. Preset Celimod The Strings. Preset Celimod Haunted Strings. Preset Celimod Monolofi.
1: Bardzo dużo jest tutaj presetów od każdej sekcji. Wiolonczele, kontrabasy, skrzypce.
0: Preset Celitrat Modern Lofi. Preset Celitratem Powne 70S. Preset Celitratem Tape.
1: Okej, okay, niech będzie. W dodatku te instrumenty można ustawić jakby po nowemu albo po staremu, to znaczy, że albo skrzypce po lewej, potem tam altówki nieco bardziej na środku, wiolonczele po prawej, kontrabasy, albo no wszystko takie dość mocno szerokie, z tego co pamiętam.
0: Reverb, solo and delay.
1: Ta strona jest podobna.
0: MST compant, MST jak? Cello 1 and cello 2.
1: O właśnie, cello 1, cello 2, cello 1, w zasadzie
0: volume,
1: 1.
0: Minus 6.0 dB.
1: No tak, bo tu mamy dwie sekcje wyłączeń.
0: Detune, 0.
1: Detune. Mogę sobie minus rozstroić.
0: Detune, minus 20, minus 12, minus 9. Transpose, 0. Cello 2, volume, minus 6.0 dB.
1: I to samo odnośnie drugiej wyłączeni.
0: Chape and humanize.
1: I znowu, humanize,
0: Chape,
1: czyli...
0: 0.
1: A tak i tak Revol, dalej.
0: Invict 0.0.
1: I Humanize mogę włączyć.
0: 90, 100.
1: Czyli za każdym razem jak gram, to rozstrojenie będzie inne. I wysokość.
0: Żaby and humanize.
1: No i cały ten Session Strings Pro 2 tak wygląda. Jest jedna rzecz, znowu. Po pierwsze, nie wiem, gdzie tu są...
0: Podstawę minus 1. Podstawę minus 2.
1: O, jest. Tu z kolei już widzę key switche odnośnie artykulacji. Są w oktawie jakby minus 2. To jest C, cis, to jest staccato. Pizzicato. I tyle. O ile wiem, tych artykulacji tu jest więcej, ale reszta nie jest jakby dołączona do domyślnych presetów z jakiegoś powodu. Jest jeszcze jedna rzecz, która domyślnie nie jest włączona. Nie da się zrobić czegoś takiego, co da się zrobić na przykład w tej Symphonic Series, czyli którymś z kontrolerów MIDI regulować na bieżąco głośnością i robić sobie takie dynamiczne zmiany głośności i artykulacje jakby samodzielnie w pewnym sensie. Szkoda, że tego nie ma, szkoda, że to jest domyślnie wyłączone, bardzo, ale to bardzo by się to przydało, no ale no, co zrobić.
0: Session Horns.
1: I Session Horns.
0: Session Horns.
1: Gdzie ja
0: Session
1: mam?
0: Guitarist, strumę, tato. Session Horns. Session Horns Pro.
1: Jest Pro.
0: Preset, alto sax.
1: No i tu już mamy poszczególne instrumenty. Mam saksofon chociażby altowy. I tu nawet jest jakieś legato. Ale tu znowu nie ma tego, co bym chciał, czyli dynamicznej zmiany głośności. Wiem, że to można włączyć. I znowu, tu są w którejś oktawie.
0: Podstawę minus 2.
1: Tak, tu jest z kolei też w tej oktawie minus. Mamy kilka artykulacji.
0: Podstawę 0.
1: No, to legato nawet jakieś jest.
0: Humanize, FX and Mix.
1: No i znowu jest Humanize.
0: Humanize, Amount, 30. 100. No 63. Tak. 63. FX, Delay, minus 8.9 dB.
1: No i kilka efektów.
0: FX and Mix. Inst, comp.
1: Inst i
0: off.
1: Kompresor.
0: Threshold, 0.00 dB. On off, off.
1: Aha,
0: ratio,
1: no tak,
0: 3
1: milisekundy,
0: Mac up, mix 49.8,
1: no
0: Instek, low, mid 1 and mid 2.
1: No i korektor.
0: Instek, hik.
1: I dalsza część korektora.
0: Delay and reverb.
1: Kolejna strona delay i reverb, czyli pogłos i echo.
0: MST, comp.
1: Znowu jakiś kompresor, ale tym razem jakby dany na master, a nie na
0: MST,
1: instrument.
0: Low, mid 1 and mid 2.
1: No i korektor dany na master.
0: MST, hik. Tape.
1: No i funk. Jakiś tam efekt tape, jakaś saturacja.
0: Funk. LP2.
1: Jakiś LP2.
0: LP2.
1: Nawet nie wiem co to
0: LP2.
1: Jest. Bo się tym w ogóle nie bawiłem.
0: Browser.
1: No i jest kilka instrumentów.
0: Preset, Mute Trumpet. Preset, Session Horns Pro Case Fit. Preset, Session Horns Pro Performance.
1: I ten performance, jak go się załaduje, no to ma troszkę podobne parametry jak w tym Session Horns. No bez pro.
0: Animator, Humanize Antarticulation.
1: Też mamy Humanize.
0: 55. One shot, off, 54.
1: Swing, ten animator 18, teoretycznie dynamic, jest.
0: 54. Uchwytchm, off. Uchwytchm, off. Humanize, amount, 20, amount, 20, 100.
1: I tu jest ciekawe, bo to jest humanizacja i wysokości, i czasu.
0: Zero.
1: Teraz jest 100.
0: Amount 116.
1: I tu ma być jeszcze artykulacja.
0: 116.
1: Ale nie widzę artykulacji.
0: Section 1, section 2.
1: I tu mam jeszcze poszczególne sekcje.
0: Minus 4.4 dB, pan 1. Minus 4, minus 4.5 dB, volume 2. Minus 6, minus 4.5 dB.
1: Nie wiem co to jest.
0: Minus 100.
1: Bo tu jest sporo tych instrumentów.
0: Minus 8.0 dB, pan 2.
1: Tych sekcji jest kilka.
0: Section 3 and section 4.
1: No właśnie, 4.
0: Delay and reverb.
1: Znowu delay and reverb.
0: Comp.
1: Kompresor.
0: Mid 1, kick hack. Tape. Funk. LP2.
1: To już było.
0: LP2. Browser.
1: Mam jeszcze kilka instrumentów, no jeszcze mogę jakąś trąbkę załadować, Progress pokazać VR. Legato na trąbce.
0: 6.34 Evaluation License. Tracki.
1: słychać, jak gram na tej trąbce, że... Nie jest to może jakieś super, ale... Słychać, że to jest syntezatorowe, komputerowe. Że to nie jest taka żywa trąbka, ale... Jakieś legato tu nawet jest. No o tyle fajnie, bo to się nie zawsze spotyka, zwłaszcza w filmie Native Instruments. Bardzo szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego, że żeby można było sobie regulować tą dynamiką nie tylko przez velocity, ale też właśnie jakimś kontrolerem, żeby to robić również po tym, jak wcisnę nutę i chcę ją teraz przygłośnić, żeby to było coraz głośniej grane. No nie da się tego.
0: Brucel.
1: Tu jest tam kilka tych trąbek, dwie konkretnie.
0: Preset, tenor trombone. Preset, tenor trombone.
1: No już, i tylko są tutaj instrumenty, nie ma tu żadnych jakichś dziwnych tych presetów, że nie wiem, jakichś z efektami, z czymś, to raczej
0: Session
1: nie.
0: Strings Pro 2 Session.
1: No i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o instrumenty. Jest jeszcze coś, co trochę chciałbym pokazać, ale nie bardzo chyba mam jak. No w zasadzie mam jak. I to jest efekt. To nie jest instrument, to jest efekt. Efekt, który nazywa się The Finger. I to jest taki efekt dla kreatywnych muzyków, może dla kreatywnych DJ-ów. Dość specyficzny. Ponieważ no efekt, jak każdy efekt, ma swoje... Może nie każdy, ale większość efektów ma swoje presety. Efekt jest takim połączeniem filtra, pogłosu, delaya, tak zwanego granulatora, czyli czegoś takiego, że bierze sobie sygnał, to te audio wejściowe, dzieli je na kawałeczki i coś z tym robi. Tylko że to, co z tym robi, w jaki sposób ustalamy czy wybieramy, w pewnym sensie grając na klawiaturze, takiej zwykłej klawiaturze MIDI. I jest to o tyle ciekawe, że efekt, oprócz tego, że ma kilka takich standardowych presetów, które no po prostu się ładuje tak zwyczajnie, to każdy z tych presetów ma szereg takich ustawień, które wybieramy naciskając no właśnie klawisze. I każdy klawisz to jest trochę inne ustawienie tego wszystkiego. Inny filtr, inny rodzaj zapętlenia, jakiś przester, jakieś coś. W związku z czym, teoretycznie, jeżeli tych presetów jest kilkanaście, to tak naprawdę w pewnym sensie to trzeba pomnożyć kilkanaście razy, no powiedzmy około 60 klawiszy tam jest zmapowanych, więc tego się robi bardzo dużo. W dodatku, naciskając dwa klawisze naraz, można załadować jakby dwa różne efekty naraz. To jest bardzo fajne do... Zresztą zaraz pokażę do czego. Co prawda no nie pokażę tego na takiej muzyce, na jakiej to się zwykle robi. Rzecz w prawach autorskich. Ja tu sobie załaduję podkład do Tyflo Podcastu. Tak, to może dziwne, ale myślę, że będzie można to mimo wszystko na tym troszkę pokazać. Przy czym tak, dobrze by było, żeby tempo projektu zgrać rzeczywiście z tempem tego utworu, który jest tam załadowany na ścieżce. No i ja tak właśnie zrobiłem. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, chyba jeszcze ważniejsza, jest taka, że to jest efekt nie w postaci wtyczki VST, tylko w postaci pliku do takiego czegoś, co się nazywa reaktor. Reaktor to jest takie środowisko do tworzenia efektów i syntezatorów od Native Instruments, oczywiście niedostępne. Do tego stopnia niedostępne, że tam nie bardzo można samemu sobie załadować czegokolwiek. Natomiast też na liście, w zasadzie w Dropboxowym folderze kompletowym jest plik już do Reapera, który ładuje tego reaktora i ładuje razem z tym efektem The Finger, więc jakby można to wszystko bardzo fajnie sobie załadować i nie ma z tym większego problemu. No dobra, no to nie przedłużając, włączam podkład i bawimy się efektami. Pierwszy preset to jest Devastator. No i tak, teraz nie mam żadnego klawisza wciśniętego, podkład gra zwyczajnie. Wciskam klawisz C wielkie, dodaje mi się przester CIS, taki przester, który się zmienia w czasie, D, no takie jakieś coś, S, E, F, FIS, G, GIS, A, B, WO, H, C i tak dalej. Tu jest prawie cała klawiatura zmapowana różnymi dziwnymi rzeczami. I tak dalej. No, prawie cała tam. Ostatnia klawiatura, ostatnia oktawa z moich pięciu, które mam. Tam nic nie ma. No i można jeszcze naciskać kilka klawiszy na raz. Nacisnę na przykład, to jest E dwukreślne zasadniczo, a to jest C wielkie, więc jeżeli nacisnę na raz to coś i to, co dodaje takiego dziwnego czegoś, to mi powinien być przester z dodanym tym. Tak. I jeszcze to docisnę do tego, czyli raz, dwa, trzy. I to może jeszcze na samym końcu. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest oczywiście bardzo dziwny efekt i mało kto akurat czegoś takiego będzie potrzebował. Chodzi o to, że da się. I w paru innych presetach może to być ewentualnie przydatne, bo to jest dopiero pierwszy preset. Oparty na jakichś przesterach trochę filtrowanych i zmienialnych. Rough Meat. Brzmi ciekawie. W gruncie rzeczy też coś podobnego. Trzymam klawisz. On robi coś takiego. Ciskam tu teraz różne klawisze. No, coś podobnego.
0: Supernowa.
1: Supernowa też. To wszystko oparte na razie na jakichś takich dziwnych ni to lofi, ni to przesterach. Jakieś
0: Twistomatic.
1: Twistomatic. Już może nie ma przesterów. Mhm.
0: Tysiąc pole filter.
1: Będą pewnie filtry różne. No właśnie, ten efekt jest, jak już się rzekło, zsynchronizowany z tempem projektu i dobrze jest wciskać mimo wszystko klawisze lub to potem skwantyzować, no też w taki sposób, żeby to dobrze działało, bo jeżeli ja to wcisnę nie wtedy, kiedy to wynika z, powiedzmy, taktu piosenki, tylko kiedyś tam, to tak będzie grało trochę w połowie, a jeżeli to wcisnę w miarę równo, to się zrobi dość ciekawy efekt. Też mogę w związku z czym tutaj automatyzować dość fajnie różne rzeczy. Jeżeli chcę filtr, który mi się załącza czasem, no to mogę sobie klawiszem go włączać. Teraz ma wciśnięty klawisz, go wyciskam i nie ma filtra.

0: I zamiast to robić automatyką, co by mi zajęło masę czasu, mogę to robić w ten sposób. A o ile natrafię oczywiście na preset, który mnie interesuje. Kolejny preset z filtrami, filter bank, no dużo jest tych filtrów.
1: Subtractive.
0: Subtractive. Też filtry. Tylko bardziej takie, które się same zmieniają.
1: Replayer.
0: Replayer. No i zaczynamy loopowanie, czyli to... Właśnie, tak zwany ten tape stop efekt. Czyli po prostu naciskam klawisz i po prostu mogę jakby zatrzymać odtwarzanie. Jeżeli przytrzymam klawisz, to on to otworzy wszystko wstecz i powróci do normalnego odtwarzania.

0: Realper.
1: Trzymam jeden klawisz. Teraz drugi. Mhm. I tego rodzaju efekty też są dobre do tworzenia jakichś specjalnych efektów ze zwykłej piosenki. Naciskam tu jakieś rosowe klawisze, sam nie wiem w jakiej kolejności, nie do końca wiem co tu się znajduje i tworzy mi się taka zupa dźwiękowa. Loop device, znowu coś do zapętlania. No właśnie, mogę tu sobie niemal

0: Techware. A to jest fajne, dlatego że tutaj oczywiście na różnych klawiszach mam różne też wigibasy efektowe, brzmiące najprzedziwniej, ale na jednej z oktaw C, Cis, D. No i C już nie działa, ale mogę zrobić akord C-dur, F-dur, G-dur.
1: Lambda.
0: Lambda. Jak widać, presetów tu jest bardzo dużo. Jest jeszcze kilka Bandwagon. Ciekawych.
1: Gray Matter, Bandwagon.
0: Bandwagon. Wow, wow. Tu są różne dziwne rzeczy. Znowu. Do tworzenia dziwnych rzeczy z normalnych piosenek.
1: Wavetable synth.
0: Wavetable synth, to jest fajne. Ponieważ tutaj też na każdej oktawie mamy coś w rodzaju syntezatora, który bierze sobie materiał z aktualnego, no z tego, co jest aktualnie odtwarzane. C,

Kolejna oktawa. O, tu jest taki dwuoktawowy. Na samym dole.

0: Jump Synth 2.
1: Dual.
2: Tu mnie z jakiegoś powodu jakby Batman. To nie bardzo chce grać.
0: Echoverse.
2: Tu jakieś pogłosy nawet są. No i mogę włączać te pogłosy też w taki sposób.
0: Filtered loops.
2: Filtrowane lupy. Tak.

No właśnie, i też tutaj może się przydać naciskanie dwóch klawiszy na raz. Część jest od filtrów, więc mogę najpierw zapętlić i zafiltrować.

0: I potem to odfiltrować.
1: Big Hopper.
0: No i tych presetów jest naprawdę sporo.
1: Kafina. Master Blaster.
0: Nazwy są ciekawe.
1: Suplin. Temporal Zoop.
0: Jakby to nazwać? Zupa czasowa?
1: Multi.
0: Multi. Nie wiem co multi, bo też nie gra.
1: Brace, brace. Brakener. Radio. Dolce Piano.
0: Czy to jest Dolce Piano, to ja nie wiem. No według Native Instruments... No chyba tak. O!
1: Bladzier. Witk Baker. Karioty Pes. Meltakic.
0: No jeszcze jest kilka takich presetów.
1: Co presenty? Techno ścięce.
0: Nie wiem na ile to jest techno i na ile to jest science, ale widocznie
1: Wind Machine.
0: Wind Machine. Co ma to wspólnego z Wind, to nie wiem. Ale widocznie na tyle dużo.
1: Empty.
0: No i empty. Czyli to już wszystko. Wyłączam podkład. O właśnie. No i tak. No jest to efekt dość ciekawy moim zdaniem i naprawdę można go użyć w różnych takich ciekawych sytuacjach. I może kilka rzeczy troszkę uprościć, zwłaszcza w jakiejś muzyce elektronicznej, może klubowej w niektórych przypadkach. No tylko właśnie, żeby użyć tego efektu, no to trzeba troszkę pobawić się w rutowanie sygnałów w Reaperze, dlatego że wtyczka wymaga zarówno audio, jak i MIDI. Jeżeli wrzucę sobie jakiś plik na ścieżkę, włączę nagrywanie, no to on mi zacznie nadpisywać to, co jest na ścieżce, tym, co się aktualnie nagrywa. Być może, że w przypadku, gdybym nagrywał MIDI overdub, to może by to zadziałało, aczkolwiek lepiej, przynajmniej ja sobie robię drugą ścieżkę, na której nagrywam, tę drugą ścieżkę przekierowuję by także do tej pierwszej z efektem, na przykład tworząc folder z pierwszej ścieżki i w ten sposób mogę rzeczywiście to wszystko nagrać. Generalnie no fajny efekt, jak już mówiłem, tylko no wymaga troszkę zabawy. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o to, co jest w Complete 12. W końcu dobrnęliśmy do końca. No i pozostało jeszcze pokazać to, co doszło w wersji 13, bo tu jest jeszcze kilka instrumentów. Mam nadzieję, że mi to się uda zrobić w miarę szybko, no ale zobaczymy. A ja na razie się żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Cóż ja mogę powiedzieć? No nie zawsze udaje mi się znajdować jakieś takie normalne piosenki.
4: A my wzywamy wszystkich specjalistów od języków wszelakich, którzy nas słuchają, zwłaszcza języków słowiańskich, aby nas nakierowali, w jakim języku jest utwór, który my wam tutaj zaprezentowaliśmy, bo wybaczcie, to, że my go znaleźliśmy w naszej płytotece, to jeszcze nie znaczy, że my znamy jego pochodzenie, bo my przecież nie znamy się na językach, a na radio i telewizji, a przynajmniej staramy się, aby...
3: Ktoś płytę przyniósł.
4: W tym kierunku by wam ją przekazywać.
3: Tak, ktoś płytę przyniósł, no
4: nie
3: i po prostu... Dokładnie, dokładnie. Ale na pewno, co możemy powiedzieć, to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV i to jest wydanie numer 204. Od razu możemy powiedzieć, nie jesteśmy na żywo.
4: Nie. To ta cyfra 4 jakoś tak, 204 i czwarty dzień tygodnia, a nie szósty dzień tygodnia. Był taki utwór, ale może jednak nie będziemy do niego teraz wracać, bo tam było trochę brzydkich wyrazów. Czwarty dzień tygodnia to jest moment, kiedy my to nagrywamy, a szósty dzień tygodnia, sobota, kiedy wy tego słuchacie. Jaki jest powód, że nagrywamy to raz, a dwa, że aż z takim wyprzedzeniem, bo z reguły, kiedy nagrywamy, bo to coś tam nam w sobotę wypada, no to nagrywamy to jednak dzień przed, a nie aż dwa dni przed. Więc jaki jest powód aż takiego wyprzedzenia? No to myślę, że kolega się wytłumaczy później nieco, bo to akurat tak się składa, że to tym razem jego zasługa, nie moja.
3: Zgadza się.
4: Nie to, że ja znowu jadę do jakichś europejskich krajów, tylko kolega i dosłownie, ale to się później pochwali.
3: Do europejskich, swoimi... acz nie, już nie unijnych.
4: Tak, ale to się właśnie później pochwali swoimi planami i osiągnięciami. Dlatego też od razu mówimy, że jeżeli jakieś informacje, które wam tutaj będziemy przekazywać w tym wydaniu, stracą na aktualności, jeżeli coś się wydarzy, wiecie, w piątek, szalenie istotnego, a w tym programie coś się nie pojawi, to proszę na nas nie krzyczeć. My w następnym wydaniu, kiedykolwiek by się ono nie pojawiło, wszystko nadrobimy, ewentualnie sprostujemy, dołożymy, a teraz prezentujemy wam stan wiedzy na czwartek, godzinę 21:26.
3: A prezentujemy ten stan wiedzy w składzie niezmiennym, czyli Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz. Prezentujemy go oczywiście oczekując na wszelkie wasze komentarze, bo jak to zawsze mówimy, to, że nie jesteśmy na żywo, no to nie oznacza, że nie możemy później sobie sięgnąć do tego, co do nas napiszecie na naszym Facebooku, a po tym, kiedy ta audycja zostanie wyemitowana też na naszym YouTubie, w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla niewidomych. Nasza strona internetowa też jest, chociaż my o tym wciąż mówimy, a wszyscy o tym zapominają, nikt tam nie wchodzi i nie pisze do nas, także może tak byłoby miło ją ożywić przy tej okazji, taki tutaj mamy postulat. Czy mamy jeszcze jakieś postulaty innego typu, czy już
3: nie,
4: możemy przejść?
3: Nie, myślę, że możemy zaczynać.
4: Przejść do konkretów, do tego imperium pod moją ulubioną nazwą, do telewizji polskiej, spółki w stanie likwidacji, bo tutaj dalej się dzieją rzeczy, już tak wiecie, trochę ciszej o tym, no ale wciąż te rewolucje personalne i ramówkowe, szczególnie w sferze informacyjnej, się muszą dokonać. No ale no, ci nowi ludzie to jedno, prawda? Ci uzurpatorzy. Wy się na pewno zastanawiacie, co u tej poprzedniej ekipy słychać, bo my zatrzymaliśmy się 2 tygodnie temu, kiedy oni tam w tej siedzibie telewizyjnej agencji informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy, kiedy tam pan Michał Adamczyk z jakimiś posłami PiSu przebywał i kiedy nagrywaliśmy ten program, to on tam jeszcze był, a później zdaje się, że kilka godzin przed naszą emisją on już stwierdził, dobra, wystarczy, wychodzę, koniec. Także poszedł sobie stamtąd, już przestał to okupować. No ale co w takim razie dalej u niego, u tej całej reszty, bo na pewno właśnie takie nazwiska jak wspomniany Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki, to dalej ich dobro leży wam na sercu.
3: To tacy trzej medialni muszkieterowie.
4: Tak, przyjaciele z... No z boiska to nie.
3: Z TVP.
4: Z TVP. I Michał też się na pewno zastanawiał, też się martwił, a to ci powiem, że no niedobrze, znaczy no nikt się nie spodziewał, że będzie dobrze, no ale się dokonało. Bo to przypomnijmy, że to oni tworzyli dyrekcję telewizyjnej agencji informacyjnej, no i teraz nie są już oficjalnie pracownikami Telewizji Polskiej. Doręczono im zwolnienia dyscyplinarne. Przykre to wszystko.
3: Czy oni to uznają?
4: Nie wiem, już aż tak głęboko się nie wgłębiam w ten tok ich myśli. No ale to musieliśmy odnotować, no bo tam wiecie, rządzą teraz ci uzurpatorzy, likwidatorzy, źli ludzie. Ale są jeszcze kolejne wątki, które z jakiegoś powodu bardzo elektryzują ludność w tym kraju. Chodzi o publicystów, słuchaj, którzy pojawiali się w wiadomościach. Tacy fajni, kompetentni ludzie tam przychodzili. Adrian Stankowski miał dużo do powiedzenia i często się wypowiadał. Miłosz Manasterski, no mądrzy byli. No to dużo gadali. Logiczne, no nie? No i oni tak właśnie w wiadomościach, w innych programach, TVP Info gadali. I nagle, słuchaj, się zrobiła sensacja, że dostawali pieniądze ze swoje występy. To ujawnił Krzysztof Brejza. No i co? No ale no przecież trzeba cenić taką jakościową pracę. O co wam chodzi? No jakby się nie znali, jakby gadali głupoty, to by im nikt nie płacił.
3: A na przykład pan Jan Pietrzak sobie gdzieś tam powiedział, że on też dostał pieniądze, ale wcale nie duże. To tak.
4: No ale zawsze to jakieś wsparcie dla starszego człowieka. Żałujecie mu? Żałujecie? Teraz za Tuska jaką będzie miał emeryturę? I tutaj jeszcze tak dodaje się, że za jednorazowy komentarz publicysta dostawał 500 zł. No ale o co chodzi? Jest program 500+. No to rozszerzony.
3: Taki
4: został.
3: Rozszerzony, a być może.
4: Dzieci na publicystę, trochę większe dzieci. To źle.
3: No.
4: A rekordziści podpisali roczne umowy na około 300 tysięcy złotych.
3: 300
4: no
3: plus.
4: No właśnie.
3: Może tysięcy to.
4: Niech mają. Ale co jest jeszcze gorzej? No. Jest jeszcze gorzej, bo pamiętajcie, że moje serce jest wierne, ja taka jestem. Nasz wspólny znajomy związany z redakcją, może nas teraz słucha, powiedział kiedyś, że osoby spod mojego znaku zodiaku, czyli skorpiony, potrafią kochać. O, jak one potrafią kochać. Pozdrawiamy cię, Robercie, serdecznie. Nie wiem, czy podtrzymujesz tę opinię, ale ja zdecydowanie jestem jej potwierdzeniem, bo wiecie, no tam jest ten stan likwidacji, wcześniej był jakiś prezes Mateusz, ale wiecie, kto cały czas mimo to jest w moim sercu. Dlatego mnie tym bardziej boli to, że ludzie się go czepiają. Bo też żałują mu pieniędzy, zupełnie jakby sobie nie zasłużył tymi swoimi wszystkimi osiągnięciami. Bo mówi się o tym i pisze w różnych portalach, że Jacek Kurski jako prezes Telewizji Polskiej przez ponad 6,5 roku zarobił 4,5 miliona złotych brutto. No i dalej czepiają się jego żony Joanny Kurskiej. Ona krócej pracowała, 13 miesięcy tylko. No i tam dostała 1,5 miliona złotych. No i mało tego, bo jest takie powiedzenie, wiecie, co w rodzinie to nie zginie, bo w tej historii jest jeszcze Tomasz Klimek. Mogliście o nim słyszeć, bo to jest reżyser, między innymi były mąż Joanny Kurskiej, no nie? Rodzina na swoim.
3: Jakie tam były układy, to ja już nawet wolę nie wnikać po prostu, co tam tak się działo.
4: No bo on 3,9 miliona złotych, tak wynika z ustaleń Onetu. I znów powtórzę, no i co, zazdrościcie, tak? I dlatego się czepiacie, po prostu wyłącznie dlatego. Okej, zostawmy te trudne tematy, ale musieliśmy je odnotować, bo ludzie się bulwersują. Piszcie, co o tym sądzicie. Czy się bulwersujecie? Czy się bulwersujecie tym, że ludzie się bulwersują?
3: Ja się bulwersuję i otwarcie powiem, że nie dostałem.
4: No mówiłam, że zazdrościsz, no ale jakbyś miał takie zasługi jak prezes Jacek, jeszcze nasze imperium, nie takie rozległe. Ale co się dzieje, jeżeli chodzi o ofertę programową kanału TVP Info, który wciąż się przeobraża? No po pierwsze, to redakcja przyniosła się do nowego studia, ale to nie jest studio tam przy Placu Powstańców, tylko dalej studio przy ulicy Woronicza, bo oni wcześniej mówili, że pracowali w studiu wirtualnym na Greenboxie, także teraz to wygląda inaczej, jak ktoś z naszych słuchaczy widzi, a jednak chyba takie osoby się znajdują wśród naszych słuchaczy, to możecie potwierdzić. W piątek 19 stycznia nastąpiły modyfikacje w wieczornej ramówce, które właśnie jakoś są umożliwione przez to, że mają nowe studio, czy jakieś tam większe możliwości. I tak zamiast programu Publicystyka TVP Info pokazywane są dwie rozmowy przedzielone serwisem informacyjnym Info Wieczór. Także tak teraz wygląda to wieczorne pasmo, ale to nie jest jego koniec, bo dotychczas ono się kończyło chyba około 23, jak się kończyła Panorama i potem była powtórka tego programu Dziennik Regionów z TVP3, ale dodano coś jeszcze. Jest to codzienny magazyn Oko na Świat, który dotyczy spraw międzynarodowych i właśnie można go oglądać o godzinie 23, a więc po panoramie. A prowadzi go Ernest Zozuń, a więc dziennikarz, którego w ostatnich latach możecie słuchać na antenie radia 357. W związku z tym pojawia się taka wątpliwość, no dobrze, ale czy pan Ernest będzie w stanie połączyć te dwa obszary działalności, telewizyjną i radiową, i czy w ogóle będzie chciał? A zatem sprawa wygląda tak, że do końca miesiąca on przebywa na urlopie w radiu. No i tak coś zdradzę między wierszami, że ma także inne propozycje z mediów publicznych. Czyżby radio może? Może Trójka? Tak ja tutaj istnieją jakieś hipotezy, czyli miejsce, z którym no, przez długi, długi czas był związany. Czyżby ta nowa Trójka pod wodzą nowej pani dyrektor, o czym później coś by tutaj go chciała też przygarnąć? No nie wiemy, nikt o tym nie pisze.
3: W jednym miejscu Agnieszka Kamińska wypowiadała się, czytałem, że, no, że jeżeli chodzi o jedną osobę niegdyś związaną z Trójką, to jej na niej bardzo zależy. Więc
4: czy ty powiedziałeś Agnieszka Kamińska?
3: A to przepraszam bardzo, no to nie, nie ta
4: widzicie,
3: pani.
4: Widzicie, mówiłam, wreszcie to się wydarzyło.
3: Nie ta Agnieszka.
4: Spod jakiego ty znaku zodiaku jesteś, bo nie pamiętam. Widocznie te osoby też potrafią kochać i wciąż są wierne, mimo niesprzyjających losów.
3: Prawie baran, tylko że byk.
4: Dobrze, tak. To później sobie opowiem o Agnieszce. Na szczęście będę mówiła o tym ja, więc się nie powinnam
3: nie pomylisz się.
4: Pomylić. Także być może chodzi o pana Ernesta, my tego nie wiemy, bo w najbliższym czasie ma się rozstrzygnąć, czy zostanie w Radiu 357, czy w ogóle jak ułoży tę swoją zawodową rzeczywistość. No bo Trójka to było takie miejsce, z którym chyba od końca lat 80. był związany.
3: A, to prawda, tak.
4: Może jednak by chciał. Także to jest jedna nowość. I może już tutaj zwrócę uwagę na to, co mnie denerwuje i to, o czym ci mówiłam, bo to też jest istotne w kontekście kolejnej nowości, która się pojawiła, a potem mogę zapomnieć. Może nikt normalny na to nie zwraca uwagi. I od razu mówię, że nie wiem, jak sprawa się prezentuje wizualnie, ale my to, może właśnie przez to, że nie widzimy, ale my lubimy, jak telewizja, jak oprawa kanałów telewizyjnych jest bogata w jakieś różne fajne muzyczki, no nie?
3: Włączasz się i od razu wiesz co.
4: Tak, ja włączam i wiem, że to jest ten i ten program w tym i tym kanale. A oprawa TVP Info pod tym kątem, przynajmniej na ten moment, jest strasznie uboga. Oni mają

0: nowość, o której za chwilę powiem, nowość TVP Info, i one rozpoczynają się dokładnie takim samym dżinglem. No i to szkoda trochę, no naprawdę można byłoby coś tu bardziej pogrzebać, no nie mówię, żeby zamówić u kompozytora, ale gdzieś tam właśnie czegoś jeszcze w tych bibliotekach poszukać.
1: Wiesz co, gdzieś czytałem, że te oprawy są generalnie do siebie tak czy inaczej w ogóle podobne też i wizualnie, ale to chodzi, przynajmniej ktoś to tak tłumaczył, że to chodzi o jakąś pewną unifikację. No szczerze mówiąc, ja tego nie kupuję.
0: Nie,
1: no,
0: też nie, wolałabym wiedzieć. Jak jest Stefan 24, to ja wiem, co jest kawą na ławę, co jest, wiecie, kropką nad i tak dalej, i tak dalej. A to jest dniem po dniu, bo każdy z tych programów ma jakąś tam właśnie swoją oprawę muzyczną, mimo że część z tych opraw też jest na pewno z bibliotek, jak w przypadku magazynu Dzień po Dniu, bo to wiemy, bo kiedyś chyba RMF do jakiejś audycji się posługiwał tą samą muzyczką. Ale tutaj, no szkoda, ale to są takie moje obsesje. Może trochę nasze, bo chyba też byś wolał, no nie, żeby oni to zrobili jakoś.
1: Zdecydowanie.
0: Piszcie, jak wy się na to zapatrujecie, i widzące osoby mogą właśnie napisać, jak to jest wizualnie. Czy rzeczywiście to wszystko jest takie bardzo zunifikowane. Ale co do tej drugiej nowości, o której wspomniałam, no bo Oko na Świat to nie jedyna. Druga zadebiutowała w niedzielę 21 stycznia i chodzi o program, który nosi tytuł Redakcja. To jest program publicystyczny prowadzony przez Pawła Płuskę, a więc tę osobę, która kieruje serwisem 19.30 i przyszła sobie do niego z Faktów TVN. I gospodarz programu będzie co tydzień zapraszał do niego czterech komentatorów, publicystów, redaktorów naczelnych, no i komentował z nimi najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. To nie jest jakaś bardzo innowacyjna formuła, no nie? O czym za chwilę. Program ten trwa godzinę i można go oglądać właśnie w niedzielę o godzinie 10.30, także no to są takie pewne zmiany w kontekście tego, jak wyglądało pasmo poranne w TVP Info w poprzednich, no przez poprzednie kilka lat, tak na dobrą sprawę, bo tam się pojawiali Miłosz Kłeczek, Adrian Klarenbach, był program Wronicza 17, czy wróci o tym za moment, bo przy redakcji teraz zostaniemy. No właśnie, bo czy to taki innowacyjny pomysł, żeby zapraszać komentatorów z różnych redakcji, żeby komentowali, co tam się dzieje? No nie, bo mamy przecież w ogóle niedzielne poranki z tego słyną, tak, w stacjach informacyjnych, że po pierwsze mamy wywiady z politykami, te takie, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich stronnictw zasiadających w parlamencie, plus jeszcze często ktoś od prezydenta, a potem komentują to publicyści. No i tak oto w TVN24 mamy lożę prasową o 11.50, 5 minut wcześniej w Polsat News są cztery strony prasy, więc no to jest po prostu coś na podobnej zasadzie, tylko że wcześniej. Włączyłam ten pierwszy odcinek, no tak jak mówię, tutaj się nie spodziewałam, wiecie, żadnych odkryć, no bo to jest taka formuła rzeczywiście znana. Natomiast taki zarzut, jaki gdzieś tam można by sformułować do tego, w kontekście tego pierwszego odcinka, jest taki, że dosyć jednostronna była ta ekipa, w sensie krytyka polityczna, Newsweek, coś tam jeszcze takiego. A być może rzeczywiście można by zapraszać te osoby też o poglądach jakichś prawicowych, niekoniecznie, wiecie, takie najbardziej gdzieś tam szalone, które w TVP Info rzeczywiście już zarobiły te 300 tysięcy. Ale no, jeżeli się nie chcemy narażać, jeżeli się nie chce ta nowa odsłona Telewizji Polskiej narażać na zarzuty o stronniczości, tylko że w drugą stronę, no to myślę, że taki jeden głos by nie zaszkodził. No do TVN24 przychodzi chociażby Terlikowski, no nie? Który jest znany z takiego bardziej konserwatywnego podejścia i ja nie jestem jego fanką czy coś, no ale no wydaje mi się, że po prostu warto by tutaj zachować.
1: No jakiegoś, nie wiem, na przykład Łukasza Warzechę by mogli wziąć. I...
0: No się zna na wszystkim.
1: No, tak, no to by, tak.
0: No. Się wybrać w każdym razie, ale czy będą mówić mądrze czy głupio, no to każdy sobie sam to oceni, ale właśnie chyba chodzi o to, żeby mieć możliwość oceny tego. Także takie są nowości, które już są. No ale zbliża nam się luty i luty ma nam przynieść kolejne nowości, które w takim razie myślimy, że warto zapowiedzieć, bo może być tak, że one już gdzieś tam w najbliższym tygodniu zadebiutują, tego jeszcze nie wiem, a trudno nam powiedzieć, kiedy wrócimy na antenę, bo to jest nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o media w Polsce. Powiedziałam tutaj, zawzmiankowałam o takim programie Woronicza 17, no bo

0: stacja TVP Info też miała przez lata niedzielny program z politykami właśnie z różnych partii politycznych. No i on wraca, tylko że no już niestety, jak sami rozumiecie, nie jest Miłoszem Kłeczkiem, no nie? No szkoda, było dobrze, ale nie jest. Teraz będzie pani Kamila Biedrzycka. Ona właśnie będzie nową prowadzącą program Woronicza 17. Przy czym ta pani, jak możecie kojarzyć, jest związana z Super Expressem, gdzie prowadzi taki swój cykl Ekspres Biedrzyckiej, konkretnie w serwisie internetowym Super Expressu. I ma godzić te dwie aktywności. Takie są zapowiedzi. Konkretnie ona z tym Super Expressem współpracuje od połowy 2018 roku, a pracowała też wcześniej w telewizji WP, Superstacji, TVN24, Radiu Tok FM i w przeszłości była już dziennikarką TVP Info, także wraca. Ale powraca też inny format, który już widzowie mogą znać też, taki goszczący polityków właśnie z różnych stron politycznej sceny. Mam na myśli program Forum i z kolei jego gospodarzem ma być Marek Czyż. No tutaj w takim razie nie mamy informacji o jakiejś, wiecie, nowej współpracy, no bo on już stał się twarzą tego nowego TVP Info od pierwszego dnia, kiedy nam w 19... jeszcze nie była 19.30, to była zapowiedź, kiedy nam opowiadał właśnie o wodzie i zupie. No a teraz właśnie ma prowadzić format Forum, także te dwie pozycje mają wrócić na antenę na początku lutego, no bo obie pozycje zniknęły w grudniu, wiemy z jakich powodów, a przed przerwą właśnie przypomnijmy, że Woronicza 17 prowadził m.in. Miłosz Kłeczek, a Forum na przykład Adrian Klarenbach i komu to przeszkadzało. No i jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można te programy oglądać, to jeżeli chodzi o Forum, tutaj zmiany nie ma, bo program był nadawany w piątki i będzie nadawany w piątki o godzinie 20.20. No a jeżeli chodzi o Woronicza 17, to tylko jest takie małe przesunięcie, bo to pokazywano o 9.50, a będzie pokazywany ten program o 9.30, żeby się skończyć tuż przed redakcją, która, przypominam, je będzie o 10.30. Także w tym kontekście TVP Info będzie mieć analogiczną ofertę do pozostałych kanałów newsowych, tylko oczywiście przesuniętą w czasie, ale też mamy najpierw rozmowy z politykami, a potem przyjdą publicyści i skomentują, no co tam ci politycy takiego nagadali przez ten cały tydzień i narobili. Tak więc taką zapowiedź już Wam tutaj zamieściliśmy, no bo tak jak mówimy, trudno powiedzieć, kiedy te programy zadebiutują, a i też kiedy my na antenie się pojawimy, więc ewentualnie możemy to uzupełnić jeszcze. Natomiast wróćmy do wątków personalnych, bo słuchaj, są powroty do TVP. O tym powrocie, że on się wydarzy, też wiedzieliśmy. No i się dokonało. Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchających ten program, fanów prezentera, o którym teraz powiem, bo wiem, że oni nas słuchają. Tak naprawdę to nie, bo są antyfanami, ale to wiedzą, że to o nich i pozdrawiamy. Mam na myśli prezentera prognozy pogody Jarosława Kreta, który dołączył do redakcji TVP Info. Pisząc w mediach społecznościowych o swoim powrocie, podkreślił, że po długim czasie wielkiej smuty wrócił do swojego matecznika. On tam taki długi właśnie wpis zamieścił, w którym informował o tym, jak bardzo odchorował to, że tych... no 8 już chyba tak lat temu zniknął z TVP, w której przez tam 20 ponad lat prowadził różne programy, w tym prezentował pogodę, jakie to było dla niego ciężkie doświadczenie. Przypomnijmy, że po tym jak rozstał się z TVP, to od listopada 2016 roku przez kolejne 2 lata Kret był prezenterem pogody w programie 24 godziny online.pl, które oglądać było można w telewizji Nowa TV. Natomiast pod koniec 2019 roku zadebiutował w tej roli w Polsat News i Polsacie. Z tym nadawcą rozstał się pod koniec grudnia zeszłego roku, no i już się wtedy mówiło, jaki jest powód jego rozstania, że właśnie wróci do matecznika. No i jest.
1: I się potwierdziło.
0: Widziałam. Natomiast jeżeli chodzi o TVP Info, no to ten skład wciąż się kształtuje. Mamy kolejne osoby, kolejne, tak się składa. No też można powiedzieć, że powroty do matecznika.
1: Zgadza się, bo na przykład do TVP Info wróciła Joanna Śpiechowicz. Zadebiutowała w roli prowadzącej z serwisu informacyjnego. Dziennikarka wróciła także do TVP3 Łódź, gdzie pracowała w przeszłości. Joanna Śpiechowicz w TVP3 Łódź, a właściwie TVP Łódź, pracowała od 2010 do 2016 roku jako prezenterka, reporterka i wydawczyni. Następnie związana była m.in. z Radiem Z oraz z Polsat News, gdzie była łódzką reporterką. Ostatnio pracowała w Onecie jako wydawczyni audio.
0: Także to nie jest chyba tak, że ona wiecie, czyta tylko serwisy, bo na przykład widziałam, jak jest właśnie to pasmo takie wieczorne, w którym ona gdzieś tam, bo często ono w duetach jest realizowane, no to wiecie, to jest tak, że ona jakiś serwis przeczyta i tam właśnie z kim zagada, także wiecie, to jedną rzeczą jest właśnie prezentowanie serwisu, ale gdzieś tam też być może w roli prowadzącej jakieś pasmo ją zobaczymy. A kogo jeszcze?
1: A na przykład tu mamy taką informację, że w poniedziałek 15 stycznia w nowej odsłonie TVP Info zadebiutował Grzegorz Nawrocki. Z Telewizją Polską pożegnał się wiosną 2016 roku, był wówczas gospodarzem programów Halo Polonia i Tygodnik.pl w TVP Polonia. Wcześniej w kilku stacjach publicznego nadawcy, m.in. TVP Info, prowadził różne cykle publicystyczne, takie jak Punkt Widzenia, Wywiady Jedynki, Newsroom czy Woronicza 17. Dzień później w roli prowadzącej serwisów informacyjnych pojawiła się także pani Olimpia Górska.
0: I tutaj ja pytałam Michała, czy ty pamiętasz, kojarzysz tę panią? Michał mówi nie.
1: W ogóle.
0: A ja jak najbardziej. Za chwilę Michał wam powie, gdzie tę panią można było zobaczyć, a ja wtedy właśnie powiem, z którego etapu ja ją pamiętam.
1: A to już mówię, bo na przykład pani Olimpia była w ostatnich latach związana z TVP3 Kraków i tam prowadziła program informacyjny Kronika, a wcześniej przez półtorej dekady była związana z głównymi stacjami Telewizji Polskiej. Prowadziła m.in. Boczne Wydania Wiadomości od 2003 roku i Panoramę od roku 2005.
0: Tak, potwierdzam, właśnie Boczne Wydania Panoramy, te nadawane w ramach Pytania na Śniadanie. To jest to, z czego ją pamiętam, kiedy byłam mała, no taką byłam, wiecie, czwartoklasistką. Z jakiegoś powodu bardzo wtedy właśnie lubiłam głos pani Olimpii Górskiej. Nie wiem dlaczego, znaczy spoko jest, no nie? Taki raczej niższy niż wyższy, ale jakoś mi wtedy przypadł do gustu, więc tym właśnie było dla mnie takim miłym, sentymentalnym przeżyciem ją znowu na te nie usłyszeć.
1: A pani Olimpia też po świecie jeździła, wyobraźcie sobie, bo przygotowywała relacje z zagranicy, między innymi z Watykanu i Londynu, a na antenie TVP Info była jednym z gospodarzy Raportu z Polski. Przed pracą w TVP była związana między innymi z Faktami TVN, także jak widać, kolejny powrót na antenę.
0: Tak, chociaż jak widać tutaj mieliśmy do czynienia z przypadkiem takiego powrotu na tę antenę ogólnopolską, no bo tak. Pani Olimpia gdzieś tam w tym...
1: W Krakowie coś
0: Kraków
1: tam
0: cały
1: robiła.
0: Czas coś tego, ale jak widać, nie oszukujmy się, jest to większym prestiżem, żeby na tej antenie ogólnopolskiej się pojawiać, ale przezimowała w tym TVP w międzyczasie. Co dalej, bo mamy sporo tych personalnych wątków dzisiaj związanych z TVP. Dalej o programie, o którego powrocie mówiliśmy sobie ostatnio, jego nazwa już też tutaj dzisiaj padła, Panorama. Zatrzymaliśmy się na etapie, w którym Panorama miała dwóch gospodarzy płci męskiej, czyli mam na myśli Jarosława Kulczyckiego i Piotra Jędrzejka. No to nie może być tak, że oglądamy samych chłopów, no dajcie spokój. Dlatego też mamy wreszcie panią w tej roli, a jest nią Justyna Śliwowska-Mróz. Właściwie będzie, za chwileczkę powiem, kiedy ona na antenie zadebiutuje, bo to naprawdę już niebawem. Natomiast w samym TVP Info można już ją zobaczyć od początku stycznia. Już czyta serwisy informacyjne. Natomiast powiedziałam, że już tak naprawdę niebawem ta jej obecność na antenie się wydarzy, bo to dziś. To z waszej perspektywy dziś, tak, sobota to jest ten dzień, kiedy Justyna Śliwuska-Mróz ma poprowadzić swoją pierwszą panoramę. Jeżeli chodzi o jej karierę medialną, to zaczynała pracę w TVP jako reporterka i prowadząca program informacyjny Obiektyw w regionalnym oddziale w Białymstoku. Od 2015 roku pracowała w TVP Info, gdzie prowadziła serwisy informacyjne. Potem dołączyła do prowadzących Dzień Dobry Polsko w TVP1, a następnie prowadziła program Halo Polonia. W ogóle przyznam, że jej nie pamiętam, natomiast mogliście słyszeć o pani Justynie w kontekście pewnej afery, którą ona się w nią nie wpakowała, bo ją wpakowano, słuchaj. 6 lat temu wizerunek Justyny Śliwowskiej-Mróz pojawił się w jednym z ujęć w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z takiego cyklu Wybierz bezpieczny samorząd. Tematem głównym spotu byli migranci. Chodzi o fragment, w którym Justyna Śliwowska-Mróz zapowiada, czyta taki tekst, wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców. Urywek pochodzi z programu TVP Info, gdzie Śliwowska już wtedy nie pracowała, kiedy ten spot się ukazał. Także rozumiecie, wykorzystali sobie scenkę z TVP Info, kiedy ona czyta ten tekst, więc tekst to jedno, no ale widać jej twarz, do czego ona się bardzo konkretnie odnosiła w social mediach, że nigdy nie ukazywała swoich sympatii wobec żadnej partii politycznej, to jest absolutnie wbrew jakimkolwiek standardom.
1: Żeby i chciałaby, tutaj, żeby tak zostało, czemu tak, nie trudno się dziwić.
0: Żeby, wiecie, dziennikarkę, która chce ukazywać bezstronnie fakty, właśnie stawiać się w takiej roli. No więc nie dziwmy się chyba temu, że skierowała tę sprawę do sądu, wskazując, że PiS bezprawnie użył jej wizerunku. We wrześniu 2019 roku sąd pierwszej instancji uznał jej argumentację w sporze z PiS. Kilka dni później dziennikarka dostała pismo z Telewizji Polskiej, że umowa z nią nie zostanie przedłużona. Sprawa sądowa oparła się nawet o Sąd Najwyższy, a ostatecznie zakończyła się sukcesem Justyny Śliwowskiej-Mróz. Gratulujemy serdecznie z opóźnieniem, no i gratulujemy tego, że dołączy pani do grona prowadzących panoramę. No i myślicie sobie teraz, o biedna pani Justyna będzie jedyną kobietą wśród tych chłopów, którzy będą prowadzić panoramę. Na szczęście nie jedyną, to znaczy jedyną przez moment, musi sobie jeszcze troszeczkę poczekać, bo panorama będzie miała jeszcze jedną prowadzącą, tak, panią w tej roli. Chodzi o panią Ewę Gajewską, która obecnie jest związana z grupą Polsat, konkretnie z kanałem Wydarzenia 24. Natomiast na nowej antenie ma zagościć w kwietniu. Tam, wiecie, pewnie ją wiążą umowy z dawnym pracodawcą, tam jeszcze rzeczywiście pracuje, bo widzę takie zapowiedzi, że tam jest, także jak w kwietniu dołączy do panoramy, no to o tym powiemy więcej i pewnie jakoś też wtedy przybliżymy wam sylwetkę pani Ewy. I jednocześnie, skoro już mowa o panoramie, to, no wiecie, mamy to wydanie o późnej porze, które by pan Kulczycki chciałby, żeby było jednak ciutkę wcześniej, o 22:00, no ale na razie jest jak jest. Chciałby też jakieś tam wydanie po południu, ale to też na razie jest nie do zrobienia. Ale już tutaj wzmiankowaliśmy, że przecież przez lata były wydania panoramy emitowane w ramach porannego pytania na śniadanie, prawda? Tutaj właśnie przy okazji pani Olimpii Górskiej o tym też mówiliśmy. Co w takim razie z nimi? Pan Kulczycki mówi, że na razie nie ma planów, żeby one powróciły. Także to tyle. Nie będzie.
1: Ja sądzę, że się jeszcze wiele może wydarzyć, bo jeżeli chodzi o pytanie na śniadanie, to się dzieje.
0: Właśnie. Myślę, że w samym pytaniu na śniadanie się na razie dzieje tyle, że jeszcze wystarczy zmian na ten moment, więc może właśnie przejdźmy do tego wątku, bo tutaj, tak jak Michał powiedział, bardzo dużo zmian. W ogóle powiedzmy sobie, jaki był stan na jeszcze kilka dni temu, tak na dobrą sprawę, jak to pytanie na śniadanie się kształtowało po wielkim grudniowym przewrocie. Od 20 grudnia pytanie na śniadanie prowadziła tylko część dotychczasowych gospodarzy. Byli to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora oraz Izabella Krzan i Tomasz Kamel. Po tym, jak Kamel udał się na urlop, Krzan występowała z Robertem Koszuckim. Z magazynu zniknęły natomiast Anna Popek oraz jej partner antenowy Robert Rozmus i Ida Nowakowska, która tworzyła duet z Tomaszem Wolnym. On tam chyba na jakiś długi urlop się udał, tak? W jakąś podróż czy coś. Oraz Małgorzata Obczowska, która na stałe występowała razem z wspomnianym Robertem Koszuckim. No i no, te wszystkie pary są wspaniałe oczywiście. Ida Nowakowska, najlepsza prezenterka. Wiemy o tym, że Telewizja Polska za czasów rządów minionych bardzo sobie ceniła jej umiejętności, zdolności i wszystko. A Ida mówiła, że a tak jakieś szczucie tam na tak innych ludzi? Nie, ja tam nie, ja nic nie wiem. No więc ona...
1: Ja w rozrywce robię, ja nikomu tak, nie szkodzę.
0: Tak jest. No i ona właśnie tworząc parę z Tomaszem Wolnym jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pożegnali się z widzami, zapowiadając dłuższy urlop. No i gruchnęła taka wieść w portalach medialnych, że Ida, właśnie ukochana przez poprzednią władzę, przez tę władzę już kochana nie będzie, kto mógł się spodziewać. I już jej w pytaniu na śniadanie nie zobaczymy. Jak sama zainteresowana skomentowała to dla wirtualnych mediów, nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP. To reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. Widzicie, tak trzeba żyć. Ida Nowakowska zdradziła też, jakie ma teraz plany zawodowe. Cytat, obecnie pracuje nad nowym polsko-amerykańskim projektem, bo to światowa kobieta jest, nawet nie wiecie, kogo tracicie. W USA ten projekt będzie. Natomiast, no właśnie, czy my tak do końca ją stracimy? Bo ona tutaj dalej mówi, że w ubiegłym roku nagrałam również kilka programów, które będą pokazywane w tym roku. Także nie wiem.
1: A jeszcze panią Idę podejrzewam, że będziemy mieli okazję.
0: Chyba, że ktoś zdecyduje, TVP, że to nie zostanie pokazane.
1: Nie zostanie.
0: A były
1: wydrukowane
0: takie przypadki, tak, w TVP niegospodarności, no, w tym dawnym TVP.
1: No ale to chociaż może to do VOD by wrzucili, bo teraz w VOD tam się różne rzeczy pojawiają, także nawet zieloną granicę ostatnio wrzucili, także wiesz.
0: Słuchajcie, nie oszukujmy się, Ida Nowakowska jest gwiazdą. To już było wiadomo od dzieciństwa, że ona nią będzie, bo pierwszy program telewizyjny poprowadziła w wieku 13 lat. Potem w wieku 16 lat prowadziła program Przymierzalnia produkcji Canal+. Była uczestniczką pierwszej edycji You Can Dance. Potem zresztą została jurorką w 9. edycji tego programu. No ale... Takim epizodem, z którym najbardziej będziemy ją kojarzyć, były jej związki z Telewizją Polską, w której to no, zaczęło się niewinnie, prowadziła program Bake Off Junior i Bake Off Ale Ciacho. Następnie była jurorką, o to jest, słuchaj, no właśnie, mówiłam, światowa dziewczyna, w amerykańskiej produkcji CBS TV World's Best. Nie wiem, co to jest, ale na pewno jakiś najlepszy program na świecie. Kilkukrotnie oczywiście prowadziła Sylwestra Marzeń. W 2019 roku została też jurorką programu Dance, Dance, Dance. Współprowadziła poranny program Pytanie na śniadanie, to już wiecie. Talent Show The Voice Kids. Prowadziła program historyczno-survivalowy, podążający śladami Armii Andersa, Szlak Nadziei, który mam takie wrażenie, że nie przyniósł takiego efektu, jakiego by oczekiwała Telewizja Polska, bo było dużo szumnych zapowiedzi, a potem gdzieś tam to wrzucono do kanału tematycznego TVP Historia, co by nawet nie było zaskakujące, bo tematyka się zgadza, no ale tylko tam, a zapowiedzi były takie, że ja tutaj myślałam, że to będzie hit na głównej antenie, także, ale to na pewno nie była wina Idy, to nie oszukujmy się. To
1: ci scenarzyści po prostu jej źle podpowiedzieli.
0: Tak. W 2020 roku została prowadzącą program Ameryka da się lubić, same hity po prostu, a w kolejnym roku gospodynią, a potem ponownie jurorką programu You Can Dance, Nowa Generacja. Naprawdę na wszystkim się zna, może i poprowadzić, i pojurorować, kogo wy się pozbywacie. Mało tego, dwukrotnie współprowadziła Eurowizję Junior. Od 2021 roku przedstawiała punktację polskiego jury w czasie finału konkursu piosenki Eurowizji, co też było takie zapadające w pamięć, jak tak jakoś bardzo z wielką ekscytacją tę dwunastkę dla Ukrainy w 2022 roku przekazała. Tak więc, no szkoda. Wiecie, nie mamy oficjalnej informacji typu Idy już nie będzie, no ale tak jak ona powiedziała, zwolnić jej nie można, no więc wiemy, że nie będzie w Pytaniu na śniadanie. Czy będzie angażowana gdzieś jeszcze? No chyba nie, no. No, byłabym zdziwiona, gdyby była taka decyzja. No, ale to nie jest jedyna taka osoba, bo w programie śniadaniowym nie pojawi się też Małgorzata Obczowska, która jeszcze niedawno mówiła, że nie dostała informacji z TVP o zakończeniu współpracy. Podkreśliła też, że nie widzi powodu do jej zakończenia. My też oczywiście go nie widzimy. Zanim została gospodynią Pytania na śniadanie, Pracowała w TVP Info, a wcześniej, to ciekawa też historia, bo mogliśmy ją oglądać w TVN, gdzie prowadziła te wszystkie teleturnieje interaktywne, jakieś takie też bardzo ekscytujące. Ale słuchajcie, naprawdę to nie jest koniec bolesnych rozstań, bo wirtualne media dowiedziały się jeszcze więcej, bo się okazuje, że z programu mają zniknąć wszystkie dotychczasowe pary prowadzących, wszystkie, rozumiecie? Dlaczego teraz nie mamy tutaj jakiegoś znowu smutnego podkładu ze smutną muzyczką?
1: To się nazywa gruntowne wietrzenie.
0: No, śpijcie słodko aniołki następujące. Dobra, oni tak naprawdę tworzą jeden organizm, więc ja to powiem tak, jak powinnam to powiedzieć i tak, jak zostało to zapisane w naszych notatkach wcześniej. Ty widziałeś, jak nazwałam notatkę na temat tych państwa?
1: Kurzopki, tak?
0: Tak, kurzopki. Więc tak trzeba powiedzieć, no są parą, no to no dobra, jakby ktoś nie wiedział, to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, to już wiecie, Robert Koszucki i Małgorzata Obczowska, Tomasz Kamel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Koniec. No i też wcześniej ze śniadaniówką rozstali się Anna Popek i Robert Rozmus, więc nie będzie Rozziego. Boże, co wy tracicie za potencjały w tej telewizji? Nie macie w ogóle gustu. To w ogóle też nie jest tak, że te wszystkie osoby, które prowadziły program, zapisu go zaczęły prowadzić, bo najdłuższy staż w programie miał Tomasz Kamel od 2013 roku, więc kiedy tutaj jeszcze był ten premier, co teraz jest znowu, i Tomasz Wolny 2015 roku, a mimo to się rozstali z nimi. Tacy właśnie są. I no właśnie przyszedł walec, wyrównał i przyprowadził nowych zupełnie gospodarzy Pytania na Śniadanie, a właściwie ciągle ich przyprowadza, bo na ten moment mamy dwie nowe pary. Jest możliwe, że kiedy ten program jest emitowany na antenie, nasz program w sensie, to wy znacie już trzecią, bo były takie zapowiedzi, że trzecia para się pojawi w sobotnim wydaniu. No ale my nie mamy zdolności przenoszenia się do przyszłości, a i zapowiedzi w tym kierunku jeszcze nie ma. Są jakieś plotki, kto w ogóle miałby się znaleźć w tym gronie prowadzących, ale nie wiemy, kto pojawi się na ekranie w sobotę, także nadrobimy na pewno, a jak wy wiecie, to możecie pisać w komentarzach, to sobie ludzie, którzy nie oglądali, przy okazji to przeczytają i się dowiedzą i uzupełnią swoją wiedzę. My mówimy o tym, co wiemy w czwartek, na godzinę tym razem jest 22:04, więc nasz stan wiedzy jest taki, że w piątek 19 stycznia w Pytaniu na Śniadanie zadebiutowała nowa para gospodarzy, Joanna Górska i Robert Stockinger. No więc Skoronowi to należy im się przedstawienie postaci. Joanna Górska to była wieloletnia dziennikarka kanału Polsat News. Ze stacją rozstała się w 2021 roku, a potem jeszcze w TV4 miała taki znamienity format jak Kocham, Przepraszam, Dziękuję. A później można było ją zobaczyć na przykład w Przeglądzie Prasy w Dzień Dobry TVN. A jej antenowy partner Robert Stockinger pracował dotąd jako reporter właśnie w Dzień Dobry TVN. Prowadził też wakacyjne wydania Dzień Dobry Wakacje. Jeżeli oglądaliście jakieś wydanie przez nich prowadzone i możecie powiedzieć, jak sobie radzą, to dawajcie znać. My nie oglądamy telewizji śniadaniowej, ponieważ a. śpimy, b. nie mamy energii na taki content, żeby nam po prostu teraz układali życie przy śniadaniu. No jak ja jem, to muszę mieć spokój. Michał chyba podziela tutaj moje opinie.
1: Zdecydowanie. To nie, tak. Śniadaniówka to nie jest...
0: Chyba, że coś o Eurowizji gadają, bo często są ogłoszenia w tej sprawie, to jestem zmuszona i muszę to wtedy włączać i oglądać jakieś rzeczy typu pani z Rolnik Szuka Żony, która zajmowała się hodowlą pieczarek, obchodzi urodziny i coś tam i opowiada o swoim życiu i coś tam gotuje. No nie? No i sobie wtedy myślę, Boże, i ludzie oglądają to codziennie.
1: No fantastyczne.
0: No a może oglądaliście drugą parę, która zadebiutowała dwa dni później, w niedzielę 21 stycznia. I to są z kolei Claudia Carlos i Robert Elgendi. No też się światowo nazywają, no nie? To powiedzmy o nich trochę, bo nazwiska myślę, że znane. Claudia Carlos to była modelka i tancerka. W latach 1997-2011 prowadziła serwis sportowy w telewizji TVN, potem jeszcze jakieś sportowe podsumowanie w TVN24, a wiosną 2005 roku brała udział w Tańcu z Gwiazdami i nie mówiłabym o tym, no bo to nic takiego ekscytującego, wszak kto nie brał już w tym kraju, jeżeli chodzi o celebrytów, ale to była ta absolutnie pierwsza, najpierwsza edycja. Więc to też taka ciekawostka. Natomiast we wrześniu 2011 roku rozpoczęła współpracę z telewizyjną Jedynką i to mi umknęło totalnie, bo jakoś w ogóle właśnie kojarzyłam z tym sportem, z tym TVN-em, a że sport oglądam, wiecie jak intensywnie, no to tak jakoś myślałam, że ona tam po prostu sobie jest, potem o niej zapomniałam, a tu się okazało, że ona do Jedynki zdążyła w międzyczasie przejść. Tam prowadziła między innymi program Kawa czy Herbata, no też wiadomo dlaczego o tym nie wiedziałam, bo śpię. A od 2018 roku w TVP Kultura tworzyła cykl Baletownik, także jak widać ta tematyka, którą zajmowała się wcześniej, nadal była jej bliska, no bo mówiła tutaj o tańcu, już nie zajmując się nim w praktyce, ale w teorii, jak rozumiem. No i też w TVP Polonia można ją było oglądać, tam w programie Polonia 24 i chyba no, tutaj wirtualne media podały to w czasie teraźniejszym, czyli rozumiem, że ona nadal gdzieś tam właśnie się chowała w tym TVP Polonia, a teraz sobie przypomniano o niej, żeby może wykorzystać jej potencjał i we flagowym programie w śniadaniówce, żeby się pokazywała. Natomiast Robert Elgendi w TVP pracuje długo, długo, bo 24 lata. Ale to nie jest chyba tak, że ten cały czas to był okres, wiecie, wielu antenowych sukcesów i że już 24 lata temu wszyscy wiedzieli, kim on jest, bo prowadził programy sportowe, też pasmo Wstaje Dzień w TVP Info, a ponadto od 3 sezonów gra w nadawanym w Jedynce serialu kryminalnym Komisarz Alex. No to też całkiem uzdolnionych ludzi jakoś pozyskują do tego nowego TVP, ale Ida na pewno też by zagrała i lepiej, tylko nikt jej tego nie zaproponował.
1: Ona by każdą rolę zagrała łącznie z Aleksem.
0: Przecież ona i śpiewała w jakimś koncercie TVP, występowała z dziecięciem swoim, no tak.
1: Wszystko.
0: Natomiast jeżeli chodzi o pana Roberta, no to on już był związany z pytaniem na śniadanie do września 2022 roku konkretnie, natomiast nie miał tam w ostatnim czasie stałej współprowadzącej i to miało być takim czynnikiem, który wpłynął na jego rozstanie z programem, no bo widzowie podobno lubią oglądać właśnie takie duety, które są, wiecie, ugruntowane i zawsze stałe, a jak się zmienia, to oni się denerwują. Nie wiem, jak was denerwują takie rzeczy, no to nie wiem, no ja, mnie tam jakieś inne rzeczy denerwują niż to, że się zmieniają prowadzący w śniadaniówce, nawet jeżeli bym ją oglądała, no ale okej, okay, no. A potem był jednym z gospodarzy porannych wydań Panoramy tej w ramach Pytania na Śniadanie, tej, co jej już przynajmniej na razie nie będzie. No to co dalej z tym Pytaniem na Śniadanie, no bo przecież dwie pary nie będą tego cały czas obskakiwać. Wypowiada się tutaj szefowa nowa Pytania na Śniadanie, Kinga Dobrzyńska, cytuję, docelowo będzie 5 par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para rotacyjnie co 5 tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę. Czyli rozumiecie, tak? Mamy 5 par na 5 dni tygodnia, a weekendy no to raz jedna para, potem druga, potem trzecia, potem czwarta, potem piąta i tak jakoś. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami. No i ona właśnie tutaj jeszcze mówi, że już są plany odnośnie tych kolejnych par. Ma być taka jedna para, w której będziemy mieć skrzyżowanie osób chyba z różnych pokoleń, właśnie skrzyżowanie takiego większego doświadczenia z młodością, że te osoby już miały próbę kamerową i że się super sprawdzają. My nie wiemy kto, ale są plotki, że ta, co kiedyś domy remontowała ludziom, no i w tym TVP była długo, długo, to że ona miała być tu znowu. Chociaż ona jakiś czas temu już związała się z kolejnym pracodawcą, bo tam w Kanal Plus Domo pojawił się pilotowy odcinek jej nowego programu. Ale może faktycznie Katarzyna Dobor, bo o niej mowa, stwierdziła, dobra, Kanal Plus Domo, nieważne, no jednak TVP to TVP, jak ktoś zaproponuje, to przyjdę. Ale czy to prawda? No z reguły jak takie plotki są, no to i portale medialne o nich informują, to można się spodziewać, to że to tak będzie.
1: W tej plotce jakieś ziarno prawdy jest.
0: Natomiast ja nie widziałam informacji, z kim ona miałaby to prowadzić. A może już to wiadomo, może to się wydarzyło w sobotę, nie wiemy. Jesteśmy pełni ciekawości. Na pewno to uzupełnimy. Kolejny wątek personalny związany z TVP, teraz o osobie, której na antenie nie będzie, przynajmniej na razie chyba, ale ta sprawa będzie istotna również z perspektywy słuchaczy pewnego radia, bo tam już tej osoby w związku z tym nie usłyszymy.
1: I to jest człowiek, którego programu porannego miałem okazję no, parę razy w życiu słuchać.
0: Ale czy do śniadania?
1: No właśnie nie, właśnie nie. Raczej bardziej do zasypiania. A mowa o panu Piotrze Maślaku. Po 8 latach do Telewizji Polskiej wrócił Piotr Maślak, który został pełniącym obowiązki dyrektora Agencji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych. Dziennikarz zakończył współpracę z radiem TOK FM. W piątek 19 stycznia Maślak pożegnał się na antenie ze słuchaczami TOK FM. W TVP Piotr Maślak już pracował i pracował do stycznia 2016 roku. Od 2011 roku prowadził programy w TVP Info, prowadził też, przygotowywał też materiały do Wiadomości. W przeszłości był m.in. dziennikarzem telewizji Puls. A z radiem TOK FM Maślak związany był od października 2012 roku. Prowadził pasmo Śniadanie w Toku, emitowane od 5 do 7 rano. No i wiadomo, tu radio próżni nie znosi, kimś trzeba to pasmo obsadzić i nowym gospodarzem codziennej audycji emitowanej między 5 a 7 został Wojciech Muzal, dotychczasowy współprowadzący TOK 360, a jej nowa nazwa to Pierwszy Program. Swoją drogą pan Piotr Maślak, a propos TVP, to chyba był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, takim znanym nazwiskiem, które poleciało za prezesa Jacka w czasie tej wielkiej czystki w 2016 roku.
0: No zasłużył widocznie, co to będziemy dużo mówić. Także no, to nie jest tak, że wiecie, to nie jest ten przypadek, że on z TVP trafił do TOK FM, tylko no, gdzieś tam te działalności łączył ze sobą telewizją i radiową, tak. No ale teraz widocznie doszedł do wniosku, że nie da rady. No tylko być może fajnie by było, żebyśmy jednak na antenie też go mogli zobaczyć i usłyszeć, bo ma doświadczenie.
1: Może w końcu będzie mógł później wstawać.
0: No ja się nie dziwię, ja bym też, jak, no też bym miała pracę, no nie?
1: To prawda.
0: Kolejna nowa osoba na antenie, tym razem w redakcji sportowej. Dziennikarka piłkarska Maja Strzelczyk zaczyna pracę w TVP Sport. Poprzednio była związana z Canal Plus Sport, a wcześniej m.in. z Orange Sport, Weszło FM i Nuance. A od kilku miesięcy Maja Strzelczyk tworzy własny kanał YouTube'owy, więc też możecie ją znaleźć na kanale Audio Chwile, na którym publikuje swoje wywiady. Natomiast w listopadzie zeszłego roku dołączyła do grona gospodarzy KS Poranka w kanale sportowym. No kanał sportowy i ta przestrzeń i osoba, która go współtworzyła, teraz idzie własną drogą, to temat, którym zajmiemy się później. No to to by było tyle, jeżeli chodzi o te nowe osoby w TVP, ale już tutaj właśnie zahaczyliśmy na samym początku o tych, których dobro wciąż nam leży na sercu. Mówiliśmy o trzech przyjaciołach z TVP. No ale nie tylko za nimi tęsknimy, prawda? Też za pewną panią na pewno wielu z was tęskni, za jej relacjami, bo ona też była taka uniwersalna i z Ukrainy relacje poprowadziła i Opole współprowadziła. No to teraz odnajdzie się w internecie.
1: Zgadza się, a mowa tu o pani Karolinie Pajączkowskiej, która kiedyś w TVP, wcześniej jeszcze w TVN-ie też, czy tam TVN24.
0: Jezu, tak.
1: No właśnie. Tak, bo to taki transfer był. I ona uruchomiła teraz kanał na YouTubie, na którym 3 razy w tygodniu udostępniać będzie wydanie autorskiego programu Karolina Pajączkowska Show.
0: Dobra, po pierwsze, czy to będzie miało dżingiel na wzór Szymona Majewskiego? Pajączkowska Show! To jest pierwsze pytanie. A po drugie, dlaczego tytuł tego jej formatu nie jest seksowna i religijna?
1: No właśnie.
0: Jestem bardzo rozczarowana. No. Wspaniałe by to było.
1: Wspaniałe by to
0: Karolina
1: było.
0: Pajączkowska Show. Kto może to zapamiętać? A tak, chwyciłoby. Kto by nie wchodził na kanał seksowna i religijna? Przypomnijmy, że ona sama siebie tak określiła w jednym z wywiadów, bo stwierdziła, że taką właśnie stworzył ją Bóg.
1: Okej, okay, no to Natomiast pani Karolina opisuje co nieco w wywiadzie dla portalu wirtualnemedia.pl, co na tym kanale będzie, jak to w ogóle będzie wyglądało. No to posłuchajmy tu małego cytatu. W Karolina Pajączkowska Show będą poruszane tematy polityczne, społeczne. Sporo ma być tematów międzynarodowych, geopolitycznych. Każdy odcinek ma być poświęcony kilku tematom. To będzie dziennikarstwo bardzo zaangażowane, często wynikające z oddolnej inicjatywy widzów. Dla mnie najważniejsze tematy to te, o których Polacy mówią w domach. Chcę, by program miał wymiar edukacyjny i stymulował do merytorycznej dyskusji. W programie gościć będą zarówno eksperci, którzy opowiadać będą o zjawiskach społecznych, jak i osoby powszechnie znane. Każdy odcinek będzie inny. Chcę zaskakiwać widza. Nie wykluczam, że będę również jeździła po świecie i realizowała tam materiały dla programu. Format kierowany będzie w szczególności do młodych ludzi, którzy coraz częściej nie oglądają telewizji, w tym do kobiet. Okej. Wybory, ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że jest duża rzesza kobiet, które zaczęły interesować się polityką. W polskim społeczeństwie zachodzą widoczne zmiany. Tak właśnie pani Karolina mówi i tak właśnie w jej programie autorskim będzie. A ten program będzie nagrywany dzień przed emisją. Emisja tych odcinków i ich premiera planowana jest w poniedziałki, środy i piątki około godziny 15 na kanale YouTube, a każdy odcinek potrwa około 45 minut. Jeszcze gdzieś tam była informacja, że ten program ma być wzorowany na jakimś takim dość mocno ukierunkowanym na prawo formacie. Natomiast sama pani Karolina powiedziała, że ona będzie bezstronna, cokolwiek to znaczy.
0: No to na pewno, no. Z TVP Info przyszła, no to się nie wątpić w jej warsztat. Lek do kobiet, to muszę pomyśleć, bo tak, ona pewnie to przemyślała i rzeczywiście będzie ten jej program taką odpowiedzią i trafi do tych wszystkich kobiet, które poszły głosować w tych wyborach. Myślę, że tak się wydarzy. A propos kobiet, no to muszą się też gdzieś podzieć te inne kobiety, które były w TVP, już tam ich nie ma, zwłaszcza jeżeli mają taki warsztat jak Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. A co będzie dla nich lepszym miejscem niż Telewizja Republika? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, bo dzisiaj widziałam jakąś taką rymowankę. Ty widziałeś to? Na ogólną wiadomości mnie stać na dopalaczu jakieś takie hasło skandowane, że coś tam serce pika, Telewizja Republika. No, myślę, że też twoje serce pika, kiedy Telewizja Republika oglądasz, a jeszcze bardziej właśnie będzie pikało, kiedy tam w roli prowadzącej zobaczysz Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską, bo ona już tam jest.
1: Ona już tam jest i ją tam po Skype'ie dołączają co jakiś czas jako komentatorkę, to ją parę razy
0: widziałam. Oj, dobra, nie mają pieniędzy na sprzęt, bo Tomasz Sykiewicz musi płacić pani Danusi, bo ona jest przyzwyczajona do stawek wysokich, okej? Okay? Natomiast wracając do pani Agnieszki, to wcześniej pracowała właśnie w TVP, a jeszcze wcześniej w Polska Press. Przy okazji pierwszej obecności na antenie 15 stycznia wraz z Adrianem Stankowskim, Boże, Republika Najlepsza Telewizja, nie? Ona wtedy zastępowała Michała Rachonia, który no nie pojechał, rozumiecie? Także no to była taka obecność, wiecie, niezaplanowana w kontekście jakiegoś jej autorskiego formatu czy coś, tylko właśnie zastępstwo. I Tomasz Sałkiewicz zapowiada, że na pewno współpraca będzie miała miejsce, ale jeszcze nie zostały ustalone szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o TVP Info, w którym była, no to tam była współgospodynią w kontrze ze wspaniałym Jarosławem Jakimowiczem. Natomiast jeżeli, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, to przypomnę, że ona została prawomocnie uznana za winną zniesławieniu. Sprawa toczyła się z oskarżenia Konrada Dulkowskiego, szefa Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ponadto w październiku 2020 1931 roku pracownicy Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej protestowali przeciwko zatrudnieniu Agnieszki Siewiereniuk-Macierowskiej. Tutaj cytat: jest znana z posługiwania się językiem nienawiści, nie zachowuje podstawowych zasad etyki dziennikarskiej. Tak napisało wtedy 30 pracowników redakcji. Na pewno nie mają racji i telewizja Republika doskonale wie, kogo zatrudnia.
1: Swoją drogą, tak a propos telewizji Republika, jeszcze a propos różnych takich dostępnościowych kwestii, co prawda nie audiodeskrypcyjnych, ale nie wiem, czy wiedziałaś, ale program też realizowany przez jakiegoś Skype'a albo inny komunikator autorstwa Jacka Sobali ma tłumacza języka migowego.
0: Tak, tylko czy ten tłumacz jest wielkości takiej, jak ma być?
1: Bo tego
0: takie
1: nie wiem.
0: Opinie nie od osoby głuchej, ale powiedzmy, że już jakoś bardziej wyczulonej. Tak, no wiecie, nie tak wiecie dokładniej, no bo nie ma w oczach tego, czy to jest rzeczywiście ta wielkość ekranu, jaka ma być, ale że w porównaniu do tego, jak to przebywa w TVP, to że malutki jest ten tłumacz, ale trzeba zacząć. Wzrok wytężajcie, ludzie.
1: Ale wiesz, tam jest gorszy problem, bo ten tłumacz ponoć się zacina, bo to jest wszystko robione zdalnie. Pan Jacek jest zdalnie, zdalnie jest tłumacz, wszystko jest zdalnie. Internet świetna rzecz, ale no bywa zawodna, więc no niestety okazuje się, że są problemy. Ale no, warto to, myślę, odnotować, bo to dla niektórych osób może być no bez wątpienia duże udogodnienie, tak mówiąc
0: oczywiście,
1: już zupełnie serio.
0: Oczywiście, że tak. Chwalimy Telewizję Republika, czas skończyć to wejście, bo było długie. I szukaliśmy tutaj jakiegoś takiego muzycznego akcentu. No i takim wątkiem, który no, jakoś tak najwięcej chyba wypełnił przestrzeni tego wejścia, były zmiany w pytaniu na śniadanie, więc szukaliśmy czegoś w kontekście śniadania, ale może nie to, że nowe życie na śniadanie, chociaż
1: nie,
0: to nowe życie tego magazynu ewidentnie z nowymi prowadzącymi, ale no Michał przynajmniej ma tak, bo ja to nie. Ale Michał ma tak, że on właśnie na śniadanie to jeszcze nie pytanie, on pytania później zadaje.
1: Ja zadaję jedno pytanie, gdzie jest ekspres?
0: No właśnie, bo u niego na śniadanie jest kawa.
1: Kawa.
0: U mnie herbata, co prawda, bo już jak mam wybrać między kawą a herbatą, kawa czy herbata, to wybiorę to drugie, aczkolwiek to nie jest tak, że jedno, że to jakoś herbatę tak w szczególności kocham, ale jednak jeżeli ma być coś ciepłego, to raczej herbatka, raczej rano zielona i ona mi przy owsiance towarzyszy. No a właśnie Michał jest taką osobą, że kawa na śniadanie, taką widocznie osobą była również Wanda, może do tego też namawiała swoją bandę. No i właśnie w związku z tym nagrali utwór pod tytułem Kawa na śniadanie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to przynajmniej ja jestem po kawie.
0: A ja tutaj nic nie zdążyłam, chociaż może powinnam jakiś środek na gardło, bo coś tu się zaczyna dziać i może to jest dobra strona tego, że nagrywamy ten program wcześniej, bo kto wie, jak ja będę brzmiała w soboty, słuchajcie.
1: A, to prawda. Trudno
0: orzec, także są też dobre strony, co prawda nie do końca jesteśmy aktualni, ale jesteśmy przynajmniej i jesteśmy teraz w radiu ze względu na to, że mówiliśmy o publicznym nadawcy telewizyjnym, no to teraz co, jeżeli chodzi właśnie o radio, no to już Michał się wyrywał trochę przed szereg, bo w jego sercu wciąż mieszka imię Agnieszka i może się pogodzić z tym, że już tamta Agnieszka to nie, ale idzie pewna nowa osoba o tym imieniu.
1: Tak jest.
0: Wątpię, żeby się obdarzył takim samym uczuciem. A więc potwierdziły się plotki, ploteczki, moi państwo. Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką programu Trzeciego Polskiego Radia, zastępując na tym stanowisku, w ogóle chyba wszyscy już zapomnieli, kto jest dyrektorem Trójki, ja nie pamiętałam, że jakiś Marcin Wąsiewicz, nie wiadomo, kto to w ogóle jest, nie ma to znaczenia.
1: Ja akurat zapamiętałem, ale to tak? Zupełnie przypadkowo.
0: Okej,
1: okay. Tak.
0: To przepraszam bardzo, widzisz, to ja jestem taką ignorantką. Tak jak powiedziałam, plotki były już na początku stycznia, że to będzie właśnie ta osoba, która no, długo z Trójką była związana, chociaż karierę radiową rozpoczynała w rozgłośni harcerskiej i radiostacji, a jeżeli chodzi o działalność w Trójce, no to tam prowadziła przede wszystkim audycję muzyczną Program Alternatywny i weekendowe pasmo radiowy Dom Kultury, relacjonowała dla stacji m.in. festiwale muzyczne, a w maju 2020 roku odeszła z Trójki, nie ona jedna, jak wiecie, wiemy co się wydarzyło, było, wiemy, czyli ból był większy niż ból kogo innego. Natomiast w czasie pracy w programie trzecim Agnieszka Szydłowska też współpracowała z Telewizją Polską, bo tam współprowadziła między innymi program Pegas, a także Tygodnik Kulturalny, Kinematograf i Niedziela z w TVP Kultura, taki cykl, oraz Po godzinach w TVP1. A jeżeli chodzi o to, co później robiła, to już tak jak wiele razy mówiliśmy, ona tutaj nie związała się z żadnym z tych nowych posttrójkowych projektów, ani z Radiem 357, ani z Radiem Nowy Świat, ale poszła też w stronę radia internetowego, prężnie się rozwijającego, bo właśnie we wrześniu 2020 roku, po rozstaniu z Trójką, i TVP Kultura Szydłowska dołączyła do radia Nuance. I to właśnie dla radia Nuance udzieliła takiego wywiadu, w którym poruszyła trochę wątków związanych z tym jej dyrektorowaniem. Nie wiem, czy słuchałeś tego, ja nie miałam okazji,
1: części
0: przyznam,
1: ale słuchałem,
0: czytałam jakieś relacje. To co, jak słuchałeś, to co możesz wyciągnąć, jakieś takie ważne fakty odnośnie tego, jak ona się zapatruje na to swoje dyrektorowanie?
1: To znaczy, no, jakichś konkretnych zapowiedzi na chwilę obecną nie było, natomiast no, na pewno w Trójce nastąpią zmiany, i to zmiany spore. Ma pojawić się więcej słowa, to jest pewne. Też muzyka ma być bardziej zróżnicowana, więc Trójka na pewno nie będzie Trójką taką, jaka była kiedyś. Będzie zaprojektowana na nowo, natomiast no, też nie będzie taką Trójką, jaka jest obecnie. Jakichś konkretów, tak jak mówię, no, na razie nie udzieliła, nie powiedziała. Jedyne co, no, to wspomniała o tym, że w zasadzie gdzie nie zajrzeć, tam są problemy. Problemy z zarządzaniem, problemy z, generalnie z wszystkim. No i też, że po prostu wśród dziennikarzy jakaś taka chęć robienia czegokolwiek, to po prostu są słabe morale w załodze. Takie mam wrażenie. I powiem szczerze, ja akurat słuchając gdzieś tam Trójki, bo przypatrywałem się trochę tym zmianom, to powiem szczerze, że ja to faktycznie też słyszałem na antenie, bo tam przecież w tej nowej Trójce kilka głosów nie było wcale złych, i to ludzi, tam się pojawiali przecież ludzie, którzy są znani z radia komercyjnego i naprawdę ich się kiedyś fajnie słuchało. Czy Tomasza Miarę, czy Witolda Lazara. No i ich po prostu słuchało się tak, jakby, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, słuchając ich w Trójce, że oni tak trochę tam za karę przyszli, albo w sumie sami nie wiedzą po co. I no i to co Agnieszka Szydłowska mówiła w wywiadzie dla Niuansa, to też może trochę potwierdzać, jaka po prostu jest atmosfera na Myśliwieckiej, i że też trzeba nad tym będzie popracować. No też mówiła o tym, że nie ma zamiaru na nikim się odgrywać, mścić, że tu nie będzie żadnej miotły, która będzie wymiatała, tylko po prostu będą przeprowadzane rozmowy, no i raczej to będzie na zasadzie takiego dialogu, jak my, jak konkretni dziennikarze widzą się w przyszłości na antenie Trójki. Też była mowa o tym, że pieniądze to jest też problem i na pewno gwiazd ściągnąć się tutaj nie uda, bo po prostu nie ma za co. I raczej będzie stawiała, jeżeli już, to na osoby, którym się radio robić chce, które są być może bez jakiegoś większego doświadczenia, ale po prostu mają chęci. No i co? I to takie najważniejsze rzeczy, które ja z tego
0: wywiadu. No to jeszcze dwie ważne rzeczy. Mhm. Jedna to taka, kiedy się możemy spodziewać zmian. Jak mówiliśmy o tym, że no może do następnego, to my chyba nie mówiliśmy tylko na antenie, tylko w naszej prywatnej korespondencji, do naszego następnego wydania może coś się w tej Trójce wydarzy nowego, skoro ona, w sensie pani Szydłowska, została już dyrektorką. No nie, ponieważ ona sobie daje tutaj trochę czasu na zaprowadzenie porządków i takich zmian się należy spodziewać w okolicach 1 kwietnia. Nie dlatego, że hehe, żarcik, prima aprilis, tylko dlatego, że wtedy, co biegli trójkowani wiedzą, wtedy są urodziny Trójki, więc ona z tej okazji coś by chciała pozmieniać.
1: Tak, natomiast tak całkowite zmiany, takie już rzeczywiście, żeby stworzyć tę nową Trójkę, no to ona sobie daje na to mniej więcej rok.
0: Tak. I druga rzecz, no przecież my panią Agnieszkę kojarzymy z obecności antenowej, I na razie nie mamy się co na to nastawiać, bo ona uważa, że byłoby nie za bardzo okej, gdyby pierwszą rzeczą, którą by zrobiła po przyjściu do radia jako pani dyrektor, było wprowadzenie swojej własnej audycji.
1: To ja wracam teraz.
0: Więc być może kiedyś, nie zdziwię się, jeżeli to się wydarzy, no bo znów szkoda, wiecie, antenowego potencjału, ale no takie jest jej podejście i myślę, że je należy uszanować. A wspomnijmy jeszcze o tym człowieku, o którego istnieniu zapomniałam. Pan Marcin Wąsiewicz kierował Trójką od grudnia 2021 roku. To drugo, a ja, widzicie, wyrzuciłam to z pamięci. A wcześniej był dyrektorem programowym Radia Łódź. Pracował też w Polsacie i RMF FM. No i to tyle o nim. Cóż my więcej możemy? Teraz się przeniesiemy do Polskiego Radia 24, bo tutaj z kolei mamy nową audycję.
1: Tak, audycję, która się nazywa Zmiana Klimatu. Jak czytamy...
0: Teraz rano zabolał łeb, tak? To o tym mówili, zmiana klimatu.
1: Tak, może.
0: No może boleć łeb, bo się dużo, słuchajcie, no, dzieje.
1: Dużo, tak.
0: Klimat nasz już tak zupełnie serio. No to wiemy, w jaką to idzie stronę. No i rozumiem, że to właśnie te wątki będą tutaj poruszane.
1: Zgadza się. Otóż Katarzyna Dydo i Marta Hoppe od poniedziałku do piątku naprzemiennie rozmawiać będą o wszystkich, co ważne w relacji człowiek-ziemia. I tu mamy kilka takich tematów, które między innymi będą, a właściwie już są poruszane w tym programie. Elektryczne pojazdy, las od środka, plastik w oceanach, miejska betonoza, trujące ubrania, pasywne domy, ślad węglowy, nawyki konsumenckie i bioróżnorodność. To tylko kilka tematów, które pojawią się w zmianie klimatu. Jak mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, zmiana klimatu pokazuje zmianę podejścia Polskiego Radia do tematów i problemów, które dotąd na antenach były ignorowane. Jesteśmy w takim momencie, że nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie zmian klimatu i wiedzy o nich. Misją Polskiego Radia jest edukacja oraz przekazywanie wiarygodnych i sprawdzonych informacji. I to będzie najważniejszy cel programu Zmiana Klimatu. Prowadzące audycje Katarzyna Dydo i Marta Hoppe zapowiadają natomiast, będziemy tłumaczyć trudne procesy zmian klimatu, globalnego ocieplenia i wpływu człowieka na środowisko. Będziemy rozmawiać o tym, jak temu przeciwdziałać. Wyjaśnimy, czym jest metoda małych kroków czy zielone kłamstwo. Doradzimy, jak wprowadzać zasadę zero waste w szkole, w domu i w pracy. Będziemy namawiać do samodzielności, oszczędzania, wymieniania, pożyczania, czyli bycia eko lokalnie i globalnie. Naszymi gośćmi będą naukowcy, aktywiści, edukatorki i edukatorzy. A w pierwszym odcinku, który był wyemitowany w miniony poniedziałek, 22 stycznia, pojawiły się najważniejsze tematy związane z ochroną klimatu. Słuchacze dowiedzieli się, co składa się na klimat i dlaczego klimat się zmienia oraz w jakim punkcie względem innych krajów europejskich znajduje się Polska. Gościem Katarzyny Dydo była Katarzyna Udrycka, edukatorka klimatyczna, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. No i teraz, gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy to wszystko na antenie Polskiego Radia 24 się odbywa, otóż audycja Zmiana Klimatu pojawia się od poniedziałku do piątku o godzinie 19:05 na antenie Polskiego Radia 24. Rzecz jasna.
0: No to dużo tych wydań jest. To nie jest tak, że wiecie, raz na tydzień rzucili taki program, tylko widać, że rzeczywiście podchodzą do tego poważnie. I teraz opuszczamy już media publiczne, bowiem wybiegniemy w przyszłość. Teraz nadstawiają uszu słuchacze z miejscowości, których nazwy za moment wymienię, bowiem słuchajcie, możecie się za jakiś czas, raczej dłuższy niż krótszy, spodziewać w waszych okolicach nowych stacji radiowych. Trudno powiedzieć jakich, bo tam jeżeli chodzi o wymagania, jakie Krajowa Rada w tych wszystkich konkursach bierze pod uwagę, to nie konkretyzuje ich jakoś bardzo. Tam mogą być i stacje uniwersalne, i wyspecjalizowane pod kątem muzycznym. Także trudno orzec, ale w ogóle W ogóle gdzie? No bo jest rzeczywiście teraz sporo tych konkursów. A zatem konkretnie one dotyczą 8 wolnych częstotliwości. I tak, 3 z nich wykorzystywało do niedawna Radio Anioł Beskidów. Chodzi o 92,7 w Bielsku Białej, 98,5 w Żywcu i 99 w Andrychowie. Przypomnijmy, że biskup diecezji bielsko-żywieckiej zapowiedział w korespondencji z regulatorem, czyli z Krajową Radą, rezygnację z prawa do nadawania na tych częstotliwościach, dlatego latem zeszłego roku Krajowa Rada uchyliła koncesje ich dotyczące. Kolejny konkurs dotyczy częstotliwości 92,4 w Częstochowie. Halo Częstochowa, czy jesteście z nami? W przeszłości nadawało tam radio RMF FM na tej częstotliwości, ale potem się przeniosło z nadajnikiem do Wręczycy, więc częstotliwość jest wolna. Krajowa Rada szuka też chętnych na nowo dodane częstotliwości, czyli takie, których nikt dotychczas nie zajmował, ale tak poszukano, zastanowiono się i stwierdzono, no dałoby się, żeby tam ktoś grał. I taką częstotliwością jest 93,3 w Hajnówce, czyli na Podlasiu, 89,3 w Woli koło Czerwińska w województwie mazowieckim i ogłoszono też konkurs na częstotliwość 90,8 w Łodzi. No teraz wolno w zasadzie, ale było o niej mowa w naszym programie wiele, wiele razy. Tak wiele jak Radio Lutnia. To, wiecie, tworzone przez Łódzki Teatr Muzyczny ogłaszało, że będą znów prowadzić swoją okolicznościową emisję. Oni właśnie tej częstotliwości wtedy używali. No to już nie będą, jeżeli mieliby takie plany, żeby okolicznościowo nadawać, no bo ktoś tam w końcu zagości na stałe. I trwa również konkurs dotyczący nadajnika w Sierpcu, czyli znowu jesteśmy na Mazowszu, to Mazowsze się obłowi. W tym przypadku chodzi o częstotliwość 107,9. Także jeżeli jesteście z tych okolic, to dawajcie znać, co waszym zdaniem najlepiej sprawdziłoby się w waszym

0: hits of three generations. The brightest blend
1: of music. To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT, a my przenosimy się do internetu. Do internetu.
2: Tak, zapowiedzieliśmy ten temat, tego pana, to środowisko medialne.
1: Tak jest.
2: Bo tam się dzieją rzeczy, my co prawda, wiecie, no aż tak nie mówimy, wiecie, o kanałach YouTube'owych.
1: Ale to ma być taki kanał, wiesz.
2: Bo byśmy w ogóle nie wyszli z tego studia, jakbyśmy mówili o każdym kanale YouTube'owym, ale istnieje. No ale, no ale się szykuje, a przynajmniej takie są zapowiedzi, no to mówca się szykuje.
1: Szykuje się kanał Zero.
2: Zero się szykuje, to zero.
1: Nie, nie, no to dokładnie. Natomiast no, o Krzysztofie Stanowskim, czyli o człowieku, który właśnie za stworzenie tego kanału jest odpowiedzialny, przygnęła kiedyś taka, ktoś go tak określił. Ja nawet nie wiem, czy to nie był Jacek Kurski, ale niczego sobie za to nie dam obciąć, że powiedział o nim, że to jest dziennikarskie zero. No i Krzysztof Stanowski zamiast się jakoś obrazić, to powiedział, tak, no ja jestem takim dziennikarskim zerem, to patera. I kanał sportowy, no to był poprzedni projekt Krzysztofa Stanowskiego, między innymi, z którego odszedł jakiś czas temu, no ale stwierdził, że on z internetu to nie odchodzi, on chce robić coś nowego. No i tak zapowiadał i już od pewnego czasu mówi się właśnie o kanale Zero i już też wiadomo, kiedy ten kanał wystartuje, a wystartuje on 1 lutego. Ujawniono już część prowadzących i tematy, którymi będą się zajmować. A nawet jeżeli nie do końca wiadomo, jakie to będą tematy przy niektórych osobach, no to można się łatwo domyśleć, co to będzie i kto czym będzie tam dowodził w kanale sportowym. Nie, w kanale Zero. No, to się znowu łatwo pomylić. Tak, tak. O sporcie, sportu ma być niewiele, swoją drogą, w kanale Zero. I tak, Robert Mazurek, czyli ten, którego słyszycie w RMF FM i który przepytuje polityków, no zajmie się w kanale Zero też polityką i poprowadzi też raz w tygodniu wieczorny program Godzina Zero. To będzie czas na debaty, rozmowy, nie tylko o polityce. Marcin Meller, to jest kolejne nazwisko, który kiedyś w TVN24 prowadził drugie śniadanie, on to potem przeniósł do internetu. Program.
2: I tam coś tam.
1: Tak. No i zakończył parę miesięcy temu, bo pieniędzy zabrakło. Program Melina też prowadzi w SC Rock. No i cóż, tu nie wiadomo jeszcze, czym się będzie zajmował, ale pewnie z jakimiś muzykami może wywiady będzie robił, albo coś tego typu. Ja bym jakoś tak na to stawiał. Albo no zobaczymy.
2: Albo będzie symetryzował. No,
1: a może. Może, różne są możliwości. Za to nie mam większych wątpliwości, czym się będzie zajmował Tomasz Rożek. Tomasz Rożek, czyli człowiek, który, pamiętasz jeszcze program Sonda 2?
2: O Boże, tak. Aha. Była taka próba wskrzeszenia formatu.
1: Tak, to właśnie Tomasz Rożek tym się kiedyś zajmował, no a teraz ma kanał na YouTubie również, który się nazywa Nauka to Lubię, no i coś czuję, że się właśnie nauką będzie zajmował, tematów naukowych wszak nigdy dość. I fajnie, że tego typu rzeczy będą się w kanale Zero pojawiały. Pewnie jakoś naukowe zero będzie się to nazywało, tak przypuszczam, bo tam wszystko będzie zero. Andrzej Twarowski, dziennikarz piłkarski, obecnie działający w Viaplay, a kiedyś zakładał takie radio, w którym zapinał pasy.
2: A? No to se zapiął.
1: No to zapiął i odpiął dość szybko. No właśnie. I tu i prawdopodobnie właśnie on będzie się zajmował sportem. No być może Krzysztof Stanowski również, jeżeli jeszcze nie ma tego dość. Pewnie jakieś sportowe zero. Tomasz Raczek, krytyk filmowy, on również ma swój kanał na YouTubie, ale nie tylko, bo też ma audycję Raczek Mówi w radiu Nowy Świat, co filmowe zero. No. Pewnie.
2: Kinowe, cokolwiek.
1: Tak. Sami panowie na razie, ale jest i pani.
2: Aha.
1: Monika Goździalska. Ona pracowała kiedyś w Superstacji, prowadziła program o celebrytach. Z pierwszej strony się ten program nazywał. To co, tutaj celebryckie zero?
2: No ale dosłownie, bo ona by...

0: przecież w tym, w Big Brotherze, tym takim VIP-owskim z Jolą Lutowicz. Chyba próbowała coś gotować w Masterchefie, mi się wydaje. No może umie dobrze gotować, nie kwestionuję tego, ale dosłownie jakby, żeby potem nikt się nie czepiał, że jak to się będzie nazywane celebryckie zero, to że ona określa siebie no, w ten sposób.
1: Robert Gwiazdowski, prawnik, ekonomista, polityk i ekspert w dziedzinie podatków, ma zająć się gospodarką. Gospodarcze zero pewnie.
0: Nie, no, będą się śmiać z tych ludzi, że po prostu przyczepiają sobie etykietę z tą nazwą, no bo to jego podejście do ekonomii będzie takie, no, jednostronne. Tak?
1: No raczej tak. Bardzo podejrzewam kapitalistyczne.
0: Tak, tak.
1: Rafał Zaorski, kolejne nazwisko, to jest inwestor i tu już wiadomo, co poprowadzi. Program finansowy zero.
0: Okej.
1: Tak. Andrzej Borcz to jest handlowiec i ma poprowadzić program firmowe zero. Bilans musi wyjść na zero.
0: Nie, to dlaczego my tego nie gramy?
1: Bo zagramy co innego.
0: Tak.
1: Ale może jeszcze kiedyś będzie okazja. Dariusz Dziektarz. Leśnik to jest i on poprowadzi pewnie przyrodnicze zero albo jakieś animalne zero, program o przyrodzie. A teraz będzie dobre, Jacek Graniecki. To pewnie niewielu, cokolwiek to imię i nazwisko mówi.
0: Ja nie wiem.
1: Ale jak powiem, że Tede...
0: O matko, co to będzie za zero?
1: Nie wiem, rapowe zero, muzyczne zero?
0: Dobra, zapytam wprost wreszcie, czy program w tym programie, w tym kanale poprowadzi Zbigniew Ziobro? Czy to się wydarzy? Potrzebujemy tego.
1: Może. To myślę, że za jakiś czas może się ekipa rozszerzyć, a jeszcze nie znamy całego składu, to... Wiesz, to się jeszcze wiele może zdarzyć, ale nie ma wyszczególnionego tego, jak będzie się nazywał program Tedego, więc...
0: No właśnie czekam,
1: temat otwarty,
0: no,
1: tak. Wielkie zero, tak, wielkie yo. Maciej Dąbrowski, człowiek warga, youtuber, on się zajmie rozrywką. No więc cóż, zobaczymy, jak to się będzie nazywać. W zespole jest też Mariusz Zielke, w ostatnich latach autor powieści sensacyjnych oraz filmu dokumentalnego Bagno, a wcześniej dziennikarz śledczy specjalizujący się w tematyce gospodarczej. Rozmowy z częścią twórców i współpracowników kanału Zero znalazły się w reportażu o jego przygotowaniach. Materiał zamieszczony jest na YouTubie, pojawił się we wtorek. No taki 30-minutowy film pokazujący, jak oni to budują. Wszyscy są tacy pozytywnie nastawieni. No i jest ta energia, cieszą się wszyscy, że budują. Komentarze bardzo pozytywne, przynajmniej jak tam widziałem, to ani jednego nie widziałem takiego negatywnego, albo żeby się coś komuś nie podobało, więc albo naprawdę Stanowski ma takie grono fanów, co myślę, że jest możliwe, obserwując to, co się gdzieś tam wokół niego dzieje, albo po prostu, no, dobrze moderacja działa, bo to też nie jest wcale wykluczone. Ramówkę kanału Zero, bo ta ramówka jeszcze nie została opublikowana, ale już przynajmniej wiadomo, jak będzie mniej więcej, jaki będzie mieć kształt i ramówkę tego kanału stanowić mają dwa pasma prowadzone na żywo. To będzie pasmo poranne i wieczorne, więc pewnie ta godzina zero to będzie taki element wieczornego pasma, a może codziennie się będzie nazywać godzina zero, tylko że wiesz, tam inny prowadzący będzie. I oprócz tego będą dwa albo trzy magazyny nagrane wcześniej przez różnych twórców. No więc, wiesz, codziennie ten kanał chce wypuszczać około 5 materiałów. I to podejrzewam, że nie po kilkanaście minut, no tak. A raczej to będzie, no, każdy taki materiał to co najmniej godzina. Program poranny to pewnie ze 3, nie wiem ile ten wieczorny. No, więc będzie tej treści, będzie tego kontentu. zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno będę się gdzieś tam przyglądał temu, co tam się będzie w tym kanale Zero pojawiało. No fakt, że kiedy Krzysztof Stanowski odszedł z kanału sportowego z kolei, no to tam i oglądalność tego kanału dość mocno spadła, no to może zapowiadać, że tu jednak ta oglądalność będzie większa. No a co dalej, to po prostu pokaże przyszłość.
0: No tak jest. No i cóż my wam możemy? Rozumiem, że my nie dysponujemy w naszej płytotece tym utworem, który nam się tutaj objawił w tak zwanym międzyczasie, który byłby dobrym komentarzem do tego wejścia, ale tak jak powiedziałeś, może będzie okazja, żeby jednak się o niego postarać. No bo skoro tyle tego zera i skoro właśnie Krzysztof Stanowski gdzieś tam sobie po prostu przypiął to określenie, jakim go mianowano, no to myślę, że to jest jego dewizą, są te słowa, które padają w piosence zespołu Lady Punk, że są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, a on stara się wszystkim pokazać i jego fani zdecydowanie tak uważają, że jest wart znacznie więcej.
1: I robi o.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Z kanału Zero przechodzimy do kolejnych kanałów. I to nawet 15, czy tam ilu.
0: Tak, chociaż ten główny kanał, nazwę grupy medialnej, no to myślę, że też są tacy, którzy by określili ich zerem. I to nie żart. Chociaż rzeczywiście tych kanałów jest 15, kochani. 15 nowych stacji telewizyjnych.
1: A tak naprawdę.
0: Czy w sumie telewizyjnych, z kanałów nowych w każdym razie. 15 nowych, tyle uruchomił TVN, wyobrażacie sobie? No szok. Tylko jesteście pewnie zdziwieni, że jakoś tak nie bardzo o tym słyszeliście, że się może tym nie chwalą, no bo i myślicie, skąd oni biorą tyle treści, no nie, na 15 kanałów, aż tyle, no przecież szok, no nie? Już wyjaśniamy, o co chodzi. Bo to właśnie takie nie do końca wszystko tak. No bo rzeczywiście jest 15 kanałów uruchomionych przez TVN. To są kanały typu FAST, które nazywane są przez grupę TVN kanałami nowej generacji. Co to w ogóle oznacza? Co tam można znaleźć? Nadają te kanały powtórkowe treści z oferty stacji TVN i są one dostępne za darmo w playerze. Przypominamy, że tak generalnie za ofertę playera trzeba płacić, więc żeby sobie obejrzeć dowolną rzecz z playera w dowolnym momencie, to trzeba płacić, ale żeby zobaczyć taki kanał, który nadaje treści powtórkowe, to już płacić nie trzeba.
1: Ale się trzeba zalogować.
0: Tak, no tym za moment. Stacje oferują, tak jak powiedziałam, content pokazany w przyszłości w kanałach TVN, a więc seriale fabularne, paradokumenty, formaty reality show, programy rozrywkowe czy magazyny tematyczne. Oferta obejmuje, tak jak powiedzieliśmy, kanały w liczbie 15 i teraz wam powiem, jakie to są i teraz mam proszę napisać w komentarzu, który będziecie oglądać. Jak już skończycie słuchać naszego wydania, to wchodzicie do playera i który z kanałów wybieracie, bo tam po prostu chodzić będzie o to, że konkretne produkcje grupy TVN jakoś ze sobą skorelowane, jeżeli chodzi o tematykę, będą sobie naprzemiennie gdzieś tam emitowane w danym kanale. I to nie jest, wiecie, tak, że one tam przypadkowo sobie lecą, jak się zapętli, tylko tam nawet chyba sztuczna inteligencja ma jakiś wpływ na tworzenie tej ramówki, ale też jeszcze ją wspierają ludzie, a może kiedyś się to uda całkiem zautomatyzować. Także to nie jest tak, że wiecie, wrzucili tam ileś produkcji, robi się szafu. Mnie się wydawałoby, że tak wystarczy, no ale okej. No w każdym razie...
1: Trzeba jeszcze reklamy tam dorzucić, to wiesz, to się samo nie zrobi.
0: A o reklamach też później, teraz o tych kanałach, które wybieracie, a może ty mi powiesz, Michale, które. Pierwszy dla ciebie wybór jest. A? TVN kultowe seriale. I tutaj są Kasia i Tomek na przykład, Brzydula, Kamera Cafe, 39,5. No to dobry taki nostalgiczny vibe dla ludzi w naszym wieku. TVN telenowele. Na wspólnej Singielka, Zakochani po uszy. A to ostatnio oglądaliśmy kiedyś nawet, do pewnego momentu się zepsuło. Ale ani na wspólnej, ani Singielki nie. Przypuszczam, że tych telenowel tam będzie więcej, więc może takie, które znamy lepiej. Ale ja chyba z TVN to bardziej te seriale takie cotygodniowe niż telenowele. TVN serial o kobietach. O, to nie oglądaj, nie dla ciebie. Magda M., Prawo Agaty, Przepis na życie, kocham. Jeden z lepszych po prostu seriali polskich. I nie wiem, dlaczego to jest ukryta prawda. Ukryta prawda widocznie nie jest o chłopach, tylko o babach. A Magda M., wiem, że to jest taki kultowy serial, ale przyznam szczerze, uwaga, wstydliwe wyznanie, mnie ominął ten fenomen, wiecie? Nie oglądałam Magdy M.
1: No to masz szansę nadrobić.
0: Tak. TVN, momenty prawdy. I to znowu jest ukryta prawda. A także ten moment, ślub od pierwszego wejrzenia i zapisany w gwiazdach. Nie wiem, co ten ślub tutaj robi pośród tych paradokumentów, no ale jest. TVN Prawo i Życie. Sędzia Anna Maria Wesołowska, sąd rodzinny i znowu ukryta prawda. To jest po prostu najbardziej uniwersalny program w historii i rozmowy w toku jeszcze odkopali, o matko. TVN Szkoła Życia. Szkoła 19 plus i nie uwierzycie, ale znowu jest ukryta prawda. Dlaczego nie zrobiliście kanału TVN Ukryta Prawda?
1: A może TVN, jest?
0: TVN Szpitalne Historie. Szpital, SOS Ekipa w Akcji. Nie wiem, czemu nie ma tam ukrytej prawdy. Przecież na pewno były jakieś odcinki, w których był szpital. TVP Życie jak w bajce. Żony Hollywood.
1: TVN. Damy...
0: A co powiedziałam?
1: TVP.
0: Widzicie? No. To jednak te emocje są w człowieku żywe, jako w Michale, tak i we mnie. Bo TVP mi się kojarzy z taką bajką. Jesteś moją bajką. A teraz TVN, tutaj Życie jak w bajce, ze sprawą takich produkcji jak Żony Hollywood, Damy i Wieśniaczki, Królowe Życia, Dżentelmeni i Wieśniacy. Nie, to jakiś absolutnie piekielny kanał, to nie dla mnie. TVN Talk Show, Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski Show. Widzicie, wraca już dzisiaj drugi raz w tym programie, chociaż tyle lat go nie ma na antenie. I znowu Rozmowy w toku i Miasto Kobiet. TVN Usterka, w którym jest emitowany tylko program Usterka i to chyba jedyny taki przypadek.
1: Już mogliby zrobić kanał z jednym... TVN Ukryta Prawda, no bo właśnie, zdecydowanie więcej kontentu na to jest.
0: Totalnie, no przecież tej Usterki jest mniej dużo. TVN Rajska Miłość, czyli tutaj te wszystkie Hotel Paradise, 40 kontra 20, Pałac Owelowe. TVN w domu. Ugotowani, Maja w ogrodzie. No to jak w domu, jak w ogrodzie. Totalne remonty Szelongowskiej. TVN Kryminalne. Kryminalni, Herkules, Detektywi, Żywioły Saszy Ogień. Ja nie wiem, czy te wszystkie produkcje są z tego samego segmentu jakby, no bo Detektywi, no to taki, wiecie, serial do popołudniowego pasma, Żywioły Saszy Ogień, serial premium. Okej, łączą je wątki kryminalne, ale ja się nie znam w tych produkcjach, ale czy one nie są trochę na innym levelu i czy łączenie ich ma sens? Może. TVN Rewolucje w kuchni. I tutaj Magda Gessler będzie pytać o to, co zawsze, a także będą ugotowani i Pascal po prostu gotuj i kolekcja smaków. To dla mnie jest coś, ja co prawda nie gotuję, ale relaksują mnie tego typu programy. I czasami jak mnie najdzie, to relaksuję się właśnie oglądając na playerze, po prostu robiąc właśnie, binge'ując, jak się to mówi, ileś odcinków Magdy Gessler. Proszę mnie nie oceniać. Pozdrawiam wszystkich antyfanów Magdy Gessler, bo to są te same osoby, które nas słuchają, które są również antyfanami Jarosława Kreta. Ja nie widzę jej włosów nad jedzeniem i może to mi po prostu pomaga. I to nie tak, że jestem jej fanką, tylko każdy ma jakieś takie swoje, wiesz, jak to się mówi, na przykład comfort food, czyli takie jedzenie, które sprawia, że się dobrze czuję. To ja mam takie komfort programy, typu właśnie Kuchenne Rewolucje. Mimo tego, że ona krzyczy, to ja się czuję jakoś odprężona. Właśnie słucham sobie o dobrym jedzonku. A czemu Masterchefa tu nie wymienili? Nie rozumiem, to nielogiczne. I TVN Moto, o, dla Michała mam program. Emil, Łowca Radarów, Jazda Niepolska, Wypadek Przypadek, Projekt Warsztat, Operacja Tuning, czyli to chyba jakieś hity TVN Turbo muszą
1: to
0: być.
1: Z pewnością.
0: No wybierasz. Bo ja już wybrałam te rewolucje.
1: Wiesz co, powiem szczerze, ja naprawdę tu nie mam dla siebie jakiegoś takiego kanału, który bym chciał oglądać cały czas. No może, nie wiem, kiedyś, dawno, dawno temu oglądałem te różnego rodzaju seriale medyczne. No to jak już mam coś wybrać, to...
0: Szpitalne historie.
1: Jaka
0: straszna nazwa w ogóle, Boże. Także jak tutaj widać, poszczególne kanały będą emitować zwykle kilka tytułów i to jest inne podejście niż w wielu serwisach na zachodzie, gdzie często jeden kanał emituje jeden serial czy program. No tutaj tak mamy tylko z Usterką. Nie wiem, czemu ta Usterka jest taka szczególna. No ale okej. Okay. Kanały od czwartku 18 stycznia dostępne są, tak jak powiedziałam, za darmo w playerze i tak jak już Wam Michał powiedział, nie trzeba jedną rzecz zrobić, żeby to oglądać, mianowicie się zalogować, zarejestrować, jeżeli jesteście zarejestrowani i zalogować. Natomiast właśnie kwestia reklam, one będą zarabiać dzięki emisji reklam w modelu, który się nazywa DAI, czy jakoś tak, i to oznacza, że każdy użytkownik obejrzy spersonalizowane spoty. Po prostu jesteście wyjątkowi, obejrzycie sobie wyjątkowe reklamki. To jest model, z którego TVN, z którego player już od jakiegoś tam czasu korzysta, jeżeli to was w ogóle obchodzi. Także ja nie wiem, czy to jest potrzebne komuś do czegoś. No może to jest jakaś alternatywa w kontekście tego, że to jest właśnie przynajmniej darmowe, a player jako taki nie jest, więc jeżeli faktycznie ktoś nie ma, wiecie, chęci, że o, chce obejrzeć ten konkretny odcinek Kuchennych Rewolucji, tylko chce sobie obejrzeć Magdę, to włącza to i to jest. No dobra, no ale chyba żylibyśmy bez tego, nie? Też tak z drugiej strony. Żyliśmy bez tego tyle czasu, jak tego nie odpalili i było.
1: I było, a teraz ciekawe, wiesz, też ile tych reklam, bo jak to ma być tak, że co chwilę będą przerywać tymi reklamami, no to nie sądzę, żeby ktoś długo z tym wytrzymał.
0: Ale piszcie, może właśnie uważacie, że to jest coś dla was, że na przykład nie kupujecie playera tak tradycyjnie, tylko że właśnie to sobie będziecie odpalać, macie jakieś powody ku temu, to dawajcie znać. A teraz przeniesiemy się do innego serwisu streamingowego, innej grupy medialnej, która ma dla nas serial, bo jej oferta serialowa jest bogata i nie tylko nowe tytuły tam trafiają, ale też kontynuacje produkcji już znanych i właśnie z taką będziemy mieć teraz do czynienia. Pierwszy sezon już na antenie się pojawił w Polsacie, o ile pamiętam, więc no być może jeżeli oglądaliście czy to w internecie, czy to w Polsacie, to was zainteresuje drugi sezon Rodziny na Maksa.
1: Tak jest. To kontynuacja historii miłości nieszablonowej pary. Karolina w tej roli, Anna Smołowik i Max, czyli Nikodem Rozbicki. Maxa gra właśnie Nikodem Rozbicki. Pomimo różnicy wieku i przeciwności losu, wybierają życie razem. Ta decyzja ma swoje konsekwencje, a perypetie duetu bawią i zaskakują. Karolina i Max, których połączyło silne uczucie, pokonali wiele przeszkód i doczekali się akceptacji otoczenia. Dzieci Karoliny pogodziły się z tym, że model ich rodziny uległ zmianie, a Max będzie ich ojczymem. Choć początkowo wydaje się, że wszystkie problemy odeszły w dal, w drugim sezonie pojawiają się czarne chmury. Drugi sezon, premierowy odcinek drugiego sezonu trafił do serwisu Polsat Box Go 19 stycznia, a kolejne emitowane będą co piątek.
0: Tak więc jeżeli wam się spodobał ten serial, ja obejrzałam pierwszy odcinek i no nie chwyciło mnie, ale może was, a czekacie na emisję w telewizji, no to pewnie jeszcze troszkę to potrwa, zanim ona się wydarzy, więc no może chcecie płacić abonament temu serwisowi, bo przypomnijmy, że to też za darmo nie jest, więc tam można obejrzeć, żeby nie czekać do emisji telewizyjnej. No a w Polsacie się teraz dzieje, dużo się mówi o nowej edycji Tańca z Gwiazdami, o gwiazdach, jakie tam będą: Roxy Węgiel, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kamil Baleja i też zmiany w gronie prowadzących, bo już Iza Jana Hoska nie poprowadzi. I o Twoja twarz brzmi znajomo się dużo mówi tym sezonie, który wystartuje na wiosnę, bo to będzie taki jubileuszowy sezon dla najlepszych z najlepszych, więc znowu wróci Kasia Skrzynecka jako uczestniczka i wróci Piotr Gąsowski do programu, sobie wyobraź, ale już nie jako gospodarz, tylko jako juror. I program Nasz Nowy Dom już nie z Katarzyną Dowbor, a z Elą Romanowską się rozwija do tego stopnia, że będą dwa odcinki w tygodniu. No tak więc sporo się zapowiada odnośnie tego Polsatu, bo tam rzeczywiście, no zwłaszcza w tym tam z Gwiazdami się zapowiada taki szał, no nie? Tam chyba pieniędzy trochę sypnięto, bo rzeczywiście te ci celebryci to tacy nieco bardziej znani niż mniej, trzeba to przyznać, ale no tak. Na pewno wy, jeżeli jesteście zainteresowani całą stawką, to ją znajdziecie w internecie, my ją bardziej szczegółowo podsumujemy, jak to zwykle my bliżej startu tego nowego sezonu, żeby też nie dublować tych informacji, więc wrócimy tam z pewnością. No a teraz no, jesteśmy, nie ukrywamy, tak zbudowani tym, że ten nasz świat medialny idzie w kierunku tej nowej generacji, no bo te kanały to rzeczywiście jest nowa generacja, to co ma dla nas TVN, nie ukrywajmy, tego potrzebowaliśmy, dlatego właśnie nowej generacji, New Generation, będzie dotyczył utwór, który teraz zabrzmi na naszej antenie, a pochodzi on z repertuaru
1: zespołu Scorpions.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: Ta melodia zwiastować może tylko jedno, że raz w roku mówimy o tej imprezie.
0: I że raz w roku mówimy, nie tak wiecie, jak ładnie wypada powiedzieć na antenie, dzień dobry, tu Radio DHT, tylko mówimy siema.
1: Siema!
0: Tak jak to mówi Jurek Owsiak. No słuchajcie, jesteśmy tutaj w tym naszym ostatnim wejściu, żeby powiedzieć o tym, jak z perspektywy medialnej będzie wyglądał kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a musisz przyznać, że no się zmienia w kontekście tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Oj, tak.
0: W ostatnich latach. I jak ja tam widzę cały czas w niektórych kanałach pewne spoty, to sobie myślę, który mamy rok? Czy jest 2015 z powrotem, ja jestem dalej młoda, przed rządami PiSu? No nie,
1: aha.
0: A nie, słuchajcie, to w drugą stronę idzie. Dobrze, więc powiedzmy sobie, że gramy, że Wielka Orkiestra gra po raz 32. Fundacja Jerzego Owsiaka zbiera fundusze w tym roku, bo to też myślę, że jest najważniejsze, po co to wszystko, na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Także taki w tym roku cel, no bo zawsze jest on inny tym razem. Płuca, rzeczywiście ważna, bo trzeba mieć czym oddychać, ale my już nie będziemy tymi medycznymi sprawami się zajmować, bo się na tym nie znamy, ale powiemy właśnie o relacjach medialnych, a przynajmniej o tym, co o nich wiemy, bo nie zdziwi mnie, jeżeli jeszcze szczegóły na ten temat się pojawią w portalach medialnych, kiedy my już te audycje nagramy, także jeżeli coś na przykład więcej wiecie, a chcecie uzupełnić, to piszcie w komentarzach, inni czytelnicy naszego Facebooka na tym skorzystają, a my wam powiemy o tym, co wiemy. Tak jak powiedzieliśmy, zmieniło się trochę, ale nie zmieniło się to, że tutaj głównym nadawcą jest grupa TVN, jak w kilku ostatnich latach.
1: Tak jest. I transmisje telewizyjne 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokażą kanały TTV, TVN i TVN24. Transmisje będą również dostępne w serwisie Player. W niedzielę specjalne wejścia antenowe pojawią się w telewizji TVN o godzinie 7.45 w programie Dzień Dobry TVN, o godzinie 12.35, 16.05, 18.35, 19.45 i 22.00.
0: Czyli światełko do nieba, wiadomo.
1: Tak jest. Natomiast na kanale TTV wejścia pojawią się o godzinie 10.05, 11.40, 15.30, 18.00, 19.45, 20.15 i 20.45.
0: Natomiast, no tak, żeby reklamkę tam po drodze.
1: Dokładnie. Wrzucić. Natomiast w stacji TVN24 finał relacjonowany będzie przez cały dzień.
0: Tak, myślę, że możemy się spodziewać jeszcze większej liczby tych relacji, choćby w Dzień Dobry TVN, o którym wspomniałeś. Natomiast to, co się zmienia, to w kontekście czego mówię, czyżbym ja była młodsza o tych parę lat, bo nie wiem jak ty, ale ja jestem przyzwyczajona i u mnie zawsze w domu są takie wspomnienia, że Boże, kiedyś to było, jak ten finał Wielkiej Orkiestry był pokazywany w telewizji polskiej. Że przez cały dzień jedynka, dwójka tym żyły, nie tylko one, ale też anteny regionalne. Można było zobaczyć na przykład w twoim województwie, jak te mniejsze mieścinki angażują się też w WOŚP. Jak na przykład w mojej szkole był właśnie finał Wielkiej Orkiestry, to tam też przyjeżdżała ekipa z oddziału w Gdańsku i jakieś takie krótkie wejście w tym wieczornym serwisie było.
1: No tak.
0: No i słuchajcie, to nie jest tak, że wracamy dokładnie do tego stanu, bo jednak TVN tutaj się w to mocno zaangażował i tak jak powiedziałam, pozostaje głównym nadawcą, ale jak najbardziej, coś zresztą zapowiedział w grudniu Tomasz Cygut, relacje wracają do telewizji polskiej. I tak, w jedynce przewidziano 10-minutową relację o godzinie 21.15, więc widzicie, No, dopiero wtedy, ale tak jest. Być może też od kolejnego roku będzie lepiej, jak się będzie dało to jakoś inaczej zaplanować. Trudno powiedzieć. W dwójce pojawią się 5-minutowe wejścia o 16.10 i 19.20 oraz 20-minutowe o 23.15. Natomiast i jeszcze też TVP Polonia, ten kanał będzie zaangażowany. Tutaj mamy 10-minutowe wejścia o 18.05, o 19 i o 22.55 w ramach programu Tu Polonia. Zresztą już sobotnie wydanie Tu Polonia ma być poświęcone finałowi Wielkiej Orkiestry. Też TVP3, chyba oddział warszawski ma jakoś tak bardziej to relacjonować przez cały dzień, ale już nie będziemy o tym mówić więcej, bo nie wszyscy są z Warszawy. No i też relacje znajdą się w innych programach TVP, w tym w programach informacyjnych, także to nie będzie tak, jak nas do tego przyzwyczajono. Koniec, słuchajcie, wymazywania serduszek z ubrań ludzi. I zawsze to jakoś tak było, że w wiadomościach w zamian za informacje o WOŚP-ie nagle się pojawiało dużo informacji o tym, co na przykład Caritas robi, i nie zrozumcie nas źle, na pewno Caritas robi też ważne rzeczy, oczywiście, ale akurat, jak ktoś mówi, koincydencja, że akurat wtedy postanowiono o tym mówić. Nie,
1: to nie był przypadek.
0: Nie, tylko wtedy to myślę, że nie był przypadek. Na zasadzie to wymyślicie, że jest jedna akcja charytatywna w Polsce? Patrzcie teraz. Także no nie jest to tak, jak było, ale jest, ale wracamy. I kolejny wątek, któremu się przyglądamy już od kilku lat, no to wy wiecie, że jednym ze sposobów wsparcia zbiórki jest udział w aukcjach charytatywnych w serwisie Allegro. Tych aukcji jest od groma i jeszcze, ale my się przypatrujemy tym związanym jakoś ze światem medialnym. I tych również jest od groma i jeszcze, dlatego nie sposób jest tutaj wszystko znaleźć i wymienić, ale chociaż kilka wam tutaj pokażemy jako przykład, może akurat dysponujecie wolnym groszem w kieszeni, coś was tutaj przyciągnie i będziecie chcieli w to zainwestować, aczkolwiek przypomnijmy już teraz, żeby później nam to nie uciekło, że to nie jest tak, że trzeba, wiecie, płacić grube tysiące na wielką orkiestrę, żeby się zaangażować, wiecie, w jakąś aukcję, kupić spotkanie ze znanym dziennikarzem i tylko to się liczy, bo jak zawsze mówił Jurek Owsiak, liczy się każdy grosz. Ja jak byłam wolontariuszką w podstawówce, to do puszki zebrałam 53,71 zł i co? I się nie liczy? Oczywiście, myślę, że się liczyło i tak się będą liczyć każde drobne kwoty, które zdecydujecie się wpłacić, czy wrzucić do puszki, czy zapłacić przez te jakieś wszelkie internetowe źródła.
1: To wam wtedy nawet może Jurek osobiście podziękuję.
0: Może tak, jeszcze w tym roku nie patrzyłam, czy to tak imiennie działa, bo był rok chyba, że to nie działało, ale w zeszłym roku znowu on tam mówił, cześć Milena, wpłaciłaś tyle i tyle, możemy za to kupić to, to i to. Zobaczcie, co tam faktycznie działa, bo zawsze to był PayPal i jakieś tam inne możliwości, przelew tradycyjny oczywiście, wysyłanie SMS-ów, także dużo jest opcji, ile po prostu jesteście w stanie, jeżeli chcecie, no to zachęcamy, żeby się dokładać, no ale jak ktoś już tak rzeczywiście ma taką możliwość i go to zainteresuje, no to to może wśród tych aukcji znajdzie coś dla siebie. No i ponieważ grupa TVN tutaj mocno jest zaangażowana w Wielką Orkiestrę, no to i jej postaci medialne też się w to angażują, oferując to i owo od siebie na aukcjach. I tak oto, Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski zapraszają licytujących do odwiedzenia Studia Skoków Narciarskich TVN. Piotr Jacoń na plan programu Bez Polityki, a Marta Kuligowska na wspólne spędzenie dnia w redakcji TVN24. Chodzi tu konkretnie pewnie chyba o towarzyszenie jej przy programie Polska i Świat. Rafał Wojda wystawił na aukcję swój obraz pod tytułem Politycy Wyklęci, czyli opowieści z mchu i paproci, a Artur Molenda kostkę na mikrofon TVN24 z autografem Igi Świątek, więc też taki akcent sportowy. Do aukcji Allegro dla WOŚP dołączyła także Agata Adamek, przekazując na licytację spotkanie, podczas którego zaoferuje wspólne pływanie, i to brzmi cokolwiek niewinnie, natomiast to będzie pływanie na sapie? No pisze się sypy, my jesteśmy ignorantami, próbowaliśmy coś tutaj znaleźć w międzyczasie, to jakąś deskę chodzi.
1: Tak, to jest
0: pływania.
1: Jakaś taka deska, na której się stoi, po prostu.
0: A nie pytajcie o więcej, okej? To panią Agatę pytajcie. Licytujący mogą także zdobyć na aukcji całodzienną wizytę w Sejmie w towarzystwie reporterki TVN Arlety Zalewskiej. Więc to jest to, jeżeli chodzi o TVN i taką jego sferę informacyjną, ale chyba jest jeszcze więcej, jeżeli chodzi o osoby związane z szeroko pojętą rozrywką, bo tam chyba coś te panie, które prowadzą program Zacznij od nowa, Razem od nowa się nazywa, tak? Ten program, w którym którymi Anna Krupa układa ludziom życia, to one coś tam jeszcze oferują, ale nawet nie byłam gotowa sprawdzić co. Jest też możliwość spotkania się z jedną z par ze ślubu od pierwszego wejrzenia, z Kornelią i Markiem. Tak, wiem co teraz pomyśleliście, dlaczego miałoby być dla mnie atrakcją spotkanie się z jakimiś ludźmi z telewizji, którzy się pokochali w programie i tyle. Tak, ja wiem, ja też bym za to nie zapłaciła, aczkolwiek Kornelia i Marek to jest bardzo urocza para i bardzo im w programie kibicowałam i fajnie, że im się ułożyło, więc no okej, no może ktoś by chciał za to zapłacić. No, no dobra, no nie oceniam. Cel jest szczytny. Natomiast jeżeli chodzi o inne medialne przestrzenie, to też się angażuje Kanal Plus. Dziennikarz Bartek Ignacik przetestuje umiejętności piłkarskie zwycięzcy aukcji dla WOŚP w magazynie Turbo Kozak, to ewidentnie nie dla nas. Też wspomnę o firmie farmaceutycznej Lekam. Dlaczego o niej mówię? Bo oni nawiązali współpracę z dziennikarką Moniką Richardson i oferują na rzecz WOŚP wyjazd do Szkocji. No, to takie tereny gdzieś tam, za chwilę tutaj Michał się odniesie, bo gdzieś tam coś tutaj tak blisko będzie Zjednoczone Królestwo, to teraz właśnie te klimaty mu towarzyszą. I też o marce Tyskie wspomnę, która jest na ty w ostatnim czasie, o czym mówię. Oni wspierają Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, angażując do tego ambasadorów marki, czyli Dariusza Szpakowskiego i Mateusza Borka. Przedmiotem licytacji jest komentarz dowolnego meczu piłki nożnej w wykonaniu legendarnych komentatorów. Mamy też coś od aktora Michała Sikorskiego, którego możecie nie kojarzyć, ale za chwilę jak powiem co ogłosił, no to może komuś to coś powie, bo on ogłosił licytację kremówka i spacer po Wadowicach. Myślicie, że on tu będzie papieża szkalował? No nie o to chodzi, bo tu mamy jeszcze dodane z ojcem Jakubem z 1670, bo to jest ten aktor, który się wciela z jednego z synów Jana Pawła z serialowej Adamczychy, czyli właśnie Jakuba Adamczewskiego. Chodzi o bohatera Netflixowej produkcji, która opinie zbiera różne. Michałowi chyba średnio przypadło do gustu 1670 z tego, co gdzieś czytałam w socialach.
1: Tak sobie.
0: Ale są ludzie, którym się spodobało, którzy bardzo sobie chwalą. Ja jeszcze nie mogę stanąć po żadnej ze stron, bo nie oglądałam, no ale może akurat to jest coś dla was. Jeżeli chodzi, jeszcze wracając do tych wątków politycznych, to nie tylko z panią Arletą Zalewską można po Sejmie sobie pochodzić, ale też Radio Nowy Świat coś takiego zaoferowało. Z kolei w towarzystwie ich politycznego dziennikarza, czyli Klaudiusza Slezaka, przy czym, o ile mi wiadomo, ta licytacja już się zakończyła i już trzech panów za jakieś bodaj 70 tysięcy właśnie będzie miało okazję, żeby zwiedzić Sejm w towarzystwie pana Klaudiusza i może zobaczyć słynne plecy pewnego byłego już wicemarszałka. Natomiast być może też się zastanawiacie, co z Telewizją Polską, czy skoro oni tutaj się angażują, jeżeli chodzi o transmisję w jakimś niewielkim zakresie jak na nich, ale jednak, to czy będą jakieś aukcje z ich strony? Jakieś prawdopodobnie tak, znaczy nieprawdopodobnie, wiemy, że będą, aczkolwiek nie wiemy, jak wiele ich tutaj się nadarzy, bo takich informacji zebranych w jednym miejscu nie znaleźliśmy, natomiast gdzieś tam krążąc po social mediach Telewizji Polskiej, natknęłam się na informację, że można wylicytować dzień na plamie Familiady, więc rozumiecie, najbardziej suchy dzień w waszym życiu w towarzystwie najbardziej suchych żartów Karola Strasburgera, ale mam coś lepszego, słuchajcie. Wizytę na planie oraz spotkanie z osobami tworzącymi program Sprawa dla reportera. Kochani, nic lepszego się nie wydarzy, to jest warte każdych pieniędzy, bo spotkanie Elżbiety Jaworowicz to jest jedno, myślę, że warto, ale spotkanie mecenasa Kaszewiaka, to myślę, że sami rozumiecie, to jest drugie, na pewno warto. Wchodziłam w tę aukcję właśnie w Allegro, bo ona mi tutaj mignęła tuż przed naszym programem, jest do chyba przyszłego czwartku ona aktywna, tak, bo to nie jest tak, że wiecie, w niedzielę jest finał Wielkiej Orkiestry i wtedy się te aukcje kończą, one często będą jeszcze dłużej trwały, to zależy i w każdym przypadku musicie sobie tu sprawdzić, także no, to jest coś, co mnie podekscytowało. Gdybym miała nieco więcej pieniędzy, gdybym nie pracowała w sferze budżetowej, to pewnie bym rozważyła, bo tam zawsze wspaniali ludzie są na tym planie. Wiecie, Marek Torzewski znowu przyjdzie z pieskiem, Rafał Brzozowski, właśnie mecenas Kaszewiek, no...
1: A co, już licytują ostro, czy na razie jest jeszcze...
0: Wiesz co, nie przypatrywałam się tutaj finansom, bo nie zdążyłam
1: Może ta aukcja jest gdzieś tam ukryta i na razie jakoś mocno nie jest wylicytowana, to wiesz, wiesz, to można próbować za jakąś rozsądną kwotę.
0: Nie, jak wleciała na Facebooka, bądźmy razem TVP.
1: No to nie, to...
0: Daniel Midas ich przecież... O! A może on to wylicytuje i tak będzie koniec tej całej historii.
1: Pewnie
0: tak. Także jest dużo tych aukcji. Podcasterzy popularni też jakieś tam rzeczy proponują, na przykład piwo z ekipą Podcasteksu. Także no sporo naprawdę możecie wyszukiwać, co wasi ulubieni twórcy internetowi proponują. I a propos waszych ulubionych twórców internetowych i tego, co proponują, bo przecież my nimi jesteśmy, no nie da się ukryć. No, jakbyście nas nie lubili, to byście tu właśnie nie trwali drugiej godziny w tym programie.
1: I nie słuchali.
0: No to my wciąż jako Radio DHT jeszcze nie wystawiliśmy niczego, a tak się zbieramy. Cały czas mówię, że trzeba wystawić tę blaszkę, którą walnąłeś się w czaszkę w setnym wydaniu magazynu RTV, gdziekolwiek ona się znajduje, ale jakby kto będzie sprawdzał, czy to jest to konkretna blaszka? Musicie nam ewentualnie uwierzyć na słowo, jak już to wystawimy wreszcie. Natomiast Michał rzeczywiście podjął się bardziej konkretnego działania, to teraz opowiadaj, dlaczego my nie możemy, jak ludzie tego magazynu naszego o mediach, poprowadzić w sobotę na żywo, tylko musimy w czwartek po 23 tu siedzieć?
1: Ano dlatego, że w sobotę to ja będę wiele, wiele kilometrów stąd, konkretnie będę w Londynie. A dlatego będę w Londynie, bo będę miał przyjemność współprowadzenia finału 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie w stolicy w Wielkiej Brytanii, w sztabie 7324. Taki właśnie numer ma ten sztab. Jak dobrze pamiętam, to są dwa sztaby w ogóle w Londynie. Ja akurat będę miał przyjemność działać tam. No i cóż, zobaczymy, ile uda się uzbierać, ile będzie, jaka to by nie była kwota, no to z pewnością jest to wszystko tego warte, bo działamy w szczytnym celu.
0: A skąd ty się tam wziąłeś w ogóle, opowiedz? A
1: wziąłem się stąd, że już od roku, i to dokładnie od roku, prowadzę w niedzielne wieczory. Tak, jakby mi było mało jeszcze działania w radiu od poniedziałku do piątku, prawie że, w soboty RTV, to jeszcze na niedzielę sobie coś musiał znaleźć. Zgadza się, w niedzielne wieczory prowadzę audycję z Archiwum M na antenie Note Radio. Note Radio to jest stacja polonijna w Wielkiej Brytanii nadająca, no i właśnie redaktor naczelny tejże stacji jest też koordynatorem tego sztabu. Cóż, zaproponował mi, żeby się pojawić tam właśnie, w Londynie, no i cóż, będę i będziemy mówić siema, wołać siema, no i zbierać.
0: No widzicie, jakie tutaj sukcesy odnosi nasz prowadzący, a ja tutaj tylko tak skromnie co nieco zagram, raczej wesprę moją uczennicę w czasie finału Wielkiej Orkiestry w mojej placówce macierzystej. No ale każdy wkład się liczy, tak jak
1: Oczywiście. Powiedzieliśmy,
0: drobniejszy, większy, jakikolwiek. To nie jest, tak jak to też zawsze mówimy, miejsce, żeby dyskutować, co sądzimy o Wielkiej Orkiestrze, bo to nie jest temat konkretnie, wiecie, taki medialny, bo tutaj można by dyskutować długo. Ja tylko zawsze będę przypominać, spoko, wspieramy oczywiście, pamiętamy jedynie, że to nie zastąpi rozwiązań systemowych, że to jest kropla w morzu, ale to nie zmienia faktu, że nawet i do takiej kropli można dołożyć właśnie jeszcze jedną kropelkę, jeszcze jedną, a w jakimś tam sposób na pewno pomożemy i coś z tego fajnego będzie. I z taką pozytywną myślą, z pozytywnym myśleniem zostawiamy Was, kończąc 204. wydanie magazynu RTV. I oczywiście zwieńczy to wydanie piosenka, która kojarzy nam się właśnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
1: Tak jest, czyli będzie WW.
0: Tak, pozytywne myślenie, to nieprzypadkowo tutaj o tym powiedziałam, bo to, co słyszycie w podkładzie, to jak być może pamiętacie, pewnie większość z Was tak, ale może ktoś nie, to pochodzi właśnie z piosenki WW, która też zawsze pojawia się w wykonaniu zespołu na koniec finału, zawsze już wtedy, kiedy Jurek Owsiak ma taki zdarty głos, kiedy są licytacje tych wszystkich złotych serduszek, ja to kocham oglądać, bo zawsze się pojawiają jakieś takie firmy, o których w życiu nie słyszałam, które się okazuje, że mają mnóstwo pieniędzy i licytują po prostu za żarcie te złote serduszka i to zawsze jest takie bardzo emocjonujące, więc jak zerkam zawsze na to i się dziwię, co to za firma jest i co ona taka jest bogata, że sobie może na to pozwolić, no ale dobre, jak mogą, to fajnie. Cieszymy się razem z nimi. Mam nadzieję, że wy się również cieszyliście, słuchając tego ponad dwugodzinnego wydania magazynu RTV, chociaż nie na żywo. I że będziecie wypatrywać kolejnego, które się pojawi kiedyś, jak kolega, ale nie no, kolega szybko wróci z tego.
1: Tak, ja już w poniedziałek wracam.
0: Tak, więc jak zbierzemy informacje o mediach, no to, to przyjdziemy, to będziemy w stałym składzie, który tworzą oczywiście Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: I mamy nadzieję, że magazyn o mediach RTV, podobnie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, będzie grał do końca świata i o jeden dzień dłużej.
1: Siema!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Poniedziałek, 12 dzień maja, to w kalendarzu, na zegarze już 19:05, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo w Tyfloradiu. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza dziś Maciej Walczak. Cześć Maćku.
4: Cześć wszystkim, cześć Michale.
1: Dawno się nie słyszeliśmy, serdecznie. Przynajmniej jako ty, z tobą jako współprowadzącym audycję.
4: Tak, bo współgadający w tych przeglądach.
1: Tak, tak, to do nas dzwonisz od czasu do czasu, ale dziś słuchaj, cała antena twoja, żebyś mógł poopowiadać naszym słuchaczom o usłudze, z której korzystasz na co dzień, której jesteś abonentem, tak można by było to powiedzieć. I dziś będziemy mówić o czymś takim...
4: Takim
1: subskrypcyjnym czymś, co nazywa się Orange Flex. Co to jest, to o tym już za chwileczkę na dobry początek i jak się to dostępnościowo wszystko je. Ja, zanim się rozgadamy, to dodam, że jesteśmy... Oczywiście. To dodam, że jesteśmy na żywo, więc 663-888-3600 nasz numer telefonu, YouTube, Facebook oraz kontakt.tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Możecie się z nami kontaktować, zadawać pytania, a może na przykład będziecie chcieli podzielić się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o usługę Orange Flex, bo być może także z niej korzystacie. I właśnie tej usługi nasza audycja będzie dziś dotyczyła, więc może na dobry początek, co to właściwie takiego jest ten Orange Flex? No bo Orange to wiadomo, taki dostawca obecnie w zasadzie wszystkiego, ostatnio to nawet mi wysyłają informacje o tym, że prąd można od nich kupić, ale o, telewizja, internet, telefon, to wszystko jest. To co my właściwie mamy w ramach Orange Flex?
4: Ale pomarańczowego gazu jeszcze nie mamy, co?
1: Chyba jeszcze nie, ale wiesz co, jeszcze ja nie. Nawet nie miałbym no. Gdzie u siebie tego gazu podłączyć, bo u nas po prostu nie ma. I ja się w sumie nawet cieszę, powiem tak szczerze, bezpieczniej. No,
4: eksplozji mniej.
1: Tak.
4: A elastycznie, no właśnie, elastycznie. Dlaczego Flex? No bo tu o całą elastykę chodzi, całą elastyczność wyboru i wolność wyboru. Generalnie Orange Flex... To jest, jak sami twórcy mówią, nowoczesna sieć telefonii komórkowej w aplikacji, czyli bez żadnych tak naprawdę formalnych zobowiązań, poza tymi finansowymi opłacanymi z góry, prawda, wiadomo, ale tak naprawdę nie wiążemy się długoterminowymi umowami, może tak, a mamy generalnie łączność ze światem za pomocą normalnej telefonii komórkowej, no i internetu mobilnego oczywiście też, bo właśnie to jest submarka Orange, powstała zresztą w maju 2019 roku, 6 urodziny, 100 lat. Niechaj żyją nam. I generalnie polega to na tym, że wszystko, całość zarządzamy z poziomu aplikacji mobilnej. To znaczy albo przenosimy numer z innej sieci, albo tworzymy sobie zupełnie nowy numer od zera. No i tak naprawdę opłacamy sobie za dany miesiąc z góry. I w dowolnym momencie, jak nam się zamarzy, też możemy numer zawiesić bądź całkowicie zdezaktywować. Tam między 7 a 90 bodaj dni możemy ten numer zawiesić, gdy uznamy, że powiedzmy na razie nie potrzebujemy, bo my wyjeżdżamy gdzieś. I potem po powrocie sobie numer włączamy na powrót i wracamy do świata żywych z tym numerem. Ponadto, tak jak już wspomniałem, możemy sobie dowolnie plany zmieniać, albo podwyższać plany, albo je zniżać, tak naprawdę bez żadnych konsekwencji ze strony operatora.
1: Ale tak można by się było w ogóle zastanawiać, no bo wszystko to jest ładnie, pięknie, jest elastycznie, jest z poziomu aplikacji, czyli żadne papiery nam nie będą do domu przychodziły.
4: Żadne.
1: Wszystko
4: Absolutnie. Mamy
1: elektronicznie. Po co coś takiego Orange'owi, skoro oni mają przecież też inne warianty, inne możliwości, inne pakiety w swojej ofercie? Po co im zabawa jeszcze z jakąś wirtualną marką?
4: A być może po to, że jeżeli wszystko dosłownie chcesz sobie załatwić niezależnie, bez żadnych czatów, bez kontaktu z infolinią, bez chodzenia do salonu, chociażby, no to myślę, że po to, bo no w tych innych wypadkach to, no to jeżeli coś chcemy z Orange'em załatwić, no to jednak gdzieś tam się trzeba z nimi skontaktować, żeby coś nam włączyli, żeby, no bo aplikacja Mój Orange owszem jest, ale nie wiem, czy tak naprawdę tak w 100% na wszystko pozwala, na co pozwala nam Orange Flex. Nie?
1: Ja się spotkałem nawet z takimi opiniami, że Orange to może sobie trochę pluć w brodę, że taką markę jak Flex uruchomił, bo dla niektórych osób to może być na tyle atrakcyjna taka oferta, że w ogóle nie będą zainteresowani niczym innym, czymś na przykład być może droższym. Chociaż ja się z tym nie do końca zgodzę, bo jeżeli ktoś rzeczywiście szuka takiej oferty uniwersalnej, czyli wszystko mającej, chce na przykład właśnie internet, telewizję, telefon i tak dalej, no to z tego nie skorzysta w ramach Flexa.
4: Nie skorzysta, niestety.
1: Tu mowa tylko o internecie mobilnym i o sieci komórkowej, o połączeniach telefonicznych.
4: Dokładnie tak. Mhm. No, jakby się uprzeć, jest ktoś, mieszka sobie powiedzmy w centrum Krakowa czy Poznania, gdzie 5G tam sięga ponad gigabita na downloadzie, na pobieraniu. No to tak naprawdę, dlaczego nie? Ale jeżeli i może sobie z tego w ten sposób korzystać, zwłaszcza w obrębie jednego numeru, do tego też przejdę zaraz. Natomiast, no to wtedy tak, ale jeżeli powiedzmy, tak jak ja bym miał się tutaj opierać jedynie na tym o internecie mobilnym od Orange, to oj, daleko to ja bym nie zaszedł, bo u mnie jest zasięg na przykład tragiczny, więc i tak bym.
1: No u mnie ten zasięg jest taki, że wystarcza, jak internetu stacjonarnego nie ma, notabene też od Orange'a zresztą. Jeżeli na przykład rozmawiam z kimś przez telefon, to też problemu nie ma, ale ten zasięg u mnie w mieszkaniu to są jakieś dwie kreski, tak po iPhone'owemu na 4. Czasem pojawia się trzecia, ale nigdy nie ma 4, więc ten internet, jeżeli chodzi zwłaszcza o wysyłkę, to też gdybym ja miał polegać tylko na internecie mobilnym od Orange'a, to byłoby słabo, a mam u siebie nielimitowany.
4: Mhm.
1: No więc też nie byłoby za dobrze. Okej.
4: No tak.
1: Czy ty pamiętasz historię w ogóle tej marki? Bo ona już kilka lat z nami jest, prawda?
4: Jest. Wystartowali sobie w maju 2019 roku. No i wtedy generalnie to tych planów mieli bardzo dużo różnych subskrypcyjnych. Zaczynali bodajże z 12 gigabajtami danych tak naprawdę i ja się załapałem jak było 15, bodajże 22. I to tam się zaczynało od 20 chyba złotych tak naprawdę, jeśli chodzi o te 12 gigabajtów. Jakoś tak, bo 15 gigabajtów jak ja wchodziłem to było 25 zł. No i przy moich warunkach ewentualnie by to wystarczyło z racji, że naprawdę u mnie mobilny jest ciężki, a wtedy akurat jakoś bardzo nie. No ale zwiększyli mi, to znaczy i musiałem się zgodzić dać na podwyżkę, albo dlaczego nie. Ale jakbym miał mieć, to znaczy jakbym miał dobry ten zasięg, to bym się nawet ucieszył, bo 25 zł 15, za paczkę 15 GB internetu, a za 30 już masz od razu 30. Za 35 wtedy miałeś bodajże 50 giga, także czy 45. Więc to powiedzmy, że to tak całkiem fajnie. No i przyrost użytkowników też tak mniej więcej był, że powiedzmy po roku, czyli w 2020 roku było to około 40 tysięcy użytkowników. Natomiast już w marcu 2021 roku mieliśmy ponad 100 tysięcy. Maj 2023 ponad 100 tysięcy użytkowników. A obecnie na ten moment, czyli na maj 2025, mamy około 430 tysięcy użytkowników. Także
1: prawie pół miliona.
4: Także prawie pół miliona subów już jest, jakby to youtuber powiedział. No i miejmy nadzieję, że to się będzie dalej rozwijało, bo usługa jest naprawdę okej. Okay. Zwłaszcza, że też powiedzmy sobie szczerze, no okej, okay, zarządzamy sobie wszystkim z poziomu aplikacji, ale tak naprawdę też jakoś tak bardzo często nie zaglądamy, chyba żeby sobie tam coś, nie wiem, przekonfigurować, jakiś pakiet dokupić ewentualnie, sprawdzić zużycie ewentualnie, a tak naprawdę się wszystko dzieje, samo działa po prostu i co? No i sieć hula.
1: I to po prostu działa, dokładnie. Więc
4: to po prostu działa.
1: Tak, tyle historii, a co teraz? Jak to wygląda teraz?
4: Teraz mamy tak, że od bodajże tamtego roku, nie pamiętam od kiedy, ale mamy teraz tak, że plany mamy następujące. Za 35 zł, to jest teraz najniższy plan tak naprawdę, ale dostajemy 75 giga internetu w kraju, w naszej drogiej ojczyźnie, Polsce. Unijnego roamingu dostajemy 10,18. No i jedna karta dodatkowa z tym samym numerem, którą sobie możemy podpiąć zarówno w wariancie fizycznym zamówić, albo w postaci karty eSIM, takiej wirtualnej karty SIM, prawda? Którą możemy sobie zarówno do obsługującego iPhone'a, do obsługującego Androida, do obsługującego smartwatcha, jakiegokolwiek, do tabletu zainstalować. No albo do routera włożyć, prawda, fizyczną. Więc to jest i w obrębie tego samego numeru, dlatego to się tak zwany multi-SIM nazywa, prawda? Czyli wiele kart SIM na jednym numerze. Klonów numeru.
1: Tak, chociaż z tym multi-SIM to jest taka nazwa trochę myląca, bo ja się ostatnio, wiesz w jakim kontekście spotkałem z pojęciem multi-SIM? Że no. Multi-SIM to jest też taka karta SIM, którą możesz sobie wycisnąć w zależności od tego, jakiego rozmiaru potrzebujesz. Albo mikro, albo nano, albo zwykła SIMka.
4: A, no w sumie chyba tak. Mhm. A tutaj, no widzisz, w takim wariancie to jakby w takim kontekście to zastosowali, no.
1: Tak.
4: Wartym uwagi też jest to, oj, teraz nie pamiętam tej ceny rocznej, ale kwestia jest taka, że ten plan, i to jest na razie jedyny plan, który sobie możemy opłacić rocznie, no dobra, czyli powiedzmy jednak długoterminowo, ale... czyli troszeczkę gdzieś tam zaprzeczam, co mówiłem wcześniej, że bez długoterminowych zobowiązań, ale cały czas mamy wybór, czy my chcemy sobie miesięcznie, czy rocznie. I to z tego, co się orientuję, tak jakby 2 miesiące mamy gratis, nie? Że,
1: czyli za 10 płacimy.
4: Za 10 jakby płacimy, a wtedy 2 mamy gratis, nie? Przy tej płatności z góry za rok. No. Następnym planem jest za 50 zł mamy 150 giga, 14,54 w Unii Europejskiej. No, powiedzmy sobie, już jest całkiem nieźle. I 2 dodatkowe karty SIM. Czyli jedną główną kartę i 2 dodatkowe, nie? Na tutaj łącznie 3 urządzenia są na tym samym numerze. Tu już te pozostałe plany będą miesięczne tylko. Tamten pierwszy był roczny. Za 80 zł mamy nielimitowany dostęp do internetu w Polsce. Czyli hulaj dusza, ile zapragnie, możemy sobie ciągnąć. 23,26 giga w Unii Europejskiej. No i to już mamy trzy multisimki, trzy dodatkowe karty.
1: 80 czy 70 to jest?
4: Wiesz co, 80.
1: 80, mhm.
4: 80, okay. Tak. Okay. Mhm. I tutaj mamy... Jeszcze, że podobno jest promocja przeniesienie tam numeru za 1 zł, że przez pół roku się nie płaci generalnie, tylko tą symboliczną złotóweczkę. Jak się przenosi numer z innej sieci, jeżeli zwłaszcza ktoś potrzebuje, ma ten dłuższy okres wypowiedzenia i tak dalej, gdzieś mu się umowa kończy. No. No i jeszcze istnieje sobie coś takiego, jak też program poleceń jest, gdzie za polecenie użytkownika teraz nie pamiętam, czy ja dostaję 30 zł, a użytkownik 70, czy na odwrót, że to ja dostaję 70, że kogoś zwerbowałem, a użytkownik 30 na... Nie pamiętam teraz z tego, szczerze mówiąc. W każdym razie na płatności generalnie za kolejne subskrypcje albo za wykup, za zakup wszelkiego rodzaju pakietów, albo po prostu na środki premium w ramach, nie wiem, MMS-ów, SMS-ów, premium i tych różnych rzeczy, prawda? To możemy takie sobie od Orange Flexa dostać. Mhm. Bo generalnie kwestia jest taka, że...

0: źle widziany, Google Pay na Androidzie tak samo, z tego co się orientuje, Apple Pay na pewno. Google Pay, wydaje mi się, że też. No i na tej zasadzie możemy sobie albo, jeżeli tej karty bardzo nie chcemy używać z Orange Flexem, to sobie te środki możemy doładować. Nawet z tego, co pamiętam, coś kojarzę, że jak kiedyś komuś pomagałem też się rejestrować we Flexie i on bardzo nie chciał tej karty dodawać, to chyba blikiem po prostu przeszło, byleby tą odpowiednią kwotę zapewnić. Także z tego, co pamiętam, tej karty obowiązkowo nie trzeba dodawać. I godne uwagi jest jeszcze być może to, że dla indywidualnego użytkownika klienta wszelkie faktury za historię, znaczy, no właśnie, wszelkie te rachunki, które płacimy, tak, są dostępne w historii płatności. Jakby one nie przychodzą mailem, one są dostępne jakby co właśnie w historii, w aplikacji.
1: Ale jest też jakiś PDF, którego można sobie stamtąd wyciągnąć, czy nie bardzo?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Nie sprawdzałem tego jakoś dłuższy czas. Wydaje mi się, że chyba sobie można to pobrać. Wydaje mi się, że tak. To jest jeszcze do zweryfikowania. Możemy to potem na żywo sprawdzić.
1: Jasne.
0: Natomiast, bo klienci firmowi też tam mają swoje miejsce, a czemu nie? I wówczas na maila taka fakturka przychodzi, prawda, no potem do rozliczeń takich tam. No to jest wtedy, to faktycznie.
1: A jak wygląda w ogóle start z Orange Flexem? Czy to jest tak, że ta pierwsza karta, którą otrzymujemy, to jest karta wirtualna lub fizyczna? Czy zawsze na przykład jesteśmy ograniczeni do jakiejś konkretnej karty? Czy na przykład można sobie od razu zażyczyć eSIM-kę i tak naprawdę z poziomu aplikacji założyć konto i w zasadzie w tym samym momencie zacząć korzystać z tej usługi?
0: Ja tak zrobiłem właśnie, bo sytuację miałem taką dosyć konkretnie nieprzyjemną, jeśli chodzi o przenosiny w ogóle, bo też tego czasu miałem właśnie Orange Love i tylko tam mi ta Neostrada chyba jeszcze swego czasu, mi to nie bardzo starczało, bo to się lubiło ciąć, lubiło się bardzo i potrzebowałem po prostu się przenieść, ale że nie było to takie proste bez utraty numeru i tam potem odwlekania tego, odkręcania tego, pisania w ogóle do nich z prośbą o odzyskanie numeru i coś tam, no to ja stwierdziłem, dobrze, to ja się wycwanię i w momencie jak mi się kończył okres wypowiedzenia, numer perfidnie sobie przeniosłem, jeszcze wówczas do Playa, Play też miał taką subskrypcję, Play Next to się nazywało, ale chyba upadło, chyba wyłączyli usługę. No nie do końca to było atrakcyjne tam u nich, nie aż tak atrakcyjne warunki jak u Orange'a. No i początkowo powiedzmy, że tam byłem chwilkę, a potem jak już mogłem się do Orange przenieść, do Flexa, no to po prostu to zrobiłem i sobie myślę, nie będę się wbawił w żadne karty fizyczne, wygeneruję sobie eSIM tam po zweryfikowaniu się w Orange i to po prostu było, jak już mogłem to zrobić, jak operator stwierdził, dobra, ty się teraz już możesz przenieść, ja to po prostu sobie zrobiłem w ten sposób, no i tak sobie już jestem od jakichś 3 lat, będzie zaraz chyba.
1: Albo no miał. Tak, ale w związku z przepisami, które do nas weszły od pewnego czasu, no to nie jest to już wszystko takie łatwe, to nie można sobie tak po prostu tego numeru telefonu wykupić, zapłacić nawet i używać, ale trzeba też się jeszcze jakoś tam uwierzytelnić, że my to my, a nie ktoś inny, że nie będziemy tu jakichś niecnych rzeczy robić z tym telefonem, a jeżeli byśmy chcieli robić z tym telefonem niecne rzeczy, to żeby operator miał łatwy wgląd, kim my jesteśmy i wobec nas jakieś tam ewentualnie konsekwencje wyciągnąć.
0: Żeby wiedziano, kogo usidlać, tak, dokładnie. Tak, bo dokładnie. To niestety nie jest czeski prepaid, także no.
1: No właśnie.
0: Czy tam inny, gdzie tam jeszcze to nie obowiązuje, prawda? Tak, istotnie należy to zrobić. Z wyjątkiem, jeżeli jesteśmy stricte klientami Orange, powiedzmy, no tak jak ty tego, gdzie masz Orange Love i byś się chciał przenieść do Flexa, z tego co wiem, skoro i tak już tam widniejesz, to zdaje się, że nie musisz tej weryfikacji już przechodzić.
1: Aha.
0: Tak coś gdzieś tam wyczytałem w tych dokumentach. Natomiast jak się jest użytkownikiem, albo bądź to przenoszącym numer z innej sieci, bądź biorącym nowy numer i oni danych twoich nie mają, no to już się faktycznie trzeba zidentyfikować, potwierdzić swoją tożsamość.
1: To jest też jakiś sposób na to, jeżeli tak. Na przykład korzystamy często w

0: rzucamy nasz numer do internetu, jakiś tam powiedzmy na jakieś ogłoszenia albo inne rzeczy tego typu, to jest to jakiś sposób, jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie dodać taki dodatkowy numer telefonu, to też jest
1: zawsze jakaś
0: opcja.
1: Da się, tam do 5 numerów sobie można dodać, czy to na swój własny użytek, czy to mieć powiedzmy no taką, powiedzmy pseudo ofertę rodzinną, nie? Bo czy też jakąś taką ze znajomymi, że pod jednym planem jeden płaci, a reszta. No tylko tam na to zdaje się, że promocji tak do końca nie ma, tak jak jest to w tych ofertach łączonych z w tych, no, nazwijmy to, tradycyjnych umowach.
0: Kolejne numery są taniej na przykład.
1: Tutaj raczej nie. No chyba, że taki myk na przykład, bo można zrobić taki myk, bo jeszcze jest powiedzmy jeden powiedzmy, że plan. Za 15 zł, tylko że wtedy dostajesz samą możliwość połączenia i SMS-ów, a nie dostajesz internetu w ogóle. Masz 0000, totalnie 0. No i wtedy na przykład z obejściem na to by ewentualnie było, że jak tobie zbywa, masz nadmiar tych gigabajtów, to wtedy temu drugiemu numerowi po prostu przekazujesz i on tam, no wiadomo, trzeba o tym wtedy pamiętać i gdzieś tam mu to przekazać i przekazywać co miesiąc, no powiedzmy jakieś to obejście ewentualne jest, nie?
0: Ale tak jak właśnie mówię, jak na przykład ktoś chciałby jakiś dodatkowy numer telefonu, no to wtedy, jeżeli sam numer telefonu jest nam potrzebny, na przykład,
1: tak, bez no żadnych danych,
0: to w sumie jest to jakaś opcja, jest to jakiś sposób. Ale co z tą weryfikacją? Jak ten proces weryfikacji wygląda, jeżeli nie jesteśmy klientem Orange'a, tylko po prostu no, musimy podać operatorowi nasze dane.
1: No więc jak ja to jeszcze robiłem, to miałem to dostępnościowe nieszczęście, że no co jest takie trendy i wiesz, takie na topie dzisiaj, no?
0: No
1: selfiak i dokument tożsamości, nie? No, niestety, i zdjęcie dokumentu tożsamości. No i ja tak musiałem to jeszcze robić, tam mi osoba widząca pomagała. No, tam akurat bez tego bym miał problem, bo to nie było aż tak, powiedzmy, jak w Rewolucie, że on tam ci czyta, jak masz ten dokument oddalić, pod jakim kątem i tak dalej. I tak samo z twarzą, tylko tam zupełnie jakby voiceover milczał, tam się nie działo tak naprawdę nic wówczas, nie wiem jak jest teraz. No i trzeba było to zrobić, to już mi pomogła ta osoba widząca, no i trudno. Już wiesz, wygodą było to, że tak naprawdę zrobiłem sobie to w domciu, bez żadnego tam przemieszczania się do salonu, podpisywania czegokolwiek, tylko miałem to już i e-simkę od razu, nie? No to już stwierdziłem, dobra. Później, jakoś bodaj w 2023 albo w zeszłym roku, nie pamiętam, doszła możliwość weryfikacji przy pomocy mojego ID, tego bankowego takiego skiru, chyba to tam, tak, KIR to ma, czy ktoś, systemu, że logujesz się jakby swoimi danymi bankowymi i na tej zasadzie potwierdzasz, że ty. Przekazuje, trzeba wyrazić zgodę na to, żeby dane widniejące na twoim koncie bankowym, no, jeśli chodzi o dane personalne, zostały przekazane Orange'owi, Orange wtedy też potwierdza i na tej zasadzie już też jest zweryfikowany. Nie?
0: No czyli wygląda na to, że proces też nie jest
1: znacznie
0: jakiś...
1: bardziej dostępna, znacznie bardziej dostępna forma. Myśmy to w tamtym roku pewnej koleżance, nie wiem czy nas słucha, Doris, no w każdym razie pomogłem, jak słucha to pozdrawiam, to pomogłem jej właśnie w ten sposób się przenieść. I od bodaj grudnia minionego roku, to chyba był grudzień, jest szczęśliwą fleksowiczką też i to jest akurat też osoba, która... no jakoś bardzo zaawansowana technologicznie nie jest, a wystarczyło, tak mówię, poustawiać i to wszystko poogarniać z płatnością, jak to tam, to się jej robi samo, ona sobie korzysta, zadowolona, nie ma już żadnych absolutnie problemów, więc...
0: Po prostu działa.
1: Po prostu działa, jak ma działać, no.
0: A jak z przenoszeniem numeru, jak ta procedura tutaj wygląda?
1: Generalnie... Kwestia jest taka, że są jakby dwa warianty jakby zadecydowania, kiedy ten numer chcesz przenieść, czy jak najszybciej i wtedy Orange sprawdzi jakby u operatora twojego bieżącego, kiedy będzie najszybsza możliwość jakby przeniesienia tego numeru. Aha. No albo jak powiedzmy jesteś zorientowany mniej więcej, albo jesteś no klientem tak na kartę, że nie masz zobowiązań, możesz po prostu sobie tak od tak te środki, znaczy ten numer przenieść, no to możesz wskazać, że na przykład no nie wiem, pojutrze, bo jutro to ty nie możesz, dzisiaj też nie, bo coś tam, i żeby ci nagle tego numeru jakkolwiek tam nie dezaktywowało, chociaż to też się nie odbywa na zasadzie, że ci od razu numer dezaktywują, tylko tylko jak już się upewnił, jak ty tam w aplikacji klikniesz, że dobra, że tak, że jakby już to też jest możliwe po twojej stronie, to no to wtedy tamten stary numer ci po prostu, tamtą starą kartę SIM, przepraszam, wyłączają, nie? No, a i się przenosisz na ten nowy. Jest albo właśnie jak najszybsze przeniesienie, albo ze wskazaniem konkretnego dnia.
0: Mhm. No, czyli
1: wcześniej to... się podpina jeszcze tę kartę płatniczą, powiedzmy, czy doładowuje blika, że jak już ty się przeniesiesz i formalnie będziesz, to że oni dopiero wtedy ci pobierają, jak już numer ten w Orange Flexie będzie aktywny, będzie wszystko działać, to oni dopiero wtedy ci pobierają pierwszą płatność.
0: Czyli to nie jest tak, że dostajesz na przykład jakiś tymczasowy numer, żeby tylko już teraz stać się ich klientem, tylko po prostu dopiero jak formalności z poprzednim operatorem uda się załatwić, to wtedy dopiero zaczyna to działać.
1: Tak. No. No chyba, że weźmiesz sobie powiedzmy jakiś najpierw nowy, powiedzmy, że coś tam, no to wtedy wiadomo, może po prostu jako tymczasowy i ty go potem bez konsekwencji wyłączasz, dezaktywujesz, nie ma go już wtedy. No, ale tak domyślnie to no to czekasz, aż tam operator pozwoli, zezwoli i ty. No.
0: Co do płatności, no to tak jak wspomniałeś, Apple Pay, Blik, tak? To takie w sumie najpopularniejsze metody i obie działają.
1: Tak, obie działają elegancko. Żadnych pay by linków, powiedzmy, nie ma tych, powiedzmy, przelewów, tak jak że można sobie przez bank, gdzieś tam jakieś Santandery, M-Banki, te szybkie przelewy takie. Raczej z tego, co pamiętam, tego nie ma, tylko są właśnie te Apple Pay i Blik.
0: No i, skoro...
1: no i na Androidzie Google Pay.
0: Mhm. No i skoro zaczyna nam już działać karta w ramach Orange Flex, to czy my musimy ją jeszcze jakoś aktywować dodatkowo, jakieś tam piny, puki, inne rzeczy tego typu, jak to wygląda?
1: Wiesz co, przy SIM-ce nie, to po prostu od tak działa i tam z tego co pamiętam, no żaden PIN nie jest wymagany, zresztą to też by się troszkę... Znaczy inaczej, możesz sobie ustawić jak bardzo chcesz chyba, natomiast no domyślnie skoro tej karty i tak się nie da wyciągnąć fizycznie z urządzenia, no to w sumie po co sobie komplikować życie, nie? Tak
0: ja naprawdę. Się bardzo zdziwiłem, powiem ci szczerze, jak ostatnio właśnie się przenosiłem do Orange'a, że... Bo już myślałem, że od tego się odchodzi, tak generalnie od pinów na kartach SIM, a tu się okazało, że jak włożyłem, bo miałem akurat fizyczną kartę SIM z właśnie z Orange'a, ale nie Flexa, tylko po prostu standardowego Orange'a, akurat w Orange Love, i wrzuciłem kartę do telefonu, i tu się okazuje, że jednak był jeszcze PIN i trzeba było ten PIN wpisać. Już dawno, dawno myślałem, że z tego operatorzy rezygnują, ale to chyba bardziej w tych kartach takich typowo internetowych, a nie jednak w przypadku
1: internetowych
0: numerów.
1: Tak, pewnie tak. A jak masz ten numer, no to
0: jednak.
1: Pewnie ze względów bezpieczeństwa jednak mimo wszystko
0: chociaż
1: to zostaje.
0: Z drugiej strony to karta, która jest przeznaczona do internetu, też ma swój numer.
1: No też ma, tak. I też mogą, jak ktoś złośliwie, powiedzmy, zacznie na to jakieś SMS-y premium, coś, że tego, no, to też mogą ci tam...
0: Dokładnie,
1: ta karta, coś tam,
0: dokładnie.
1: Też mogą niestety rachunki wtedy nabić niezłe. Tutaj tak naprawdę a propos nabijania rachunków, to czegoś takiego zasadniczo nie ma, dlatego że no ty płacisz tak naprawdę za cały zestaw tego, co masz z góry, tak? Określoną kwotę. Jak przekroczysz, co, w sensie chcesz przekroczyć, nie wiem, wysłać płatnego SMS-a na przykład, no, czy wykonać jakieś płatne międzynarodowe połączenie, to nie puści, ale przyjdzie ci urocze powiadomienie i jako powiadomienie push w apce, ale też ci przyjdzie SMS, mail chyba też, ale pewnie nie jestem, nieważne, to mało istotne, ale przyjdzie ci informacja, że wygląda na to, że nie masz środków na przykład premium i żeby móc wysłać takiego SMS-a premium, tam doładuj środki premium. Albo wygląda na to, że nie masz pakietu wykupionego pakietu na połączenia międzynarodowe. Jeśli chcesz wykonać takie połączenie, no to wejdź w aplikację, kliknij tu i wykup sobie taki pakiet.
0: Mhm. Bo jak po rozumiem, prostu. Takie pakiety na połączenia międzynarodowe też są.
1: Też są, jak najbardziej są. Mhm. Są pakiety na połączenia międzynarodowe i SMS. Zresztą wszystko sobie też konfigurujesz, jak tak naprawdę, w sensie jak zakupujesz dany pakiet, to wybierasz sobie, czy ty chcesz, a wtedy wiadomo, odpowiednio drożej wyjdzie, ale można, czy stricte powiedzmy minuty, czy SMS-y w sumie to ty byś też do tego chciał, czy może same SMS-y, a bez minut? Na przykład, a może byś sobie jeszcze zażyczył na przykład ten pakiet danych, zwłaszcza jeżeli to jest poza Unią Europejską. Nie? No to wtedy też.
0: No. To wtedy też może być przydatne.
1: I faktycznie, to jest takie fajne, wszystko konfigurowalne, jak z klocuszków, nasz klient, nasz pan dosłownie, elastycznie się dostosowujemy. Co chcesz, to sobie wybierasz, to sobie kupujesz i opłacasz po prostu. Czy to kartą, czy to ze środków, wtedy już flex. No bo stricte wtedy Apple Payem nie, bo Apple Payem, właśnie, to trzeba uściślić, że takim Apple Payem czy blikiem, to my sobie doładowujemy środki Flexa. Po prostu tam taką jakby skarbonkę ich. No.
0: I z tej skarbonki opłacamy te rachunki co miesiąc, powiedzmy, ale też możemy sobie ją doładować na przykład, bo nikt nam nie zabroni doładować więcej niż te, dajmy na to, nie wiem, tam 30, 50, 80 zł miesięcznie i wtedy po prostu jeszcze z tych dodatkowych środków coś tam opłacamy wtedy.
1: Mhm, dokładnie, albo sobie te pakiety kupujemy, a środki premium to jest w ogóle jeszcze co innego, to jest jeszcze jakby osobna, jakby subkonto powiedzmy, że to nie jest tak, że okej, ja sobie teraz tutaj wyślę z tych środków SMS-a i mi nagle coś nabije i mi zejdą całe środki. Nie. Żeby wysłać takiego SMS-a premium, no to trzeba sobie jeszcze tam z tych środków, które mamy jakby na tym głównym, powiedzmy,
0: przerzucić
1: jeszcze
0: konto.
1: Na takie dodatkowe konto, tak.
0: Okej, no to już jest w ogóle zabezpieczenie przed jakimś takim pochopnym wykorzystaniem tych środków.
1: Jest. No, ja ich bardzo za to szanuję. Co prawda nie udało mi się uzyskać informacji, czy jakbyśmy sobie chcieli te limity podnieść, w sensie jeśli chodzi o wysyłkę SMS-ów premium, czy to jest możliwe. Kiedyś mi napisano na czacie w sumie, że nie, że tam jest na sztywno ustawie na daną kwotę. Ja tam pisałem, że w sumie jakby użytkownik chciał to, żeby sobie mógł to podnieść świadomie i dobrowolnie, ale czy to zrobili, tak naprawdę tego nie wiem. Bo nie potrzebowałem już później.
0: To znaczy, ale limity w jakim sensie?
1: Bo tam chyba zdaje się, że jak masz te środki premium na tej jakby osobnej skarbonce tylko na to, no, powiedzmy, to zdaje się, że chyba do... Nawet jak masz więcej, ale chyba, że tam zdaje się do jakichś 30, nie wiem, paru złotych chyba możesz, zdaje się tylko, nie wiem na ile to jest. Czy to jest na... Chyba nie na miesiąc? Nie wiem. Teraz, ale w każdym razie tam jest taki limit na sztywno ustawiony i tego jakby nie można było. Jak chyba półtora roku próbowałem, czy w tamtym, to nie można tego było jakby przeskoczyć.
0: Czyli jak ktoś by chciał bardzo dużo SMS-ów premium wysyłać w jakichś loteriach na przykład, to może być problem.
1: To tam do paru, myślę, na 100 SMS-ów wyślę, a potem gdzieś tam może być problem przez tam jakiś czas, no.
0: Jasne. Okej, to porozmawiajmy może trochę o tych kartach multi-SIM, jak to wygląda i na co one nam tak naprawdę pozwalają.
1: No, jeżeli wybieramy taką dodatkową kartę SIM, to po pierwsze możemy zdecydować, w jakiej my ją chcemy mieć formie. To jest jedno. Czy eSIM, czy plastikowy, fizyczny SIM. I jeżeli to ma być... Aha, i wybieramy, czy to ma być karta ze standardowym wachlarzem funkcji, tak? Czyli i połączenia, i SMS, i internet. Czy tylko internet? Czy to ma być tylko do routerka, do internetu po prostu? I wtedy to będzie jakby... to uwzględnione na tej dodatkowej karcie. To się cechuje tym, że jeżeli byśmy sobie na przykład tak hipotetycznie przez przypadek wybrali kartę tylko do internetu i ją bądź to zainstalowali, bądź to włożyli w zależności od wyboru, jakiego dokonamy, czy fizyczna, czy eSIM, na przykład na drugim, nie wiem, iPhone'ie czy innym Samsungu, no to nam ten drugi Samsung dzwonił nie będzie, tak? Ani nie będziemy my z niego mogli dzwonić, w sensie na te połączenia, no tradycyjne, telefoniczne, nie? Bo wiadomo, WhatsAppy i tak dalej, no to tak, bo mamy internet, ale na tej karcie, ale nie będzie ani nam dzwonił, ani nie będziemy mogli... A jeżeli wybierzemy sobie tą taką klasyczną kartę, No to cóż, witaj przygodo i wtedy w tym samym czasie nam się rozdzwaniają wszystkie dwa, trzy telefony, cztery, ile my tam ich mamy, prawda, i na ile nas stać, co tam chcemy.
0: Bo wszystko jest pod jednym numerem wtedy.
1: Bo wszystko jest tak, pod jednym numerem i to, który akurat w tym w danym momencie mamy pod ręką, z którym gdzieś jesteśmy na mieście, odbieramy, dzwonimy i tak dalej i się niczym nie przejmujemy.
0: A z ciekawości, czy ty próbowałeś na przykład kiedyś robić taki numer, że dzwoni ci ktoś na jednym telefonie, a ty próbujesz w tym momencie wykonać połączenie z drugiego?
1: Wiesz co, w sumie akurat jeszcze takiego szczęścia ani przypadku nie miałem, bo ja miałem swego czasu, no tak też w celach powiedzmy aktualizacji wiedzy troszeczkę szkoleniowej, jakby mi kiedyś trzeba było kogoś z Androida przeszkolić jakkolwiek, to sobie wypożyczyłem na testy telefon z jakiegoś tam Samsunga Sovitu. No i miałem chwilę taką sytuację, że miałem rzeczywiście te trzy numery, no bo jeszcze na Apple Watchu mam eSIM-kę, nie, więc, ale nie miałem takiej jeszcze sytuacji, że ja akurat próbowałem dzwonić na jednym jak na drugim, to nie.
0: Jasne. No okej, to w takim razie to może teraz trochę więcej o LTE, właściwie o 5G już nawet, nie LTE, tylko już teraz 5G, o tych nowoczesnych usługach, Wi-Fi calling i podobnych rzeczach. Jak to tutaj działa?
1: Jak najbardziej jest wszystko, czego nam potrzeba, bo i 5G... uwzględnia ten plan ten podstawowy za 35 zł, ciekawe jak ten za 15, co to jest tylko to, jaki on tam ma do czego dostęp, jak się przekaże w sobie gigabajty, tego nie wiem akurat, no ale każdy ten plan, to już nawet jak był ten plan za 25 zł, a to 5G za, czyli 15 gigabajtów, jak wchodziło, czekaj, czy on miał to 5G czy tylko LTE, nie, chyba nie miał. Ale jak był za 30 zł i 30 gigabajtów, to on już miał wtedy tak zwane Hello 5G, to się nazywało wtedy. Aha. Tak dumnie.
0: No tak, bo oni zaczynali dopiero z tym.
1: Bo zaczynali, tak. I ten 30, bo to tak i tak ten plan 15 gigabajtów był na wymarciu w sumie niemal, no to już go tam nie wkładali tego 5G. Ale od 30, teraz 35 zł, 75 giga i to 5G zawsze jest. Co do LTE, no voice over LTE jest, te lepsze, te...
0: Czyli ten lepszy HD Voice.
1: Ten lepszy HD Voice, tak. Wi-Fi calling jak najbardziej jest i sam go mam i to mi bardzo życie ratuje na tych moich pustkowiach. Więc jak najbardziej, tylko tu jest taki haczyk. To znaczy połączenia normalnie jesteś w stanie wykonywać, a jak najbardziej, ale jak się tam dowiedziałem, a potem oni to nawet faka zaktualizowali, w sensie, najczęściej zadawane pytania, że nie mylić z tym innym fakiem, prawda, że przy rozmowach tak, jak najbardziej Wi-Fi calling działa, natomiast przy SMS-ach, jeśli jest multisim, jeśli mamy więcej tych kart, no to już niestety nie. I ja to jest faktycznie bolączka, bo u mnie, żeby tego SMS-a takiego tradycyjnego wysłać, to ja się i troszeczkę nakląć muszę, mniej cenzuralnych słów poużywać, niczym zaklęć i tryby samolotowe, żeby tam zrestartować sobie tą sieć i tam, prawda, żeby mi lepszy raz zasięg złapała i tego typu ekwilibrystyki różne dziwne. No, więc tutaj na to uczulam. Jeżeli ktoś nie ma zbyt dobrego zasięgu, a chce wykorzystywać więcej niż jedną kartę, to póki co, ja tam też do nich apelowałem, żeby oni to ogarnęli ze dwa miesiące temu chyba czy coś i na razie jeszcze bez odzewu chyba. Natomiast zgłaszam się im co jakiś czas z tym, bo to nie jest fajne. Jak jedna karta jak jest, to podobno, że niby działa. Nie miałem okazji sprawdzić, bo zawsze mam tego SIM-a w Apple Watchu też, więc... Ale że podobno wedle ich słów tak, jest okej. Okay. Więc Wi-Fi calling mamy, VoLTE mamy, na Androidach RCS mamy, z tego co wiem, tak, cała lista też gdzieś tam i urządzeń i różnych tam tego, że jest możliwe. No na iPhone'ach jeszcze niestety nie, póki się Orange jako takie nie ogarnie i tego nie wprowadzi, nie wdroży nam. Co jeszcze z takich usług? Chyba tyle? Czy coś jeszcze tam?
0: To w takim razie może odbierzmy teraz telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: No cześć, witajcie, witajcie, Krzysiek z tej strony. Miło cię, Maćku, witać po tej stronie drugiej też,
1: A
2: czyli
1: cześć, Krzysiu,
2: Michale
1: cześć,
2: również.
1: cześć.
2: Cześć, cześć. Dawno mnie tu nie było, ale się pojawiam. Wywołaliście mnie do tablicy
0: Czyżbyś
2: odnośnie Orlando.
0: użytkował
2: A co,
0: Flexa?
1: Flexowiczem jesteś szczęśliwym?
2: Kiedyś byłem
1: O.
2: i właśnie teraz przeszedłem do mój Orange
1: Aha.
2: i mam pytanie właśnie do ciebie, Maćku, może będziesz wiedział, bo jak swego czasu byłem w Orange Flexie, to tam jest, słuchajcie, coś takiego jak, bo wiadomo, mamy te gigabajty, nie? Miałem ten najtańszy pakiet, ten za 35 zł, co mówiłeś, że tam 70 giga jest i tak dalej. I jest coś takiego jak, nie wiem, czy to już poruszałeś, czy nie jeszcze, ale możecie uprzedzę albo wyprzedzę. Jest coś takiego jak, słuchajcie, ten save gigabajtów i nie
1: A
2: za
1: jest.
2: bardzo czaję bazę.
1: Właśnie
2: O co
1: jest.
2: w tym kurde chodzi? Bo tam się te gigabajty zbierają przez pół roku i potem tam pisało, że trzeba po pół roku je wypłacić i nie wiem w sumie o co w tym chodzi i za bardzo.
1: To znaczy, one
2: jakbyś
1: wtedy
2: coś mógł zwinąć.
1: Przepadają wtedy, jeśli się ich nie wypłaci, no bo
0: Maćku, troszeczkę za blisko mikrofonu jesteś, jakby
1: za blisko,
0: leciutko
1: tak?
0: się
1: Dobra?
0: odsunąć.
1: Tak?
0: Okej.
1: Okay. Jest dobrze? Okej. Okay. No to wtedy, to jest tak, że faktycznie mamy taki save gigabajtów i nadmiar z każdego miesiąca nam idzie do takiego sejfu i ten konkretny przekaz tych gigabajtów z konkretnego miesiąca jest ważny pół roku. I jeżeli po tym pół roku nie wypłacisz sobie tego, no to ten z danego miesiąca ci przepada. Czyli załóżmy, mamy styczeń, bo będzie łatwo, to w czerwcu to, co ci się stycznia zebrało, no to w czerwcu idzie sobie w niepamięć. Ale wszystkie z lutego, marca, kwietnia i maja dalej masz. Ale powiedzmy z lutego, w lipcu znowu, no bo pół roku minęło, prawda? Więc znowu wypada. No, więc o to z tymi sejfami chodzi, że jakby ci...
2: Aplikacja jakoś przypomina, żeby to wypłacić, czy jak to wygląda?
1: Wiesz co? To jest tak, że na koniec miesiąca, jak idą te gigabajty do sejfu, no to jest coś tam, skrytka GB, startujący samolot, twoje gigabajty, taka emotka w sensie, coś tam, że lądują w sejfie gigabajtów i że wypłacie po pół roku właśnie, żeby tam ich nie stracić. Coś takiego rzeczywiście jest.
0: Ale to ja chyba wiem, o co Krzyśkowi chodzi. Czy ty musisz na przykład, mając, dajmy na to, pakiet w jakimś kolejnym miesiącu, czy ty musisz sobie zażyczyć, że ty chcesz w tym momencie wyciągnąć te gigabajty z sejfu?
1: Tak.
0: Czy na przykład jak w danym miesiącu już ci się kończy ten twój pakiet, to czy one się dorzucą do tego automatycznie i będą
1: nie,
0: uzupełniać?
1: Nie, nie dorzucą się. One sobie czekają, a co sobie nie zażyczysz i sobie tego ręcznie nie wypłacisz.
0: I jak rozumiem, no bo... to jest tak, że wypłacasz albo jakiś pełen pakiet z danego miesiąca, czy można na przykład sobie, nie wiem, masz powiedzmy 10 gigabajtów zachomikowanych w tym sejfie, ale potrzebne ci są w danym miesiącu 3? To możesz, czy musisz wszystkie?
1: Tak, to wypłacasz sobie tylko te 3, powiedzmy 2, czy ile tam chcesz.
2: Jak sobie je wypłacę, to one są wtedy na tym liczniku głównym, tym one siedzą
1: tak,
2: wtedy tam, tak?
1: Tak, tak. Aha. Dokładnie.
2: No, a też zauważyłem u mnie coś takiego, że jak płaciłem, jak mi pobierało, bo ja miałem kartę podpiętą, to dziwnym trafem z tych 72 gigabajtów zrobiło się 71 za każdym razem, kiedy mi pobierali za doładowanie. Nie wiem czemu.
1: O,
2: gdzieś ten jeden gigabajt
1: to też jest dziwne.
2: Znikał sam był, że tak powiem. I to
1: Aha.
2: dla mnie było dziwne, dlatego oni twierdzili, że to przez to, że mam tam włączoną sieć, tą dane komórkowe, gdzie ja w domu jestem pod Wi-Fi podpięty i tak nie za bardzo powiedzieli, co jest grane i stąd dlatego z tego zrezygnowałem i jestem w Orange, w głównym Orange'u i mam tą ofertę free na kartę w mój Orange, nie?
1: Aha.
2: I tam się
1: co,
2: ten
1: nie wiem,
2: internet
1: bo...
2: kumuluje.
1: No wiesz, tak naprawdę to tu jest też o tyle spoko, że po pierwsze, tak, no tak jak u mnie, prawda, ja tego mam za dużo, ja tego gdzieś tam nie potrzebuję, ale co wiadomo, są potrzeby różne i dlatego też albo sobie jak ci tam coś zostanie w tym sejfie jeszcze, to sobie albo wypłacasz, Albo możesz sobie tam pojedyncze gigabajty kupować, tam powiedzmy giga chyba, tam 3, 5, jakoś tak, że też sobie to możesz jakby dodawać i kupować i coś wtedy z tych środków idzie. Jakby nadprogramowo ponad to, co już masz zagwarantowane w danym planie, no nie? Że jak sobie to dodatkowo dokupisz.
2: Rozumiem, jeżeli jeszcze chodzi o te środki Flex, na właśnie te środki Flex, to rozumiem, że mogę, że nie muszę karty dodawać tej płatniczej, tylko mogę sobie po prostu ten środki Flex, to jest ta taka skarbonka, nie, że tam sobie za 100 wyładuję i potem mi z tych środków bierze za ten, tak?
1: Za konkretny okres rozliczeniowy, pakiet. Za konkretny miesiąc, tak. No.
0: A doładowujesz sobie albo Blikiem, albo Apple Pay.
1: Tak.
2: No, to super. No to tyle chciałem właśnie z mojej strony, że no może po tej audycji się przekonam i na nowo powrócę, bo tutaj w tym moim Orange'u no jest ta aplikacja też dostępna, natomiast no kartę trzeba podpiąć i za każdym razem ją trzeba zaznaczać, że się nią chce płacić i autoryzować się bankiem, nie? Także tutaj Apple Pay'a nie ma.
1: I to jest no to takie faktycznie trochę słabe. Gorzej.
0: I tam zdaje się za płatność 2 złote kasują jeszcze dodatkowo.
2: A chyba tak, ale nie jestem pewien.
0: Dlatego ja na przykład za Orange to płacę przelewem po prostu.
2: Tylko, że tutaj wiesz, jest tak, że właśnie taką mam tą ofertę Fli na kartę, słuchajcie, że żeby mi te gigabajty nie przepadały, a się kumulowały, to ja się muszę doładowywać poprzez aplikację i wtedy mi te gigabajty
0: w ten sposób spadają.
1: Okay. A taki motyw. No to tutaj widzisz.
2: Na tym jest... Flexem, bo to jest chyba bardziej tak elastycznie, bardziej tak pod... No klient nasz pan, nie? To jest... Jednak...
1: Jeszcze póki co tak, jeszcze ich nazwa zobowiązuje, jest elastycznie, tak.
2: A co, ma być coś nie tak?
1: Nie, ale wiesz jak to jest, no, różnie bywa, nie? Na razie jeszcze jest jak jest i jest na razie jeszcze jest dobrze. No.
2: Okej,
0: no to tyle ode mnie. Okej, Krzysztof, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. Trzymaj się. To co, Maćku, może teraz jakaś demonstracja praktyczna?
1: Demonstracja aplikacji. Mhm. Ja tylko jeszcze powiem tyle, że jeżeli chcemy, też to wyczytałem w faku, że jeśli chcemy numer dany komuś przekazać, to się odbywa w ten sposób, że właśnie, bo nie powiedziałem jeszcze o samym procesie zakładania konta, rejestracji generalnie we Flexie samym sobie, bo numer to jest jedno, w sensie, że sobie zamawiamy numer, tudzież przenosimy, ale zanim to zrobimy, to tworzymy sobie we Flexie konto. I to konto sobie tworzymy albo przy pomocy maila, hasła tradycyjnie, klasycznie, albo Apple/Google, w zależności od systemu, albo co jeszcze? Albo numer telefonu po prostu, że w sensie stricte konta, ale nie, właśnie, numerem to się potem możemy logować, póki jeszcze numeru nie mamy, to tworzymy sobie albo mailem. Tak, albo mailem, albo Apple, albo Google. A potem już jak numer mamy aktywny i on sobie ma się dobrze, to logować się możemy za pomocą numeru telefonu i kodu z SMS, jak nam tak na przykład jest wygodniej.
0: Aha.
1: I poniekąd w nawiązaniu do przekazania numeru innej osobie, tak jak mówię, ja tego nie sprawdzałem, nie testowałem, więc potem nie do mnie reklamacje, tylko do Orange'a. Natomiast kwestia taka, że też użytkownik, który chce ten numer jakby przejąć, loguje się właśnie w ten sposób, nie? Że ty, jak ty mu ten numer podajesz, on sobie wchodzi do apki Flexa, on sobie wybiera metodę logowania numerem telefonu i kodem z SMS-a, no, który siłą rzeczy chyba wtedy tobie przychodzi, nie? I ty wtedy mu tam podajesz. No, tak mi się wydaje, bo niby inaczej jak? Skoro on tego numeru jeszcze de facto nie ma swojej SIM-ki, swojej kopii, więc pewnie tobie i potem na tej zasadzie to polega to przekazanie numeru danej osobie. Z tego co wiem, jest to możliwe, ale tak mówię, nie testowałem. No, to tak jeszcze taka adnotacja co do No bo już mi ten telefon chyba naładował, to jakoś tam tego odłączę, żeby na mnie brumiało nic.
0: A mam jeszcze jeden telefon, tak a propos, tak? O, więc odbierzmy.
1: No to jeszcze sobie podłączę.
3: Witajcie, Paweł Podlaski z tej strony się kłania.
0: Cześć Pawle, gdybyś mógł jakoś bliżej telefonu.
3: No, to oczywiście zapomniałem.
0: Bo...
3: Okej, okay, teraz to... będzie wspaniale.
0: No teraz to możemy rozmawiać.
3: Sztuczna, to tylko sztuczna inteligencja takie figle robi.
0: Jasne.
3: Niestety mam w słuchawkach mikrofon sterowany sztuczną inteligencją i on coś takiego właśnie wyczynia. Chciałem się zapytać, bo ja mam New na przykład, też de facto Orange przecież.
1: Mm-hmm. I no tak.
3: Czy tam jest tylko na zasadzie, że mam jeden numer na dwóch, trzech urządzeniach, czy mogę mieć tak jak w New trzy różne numery i płacić to pod jednym kątem? Jak to, czy to w ogóle tam jest jakiś, nie wiem, konsultant, pomoc, czat, coś takiego, jak to wygląda?
1: To znaczy...
3: Tylko trzeba samemu wszystko robić.
1: To jest wszystko, tak jak nazwa zobowiązuje, elastyczne. Czyli tak, możesz mieć albo jeden numer na trzech różnych urządzeniach, ale możesz mieć trzy różne numery, tak jak wspomniałeś, i płacić to za jedną opłatą pod jednym kątem. Tak? To jest
0: ale wtedy płaci się za trzy numery.
1: Za trzy numery. No tak, za trzy numery, nie? No bo to jest jednak, te subskrypcje są... Nie wiem, jak to jest wtedy rozliczane, powiem szczerze. Tego akurat nie wiem. Natomiast w sensie, czy od razu, czy jedna zbiorcza płatność, czy każdy numer ma swoje, że tak powiem, 5 minut, nie? W oparciu o... No, chwilę, moment dokonania jakby zakupu, zamówienia, czy przeniesienia tego numeru konkretnego. Tego szczerze mówiąc nie wiem, bo mam póki co tylko ten jeden numer, to tego nie wiem. Natomiast wszystko z jednego konta sobie jest ściągane. Natomiast jeśli chodzi o jakikolwiek z nimi kontakt, to jest tak, że raczej wszystko sobie musisz robić samemu, bo oni nie mają jakby z tych względów bezpieczeństwa i tak dalej, prywatności, wgląd może i mają, ale nie mają takiej mocy sprawczej, żeby ci tam zdalnie cokolwiek robić. No chyba, że to jest jakiś naprawdę problem techniczny, wymagający, nie wiem, zresetowania jakichś tam ustawień sieciowych na numerze, ale nie na w twoim urządzeniu, tylko na numerze stricte. No to wtedy im głosisz
3: problem techniczny. A te wszystkie usługi typu Wi-Fi calling to się ustawia z poziomu aplikacji, tak?
1: Tak, to znaczy Wi-Fi calling to sobie włączasz w ustawieniach stricte Androida i wtedy jest informacja wysyłana do Orange Flexa, że ta usługa chce być aktywowana tak samo w OLTE, jak tam powiedzmy masz wyłączone, jak chcesz sobie to włączyć, to tak samo tam generalnie problemu z niczym nie robią, bo to się akurat tego się dokonuje z poziomu ustawień telefonu. Natomiast wszelkie, nie wiem, poczty głosowe, wszelkie odrzucanie połączeń z numerów zastrzeżonych i tak dalej, to sobie robisz już stricte w aplikacji, w ustawieniach numeru.
3: Wszystko tylko przez apkę, nie ma żadnej strony internetowej, nie wiem, obsługi klienta jak w New, nie ma niczego takiego.
1: Nie ma. To jest rzeczywiście stricte bazuje na aplikacji. To znaczy strona jako tako powiedzmy jest taka typowo informacyjna też z ofertą i tak dalej i tfu, gdyby nawaliła aplikacja, bo czasem się zdarzy, że serwery nie są dostępne, że czat coś nawali. To jest dosłownie, mnie się może to przydarzyło, nie wiem, ze dwa razy w ciągu tych chyba tam trzech lat, jak byłem, że coś takiego, to wtedy jest alternatywna metoda logowania przez stronę internetową, ale tylko do poziomu czatu, żeby zgłosić problem, halo, ale mi tu aplikacja nie działa i weźcie coś z tym zróbcie, bo nie działa. No,
3: jasne.
1: Na tej zasadzie.
3: No to dziękuję serdecznie za rozmowę. Dalej słucham.
0: Dzięki Pawle za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. Mamy jeszcze komentarz na Facebooku. Miłosz do nas napisał: cześć wszystkim, pozdrawiam prowadzących. Jeśli chodzi o Flexa, to ja niedawno się przeniosłem i póki co testuję, ale jest okej i nie żałuję, choć to dopiero miesiąc. Zobaczymy, co będzie dalej. Miłego prowadzenia audycji. Dzięki Miłoszu, pozdrawiamy również.
1: No, Lurcza, z tym, to miłej przygody z Flexem. W takim razie. Dobrze. No to co? To przechodzimy do tej. Mamy coś jeszcze, czy przechodzimy?
0: To na razie wszystko.
1: To na razie wszystko. Dobra, no to już teraz telefonie, sorry bardzo, ale odpinamy cię z ładowarki.
4: 20.00.
1: O, 20.00, moment.
0: No to teraz możemy zacząć przegrywać z debatami.
1: Tak, zdecydowanie i...
0: Ale miejmy nadzieję, że, że wygramy ten wybór.
1: Ale wygramy, oczywiście.
4: Zatrzymuj wejście, otwieram Orange Flex. Uwaga, Face ID nie zielony.
1: Dobrze. Orange Flex nam się zalogował. Domyślnie Face ID sobie włączyłem. Nie wiem, nie pamiętam nawet, czy tam jakiś pin był w sumie, czy nie. No i co? I personalizowane powitanko sobie też możemy ustawić. A co?
4: Siemanko, Maćku.
1: Prawda? Siemanko, Maćku.
0: Siemanko.
1: No, tam kiedyś było co inne, coś odsypu Orange Flex wita chyba, czy coś, nie pamiętam. No i to jest tak pierwsze co nas wita, prawda? Ale zanim tak zaczniemy ją eksplorować, w sensie tę pierwszą zakładkę, to może zobaczmy sobie, co my tam mamy w ogóle u dołu. Jak to klasycznie na iOSie jest, prawda, na karty, zakładki. Wydaje mi się, że na Androidzie to wygląda bliźniaczo podobnie. W ogóle bliźniaczo podobne rzeczy są, jeśli chodzi o odczytywanie, o dostępność i tak dalej, więc ja tutaj prezentuję na iOSie, ale na Androidzie to powinno wyglądać naprawdę bardzo podobnie. Także jest takie małe wyjaśnienie. I chyba z tego, co testowałem, u góry też jest jakieś menu, które chyba nam robi w sumie to samo, więc tak to rozwiązali. A tu my tylko mamy zakładeczki.
4: Zaznaczone. Start, tap, 1 of 5, przycisk.
1: Start, tap, 1 of 5. Super, nie? Nie jest takie klasyczne... Kiedyś to wyglądało gorzej, a teraz już tak wygląda to lepiej.
4: Karty SIM, tap, 2 of 5, przycisk.
1: Karty SIM. No bo w start to mamy, w starcie, zaraz też do tego przejdziemy, mamy też użycie gigabajtów, jakie tam nam zostały, zarówno w Unii, jak i w kraju, jak i w Unii. Plus, jeśli mamy gigabajty promocyjne, jakie tam możemy sobie ustrzelić przy różnych okazjach, podczas różnych eventów, czy innych okazji, no to też tam nam są pokazywane. W kartach SIM będziemy mogli dodać kolejne numery, to co nam się właśnie rzuci w voice-overy, gdy później sobie przejdziemy do tej zakładki, ale też właśnie zmieniać ustawienia swojego numeru, który już mamy.
4: Sklep,
1: a no bo Orange ma swój sklep, zarówno, prawda, ten tradycyjny Orange też tam na stronie czy w apce można kupować od nich sprzęty. Orange Flex nie chciało być gorsze. Też można sobie kupować słuchaweczki, telefoniki, smartwatchiki, tableciki i tak dalej. Najfajniejsze jest to, jak... też przychodzą powiadomienia normalnie w aplikacji, że tam no dzisiaj to nowy iPhone 16e za tyle i tyle, albo 4-bak AirTagów, coś tam, zielone jabłko, więc tak, owszem. To sobie możemy załatwić w sklepie.
4: Pomoc.
1: Nasza przystań. Jeśli chodzi o szeroko rozumiane wsparcie, czyli czat.
0: Czyli tu
1: z
0: mamy ten czat, tak?
1: Tak, tutaj będzie czat z konsultantami i tutaj te będą te, już nie będę tak brzydko mówił, najczęściej zadawane pytania.
0: FAQ.
1: Tak. Więc też tutaj właśnie są. Zresztą wszystkie informacje, które są potrzebne, bo i najczęściej zadawane, ale inne dodatkowe rzeczy nurtujące klientów też. No i mój profil, wszelkie sprawy związane właśnie nie z numerem, ale w obrębie konta, czyli płatności, czyli wszelkiego rodzaju zgody, to jakby tam się chyba chcemy nazywać też, zmiany, e-mail, haseł, różnego typu rzeczy. No, więc tak bardzo pokrótce omówione są wszystkie zakładki, które my tam mamy. No skoro tak, no to chyba... Czas wystartować z zakładką start. Tak, z zakładeczką start, czyli...
4: Siemanko, Maćku.
1: No siemanko, no się powtarzasz. Zmiana tego powitania tak swoją drogą nie jest zbyt intuicyjna, ale jak sobie w to klikniemy...
4: Pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początku.
1: To wtedy dopiero się nam odpala.
4: Powitanie. Pole tekst zapisz, wygaszone.
1: I możemy...
4: Pole tekst powitanie, pomyśl wpisz, jak mamy się do ciebie zwracać, za każdym razem, gdy podbijemy z powitalną piąteczką.
1: No właśnie tak.
4: Hej, jak się witamy? Machają za dłoń.
1: Oni są naprawdę dobrzy. Tam jest tyle luzu, takiego vibe'u w tej apce, to jest naprawdę...
0: Widać, że to ewidentnie celują w młodszych odbiorców po prostu.
1: Tak, tak. Zresztą te historie zmian wersji, changelogi te tak zwane w App Store, które masz, wzmianki o nowościach do danej wersji aplikacji, to jest tak pisane, że nieraz mi buty z nóg spadają ze śmiechu, nie? Więc ewidentnie, dobra, ja tego nie będę zmieniał, dam sobie wstecz.
4: Wstecz, przycisk. Pozostałe gigabajty w planie. 74,5875. Szczegóły planu.
1: Super.
0: Dużo nie zużyłeś.
1: Dużo nie zużyłem. Ja tak jak mówię, u mnie to jest masakra z tym, więc...
4: Siemanko, powiadomienia. Przycisk.
1: O. Bo mi spaliłeś temat w voice-overze. Później mamy powiadomienia, wszystko co tam od nas chcą. Często się też zwracają do użytkowników ze wszelkiego rodzaju badaniami, ankietkami, które możemy wypełniać, nie musimy. Ale o, właśnie zauważyliśmy, że coś robisz w aplikacji, czy możemy nieśmiało się do ciebie zwrócić o to, żebyś tam wypełnił nam ankietkę. No nie, jak poszło, nie? Coś takiego. No, więc to też... Wszelkie akcje promocyjne, wszelkie, powiedzmy, zmiany w zakresie płatności też tutaj będą ewentualne. Tak. Generalnie tak. Po północy 15 minutach się te gigabajty odnawiają każdego miesiąca.
4: Strefa zarządzania gigabajtami.
1: Strefa zarządzania gigabajtami.
4: Pozostałe gigabajty w planie. 74,5875. Szczegóły planu.
1: To jest nasz krajowy.
4: Przekaż gigabajty. Przycisk.
1: Tu możemy przekazać gigabajty. Zarówno jest właśnie, Orange jest bardzo flex, chwali takie proekologiczne jest. Generalnie się tym bardzo chwali, że a propos tej emisji dwutlenku węgla, że te blistry, które tam dostarczają te karty fizyczne, że to z biodegradowalnego materiału, to jest jedno. Ale czemu ja o tym mówię? Bo oni też zbierają nasze gigabajty, nadmiary, na sadzenie lasu. Że tam ileś tam gigabajtów, nie pamiętam teraz ile, że tam na metr kwadratowy lasu, prawda, zasadzenie drzew i tak dalej. I ta akcja jest rokroczna. Ona się tam zaczyna któregoś miesiąca, nie pamiętam którego, kwiecień, maj czy coś takiego. No i tam się kończy, powiedzmy, w jakimś, nie wiem, lutym czy marcu. No i jest wtedy podsumowanko. I można tutaj te gigabajty przekazywać.
4: Dodaj gigabajty, przycisk.
1: Dodaj gigabajty, to o czym mówiłem. Jak nam się kończą pakiety, no to możemy ten, tutaj sobie po prostu te gigabajty tam dodawać.
4: Unlimited, nielimitowany internet, przycisk.
1: Też możemy sobie włączyć unlimited. Zakładamy, że mamy bardzo duże zużycie, a pakiet nam się kończy, no to powiedzmy tam piątkę na tydzień, jak wydamy za nielimitowany internet, na przykład, czy tam 15 zł na 30 dni i naprawdę będziemy ciągnąć tam terabajty danych, no to jak nam się zwróci, możemy sobie takie coś aktywować, nie? Jak tego nie mamy w tym planie za... Jak nie mamy tego planu za 80 zł, który to uwzględnia.
4: Save gigabajtów, przycisk.
1: Tutaj jest ten sławetny save gigabajtów.
4: 6 godzin, 100 godzinowy, nagłówek.
1: A tutaj pod tym nagłówkiem mamy różne właśnie wydarzenia. Jak jest adwent? To mamy tutaj kalendarz adwentowy. Jak jest, są urodziny Flexa, to 6 urodziny Flexa, tort na główek, prawda? I jak są takie akcje trwające przez ładnych parę dni, no to wtedy te nagłówki tutaj nam się zmieniają i mamy...
4: Dzień 6, przycisk. Dzień 5, przycisk. Dzień 4, przycisk. Dzień 3, przycisk. Bardziej Flex, nagłówek.
1: Tak. Czyli tak samo jak był ten kalendarz adwentowy, oni to ładnie adwentarz nazwali, to mieliśmy tutaj, pod każdym z tych dni kryją się różne kupony, generalnie. To na zniżki na FreeNow na przykład, to na Legimi, na audiobooki, to na te, na audiobooki też w jakimś innym, nie pamiętam już teraz jak się to nazywało. I tak, generalnie różne akcje partnerskie przez to są tutaj, no promowane, prawda, organizowane.
4: Polecaj, zarabiaj, przycisk, bardziej polecaj, zarabiaj, przycisk.
1: Tak, tu jest program poleceń, pod nagłówkiem bardziej Flex.
4: Bardziej Flex, nagłówek. Polecaj i zarabiaj, przycisk.
1: Polecaj i zarabiaj. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest tak, że ja komuś udostępniam kod. Ten ktoś sobie przy aktywowaniu planu, przy płatności, zdaje się, podaje ten kod. I jak jest z Flexem dłużej niż miesiąc, to obaj dostajemy wesołe powiadomienia, że środki nam się należą, zapracowaliśmy sobie na nie i no i Flex nam daje. Jednemu 70, drugiemu 30.
4: Klub Flex, przycisk.
1: Klub Flex. Tutaj też są akcje partnerów Flexa, samego Flexa też, ale partnerów takie, które powiedzmy są dłuższy czas, nie są takie cykliczne, takie powiedzmy...
0: Jednorazowe?
1: No, jednorazowe takie, no powiedzmy, że takie, tak jak tu urodziny czy adwent na przykład czy coś, tylko tutaj rzeczywiście się pojawiają różne nowe na też na różne rzeczy, to na jakieś tam zniżki w sklepach, powiedzmy, z na jakieś kosmetyki na przykład, to też na jakieś audiobooki, a to na FreeNow, a to na Multikino i tak dalej, nie? Że tutaj też sobie możemy coś ugrać, możemy sobie coś jakiś kupon sobie zdobyć.
4: Odkryj.
1: To jest chyba teraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale chyba taki, no odkryj w sensie, że Flexa, jak on działa, co z nimi możesz i tak dalej, taki troszeczkę tutorial, jakby takie wprowadzenie, tak z tego, co pamiętam.
4: Na skróty. Roaming,
1: tutaj, bo generalnie to się troszeczkę robi jeszcze gdzie indziej, ale tutaj od razu możemy sobie przejść do zakupu pakietów.
0: No tak, skoro chyba, taka główna zakładka, to tu mamy tak naprawdę te rzeczy, na które oni chcą najbardziej zwrócić naszą uwagę.
1: No tak, no. Więc tutaj zdaje się, że możemy sobie też sprawdzić, ile nam zostało tego unijnego pakietu. Rozmowy międzynarodowe. Rozmowy MNAR. Mhm. Też pakiety sobie tu wykupujemy, sprawdzamy, ile mamy jeszcze tych środków i tak dalej. I usługi premium sławetne. To tutaj sobie też doładowujemy to konto, to tutaj sobie możemy zażyczyć, jakie my te usługi premium chcemy mieć aktywne tak naprawdę i tak dalej.
4: Płatności.
1: Płatności, czyli historia tych naszych płatności i czyżby też decyzja, z jakiej metody chcemy korzystać, chyba też. Możemy to potem w to wejść ewentualnie, ale... No i tak naprawdę to jest tyle z tej... w tej naszej zakładce start.
0: To ja jeszcze tylko powiem, że napisał do nas słuchacz Zbigniew, który jest też zadowolonym użytkownikiem Orange Flex. Tu wspomniał, że dzięki panu Maciejowi to ma aż 6 kart SIM, w tym na Apple Watchu. I pozdrawia nas serdecznie. No to...
1: Panie Zbyszku, pozdrawiam serdecznie, tak. Pamiętam, przenosiliśmy wtedy ten numer i wtedy pan tej karty płatniczej nie chciał podpinać, pamiętam, i żeśmy tego blika tam uruchomili, tak, i to w ten sposób było, no, że te środki, ta pierwsza płatność, tak, pamiętam, no.
0: No, ale kart SIM to trzeba przyznać sporo.
1: Sporo, no. dobra. Pokazujemy generalnie tam, jak to w tej zakładce.
0: Myślę,
1: tak pokrótce
0: tak
1: wygląda, tak, w tej startowej?
0: Wiesz co, to znaczy, czy tu... No właśnie, bo tu są tak naprawdę skróty do pozostałych rzeczy, więc myślę, że i tak do nich dojdziemy i tak.
1: No to zobaczymy, co w kartach SIM teraz mamy, tak?
0: Tak. No dobra. Jak czegoś nam będzie brakowało, to najwyżej się tu wróci.
1: Dobra, strefa kart SIM.
4: Pomoc.
1: Tutaj też generalnie z tego poziomu zdaje się, że możemy uzyskać tę pomoc i tam napisać na czacie. Numer główny.
4: Znak plus 4, 8, 5.
1: Dziękuję bardzo, nie zdradzamy numeru. Ale tutaj...
4: Tutaj możesz zmienić swój plan i dodać kartę z tym samym numerem.
1: Tak.
4: Numer dodatkowy, nagłówek.
1: Więc jeżeli my sobie wejdziemy w numer, a zaraz to w sumie zrobimy, to...
4: Dodaj nowy numer. Możesz dodać jeszcze 5.
1: Mogę dodać jeszcze 5 numerów. No! Czyli pan i tym sposobem pan Zbigniew ma tych numerów 6. Dlatego, że właśnie ja plus te 5 dodatkowych numerów, nie?
4: Dla rodziny, dla znajomego, dla pracownika lub po prostu nowa karta symbolu
1: opera. No właśnie.
4: Dodaj nowy numer, przycisk.
1: Jeśli chcemy mieć inny.
4: Start, tak.
1: Dodaj nowy numer. My sobie później numer nowy dodamy, żeby zobaczyć, jak to się od podszewki, ale to będzie później. Na razie mamy sporo innych rzeczy. Dobra, wchodzę. Cicho.
4: Wstecz, twój pomoc, przycisk.
1: Ustawienia numeru. Musicie wiedzieć, że to kiedyś tak nie wyglądało. Dostępnościowo to wyglądało tak, że to był jeden wielki kod. Tutaj BTN, podkreślenie, settings, coś tam. Tak strasznie tutaj był bełkot. Angielsko-programistyczno, coś podobnego.
0: Wygląda, że tu poprawiono sporo.
1: Poprawiono wszędzie. Jak ja zaczynałem, nie było w ogóle dostępnego tego zużycia gigabajtów, ile tak naprawdę mam. Nie było dostępnego, środków, ile mam na skarbonce, ile premium. Też było coś tam, wallet, podkreślenie amount, coś tam, wiesz. Tego jakieś takie totalne głupoty były. I jak sobie trzeba było radzić? ano zrzuty ekranu, prawda, i jakieś Be My Eyes'y czy inne tam stworzy. Nie, ja jeszcze wtedy live tekstem w iOS-ie się posługiwałem, tym tekstem na żywo i sobie tak radziłem. Bo po prostu się nie dało. A teraz na szczęście się da, wywalczyliśmy.
4: Ustawienia mamy z Nectus. Mój plan, przycisk.
1: Mój plan, czyli właśnie szczegóły planu, zwiększenie, zmniejszenie, bo możemy sobie ja już nie mogę, bo mam ten najniższy, ale mogę sobie zwiększyć. Kiedyś sobie zwiększyłem na potrzeby, jak testowałem tego Androida, to miałem ten za 50 zł, potem znowu wróciłem sobie do 35, jak już stwierdziłem, że nie potrzebuję. A, i fajna uwaga, znaczy ważne jest to, żeby wiedzieć, że w momencie, jak sobie zwiększamy ten plan, jeżeli to jest nawet środek miesiąca, nie? Powiedzmy tam, no 16 maja, ja mam kaprys, zwiększam sobie, to mimo, że płatność za ten plan będzie pobrana 1 czerwca za jakby za ten nowy plan zaktualizowany, to ty już sobie możesz do tego 16 korzystać, jakbyś, wiesz. Także...
0: Że się zwiększa od razu, a płaci się potem.
1: A płaci się potem, no. Gorzej tylko na przykład, jak sobie chcesz... Jak sobie pokorzystasz, nie wiem, 10 dni, bo coś tam i potem sobie zmniejszysz, no to... No, to chyba już ci nie pobieram. Będą tacy mili, że ci chyba nie pobieram.
4: Mój plan.
1: Ustawienia
4: numeru. Przycisk.
1: Ustawienia numeru.
4: Zmień numer. Przycisk.
1: A mogę sobie ten numer, który mam, mój 5, który wyciszyłem, mogę sobie zmniejszyć na inny. Zwiększyć na inny. Przekazać ten swój numer mogę komuś.
4: Przekaż numer. Przycisk. Karty SIM. Nagłówek.
1: Karty SIM.
4: Zarządzaj swoimi kartami SIM. SIM card.
1: Niestety nie są, mimo że ja je mam ponazywane, nie mają odpowiednich nazw, że to jest numer główny, powiedzmy, ta pierwsza, a ta, że to jest dodatkowa Apple Watch, nie? Bo to tak sobie gdzieś tam jakoś tam nazwałem.
0: Ale jak w to wejdziesz, to jak rozumiem, wtedy dopiero możesz przeczytać, co to jest, tak?
1: Tak. Właśnie tak.
4: Pomoc, przycisk, status karty, aktywna, główna karta SIM, numer seryjny, 8000, koszt, 0 złotych. Korzystaj, ta karta jest bezpłatna w ramach twojego planu. Numer PUK. Trzypunktowy. Oko. Powoli żegnamy się z 3G. Stopniowo będzie wyłączać nasz osie z 3G. Ta karta ustawienia karta SIM. Wymień. Przycisk.
1: Tak, tu jest przycisk wymień. Też to było niedostępne, znaczy było naprawdę coś tam BTN, X-Hange, coś tam bla bla bla.
4: Zablokuj. Przycisk.
1: Zablokuj.
4: Zablokuj. Przycisk.
1: No bo decyduję, że nie chcę korzystać na razie. I to jest chyba ta opcja odnośnie od 7 do 90 dni. Chyba. Teraz ściemniam, wydaje mi się, że jest to.
4: Wymień,
1: bo nie robiłem tego. Wymień, no to tutaj, prawda, mogę albo... Jakby mi się ta karta uszkodziła, w sensie eSIM, coś by się tam stało, żeby mi za Chiny to nie działało, no to albo wymieniam na jeszcze jedno, na jeszcze raz na eSIM-kę i wtedy mi jakby przydzielają na tym samym główną, ten na tym samym numerze, ale nową kopię jakby eSIM-a. No albo mogę tutaj zdecydować, że a wiesz co, ja jednak chcę fizyczną. No i to jest tak, że... masz nieograniczoną liczbę wymian, to znaczy to nie jest tak, że po pierwsze to jest darmowe zupełnie, nie tam, że za tą kartę, zwłaszcza dodatkową, w kontekście dodatkowej się jakieś pieniądze płaci, bo nie, za wszystkie te wszystkie dodatkowe karty też, które są w ramach tego pakietu, tak, i możesz sobie tych dowolną ilość razy te karty wymieniać, jak tam sobie zażyczysz, powiedzmy i 5 razy w miesiącu i 6. Jak tam chcesz.
4: Ustawienia karta SIM. Wymień, przycisk, zablokuj, wymień, ustaw, stopniowo będzie wyłączać, powoli żegnaj, trzypunktowy, numer PUK, korzyst, koszt, 0 złotych, numer seryjny, główna karta SIM, status karty, akt pomoc, przycisk, główna karta SIM, wstecz.
1: Także
4: przycisk.
1: To jest główna karta SIM.
4: Wstecz, przycisk.
1: Dodatkowo jak sobie wejdziemy, to będzie to samo, ale...
4: Wstecz, przycisk, SIM, wyłącz.
1: Właśnie tak, no. Czyli ja tylko wszedłem tutaj po to, żeby ten podgląd zrobić, nie, że...
4: Wstecz, przycisk.
1: Że jest. Niestety gest na potarcie nam tutaj nie działa nigdzie.
4: Wstecz, przycisk, twój numer, ustawienia numeru, nagłówek, ustawienia numeru, znak, mój plan, ustawienia numeru, przycisk.
1: Co, patrzymy co w tych ustawieniach numeru, bo to może być takie w miarę.
0: Myślę, że tak.
1: A w sumie zobaczę co w tym moim planie, bo...
4: Pomoc, przycisk, aktualny plan, nagłówek, rozmowy, SMS Y, MMS Y, bez limitu kraju, wolumen, paczka 75 GB w kraju, w tym 10,18 GB numer, 652, pobieraj i oglądaj bez lagów, jeden dodatkowa karta SIM, z tym samym numerem, powiem flex 75 GB, koszt planu, 35 zł miesięcznie.
1: O, ja to jest jednak zwolnię. Nie wiem, dlaczego mi się przyspieszyło. Dobra.
4: Najbliższa płatność 01.06.2025. Sprawdź szczegóły planu, przycisk.
1: Sprawdź szczegóły planu, ale...
4: Zmień plan, przycisk.
1: Zmień plan. No, na wyższy ewentualnie.
4: Zakończ plan, przycisk.
1: Oj, tego to bym nie chciał robić, może.
4: Zakończ plan, przycisk.
1: I tak kiedyś się to nazywało anuluj plan, albo jakoś tak teraz zakończ plan. No, czyli takie mamy tutaj opcje po prostu. Albo hipotetycznie, dobra, zobaczymy, co się stanie, jak dam zmień plan.
4: Zmień plan, wygaszony. Potrzebujesz zmiany? Nagłówek. Zrozumiałe, możesz zmienić plan na z miesiącu. Wybierz plan, nagłówek. Teraz masz 75 GB, 10,18 GB roamingu na 1 dodatkowa karta z minutasin. 150 GB, 14,54 GB roamingu na 1 dodatkowa karta z minutasin.
1: W sensie, że mogę to tam wybrać, prawda? To nie jest nijak rozdzielone, ale aha, tak to jakby...
4: UMLMTD 23,26 GB roamingu na 3 dodatkowe karty z minutasin.
1: Czyli ten nielimitowany internet.
4: Wybierz typ subskrypcji.
1: Wybierz typ subskrypcji, bo mogę tu... O, tu tutaj się nam rozjaśni, jaka jest cena tego rocznego planu.
4: Teraz masz miesięczne 35 zł ukośnik mies, płacisz 35 zł co miesiąc.
1: Albo...
4: Roczne 29 zł 17 groszy ukośnik mies, płacisz 350 zł za 12 mies, z góry.
1: No,

0: rano. 50 zł miesięcznie.
1: To?
0: Netflix 150 GB.
1: To już tutaj, po tym planie, nie ma tej subskrypcji nagłówek, no bo to jest jakby jedna płatność i nie ma rocznej, tylko miesięczna. Ale tu już mamy podsumowanie.
0: Koszt planu, 50 zł miesięcznie. Ten plan będzie aktywny od razu. W dniu 1.06.2025 pobierzemy za niego pierwszą opłatę. Sprawdź szczegóły planu, przycisk. Dalej, przycisk. Anuluj, przycisk.
1: Prawda, i tu już szczegóły planu, jeżeli... No bo tak naprawdę tutaj nie ma ile tych kart SIM i tak dalej, dopiero jak wejdziemy sobie w szczegóły planu, prawda? To wtedy będzie. No tak. Może nie będziemy tego robić, no bo w sumie...
2: No bo po co?
1: No bo po co? Anulujemy sobie to, bo no nie chcę zmieniać.
0: Wstecz, przycisk.
1: Także, no, dostępne to. Mogłoby troszkę więcej czytać, ale generalnie dostępne to jest na... Przypominam, że musiałem sobie radzić z rzutami ekranu. Kiedyś.
0: Pomoc.
2: Jest progres.
1: Jest zdecydowany progres.
0: Rozmowy, SMS, Y, aktualny plan.
1: Czekaj, co ja tu mam? A.
0: Pomoc, wstecz, przycisk.
1: Dobra.
0: Pomoc, ustawienie, mój plan, przycisk, ustawienie numeru, znak plus, ustawienie numeru, przycisk.
1: Dobrze, na znak plus może pozostaniemy, poprzestaniemy. Ustawienia numeru.
0: Wstecz, przycisk, ustawienie numeru, dobytu wszystkich kart SIM, roaming tylko dla karty głównej.
1: Tak, taka ważna adnotacja. Na dodatkowych kartach nie mamy roamingu. A pozostałe ustawienie się zapisałem do wszystkich, prawda?
0: Puszczę głosowe. Headset.
1: Tak. Fajnie, co? Checked. Znaczy, że ta puszcza głosowa jest włączona, tak?
0: Włączony.
1: O, ale tu... No widzisz, idę cały czas w prawo, żeby nie było. Znowu element kolejny milczący.
0: Odrzucenie połączeń z numerów zastrzeżonych. Headset. Włączony. Roaming. Headset. Włączony. Blokada połu międzynarodowych. Headset. Włączony. Blokada połączeń gwiazdka 7XXX. Wyłączony.
1: A tu na przykład jest. Haha, wyłączone to mam.
0: Wyłączony.
1: I dla kontrastu, żeby przeczytało ładnie.
0: Blokada połączeń 0700 ukośnik się. Unfetspet. Unfetspet. Blokada połączeń 0800 ukośnik się. Blokada SMS premium. Unfetspet. Wyłączony.
1: No właśnie, bo jeśli nie chcemy wysyłać naprawdę i ten. Możemy sobie tutaj włączyć.
0: Blokada SMS premium. Unfetspet. Włączony. Zapisz. Wygaszony. Przycisk.
1: No tak, ale jakbyśmy dali zapisz, byśmy coś zmienili, przycisk by nie był wygaszony i. To powiadomienie, które się pojawia, ono jest jakieś takie dziwne, znikające, że ono chwilkę jest, a potem go nagle nie ma. Ale generalnie to nam się wszystko zapisuje. Raczej problemu z tym nie ma, żeby się nie zapisywało.
0: Wstecz, przycisk. Twój numer. Ustawienie numeru, przycisk, zmień numer, przycisk, przekaż numer, przycisk, karty SIM, nagłówek.
1: No i tak naprawdę w tej zakładce z ustawieniami numeru, to by było tyle.
0: Wstecz, przycisk.
1: No bo co tu więcej dodać, co tu więcej ująć, ująć, no tak. Nic.
2: Podstawowe rzeczy związane z zarządzaniem.
1: Z zarządzaniem stricte numerem.
0: Start, tak, zaznaczone. Karty SIM, sklep, tak, 3 od 5.
1: Do sklepu nie wiem, czy jest sens wchodzić. On jest generalnie, wiemy co to jest, ale tam powiem szczerze, jest jeszcze jeden wielki kipisz dostępnościowy. W sensie, tam jest wszystko czytane i nic, co znaczy
2: troszeczkę
1: podobnie
2: jak w natywnej tej aplikacji Orange'a. Sklep to jest miejsce, w którym się można bardzo łatwo pogubić.
1: No bo wiesz, bo tak naprawdę chyba najpierw są czytane jakieś tam kategorie, potem stricte wszystkie, powiedzmy, tam dostępne, co tam mają w tych top polecajkach.
2: Dokładnie.
1: A potem dopiero gdzieś tam ich ceny, jakieś takie dziwne rzeczy. Więc no dobra, to sobie może darujmy.
0: Pomoc, tak, 4 od 5, przycisk.
1: O pomoc może na chwilkę zahaczmy, w sumie tak.
0: Pomoc, nagłówek. W czym możemy ci pomóc? W czym możemy ci pomóc? Pole tekstowe.
1: To jest szukajka.
0: W czym możemy ci pomóc? W czym możemy ci pomóc? Pole tekstowe. Pomoc, nagłówek. W czym tematy pomocy? Nagłówek. Sprawy techniczne. Przycisk. Oferta. Przycisk. Aktywacja Flex. Przycisk. Płatności. Przycisk. Roaming i połączenia międzynarodowe. Sprawa karta SIM. Przycisk. Zarządzanie moim kontem. Przycisk. Dodatkowe karta SIM. Przycisk. Usługi dodatkowe. Przycisk. 5G. Przycisk. Klub Flex. Przycisk. Sklep Flex. Przycisk. Weryfikacja moich danych. Przycisk. Logowanie do konta. Przycisk. Jak zacząć? Przycisk. Szukasz? Szukasz i nic. Wielokropek. Pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie 24/7. Napisz na czacie. Przycisk.
1: Tak, to się też kiedyś nazywało BTN podzlesienie w RITE, coś tam, bla, bla, bla. Więc...
0: W razie czego? Wielokropek. Dzwonmy się od PON do PT, godzina 8:16.
1: Czyli
2: wiesz, że... można dzwonić.
1: A wiesz, że tego jeszcze nie było z miesiąc temu?
2: No bo w razie czego, bo ludzie mieli może więcej pytań, na które chcieliby uzyskać też odpowiedź od człowieka, głosową.
0: Zadzwoń, przycisk. Skart, tak, zadzwoń, przycisk.
1: Kurczę,
2: ciekawe,
1: nie
2: jaki numer.
1: Wiesz co, mogę zobaczyć?
0: Zadzwoń.
1: Ale czy to...
0: Zdłonmy się od PON do PT, godzina 16:16.
1: Dobra, sorry, do 16.
2: Teraz się nie uda.
1: Ale w ogóle, czy ten przycisk jest aktywny?
2: Może
1: to jest,
2: dlatego, czekaj. Że wiesz, że
0: start,
2: jest...
0: Tak, zadzwoń, przycisk, zadzwoń.

0: Nie ta pora. O!
1: Czyli jest numer.
2: Okay.
1: Ja go może, wiesz co, bo ja o tym będę mówił. No, dla użytkowników, jak teraz widzimy, jest ta aplikacja całkiem fajnie dostępna. Nie pokazałem jeszcze całej, ale
0: no.
1: Dostępna jest dosyć fajnie. Dla nowych użytkowników to jest jeszcze niestety kosmos. Tam jest schodów dostępnościowych tyle, że to jest głowa mała. I jeśli ktoś komuś oferta, to co prezentujemy, też się spodobała i chciałby przejść do Flexa, a nie miałby kogoś z dużą dozą cierpliwości, kto by, nieważne czy niewidomego, czy widzącego, ale kto by mu to jakoś tam pomógł poogarniać, jeśli sam by nie potrafił, to ja myślę, że się z nimi warto kontaktować, że warto do nich właśnie albo dzwonić, albo, bo maila w sumie nie mają, albo pisać, nie wiem, czy na czacie, jak się nie jest zalogowanym ze z poziomu strony internetowej flex.orange.pl, czy tam się da. Natomiast kwestia jest taka, że może ja ten numer podam tak, że jak użytkownicy będą chcieli, to po prostu tam ich będą nagabywać. Że fajnie by było, żeby jednak im te wrota otworzyli szerzej, nie?
0: Myślę, że jest to dobry pomysł.
1: Więc tak, numer, o którym mowa, to jest tak. 510, 100, 100, ale co to jest to jeszcze 1, 1, 1, czekaj. Ojej. Ale może jak 510, 100, 100?
0: No to jest chyba w ogóle infolinia Orange'a.
1: Orange'a,
0: taka.
1: Tylko tak.
0: A może
1: tylko
0: potem trzeba tam wpisać jeszcze te jedynki dodatkowe.
1: A może to są, a może to jest jakiś wewnętrzny?
0: Tak, może.
1: Czyli ten wewnętrzny?
3: Jeden.
1: Czyli tak, 510, 100, 100 to jest numer Orange'a stricte infolinii.
3: Jeden.
1: Natomiast
3: jeden, jeden, jeden,
1: jeden, jeszcze jakby później, jest w sumie nie wiem gdzie, ale można. Więc tak, no...
0: Może ten Max się też tam wtedy odezwie i będzie, że no, ja dzwonię w sprawie Orange Flex.
1: Ja dzwonię w sprawie Orange Flex, tak, dokładnie. I może coś z tego wyjdzie, bo to bywa różnie, prawda? Więc można do nich napisać. Tak poglądowo sobie jakąś kategorię w sumie wybierzemy, żeby zobaczyć, jak jakiś artykulik krótki wygląda, czy nie?
0: Myślę, że warto.
1: Najlepsze było to, a propos taka anegdotka tego, bo wprowadzili sekcję dostępności. W sensie w tej pomocy, nie? Ale jej tu nie uświadczyliśmy dzisiaj. Dlaczego? Bo kwestia była taka, zresztą to jest przypadłość w ogóle wszystkich tych ich artykułów, nie wiem o co chodzi, że wszelkie linki typu, aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj. To wszystko jest czysty tekst, wiesz. Znaczy może to jest łącze, ale jakby dla voiceovera to nie jest rola łącza w ogóle. No i tam a propos właśnie dostępności, w tej sekcji dostępność też takie coś było. I że generalnie, a sporo tam było takich rzeczy właśnie, wiesz, typowo odnoszących gdzie indziej, na zewnątrz. No i ja tak piszę do nich na czacie, mówię, no drodzy państwo, mówię, troszeczkę faux pas, mówię dostępnościowe, bo macie sekcję odnośnie dostępności.
0: A z tej sekcji za bardzo skorzystać
1: nie da. A z tej sekcji się za bardzo się skorzystać nie da. I mówię, że tu łącza, że tu coś tam, a tutaj powinno jeszcze być. Za jakiś czas sekcja zniknęła. Tak, czyli troszeczkę gruszki w popiele. No.
3: Na czacie. Przy komórce szukasz? Jak zacząć logowanie lub weryfikacja moich danych? Sklep Flex, Klub Flex, 5G, przycisk.
1: Dodatkowe. Co by było takie krótkie w sumie?
3: 5G.
1: Co, może to 5G, nie? Może coś
0: może.
1: Takiego.
0: Aha.
3: Wstecz, przycisk, 5G. Najczęstsze tematy, nagłówek, co jest potrzebne, żeby korzystać z 5G w Orange Flex, przycisk. Na jakich smartfonach można korzystać z 5G w Orange Flex, przycisk.
1: O, to może być długie.
3: Pozostałe, nagłówek, jaki jest zasięg 5G w Orange, przycisk. Co to jest to 5G? Co mi da? Czy mogę korzystać z sieci 5G za granicą? Przycisk. Szukasz i nic?
1: No tak, szukasz i nic, to jest...
3: Czy mam co, jakie pozostałe, na co jest potrzebne, żeby korzystać z 5G w Orange Flex, przycisk.
1: Co, może to weźmiemy?
0: Może, czemu nie?
3: Wstecz, przycisk. Wiem, co jest potrzebne, żeby korzystać z 5G w Orange Flex, nagłówek.
1: O, no, nagłówek, o dziwo jest, dobra.
3: Szukając przyspieszenia do 5G potrzebujesz czterech rzeczy. Mieć aktywny plan Flex 75, 150 lub MLTT. Posiadać telefon kupiony w Orange, obsługujący technologię 5G, zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania.
1: A nieprawda, nie musi być kupiony w Orange, wy już tutaj nie naciągajcie ludzi.
3: Być w zasięgu sieci 5G, tutaj znajdziesz mapkę zasięgu.
1: O, widzisz, o, tutaj znajdziesz mapkę zasięgu, a gdzie?
3: Mieć odpowiednią kartę SIM 4T, USIM.
0: No tutaj.
3: Możesz sprawdzić w aplikacji Flex szczegóły swojej karty SIM.
1: Ale tutaj, no.
3: Szukasz i nic, wielokropek, pomożemy, jesteśmy tu, napisz na czacie.
1: No szukam.
3: Być w zasięgu sieci 5G, tutaj znajdziesz mapkę zasięgu.
1: I patrz.
3: Być w zasięgu sieci 5G. Tutaj znajdziesz mapę zasięgu. Mieć odpowiednią kartę. Być w zasięgu wyrazy.
1: Nic, widzisz? Nie ma. Także łącza są zupełnie klikalne. No i tak wyglądają generalnie wszystkie artykuły. One są pisane takim bardzo prostym językiem, takim naprawdę na luzie. Fajnie się to czyta wszystko. Więc tak to wygląda.
3: Wstecz, przycisk.
1: Co do sekcji jeszcze z nimi kontaktu i pisania. Wiadomości jak najbardziej odczytywane są, mało tego dynamicznie. Można oczywiście między nimi tam przechodzić i jest ok. To, co bym na co zwrócił uwagę generalnie, to że przyciski do tego, do wysyłania wiadomości, do dodawania załączników, wszelkiego rodzaju zrzutów ekranu choćby nawet, czy do emoji, a czemu nie? Buźki też w cenie dzisiaj. Są niezaetykietowane. Tam voice-over, ta inteligentne tak zwane rozpoznawanie, w sumie on tam mówi, że tam być może wyślij i tak dalej. Natomiast no, jeśli mamy iPhone'a 7 i starszego, powiedzmy, no to tego nie uświadczymy, tam bodaj to od 8 weszło. To inteligentne rozpoznawanie, albo i później nawet. Więc, albo od 10 nawet. Więc tak to jest, że te przyciski nie były jeszcze jak swego czasu nie były zaetykietowane, chociaż już 2 aktualizacje albo 3 wyszły od tamtego czasu, więc może. Natomiast ja na to uczulam. Po lewej stronie, z tego co pamiętam, jak idziemy od pola edycji w lewo, to jest przycisk do dodawania zrzutów ekranu. Na prawo jest pierwsze są buziaczki, a dalej przycisk wyślij. A i działa też z wejścia ekranu Braille'a tymi... trzema palcami gest, teraz nie wiem czy w górę czy w dół, w każdym razie ten na szybkie wysyłanie, to też działa.
0: W dół.
1: Właśnie u niektórych działa w górę, u niektórych w dół, więc ja zawsze się gubię, u mnie w dół, no więc,
0: no, u mnie
1: więc
0: właśnie on też działa.
1: U mnie też działa. Dobra.
0: Tu mamy jeszcze w międzyczasie taką prośbę od Pawła. No. Czy moglibyście opisać procedurę aktywacji kart eSIM? Czy jest to dostępne?
1: Tak. To jest dostępne, mało tego, fajnie zautomatyzowane, dlatego że jak sobie wybierzemy taką kartę, zamówimy, to po pewnym czasie przychodzi nam powiadomienie, to jest dosłownie, nie wiem, minutka, może nawet nie, że twoja karta SIM już jest gotowa do zainstalowania, coś takiego. I ona się nam pojawi wtedy albo w tej zakładce start jako tam jeden z gdzieś tam z elementów pierwszych, albo w zakładce kart SIM, w zależności od tego, czy to jest nowy numer, czy to jest dalej ten sam numer, ale kolejna dodatkowa karta, to tam będzie wtedy ten trzeci SIM card niezagospodarowany jeszcze. Jak w to wejdziemy, to no to będzie informacja, że to jest ta karta SIM, która ma być aktywowana, czy tam chcesz ją i tam jest aktywuj. No i od kliknięcia tego przycisku dzieje się magia. Ja to też pokażę potem, bo sobie zrobimy taki numer nowy, powiedzmy, to sobie zrobimy, tak mi się wydaje. I ten, i wtedy to rzeczywiście telefon tak naprawdę niemalże sam w sumie sobie wszystko instaluje, tylko mu tam trzeba wyrażać odpowiednie zgody i w sumie sobie to sam robi. Z zegarkiem to jest troszkę gorzej, bo tak na przykładzie Apple Watcha, w aplikacji Watch, gdzie jest dodaj sieć, czekaj, jak to się robi, nie, do Apple Watcha to on sobie, jak wykrywa, że to jest Apple Watch, to tam mu trzeba podać ten numer, nie e-mail, tylko jeszcze jakiś tam, i to wtedy z aplikacji Watch z szczegółów właśnie ci komórkowych, gdzieś tam, nie, to urządzenie, to mu trzeba ten numer przekopiować, wkleić i wtedy się rzeczywiście zainstaluje po sparowanym Apple Watchu, więc już troszkę gorzej dostępność, znaczy technicznie to rozwiązane,
0: nie,
1: ale...
0: Nie dzieje się tak automatycznie.
1: Nie dzieje się tak automatycznie jak w przypadku telefonu. No to jak my, w przypadku telefonu, no jest to bajka, która się rzeczywiście dzieje od tak. A właśnie, nie wspomniałem jeszcze odnośnie aktywacji fizycznej karty SIM i tego, jak ją sobie zamówimy, to kiedyś można było wybrać kuriera InPost po prostu, a teraz albo odebrać sobie w salonie Orange, tylko że z kolei ta lokalizacja, ta mapka tych punktów odbioru tak nie bardzo chciała współpracować. Teraz nie wiem, czy chcę, bo tego nie testowałem, Natomiast kuriera już nie ma. Natomiast jest ten. Jest paczkomat impostu. I o to akurat jest fajnie dostępne. Tam podajemy sobie albo miejscowość, albo... I tam potem tą listę tych paczkomatów też mamy fajnie dostępnie zrobioną, więc przychodzi nam taka malutka a la książeczka, powiedzmy, tylko taki pakuneczek sobie malutki. No i wyciągamy to z karty SIM. No niestety tam w odpowiednie pola, jak już damy aktywuj, to tam musimy powprowadzać pewne rzeczy. Albo to skanujemy aparatem z opakowania z karty SIM i jak mamy szczęście, to mamy i zeskanujemy. No albo się wspomagamy okiem widzącym, albo się wspomagamy Seeing AI-em czy innym potworkiem do odczytywania jakkolwiek tekstu, powiedzmy, że. No i w ten sposób tamte rzeczy wpisujemy. Ja to robiłem, no powiem szczerze, z 15 albo 20 minut nad tym spędziłem, bo tam to mi nie chciało działać. To było niby nie tak wpisane, a to jeszcze coś tam finalnie się udało, ale żeby to była taka sprawa no bardzo prosta, to nie powiedziałbym. Bardzo fajnie eSIM się aktywuje, a fizyczna to jeszcze to troszkę coś tam mają za uszami.
3: Czym możemy ci pomóc?
1: Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o te karty SIM, o eSIM, o te fizyczne. W pomocy to chyba by było tyle.
3: Pomoc.
1: Ja nie wiem, czy... Nie, bo ciekaw jestem w sumie, czy... W sumie nie chcę ich teraz bardzo, wiesz... A w sumie Adam to napisz na czacie na chwilę.
3: Napisz na czacie.
1: Aha. Tylko tu jakiś...
3: Napisz na czacie. Przycisk.
1: O, dobra.
0: Teraz załapał.
1: Załapał, tak. Trzeba było raz w prawo, tam w lewo.
3: Dziękuję za kontakt. Będziemy zajmować się postawą i postaramy się załatwić to jak najszybciej. Dziękuję za kontakt.
0: No to jest historia.
3: Dobrej nocy, uśmiech. Roześmiane oczy i
1: tak.
3: 0,52. Napisz krótko, o czym chcesz porozmawiać z doradcą. Za chwilę dołączy do rozmowy. 1,03. Wpisz wiadomość, wielokropek. Wielowierszowe pole tekstowe.
1: Tak, jest.
3: Przycisk, uśmiech.
1: Czyli emotki.
3: Przycisk, zamknij. Przycisk, zamknij.
1: No tak, zamknij, bo jakbyśmy tam wpisali coś, to by wtedy było...
3: 1,03. Napisz krótko,
1: wiesz co? Aktywuję to na chwilę.
3: Napisz krótko, o czym chcesz porozmawiać z doradcą. Za chwilę dołączy do rozmowy. 1,03. Wpisz wiadomość, wielokropek. Wielowierszowe pole tekstowe. Edycja, wpisz wiadomość.
1: Bo chcę pokazać jeszcze...
3: 1,03. Napisz krótko, o czym... 1, wielowierszowe... Przycisk, uśmiech, przycisk, wyślij, przycisk, zamknij.
1: O, właśnie,
0: o,
1: jest
0: i teraz
1: tu.
0: Jest wyślij.
1: Wyślij, tak.
3: Przycisk, zamknij.
1: A ten 1,53...
3: Wiadomość, wielokropek, 1,03.
1: Czy tam 0,3?
3: 1,03.
1: Gdzieś to był... A, to też właśnie jest tak dziwnie, jak coś się...
3: Wiadomość, wielokropek, wielowierszowe pole tekstowe.
1: To się tak nam...
3: Na końcu.
1: To jest taki mały test, przecinek dla Beki, przecinek, żeby pokazać słuchaczom, jak to się je, ten wasz cudowny czat, kropka.
3: Kropka, czat wstawione, to jest taki mały test dla Becki, żeby pokazać słuchaczom, jak to się je, ten wasz cudowny czas.
1: No dobrze, nieważne.
3: Przycisk, uśmiech, to jest 1,03. Napisz krótko, o czym chcesz, 0,52.
1: Ale widzisz, teraz nie mogę tego zrzutu ekranu tutaj, no dobra, to...
3: Przycisk, zamknij. Przycisk,
1: chciałem, dobrze?
3: Przycisk.
1: Oj, może nie będę tego wysyłał?
3: Zamknij. Przycisk, uśmiech, to jest taki mały test. Przycisk,
1: zamknij. A, i taka zasada, że jak klawiaturka jest, znaczy pole jest, się zamknie, to nie ma tego przycisku wyślij. Ale ja tutaj może dam zamknij, bo nie będę...
3: Pomoc, nagłówek. W czym możemy ci pomóc?
1: Nie będę im tam robił, prawda, siary. Także z pomocy byłoby tyle.
3: Start, tak. Jeden od karty jest zaznaczone. Pomoc, tak. Mikrofon,
0: podejrzewam,
3: tak,
0: że na przykład jak będziemy mieli fizyczną klawiaturę podpiętą, czy po Bluetoothie na przykład, to już w ogóle będzie się fajnie pisało. Bo ja pamiętam, że... Ten czat bardzo przypomina wygląd czatu w aplikacji Mój Orange, to mam wrażenie, że to jest bliźniacze i ja tam zdaje się to nawet, no właśnie, to mówiłem o tym w Tyflo-przeglądzie, przeniesienie numeru, w ogóle wszystko, abonament załatwiłem sobie z poziomu czatu po prostu, tekstowo pisząc.
1: No. Właśnie, bo on jest bardzo przyjemny. I zresztą ci konsultanci tutaj, nie wiem jak jest tam w tamtym przypadku, ale tutaj naprawdę tacy z serduchem, z uśmiechem, tak naprawdę oni są bardzo tutaj spoko. Ten czas oczekiwania też jest jakiś bardzo długi. No,
0: to
1: chyba,
0: prawda.
1: Że mam jakiś...
0: To prawda.
1: To wtedy jest, bywa różnie, ale zazwyczaj jest spoko bardzo.
3: Maciej Walczak.
1: Dzień dobry, tak się nazywam.
3: Maciej Walczak. Twój numer to znak plus, mój plan, przycisk.
1: Dobrze, nie będziemy tutaj zdradzać numeru.
3: Płatności, przycisk.
1: Czyli widzisz, to co mieliśmy w tej, w startowej zakładce, nie? Tak naprawdę?
3: Zamówienia, przycisk.
0: No tak.
1: Zamówienia, być może też sklepowe, ty, właśnie.
3: Wstecz, przycisk, twoje pomoc, twoje zamówienia, pomoc, wszystko pod kontrolą. Tutaj sprawdzisz najważniejsze informacje o swoich zamówieniach. Sklep. Karty SIM. LBL podkreślenie sukcestible.
1: O, właśnie!
3: LBL podkreślenie sukcestext. LBL podkreślenie sukcestext.
0: O, tu jeszcze jakieś rzeczy, które powinny działać lepiej.
1: Tak, ale tak wyglądała cała aplikacja, jak ja zaczynałem, naprawdę.
3: Karty SIM.
1: A karty SIM?
3: Karty SIM. Numer, karty numer, do 1002, 2, 0, 0, 1, 1, 5, 9, 7, 5, 8, 0, 5, 5, 2, 2. Status, dostarczyliśmy jeden multisim kwota, 0 złotych.
1: Mhm. Ciekawe, czy w szczegóły można by wejść i tak dalej, ale może nie będę. Ale widzisz, karty i też, to jest stricte klikalny, co prawda, ale tekst. W sensie, nie właściwie
0: marole. Czyli to jest ta fizyczna simka.
3: Sklep.
1: Tak. Raczej tak. No.
3: Sklep.
1: Raczej tak. Jakbym wszedł w szczegóły, to bym się tego na pewno dowiedział, ale...
3: Tutaj stracisz najważniejszy informat. Wszystko pod kontrolą. Pomoc. Twoje zamów. Wstecz. Przycisk. Maciej Walczak. Twoje płatności. Przycisk. Zamówienia. Kody promocyjne. Przycisk.
1: Kody promocyjne. Tutaj możemy wpisywać kody z kuponów albo jak mamy gdzieś na jakimś fejsie profilu Orange'a i akurat jest wzmianka, że Flex też w to wchodzi i możemy sobie kod wpisywać. To tutaj też. I tam są wszystkie też kody, które już mamy aktywne. Bo je wpisujemy, jakby dodajemy do tego jakby ich portfelika kodów, powiedzmy, a potem jeszcze tam się zdaje, że się aktywuje ten kod jeszcze, że to się tak nie dzieje po prostu z marszu. No, bo możemy sobie dodać kod, a aktywować jeszcze kiedy indziej, kiedy by nam się tam podobało.
3: Wygląd, przycisk.
1: Wygląd. Zapewne atrakcyjny. A chodzi tu o to, że możemy sobie ustawić, ale czy to ma być, czy ma być tryb ciemny, czy tryb systemu, czy tryb jasny.
0: Aha.
3: Ustawienia. Przycisk. Zgody. Przycisk. Regulaminy. Przycisk. Wyloguj się. Przycisk. Wersja aplikacji. 64.12.0 minut. 74.514.1. Start. Tak. Wyloguj się. Regulaminy. Przycisk.
1: Ja zaraz jeszcze pokażę dla śmiechu, jak wygląda ten ekran logowania w ogóle, bo...
3: Zgody. Przycisk.
1: Bo tam też muszą...
3: Ustawienia.
1: Ale może najpierw ustawienia sobie zobaczymy.
3: Ustawienia. Pomoc. Przycisk. Język. Zaznaczone. Polski. English. Ukrainian. Logowanie. PIN. Zaznaczone. Przełącznik. Switch.
1: Tak, czyli PIN jest dostępny.
3: Yes. Face ID. Zaznaczone. Face ID. Przełącznik. Switch.
1: Dobrze. Zaznaczony przełącznik Switch. No dobrze, no.
3: Szybkie logowanie. Zaznaczone. Szybkie logowanie. Przełącznik. Switch. Gdy jesteś w zasięgu Orange, automatycznie logujemy cię do Flexa. E-mail. Zmień e-mail. Przycisk. Skrywaj 6 hasło. Zmień hasło. Szkonto. Ty konta. Zmień przycisk.
1: Typ konta, czyli czy klient indywidualny, czy firmowy?
3: Dla ciebie. Raz na 30 dni możesz zmienić typ swojego konta na Flex dla firmy, Flex dla ciebie.
1: O właśnie, tak. To Flex dla ciebie się tak nazywa.
3: Usuń konto.
1: A też można, bo czemu nie?
3: Usuń konto.
0: Jak już wiemy, że nie chcemy z tego korzystać, to...
1: Tak.
0: To możemy.
1: Tylko w sumie ciekawe, co jeżeli mamy tą aktywną subskrypcję i tak dalej, usuniemy konto i co się wtedy stanie z numerem tak naprawdę, nie?
0: No.
1: No, lepiej
0: pewnie
1: nie będę
0: jeszcze, wiesz, ileś dni miałbyś na przywrócenie i tak dalej, bo to też nie dzieje się tak natychmiastowo. Ale może lepiej faktycznie nie testować.
1: Być może nie testować, no tak, być może by tak było, ale lepiej nie testować. Co ja jeszcze chciałem, właśnie, bo jak mamy taką hipotetyczną sytuację, znaczy ja raz taką w sumie miałem, że sobie tak używałem tych środków Flexa, bo to też nam z automatu, to też jest fajne. Kolejne jakieś tam zabezpieczenie. Może troszkę na wyrost z troski o użytkownika, ale fajnie, że to zrobili, że w tych płatnościach, co przejdziemy tam zaraz też, zrobili tak, że dopóki my nie zaznaczymy, że ma nam pobierać ze środków Flexa, to nam cały czas będzie pobierało z karty. Jak my zaznaczymy, że chcemy ze środków Flexa, z tej skarbonki tak zwanej, powiedzmy, że to nawet jak środków nie będziemy mieli na koncie doładowanych, tamtejszych, to on nam z karty sam nie pobierze. On powie, że słuchaj, doładuj sobie środki, bo nie masz, bo za 2 dni ci pobierzemy płatność. I fajnie, jakbyś to zrobił, bo za kolejne tam ileś tam dni wyłączymy numer, nie? To tam jest jakiś tam spory czas, ale jednak. Także o wszystkim wiesz, też jesteś informowany, transparentność tutaj jednak jest, przejrzystość, także spoko. Ja raz miałem tak, że nie doładowałem w sumie sobie na czas i przyszła ta godzina, no i miałem taki komunikat też właśnie, że doładuj sobie środki Flex, bo tam chyba za 3 dni zdaje się, że wyłączymy twój numer, jak tego nie zrobisz, nie? Także z karty od razu na Hamacie nie pobiorą.
0: Połączenia wychodzące z ciekawości, jak sobie nie doładowałeś, a wykorzystałeś już to, przestały działać? Czy
1: nie, czy też wszystko te miałem. Nie, wszystko jeszcze miałem.
0: Okej.
1: Okay. Wszystko jeszcze miałem. Oni nie są tacy straszliwi. Dają ci. Tak. To ustawienia mamy zrobione.
3: Maciej Walczak. Twój numer, mój dla płatności. Przycisk.
1: Może te płatności w takim razie.
3: Płatności. Pomoc. Przycisk. Metoda płatności. Zaznaczone. Twoje środki Flex. Stan konta. 30 zł.
1: O właśnie. Czyli mi dają się, mnie dawali chyba 70 faktycznie za to, że ja komuś poleciłem, a temu komuś 30. Dobra.
3: Karta płatnicza. Cztery ostatnie cyfry numeru karty. 5000. Historia płatności. Przycisk. Faktury. Przycisk.
1: A widzisz, czyli te
3: faktury
1: chyba możesz sobie w ten sposób tutaj pobrać. Chyba, że to są, jakbyś miał firmowe? Ty, zaraz to zobaczymy nawet. Ale, bo widzisz, bo tu jest kwestia, jakbyś chciał na przykład zmienić na tą kartę, przykładowo. Dobrze. To tu już jest ładnie oznajmiane. Jak sobie wejdziesz, bo tak się doładowuje te środki, że wchodzisz.
3: Pomoc, przycisk, zaznaczone. Twoje środki Flex. Stan konta, 30 zł. Wypłać, przycisk.
1: Możesz wypłacić i wtedy są zwracane na kartę, bo się jednak rozmyśliłeś.
3: Wpłać, przycisk.
1: Ale możesz wpłacić.
3: Zmień metodę płatności, przycisk.
1: Ale możesz tutaj zmienić metodę płatności.
3: Zmień metodę płatności, przycisk.
1: Więc to tak wygląda.
3: Wstecz, przycisk.
1: Wpłacać chyba na razie nie będziemy.
3: Wstecz, przycisk. Metoda płatności, zaznacz kartę płatniczą.
1: Karta płatnicza.
3: Pomoc, karta płatnicza. Zmień kartę, przycisk. Zmień kartę, przycisk. Zmień metodę płatności, przycisk. Zmień metodę płatności, przycisk.
1: Tak, i tutaj można w ten sposób sobie to zrobić.
3: Wstecz, przycisk. Wstecz, przycisk. Płatną pomoc, metodę płatności. Zaznaczone. Twoje środki Flex.
1: Albo wiesz co, tym Apple Payem dla Beki sobie dodamy na szybko coś?
3: Pomoc, zaznacz, wypłać, wpłać, przycisk.
1: O, a czemu nie?
3: Jak zaznaczone, płacę z BIG. Płacę z Apple Pay. Potwierdź, przycisk.
1: Fajnie? No fajnie.
3: Potwierdź, płacę, jak chcesz doładować swoje środki Flex.
0: No bardzo fajnie.
3: Zaznaczone, płacę z Apple Pay. Potwierdź, potwierdź, przycisk, płatności. Ile chcesz dodać do swojego konta ze środkami Flex? Z tego konta możesz płacić za swój plan? Pakiety i usługi Orange Flex.
1: No mogę i się cieszę.
3: 0 złotych, pole tekstowe.
1: No, 0 to nie. Tam jest 30, tak? No damy sobie 70, żeby równa stóweczka była.
3: 7, 7, 0, 0.
1: Klawiaturka natywna, iOS-owa. Kocham to.
3: Pole tekstowe, edycja, 70, prywatny Apple Pay. Przycisk, 1, 2.
1: Przycisk niezaetykietowany.
3: Nie, przycisk.
1: Ale służy do...
3: Uwaga, ufam, że Face ID nie rzetelny. Przetwarzam, potwierdź przyciskiem bocznym. Apple Pay, nagłówek, zapłać, Orange Flex, 70 zł. Potwierdź przyciskiem bocznym, naciśnij dwukrotnie. Visa dopasowana, naciśnij dwukrotnie.
1: Dobra, to jest ta karta.
3: Face ID, przetwarzam płatność. Apple Pay, nagłówek. Gotowe.
1: Będzie działać? Będzie
0: poszło.
1: Działać.
0: Poszło.
3: Orange Flex, pole tekst płatności.
1: Poszło.
3: Pomoc, przycisk, metoda płatności. Zaznaczone, twoje środki Flex. Stan konta, 30 zł.
1: Jeszcze nie ma.
3: Karta płatnicza, cztery ostatnie cyfry numeru karty, historia płatności.
0: Ale się pewnie zaraz zaktualizuje.
1: O, jest, proszę bardzo.
0: Już.
1: Tak, i podejrzewam, że ta historia płatności tutaj,
3: historia płatności, przycisk.
1: To są te moje wpłaty na doładowanie konta i to, że...
3: Wstecz, przycisk, jest pomoc, przycisk, twoje płatności. Doładowanie środków Flex 70 zł 12.05.2025.
0: Zgadza się.
3: Plan 35 zł 30.04.2025. Plan 35 zł 31.03.
0: Ale tutaj? Jakbyś też w to wszedł?
3: Doładowanie środków Flex 30 zł 06.03.2025.
1: No widzisz.
3: Plan 35 zł 28.02.2025.
1: Ona pomoże to z lutego sobie.
3: Plan 35 zł 28.02.2025.
1: O.
3: Wstecz, przycisk, szczegóły płatności. Płatność za plan, łączny koszt. MBL podkreślenie, co z BLE. Data płatności. 28.02.2025. Data MBL podkreślenie, co z BLE.
1: Właśnie, to jest ten smaczek.
3: Data 20, metoda płatności. Karta płatnicza. Status. PX, podkreślenie, status.
1: Super, nie?
0: Fantastycznie. Tak. To jest taki nieopisany jakiś element. Ciekawe, czy to jest jakiś przycisk, którym możesz coś... Taki jakiś pusty.
1: Taki milczący, no.
0: No, no, no.
3: Status.
1: O, to.
0: I jeszcze wyżej chyba nawet. Jeszcze, jeszcze. O,
1: o tu.
0: Tu.
1: No.
0: Ciekawe, czy to jest... Nie.
1: Nic. A ten drugi? Nic. Czyli no widzimy, jeszcze...
0: Czyli takie potwierdzenie jakieś jest, ale...
1: Jest, ale cost podkreślenie value, tak, także fajnie jest. No grzeszki dostępności, niedostępności tutaj nam się jeszcze zachowały. Żeby nie było, że nie mówiłem, że było źle, a tylko narzekam, bo widać, że...
3: Pomoc, przycisk, twoje plan 30 minut, twoje płatności. Wstecz, przycisk,
1: że było źle, bo faktycznie było źle kiedyś, teraz już dużo lepiej.
3: Faktury,
1: wiesz co?
3: Pomoc, Jeszcze nic tu nie ma. Wielu kropek.
1: A, no czyli widzisz, firmówka stricte.
3: Będzie, gdy wystawimy dla ciebie fakturę. Do zostróbce, okej. Okay. Będzie, gdy wystawimy dla ciebie fakturę. Do zostróbce.
1: Tacy są, tak, dozo wkrótce, no to dozo,
0: no to
1: okej.
3: Okay.
1: No, jak mnie nie chcecie tutaj, no to... Także tak to się odbywa. Jeśli chodzi
3: o... Twoje środki flex.
1: I wiesz, jak ja bym dał zmienić metodę płatności, wybrał tę kartę, to było na spokojnie z tej karty, nie? Także tu też nic skomplikowanego. Tylko no trzeba, to nie jest tak, że sobie, że... To, że jest zaznaczone, że jak wejdziemy na tą drugą metodę płatności, to że nam od razu jakby zmieni, tylko wejdzie i będzie nam zmienił metodę płatności. Tak.
3: Kody promocyjne.
1: Dobra, to tutaj chyba też wszystko. A może jeszcze co by tu pokazać? W tej zakładce start pokażę w sumie... Tak, może pokażę ten klub. Ten klub jest całkiem nieźle w sumie dostępny, co my tam mamy za...
0: Okej.
3: Przycisk, Maciej Flex, nagłówek, polecaj, zarabiaj, klub Flex, przycisk, klub Flex, nagłówek, promocje, 11, moje kody, Cinema City, przycisk, Cibówek, przycisk, MP Foto, przycisk, Best Battle, przycisk, Flixbus, przycisk, Wells, przycisk, połączenia do zagadka Ukrainy, przycisk, wszystkie, przycisk, polecane, przycisk, partnerskie, przycisk, zniżki na Flex, przycisk, cool, nowość, jednorazowe, seans z zawieszka w Cinema City. Promocja ważnego. 31. Sprawdź. Promocja ważnego. 31.05.2025. Skul. Nowość. Jednorazowa. 40% zniżki na dwie pierwsze zamówienia od Cibówek.
1: I tak dalej. Promocja do tego ważnego. Mamy coś tam. A te zniżki od Flexa, co oni tam mają?
3: Zniżki na Flex. Polecam. Zniżki na Flex. Przycisk. Zniżki na Flex. Przycisk.
1: Czy to nas przeniesie?
3: Jednorazowa. Aż 1000 minut połączeniem LAR do Ukrainy za 10 zł.
1: Tak. Czyli teraz mamy to podświetlone, co dotyczy Flexa.
3: Promocja ważnego. 31. Sprawdź. Sprawdź.
1: No i aż tyle. No, więc...
3: Wstecz,
1: więc przycisk. Tak wygląda klub Flex. Jeśli chodzi, jak tam sobie wejdziemy, tam sprawdź przycisk, to tam potem będziemy ten kod mogli wygenerować i tak dalej, nie? I potem sobie go...
3: Wstecz.
1: Nawet chyba przycisk kopiuj do schowka, wydaje mi się, że jest, także elegancko potem w te kody promocyjne, nawet gdzieś tam go można wkleić i tak dalej.
3: Siemanko, Maćku, nagłówek.
1: Więc, no, wygląda to nieźle.
3: Dzień 5, przycisk. Dzień Maciej Flex, polecaj i zarabiaj. Klub Flex, odkryj, przykle struty, na roaming, rozmawiam na przycisk. Roaming, przycisk.
1: Może jeszcze pokażę...
3: Roaming. Pomoc. Przebywasz za granicą? Sprawdź swoje gigabajtów Unii Europejskiej lub wybierz kolejne pakiety do wykorzystania za granicą. Gigabajtów Unii Europejskiej w ramach planu. Nagłówek. Z PWE. 10,18 gigabajta, 10,18 gigabajta do zużycia ważnego. 01.06.2025. Odnawiamy co miesiąc.
0: Nie wyjeżdżałeś tak. W tym miesiącu.
1: W tym miesiącu nie. I to też było niedostępne, żeby nie było.
0: A czy te gigabajty zagraniczne, że tak powiem, czy je też można jakoś kumulować w sejfie?
1: Chyba tylko krajowe.
0: W sumie szkoda, bo czasem to chyba by się, tylko... wiesz, przydało. Jak wybierasz się na, nie wiem, jakąś wycieczkę, powiedzmy raz na rok albo raz na pół roku, to wtedy miejesz taką stówkę gigabajtów na przykład.
1: No, tylko to i tak, wiesz, przepada co pół roku, tak czy inaczej, więc...
0: No tak. Ale 60 by było.
1: Na te usługi premium jeszcze szybko... A, zresztą na międzynarodówki też dosłownie na szybko.
3: Pomoc, dzwonisz za granicę z Polski? Wybierz sobie pakiet. Tutaj sprawdzisz, ile minut masz do wykorzystania. Wybieram pakiety międzynarodowe. Przycisk. Zobacz cztery międzynarodowe. Zobacz cztery międzynarodowe. Wybieram pakiety międzynarodowe. Przycisk.
1: Tutaj już nie mam w sumie nic. Pakiety międzynarodowe... Fajna wyszukiwareczka, fajnie to działa, powiem szczerze. Zakup też jest bardzo... No, bardzo, bardzo fajny. Można to sobie też ogarnąć tutaj. Nie wiem... Czy pokazujemy, czy przejdziemy jeszcze przez usługi? O, te tutaj. Pokażę to, co było niedostępne, a też się stało za moją sprawą dostępne.
3: Właśnie była akcja aktualizacja. Akcja aktualizacja. Doładuj środki na usługi premium z nowym Flexem. Właśnie wjechała solidna paczka zabezpieczeń dla twojego konta. Przed doładowaniem środków na usługi premium zaktualizuj swojego Flexa. Trzy zamknięte płótka i klucz. Zaktualizuj Flexa. Przycisk. Może później. Przycisk.
1: Ale ja już mam zaktualizowanego Flexa. Ej, chyba.
0: No właśnie. Ale to czasem tak jest.
1: No właśnie.
0: No jest.
1: Nie jest najnowszy, przecież ja nie... Ja nie jestem... A nie, jeszcze nie Safari nawet.
3: Orange Flex, siemanko, Maćku, powiadomienia, przycisk.
1: No nie chcą mnie w usługach premium.
3: Maciej Flex, na struty, na główek, usług płatności, usługi premium.
1: Jeszcze raz, zobaczymy.
3: Usług pomoc, usługi premium do połączenia, esencjalne nasy wychodzące o podwyższonej opłacie, uruchamiane na potrzeby konkursów, akcji charytatywnych czy ankiet. 18,50 zł środki na usługi premium.
1: O, a tutaj też było coś tam, wallet, podkreślenie, amount, coś tam.
3: Limit miesięcznych wydatków, na główek, całkowita kwota środków na usługi premium w jednym miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć, 35 zł. Dodaj środki, przycisk. Zwróć środki, przycisk.
1: No tak, tylko szkoda, że nie można...
3: Całkowita kwota
1: tych, czyli widzisz miesięcznie i 35 zł, że tego sobie nie można podnieść nijak. No, jakby ktoś tak chciał bardzo, nie wiem, zaszaleć w The Voice of coś tam, co tam będzie aktualnie. No, niestety.
0: Swoją drogą, słuchacz Zbigniew jeszcze do nas tu pisze SMS-y, że ma podpiętą kartę i te usługi, które ma wykupione, to one się aktualizują w zależności od tego, kiedy no, kończy się ich czas trwania, czyli to jakby nie dobija do jednej konkretnej daty, tylko one tam różnie się odnawiają.
1: A, czyli po prostu od numeru.
0: Tak, tak.
1: Okej, okay, no to dzięki za informację, to warto wiedzieć. No tak też gdzieś tam podejrzewałem, ale jak, znaczy jakoś tak, tylko że nieraz jest tak, że jak masz jedno konto u jednego operatora,
0: tak, to że to potrafi być nie? jakby taki zbiorczy rachunek i to wszystko się kumuluje.
1: A tutaj jednak mamy w zależności od numeru. Dobra, no to dzięki serdeczne. No i a, jeszcze może tą akcję Eko pokażę, tak.
3: Przekaż gigabajty. Pomoc, przekaż gigabajty. Stałe przekazy. Eko gigabajty. Wpisz numer telefonu.
1: Tak. A stałe przekazy też, czyli jak sobie zrobisz takie zlecenie stałe w sumie na ten dany numer, który to też można danemu numerowi tutaj
0: no, można go zasilać w dane.
1: Tak. Jak masz ten 15 zł, powiedzmy, prawda, który plan?
3: Stałe gigabajty. Wstecz, przycisk, przedpomoc, przekaż jako pomoc. Przekaż jako gigabajty to 1, nasze jako gigabajty to 1, 7, 8, 4, 0, 8.
1: Tyle gigabajtów przekazano?
3: Nasze metry kwadratowe lasu to 1980,3. Twoje jako gigabajty to 65.
1: No tak im teraz w tej akcji dałem, ale...
3: Nasze metry kwadratowe lasu to 0,7. Aktywny, start. Pamięta, aktywny, poziom 1, 10 gigabajtów wodnik słowiański.
1: Jestem wodnik słowiański.
0: Okej.
3: Okay. Poziom 2, nieaktywny, poziom nieaktywny, poziom 2, 90 gigabajtów podlady borowy.
1: O, pobladły borowy, no dobrze.
3: Poziom 3, 180 gigabajtów załka wodna. Nieaktywny, poziom 4, 300 gigabajtów dzielna dziwanna. 900 tysięcy jako gigabajtów z natrudności 10 tysięcy metrów kwadratowych lasu. Wyślij jako gigabajty, przycisk. Wyślij jako gigabajty.
1: Też przycisk nie był zaetykietowany.
3: Wstecz, przycisk. Przekaż pomoc. Przycisk. Obejmij 1 gigabajt. Wygasz 1 gigabajt danych. Dodaj 1 gigabajt. Przycisk. Przekazujesz 1 gigabajt.
1: Tak, to też nie było dostępne, ile przekazuję i tak dalej. Także się zmieniło.
3: Im więcej wyślesz gigabajtów, tym bliżej jesteś do naszego celu. Przekaż, dodaj 1 gigabajt.
1: I tutaj niestety nie ma takiego pola, że sobie wpisujesz, wiesz. Ten, tylko.
0: Plusik. Tylko trzeba tymi guziczkami. Aha.
1: Tak, ale jak sobie weźmiesz z przytrzymaniem, zrobisz. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, dosłownie w takim tempie. Jak trochę migasz ten kierunkowskaz. Aha. Puszczam.
3: 26 gigabajtów, 26 gigabajtów danych.
1: O, i tyle się napykało teraz. No to powiedzmy, że tyle im dam.
3: Dobrze, tak im więcej wyślesz. A co? Dalej, przycisk. Wstecz, przycisk. Przekażę pomoc. Przycisk, gigabajty, 26 gigabajtów.
1: O, i od razu tu jest też to pod... Też nie było to dostępne.
3: Przekazujesz, 26 gigabajtów.
1: Tak, też były status value, text value, no, różne dziwne rzeczy.
3: Im więcej wyślesz gigabajtów, tym bliżej jesteś do naszego celu. Każdy wyślij, przycisk.
1: Dobrze, przycisk. No wyślij, wiem, przycisk. Przecież.
3: Wyślij. Przekażę gigabajty. Zielone mi twoje gigabajty zostały przekazane. Dziękujemy za granie w zielone. Chcemy zagrać tyle, by ochronić 10 tysięcy metrów kwadratowych lasu. Okej, okay, przycisk.
1: Tak, też było description value, coś tam, sukces, coś tam.
3: Okej, okay, przycisk.
1: No.
3: Wstecz, przycisk.
1: Także jak widzimy, to jest...
3: Wstecz, wstecz, przycisk.
1: Generalnie dostępne.
3: Wstecz, przycisk.
1: I co, jak ludzie o ten save pytali, to pokazać jeszcze to?
0: Myślę, że tak.
1: Może save pokażę i co? I spróbujemy sobie jakiś nowy numer stworzyć?
0: No pewnie, pewnie.
1: Żeby zobaczyć, jak to... Pytanie, czy dostępnie, czy niedostępnie wygląda.
0: No właśnie, bo tam mówię, że bywają problemy.
1: Zaraz się przekonamy o tym. Okay. Ale jeszcze pokażemy ten. Co? Save.
0: Save.
3: Przycisk, przekaż gigabajty. O, przekaż gigabajty wstecz.
1: O Jezu, czekaj, wstecz, czekaj. Przycisk. To jest...
3: Siemanko,
1: no, siemanko, no.
3: Przekaż gigabajty, przycisk.
1: Tutaj też, jak dajesz, dodaj gigabajty.
3: Przycisk, dodaj gigabajty. Pomoc. Przy to co? Ile dodatkowych gigabajtów potrzebujesz? Zaznaczone. 1 gigabajt za 3 zł. 5 gigabajtów za 10 zł. 10 gigabajtów za 15 zł. Koszt posługi 3 zł. Dodatkowe gigabajty będą ważne do końca okresu rozliczeniowego 01.06.2025. Twoje środki, NBL, podkreślenie payment metody title.
1: Ups!
3: Dalej, przycisk.
1: Tak, ale podoba się, prawda? No, można 3, 5, 10, jest cena.
0: Tylko przynajmniej nie wiesz, to, że... Tylko nie wiesz, jakie masz środki.
1: Tak, akurat tutaj.
0: Ale trudno.
3: Wstecz, przycisk. Siemanko, Maćku, nagłówek, unlimited, nielimitowany internet, dodaj gigabajty.
1: Też możemy sobie ten nielimitowany internet włączyć, ale dobrze, przycisk. Może przejdziemy do sejfu już wreszcie.
3: Pomin, przycisk, sejf gigabajt wstecz,
1: co ty chcesz?
3: Twoje gigabajty zostają z tobą. Zaraz odnowi się plan, a zostały ci gigabajty, zobacz, co się teraz stanie.
1: No, apokalipsa zapewne się stanie.
3: Ty nic nie robisz, automatycznie prześlemy niewykorzystane gigabajty do twojego sejfu. Twoje gigabajty będą czekały na ciebie pół roku. Przychodzi ochota, by je wypłacić, wypłacaj, ile chcesz. OK, zaczynam. Przycisk. OK, zaczynam.
1: Jak ja zaczynam, jak ja już to korzystam?
3: O, wstecz, przycisk. Znaczy... Save na pomoc. Przycisk. Twoje gigabajty save'ie. Nagłówek. 207,09 GB.
1: Gdzieś? Ale mi obraziło.
0: Tyle drzew możesz zasadzić.
3: 61,71 Twoje stek gigabajty. Wstecz, przycisk.
1: Tak, dokładnie, no. Że naprawdę. Ale widzisz, tutaj są potem twoje skrytki gigabajtów.
3: Save pomoc. Twoje gigabajty save. 207,09. Wypłać. Przycisk.
1: O, mogę tu wypłacić.
3: Twoje skrytki gigabajtów. Nagłówek.
1: O.
3: 1,33 GB ważna do 01.07.2025.0.15.
1: O tym mówiłem, bo okay. To być może było ze stycznia, powiedzmy, z lutego, no jakoś tak.
3: 73,15 GB ważna do 01.08.2025.0.15.
1: Fajnie, ja od razu wiemy ile...
0: No tak.
1: Bo do Echo, nie, bo zapomniałem o Echo wtedy, żeby tam przekazać, nie? I tak...
3: 61,28 GB ważna do 01.09.2025.0.15.
1: Czyli przepadnie, jak nie wypłacę.
3: 73,12 GB ważna do 01.10.2025.0.15. Hmm? 1,21 GB ważna do 01.11.2025.0.15.
1: No i tyle, mamy skrytek 6, no mamy. Raz, dwa, trzy, no 5, dobra. No, więc no co pół roku się... A jak wejdziemy w którąś?
3: 1,33 GB.
1: A nic się nie dzieje. Ale wypłać podajemy ile tych giga... Zaraz, to jest... Pole do wpisania? A, tu już akurat można, widzisz. Tu już sobie można wpisać, wpisywać ładnie. Powiedzmy, dodaj 1... O, no i tak dalej. Więc sobie to możemy... Ale ja... Ja powiedzmy, że nie chcę, bo w sumie po co mi to... No, także... Także można. Także można i to działa. No, to co, teraz ta wiekopomna chwila?
0: Myślę, że
1: dodajmy
0: tak.
1: Dodajmy. A, może jeszcze apkę na tego, na Apple Watcha pokażę.
0: A, no, jeżeli... A, faktycznie, bo jest, tylko jakaś taka chyba skromna, prawda?
1: To jest najbardziej rozbudowana aplikacja, jaką kiedykolwiek w swoim życiu widziałem. Także już pokazuję, jak ona wygląda. iPhone, czekajcie. Dobra, po pierwsze...
0: O, tak będzie lepiej.
1: Słychać Watcha?
0: Słychać.
1: O.
3: Ojej.
1: O, proszę bardzo. Uwaga, jak wygląda aplikacja.
3: Flex, nagłówek.
1: Pierwszy element, idziemy w prawo.
3: 74,60 GB. 75 GB. Dodaj GB, przycisk. Przycisk.
1: No wszystko fajnie. Ten przycisk, spoiler, też służy do dodawania. Jakby są dwa przyciski służące do tego samego, a tak naprawdę to jest jeden.
3: Strona 1 z 2, regulacja. Strona 1 z 2, przycisk.
1: To jest pierwsza strona.
3: Dodaj GB, przycisk.
1: A druga strona, uwaga.
3: Strona 2 z 2. Regulacja.
1: Czyli
0: powiem ci, zaszaleli.
1: Się. Tak, więc to jest najbardziej rozbudowana aplikacja, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem, tak jak mówiłem. Ale co? W sumie, do czego ci więcej potrzeba? Gigabajty w sumie jesteś sobie w stanie dodać na szybko, jak ci nagle zbraknie i nie mam telefonu. Bo po SIM-ce?
0: A korzystasz tylko z zegarka, tak.
1: A korzystasz? Tak, więc no dobra, no. Może kiedyś
0: ciekawe swoją drogą, czy działa to wtedy, jak jesteś już na transferze równym 0 megabajtów, jak już wyczerpało ci się wszystko. Czy jesteś jeszcze w stanie wtedy się zalogować i dodać sobie te gigabajty z sejfu na przykład?
1: Wiesz co, pytanie, czy na przykład wtedy nie przechodzisz na tą jakąś taką lejkowatą prędkość, taką miziutką, miziusieńką rzędu, nie wiem, 300 kilobitów czy coś, nie, na przykład?
0: Oby.
1: Bo w sumie coś ich muszę zapytać. A szkoda, że przed audycją. Dobrze, to może tą hiper super aplikację sobie zamkniemy. No i to było to tyle. Po demonstracji aplikacji na Watcha, więc...
0: No to teraz możesz dodać numer.
1: Dobrze, przywrócę sobie Watcha do stanu. O, dobra. I wchodzimy z powrotem.
3: Orange Flex, siemanko, Maćku. Zaznaczone. Start, karty SIM, tak.
1: Karty SIM.
3: Strefa kart SIM, nagłówek. Dodaj dla rodziny, dla znajomego, dodaj nowy numer, przycisk.
1: Też się nazywał ADD Family, Family Member, coś tam, ten przycisk, także żeby nie było.
3: Wstecz, przycisk. To jest podkreślenie w
1: Mhm.
0: się zaczyna.
3: Potem możesz zmienić. Podaj swoje nazwy dla tej karty SIM. NP, Anka, synek albo router pracownia. PS, potem możesz zmienić.
1: Dobrze.
3: Podkreślenie ADD member, pole tekstowe.
1: Aha. No, ale wiemy przynajmniej, że to jest pole tekstowe, nie? A co chcę tu zrobić? Tyflo podcast chyba najprościej.
3: Pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początku. Wyjście ekranu dla ilena, Y, F, E, O, P, O, D, C, A, S, D, Z. Podkreślenie ADD member, pole tekstowe, edycja, tyflo podcast, tryb znak, BTM, podkreślenie ADD family member, podkreślenie continue, przycisk.
1: Fajnie?
0: Fajnie.
1: Fajnie. Czyli po prostu kontynuuj dodawanie numeru, prawda? Tak, że tak,
0: tak
1: powiem.
3: Tyflo podcast. Tyflo podcast. BTM podkreślenie ADD family member, podkreślenie continue, przycisk. BTM podkreślenie ADD family member, podkreślenie continue, wygaszony.
1: I? Coś się tu nam robi. O, dobra, przeładowało się.
3: Wstecz, przypomoc, przycisk, wybierz ofertę. W każdym planie masz. Rozmowy, SMS Y, MMS Y. Bez limitów kraju i dolanie WWE. 35 dwie. Pobieraj i oglądaj bez lagów. Wybierz plan, nagłówek. 0 GB, w tym 0 GB dolanie WWE, jeden dodatkowa karta SIM.
1: Czyli widzimy...
3: 75 GB, w tym 10,18 GB dolanie WWE, jeden dodatkowa karta SIM. 150 GB, w tym 14,54 GB dolanie WWE, dwa dodatkowe karty SIM. UNLMD 23,26 GB dolanie WWE, wybierz tryb subskrypcji. Nagłówek. Miesięczna 35 zł, ukośnik mies. Płacisz 35 zł co miesiąc.
1: A bo to się nam wybrał...
3: Roczne 29 zł, 17
1: groszy. Ten plan za 15 zł, to nie było nijak oznajmione.
3: Powiem, że 75 GB.
1: Dopiero tutaj.
3: 35 zł, ukośnik miesięczny.
1: Ale nie, no bez piórek. My chcemy tylko sam numer.
0: Dokładnie.
3: Wybierz plan. Nagłówek 0 GB, w tym 0 GB dolanie WWE, 0 GB, w tym 0 GB dolanie WWE, 75, 150, UNLMD 23,3, powiem, że 0 GB.
1: O, i dopiero tu po przejściu w prawo. Poza plany.
3: 15 zł ukośnik miesięcznie. Plan odnowi się automatycznie. Po aktywacji sprawdź szczegóły planu, odnowi się automatycznie. Po aktywacji tego planu możesz go zmienić na inny. Sprawdź szczegóły planu. Przycisk.
1: Szczegółów nie chcemy.
3: Wybieram.
1: Już wiemy, co to jest.
3: Wybieram. Przycisk.
1: Więc wybieram. A może ja sobie wyłączę teraz tryb nie przeszkadzać, bo...
0: I będzie można zadzwonić.
3: Tryb skupienia. Nagrywam. Przycisk. Tryb skupienia.
1: A na przykład, no. O, dobra, wyłączyłem.
3: Stop, UN, orange flag, 0 GB, wybieram. Przycisk, sprawdź szczegóły planu. Plan odnowi się automatycznie. 15 zł, orange flag, 0 GB, plan odnowi, wybieram. Przycisk.
1: Wybieram.
3: Wstecz, przycisk.
1: I uwaga się zacznie, bo...
3: Pomoc, aha. Przycisk, czy masz numer, który chcesz przenieść do wersji innej sieci, czy wolisz wybrać nowy? Nagłówek. Chcę przenieść numer, aha, ważna rzecz, tylko właściciel lub właścicielka numeru mogą go przenieść. Chcę wybrać nowy numer. Dalej, przycisk.
1: Też nie jest zaznaczone w sumie co, ale przycisk dalej nie jest wygaszony, ale my...
3: Zaznaczone. Chcę wybrać nowy numer.
0: O.
3: Chcę przenieść numer. Zaznaczone. Chcę przenieść numer. Aha. Zaznaczone. Chcę wybrać nowy. Zaznaczone. Chcę wybrać nowy numer.
1: Ale popatrz, bo nie było nic zaznaczone, a przycisk dalej był...
3: Zaznaczone. Chcę wybrać nowy numer.
1: Aktywny, więc...
3: Dalej. Przycisk. Dalej.
1: Co się tutaj dzieje, nie wiem. Ale dobra, nowy numer.
3: Dalej. Przycisk. Dalej. Wybierz nowy numer dla użytkownika. Nagłówek.
1: No i co, drodzy moi państwo?
3: Wybierz. Przycisk. Odśwież listę numerów. Przycisk. Odśwież listę numerów. Wybierz nowy numer dla użytkownika. Nagłówek.
1: Ale jaki numer? Są tu jakieś numery? Jest jakaś lista? Nie ma.
0: No i co no teraz? Nie ma.
1: Jak wybierzesz, to wybierzesz chyba pierwszy z tej
0: jakiś
1: listy,
0: losowy.
1: Wiesz.
0: Jakiś losowy. A ciekawe, losowy, czy tak. Na przykład jak przesuniesz trzema palcami w górę, to czy się coś tam nie... Nie.
1: Słychać? Słychać.
0: Słychać.
1: No
0: słychać,
1: właśnie.
0: Że nie.
1: Że nie. Więc odśwież, no nic nam to nie da.
3: Wybierz, przycisk.
1: Damy sobie wybierz. A Boże, Boże, taka lola niedostępności, taka dola tutaj nas.
3: Wybierz.
1: Dobrze.
3: Czas na kartę SIM, nagłówek. Pomoc, przycisk, wstecz, przycisk, pomoc. Czas na aktywacji planu, potrzebujesz kartę SIM Flex. Jak ją odbierzesz? Zamawiam 8 zł, natychmiast. Impostpaczkomaty 24, ukośnik 7 zł, około 2-3 dni robocze. Odbieram w salonie lub mam już kartę SIM Orange Flex 0 zł, w dowolnym salonie Orange. Dalej, wygaszony, przycisk.
1: Fajnie? Dalej. Od razu wiemy.
0: Że wygaszony, więc musisz coś wybrać.
1: Że muszę coś wybrać, ale już te a propos tych form dostawy, nie?
0: No.
1: Że nie kłamałem, że kiedyś, Boże, był kurier, a teraz są paczkomaty.
3: Paczkomaty 24, koszt, zamawiam aktywacji planu, zamawiam na 7 zł.
1: Ale my tu chcemy...
0: eSIM.
3: Zaznaczone, zamawiam na 7 zł.
1: eSIMkę.
3: Impostpacz, odbieram w salonie lub mam, pamiętaj, jesteś właścicielem numeru. To będzie SIM w twojej strefie SIM. Kartę SIM może odebrać każdy, ale to ty musisz aktywować w swojej aplikacji Flex.
1: No dobrze.
3: Dalej, przycisk, dalej, przycisk. Dalej.
1: No i coś się stanie teraz?
0: No.
1: Coś się pewnie dzieje.
3: Impostpaczkomaty 20. Wstecz.
1: O, przeładowało się.
0: Poszło.
3: Tyflo pomoc, przycisk, tyflo podcast. Pomoc, plan komórkowy, przycisk. Chcesz usunąć tego użytkownika? Nie ma sprawy, ale najpierw zrezygnuj z jego planu i wtedy usuwaj śmiało. BTM podkreślenie remove member, wygaszony, przycisk.
1: BTM podkreślenie remove member.
3: BTM podkreślenie remove member.
1: Czyli po prostu usuń użytkownika.
0: No.
1: Nie wiem teraz, jak ja wejdę w plan komórkowy.
3: Plan komórkowy, przycisk.
1: Czy on...
0: Chyba
3: wstecz,
0: tu.
3: Przycisk. Tyflo podcast. Pomoc, przycisk, oczekujesz na aktywację planu. Jesteś na dobrej drodze do aktywacji swojego planu. Jeżeli nie chcesz go aktywować, wybierz rezygnuję. Rozmowy, SMS Y, MMS Y. Bez limitów kraju i dolami WWE. Sieć 5G. Odpina i oglądaj bez lagów. Jeden dodatkowy kartas z tym samym numerem. Orange Flex 0 GB. Koszt planu. 15. Sprawdź szczegóły planu. Potwierdzam. Przycisk. Rezygnuję. Przycisk.
1: A widzisz, tak. To tutaj jeszcze sobie to trzeba wejść. A damy potwierdzam na razie. Ubawimy się trochę. A co? Jak też prosili o pokazanie, jak się
3: pomoc. Przycisk.
1: Aktywuje, to...
3: Przycisk. Idziemy. Już blisko. Teraz czas na potwierdzenie twojego wyboru planu Orange Flex. Dalej. Przycisk. Plan komórkowy. Przycisk. Chcesz usunąć tego użytkownika? BTM. Chcesz plan? Dalej. Przycisk.
1: Ale dobrze, dalej.
0: Czyli dalej.
3: Rozmowy. SMS Y. MMS Y. Bez limitów kraju i wyłamień WWE. Sieć 5G. Pobieraj i oglądaj bez lagów. Jeden dodatkowy karta SIM. Z tym samym numerem.
1: Czyli kolejny Apple Watch, kolejne coś tam.
0: Tak, czyli...
3: Dobra. Znak plus. O. 4, 8, 4, 5, 3, 0, 8, 8, 3, 7, 9.
1: Na ten numer można dzwonić, ale jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Jeszcze
0: zaraz
1: nie.
0: Będzie.
1: To się, kurde, telefony nam rozdzwonią.
0: A?
3: 15 zł kosztów miesięcznie. Płatność zostanie pobrana, gdy aktywujesz usługi. Sprawdź szczegóły planu. Przycisk. OK. Nieweto. Przycisk. OK. Nieweto. Przycisk.
1: Dobra, got it. Jup.
3: OK. Nieweto. Wygaszony.
1: No.
0: No i co się teraz stało?
3: Wstecz. Przycisk. Zło podcast. Pomoc. Przycisk. Zło podcast. Przycisk. OK. Mamy wszystko, co trzeba. Teraz piłka jest po naszej stronie. Działamy i damy ci znać, co dalej. Odśwież. Przycisk. Plan komórkowy. Przycisk. Chcesz usunąć tego użytkownika? BTM podkreślenie.
1: Dobra. Bo teraz oni tam, to się tam aktywuje, to się tam mieli. Co jakiś czas, jak sobie da człowiek odśwież, to być może z tego poziomu też się...
3: Odśwież. Przycisk. Odśwież. Plan komórkowy. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Wysoko podcast. Pomoc. Plan komórkowy. Przycisk.
1: O.
3: Ustawiamy wszystko. Prawie gotowe. Ustawiamy wszystko po naszej stronie. Potrzebujemy jeszcze chwili. Max. Kilku minut.
1: A, max kilku minut. Dobra. Dobra, to zobaczymy, co oni tam... W międzyczasie
0: wywodzą.
1: Mamy coś?
0: Wiesz co, na razie nie widziałem, żeby się coś pojawiło, ale może.
1: No niech oni sobie tam zrobią, co trzeba, te kilka minut.
0: Nie mamy żadnych komentarzy więcej na razie.
1: Nie ma. Dobrze. To zobaczymy w takim układzie... Jeszcze raz odśwież.
0: Jeszcze raz.
1: Teoretycznie powiadomienie powinno przyjść, ale...
3: Odśwież. Plan komórkowy. Przycisk. Plan komórkowy. Pomoc. Przycisk. Wysoko podcast. Wstecz. Plan odśwież. Ustawiamy wszystko po naszej stronie. Potrzebujemy jeszcze chwili. Max. Kilku minut. Wtedy pomoc. Przycisk.
1: Dobra, to ja sobie stąd wyjdę w takim razie i zobaczymy, bo... Bo wiesz co, kwestia jest taka, że... Aha, bo tak, bo to jest ten mój numer jakby w sensie drugi. Jakby druga karta SIM, drugi w ogóle numer, nie?
0: No.
1: A tam, tak jak mówiłem, jak jest aktywacja w obrębie kolejnego numeru, to wtedy się to robi jako trzecia chyba SIM card, tam się to robi, hehe. No więc...
0: To zobaczymy.
1: A zobaczymy, czy w starcie coś będzie w ogóle. A nie ma.
0: Ale save się pokazał, a chyba tego save'u nie było wcześniej, a może był?
1: Wiesz co, też był.
0: A, okej.
1: Okay. Był, no.
3: Zaznaczone.
1: Ej, no fleksioki, no przecież ja chcę...
0: Audycja jest na żywo.
1: Audycja jest na żywo, no co wy to robicie? To nie jest tak, że 20... Kiedy ja tej koleżance... Po północy żeśmy chyba jakoś balowali i się udało wszystko aktywować. Dajcie spokój. A tutaj co? Dobra, wiesz co, spróbujemy. Aha.
3: Przycisk. Oczekujące prośby. Zero. Przycisk. Numer dodatkowy. Nagłówek. Oczekujemy bez familii, badamy, namy. Przycisk.
1: Mhm. Że ten tyflo podcast, tak?
3: Wstecz.
0: Chyba
3: przycisk.
0: Tak.
3: Tyflo podcast. Tyflo podcast. Pomoc. Plan komórkowy. Przycisk. Plan komórkowy. Przycisk.
1: Dobrze, znowu sobie wklikam w ten plan komórkowy. Przycisk.
3: Wstecz. Przycisk.
0: I to pewnie będzie
3: przycisk.
0: To...
3: Jesteś na dobrej drodze do aktywacji swojego planu.
0: Chcesz
3: go aktywować?
1: Co?
3: Rozmowy, SMS, Y, bez limit, sieć 5, pobieraj i oglądaj, jeden dodatek z tym samym, Orange Flex, koszt planu. Sprawdź, rezygnuję, przycisk, rezygnuję. Sprawdź szczegóły planu, przycisk.
1: Dobra, czyli sprawdź, czy...
3: Koszt planu, 15 zł miesięcznie.
1: Czekaj, czyli co, oni mi to robią chyba?
3: Orange Flex 0 GB, opłata ten swój plan w Polsce. Zrób prędkość, masz telefon, połącze, twój plan zawiera. W Polsce, bez limitu, nie ograniczaj się. SMS, Y, MMS, Y, twój plan zawiera. W Polsce, bez limitu. Wyłamij gumę, bez limitu. Jesteś mistrzem szybkiego pisania. Czas się przed dodatkowe karta SIM. A do tego możesz zamówić dodatkową kartę SIM z tym samym numerem telefonu. Roaming poza UE i połączenia międzynarodowe. Orange Flex wybierasz, kupujesz i zarządzasz pakietami, by dzwonić. Orange Flex wybierasz,
1: to jest...
3: a do tego możesz zamówić dodatkową.
1: Dobra, czyli wstecz, to się chyba cały czas jakby robi, ja nie wiem.
3: Wstecz, przycisk.
0: Na to wygląda.
1: Mogłem w sumie nie wychodzić stamtąd. No, oby nam się udało, bo w sumie fajnie by to było pokazać te instalacje. Jak nam się nie uda...
0: Najwyżej zrobimy sobie chwilę przerwy, poczekamy i... Miejmy nadzieję, że się doczekamy.
1: To wtedy najwyżej, wiesz, no już swoją usunę z telefonu, ale i dodam ją ponownie. Tylko, że ja chcę, że tak powiem, żeby na
0: no,
1: tym,
0: ale
1: które...
0: Fajnie, żeby to, wiesz, nam działało. Jeszcze tak, zawsze jeszcze możemy chwilę poczekać.
1: Jeszcze może ubija apkę w ogóle całkiem, że całkiem. No siema, siema. Jeszcze, o właśnie, to może w międzyczasie pokażę, jak się wyloguje stąd i jaki też będzie fajny, powitalny ekran generalnie.
0: Okej.
1: Okay. Najpierw zobaczę.
3: Możesz dodać jeszcze. Dodaj kolejny numer. Te numer family, badamy, badamy. Przycisk.
1: No te. No te co podcast.
3: Pomog. Plan pomógł. Zgody. Przycisk.
1: O.
3: Plan pomógł. Przycisk.
1: O, dobra. Przycisk.
0: Coś się pojawiło.
3: Rozmów. Jesteś na dobrej drodze do aktywat. Rozmów. Bezik 6-5. Pobieraj 1 z tym sporym, że koszt plac. Sprawdź szczegóły. Rezygnuję. Sprawdź szczegóły planu.
1: A, te zgody nieszczęsne. Dobra, wiesz co. I nie wiem, czy tu...
3: Z plan pomógł. Zgody.
1: Taj.
3: Zgody. MBL podkreślenie, data podkreślenie, transmisja w idle.
0: Okej.
3: CHK podkreślenie, data podkreślenie, transmisja, podkreślenie, fazę. Przełącznik. Switch.
0: I tu się zaczyna.
1: I tu się zaczyna, bo tutaj... A, bo ja tego też nie pokazywałem. Ale wiesz co? Ja ci powiem tylko tyle. Bo tego nie pokazałem jeszcze w ustawieniach. No bo to już wiesz, tam było regulaminy, polityki.
0: No tak, coś tam. A to trzeba też zaakceptować.
1: Ale też były te zgody. I...
3: podkreślenie, data podkreślenie, transmisja, test. Podkreślenie, data podkreślenie, transmisja, podkreślenie, lat, podkreślenie, mowę, przycisk.
1: Fajnie?
3: Podkreślenie, marketing, title.
0: No.
1: Ale to też nie było tych przełącznik. Zgoda na wykorzystanie
0: zgody
1: danych. Zgody marketingowe teraz. Czyli czytaj więcej, dowiedz się więcej. Dobra, i chyba te
0: to chyba trzeba.
1: Ma być na true. Ale się tam to zaznaczyło?
3: Zaznaczone. CHK podkreślenie, data podkreślenie, transmisja, podkreślenie, true.
1: Tak.
3: MBL podkreślenie, marketing.
1: A marketingowe nie chcę.
3: MBL podkreślenie, marketing, test. MBL podkreślenie, marketing, podkreślenie, lat, podkreślenie, MBL podkreślenie, marketing, podkreślenie, lat,
1: ale...
3: CHK podkreślenie, marketing, podkreślenie, fazę.
1: Co? Też muszę?
3: Switch.
1: No chyba was... Naprawdę coś tutaj.
3: Zaznaczone. CHK podkreślenie, marketing, podkreślenie, true. Przełącznik. MBL podkreślenie, marketing, podkreślenie, lat, podkreślenie.
0: Albo może gdzieś wyżej masz.
1: Albo wiesz co, albo może to się po prostu zaznaczyć.
0: Może dobra, wystarczy, ja... tak, wycofać się z tego.
1: Zaznaczyć.
3: Plan komórkowy. Przyć, zgody. Przyć. Chcesz usunąć tego użytkownika? Nie ma sprawy. BTM podkreślenie, remowy member. Wygaszą. BTM podkreślenie. Chcesz zgody. Przycisk.
1: Dobra, jeszcze sprawdzimy, czy to się zam...
3: BTM podkreślenie. Zaznaczone. CHK podkreślenie, data podkreślenie, transmisja.
0: Jest.
1: Dobra, to te marketingowe sobie odznaczę w takim razie.
3: BTM podkreślenie, transmisja, podkreślenie, lat, podkreślenie, mowy. BTM podkreślenie, zaznaczone. CHK podkreślenie, fit.
1: Bo ja nie chcę.
3: CHK podkreślenie, BTM, CHK podkreślenie, marketing, podkreślenie, wstecz.
1: I wstecz.
3: Przycisk. Zgody. Przycisk. Zgody. Plan komórkowy. Przycisk. Zgod, chcesz usunąć tego użytkownika? BTM podkreślenie, remowy member. Wygaszał, chcesz zgod, plan komórkowy. Przycisk.
1: Dobra, i ten plan komórkowy.
3: Wstecz, przycisk. Tyflo po pomoc. Przycisk. Oczekujesz na aktywację planu. Jesteś na dobrej drodze do aktywacji swojego planu rozmowy? SMS bez limit 65G. Pobieg 1 dodatkowa karta z tym zaporem, szlak 0, koszt plan, sprawdź szczegół, rezygnuję. Przycisk, koszt planu.
1: No wiesz co, nie mam pojęcia... Dlaczego?
3: Wstecz, przycisk.
1: Jak oni tutaj...
3: Wstecz, tyflo pomoc. Przycisk, plan komórkowy. Przycisk, zgody. Chcesz BTM podkreślenie, BTM, chcesz zgod, plan, pokaż, aby go aktywować. Zestaw mi
1: podkreślenie. O, jest.
0: A
1: jest,
0: gdzie
1: jest.
0: To się pojawiło?
3: Tyflo podcast, pomoc. Przycisk.
1: Wiesz co, po prostu się samo przeładowało. Ja sobie chodziłem okay. I nagle bum. I teraz tak.
3: Tyflo podcast, przycisk. Esim gotowy do pobrania.
1: Esim gotowy do pobrania. Samo się zrobiło się. Dobrze jest.
3: Aby go aktywować, zestaw mi podkreślenie docelowym urządzeniem.
1: Można tak.
3: Pokaż podkreślenie, przycisk. Plan komórkowy, przycisk, zgody, przycisk. Chcesz usunąć tego użytkownika?
1: Poczekaj.
3: Plan komórkowy, przycisk.
1: Ja to spróbuję.
3: Pokaż kod QR, przycisk.
1: A czekaj, pokaż kod QR, ale nie, bo ja to robiłem inaczej.
3: Zestawmy kod QR do celowym urządzeniem i zainstaluje się ma zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami. Od tego masz udostępnij kod QR, przycisk, zamknij, przycisk, zamknij, udostępnij kod QR, przycisk.
1: Dobra, to inaczej.
3: Wstecz, przycisk.
1: Ten plan komórkowy sobie...
3: Plan komórkowy, zgody, przycisk, zgody.
1: Wejdziemy.
3: Przycisk, wstecz, przycisk. Tyflo pomoc. Oczekujesz na aktywację plan. Jesteś na rozmowy? Bez limitu 6-5. Pobieraj ją. Jeden dodat z tym samym. Porem szlak z koszt planu. Sprawdź szczegóły. Rezygnuję.
1: Oj, wiesz co? To kiedyś się aktywowało lepiej. Być może dlatego, że to jest mój jakby drugi numer.
0: Być może. A w tych szczegółach planu?
3: Tyflo podcast. Pomoc.
1: Oj, no właśnie, niestety.
0: Ewentualnie może któreś z tych rzeczy trzeba kliknąć.
3: Pokaż kod QR, przycisk, plan komórkowy, przycisk, zgody, chcesz usunąć tego użytkownika, BTM podkreślenie, remowy member, wygaszony, BTM podkreślenie, plan komórkowy, przycisk, pokaż kod QR, przycisk.
1: Ja spróbuję ten pokaż kod QR i zrobić to tym, wiesz, live tekstem z...
0: No tak.
3: Pokaż kod QR, przycisk.
1: Bo z drugiej strony, jak ja dam plan, no zobaczymy
3: wstecz,
1: tak.
3: Przycisk, zestaw udostępny, zamknij, udostępnij kod QR, przycisk.
1: Zachowam swojego zdjęcia.
3: Zachowaj obrazek. Przycisk. Uwaga. Wstecz. Przycisk. Ekran wygaszony. Wyfajnie, że tak. Zastanów Face ID.
1: A, bo ty chcesz.
3: Orange Flex chce dodać coś do zdjęć. Na chwilę nie pozwól. Przycisk.

0: Zachowane dzisiaj. Przycisk. Zachowane dzisiaj. Zdjęcie. Czas. 21. Zdjęcie. Czas. 21. 21.
1: Znaleźć. Wygląda, że to.
0: Zdjęcie. Czas.
2: Tak.
0: Zdjęcie. Wykryj tekst. Przycisk. Wykryj tekst.
2: Dobra.
0: Zdjęcie. Czas. Zdjęcie. Wykryj tekst. Przycisk. Zdjęcie. Wykryj tekst. Zdjęcie. Czas. Wykryj tekst. Zdjęcie. Wykryj tekst. Przycisk. Wykryj tekst.
2: Czekaj, coś tu.
0: Wykryj tekst. Zdjęcie. Czas. 21. 21. Znaleziono obiekt do uniesienia. Zdjęcie, czas, zdjęcie, wykryj tekst, przycisk, zaznaczony, wykryj tekst, usuń, przycisk.
2: O.
0: Wykryte dane, kod do odczytu maszynowego, przycisk.
2: Dobra, i to jest kod QR nasz.
0: Wykryte dane, kopiuj, przycisk, zamknij menu kontekstu, zamknij kod, kopiuj, przycisk.
2: Tylko tu jest tylko kopiuj i... Kurczę, czyli może faktycznie to na drugi... To bez sensu w takim razie. Bo ja bym chciał...
1: No właśnie, możesz chcieć dodać przecież drugą kartę do swojego telefonu, na przykład tak jak właśnie mówiłem, drugi numer na przykład.
2: Drugi numer?
1: No.
2: O, to chyba pójdzie sugestia do Flexa, bo... No bo dlaczego?
1: No okej, okay, ale jak to skopiujesz, to nie możesz po prostu wejść i dodaj plan komórkowy w ustawieniach? To nie będzie ten kod?
2: Wiesz co? W ustawieniach iPhone'a?
1: Tak.
0: Sieć komórkowa.
1: O.
0: Możesz przenieść numer telefonu z pobliskiego iPhone'a lub zeskanować kod QR otrzymany od operatora. Więcej informacji. Przycisk. Przenieść z pobliskiego iPhone'a. Przycisk. Użyj kodu QR. Przycisk. Użyj kodu QR.
1: Użyj kodu.
0: Umieść kod QR operatora w kadrze. Więcej informacji. Przykładaj szczegóły ręcznie. Przykładaj szczegóły ręcznie. Przycisk.
2: No dobra,
1: ciekawe,
2: tylko teraz...
1: to pójdzie. A,
0: bo... Użyj kodu QR. Przykłady tekstowe. Edycja. Pięć razów. Punkt znak. Błędnie zapisane.
2: Bo w sumie go skopiowałem.
0: Użyj kodu QR. Przycisk. Adres SMTP znak plus. Przenieść z pobliskiego iPhone'a. Użyj adres LPA2.1. Kod aktywacji. Pole tekstowe.
1: Okej, tylko że tego nie ma.
2: A jaki on jest?
1: No właśnie.
0: Kod potwierdzenia.
2: Ale czekaj.
0: Kod potwierdzenia jest wymagany, jeśli twój operator ci go przekazał.
2: A jakby spróbować?
0: Kod potwierdzenia jest opcja. Kod pole tekstowe. Kod aktywacji. LPA2.1 znak dolara SM. Adres SMTP znak plus. Użyj kodu QR. Przycisk. Przenieść z pobliskiego iPhone'a. Przycisk. Więcej informacji. Możesz przenieść numer telefonu z pobliskiego iPhone'a lub zeskanować kod QR otrzymany od operatora. Konfiguruj sieć komórkową. Nagłówek. Podaj informacje dotyczące aktywacji uzyskanej od operatora. Podaj kod aktywacji. Dalej. Przycisk.
2: O cholera.
1: A jak dasz dalej?
2: Spróbuję. Da.
0: Dalej. Uwaga. Błąd w aktywacji karty SIM.
1: Aha.
0: Możesz spróbować ponownie lub poprosić o pomoc operatora. Okej. Okej. Przycisk.
2: Dobra.
0: Pole tekstowe. Edycja. LPA2.1 znak dolara SM. Kod aktywacji.
2: Ale wiesz co? Wejdę sobie w Flexa jeszcze.
1: Tak, bo może to gdzieś tam...
2: Oj, nie to.
1: Nie to.
2: To jest Flex. No i tyle. Dobra, czyli tego nie zrobimy.
0: Zamknij przycisk.
2: No, po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie zrobimy. Nie będziecie nam dzwonić.
1: Okej, okay, ale jak dasz zamknij, to czy przypadkiem tam się jeszcze może coś nie wstecz, pojawi?
0: Jak... Plan komórkowy, zgodę, przycisk, Kaś... zgodę, przycisk, plan komórkowy, zgodę. Chcesz usunąć użytkownika? Nie ma sprawy, ale najpierw zrezygnuj z jego planu i wtedy usuwaj śmiało. BTM podkreślenie, remowy member.
1: No to nie.
0: Plan komórkowy, przycisk.
2: Nie, a sieć, jeszcze raz tą sieć komórkową.
0: Tyflo po pomoc, przycisk, oczekujesz na aktywację planu. Jesteś na dobrej drodze do aktywacji rozmowy, bez limitów kraju i 6-5, pobieraj i oglądaj. Jeden do z tym skończyć, poszcz, sprawdź szczegóły, rezygnuję, przycisk.
1: A sprawdź szczegóły, to tam coś się nie pojawi?
0: Przycisk.
2: Wiesz co, nie, bo to będą tylko informacje o tym, co ten plan zawiera. No.
0: Wstecz, przycisk.
2: Kurczę. No to niestety nam to nie zadziała. Jakby nie do końca to się wytnie, dlatego że jakby kwestie zamawiania numeru stricte żeśmy pokazali, to w takim razie możemy pokazać kwestię rezygnacji z tego planu.
0: Aha. Przycisk, jesteś gotowy do pobrania.
2: No bo kurczę, no...
0: Pokaż
2: kod QR,
0: przycisk, plan komórkowy, przycisk.
1: No wiecie, a jak
2: co?
1: Klikniesz to eSIM gotowy do pobrania, jeszcze tak...
0: eSIM gotowy do pobrania. eSIM gotowy do pobrania.
1: Nie.
0: Tego popcast, przycisk.
2: Niestety.
1: Ewentualnie jeszcze...
0: Tego popcast,
1: to...
0: Wstecz, przycisk. Nazwa użytkownika, TXT, podkreślenie, title. Podaj swoją nazwę dla tej karty SIM, wpisz nazwę użytkownika. BTM podkreślenie, adres family member, podkreślenie, continue. Wygaszone. BTM podkreślenie, adres family member, podkreślenie,
1: to tylko jest to.
2: Tyle, żeby kartę, nazwę ustawić, no... Dobra, no to
1: szkoda.
2: W takim razie rezygnujemy z planu. Usuwam swojego eSIM-a z iPhone'a. No i dodaję go. Gorzej jak się pozbawię, ale dobra.
1: No, no
2: to
1: właśnie.
2: Ale wiesz co, to się będę martwił w sumie później.
1: Okej.
2: Okay. Bo sobie wiesz co sobie zrobię, no po prostu sobie druknę i najwyżej ten. No. i będę działał już z Flexem, żeby ich oberwać ze skóry, nie? Obedrzeć. O.

0: Masz kod plan komórko, zgodę.
1: Bo niestety, czyli plan komórko.
0: Z tym samym numerem.
1: Rezygnuję, a wy łachu dry.
0: Oznacza to, że nie aktywujemy twoich usług. Zaczekaj, na pewno chcesz zrezygnować. Chodzi o nowy numer? Stracisz go bez możliwości przywrócenia. Woli przenosisz numer? Zostanie on u twojego obecnego operatora. BTM podkreślenie handel GB. Przycisk. BTM podkreślenie end plan. Przycisk. BTM podkreślenie end plan. Przycisk.
1: Tak, czyli to, prawda? No, end plan. BTN, podkreślenie zresztą.
0: Wstecz, przycisk.
1: No i?
0: Za pomoc. Oczekujesz na aktywację planu. Jesteś na dobrej drodze dla rozmowy? Bez limitów trakcie, pobieraj i oglądaj bez limitów z tym samym numerem. Orange koszt planu. Sprawdź, rezygnuję. Przycisk, rezygnuję. Sprawdź szczegóły planu. Przycisk. Orange 0 GB. Koszt, sprawdź, rezygnuję. Przycisk.
1: Dobra, ja sobie dam jeszcze raz rezygnuję. Wstecz, zobaczymy, co się stanie.
0: Zostanie BTM podkreślenie end plan. Przycisk. Wstecz, przycisk.
1: O.
0: Ty za pomoc. Oczekujesz na aktywację. Jesteś rozmowy. Bez limitów pobieraj jeden z tym numerem. Koszt, sprawdź szczegóły. Rezygnuję. Przycisk.
1: Teoretycznie. Wstecz, dobra, przycisk. Ale jeszcze mnie kosztami nie obciążą. Ja jeszcze spróbuję. W ten sposób zrezygnował. A, to nie jest takie proste na razie. Dobra, ale ja tam jakby im prośbę wysłałem, że chcę zrezygnować, to może... To może oni mi go w końcu usuną.
0: Dodaj kolejny numer. Ten numer zamiar badamy bename. Przycisk. Oczekujące prośby. Zero. Przycisk. Numer dodatkowy. Na głowę. Oczekujące numer zamiar badamy bename. Przycisk.
1: Dobra.
0: Dodaj kolejny numer.
1: No dobra, trudno. To,
0: telefon,
1: mam nadzieję, że to się nam kiedyś zrobi. A, to jest... No,
2: tu mamy
1: to
2: jeszcze...
1: Aha.
2: To.
1: Ten kod QR. A ty, a jakby dać przenieść z pobliskiego iPhone'a?
0: Możesz więcej informacji.
2: No tylko teraz to już jest...
1: Tylko nie mam iPhone'a.
2: No właśnie.
0: Aby przenieść telefon z innego iPhone'a, upewnij się, że znajduje się w pobliżu, jest odblokowane, ma włączony Bluetooth i działa w systemie iOS 16 lub nowszym. Użyj, przenieś z pobliskiego iPhone'a, użyj kodu QR, aby przenieść numer telefonu z innego iPhone'a, upewnij się, że aby przenieść, przenieś z pobliskiego iPhone'a, użyj, przenieś z pobliskiego
1: iPhone'a,
0: przycisk, więcej informacji, możesz konfiguruj sieć, przycisk wróć.
1: To trudno.
0: Na główek, przycisk
1: to
0: wróć.
1: Trudno.
0: Więcej informacji, możesz konfiguruj sieć komórkową, na główek.
1: A to ci dopiero
0: ustawienia, dodajesz im,
1: przycisk. Uroki audycji, nie?
0: Numer główny, N, znak plus 48 miliardów 530.
1: Dobra, bo to jest mój numer.
0: Etykieta planu komórkowego. Włącz Orange. Wybór sieci. Orange Wi-Fi. Mój numer. Rozmowy. Line. Głos i sieć komórkowa. Tryb danych. Ogranic. Odeprom. Usunię. PIN karty SIM. Usunie SIM. Przycisk.
1: Dobra.
0: Uwaga. Ta karta SIM zostanie usunięta, a numer telefonu znak plus 48. Usunie SIM. Przycisk. Anuluj. Usunie SIM. Przycisk.
2: Uwaga. Maciek lubi ryzyko.
0: Usunie SIM. Przycisk. Anuluj. Usunie SIM.
1: Tak jest.
0: Usunie SIM. Przycisk.
2: Czego się nie robi dla słuchaczy?
0: Ustawienia. Ustawienia. Tak. Przycisk wróć.
1: Chcieli to będą mieć.
0: Sprawdzaj zużycie danych. Konfiguruj sieć komórkowa.
1: I uwaga.
0: Sieć komórkowa, brak sygnału, rzecz na pasku statusu. Brilliant, 83% baterii, 8% sieć komórkowa, brak sygnału.
2: Nie I ma. Się kolega pozbawił łączności.
0: Sieć komórkowa, Maciej Walczak.
1: Tak, i teraz wchodzimy sobie na... Bo to już będzie prosto, bo tu już jest jakby wymiana stricte, wiesz...
2: Karty.
0: O...
1: Ale naprawdę nie mogę teraz zrezygnować z tego, no co za babole. Dobra. Czyli ta dodatkowa, ta główna. A nie, no jeszcze w sumie na Watcha ktoś może do mnie zadzwonić, jak bardzo chce.
2: No też fakt.
1: Bo w sumie na Watchu mam.
0: Zarządzać SIM card. Wstecz, przycisk, główna karta SIM. Pomoc, przycisk, status karty, aktywna.
1: Ona jest aktywna, mimo że usunięta?
0: Główna karta SIM. Numer seryjny. Koszt, korzystaj. Tak, numer puk. Trzy punktory. Oko. Powoli żegnamy się z przycisk. Stopniu ustawię, wymień, zablokuj, wymień. Przycisk.
1: Więc żeby ją z powrotem zainstalować, to ja muszę dać wymień.
0: Ustaw, wymień, przycisk. Wstecz, przycisk.
1: Karty,
0: co oznacza wymiana głównej karty? Chcesz wymienić kartę SIM na nową, a może fizyczną kartę na SIM-a? Lub odwrotnie? Nie ma sprawy. Wymiana karty nie oznacza jej zablokowania. Twoje usługi pozostaną aktywne przez cały czas. W czasie, co chcesz zrobić? Ściągnąć SIM-a. Zamówić kartę SIM-in, postać komaty 24, kośnić. Mam już kartę. Chcę ją aktywować kartę, tak, ściągnąć SIM-a.
1: No ściągnąć SIM-a.
0: Ściągnąć SIM-a. Mam już kartę. Co to jest SIM? Przycisk, dalej, przycisk,
1: dalej.
0: Dalej. Przycisk, dalej.
1: No i? Dobra, coś.
0: Podsumowanie. Wstecz. Zamów i aktywuj kartę SIM. Karta SIM 0 złotych. Ważne, pamiętaj, żeby połączyć się z internetem podczas wymiany karty na SIM-a.
1: Bo słuchaj, bo to chodzi o to, że widocznie, bo to jest nowy numer, i być może tamten był nowy numer po prostu, nie? I tak samo od operatora dostajesz kod QR.
2: No tak.
1: I tu być może też im o to chodzi, tylko po co? Ja się pytam, jak ty... No ale dobra, no.
0: Koszt 0 złotych. Zamawiasz tę kartę w ramach swojego planu. Masz zastrzeżony numer PESEL? Wyłącz te OK.
1: O-o.
0: Ok. Masz zastrzeżony numer PESEL? Wyłącz te opcje przed potwierdzeniem wymiany karty z innym zamówieniem dodatkowego SIM-a.
1: Dobra, czekaj. To czekaj.
2: Jak widać, słuchajcie, nie jest to wszystko takie proste. i na różne sytuacje trzeba być przygotowanym.
1: Zdecydowanie.
2: No właśnie.
1: Cofnij zastrzeżenie. Tylko nie bierzcie na mnie kredytu, błagam. Bo ja to robię dla was. Dobra. To jest dzisiaj.
2: O, jak dobrze, że to naprawili.
1: Tak, nie, naprawdę, to jest teraz hiper. O, dobra, cofnij. I co? Dobrze, dobrze.
2: No to teraz możesz przystąpić do dzieła.
1: Zamawiamy kartę. Wiesz co, dobrze, że oni to że oni o tym przestrzegają, ostrzegają, informują, nie? Bo...
2: To prawda. A, no właśnie.
0: Pomoc. Przyć. Ustawienie numeru. Nagłówek. Ustawienie numeru. Znak plus. Mój plan. Przyć. Ustawienie numeru. Wygasz opcję. Numer. Przekaż numer. Karty SIM. Nagłówek. Zarządzaj swoimi kartami SIM. SIM card.
1: Właśnie. I teraz...
2: Teraz pytanie, jak one się ułożyły?
1: Główna karta SIM. Pierwsza będzie
2: zawsze pierwsza
1: główna.
2: Zawsze główna.
1: Tak.
0: Pomoc. Przyć. Status karty. Aktywna. Główna karta SIM. Numer seryjny. 8000. Koszt. Korzystaj. Numer puk. Przypuk. Powoli żegnamy się z 3. Stopu. Ustawienie.
2: Co? Korzystaj?
0: Wymień. Zablokuj. Przyć. Zablokuj. Wymień. Ustawienie karty SIM. Stopniowo będziemy wyłączać na powoli żegnamy. Oko. Powód stop. Ustaw. Wymień. Wygaszony. Ustawienie karty SIM. Zablokuj.
1: Wiesz co? To się chyba nie odświeżyło w ogóle. Mam wrażenie. Czekaj, wyjdę sobie do strefy kart SIM.
0: Numer główny. Nagłów twój numer. Numer. Znak plus. Tutaj możesz zmienić swój plan i dodać numery dodatkowe. Na oczekujące prośby. Zero. Ten numer family partner. Dodaj kolejny. Możesz dodać jeszcze dla rodziny. Dodaj nowy. Start. Zaznaczone. Start.
1: Sprawdzimy w zakładce start.
0: Twoje gigabajty odnoc. Strefa zarządu. Pozostałe gig. Przekaż gigabajt. Dodaj gigabajt. Unlimited. Save gigabajt. 6 ludzi. Dzień 6. Dzień. Bardziej polec. Lub flek. Odkryt. Nastyk roaming. Rozmowy. Usługi płatno. Zaznacz karty SIM. Sklep.
1: Nie ma. Być może ten numer tam się jeszcze coś tam się robi, przetwarza, nie wiem. Nie mam pojęcia. O!
2: Jest. I jest przycisk.
1: Pobierz i instaluj. To było nie zetykietowane, tak samo było coś tam. Adstivate, BTN, coś tam.
0: Pobierz i instaluj. Uwaga, aktywuj nową kartę SIM. Pozwól na to, jeśli do operatora wysłana została twoja prośba o nową kartę SIM. Apel udostępnij, nie pozwalaj. Pozwól na to, jeśli do operatora wysłana została twoja prośba o nową kartę SIM. Apel udostępnij numer i urządzenia twojemu operatorowi lub dostawcy kartę SIM. Nie pozwalaj, pozwól. Przycisk.
1: No bardzo proszę, kochanie, już.
0: Aktywuj kartę SIM. Nagłówek.
1: Ja się na wszystko potulnie zgadzam, bo ja naprawdę chcę pokazać słuchaczom,
2: że da się aktywować kartę.
1: Że da się aktywować kartę, to nie jest tak, że się nie da.
0: Nowa karta SIM, oręż, jest gotowa do aktywowania. Dalej, przycisk, aktywnie.
2: Fantastycznie.
1: No, nie potrzebuję kodu QR, naprawdę.
2: O, aktywuję.
1: Aha.
0: Nowa karta SIM, oręż, jest gotowa do aktywowania. Aktywuję, wielokropek.
2: Tak, dobrze. I to chwilę trwa i czasem...
1: Tim Cook tak. Wyraża zgodę, może... O właśnie.
2: Musi podpisać. Fantastyczne.
0: Nowa karta SIM, oręż, jest gotowa do aktywowania. Gotowe, przycisk, łączę z siecią, wielokropek. Łączę z siecią, wielokropek, uwaga. Włączyć IMSI FaceTime, wiadomości, teraz...
2: No raczej.
0: Operatów sieci może nie używaj, włącz, włącz.
1: Ależ ja bardzo proszę.
0: Twoja karta SIM, oręż, jest teraz aktywna na tym iPhone. Aktywuj kartę SIM, nagłówek, nowe karty gotowe, przycisk, łączę z siecią, wielokropek. Łączę z siecią,
1: ale połączyło chyba z siecią, bo...
2: Wygląda na to, że tak.
0: Orange Flex, wstecz, przy twój numer, pomoc, przycisk,
2: udało się.
0: Pomoc, główna karta SIM została wymieniona. Wyłącz i włącz telefon lub tryb samolotowy i voil. Okej, zrobione. Wygasz ustawienia numeru, nagłówek, ustawienia numeru znak plus, mój plan, ustawienia numeru.
1: I voila.
0: Sieć komórkowa, 1x4 pasków, Brylland, sieć komórkowa, 1x4 pasków.
2: I voila.
1: I voila, tylko ten tryb samolotowy, no dobra, to mu zrobię. Jak bardzo chcę.
0: Nagranie zagra, a patryk spryt rozgłosił.
1: Bo...
0: iPhone, airdrop, pryt samolot, przełącznik, wyłączone. Wyłączone.
1: Bo...
0: Pryt samolot, przełącznik, włączone.
1: Dobra.
0: Włączone. Pryt samolot, przełącznik,
2: podejrzewam, że nawet i bez tego by to...
1: Wiesz co, tylko ten ok...
0: Uwaga, urządzenie dodane do twojego konta. Apple Watch ma teraz dostęp do iMessage i FaceTime. Jeśli nie ustawienia, okej, przycisk. Orange Flex, wstecz.
1: Wiesz co, tylko nie było przycisku...
0: Twój numer, pomoc. Wyłącz i włącz telefon lub pryt, okej, zrobione, wygaszony, przycisk. Okej, zrobione.
1: A dobra, a jak to z przytrzymaniem zrobię?
0: Ustawienie numeru.
1: Bo ja nie chcę tego... Dobra, nieważne. I tak jest.
2: Zadziałało.
1: Tylko zadziałało. Tylko teraz Wi-Fi calling chyba nie mam na przykład. To też może od razu na antenie pokażemy. A jest, o!
2: Działa wszystko.
1: Wszystko działa. Dobra, to na ostatek ja się wyloguję i zaloguję. Jeszcze, żeby ten ekran pokazać. Jaki on jest fajny. No.
2: Jasne.
1: Żeby stało się zadość moim... No nie wiem, czy narzekanią, czy też przestrogą.
0: Uwaga, uwaga. Czy na pewno chcesz się wylogować? Wyloguj się, przycisk.
1: No chcę.
0: Nowoczesna sieć komórkowa.
1: O.
0: Nowoczesna sieć komórkowa.
1: I teraz wygląda.
0: Przycisk.
1: O, i teraz.
0: Siemka machająca dłoń.
1: Siemka.
0: Siemka masz konkretny symbol 100 punktów. Razem dla Globus, Europa i Afryka. Smaczki lody w wafelku. Poprzedni slajd.
1: O, a propos mojego podcastu.
2: A tu są takie jakieś właśnie...
1: O good ludzie, prawda?
2: Tak.
1: To podcast. To są...
0: Smaczki lody w wafelku. Następny slajd. Poprzedni slajd. Nie karta, nie karta, nie abonament. Poprzedni, nie, zaloguj się, przycisk. Załóż konto, przycisk. Załóż konto, przycisk.
1: To wygląda!
0: Zaloguj się, przycisk.
1: To nie wyglądało, ty.
0: Dobrze cię widzieć, na główek.
1: Jej, no mi ciebie też dobrze widzieć.
0: Pomoc, przycisk, wstecz, pomoc. Dobrze wpisz swój numer flex. Numer telefonu. Formularz adresowy, numer telefonu, pole tekstowe. Dalej, wygaszony, lub. Zaloguj się przez e-mail, przycisk. Zaloguj się przez Google, przycisk. Zaloguj się przez Apple, zaloguj się przez Apple, przycisk.
1: Ej, oni to naprawili, czaisz. No i teraz pytanie, jak się logujemy, czy numerem telefonu. W sumie teraz to już chyba wszystko jedno. Ja się zaloguję standardowo ze swoim Applem, bo tak mam. Nie, no tutaj to było hello, podkreślenie, coś tam, wiesz.
2: No czy widzisz, czyli cały czas aktualizują te ekrany.
1: Aktualizują, tak, więc... Bo też im to na to zwróciłem uwagę kiedyś.
0: Zaloguj się przez Apple, przycisk. Zaloguj się przez Apple, zaloguj się. Zaloguj się, przycisk. Zaloguj się, przycisk. Zaloguj się, anuluj. Zaloguj się w Orange Flex, zaznaczone. Maciej Walczak, zaloguj się, zaloguj się, przycisk.
1: Face ID, moje piękna twarz? Znaczy, czy jest piękna, to nie wiem, ale...
0: Orange Flex, LBL, siemanko, Maćku.
1: A i było siemanko. LBL, podkreślenie, już. Sukces, title, coś tam,
2: tak.
1: było.
2: Ale przycisk. Najważniejsze, że siemanko.
1: Siemanko jest najważniejsze zawsze, tak. Także słuchajcie, no nie wiem, chyba tyle. Ja jeszcze sobie zerknę, czy tam coś nie mam w notateczkach to było. Mhm. Tak, żeby wiecie, żeby potem nie było, że o czymś nie powiedziałem. Okej. No myślę, nie będziemy pokazywać już.
2: Coś jeszcze wspomniałeś o w notatkach, bo też je mam, jeżeli często zmieniamy język urządzenia, że są jakieś problemy, tak?
1: Tak.
2: Że powiadomienia przychodzą.
1: To a propos VAT właśnie. Dobra, to i tak mamy pod koniec. No właśnie z nowym, jeśli chodzi o nowych użytkowników z tych VAT, no to widzieliśmy, prawda, że ta dostępność tak sobie jest,
2: to bywa.
1: Jakby jej nie było, tak. O tym, że brak SMS-ów poprzez multisim, no właśnie, też nie ma.
2: To
1: też było poruszone, to jako wady, bo zalety tak naprawdę to wszystko, co powyższe, nie? Bo tych zalet jest naprawdę dużo.
2: Dokładnie.
1: No brak infolinii, to się chyba zaktualizowało, chociaż ciekawe, a zadzwonię sobie tam jutro do nich i zobaczę w sumie, jak to z tego wejdzie i najwyżej w komentarzu się podzielę.
2: Jasne.
1: I właśnie apki na Maca też mi brakuje, powiem szczerze. Jakby
2: no
1: tak sobie zarządzać,
2: wiesz.
1: No
2: by się przydało. Wiesz. Tak.
1: No. Zwłaszcza, że tego, jak to się iPhone Mirror, klonowania iPhone'a jeszcze w Unii nie ma i ciekawe, kiedy będzie. Więc to... No fajnie by było mieć taką apkę na tym jakoś tam działającą na Macu. Na iPadzie jest chyba, zdaje się. I odnośnie tego języka, tak, minął stop, jak SMS-y od Orange'a, Orange Flag przychodzą, że wygląda to, że nie masz pakietu na połączenia międzynarodowe, to it's look like that, coś tam, you don't have any, i tak dalej, więc to po angielsku przychodzi fajnie. A ten, albo maila, albo SMS-a też dostałem a propos ostatnio, że są świadomi tego, że ostatnio ktoś się tam podszywa pod Orange Flexa i robi coś tam, nie pamiętam co, też po angielsku. Powiadomienia push w appce na szczęście wszystkie są po polsku, więc wszystkie, niemal wszystkie, bo to o pakietach i tak dalej też przychodzą ci w appce, więc i po polsku, więc jest spoko. Ale te SMS-y i te maile troszkę drażnią, że to jednak jest cały czas gdzieś tam po angielsku, mimo że sugerowali mi przeinstalować appkę. Ja w sumie to tego jeszcze nie zrobiłem. Może jak przeinstaluje, to coś faktycznie zmieni. Tylko no umówmy się, jak człowiek tam beta testuje, coś tam chce Apple'owi przekazać, sprawdzić, jak to się nazywa i ten, albo jakieś nagranie wideo z ekranu zrobić, no to wiesz. No, to no tak, to tylko, co chwilę przeinstalować.
2: Tak, wiesz, z drugiej strony to podejrzewam, że niewielu jest jednak takich użytkowników standardowo korzystających, którzy ten język często będą zmieniać.
1: No tak, tylko wiesz, jak im zgłosiłem, że jest problem, to tego nie naprawili w sumie, a fajnie
2: a
1: by
2: mogliby.
1: Było. A może naprawią, jak wiesz, jak może już naprawili, tylko ja rzeczywiście muszę przeinstalować. No nie wiem, w każdym razie to tak to na dzień dzisiejszy wygląda.
2: No w każdym razie, tak już podsumowując powolutku Orange Flexa, oferta jest całkiem ciekawa, aplikacja całkiem dostępna, mogłoby być lepiej, ale też nie ma tragedii. No szkoda, że z tymi kolejnymi kartami eSIM jest taki kłopot, że można to podpiąć do drugiego urządzenia, a nie da się tak tej karty pobrać na telefon. A ja jestem sobie naprawdę w stanie wyobrazić, że komuś to byłoby potrzebne. Na przykład chcesz mieć dwa numery. Jeden taki dla zaufanych, a drugi taki po prostu gdzieś tam do wrzucania w internet, żeby można było z niego kiedyś zrezygnować bez jakiegoś wielkiego żalu.
1: Tak, nawet jeśli jakąś sobie działalność własną rozpoczynasz.
2: Dokładnie.
1: I chcesz sobie tym regulować. Ja też tak powoli się przymierzam do tego, no i co, i nie mogę? Bo dlaczego nie mogę?
2: Będziesz musiał się bawić w skanowanie kodu.
1: Więc ja tam do nich, dobrze to wypłynęło, tak?
2: No.
1: Nie potrzebowałem tego tak naprawdę robić. A teraz chciałem pokazać, no to się nacięliśmy troszkę.
2: Tak jest.
1: Ale no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, po prostu.
2: Dokładnie.
1: A apka, to na co jeszcze muszę uczulić, może to też już zmienili, oby, jak ta koleżanka, której przenosiłem numer, przenosiliśmy, no, ona przenosiła, to była sytuacja taka, że status, tam jakby status sprawy, no nie tam postęp, co tam się dzieje i tak dalej, też trzeba było tam klikać w jakiś przycisk dalej z czymś tam z wyłączonym voiceoverem, bo ten przycisk był wtopiony w ogóle w tekst, a w sensie był tekst, tak sobie linkami tutaj, a propos tej mam, i na końcu jakby jednym cięgiem dalej, nie? Więc
2: no to też takie mało przyjemne.
1: Tak, poradziliśmy sobie w ten sposób, że po najpierw nie wyłączeniu, no też próbowaliśmy na czuja klikać w sumie w różne części ekranu, gdzie by ten przycisk mógł być. No i niestety nam się ta sztuka nie udała. I co żeśmy zrobili? No Be My AI oczywiście, standardowo zrzut ekranu. No bo jak sobie radziłem live tekstem, no to tylko były jakby elementy, nie? Co ten do podglądu informacji. A tutaj jednak... No dobra, słuchaj, powiedz mi, czy tu jest jakiś przycisk dalej, gdzie on jest? No, jest taki pomarańczowy przycisk, generalnie na środku ekranu, wtopiony w tekst, coś tam. Nawet on to stwierdził, że jest wtopiony w tekst gdzieś tam jakoś tam.
2: Aha.
1: No, ale że jest przycisk pomarańczowy na środku ekranu. Sam się dobra, czyli nie na górze, nie na dole. Jakby się można było tego spodziewać, że ten... Klikaliśmy tak po środku, na czuja przez tam parę razy. Coś, żeby tam poklikali nie tak w pewnym momencie, ale... Udało się finalnie to zrobić, więc na to też chcę uczulić tych wszystkich nowych użytkowników, którzy się będą chcieli skusić na tę ofertę i zarejestrować, to mogą takie gdzieś tam kwiatki się pojawić, bo nikt nie mówi, że nie.
2: Ale obiecujące jest to, że można jednak im zgłaszać te różne uwagi i że oni to starają się jakoś poprawiać.
1: I że oni się to tak, chociaż... Ja powiem szczerze, zgłaszałem przez 2 lata, inni też pisali generalnie ze środowiska, powiedzmy też dość bliższego, i nic z tym nie robili przez chyba 3 lata, w ogóle generalnie mieli to naprawdę na dalszym planie, powiem w ten sposób może. I wszystko tak naprawdę, cały progres to chyba się zaczął, nie wiem, czy nie na początku minionego roku, 2024. Ja w pewnym momencie tak się wkurzyłem, bo ja się staram być naprawdę fair wobec drugiego człowieka, nie? I z serduchem raczej podchodzić. I nie grozić, nie straszyć, nie żądać, ale w pewnym momencie tak się wkurzyłem, że w App Store, w rozbudowaniu opinii na końcu napisałem coś takiego, że drodzy deweloperzy, mówię, naprawdę nie życzę nikomu, ale wam właśnie życzę nagłej utraty wzroku, Żebyście wy się nagle obudzili nie widząc nic i chcąc skorzystać z tej waszej cholernej aplikacji. Dosłownie tak napisałem, że mówię, to nie jest to, że ja sobie tutaj czegoś żądam, czegoś niemożliwego, że dlaczego to musi być tak, że to musi być wszystko pod przymusem, tak? Nałożone wszystko odgórnie. Dlaczego nie możecie otworzyć serduch waszych zategowanych i nie zrobić czegoś po prostu oddolnie sami z siebie? Ja mówię, nikomu nie życzę, ale wam życzę, żebyście tak wzrok stracili i wtedy sobie pokorzystacie z waszej apki, która z voiceoverem pluje kodem, która jest totalnie dla początkującego użytkownika, jeszcze nie znającego angielskiego, totalnie bezużyteczna. No i nie wiem, no trzeba było tam powiedzmy czekać jakieś 2,5 miesiąca może, że jak się naprawdę tak ruszyło w sprawie, że szybko zaczęli poprawiać te różne rzeczy, nie? No ale smutne jest to, że trzeba było im takim tekstem w końcu dowalić, nie?
2: Ktoś może to w końcu przeczytał.
1: Może.
2: No.
1: Bo pytanie, czy kto te opinie w App Store czyta. No, ale mamy teraz już to, co mamy, także zgłaszajcie. Jak nie będziecie sobie mogli z czymś pomóc, to numer był podany 510-100-100 i te trzy jedyneczki, tam chyba 111 było, nie?
2: Zdaje się. Tak, albo 4.
1: Albo 4. Mhm. No, więc naciskajcie też i kulturalnie i może się uda.
2: Tak jest. Orange Flex dziś o tej aplikacji, o tej usłudze opowiadał Maciej Walczak. Dzięki, Maćku.
1: Dzięki, ślicznie. Czysta przyjemność to była.
2: Tak jest. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Kłaniam się do następnego spotkania.
1: Pozdrawiam. Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Jest dosłownie 5 minut po godzinie 19. W naszych sercach, tak jak już mówiłem, nie Finlandia, a Warszawa. To jest Tyflo Podcast, audycja wspierająca osoby niewidome i niedowidzące, głównie o technologiach, ale jak już Państwo dobrze wiecie, nie tylko. No to dziś zdecydowanie w sporej części będą to technologie. Oczywiście tym nie tylko również się zajmiemy, natomiast no, technologia będzie grać jednak pierwsze skrzypce. Gości mam, bardzo miłych i zacnych przy naszym radiowym stole. Tomek Bilecki, Tomka nie muszę Państwu przedstawiać, i Piotrakowski. Piotra też chyba nie muszę jakoś za zbytnio Państwu przedstawiać. Witajcie.
5: Dzień dobry, dobry wieczór.
6: Dzień dobry.
4: Dobrze, w takim razie może warto by zdradzić temat dzisiejszej audycji, bo tak do tej pory udało mi się go dość nieźle i umiejętnie ukryć. Wiemy jedynie, że będzie technologicznie w miarę. Otóż porozmawiamy sobie o konferencji Reha for the Blind in Poland. Której to już edycji, Piotrze?
5: To już, z tego co pamiętam, 15. edycja, jednocześnie 25-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych.
4: Oj, to musiała być pompa, to musiało być święto.
6: Ponoć tak, było, to chociaż ja na głównych wydarzeniach nie byłem.
4: No właśnie, wy byliście każdy troszkę sobie, każdy inaczej na Reha for the Blind. I wiem, że byli też słuchacze. Proszę dzwonić. Telefon jest czynny, 123 834 835. Nie ma dziś komunikatora Skype, za to taki drobny bonus. Jest telefon 123 834 835. Tam na wasze opinie, bardzo cenne zresztą, bo wiem, że co roku audycja o Reha for the Blind zbiera krąg słuchaczy i krąg ludzi, którzy chętnie dzielą się wrażeniami. Tak też chciałbym, aby było i w tym roku, aby było i dziś. Dobrze, to może zacznijmy od takiej ogólnej rzeczy, no bo przecież zawsze Reha for the Blind to były święta, to były audycje po Nowym Roku i opisy tej konferencji. Dlaczego tak? Co się zmieniło? Organizatorzy tłumaczyli jakoś tę nową datę i w ogóle kiedy odbyła się konferencja?
5: Konferencja odbyła się w dniach 16, 17, 18 października. Ja nie jestem... W mojej ocenie organizatorzy tego tak nie wyjaśniali, ale moim zdaniem jest to spowodowane 25-leciem Fundacji Szansa dla Niewidomych, stąd zmiana terminów, którą myślę, że wiele osób było zaskoczonych, ja też. I na początku nie mogłem w to uwierzyć, ale tak było. 16 października była gala na warszawskim Torwarze, gdzie było wiele koncertów, wystąpień, ale...
4: Kto występował z ciekawości? Powiem... Pamiętasz może, Piotrze?
5: W tej chwili nie jestem w stanie zerknąć, nie jestem w stanie powiedzieć, musiałbym...
4: Dobrze, ale rozumiem, że sprytny niewidzialny kajecik gdzieś pod ręką jest i pewnie ci się gdzieś tam z czasem przypomni.
5: To jest, to kontynuuj, tego, to kontynuuj, nie ma co
4: proszę, kontynuuj proszę w takim razie opis całej konferencji, jak to w ogóle wyglądało.
5: No 17-18 października standardowo przenieśliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki. W tym roku na drugim i czwartym piętrze dużo było wydarzeń. Moim zdaniem więcej wykładów niż wystawy. No i różnych wydarzeń towarzyszących. Choć nie wiem, jestem pewny, czy te drugie i czwarte piętro to jest ilości miejsc, czy stąd, że sale różne były jakoś tam inaczej rozdysponowane, ale tak było, trzeba trochę krążyć między drugim a czwartym piętrem. Ogólnie rzecz mówiąc, w środę rano już od 2 lat na Starym Mieście odbyła się msza święta w intencji właśnie Fundacji Szansa, w intencji osób jakby niewidomych i no i całej tej konferencji już po raz drugi taka inicjatywa dosyć nietypowa jak na konferencję, ale ja się osobiście cieszę z tego kroku. No taki coś niespotykanego. No i myślę, że w miarę podobnie, jeśli chodzi o wystawców, bo tu się nie za wiele zmieniło, ale myślę, że o tym też powiemy za chwilę szczegółowiej. No, tu się za wiele nie zmieniło. No, Pałac Kultury i Nauki, moim zdaniem, miejsce dosyć felerne do słuchania wykładów i niewygodnie mi się słuchało wykładów, stąd też nie na wielu byłem, a poza tym niewiele mnie interesowało.
4: Były transmisje w internecie?
5: Były transmisje. Tak, były transmisje pierwszego dnia, nie wiem co było drugiego, bo pierwszego widziałem, że były. W sensie jakby z Pałacu Kultury, bo nie wiem czy z gali coś tam było. Ale transmisje zawsze są niestety tylko z jednej sali. I aż szkoda, że nie ma w ogóle nagrań jakby tak szeroko z tych paneli dyskusyjnych, bo czasem pomimo tego, że jest jak jest, to prawda jest taka, że czasami jak są nagrania robione prosto z miksu, no to tego się może lepiej słuchać, ale się nie stosuje tego. Trochę szkoda, bo zawsze to był materiał do jakiegoś tam powrotu późniejszego, ale takich nagrań nie było w zeszłym roku, nie wiem czemu i w tym roku nie wiem, czy nagrania będą.
4: Rozumiem. Ty, Tomaszu, i ty, Piotrze, byliście każdy gdzieś tam swoją drogą. Kolejno, może teraz ty, Tomku, miałeś okazję uczestniczyć w Recha w dniu?
6: Ja tylko w środę byłem na Recha for the Blind, byłem tylko na wystawie, także bardzo taki, można powiedzieć, okrojony mam ogląd na to całe wydarzenie. Zresztą byłem tam tylko w jednym celu, przynajmniej w głównie jednym celu, po prostu żeby zebrać materiały, które się na pewno pojawią tutaj na łamach Tyflo Podcastu za jakiś czas. Troszeczkę innej formie niż zwykle, ale to nie ma co uprzedzać faktów. W każdym razie byłem tam głównie w tym celu.
4: Ale dzięki temu jesteś zapewne super poinformowany. O wystawcach no, i tak dalej.
6: To była środa, to był ostatni dzień, więc bywało, że niektórych nie było, do niektórych nie bardzo się dało jak dostać, nawet nie ze względu na kolejki, bo te były jakieś niewielkie. Z tego co pamiętam, jak kiedyś byłem, to te kolejki były większe.
4: To jest mój kolejny punkt, o który ludzi. Chciałem was obydwoje zapytać gdzieś tam. Was obydwu zapytać odnośnie organizacji. samej jako takiej, ale do tego sobie zaraz pewnie przejdziemy.
6: To jak przejdziemy, to ja tu będę miał coś do powiedzenia.
4: O! Tomek się obudził, to jest dobry omen.
6: Dobry albo zły, zależy jak dla kogo, ale no w każdym razie. Ale w każdym razie.
4: Tak. Ty, Piotrze, dla odmiany byłeś w dniu pierwszym, tak?
5: Nie, ja byłem pierwszego i drugiego dnia, nie, ja Rechy nie odpuszczam sobie, nie, absolutnie. Ja byłem...
4: No tak, w sumie mówiłeś o panelach, o wykładach. Kto wśród wykładowców, tak. Tyle ile udało ci się gdzieś tam zapamiętać? Kto zapadł ci jakkolwiek w pamięć?
5: No, Henryk Rzepka opowiadał o JOSie NVDA, porównywał jakby rozwiązania, jak możemy poradzić z jednym, drugim screenreaderem, przekonywał,
6: bardzo
5: że...
6: Bardzo jestem ciekaw, co on w związku z tym mówił jakby, bo trochę
4: tam, też jestem ciekaw.
5: Tam, gdzie ja byłem, to było coś, pokazywał takie zastosowanie, jak przykładowo jesteśmy w pracy i dostajemy tekst, który musimy szybko przejrzeć początki akapitów. I w JOSie mówi coś takiego, że tam można to jakoś wylistować, żeby mieć tam jedno, dwa zdania każdego akapitu w jednym miejscu, żeby móc sobie tak na szybko przejrzeć, zamiast szukać, gdzie ten początek akapitu rzeczywiście się znajduje, aby przejrzeć jakiś tam dokument, tak? Przejrzeć, o co chodzi. Porównywał się, że JOS tu jest lepszy, że tu można te akapity tak szybko sobie wylistować, sprawdzić, a że w NVDA no to trzeba szukać po jakichś tam frazach, wiedzieć, gdzie te początki akapitu są, chociaż tak szczegółowo nie powiem, bo mówię...
4: No tak, no sygnalizację tak wcięć mamy w NVDA, to jest dobra rzecz, ta sygnalizacja jest nawet dźwiękiem, ale niestety nie...
5: No tak, tylko prawda jest taka, że formalnie Enter jest akapitem, więc akapit może zacząć się też po prostu nowym wierszem. Nie wiem, jak to jest... Czy JOS po prostu... Nie wiem, jak to jest...
4: JOS czyta z dokumentu, to jest wordowskie zaznaczenie, tu jest akapit. Mhm. JOS po tym sobie wierzę.
5: I też wiem. Było o robieniu reguł, na podstawie których możemy wyszukiwać, że w NVDA musimy zrobić skrót do wyszukania, dać Enter, odnaleźć ten tekst, że JOS może czytać z kontekstem i jakby od razu podać, w jakim kontekście zostało użyte wyrażenie, którego szukamy. I że możemy, nie wychodząc z okienka, na przykład przejść i znaleźć jakby kolejne wystąpienia danej frazy i tak dalej. No to ja tyle, co byłem, ale potem wyszedłem, bo teoretyczny wykład...
6: Znaczy ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest w gruncie rzeczy... Znaczy ja mówię o tym, co ty teraz jakby mówisz. Może było tam więcej rzeczy, ale jakby to jest wgłębianie się w gruncie rzeczy w jakieś takie szczegóły.
4: Tak, no to są szczególiki, ale z drugiej nie strony ma, czy, wykład był...
6: Znaczy, ja myślę, że on powie coś takiego, że no, słuchajcie ludzie, tu płacicie te 3000 albo więcej za coś, co jest dużo lepsze od programu darmowego. A swoją drogą myślę, że to byłby ciekawy temat, gdyby jakoś w podcaście coś...
5: Tylko wykład trwał 2 godziny, a ja byłem tam chwilę. Nie wiem, czy może nie ma nagrań. Ja po prostu chciałem wyjść, bo ja lubię te screenery, lubię ten temat, ale taka teoretyczna pogadanka mi nudziła mnie trochę, szczerze mówiąc.
4: No się, a ja szczerze mówiąc jestem ciekaw, bo ja przyznam się, że w tym roku nie byłem na Reha for the Blind. A z reguły rokrocznie jeździłem, to też żałuję trochę, no ale niestety ten termin był jaki był. I to, no do tak. Tego też pewnie przejdziemy, czy termin poniedziałek, wtorek, środa jest aby najlepszym terminem dla studentów, nie studentów, uczniów i w ogóle ludzi jakkolwiek zajętych. Środa, czwartek, czy czwartek, piątek można było jakkolwiek sobie odpuścić, no tu poniedziałek, wtorek, środa chyba tak sobie.
5: Natomiast... No tak, tylko ta gala powstała, bo była pompa, więc 25-lecie, no to jakby normalnie pewnie no tak. wrócą do tego trybu 2 dni.
4: Natomiast istotnie, Tomku, no, też jestem ciekaw samej zawartości, samej treści wykładu. Jak już...
6: A czy a propos w ogóle jeszcze tego terminu, znaczy tak, to, że to jest w październiku, a nie w grudniu, niezaprzeczalnie ma tą zaletę, że jest po prostu cieplej, więc jest tam łatwiej się wybrać. Problem polega na tym, że rzeczywiście poniedziałek, wtorek, środa, czy w ogóle dni takie niewolne od pracy, to jest problem. Ja szczerze mówiąc, nie miałem w planach w ogóle udawania się na tą wystawę, bo po prostu miałem pracę i nie miałem urlopu. I w ogóle większość jakichś takich imprez typu jakieś targi, coś, to jest albo sobota, albo ewentualnie na przykład czwartek, piątek i sobota, czyli jeżeli jest ktoś, kto ma pracę, studia, cokolwiek, no to z reguły jakąś sobotę może się...
4: Tak, ewentualnie wynegocjować sobie wolny piątek i się pojawić. I nie ma problemu.
6: Dokładnie, tak. Natomiast no poniedziałek, wtorek, środa to jest początek tygodnia.
4: Uściślimy,
6: tak
4: wtorek, środa, bo to co jest merytoryczne było...
5: No tak, ale...
6: No tak.
4: Przecież w poniedziałek była, zdaje się, gala, więc tak naprawdę tak, to jeszcze gorzej, no bo tak to można sobie, powiedzmy, wziąć przedłużony
5: nie do końca, nie do końca, bo gala zaczynała się o 18.
6: Ale w poniedziałek... Efekt jest taki.
4: Ale w poniedziałek no bo, jako taki coś się
6: jeżeli
4: działo
6: coś
4: w ogóle...
6: mieszka w Warszawie...
5: Nie, była gala od 18.
4: Tylko?
5: Po południu.
4: No właśnie.
5: Tak. Ale przecież też
6: tak,
5: była później,
6: jeżeli ktoś mieszka w Warszawie... No to powiedzmy, że bierze sobie dwa dni wolnego, wtorek, środa. Jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, we Wrocławiu, w Pszczynie, w, nie wiem, gdziekolwiek
4: w Białymstoku, w Suwałkach, to niestety...
6: Tak, to na dobrą sprawę musi wziąć co najmniej poniedziałek wolnego, wtorek, środę, czwartek, no więc i piątek. Więc w gruncie rzeczy podejrzewam, że sporo osób brało tydzień wolnego.
5: Myślę, że czwartek nie musi brać, zależy skąd dojeżdża. No to zależy, no nie czepiam się szczegółów.
6: No dobrze, ale no jeżeli to się kończy powiedzmy o 15, no to albo będzie jakieś... Mówię o ludziach, którzy mieszkają naprawdę daleko, powiedzmy gdzieś tam. I,
5: no to
6: i
5: jeszcze,
6: na,
5: tak.
6: I ten dojazd... To albo i w środę w zasadzie nie będzie, więc to trochę średnio ma sens ta środa. Albo będą musieli również wziąć czwartek, żeby w czwartek tam dojechać, więc...
5: No tak, zależy kto gdzie mieszka.
6: No nie wiem, prawda. No nie wiem, jakoś tak.
4: Jakoś tak ten termin nie wyszedł. Chyba jednak.
5: Ale wiecie co, w
4: ogólnym rozrachunku.
5: Ale słuchajcie, tutaj nie ma kompromisu, tylko jest prawda, tutaj nigdy nie będzie dobrze, bo moim zdaniem no nikt, nikomu się nie będzie chciało robić rechy w weekend, tak?
4: Znaczy ja nie mówię, żeby ona była w weekend.
6: Nie chciało, no.
4: Ja nie mówię, Piotrze, żeby ona
6: znaczy,
4: była w weekend.
6: Nie, no mówię, z reguły robi się takie wydarzenia piątek, sobota i wtedy jakby piątek jest normalnym dniem pracującym, sobota jest może nie dniem pracującym, ale z reguły jeżeli ktoś chce się pokazać, no to kurczę, to jest raz na rok. A przynajmniej ludzie mają wtedy wolne.
4: Ale mówię, nawet czwartek, piątek jest bardziej, mam wrażenie, taki...
5: To prawda, tak.
4: ...tolerowalny, dlatego że no to można połączyć z weekendem, wziąć sobie długi weekend w pracy, jeżeli szef lub no, inny pracodawca pozwala.
6: Tak, nawet sam piątek, powiedzmy.
4: Tak, bo nie musimy być przecież w obydwa dni, chyba że nas bardzo interesują te panele dyskusyjne. A tak, no to poniedziałek gala, to tak naprawdę można sobie nawet po pracy pójść albo w ogóle nie pójść. I wtorek, środa... Nagle musimy sobie wyrwać z tygodnia, tylko po to, żeby w czwartek, piątek znowu pójść. Takie...
5: No tak, to
4: takie
5: prawda.
4: Takie mało,
5: no,
4: mało
5: tak sobie.
4: Gdzieś tam. Ale nie spotkaliśmy się tu po to, aby pisać traktat o ustalaniu terminu rechy, więc jakby a trochę nam to zajęło. Więc przejdźmy może do konkretu. Organizacja. Organizacja. Wyrywałeś się, Tomaszu, do odpowiedzi, ale zanim organizacja i zanim cokolwiek, to mamy telefon. Spróbuję go już tu ładnie odebrać. Halo, Tyflo Radio, słuchamy.
7: Halo, dzień dobry. Witam zarówno naszych słuchaczy, jak i was. Tym razem w ten sposób się... odzywam na antenie. Ja tylko tak chciałem dodać a propos rechy i a propos tych nagrań, bo nie wiem kiedy Fundacja Szansa i czy w ogóle mają w planie wystawić te nagrania w internecie, ale z pierwszego dnia w Pałacu Kultury i Nauki, jak to już kilkakrotnie robiłem, tak i tym razem postanowiłem to zrobić. Te nagrania dostępne są u mnie na serwerze, więc jeżeli ktoś sobie wejdzie na dziwisz.net / Recha 2017, to znajdzie cały pierwszy dzień, on nie jest w żaden sposób pocięty, tam może kilka minut z początku się urwało, ale w każdym razie, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie tej całej transmisji, a nie słuchał tego na żywo, no to ma okazję.
6: A pamiętasz, czy ten właśnie wykład Just Unfolded to był pierwszy dzień, czy to był drugi dzień?
5: To był pierwszy.
7: Wydaje mi się, że to był pierwszy, natomiast nie wiem, czy to jest nagrane, bo powiem szczerze, ja zajmowałem się jeszcze kilkoma innymi
4: rzeczami. Bo tam było ileś sal, a jak zwykle to jest tylko z jednej grane, więc pytanie, w której sali
5: nie, prawdopodobnie nie było, bo od 11 pewnie było nagranie, a wykład był po 15, tam są 3 godziny nagrania, więc wydaje mi się, że tego
7: jest to do godziny 15, więc obawiam się, że tego wykładu może nie być. Bo mówię, no nie słuchałem tego cały czas, natomiast no słuchałem części i się nie załapałem, więc obawiam się, że tego może nie być. Jakoś w ogóle ta transmisja, która była i na którą się załapałem, naprawdę była bardzo mało ciekawa, moim zdaniem. No jak nigdy, bo zawsze można było coś znaleźć, a tak jakoś, no przynajmniej z tego, co słuchałem, to nie znalazłem w zasadzie niczego takiego interesującego.
5: A drugiego dnia była transmisja dostępna, czy jakiś problem?
7: Drugiego dnia transmisji nie było, chyba że ja o czymś nie wiem i nie dotarł do mnie jakiś link. Ale pod tym odcinkiem, pod którym była pierwsza transmisja, mówili. To nie było nic.
5: Aha. No to okej, okay. No to mamy jasność, coś jednak tam było. Co roku są te same linki, więc podejrzewam, że rzeczywiście nie było tej transmisji, bo te linki się od 2-3 lat nie zmieniają, więc... No to pewnie tak...
7: No tak się, obawiam, że... Obawiam się, że tak się mogło zdarzyć. No szkoda, bo... Niestety... No jeżeli ktoś nie mógł się wybrać z różnych przyczyn...
5: Więc nie wiem czemu. No.
7: No, ja cała nadzieja w tym, że ludzie własnym sumptem coś tam zawsze udostępnią, więc może jeszcze no ktoś coś nagrał, a też może i na antenie Tyflopodcastu, na stronie Tyflopodcastu jakieś materiały z wystawcami się ukażą. No i teraz wy macie okazję, żeby sobie porozmawiać na temat rechy.
5: No tak. Dziękujemy za ten telefon.
7: Dobrze, no to ode mnie tyle, więc nie zabieram już wam czasu antenowego. Pozdrawiam i miłej audycji.
4: Dziękujemy, Michale. Dzięki. Nie no, spokojnie. Tu słuchacz ma gwarancję, że trafi na otwartą linię, także nie ma co się...
5: krępować, proszę dzwonić. 123, no tak. 834, 835.
4: Można wrażeniami z Recha For the Blind się dzielić.
6: Wracając do organizacji, ja można powiedzieć, jestem człowiekiem, który mógł przetestować w razie czego organizację, ponieważ ja nie byłem z żadną organizacją, z nikim innym, po prostu sobie tak przyszedłem, wilk samotnik, i szczerze mówiąc trochę się zawiodłem. Dlaczego się zawiodłem? Dlatego, że no chociażby firma Artix wystawiała się na kilku zresztą stanowiskach, między innymi jako firma, która no ma, czy jakoś tam jest, nie jak to powiedzieć, producentem, no nie producentem, ale no w każdym razie ma w swoim portfolio różnego rodzaju tyflografiki. I między innymi wystawiała drukarki brajlowskie. Jedno z nich był tam któryś tam Everest, który potrafił drukować również rysunki. I obok tego Everesta leżało sobie ileś kartek brajlowskich, na których były nadrukowane jakieś tam funkcje, że to jest sinusoida, to jest parabola, to jest hiperbola.
4: Ale to już było jakieś czas temu, chyba rok czy dwa lata temu.
6: Dlaczego oni by nie mogli zrobić czegoś takiego? Słuchajcie, macie tutaj karteczkę, na której macie bardzo z grubsza, ale zrobiony na przykład plan wystawy. Tu jest pierwszy box, tu jest powiedzmy ECE, tu są laski, tu jest tam ktoś jeszcze, tu jest coś dalej. Tu jest wyspa Artixu, tu jest tam coś dalej. I po prostu taki planik. Przychodzi ktoś niewidomy na rechę, dostaje coś takiego, może sobie z tym planikiem chodzić.
4: Ja bym ci odpowiem.
6: Natomiast tak, nie było
4: chyba
6: ani planiku, ani w zasadzie, znaczy może i byli wolontariusze. Pierwszy wolontariusz doprowadził mnie do pierwszego stanowiska i tam zostawił. Więc no... jedyne co mi zostawało, znaczy tak, ja miałem i tak jakby przejście po wszystkich dokładnie stanowiskach, więc mi to tam było w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy ja pójdę najpierw do tych, najpierw do tamtych, czy jeszcze tam do kogoś innego. Ale gdybym był takim przeciętnym zwiedzającym, który chciałby pójść na przykład do konkretnych firm, tej, to ja w zasadzie nie miałbym nic do gadania. Zostawili mnie przy pierwszym stanowisku i radź sobie, chłopie.
5: Tak, ale ja już to mówiłem kilka razy i myślę, że nie tylko ja, jednak na takie imprezy, no ja... Nie, czyli można i samemu, ale to jest raczej nieuniknione, żeby być z kimś. Tak mi się wydaje, bo są sytuacje, na które rzeczywiście jest taka duża impreza, gdzie to jednak jest trochę utrudnione. Można się samemu.
6: No tylko, poruszyć, że to jest impreza dla niewidomych, tak? Rehab for the blind.
5: No tak.
6: Rehabilitacja niewidomych w gruncie rzeczy.
4: Poza tym
6: jest... kurczę, jeżeli promujemy rehabilitację dla niewidomych, no to kurczę, jakoś to ułatwmy.
4: Natomiast Tomku,
6: a nie róbmy jak w zasadzie każda inna konferencja.
4: Ja ci powiem, Tomku, że barierą tu może być jedna rzecz, mianowicie koszty, i to koszty nie karteczek z planikiem, tylko koszty karteczek z legendą do tegoż, bo ja to widzę, szczerze mówiąc, na może dość ambitnie. Rozwinę trochę twoją koncepcję, mianowicie plan istotnie, nawet narysowany z grubsza, ale żeby on jednak miał chociaż jakiekolwiek, nawet bez znaku cyfry, numerki tych stanowisk. I potem na osobnym zestawie kartek jakaś prosta legenda na zasadzie numer tyle EC, numer tyle coś tam. No bo to wiadomo, że na takim małym planie się nie pomieszczą nazwy.
6: No dobrze, ale nawet jakby było tych film 50, no to powiedzmy 50 jeden pod drugim to są raptem dwie strony.
4: No tak.
6: Wydrukować tego może niedużo, nawet 40 to masz 120 kartek.
4: No tak.
6: Albo i 50, no to masz tych kartek 150.
4: A tak naprawdę można było to wydrukować?
6: To jest koszt kilkudziesięciu złotych.
4: A tak naprawdę można było to wydrukować z zapasem na przykład.
6: Dokładnie,
4: no bo nie wiadomo, bo ilu uczestników przyjedzie. Ci zarejestrowani, no to jest jasne, ale to też chyba nie do końca tak działa, żeby to wyliczać jak w gar kuchni. Tylko jednak ta rezerwa by się przydała.
5: Tak, ta rejestracja nie jest obowiązkowa, co ja wiem.
4: No tak czy inaczej...
6: Poza tym można to drukować nawet na bieżąco, no bo ile to wydrukowanie paru kartek, nawet z rysunkiem. Tam przecież były te
4: no tak, szczególnie, że stał sprzęt, bo jeszcze gdyby sprzętu nie było, to bym rozumiał, ale stał był sprzęt, ten, tak. Dlaczego zamiast drukować funkcję na przykład jakąś, nie można pokazać, drukując plan całej wystawy?
5: Czegoś, co...
4: Tylko podejrzewam, że to wymaga projektu.
6: Cyfrografiki.
4: Tylko podejrzewam, że to
6: dobrze,
4: wymaga,
6: no,
4: projektu,
6: wymaga projektu.
4: A projekt
6: tylko, że no
4: się
6: jeżeli...
4: robi na ostatnią chwilę, jak już się wystawcy usadowią w swoich boksach, to wiadomo, kto jest gdzie.
5: Myślę, że...
6: No ale to, ale to ja wiem, to też jest w zasadzie, no, w gruncie rzeczy można zrobić.
4: Natomiast
6: coś
4: tak czy inaczej, jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład parę lat temu...
6: Tu macie wy i tak, tak. Mhm.
4: Jeżeli ktoś na przykład, tak jak ja parę lat temu, jedzie z osobą totalnie niezorientowaną, totalnie z zewnątrz, i to osoba niewidoma jest tą osobą, która się zna, a osoba prowadząca to ma te zalety, że umie czytać, to było może trochę natomiast no tak to wygląda w praktyce często. I tak czy tak ludzie się gubili na tych boksach, na tych wystawach. Tymczasem mamy kolejny telefon, który ja już odbieram. Halo, słuchamy, Tyflo Radio.
6: I jest cisza.
4: Tak. Dobry wieczór, Przemku. Już teraz nie ma ciszy.
8: Słyszymy się, tak? Okay,
4: tak, już się słyszymy.
8: Witam serdecznych radiosłuchaczy i was prowadzących tę audycję.
4: O, już ja jest.
8: Już się słyszymy, już wszystko działa, tak? Bardzo dobrze. Chciałem opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących tegorocznej konferencji Rehab for the Blind. Jako, że zgodnie z tradycją po konferencji lubię zadzwonić i poopowiadać i też lubię...
4: Powiem szczerze, liczyliśmy na to, Przemku, bo wiemy, że robisz to rok rocznie.
8: Tak, to tradycji stało się zadość. Tym bardziej, że byłem na całej konferencji też zgodnie z tradycją i no, tym razem trzydniowej, tym razem w październiku, więc jak już o tym było mowy, trochę zaskoczenia, ale też i więcej się, myślę, działo dzięki temu. I było na co popatrzeć, było się czym cieszyć i i o czym opowiadać będzie. Także cóż, pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że zostało poprawionych kilka błędów takich organizacyjnych, które wystąpiły w roku ubiegłym. Na przykład podobało mi się bardzo to, że wystawy oraz panele dyskusyjne znajdowały się na innych falach, na innych piętrach, nie obok siebie, nie kolidowały ze sobą ani pod względem hałasu, nikt nikomu nie przeszkadzał, nikt się nikomu nie wcinał, ani pod względem jakiejś tam ilości miejsca, czy konieczności, nie wiem, przechodzenia przez salę, w której był jakiś wykład, żeby dostać się na wystawę, co też bardzo rozpraszało. Także, no wiem, może ktoś powiedzieć, że to inne piętro, więc było więcej łażenia, ale miało to jednak swoją większą zaletę niż wadę, moim zdaniem. Także to na pewno się przysłużyło. Poza tym fajne było to, że nie trzeba było jeździć już półtorej godziny na jakiś obiad, przez co wiele ciekawych paneli dyskusyjnych albo właśnie może nawet i prezentacji czy kontaktu z wystawcami mogło uciec. Tym razem na szczęście tak nie było. Dało się w miarę szybko uwinąć z jakimś jedzeniem każdego dnia. Pierwszy dzień.
9: Ale ty byłeś sam, czy byłeś jakąś grupą?
8: Wiesz co, ja przyjechałem do na konferencję z grupą krakowską, później już byłem do łódzkiej grupy podłączony. Także to było zorganizowane. I mieszkaliśmy w Aramisie. Także w ogóle w tym roku było wiele więcej ludzi, tak z tego co patrzę, wiele więcej grup i większą ilość hoteli rozdysponowano na tych uczestników. Także niektóre grupy były trochę przez to jakby umieszczone dalej od innych grup, ale jak to zwykle na tego typu konferencjach była okazja do tego, żeby się spotkać, żeby sobie razem pogadać, pobyć, po prostu zobaczyć się w końcu na żywo. Też udało mi się spotkać z kilkoma osobami, których nie widziałem już bardzo dawno na żywo, albo znałem tylko z internetu, a teraz udało się na żywo też spotkać, więc super. Też żeśmy z Natalką się przemieszczali po tych wszystkich stoiskach wystawowych i z Michałem, i z Martą, także też było wesoło. No i myślę, że to też jest takie ważne, żeby na taką konferencję chciały i mogły jeździć osoby, które faktycznie chcą z tego korzystać, bo obserwuję takie dwa zjawiska. Jedno to takie, że ludzie często nie wiedzieli za bardzo, po co tam jadą, to znaczy nie potrafili skorzystać nawet z tego, co było oferowane. Myśleli bardziej na zasadzie, nie wiem, jakiejś wycieczki czy czegoś, że to jest, że wszystko jest podane na zasadzie, teraz masz iść tu, potem masz iść tam. Brakowało im takiej takiej weny twórczej, takiej kreatywności, żeby po prostu zobaczyć, co jest do dyspozycji, co z tego może cię interesować, na co warto by pójść, kiedy i tak dalej. Tego może brakowało. Druga rzecz, no spotkałem się czasami z narzekaniami o jakieś naprawdę byle głupoty, z takim właściwie może nieogarnianiem sytuacji, niezrozumieniem właściwie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja w sumie takie podstawowe. Jedyne w ogóle zastrzeżenia, jakie były, to może do bardzo takiej lokalnej tutaj naszej grupowej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą konferencję, myślę, że jedyne, do czego bym się jakoś tak czepił, to właśnie błąd, który nie został poprawiony od roku ubiegłego, a wiąże się z wyświetlaniem filmu z jego deskrypcją. O co chodzi? Chodzi o to, że jakby przy całym moim zrozumieniu dla sytuacji, w której gala się opóźniła o ponad godzinę, to film był przewidziany na po gali, a nie było zapewnionego żadnego transportu dla osób, które chciałyby ewentualnie na takim filmie zostać. To skutkowało tym, że ludzie po prostu na takim filmie zostać nie chcieli, no bo nie ma transportu. A potem się mówi, że ludzie nie chcą oglądać filmu, ponieważ nikogo nie ma. A nie ma nikogo, bo nie ma transportu i kółko się zamyka.
4: Kółko się zamyka, błędne koło.
8: Niestety. Tak, i to jest przykre moim zdaniem.
9: Ale te wszystkie hotele i tak dalej, to były organizowane przez szansę, czy przez poszczególne grupy?
8: Hotele to przez szansę, tak? A transport do hoteli, jeśli o to chodzi, to w większości wypadków też był zorganizowany już przez szansę i przez grupy. Ale grupy musiały wyjechać wcześniej często, niż w ogóle zakończyły się koncerty, łącznie z tym, że na przykład mogły nawet nie zostać na finałowym występie Szcześniaka, nie? Także było też tak. A wiem, że było osoby, które chciały zostać, ale bał się, że potem nie trafią.
4: Kto występował?
8: No, najbardziej utkwił mi występ Kasi Cerekwickiej, która bardzo rozkręciła publiczność i jakoś tak najbardziej żywiołowo reagowali ludzie na jej występ. I znaczy, że to jest specyfika samej Kasi Cerekwickiej. Ona po prostu na koncertach tak ma. I oczywiście finałowy występ Szcześniaka, na którym już była garstka

0: to tak nie ma sensu. A szkoda, mówię, gdyby, moim zdaniem, gdyby takie filmy były wyświetlane o godzinie, na przykład, tak jak kiedyś bywało, 15:30 powiedzmy, wówczas byłaby większa szansa, że zainteresowanie również by się zwiększyło i ludzie by na to chcieli chodzić i mieli jak w ogóle skorzystać z atrakcji. Ja wiem, że potem pojawiały się zarzuty tego typu, że jak są filmy, to ktoś może nie zdążyć na odwiedzenie jakichś wystawców, którzy pojawiają się na przykład tylko w jeden dzień, tak? No ale no, nie da się wszystkiego jakby naraz ogarnąć. Ale myślę, że nawet w takiej sytuacji to dałoby się tak zrobić, żeby jakoś o te stanowiska konkretne zahaczyć jakoś przed filmem albo po filmie i programy są tak skonstruowane, że raczej na wszystko w miarę da się zdążyć, o ile nie ma jakichś wielkich opóźnień. Ja też nie na wszystkich atrakcjach miałem możliwość być w całości i bardzo żałuję, że nie ma właśnie nagrań z drugiego dnia, nawet z sali Starzyńskiego, bo tutaj można by posłuchać bardziej na przykład spotkania z Dorocińskim czy z Wichłacz. Właśnie bardzo ciekawe spotkanie. Podobało mi się i byłem na części tego. Tak samo było w sali Rudniewa spotkanie z paralimpijczykiem Wojtkiem Makowskim. Też bardzo ciekawe, każdy ma swój Rio. I to też warto moim zdaniem było być. Tego z Rudniewa nigdy nie było nagrań, wiadomo. Ale no może to byłby dobry pomysł, żeby tego typu panele z sal poza tą oficjalną, główną salą też jakoś dało się przeprowadzać. Może warto by. Z takich ciekawostek zajęcia z samoobrony też były. Po raz pierwszy się spotkałem i też uczestniczyłem w tych zajęciach, też bardzo ciekawie poprowadzone. Takie ćwiczenia wstępne, jak tu się obronić, jak ktoś się nagle złapie za przegub albo próbuje poddusić, albo jeszcze inne ciekawostki. Były takie rzeczy. Wiem, że bardzo dużym zainteresowaniem też cieszył się gabinet dotyku i dźwięku. Sam chciałem tam się dostać, ale były takie kolejki,
1: w takiej samej formie jak zawsze, czy coś się zmieniło?
0: Wiem się, że było zdecydowanie bardziej rozmaicone i było dużo nowych rzeczy. I na pewno warto tam przyjść, bo to takie ciekawe, nawet dla osób niewidomych całkiem, żeby się zmierzyć z różnymi wyzwaniami w rozpoznawaniu na przykład zapachów albo właśnie takich atrakcji, których może w tamtym roku ktoś był i miał, a w tym roku jeszcze by nie poznał i miałby niespodziankę. Także myślę, że też w przyszłym roku mam zamiar na ten gabinet tylko i dźwięku na pewno się załapać również. Jeżeli chodzi o technologiczne jakieś zaskoczenia i niespodzianki.
2: No największą dla mnie jako taką nie omawialiśmy, natomiast
0: nie omawialiśmy. Możesz, Przemku, a to powiem o jednym. Powiem
2: możesz,
0: o jednym,
2: Przemku, wyjść przed szereg, no i zawsze będziesz mógł zadzwonić ponownie. Jak
0: tak,
2: będziemy.
0: Oczywiście, też zgodnie z tradycją, pewnie jeszcze mi się coś przypomni.
2: No oczywiście. To
0: więc standard. Powiem póki co o jednym wynalazku, który mnie jakoś zaskoczył i to zaskoczył już pod sam koniec wystawy, albowiem było to urządzenie o nazwie Orcam. O nim pewnie będziecie mówić. Wygląda to jak okularki.
3: Tak, będzie.
0: No, takie trochę. Okularki, do których przymocowana jest kamerka. Te okularki połączone są na razie za pomocą kabla, ale wiem, że ten kabel ma zniknąć. Z takim urządzeniem trochę większym od smartfona. Prostokątnym tak. Pudełeczkiem, w którym jest serce
3: jak
0: całej
3: taki
0: technologii.
3: Większy wygląda.
0: Taki troszeczkę jak powerbank wyglądającym bardziej. I zadaniem tego urządzenia jest skanowanie, rozpoznawanie i odczytanie właśnie tego, co widzi kamerka. Ale nie tylko jest to kwestia rozpoznawania tekstu, ale na przykład rozpoznawanie twarzy, do tego stopnia, że powiedzmy można przypisać etykietkę głosową do konkretnej twarzy i potem, jeżeli kamerka zobaczy tę konkretną twarz, będzie w stanie powiedzieć, że to jest ta, a nie inna osoba. Takie rzeczy może zrobić. Jeżeli ktoś niedowidzi, może na przykład wskazać palcem jakiś punkt, na którym kamerka ma się skupić i ona wówczas potrafi powiedzieć na przykład, że to, na co wskazujemy, to jest ptasie mleczko waniliowe. Taki test robił ten właśnie prowadzący całe stanowisko człowiek. No ciekawa sprawa, aczkolwiek cena jeszcze nie jest znana. Na razie to było urządzenie po angielsku, ale wiem, że gdzieś tak za pół roku już ma być po polsku.
3: No ja słyszałem, że około 20 tysięcy złotych, także...
0: Cena, nie wiem, jak powiedzieć, czy zaskakująca, czy nie, bo dużo produktów ma podobne ceny, niestety.

0: Ale jest to technologia jakby nie tylko przeznaczona dla niewidomych, tylko bardziej tak komercyjna, więc kto wie, czy nie spadnie ta cena. Mam nadzieję, że tak. To, co jeszcze widziałem, a o czym nie wiedziałem, było to urządzenie, które ma zastąpić Tracker Breeze. Urządzenie nawigacyjne produkowane przez Humanware. Ma to być Victor Stream Track. Takie ma być urządzenie właśnie. Inaczej wygląda niż zarówno niż jak Victor, inaczej niż Victor, inaczej niż Tracker. Jest mniejszy od Trackera, a bardziej takie bardziej prostokątne, bo Tracker był taki opływowy troszeczkę, taki zaokrąglony na rogach, a tutaj taki bardziej prostokątny, ale mniejsze pudełko. Nie wiem jeszcze, jak to działa, bo na razie to był tylko prototyp po prostu samej obudowy z klawiszami, tak? Więc nie dało się tego odpalić. Ale już jakby są prace nad tym prowadzone i pewnie w przyszłym roku już zobaczymy, co to jest. To, co mnie jeszcze tak zaskoczyło, to był Inside View, taki tablet z Windowsem 10, 128 SSD, 4 GB RAM-u. I to właśnie najciekawsze, znaczy najbardziej może takie innowacyjne w tym tablecie było to, że właśnie na samej tej części ekranowej, że tak się wyrażę, były wyżłobienia w kształcie takich klawiszy brajlowskich, jak na maszynie, które to miejsca można było, naciskając, używać jako klawiatury brajlowskiej i pisać w ten sposób. Także do tego urządzenia była jeszcze linijka 32-znakowa, w bardzo wyraźnych punktach wyskakujących.
1: To jest urządzenie czyjej produkcji?
0: To jest francuskiej produkcji, co pamiętam. Inside View. Mhm. A nie, czy to produkty, czy firmy, ale tak zapamiętałem.
2: Znaczy ja bardziej te klawisze bym przyrównał do notatnika brajlowskiego niż do maszyny. No to tak prawie brej sensa.
0: Znaczy one nie są, tylko że chodzi o to, że to nie są wypukłe klawisze, dlatego tak...
2: Wiem, ja wiem, ale jakby...
0: To są takie tak, wyżłobienia mówię,
2: że
0: właśnie,
2: te wyżłobienia no? są tak jak bardziej w notatniku. Tak mi się to skojarzyło, bo ja tam byłem.
0: Może, no, chociaż mi się bardziej skojarzyły z maszyną, ponieważ były węższe i takie bardziej, no Braille to takie te klawisze szersze jednak, zdecydowanie. Ale nie będziemy się, no kwestia też zależy, jaki to ma może palce, jak to odbiera, ale w każdym razie tego typu, no taki jest pomysł na to urządzenie.
2: No tak.
0: Więc wszystko, co piszemy, zarówno wyświetla się na tym monitorze, jak i właśnie wy. W Braille'u możemy sobie pisać na linijce, to się wszystko. No to są takie rzeczy, które mnie to najbardziej też zaskoczyły. Także na razie tyle powiem. Jak mi się coś jeszcze przypomni, oczywiście chętnie do Państwa znów zadzwonię, bo pewnie będziecie mówili, jakie produkty z jakich firm jeszcze były, no to o tym się nie będę
1: właśnie mniej więcej chciałem do tego przejść do wystawców, chyba że któryś z Was ma jeszcze coś do dodania odnośnie organizacji.
3: Nie, no, tak na razie nie. Ja byłem tylko na wystawie, więc
1: to dziękujemy Ci, Przemku.
3: Dla mnie najważniejsze.
1: Dziękujemy Ci, Przemku, natomiast nie wahaj się, możesz dzwonić jeszcze ile chcesz, jak tu nam.
0: Okej, okay, dzięki, coś pozdrawiam.
1: Bo wiadomo, że to zawsze tak z reguły na tych audycjach odnośnie Recha for the Blind, no to tak po prostu jest. Coś wyjdzie zawsze w trakcie jeszcze. Dziękujemy w takim razie.
0: To jeszcze mi tak przychodzi na myśl. Dobra, to później.
1: Nie, to proszę, proszę bardzo. Przemek jednak chce później, dobrze.
3: To jednak później.
1: Tak, to jednak później. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś odnośnie Recha for the Blind dodać, proszę bardzo, 12, 123 w zasadzie, nie 12, 834, 835. Zawsze mam dylemat, która wersja numeru jest prawidłowa. Są dwie, a ten sam numer. Dobrze, słuchajcie.
3: Tak, a ten sam numer.
1: Coś jeszcze odnośnie organizacji, bo Przemek tam...
3: No, mówię, ja byłem tylko na wystawie i szczerze mówiąc, to co dla mnie było najważniejsze, to zostało. Czyli brak jakiegokolwiek przygotowania na to, że przyjdzie osoba niewidoma sama, niezorganizowana, tak po prostu sobie zobaczyć wystawę.
2: Mhm. To prawda,
3: ja
2: tak,
3: byłem parę lat temu i dzisiaj, znaczy w ostatnim tygodniu, tak to zostało.
1: Rozumiem. Dobrze, to teraz może wystawcy temat dla jednych wdzięczny, dla innych niewdzięczny, dla jednych interesujący, dla drugich mniej. To może, żeby
3: to może
1: tak,
3: ja
1: żeby nie robić listy wystawców takiej alfabetycznie, ani pod żadnym innym kryterium, rzucę hasłowo. Odkrycia. Co nowego?
3: Dla mnie... Znaczy, co nowego? Ja tu trochę będę filozoficznie mówił. Nic nowego. Bo... No dobra, oczywiście są jakieś tam nowe sprzęty, które były pokazywane. I tak najczęściej one wcześniej były pokazane na SideCP, czy tam na Sisanie, czy czymś takim. Natomiast... ja ciągle odnoszę wrażenie, znaczy ciągle, od pewnego czasu odnoszę wrażenie, że ci wszyscy producenci sprzętu nie bardzo mają pomysł na to, co zrobić z faktem dostępności smartfonów na rynku. To znaczy, chodzi mi o to, że teraz w zasadzie mając smartfona za nawet głupie 600 zł albo 400, można mieć czytnik książek, można mieć notatnik, można mieć GPS-a, można mieć milion jeszcze innych urządzeń i w zasadzie używanie urządzeń dedykowanych powoli staje się jakoś tam potrzebne tylko osobom, które sobie ze smartfonami nie radzą. A to są najczęściej osoby starsze, osoby o ograniczonej jakiejś motoryce, jakiś tego typu problemach. Ewentualnie osoby, które lubią gadżety, ewentualnie osoby, które mają dużo kasy.
1: Ewentualnie osoby, które teraz... lubią do nas dzwonić. Mamy telefon, Jacek z tej strony. Halo Jacku.
4: Cześć, witajcie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że byłem na reha po raz drugi. 3 lata temu byłem w ciągu jednego dnia, rano pojechałem, wieczorem wróciłem. Natomiast w tym roku pojechałem dzięki uprzejmości Fundacji Szansy. I tutaj jeszcze parę słów o organizacji chciałem powiedzieć, bo jechałem z grupą krakowską i muszę powiedzieć, że to dziewczyny z Krakowa mega były ogarnięte. Tam, gdzie mogły, tam pomagały nawet osoby, które były tak jak ja, same na resze, mogły liczyć na pomoc, no o ile można było, bo wiadomo, że tych wszystkich 50 osób, dwie osoby nie są w stanie ogarnąć, więc trzeba było sobie oczywiście we własnym zakresie wiele rzeczy robić. Natomiast no tutaj wielki szacun i podziękowania dla Marty i Pauliny. Adrem, planik, to o czym mówił Tomecki, no byłby świetnym, trafionym pomysłem, tyle że Patryk, nie obraź się, myślę, że jednak lepiej byłoby, gdyby to było na jednej kartce. Skromnie, ale łatwe w przenoszeniu, mobilne.
1: Oczywiście.
4: Po to, żeby się tylko zorientować.
1: Nie, to już jest kwestia do dyskusji, to już jest kwestia szczegółów. Ja mówię o tym tylko, że fajnie tak. By przy okazji mieć, tak by przy okazji dwie pieczenie na jednym rożniu upieczono, to jest lista wystawców plus plan po prostu. I tylko
4: tak,
1: dlatego
4: natomiast, no,
1: w tej kategorii.
4: Powiem ci, że wiele spotkałem tam osób i w hotelu, w którym mieszkałem, i na samej resze, które były właśnie samotne, czy to z psem, to jak ja, czy gdzieś tam z laską. Ja mam pewność, że nie odwiedziłem wszystkich stoisk, mimo że byłem 2 dni. No bo cóż, no gdzieś tam ktoś mi z grubsza powiedział, jak wygląda sala ta wystawowa. Ona jakby rozciągała się w lewą stronę, wzdłuż ścian bocznych były boksy oraz na środku też były boksy.
1: A tymczasem mamy jeszcze jeden telefon, słuchajcie. Spróbujemy go odebrać, więc jakby cię Jacku rozłączyło, to proszę zadzwoń ponownie. Uwaga. Halo.
5: Dobry wieczór, witam ponownie.
1: O, czyli dobrze, czyli Jacek się zamienił z Przemkiem. Nie, to...
5: Tak jest. Tak, chodzi mi o kwestię właśnie poruszania się po wystawie i wolontariuszy. Tak, myślę, że wolontariuszy w tym roku było jednak mniej, zauważalnie mniej. Wiadomo, że nie zawsze łatwo ich jest znaleźć i myślę, że dużym takim czynnikiem utrudniającym to pozyskanie wolontariuszy mogło być to, że właśnie poniedziałek, wtorek, środa.
1: I Przemek nam znikł. To, Jacku, prosimy, jakbyś mógł się połączyć z nami jeszcze raz, to... byłoby dobrze. Telefony, telefony. No nie, tak. Nie bez kozery Republika śpiewała. Tyle tego naraz. Tylu chętnych.
6: Tak.
1: Ludzi.
6: A teraz to się nawet zwiększyło przecież w porównaniu. No ale dobra, nieważne. Jeśli biorąc tych dosłownie. No w każdym razie... jeszcze dopóki Jacek nie zadzwoni, to jeszcze chwilę powiem o tym... o tych wystawcach. Czyli o tym, że w zasadzie nic nowego, bo mi się wydaje, że te wszystkie sprzęty to są w gruncie rzeczy nadal jakieś ulepszenia, poprawki tego samego. No bo to, że tam są nowe linijki, no że jest urządzenie, które jest jednocześnie powiedzmy czymś drugim czymś, czyli powiedzmy, że tam to MP3 czy tam do odtwarzacza książek wgrana to kamerę, a to powiedzmy właśnie GPS-a, a z jakichś czytnik kodów kreskowych, a to powiedzmy zrobimy odtwarzacz trochę bardziej funkcjonalny. To są ciągle, mam wrażenie, takie jakieś dodatki. Znaczy nie było nic takiego, prawie nie było nic takiego, co by mnie jakoś szczególnie zafrapowało. Tak powiem prawdę, bo no... Nie było nikogo, kto ma jakiś nowy, odkrywczy pomysł na coś, co mogłoby się pojawić. Oczywiście każdy z wystawców mówił, że super, ekstra, że mamy nowe, że to jest super, to jest świetne. I owszem, ja nie mówię, że to były złe pomysły, ale jakby nie było tam nic takiego... Nie było nic, o czym warto... No bo Orkan. No wszystko fajnie, tylko że no ACR już jest w smartfonach. Rozpoznanie twarzy produktów to kwestia na dobrą sprawę czasu. Zresztą już algorytmy Microsoftu, czy tam Google, czy czegoś takiego teoretycznie to rozpoznają. Tylko kwestia z tego, żeby ten algorytm wrzucić w któryś z firm, nie wiem co tam jest akurat. Zresztą nieważne, są sieci neuronowe dostępne do jakiejś nauki własnych wzorów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wszystko jest. Tylko kwestia z tego, że ten konkretny soft, taka i taka kamera została wrzucona do takiego i takiego pudełka i słuchajcie, mamy nowy produkt dla niewidomych. Jakby to są ciągle jakieś takie nakładki na coś, poprawki do czegoś.
1: Tak, taka budowanie takiej wieży trochę, a nie niekoniecznie coś faktycznie nowego. Chociaż z drugiej strony, Tomku, no tutaj... Ja akurat myślę w tej kwestii podobnie, natomiast wiem doskonale, że mimo wszystko odbiorca się znajduje takiego towaru. I to jest, wiesz, to jest, myślę...
6: Nie, oczywiście, że odbiorca się znajduje. Druga rzecz na temat wystawców, bo w tym roku było, mam wrażenie, dosyć mało firm jako takich. Było bardzo mało dystrybutorów sprzętu. Nie było chociażby Lumenu, który w Warszawie jest. Nie było chociaż, nie wiem, czy tam się pojawia, Rehabit.
1: To są, nie wiem, to są zaszłości, Tomku, jeszcze w ogóle wieloletnie, że Lumenu
6: jedno,
1: nie ma
6: ale...
1: na Rehab for the Blind.
2: No tak.
6: Nie, to ja wiem, ale jakby tych filmów jest coraz mniej. Było chociażby Abi rok temu, dwa lata temu. Też w tym roku tego nie było. Jakiś kilku innych producentów, teraz już nie pomnę, ale też jakby nie było. I mam wrażenie, że tych producentów sensu stricte sprzętu dla niewidomych tam jest coraz mniej. Pojawiały się szkoły, rzeczywiście była szkoła, był jakiś uniwersytet, Śląskiego nie było, Rzeszowski. Był z Krakowa jedna czy dwie uczelnie, był UAM Poznański, tam coś tam jeszcze było. I oni zazwyczaj, tak jak na przykład Uniwersytet ten Rzeszowski, przyjechał sobie z człowiekiem, który nie widzi i nie słyszy. No i pokazywali tak, że on tu ma laptopika, na tym laptopiku ma screen reader i proszę bardzo, zobaczcie, że on też może u nas się uczyć. Uczy się tego i tamtego, tam jakaś automatyka, robotyka, nie pamiętam. I że się da się. Jakieś tam ulotki mają.
1: Znaczy, to jest,
6: tam jeszcze
1: to jest też, uważam, potrzebne. Moim zdaniem to jest potrzebne, natomiast ten balans taki i tu dobrze, że... Zwróciłeś na to uwagę.
6: Jest potrzebne, oczywiście. Kolejna rzecz. Oczywiście, no,
3: Alt-X, jak to Alt-X zajmował chyba ze 6 tych swoich stanowisk, albo więcej tam miał, nie pamiętam już tam ile tego było.
1: W